0: ID, bo to jest kolejny krok tak naprawdę, aby w ogóle z tego dobrodziejstwa, jakie oferuje nam urządzenie wyposażone w iOS, w pełni skorzystać. Z czym właściwie jest Apple ID, do czego nam może się przydać i jak je założyć tak najskuteczniej?
1: No więc tak najprościej rzecz biorąc, Apple ID jest naszą po prostu taką jakby tożsamością Apple'ową, czyli jakby takim identyfikatorem, który w połączeniu z hasłem, które stosujemy, nasz Apple ID i hasło w różnych usługach Apple'owych, jeżeli je podajemy, to jesteśmy po prostu jakby jednoznacznie identyfikowani jako ten, a nie inny użytkownik. Apple ID zostało wprowadzone przez Apple'a, jak uruchomili sklep iTunes Store z muzyką. Czyli jak tylko użytkownicy iPodów jeszcze wtedy tylko zaczęli mieć możliwość korzystania z tego sklepu, no to Apple wymyśliło coś takiego jak Apple ID. I to jest taki identyfikator, który my sobie zakładamy, no zasadniczo wtedy to jeszcze było przy pierwszym, powiedzmy, uruchomieniu albo korzystaniu właśnie z tego iTunes Store. I tak zasadniczo nasz Apple ID jest to, ma on formę adresu e-mail i może być on zastosowany jako nasz e-mail istniejący, no właśnie najlepiej jakby tak było, tak? Istniejący nasz adres e-mail, który sobie wcześniej gdzieś założyliśmy, czy na Gmailu, czy na WP, czy na Onecie, czy na jakimś jeszcze innym, powiedzmy, portalu, jak również na naszych ewentualnie prywatnych kontach mailowych, jeżeli takowe posiadamy w naszych prywatnych domenach. Takie coś może być wykorzystane do założenia naszego Apple ID w momencie, kiedy my go sobie zakładamy. Natomiast w jaki sposób możemy go założyć? Sposobów jest kilka, ale już na wstępie powiem, że każdy z nich rodzi pewne konsekwencje, łącznie z takimi, o których przed chwileczką też miał problem z nimi Patryk. Mianowicie, Apple ID możemy utworzyć bezpośrednio z naszego urządzenia i to się odbywa już na tym, powiedzmy, etapie. Oczywiście, jeżeli tworzymy go jako pierwszy, jako nasz nowy, jeszcze takiego Apple ID nie mamy, to tworzy się to właśnie przy konfiguracji urządzenia na samym początku, przy konfiguracji go jako nowe urządzenie z nowym Apple ID. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposób to jest zakładanie Apple ID z poziomu aplikacji iTunes i to zarówno pod systemem Windows, jak i pod systemem Mac. W momencie, kiedy my uruchamiamy sklep iTunes Store w ramach programu iTunes i chcemy się zalogować, mamy możliwość utworzenia naszego konta Apple ID. I trzeci sposób to jest przez stronę internetową pod adresem appleid.apple.com /pl, bo wtedy będziemy mieć dostęp do polskiego interfejsu. To są takie trzy podstawowe sposoby tworzenia tego naszego Apple ID. I w tym miejscu bardzo gorąco chciałbym zaapelować do wszystkich użytkowników nowych, właśnie potencjalnych też, czy właśnie wchodzących w świat Apple'a, żeby nie tworzyć więcej niż jednego Apple ID. Bo można, tak? Można sobie stworzyć w jednej usłudze taki, w drugiej taki, w trzeciej siaki, a potem się okazuje, że to wszystko ze sobą nie będzie grało, ponieważ z danym Apple ID są skojarzone zawsze nasze zakupy w sklepie, czy to aplikacji, czy to muzyki. Po naszym Apple ID są synchronizowane oczywiście kontakty w iCloudzie, o którym za chwilkę też powiemy. I wszelkiego rodzaju, powiedzmy, usługi i te rzeczy, z których korzystamy w świecie Apple'a, są skojarzone z danym Apple ID. I teraz, gdybyśmy mieli ich kilka, no to teraz które? To teraz które mamy wykorzystać? To nie będzie ze sobą grało tak, jak powinno. Dlatego pierwsza zasada numer jeden, tworzymy zawsze jedno jedyne Apple ID i z niego korzystamy zasadniczo na wszystkich urządzeniach. Oczywiście pewne wyjątki, o czym na samym końcu jeszcze dzisiaj powiemy, ale zasadniczo to podkreślam każdemu nowemu użytkownikowi, tworzymy i korzystamy potem na wszystkich innych urządzeniach tylko z jednego Apple ID. To jest bardzo ważne. Bo potem, gdybyśmy mieli ich więcej, to może się to wszystko nam rozjechać.
0: Wspomniałeś o tym, że każda rejestracja, każdy sposób rejestracji Apple ID wiąże się z pewnymi konsekwencjami, więc może króciutko o tych konsekwencjach i o tym, jaki jest najlepszy sposób na rejestrację własnego Apple ID. Czy nie ma tego najlepszego sposobu? Każdy jest dobry, tylko w jakichś konkretnych przypadkach.
1: Wydaje mi się, że jedynego takiego najlepszego nie ma, bo samo na przykład osoby, które by chętnie skorzystały po prostu z przeglądarki, wchodząc właśnie na ten adres przeze mnie wspomniany appleid.apple.com/.pl i tam w sposób najprostszy to można założyć. Jeszcze podkreślę, że tworzenie Apple ID jest w całości bezpłatne. My żadnych tutaj kosztów nie ponosimy tego. Tak? Tworząc Apple ID jest to operacja zupełnie bezpłatna, nie narażamy się tutaj na żadne koszty. I teraz przez przeglądarkę jest to oczywiście najłatwiej. Natomiast tak jak tu przed chwileczką też Patryk, nasz słuchacz, wspomniał, miał problem, bo chciał założyć Apple ID takie, które nie zmusza go do podawania karty płatniczej czy tam kredytowej do kupowania pewnych rzeczy już w Apple App Store, iTunes Store i tak dalej. Mianowicie to jest taka specyfika, że aby założyć takie Apple ID, które umożliwi nam w pierwszej kolejności w ogóle instalowanie darmowych aplikacji bez martwienia się o to, czy mamy kartę kredytową, czy nie, to jedynym sposobem założenia tego, są dwa sposoby, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o procedurę, jest taka jedna, jedyna procedura, która umożliwia nam utworzenie takiego konta. Mianowicie, czy to z poziomu komputera, czy to z poziomu, a najlepiej chyba urządzenia właśnie, iPhone'a albo iPada, przy pierwszym uruchomieniu sklepu próba kupienia aplikacji darmowej. To jest taki, powiedzmy, wyzwalacz, że tak powiem, całego procesu, jedyny taki wyzwalacz, próba pierwszego zakupienia aplikacji darmowej, która umożliwi nam utworzenie Apple ID bez konieczności podawania karty kredytowej. Polega to po prostu na tym, że kiedy my już wszystkie te pola odpowiednie przy zakładaniu Apple ID wypełnimy i przejdziemy do opcji informacji o płatności, to tylko w tym jednym przypadku, kiedy kupujemy aplikację darmową pierwszy raz, w opcjach karty kredytowej pojawi się nam opcja non, czyli żadna. Tu jest też taka jedna ważna informacja. Zasadniczo cały App Store, tak, czyli sklep z aplikacjami, ten proces zakładania tego konta z poziomów oczywiście App Store'a zasadniczo w dużej mierze odbywa się w wielu miejscach po angielsku, także na to też po prostu trzeba zwrócić uwagę. Dlatego ja właśnie powiedziałem tutaj o tej opcji non. I to jest jedyny sposób założenia właśnie Apple ID w taki sposób, aby nie trzeba było podawać karty kredytowej, czyli kupno aplikacji darmowej.
0: Ponieważ to musi być po raz pierwszy dokonany zakup. Jeżeli na przykład coś kupiliśmy, to już później nie ma możliwości wyłączenia tej naszej karty kredytowej, tak? Czy można?
1: Nie. Chyba, że ona wygaśnie. Właśnie nigdy nie miałem takiej akurat sytuacji, w której powiedzmy moja karta wygasła i Apple wołało o nią po raz kolejny. Natomiast jeżeli już raz coś kupiliśmy, kupiliśmy jakieś aplikacje czy muzykę przy użyciu karty kredytowej, no to ta karta już jakby może nie tak konkretna, ale w ogóle możliwość płacenia kartą zawsze tam będzie i nie ma możliwości jakby powrotu do sytuacji, kiedy karty kredytowej nie używamy.
0: I tu jest jeszcze jedno takie ograniczenie, o którym myślę, że warto wspomnieć, mianowicie tego doświadczać będą przede wszystkim użytkownicy kart przedpłaconych. Ja jestem takim użytkownikiem i to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. W momencie, kiedy wyczerpiemy kwotę, jaką mamy dostępną, na tej karcie. Dzieje się sytuacja taka, że nawet jeżeli mamy do dyspozycji same aktualizacje, nie kupujemy niczego nowego, ale po prostu nie mamy środków na koncie, nie mamy środków na karcie. Albo nawet jesteśmy na jakimś tam niewielkim, bardzo niewielkim debecie. To w tym momencie Apple nam nie pozwoli zaktualizować nawet tych aplikacji. Ja już nie mówię o zakupie nowej aplikacji, natomiast nie pozwoli nam zaktualizować tego, co już mamy. Będzie od razu żądać podania danych naszej karty płatniczej.
1: Tak, Apple tutaj jest dosyć restrykcyjne, ponieważ jakby chodzi przede wszystkim o to, że jakby po naszej stronie nie ma jakiegoś, brzydko mówiąc, szwindlu czy jakiegoś tam oszustwa, że używamy jakiejś tam kradzionej karty, i Apple w swoim regulaminie, który też przy pierwszej rejestracji w sklepie, przy zakładaniu Apple ID my musimy zaakceptować, Apple ma, rości sobie właśnie prawo do tego, że okresowo może prosić o weryfikację danych naszej karty kredytowej, ponieważ karty płatnicze oprócz swojego numeru, daty i naszego imienia i nazwiska, no już teraz praktycznie prawie wszystkie, wykorzystują ten kod taki trzycyfrowy CVV2 i prośba o jego podanie jest właśnie. Także raz na jakiś czas Apple prosi o weryfikację danych karty płatniczej, a właśnie w szczególności, kiedy są to karty przedpłacone, one, przypuszczam, że Apple on jakoś automatycznie to rozpoznaje po ich numerze, po dostawcy, także jest to karta przedpłacona i Apple sobie właśnie w takiej sytuacji, kiedy na tej karcie właśnie nie ma już środków albo jest na jakimś takim małym minusie, to nas nie przepuści, tak, bo jeszcze po prostu tej czynności nie przeskoczyliśmy.
0: Skoro jesteśmy przy temacie zakładania naszego własnego Apple ID, to może powiedzmy jeszcze o tym, na co warto zwrócić uwagę przy zakładaniu. No wiadomo, Apple ID to jest nasz adres poczty elektronicznej, musimy tam podać jakieś hasło zapewne. Co ważne, to w haśle musi być na pewno duża litera, cyfry i małe litery, tak?
1: Dobrze tak, pamiętam, Mikołaju? Taki jest wymóg.
0: I co najmniej 8 znaków.
1: Co najmniej 8 znaków. Jeżeli byśmy po prostu któryś z tych kryteriów nie spełnili, to po prostu nas Apple dalszym krokiem nie przepuści. No oprócz tego podajemy nasze imię, nazwisko, adres i tak dalej. Czasami jest warto podać alternatywny adres e-mail. Gdybyśmy z jakiegoś powodu zapomnieli naszego Apple ID, to na ten adres e-mail zostanie wysłana ewentualna prośba o przypomnienie. No i ważną rzeczą, którą Apple wprowadziło jakieś może ponad już rok temu, może 2 lata temu, kiedyś to było jeszcze nieobowiązkowe dla wszystkich, ale teraz już jest obowiązkowe, przy zakładaniu Apple ID musimy zdefiniować tak zwane pytania bezpieczeństwa. To są takie 3 pytania. Z reguły jest to po prostu, dla każdych z tych 3 pytań trzeba sobie po prostu wybrać z listy 3 pytania i przygotować na nie jakąś znaną odpowiedź. Te pytania to są twoja ulubiona tam potrawa z dzieciństwa, nazwisko twojego nauczyciela z dzieciństwa, twoja pierwsza miłość, tam w którym roku poznałeś się z jakąś tam konkretną osobą. I takich pytań trzeba sobie skonfigurować 3 odpowiedzi, trzeba oczywiście je zapamiętać. Tak, to jest bardzo ważne. I teraz przy zakładaniu tego Apple ID ta procedura, właściwie ten element tej procedury, on jest wymagany zawsze. Jeżeli z jakiegoś powodu my sobie stwierdzimy, to ja to sobie później, nie ma tak. Apple będzie od nas tego wymagać, tak długo aż tego nie zrobimy, proces zakładania Apple ID nie zostanie ukończony. Dla niektórych może się to wydawać dosyć upierdliwe, ale naprawdę, jeżeli już na to poświęcimy ten czas i założymy sobie to Apple ID zgodnie z tymi procedurami, no to potem już nie będziemy mieli jakichś większych problemów. To też pozytywnie świadczy o Apple, że oni starają się dbać jak najbardziej o nasze bezpieczeństwo. Tak? Te dodatkowe pytania, dodatkowe zabezpieczenia zostały właśnie wprowadzone w tym celu. Także nie powinniśmy się, że tak powiem, temu dziwić i podchodzić do tego, że to jest jakaś kolejna tam przeszkoda. No trzeba po prostu przez to przejść i tyle.
0: Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflo Podcaście na żywo na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o ekosystemie Apple oraz o Apple ID. możecie do nas dzwonić 123 834 835, to jest nasz numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. Do waszej dyspozycji jest także nasz Skype o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Do rozmowy z Mikołajem Rotnickim powrócimy już za moment, teraz odrobina muzyki. Przypominam, że w dzisiejszym Tyflopodcaście na żywo na antenie Tyfloradia rozmawiamy o ekosystemie Apple oraz o naszym identyfikatorze w tym ekosystemie, czyli o Apple ID, a gościem dzisiejszego programu jest Mikołaj Rotnicki. Mikołaju, powiedzieliśmy już, jak założyć sobie Apple ID, no to teraz może powiedzmy, do czego może nam się ono przydać.
1: Tak, Apple ID jako takie jest wykorzystywane naprawdę prawie na każdym kroku korzystania naszego z produktów i usług firmy Apple, ale takim pierwszym i najbardziej popularnym zastosowaniem Apple ID są nasze zakupy w sklepie App Store i iTunes Store, czyli możliwość kupowania muzyki oraz aplikacji na naszego iPhona czy iPada.
0: To może powiedzmy pokrótce, co to jest właściwie iTunes Store, co to jest App Store, czym to się różni i do czego jaki sklep nam się przydaje?
1: Tak, iTunes Store to jest sklep zasadniczo z muzyką, szeroko rozumianą, oferowaną przez Apple, gdzie możemy kupować i całe albumy, i pojedyncze utwory. Z poziomu urządzenia, czyli z iPhone'a czy iPada, jest odpowiednia ikonka na naszym pulpicie iTunes Store i wchodzimy do tego i możemy przeglądać tę muzykę albumami, artystami, rodzajami itd., itd. No i jeżeli już się na coś zdecydujemy i klikniemy na przycisk z ceną przy danym utworze albo przy danym albumie, to zostaniemy poproszeni o wprowadzenie naszego Apple ID, jeżeli to jest oczywiście pierwszy raz. Przy każdym kolejnym razie to Apple ID jest już jakby wklepane za nas, ale hasło musimy podawać praktycznie zawsze. Jest jeden wyjątek, kiedy w ustawieniach już tam iTunes na danym urządzeniu ustawimy sobie, że na przykład możemy być proszeni o kolejne podawanie hasła przy zakupach, na przykład po czasie bezczynności, powiedzmy, nie kupowania niczego po 15 minutach, tak żeby, jeżeli wykonujemy jakieś większe zakupy, żeby kilka razy przy każdym kliknięciu nie podawać tego hasła, no to możemy. Ale możemy też ustawić to w taki sposób, aby o hasło sklep iTunes nas pytał zawsze. Także tak też można.
0: Rozumiem. Więc w iTunes Store kupujemy muzykę, w App Store kupujemy aplikacje, a czy są jeszcze jakieś inne story, jakieś inne sklepy, w których możemy coś kupić?
1: Tak są, bo App Store to jest sklep z programami i aplikacjami na iPhone'a i iPada. Tutaj chciałem zaznaczyć to, że aplikacje możemy oczywiście też w cudzysłowie kupować za darmo. To znaczy są po prostu aplikacje darmowe, które możemy pobrać, ale do ich zainstalowania też potrzebny jest nasz Apple ID i nasze hasło. Oprócz tego mamy sklep Mac App Store. To jest sklep z aplikacjami na komputery stacjonarne Macintosh, który został wprowadzony niejako na bazie doświadczeń z iTunes Store i App Store, ponieważ klasycznie na komputerach Mac aplikacje instalowało się po prostu przez pobranie ich z różnych stron internetowych, nawet tam, gdzie się je po prostu kupiło. A ten sklep Mac App Store jakby scala nam te zakupy po prostu jakby w jednym miejscu. Oczywiście to też nie świadczy o tym, że to jest jedyna droga kupowania aplikacji na komputery Mac, bo w dalszym ciągu można z zewnątrz sobie te aplikacje kupować i instalować, ale Mac App Store jest jednym z takich kolejnych sklepów Apple'a, w których możemy za pomocą naszego Apple ID kupować aplikacje na komputery stacjonarne Mac. Kolejnym takim miejscem jest iBooks Store, czyli specjalna wydzielona część iTunes Store, w której kupujemy książki, dostępna z aplikacji iBooks. Wszystko odbywa się tak samo jak w przypadku iTunes Store i App Store i Mac App Store.
0: To ja się zatrzymam może na momencik przy tym iBook Store. Powiedz, Mikołaju, czy dla polskiego użytkownika jest coś tam ciekawego? Kto chciałby czytać literaturę w języku polskim? Czy jest sens w ogóle się tym sklepem interesować?
1: To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o dostępność polskich rzeczy, to jak najbardziej są tam polskie tytuły. I to zarówno wśród tytułów darmowych, które są bezpłatnie dostępne. Tutaj warto też zaznaczyć, że spora część darmowych tytułów pochodzi z tej takiej uniwersalnej księgarni zbioru książek Gutenberg Project. Tam spora część tych darmowych książek jest dostępna. Natomiast jeżeli chodzi o książki, które sobie kupujemy za nasze pieniążki, to bardzo często możemy te książki nabyć czasami jedynie tylko w iBook Store, na przykład w tych innych księgarniach internetowych, które znamy, typu tam Wobbling czy jakieś inne. Zdarza się, że dana książka jest ekskluzywnie dostępna tylko przez iBook Store. Co do cen, no, bywa różnie, tak? Często te książki w iBook są nierzadko droższe niż w innych księgarniach takich tych elektroniczno-internetowych. Ale najtańszą książkę, którą chyba ja widziałem w ogóle, to chyba najniższa cena, jaką w ogóle się widuje w sklepach tych online'owych, Apple'owych, to jest bodajże 49 eurocentów. To są takie też pozycje. Natomiast warto zaznaczyć, że tak jak większość tych książek, które kupujemy w iBook Store, one są w formacie EPUB, z których no niestety nie możemy nigdzie potem na zewnątrz korzystać. Także książka kupiona w iBook Store może być odtwarzana tylko na iPhone'ie albo na iPadzie. Oczywiście też wymiennie, bo te książki, te urządzenia między sobą, tymi publikacjami się wymieniają i książka kupiona na iPhone'ie może być od razu też pobrana już dalej potem bez dodatkowej opłaty na iPada. Ale warto wspomnieć o takich publikacjach, które zostały przygotowane za pomocą takiej aplikacji iBooks Author. To są takie publikacje bardzo multimedialne, nieco szerzej, powiedzmy, bardziej bogate w stosunku do klasycznych EPUB-owych wersji, ponieważ zawierają jakieś dodatkowe multimedia, jakieś materiały interaktywne, najczęściej są to podręczniki edukacyjne i one są akurat dostępne tylko i wyłącznie właśnie w iBooks Store. Nigdzie indziej ich nie kupimy.
0: I no i jeszcze, jeżeli chodzi o sklepy, to mamy ten jeszcze sklep taki fizyczny, w którym możemy kupować urządzenia firmy Apple i tam także przydaje się nasze Apple ID.
1: Tak, Apple Online Store to jest jakby z jednej strony dostępny przez stronę internetową pod adresem store.apple.com/.pl. Sklep po prostu z urządzeniami i oprogramowaniem Apple takim no, pudełkowym, że tak powiem. I tam również te nasze zakupy możemy dokonywać za pomocą naszego Apple ID, jak również jeżeli korzystamy z tego sklepu, ale za pomocą telefonu, czyli dzwonimy na infolinię Apple'a, to jeżeli tam podamy nasze Apple ID, to również z nim zostaną skojarzone nasze zakupy. To jest o tyle wygodne, że jeżeli kupimy już coś w tym sklepie, to potem logując się możemy sprawdzić status naszego zamówienia, wszelkie informacje o naszej karcie kredytowej, którą wcześniej żeśmy wrzucili do systemu. Ta karta kredytowa też jest używana, także jest to bardzo, bardzo wygodne. Możemy też status dostawy sprawdzić, gdzie nasze zakupione rzeczy są. Także warto naprawdę w tym miejscu też korzystać z naszego Apple ID.
0: Zaczynają się pojawiać pytania, więc myślę, że za moment te pytania zadam, ale najpierw odbierzmy telefon, bo słyszę, że ktoś do nas dzwoni. Halo?
2: Witam, halo? Ewelina jestem.
0: Witaj, witam. Ewelino, słuchamy.
2: Ja bym chciała powiedzieć, chciałabym po prostu się przenieść na system iOS, ponieważ skłonił mnie do tego tak naprawdę wasze audycje, a poza tym parę dni temu osobiście miałam w rękach iPhone'a i właśnie chciałam kiedyś to urządzenie zakupić i stąd takie zainteresowanie audycją.
0: No to bardzo się cieszymy z tego powodu. A czy masz jakieś pytanie?
2: pytanie, czy na przykład mieć tą samą kartę SIM z tym samym numerem, bo ponieważ bo po prostu to numer nie chciało zmieniać. Jak to jest w ogóle? Oj.
0: Strasznie, strasznie cię przycina, Ewelino, dlatego dziękujemy ci bardzo za wypowiedź i pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz może Mikołaju pokrótce odpowiedz naszej słuchaczce na pytanie.
1: No, jakość nie była za dobra, ale z tego, co udało mi się zrozumieć mimo wszystko, to pytanie brzmiało, czy dany numer można mieć na, jakby przenieść na inną kartę SIM, czy coś takiego, tak? Znaczy...
0: Czy w iPhone'ie może Ewelina mieć ten sam numer, który miała w innym telefonie?
1: Tak, tak. Jak najbardziej. Tylko trzeba tutaj, to już jest bardziej kwestia niejako troszeczkę poza Apple'owa, mianowicie u swojego operatora komórkowego, jeżeli się do tej pory na przykład korzystało na przykład na Nokii, tak, z klasycznej, tak zwanej dużej karty SIM, to trzeba pamiętać o tym, że w iPhone'ach 4 i 4S jest karta, obowiązuje stosowanie karty microSIM, a od iPhone'a 5 karty nanoSIM. I to wtedy trzeba do naszego operatora się zgłosić z prośbą o wymianę takiej karty. Czasami oni tam sobie potrącają jakieś opłaty, a niektórzy operatorzy po prostu wykonują tą operację za darmo. No i oni to już wewnętrznie sobie we własnym systemie przenoszą numer na tą nową kartę, z tym, że trzeba zaznaczyć taką rzecz, że nasza dotychczasowa karta SIM, ona przestanie już być aktywna. Także tego samego numeru jednocześnie, podkreślam, na dwóch kartach SIM mieć nie można. Jak już się decydujemy na tą procedurę wymiany karty SIM na mniejszą, no to już jakby jest operacja w jedną stronę.
0: Ewentualnie, jeżeli mamy kogoś znajomego, sprawnego manualnie, to można się pokusić o to, żeby sobie z internetu ściągnąć odpowiedni szablon do naszej karty SIM i ją po prostu odpowiednio przyciąć. To jest bezproblemowo wykonywalne, warunek jest jeden. Ta osoba, która się tego podejmie, no musi mieć w miarę sprawność w rękach. Samemu osobie niewidomej raczej nie polecam tego robić, tym bardziej, że to są po prostu szablony, to są rysunki. Trzeba to, no niestety, zobaczyć. Mamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę na linii. Zaraz się przekonamy, kto do nas dzwoni. Halo?
3: Halo?
0: Witamy.
3: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Przepraszam, mogą być trochę chaosy, ale czy na iPhone'a można używać klawiatury Macowej?
0: To znaczy, jak rozumiem, chodzi ci po prostu o to, czy z iPhone'em można korzystać z tej klawiatury, która jest podłączona do Maca za pomocą Bluetootha, tak? Tak, oczywiście, tak, oczywiście można bezproblemowo z tego korzystać. Polecam podcast autorstwa Piotra Witka na temat klawiatury bezprzewodowej Apple. Jest tam opisane dokładnie, jak ta klawiatura wygląda i jak z niej korzystać. Można korzystać zarówno w duecie z iPhone'em, jak i iPadem, także jak dobrze pamiętam, ale tu sobie niczego nie dam obciąć, z iPodem powinno działać. Mikołaju, iPody mają Bluetootha czy nie mają, bo nawet nie pamiętam.
1: Jeżeli dobrze kojarzę, od którejś wersji chyba to wprowadzili, ale od której generacji wstecz to dokładnie nie pamiętam. Tak, żeby trzeba się po prostu upewnić w specyfikacji technicznej iPoda Touch. Ale no, tak jak wspomniałeś, z iPhone'em i z iPadem nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście należy pamiętać o tym, że w danym momencie, jeżeli dysponujemy dwoma urządzeniami, czyli na przykład i iPhone'em i iPadem, to w danym momencie klawiatura może być sparowana tylko z jednym. W danym momencie.
0: A zatem dziękujemy bardzo serdecznie za telefon, a teraz garść kolejnych pytań, które pojawiają się w tym momencie na naszym Skype'ie. To jest bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek no ja nie znam na nie odpowiedzi, szczerze mówiąc, a za moment powiem dlaczego. DJ Pajda napisał, czy jeżeli ściągnie jakąś piosenkę z App Store'a, a właściwie z iTunes Store'a, to czy będzie mógł tej piosenki użyć na weselu, na dyskotece albo na jakiejś innej imprezie, którą będzie prowadził. Ja zakładam oczywiście, że nasz słuchacz DJ Pajda opłaca wszelkiego rodzaju tantiemy do organizacji zbiorowego zarządzania, takich jak na przykład ZAIX, bo to jest wymagane w ogóle, jeżeli chcemy korzystać z utworów chronionych prawem autorskim i odtwarzać je publicznie. Ale czy ty, Mikołaju, orientujesz się, czy właśnie możliwe jest odtwarzanie publicznie tych utworów, jeżeli takie tantiemy opłacamy przez właśnie jeżeli coś zakupimy w iTunes Store?
1: No, z jednej strony masz rację, to jest takie trochę też pytanie może do ZAIX-u, który w pewnym sensie też jak iTunes Store się pojawił w ogóle w Polsce, bo kiedyś go nie było. On jest stosunkowo też możliwość kupowania muzyki, notabene pojawiła się znacznie później niż możliwość kupowania aplikacji tutaj w Polsce, bo to też była kwestia, niektórzy mówili, pewnej wojny między Apple a ZAIX-em, bo się jakoś musieli po prostu dogadać o kto ile ma dostać, tak, za to. To jest pytanie na pewno takie dosyć prawne i by trzeba troszeczkę z innej strony z jednej strony bym zapytał i ZAIX, i Apple, bo nawet na takiej infolinii Apple'a by może trzeba, ale jedna jest taka kwestia, która być może mieć pewien wpływ, nie wiem do końca jaki, bo to jest oczywiście wpływ prawny, ale jest taka ciekawostka, mianowicie muzyka, którą my kupujemy w Apple, znaczy w iTunes Store, tak, za pomocą naszego Apple ID, co do zasady, przynajmniej tak Apple jakby twierdzi w swoich tych regulaminach, my tej muzyki nie możemy nikomu jakby potem oddawać. W tym sensie, tak jakbyśmy na przykład, kupili sobie płytę, tak, muzykę na płycie, tak, to ta muzyka jako taka, no, jako ten egzemplarz jest nasz i możemy ewentualnie ten egzemplarz oddać komuś, tak? Podarować w jakimś tam, powiedzmy, prezencie, tak? Natomiast w Apple Online Store, czy tam właściwie, no, przepraszam, w iTunes Store, ta muzyka jakby jest związana z naszym Apple ID, jakby tylko my mamy prawo do korzystania z niej, tak? Za pomocą naszego Apple ID. Możemy oczywiście sobie na własny użytek gdzieś tam te płyty ewentualnie wypalić. Jest możliwość wypalenia chyba bodajże 5 egzemplarzy danego utworu czy danego albumu za pomocą iTunes. Tylko mówię, to jest taka strasznie kwestia bardzo nietechniczna, bardzo prawna. To by trzeba naprawdę z jednej strony przeanalizować regulamin sklepu iTunes, a z drugiej strony ewentualnie zapytać ZAIX, no bo ZAIX tutaj by był jakby instytucją taką bardziej kompetentną w kontekście zarządzania cały czas prawami autorskimi artystów na terenie Polski, po prostu możliwości wykorzystania tego gdzieś tam. Notabene taka rzecz, akurat, która mi akurat tutaj wyszła w moim tutaj przed chwileczką wywodzie, o tym dawaniu czegoś w prezencie. Tak na marginesie, istnieje możliwość z poziomu sklepu, czy to App Store, jeżeli chodzi o aplikacje, czy to iTunes, jest możliwość w przypadku niektórych pozycji, bo to widziałem, że zdarzają się pozycje, przy których tego nie ma, jest możliwość kupna komuś aplikacji czy muzyki w prezencie. Oczywiście pod warunkiem, że ta druga osoba też posiada Apple ID. Czyli jakby my płacimy za to, ta muzyka się nie pojawi u nas, niestety w naszej bibliotece, ale pojawi się tej drugiej osobie. Także możemy sprezentować komuś aplikację albo muzykę.
0: Ale nie możemy zrobić czegoś takiego, że na przykład już dotychczas zakupioną aplikację komuś będziemy chcieli podarować, że w tym momencie ta aplikacja znika z naszego Apple ID, a pojawia się u kogoś. Tak się nie da.
1: Nie, tak się nie da. Tak się nie da. Możemy, z reguły to jest oczywiście za tym pierwszym razem, możemy po prostu, jeżeli kupimy my ją dla siebie, tak, no to jeżeli chcemy komuś sprezentować, no to po prostu musimy drugi raz za to zapłacić.
0: Także to się wszystko zgadza. Ja teraz jeszcze przeglądam nasze pytania, a właściwie pytania od naszych słuchaczy. No i tu pojawiło się takie pytanie. Skoro iTunes Store jest do kupowania muzyki, to dlaczego, kiedy koleżanka wysłała mi linka do jakiejś aplikacji z App Store'a, adres zawierał w swojej nazwie iTunes Store i po wejściu w ten link mogłem poczytać o tej aplikacji zapewne? Więc dlaczego?
1: Tak, dlaczego tak jest? Ja powiedziałem wcześniej na samym początku, jak Apple w ogóle zaczęło tą w ogóle zabawę ze sklepami i sprzedawaniem w ogóle czegokolwiek elektronicznego w tych sklepach, tak? To ten na początku po prostu tak jakby wewnętrznie ten sklep istniał właśnie pod domeną itunes.apple.com, tak? Oryginalnie też istnieje domena też itunes.com, jakby już poświęcona ogólnie i programowi, i sklepowi jako takiemu. Natomiast tak naprawdę to już taka jest kwestia bardziej techniczna jako taka. Apple postanowiło jakby tworząc App Store, czyli sklep z aplikacjami, jak również też Mac App Store, to już tak powiedzmy wewnętrznie, nie komplikować całej sprawy, wydzielając na te potrzeby jakieś inne adresy i tak naprawdę sklep App Store jako taki jest, można powiedzieć, szerzej częścią iTunes Store, tak? Bo jeżeli my na przykład kupujemy aplikację z poziomu komputera za pomocą programu iTunes, to my automatycznie z tego programu mamy dostęp zarówno do zawartości muzycznej kupowania, jak również kupowania zawartości aplikacyjnej. I od strony takiej technicznej już Apple postanowiło nie rozróżniać tego, jeżeli chodzi o te linki bezpośrednie, czyli można powiedzieć tak, że my mówimy o iTunes Store, czyli sklepie z muzyką, i mówimy o App Store, sklepie z aplikacjami. Natomiast od strony technicznej, takiej już wewnętrzno, czysto technicznej, to tak naprawdę jest jeden sklep, tak? I dlatego wysyłając komuś linka, czy nawet wyszukując daną aplikację z poziomu Google'a nawet, jak wpiszemy słowo iTunes i powiedzmy nazwę danej aplikacji, to z dużym prawdopodobieństwem natrafimy na stronę danej aplikacji, którą możemy otworzyć sobie również przez przeglądarkę i ta strona, nawet jeżeli to jest aplikacja na iPhone'a czy na iPada, w swoim adresie będzie miała początek itunes.apple.com i tak dalej. Także to już jest taka bardziej techniczna kwestia, do tego bym nie przywiązywał większej uwagi, w każdym razie domena taka typowa czy subdomena właśnie App Store czy Mac App Store, ona po prostu nie istnieje. Wszystko jakby znajduje się, można powiedzieć, od strony technicznej w iTunes.
0: Aplikacje, książki, muzykę, czy coś jeszcze możemy kupować za pomocą naszego Apple ID?
1: No zasadniczo to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o zakupy. Jeżeli chodzi o zakupy, tak? Bo no chyba, że jeszcze powiemy, ale to już jest taka też znowu wewnętrzna kwestia. Istnieje coś takiego jak in-app purchase, to jest taka możliwość kupowania z wewnątrz aplikacji. Mianowicie to jest taka cecha charakterystyczna, czy to jakichś gier, czy to jakichś programów, które na przykład kupujemy w cudzysłowie za darmo, czyli są to aplikacje dostępne bezpłatnie i one funkcjonują w takim przypadku w tak zwanej wersji no takiej podstawowej, tak? Natomiast jeżeli byśmy chcieli je rozwinąć jakieś dodatkowe funkcjonalności, to korzysta się z tak zwanej in-app purchase, czyli można by powiedzieć płatność z wewnątrz aplikacji, tak? Czyli nie jesteśmy, że tak powiem, przekierowywani znowu na jakąś stronę w iTunes Store, tylko wewnątrz aplikacja posiada możliwość zawarcia transakcji kolejnej, czyli dokupienia czegoś i tam też będzie potrzebne nasze Apple ID i nasze hasło, bo in-app purchase też są kojarzone z naszym Apple ID. Co ważne, też warto o tym powiedzieć, że bardzo często to już jest kwestia tego, jak dany deweloper danej aplikacji, twórca danej aplikacji, jak to sobie wszystko poukładał, ale najczęściej takie in-app purchase, czyli nasze zakupy związane z jakąś funkcjonalnością wewnętrznej aplikacji, są powiązane nie tylko z naszym Apple ID, ale również z numerem identyfikacyjnym naszego urządzenia. I warto na to zwrócić uwagę, ponieważ ja już kilka razy miałem taką sytuację, że chciałem na jakimś kolejnym urządzeniu odtworzyć moje in-app purchase i aplikacja mi nie pozwoliła, ponieważ powiedziała, że jest to związane nie tylko z moim Apple ID, ale również z ID mojego urządzenia i największej ilości urządzeń akurat w przypadku tej danej aplikacji nie mogłem tej dodatkowej funkcjonalności zrobić, ale to jest specyfika, tak jak podkreślam, już danej aplikacji, danego twórcy, jak to sobie on to wszystko poukładał.
0: Ale to jest tak, że taka płatność in-app purchase jest obsługiwana przez Apple. To nie jest tak, że jakiś programista dostaje dane naszej karty płatniczej i podobnych rzeczy, tylko i on sobie realizuje płatność na własną rękę. To jest tak, że to wszystko jest przetwarzane przez serwery Apple'a, do którego no raczej możemy mieć zaufanie. Do jakichś konkretnych programistów myślę, że to zaufanie mogłoby być bardziej ograniczone. I to ten serwer Apple przetwarza to żądanie i na konto danego programisty przekazuje odpowiednie pieniądze.
1: Tak, zgadza się. Twórca aplikacji nawet przy zakupie jej, on nie widzi żadnych

0: Bo informacja o tym, że ktoś kupił, no i oczywiście pieniążki, którymi się Apple dzieli. Tak warto może tutaj powiedzieć, bo ktoś może się zastanowić, a ile tak naprawdę Apple zarabia w przypadku, no na pewno można to powiedzieć w przypadku tutaj aplikacji, bo w przypadku muzyki i książek te, powiedzmy to, ta część, która wędruje do Apple jest nieco inna, to już są indywidualne negocjacje koncernów dużych wydawniczych. Ale w przypadku Apple'a, to jakby ktoś chciał tak zapytać, Apple ma, można powiedzieć, płaski udział, sztywny udział. Apple bierze 30%, czyli jeżeli kupujemy coś za, powiedzmy, jedno euro, no powiedzmy nawet te 99 eurocentów, bo typowej ceny 1 euro nie ma, ale załóżmy te 99 eurocentów, gdyby jakaś taka na przykład była, tak? No to Apple z tego bierze 30 eurocentów, a resztę oddaje deweloperowi, czyli się dzieli w stosunku 70% do 30%.
1: Jeszcze a propos tego in-app purchase, i to jest, myślę, że dosyć istotne, jeżeli dana aplikacja korzysta z takich mechanizmów, to jest to wyraźnie zaznaczone przy jej opisie w App Store. To nie jest tak, że nas to może gdzieś zaskoczyć. Jeżeli instalujemy aplikację nawet darmową, to przy niej mamy coś takiego, taki tekst offers in-app purchase. I w tym momencie wiemy, że okej, ta aplikacja jest darmowa, ale być może będą tu jakieś funkcje, jakieś funkcjonalności, za które trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Mamy takie ostrzeżenie. Z tego, co ostatnio czytałem, to jest to podyktowane tym, że coraz więcej i coraz częściej z iUrządzeń zaczynają korzystać dzieci. No i tu mamy w tym momencie takie ostrzeżenie dla ich rodziców, że jeżeli będą instalować jakąś grę, no to mogą liczyć się z tym, że za kilkanaście minut pociecha przybiegnie: mamo, tato, a jakie jest hasło do App Store'a, bo tu muszę sobie kupić jakieś tam, nie wiem, złote monety albo inne smerfojagody. Ale bynajmniej nie za wirtualną monetę, tylko za prawdziwą.
0: Tak, właśnie.
1: Że warto, tak się sprawy mają.
0: Tak, warto o tym powiedzieć i warto o tym powiedzieć, tak jak powiedziałeś, wspomnieć. I też to jest to, o czym ja też wcześniej powiedziałem. Tutaj jest kwestia, kiedy mamy ewentualnie jakieś właśnie dzieci, to najlepiej oczywiście tego hasła nie podawać i w tym momencie też oczywiście dziecku nie podawać, tak? Tylko pod kontrolą rodziców, żeby się to odbywało. I warto też jednak ustawić w ustawieniach naszego i urządzenia, aby podawanie hasła do naszego Apple ID było wymagane zawsze, przy każdym jakimkolwiek zakupie, a nie na przykład przy tym, powiedzmy, takim okresie karencji, tam powiedzmy 15 czy kilkudziesięciu minut, bo takie coś też możemy sobie ustawić.
1: No i w tym przez momencie... 15 minut to naprawdę można nieźle naklikać, pół biedy, jeżeli mamy kartę przedpłaconą, ale jakiś czas temu słyszałem o pewnym zdolnym dziecku, które 2000 funtów wyklikało przez ten okres. Z czasu tych 20 minut. No to ładnie.
0: No ładnie. Ładnie.
1: O, proszę Cię, Mikołaju, żebyś się połączył z nami ponownie, bo znowu mamy jakieś kłopoty na łączu z Twoimi ustawieniami dźwięku, a ja przypomnę, w międzyczasie 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także do Waszej dyspozycji na Skype, a nasz Skype to, przypomnę, login tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Tak jeszcze mi się przypomniało, że a propos sklepów, ale to bardziej pod iTunes podchodzi, prawda? Można kupować na przykład filmy do opisywanego przez Ciebie jakiś czas temu Apple TV, ale to jest też przez iTunes Store, prawda?
0: Tak, przez iTunes Store można kupować filmy. To można tutaj jeszcze tak przy okazji powiedzieć, że z poziomu iTunes na komputerze, jak również danego urządzenia, mamy możliwość zarówno wypożyczenia filmu, jak i kupienia filmu. Natomiast z poziomu Apple TV, jeżeli będziemy to robić, bo z poziomu Apple TV również właśnie za pomocą naszego Apple ID możemy też dokonywać różnego rodzaju zakupów, z tym, że z poziomu Apple TV dany film możemy tylko wypożyczyć. Czyli to jest ten takie... Niższa jest oczywiście cena i mamy możliwość jego oglądania przez miesiąc. Natomiast z poziomu iTunes na komputerze mamy możliwość zakupienia tego filmu jakby na własność. To jest cena troszkę wyższa,
1: taki
0: ale mamy
1: kupiony w tym film momencie... jest już w tym momencie w Apple TV również dostępny, czy nie?
0: No nie,

0: Nie, nie. Właśnie różnica po prostu polega na tym, że z poziomu Apple TV możemy filmy tylko i wyłącznie strumieniować i ono niestety nie przechowuje ze względu na to, że nie posiada zbyt dużej wbudowanej pamięci. Kiedyś mogę potwierdzić, że pierwsza wersja Apple TV miała taką możliwość zgrywania, no ale jeżeli ktoś posiada kilka urządzeń ekosystemu Apple, czyli na przykład z poziomu komputera, czy to Maca, czy to, ale nawet z poziomu nawet Windowsa. Jeżeli w iTunesie kupi sobie jakiś film i potem sparuje go odpowiednio przez taką funkcję kolekcja domowa z Apple TV, to może w czasie rzeczywistym ten zakupiony film z włączonego komputera, tutaj podkreślę to, do Apple TV sobie bez problemu strumieniować. Także ze sklepu może nie, ale lokalnie z takiej kopii filmu można korzystać.
1: I tu już wkraczamy w temat związany z synchronizacją i z dodatkowymi funkcjami naszego Apple ID, których jest jednak troszeczkę, więc może na dobry początek powiedzmy o tym, co tak naprawdę dzieje się z tymi naszymi materiałami, które zgromadzimy w naszym iUrządzeniu i tam możemy sobie wybrać, jak te materiały chcemy kopiować. Mamy do dyspozycji opcję iCloud i mamy do dyspozycji iTunes, czyli funkcja synchronizacji przez iTunes, tworzenie kopii za pomocą naszego lokalnego komputera. Mamy takie dwie opcje. Czy one tak naprawdę się różnią?
0: Tak, to jeżeli właśnie korzystamy z naszego urządzenia właśnie we współpracy z komputerem i za pomocą programu iTunes, te dwie możliwości, o których właśnie wspomniałeś, to przede wszystkim ten sposób synchronizacji naszych, mówię, i kontaktów, i sporej części danych zarówno z komputerem i jak to się mówi, z iTunesem, jak również pomiędzy różnymi naszymi urządzeniami. Warto w tym momencie tu powiedzieć o tej usłudze iCloud, która została wprowadzona już jakiś czas temu, bodajże 2 lata temu przez Apple, czyli taka wielka chmura serwerowa, powierzchnia wirtualna, tak? Którą dostaje każdy użytkownik, darmowo dostaje dla danego Apple ID, dostaje 5 gigabajtów, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz tutaj, w zależności właśnie od naszej decyzji, jak my nasze materiały chcemy synchronizować, czy chcemy synchronizować je zawsze za pomocą iTunes, programu zainstalowanego na komputerze i na nim robić wszelkiego rodzaju kopie. Zawsze musimy sobie zdecydować, czy robimy albo, albo. Bo ja tutaj w tym momencie też podkreślę, że stosowanie raz takiej metody, a raz takiej metody, jak nam się tam zachce, może rodzić sporo różnych problemów. Możemy gdzieś te ewentualnie jakieś kopie pogubić. Kontakty nam się też zgubią, jeżeli będziemy zbyt często po prostu zmieniali i rozmyślali się, czy synchronizujemy i archiwizujemy naszego iPhone'a na komputerze, czy jednak go synchronizujemy i archiwizujemy do chmury. Tutaj jednak warto jakby się zdecydować na jedną z opcji. Plusem jakby archiwizowania i utrzymywania, że tak powiem, czy to synchronizacji za pomocą iCloud jest to, że te dane jakby automatycznie są też, no, nazwijmy to, backupowane, czyli archiwizowane i przechowane gdzieś tam w chmurze, tak? Czyli gdyby nasz, nie daj Boże, telefon, jeszcze komputer nawalił, coś by się stało, no to jeszcze jest ta chmura, tak, która nam te dane przechowuje. I tutaj taka jedna istotna rzecz, mianowicie Apple ID właśnie jest przeznaczone do tego, żeby korzystać właśnie z niego w chmurze. To dostęp do chmury za pomocą naszego Apple ID, jeżeli podamy w ustawieniach naszego i urządzenia, czy to iPhone'a, czy to iPada, jest w ustawieniach taka opcja iCloud. Jeżeli tam podamy właśnie to nasze Apple ID i powybieramy, jakie dane mają być, powiedzmy, synchronizowane przez iCloud i ewentualnie archiwizowane, to w tym miejscu używamy właśnie Apple ID. Jeżeli byśmy się na przykład zdecydowali, no, powiedzmy, na tą drugą opcję, że wszelkiego rodzaju nasze kontakty przepuszczamy zawsze przez iTunes na komputerze i nie korzystamy w ogóle z iClouda, no to tutaj problemu nie ma. Tutaj tego Apple ID do tego celu, no, nie wykorzystujemy, tak? Do tego celu to nam nie jest potrzebne. Natomiast dobrodziejstwo korzystania z naszego Apple ID i korzystania z iClouda jest takie, że jeżeli to nasze Apple ID i hasło podamy na jednym urządzeniu, na przykład na iPhone'ie, czy na drugim, które posiadamy, na iPadzie, czy na komputerze Mac, to w tym momencie i oczywiście pozaznaczamy odpowiednie opcje synchronizacji wzajemnej, to korzystamy właśnie w pełni z tego systemu, ekosystemu Apple'owego, gdzie w momencie dodania na przykład kontaktu z poziomu iPhone'a, jak tylko on oczywiście jest podłączony do internetu, a teraz zakłada się już powszechnie, że my jesteśmy, powiedzmy, już takim powoli pokoleniem always on, czyli jesteśmy cały czas podłączeni praktycznie do tego internetu, nawet w sytuacji, kiedy jesteśmy mobilnie, bo używamy bardzo często łączności komórkowej, łączności internetowej, komórkowej, to dodanie kontaktu z poziomu iPhone'a sprawia, że on jest również za chwilę dostępny również na iPadzie, jak i na komputerze Mac. Także nie musimy niczego przenosić, to wszystko się automatycznie nam przez iCloud przenosi. I tak wygląda przede wszystkim, to jest najfajniejsze, jeżeli chodzi o kontakty. Druga rzecz, jeżeli chodzi właśnie o iCloud, to możliwość archiwizowania naszego zawartości naszego urządzenia, czyli robienia tak zwanej kopii zapasowej. I polega to przede wszystkim na tym, i dzieje się to w momencie, kiedy my na danym urządzeniu zdecydujemy się, że tak, archiwizujmy zawartość naszego urządzenia nie na komputerze po podłączeniu, ale cały czas do iCloud. I ta kopia zapasowa robi się w momencie, kiedy nasze urządzenie jest włączone, ale jest podłączone do zasilania i jest w zasięgu sieci Wi-Fi. To w tym momencie taki wyzwalacz sprawia, że urządzenie zaczyna nam zrzucać całą swoją, powiedzmy, zawartość do chmury. To znaczy zawartość, podkreślam tutaj, że chodzi tu głównie o dane aplikacji, jak również kontakty, zdjęcia i tak dalej. Natomiast same aplikacje nie są archiwizowane, ponieważ w sytuacji, kiedy my byśmy chcieli odtworzyć z danej kopii zapasowej z chmury dane rzeczy, to z chmury są zaciągane dane aplikacji i kontakty i zdjęcia i tak dalej, natomiast aplikacje są na nowo instalowane już bezpośrednio z App Store'a. W każdym razie wykorzystanie...
1: To ja chciałem powiedzieć tak a propos dobrodziejstw, o których tu wspominasz, iClouda, o tym, co mi się kiedyś przydarzyło. Otóż no niestety sytuacja była taka, że musiałem przywrócić iPhone'a do ustawień fabrycznych. Zaczął po prostu zachowywać się bardzo dziwnie. Przestał mi odbierać niektóre połączenia. Po prostu jakby gubił zasięg sieci. No i postanowiłem, że przywrócę go do ustawień fabrycznych. Może to coś pomoże. Okazało się, że pomogło. Niestety traf chciał, że w momencie, kiedy przywracałem sobie dane z kopii zapasowej iClouda, właśnie tu pojawia się jeszcze jedno pytanie od słuchacza, to za moment, ale wracając do rzeczy. Pech chciał, że no niestety w momencie pobierania danych z iClouda był jakiś błąd sieci. Coś tam się z tą siecią złego działo i pojawił się komunikat, że nie można w tym momencie pobrać. Ja niestety zrobiłem jeden błąd, przed robieniem którego wszystkich bardzo przestrzegam. Wszedłem sobie do ustawień iPhone'a i stwierdziłem, że skoro on nie chce zrobić tego automatycznie, ja to zrobię ręcznie. Wybrałem opcję synchronizuj teraz. I to był bardzo duży błąd, bo on owszem zsynchronizował, tylko niestety zapisał obecny stan iPhone'a, czyli tak naprawdę prawie czysty. Coś tam pobrał kontakty, pobrał część zdjęć, natomiast nie pobrał już w ogóle danych do aplikacji. I tych danych do aplikacji niestety nie udało się odzyskać. Także jeżeli ktoś miałby podobny problem, jeżeli na przykład będą jakieś problemy z siecią, co też się zdarzyć może, no bo wiadomo, nie mamy zawsze gwarancji, że ta sieć będzie dostępna, to lepiej po prostu chyba poczekać, nic nie robić i poczekać, aż ta sieć się pojawi, ewentualnie zrestartować nasze urządzenie i wtedy prawdopodobnie on sam sobie zacznie to wszystko pobierać. Lepiej go tak, nie poganiać.
0: Tak, to jest bardzo dobra rada, ale wydaje mi się, że ona ma zastosowanie prawie prawie wszędzie, nawet gdybyśmy robili też kopię, załóżmy zapasową sobie na komputerze i w trakcie tego by się coś zadziało, albo odtwarzali ją, tak? To też w tym miejscu też ona ma oczywiście zastosowanie. Z tym, że tutaj oczywiście jest bardziej taka kwestia, nazwijmy to globalna, tak? No bo te dane tego iClouda, z którymi miałeś właśnie problem i nie miałeś pewności, co się tak naprawdę zadziało po stronie chmury, no to tutaj tą niedogodność właśnie to spowodowało, nie? Także dobrze, że właśnie o tym powiedziałeś. Że iCloud oczywiście, mamy jakąś kopię zapasową zrobioną na dany czas, ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli występują jakiekolwiek problemy, czy to w synchronizacji w jedną stronę, czy w drugą stronę, warto po prostu odczekać i nic na siłę ręcznie nie próbować.
1: Co czasem się akurat przydaje w przypadku innych urządzeń, warto czasem pogonić, czy to Windowsa, czy jakiś inny sprzęt. W przypadku Apple'a jednak pozwolić lepiej im podziałać samodzielnie i coś dobrego z tego może wyniknąć. Przechodzimy teraz do pytań od naszych słuchaczy. Wczoraj po podłączeniu iPhone'a do komputera iTunes wyświetlił komunikat, że wykryto aktualizacje dla iPhone'a odnoszące się do mojego operatora i spytał, czy chcę je pobrać. Co to oznacza?
0: To taka rzecz. Mianowicie Apple jako taki, wiadomo, że system jako taki się cały czas rozwija, jak również operatorzy sieci komórkowych, stosując się też do zaleceń Apple'a, oni po swojej stronie, czyli w swoich sieciach komórkowych, też muszą spełniać pewne warunki techniczne i konfiguracyjne, tak aby pewne funkcjonalności w iPhone'ach mogły działać. To jakby działa w dwie strony, tak? To mimo, że my kupujemy urządzenia Apple'a i z nich prawie że normalnie korzystamy, tak? To też musimy pamiętać o tym, że również operatorzy współpracują z Apple'em i pewne ustawienia konfiguracyjne własnych sieci ustawiają tak, aby pewne funkcjonalności związane z iPhone'em odpowiednio działały. Dla nas oczywiście to jest transparentne, czyli nie musimy tego odczuwać jako użytkownicy. Natomiast raz na jakiś czas właśnie zdarza się tak, że pewne ustawienia związane ze specyfiką danych operatorów, to najczęściej się dzieje bardzo tak powiedzmy globalnie i Apple aktualizuje te dane ustawień powiedzmy globalnie dla iluś tam operatorów jednocześnie. I w tym momencie mogła się zdarzyć taka sytuacja, że w przypadku tej operacji, którą tutaj nasz słuchacz wykonywał, taka informacja została wykryta, no i w tym momencie ja polecam postąpienie zgodnie z tym komunikatem i zaktualizowanie tych ustawień po prostu.
1: Z pewnością coś będzie działało lepiej, być może, ja tak mogę tylko przypuszczać, dotyczy to funkcji poczty głosowej, która to jest realizowana w jakiś taki sposób specyficzny dla Apple'a. I to też nie zawsze chce działać. Jakiś czas temu na przykład Play wprowadził taką opcję, dzięki której poczta głosowa jest dostępna z poziomu tej ostatniej karty w telefonie, w aplikacji telefon na iPhone'a. Być może tu, drogi słuchaczu, w Twoim przypadku jest analogicznie i to będzie poczta głosowa albo jakaś inna funkcjonalność, o którą zostanie Twój iPhone wzbogacony we współpracy z operatorem. Ja teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Ja przypominam, kontakty do nas to 123 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, a nasz login skype'owy to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Wracamy za chwilę. To jest cały czas audycja Tyflopodcastu na żywo. Przypominam, że dziś wspólnie z Mikołajem Rotnickim rozmawiamy o ekosystemie Apple i o kluczu do tego ekosystemu, czyli o naszym Apple ID. Cóż ono umożliwia, do czego służy? To na te pytania właśnie staramy się dzisiejszego wieczoru odpowiedzieć na antenie Tyfloradia. Można do nas dzwonić, można pisać na Skype'ie tyflopodcast.net. Można dzwonić także za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu na nasz krakowski numer 123 834 835. Wracamy do tematu synchronizacji. Wspomnieliśmy już o tworzeniu sobie kopii zapasowej. Możemy ją umieścić na naszym lokalnym dysku twardym. Możemy także skorzystać z usługi iCloud, więc teraz może o samej synchronizacji. Jak to właściwie wygląda, Mikołaju, co do synchronizacji? Na czym ona tak naprawdę polega? Czy to jest tak, że każda aplikacja zakupiona w App Store zostanie skopiowana na wszystkie nasze urządzenia? Czy tyczy się to pozostałych multimediów, takich na przykład jak piosenki? Czy mamy tu jakieś ograniczenia z tym związane, tak samo jak chociażby wspomniałeś o filmach przy Apple TV, że tu mamy takie ograniczenie, że no, za pomocą Apple TV możemy tylko wypożyczyć, to się nie synchronizuje z tym urządzeniem. Jak to wygląda?
0: Dobrze, to teraz jeszcze tak tylko podkreślę, że przede wszystkim w tej chwili mówimy jakby o synchronizacji tej takiej typowej za pomocą jakby całego tego ekosystemu Apple'owego związanego z po prostu z chmurą Apple'ową, tak? Bo jeszcze jakby takim czymś nieco innym jest synchronizacja naszego urządzenia lokalnie, czyli między iPhone'em a podłączonym do niego komputerem z programem iTunes. To jest jakby też troszeczkę...
1: O tym też na pewno powiemy, bo do tego
0: o tym
1: też nam się
0: troszeczkę inna historia.
1: Natomiast Apple ID, prawda?
0: Magicznym, tak, magicznym słowem jest tutaj właśnie ta synchronizacja. I w tej pierwszej kolejności mówimy tutaj o możliwości synchronizowania przez chmurę, tak? Czyli cały czas za pomocą naszego magicznego Apple ID. To, co nam się synchronizuje, to w pierwszej kolejności możemy ustawić właśnie w opcjach iCloud z poziomu naszego urządzenia, czy synchronizujemy nasze kontakty, kalendarze, notatki, powiadomienia, przypomnienia, czy właściwie przypomnienia niż powiadomienia, bo takie aplikacje, usługi też są pomiędzy naszymi wszystkimi urządzeniami, jak również o tym, co przed chwilą właśnie wspomniałeś, czyli nasze zakupy, tak? Te ustawienia akurat wykonujemy z poziomu naszego iPhone'a czy iPada w sekcji App Store, iTunes Store i tam mamy do odhaczenia jakby trzy opcje. Muzyka, książki i programy. Jeżeli na wszystkich naszych urządzeniach mamy odhaczoną synchronizację, to nie powinno nas dziwić sytuacja taka, kiedy program, czy muzyka, czy książka kupione na iPhone'ie automatycznie za chwilkę pojawią się również na iPadzie. I robi się to automatycznie. Oczywiście, jeżeli na obu urządzeniach te funkcje synchronizacji tych zakupów są. Ja z własnego doświadczenia akurat nie za bardzo przepadam za tą funkcją, ponieważ na iPhone'ie używam nieco innych aplikacji, na iPadzie nieco innych i podobnie też jest z muzyką, którą kupuję i ewentualnie książkami. Ja wolę to robić czasami troszeczkę ręcznie, wybierać te rzeczy, które chcę mieć na iPhone'ie, te, które chcę mieć na iPadzie, chcę mieć w jakiś sposób osobno. Warto też powiedzieć o tej takiej funkcji iTunes Match. Jeżeli ktoś korzysta, ma abonament na usługę iTunes Match, która pozwoli na wgranie całej naszej muzyki z komputera do chmury i synchronizowanie jej, to ona też tutaj ma wpływ na jej włączenie, po prostu ma też wpływ na późniejsze właśnie synchronizowanie całej muzyki, całej kolekcji naszej muzycznej pomiędzy naszymi wszystkimi urządzeniami. Także to jest jakby też taka czwarta opcja, którą możemy włączyć lub wyłączyć, jeżeli chodzi o synchronizowanie tutaj naszych zakupów. Tak to mniej więcej wygląda.
1: To jeżeli chodzi o aplikacje, za moment przejdziemy do synchronizacji naszych mediów, ale najpierw odbierzmy telefon. Halo?
2: Jestem. Jestem.
1: Słuchamy Cię, Ewelino.
2: Ja mam pytanie do Was takie dotyczące aktualizacji systemu oraz syntezy. Jak to w ogóle, jak wygląda ta kwestia? Czy trzeba po jakim czasie aktualizować, nie wiem, czy to w tym sklepie, w którym kupiliśmy urządzenie, czy ono się sam aktualizuje? Chodzi o system i syntezę. Chodzi o VoiceOvera dokładnie.
1: To znaczy, nie ma chyba odrębnych aktualizacji do VoiceOvera, to jest integralna część systemu, a aktualizacje kolejne dostępne są wraz z nowymi wersjami systemu, więc kiedy mamy nową aktualizację systemu, którą sobie możemy pobrać z internetu, no to w tym momencie także aktualizowany jest VoiceOver o jakieś nowe funkcje i także synteza.
2: Jak to wygląda, jak wygląda kwestia czy próbować też u operatorów,
1: Wiesz, czy... ja proponuję może żebyś napisała to, o co chcesz zapytać na czacie, bo strasznie cię przerywa i to jest no, problematyczne w zrozumieniu. Także dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Ja z tego, co zrozumiałem, Mikołaju, to nasza słuchaczka pytała o to, czy lepiej jest kupić iPhone'a u operatora, czy lepiej kupić w App Store, w Apple Store właściwie, no w App Store. Że to ciężko by było, ale w Apple Store jak najbardziej można. Jak to jest? Co ty byś radził?
0: No ja powiem tak, że każdy ma oczywiście jakieś swoje preferencje i to jest pewnie znowu temat na jakąś pewnie większą dyskusję, bo będą zwolennicy czy kupowania tak, czy tak. Jedna na pewno nie ulega wątpliwości. No, jeżeli kupujemy u operatora, najczęściej oczywiście to jest jakiś związany z jakimś tam powiedzmy kontraktem kilkuletnim, też możemy się oczywiście zasugerować tym, że iPhone'a dostaniemy powiedzmy o wiele taniej, no, ale też trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę my w abonamencie tą resztę tego iPhone'a zapłacimy. No, Apple dostanie od nas te pieniądze, że tak powiem, w całości za tego iPhone'a, że nawet w tym abonamencie, który zapłacimy, zobowiązanie przez te parę lat. Oczywiście możemy podejść do tego tak, że ta płatność jest jakby powiedzmy rozłożona na dłuższy czas, ale też należy jakby pamiętać o tym, że no wiadomo, no, jeżeli chcemy tego iPhone'a kupić no powiedzmy jeszcze taniej, bo nam dostaniemy go, nie wiem, za 1000 zł, podczas gdy on normalnie kosztuje 2000, załóżmy 800, no to najczęściej takie oferty dostaniemy też tylko wtedy, kiedy będziemy płacić dosyć wysoki abonament przez dłuższy czas i sumarycznie wydaje mi się, że zapłacimy za to więcej. Natomiast jest jedna taka dosyć dla niektórych może i kluczowa rzecz. Apple się tak akurat dogadało z operatorami, no i to jest oczywiście jakiś kompromis. Mianowicie z każdym nowo zakupionym iPhone'em użytkownikowi przysługuje 90-dniowy, czyli 3-miesięczny czas darmowego wsparcia technicznego. Teraz jest podstawowa różnica w sytuacji, kiedy my kupujemy tego iPhone'a, czy to u operatora, czy to w sklepie Apple. Polega ona na tym, że urządzenie zakupione w Apple Online Store, czy tam też przez ten sam sklep, ale powiedzmy przez telefon, mamy to wsparcie bezpośrednio na infolinii Apple'a. Dostajemy te 90 dni tego darmowego wsparcia technicznego. Możemy wtedy pytać o no naprawdę wszystko, tak? O nawet najprostsze rzeczy i oni naprawdę są bardzo kompetentni i bardzo, bardzo pomocni w tej kwestii. Natomiast jeżeli nam się zdarzy, i to już zgłaszało mi kilku moich znajomych, którzy kupili telefon u operatora i chcieli korzystać z tej pomocy właśnie darmowej 90-dniowej. Tam na samym początku podaje się też, oprócz naszego oczywiście Apple ID, podaje się numer seryjny naszego urządzenia i Apple po tym numerze stwierdza, czy dany telefon został kupiony u nich bezpośrednio, czy u operatora. No i niestety, jeżeli kupujemy go u operatora, to oni odsyłają nas do operatora. Operator ma obowiązek świadczyć nam pomoc techniczną. No a że operatorzy sprzedają naprawdę multum różnych telefonów, no to tu już będzie to decydować od ich poziomu ewentualnie przeszkolenia z urządzeń Apple, czy są dobrze z nimi zaznajomieni. Także taka jest podstawowa właśnie też różnica.
1: Warto tu poruszyłeś, też... Mikołaju, ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o tę pomoc techniczną, bo to jest interesująca sprawa. Ta pomoc techniczna oznacza to, że po prostu mamy możliwość zadzwonienia do Apple i zadania pytań. To nie wiąże się z tym, że na przykład jeżeli coś na przykład z naszym urządzeniem się stanie, to zostanie, nie wiem, jakoś ono potraktowane w taki sposób, czy jak to jest, to nie ma nic wspólnego z gwarancją, tak?
0: Nie, to nie ma nic wspólnego z gwarancją. To jest ta taka bezpłatna pomoc 10-dniowa techniczna, taka na start, prawda, żebyśmy mogli się jakoś tam zapoznać z tym urządzeniem. Natomiast nie ma nic to wspólnego z tym, jeżeli by się nam z iPhone'em coś takiego niepożądanego, powiedzmy, stało, to nie ma nic wspólnego z gwarancją. Tutaj zawsze gwarantem jest Apple, natomiast warto zaznaczyć taką rzecz, która ma miejsce jakby tutaj na terenie Unii Europejskiej. Apple oczywiście tutaj tak podchodzi dosyć nieco ślisko do tej sprawy, ponieważ zasadniczo gwarancja na urządzenia Apple, ta taka typowa gwarancja Apple'owska, wynosi rok. Ktoś może powiedzieć, no jak na takie urządzenia, no dosyć drogie, no można powiedzieć mało. Natomiast tutaj na straży naszych praw też stoi Unia Europejska, która wymaga, że praktycznie dla wszystkich sprzętów takich elektronicznych gwarancja nie może być niższa niż, znaczy nie może trwać krócej niż rok. I Apple pod naciskiem Unii Europejskiej wprowadziło taką dodatkową gwarancję, z tym, że oznaczyło ją jako jakby gwarancja unijna. Ona ma nieco tam, to by trzeba się po prostu zapoznać z taką tabelą, nawet taka jest tabela na stronach Apple'a po polsku, gdzie jest porównanie takiej typowej gwarancji Apple'owskiej trwającej rok i tej ogólnoeuropejskiej unijnej, która trwa 2 lata. Tak jak zgodnie z tymi kwestiami tutaj unijnymi.
1: Czyli na marginesie. Jeszcze raz, bo Mikołaj, chyba się troszeczkę pomyliłeś, bo powiedziałeś wcześniej, że Unia wymaga, żeby gwarancja trwała co najmniej rok. Wymaga, żeby co najmniej 2 lata trwała.
0: Przepraszam, 2 lata, tak? Czyli ta unijna jest 2-letnia, a taka typowa Apple'owska jest roczna cały czas. I tak by użytkownikowi przysługuje prawo wyboru, z której będzie korzystał.
1: Rozumiem. Więc dobrze, wróćmy może do synchronizacji i przejdźmy teraz do tematu synchronizacji naszych różnego rodzaju mediów. Wszystko realizujemy za pomocą iTunesa, tak? Nie da się jakoś tego odejść.
0: Tak, jeżeli poza tymi treściami, które oczywiście wspomniałem wcześniej, zakupionymi w sklepach, jeżeli jakieś zewnętrzne treści chcemy do naszego iPhone'a wrzucić, chociażby nawet muzykę zgraną z jakichś naszych płyt, czy to winylowych, czy to płyt CD, musimy po prostu wszystko zaimportować do iTunesa na komputerze, pokatalogować to sobie oczywiście, jeżeli dane utwory nie mają tam, powiedzmy, własnych nazw, nie przynależą do albumu, troszeczkę trzeba się z tym iTunesem zapoznać. I w tym momencie synchronizacja między naszym urządzeniem a komputerem odbywa się właśnie za pomocą programu iTunes. I tutaj taką ważną rzeczą, bo to podkreślenia w tej kwestii, jest to, czy korzystamy z tak zwanej synchronizacji automatycznej, czy synchronizacji ręcznej. Różnica polega na tym, że synchronizacja automatyczna oczywiście zakłada, że my oczywiście mamy jakiś ładny porządek w naszych mediach, w bibliotece iTunes na komputerze. Wszystko mamy ładnie poukładane w albumy, te treści, które są na przykład książkami audio, mamy oznaczone, że są książki audio, programy telewizyjne są programami telewizyjnymi, filmy są filmami, wszystko ładnie mamy ponazywane. W sytuacji, kiedy korzystamy z synchronizacji automatycznej, kiedy podłączymy iPhone'a do komputera, on zostanie wykryty w iTunesie, mamy możliwość zaznaczania, na przykład jeżeli chcemy synchronizować konkretne albumy konkretnych artystów, mamy możliwość zaznaczenia sobie w iTunesie na komputerze, czy synchronizujemy na przykład konkretną płytę danego artysty, czy wybrane utwory, czy jakieś nasze własne playlisty stworzone w iTunes, czy na przykład całą bibliografię na przykład danego artysty. I w momencie, kiedy mamy tą synchronizację automatyczną włączoną, to iTunes za każdym razem, kiedy podłączymy iPhone'a, będzie sprawdzał, czy jest, powiedzmy, jakby taka równowaga między komputerem i telefonem, tak? Czyli czy wszystkie, załóżmy, mamy jakąś dyskografię, na przykład Michaela Jacksona, tak? Mamy ileś jego płyt i jeżeli wybieramy, że on ma Michaela Jacksona całego nam synchronizować, to za każdym razem, kiedy podłączymy iPhone'a, to iTunes będzie sprawdzać, czy wszystkie utwory znajdujące się w bibliotece w iTunesie Michaela Jacksona znajdują się również na iPhone'ie, tak? I vice versa, tak? Jeżeli jakieś utwory byśmy na przykład z poziomu iPhone'a kupili, a nie ma ich w bibliotece iTunesa, to one zostaną po prostu dociągnięte w drugą stronę, tak? Że to jest zawsze sytuacja dwukierunkowa i to, co jest synchronizowane, zawsze jest uzależnione od tego, co my sobie pozaznaczamy w iTunesie, co ma być synchronizowane. Ja z własnego doświadczenia już kilkuletniego wiem, że ta synchronizacja, ja nie zawsze chcę się bawić w taką, powiedzmy, zaznaczanie tego, co ma być synchronizowane, a co nie. I ja sobie domyślę synchronizację tak zwaną automatyczną praktycznie wszystkich mediów, czy muzyki, czy filmów, czy podcastów i tak dalej. Wyłączyłem sobie tą automatyczną i ja stosuję tak zwaną synchronizację ręczną. A synchronizacja ręczna polega po prostu na, że tak powiem, ręcznym przeciąganiu rzeczy z iTunesa do iPhone'a.
1: Także przeciąganiu, tak to... a z klawiatury to także da się zrobić, tak?
0: Z klawiatury da się to też zrobić, po prostu należy w mediach, które mamy, należy je po prostu skopiować, nawet tymi klasycznymi skrótami związanymi z Windowsem, tak? Skopiować, pozaznaczać pewne rzeczy w iTunesie, potem na tak zwanym drzewie naszych tych urządzeń, które się wyświetli w iTunesie, przejść sobie na naszego iPhone'a i tam też będzie taki podział w ramach naszego iPhone'a na kategorie muzyka, notatki głosowe, programy telewizyjne, podcasty, książki audio, tak? I w odpowiednim miejscu to po prostu wkleić. Także te rzeczy się
1: w tym momencie automatycznie to zostanie zsynchronizowane, czy trzeba to jeszcze jakoś zatwierdzić?
0: Tak, trzeba to jeszcze zatwierdzić z tego względu, że w przypadku tej takiej synchronizacji ręcznej my na samym początku jakby przygotowujemy sobie te rzeczy, które mają być porobione, tak? I to wygląda tak, że my je kopiujemy, ustawiamy, a potem należy odszukać przycisk zastosuj i w tym momencie następuje cały proces tych wszystkich rzeczy, które żeśmy sobie już wcześniej poprzenosili, zostanie to zatwierdzone i ostatecznie przekopiowane.
1: Cały czas mówimy o tym, że aby skorzystać z iTunes, trzeba podłączyć naszego iPhone'a do komputera, ale także słyszałem o tym, że nie trzeba podłączać, że można to wykonać bezprzewodowo, tak?
0: Tak, jest taka opcja. Oczywiście też tutaj zalecam, żeby się zdecydować albo, bo mówię, stosowanie raz tak, raz siak może prowadzić do różnego rodzaju, powiedzmy, błędów w tej synchronizacji, coś możemy pogubić i tak dalej, także warto się po prostu zdecydować na coś konkretnego. Mianowicie z poziomu iTunesa, jak telefon za pierwszym razem podłączyliśmy za pomocą kabelka, jest tam taka opcja wyboru synchronizacji przez sieć Wi-Fi. I warunkiem oczywiście jest posiadanie sieci bezprzewodowej w domu, takiej lokalnej, do której mamy podłączony zarówno komputer, jak i iPhone'a. Jeżeli my wybierzemy synchronizację przez Wi-Fi, to nie będziemy już więcej razy musieli podłączać naszego telefonu kabelkiem do komputera, aby dokonać synchronizacji. Wystarczy
1: ja
0: tylko...
1: Ja uściśle, Mikołaju, bo jeszcze zapytam. Czyli to oznacza, że jeżeli na przykład posiadam komputer stacjonarny, który nie ma karty bezprzewodowej sieciowej, karty Wi-Fi, ale mam router, do którego ten komputer jest podłączony i oczywiście ten router posiada Wi-Fi, no i mam iPhone'a, który wiadomo też moduł Wi-Fi posiada, to ja z tej opcji nie będę mógł skorzystać, tak?
0: Znaczy, jeżeli komputer znajduje się w sieci naszej lokalnej, podłączony jest do routera, ale w jakikolwiek sposób, tak?
1: Tak, tak.
0: To przez tą sieć to jest możliwe.
1: To jest możliwe. Aha, tak, ja myślałem, tak, że wymagane jest to, żeby oba urządzenia, oprócz tego, że są w tej samej sieci, posiadały moduły sieci bezprzewodowej.
0: To nie jest wymagane. To nie jest wymagane. Wystarczy po prostu, że okay. dany że danym punktem jakby centralnym spinającym nasze urządzenie jest nasz router, tak? No ale oczywiście między routerem a naszym iPhone'em jest tylko łączność Wi-Fi. Natomiast między komputerem a routerem może być no, jakakolwiek łączność. Ważne, żeby były w jednej sieci lokalnej.
1: A to bardzo dobrze. Ja kiedyś próbowałem z tego skorzystać, ale coś nie chciało mi to działać. Będę musiał w takim razie jeszcze powalczyć, skoro tak jest, jak mówisz. Jeszcze co do synchronizacji. Czy na coś jeszcze warto zwracać uwagę przy synchronizacji? Czy coś jest istotne dla nas?
0: Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli korzystamy z opcji archiwizacji iPhone'a na komputerze, to warto pamiętać o tym, że przy każdym podłączeniu iPhone'a czy iPada do komputera, to w pierwszej kolejności wykonywana jest synchronizacja jako taka, znaczy synchronizacja, właściwie archiwizacja tego urządzenia, tak? Jeżeli oczywiście decydujemy się na archiwizację na komputer. I ta archiwizacja czasami może potrwać trochę, no bo mówię, w czasie, kiedy my iPhone'a używamy już rok albo nawet dłużej, dosyć często tych danych na nim się już tam troszeczkę zgromadzi. I chodzi po prostu mi tutaj przede wszystkim o zaapelowanie o taką troszeczkę cierpliwość, tak, że jeżeli my tego iPhone'a podłączamy, to tam musi minąć trochę czasu, zanim ta synchronizacja się rozpocznie. Czasami jest taki okres, powiedzmy, no, dla nas może niewidomych, słabowidzących, pewnej takiej bezczynności, bez jakiegoś większego, pewnego komunikatu, poza tym plimpnięciem, że tak powiem, iPhone'a podłączonego kabelkiem. I trzeba czasami uzbroić się w cierpliwość, zanim ten proces na samym początku archiwizacji się rozpocznie. Także na to bym chciał po prostu tutaj zwrócić uwagę.
1: Jest jeszcze coś takiego, o co co jakiś czas ludzie pytają, a nazywa się to iTunes File Sharing. Mógłbyś co nieco więcej powiedzieć na temat tej usługi?
0: Tak, to jest jakby jedna, no, można powiedzieć, z niewielu możliwości, za pomocą których iPhone'a można zasilać pewnymi danymi, ale specyficznymi dla konkretnych aplikacji. I weźmy chociażby tutaj niektóre aplikacje do nawigacji, chociażby dajmy przykład aplikacji Ariadne GPS. W momencie, kiedy my iPhone'a podłączymy do komputera, już oczywiście odbędzie ta cała archiwizacja wcześniej, jest status taki, że jesteśmy gotowi do dalszego działania. Jeżeli przejdziemy sobie na naszym urządzeniu, ale z poziomu tutaj iTunesa, na kartę programy, gdzie będą wyświetlone wszystkie zainstalowane na naszym iPhone'ie programy i przejdziemy, załóżmy na przykład, do takiego Ariadne GPS, to jest to aplikacja, która ma możliwość skorzystania z tak zwanej opcji iTunes File Sharing, czyli możliwości, to się oczywiście pojawi takie specjalne okienko, tak, w którym mamy możliwość zaimportowania, akurat w tym przypadku na przykład do aplikacji Ariadne GPS, no, pewnych danych, powiedzmy, GPS-owych z punktami, tak, z zewnętrznego naszego pliku, który przechowujemy gdzieś na komputerze i możemy do Ariadne ten plik sobie wrzucić. Podobnież możemy też w drugą stronę, jeżeli jakieś dane żeśmy sobie w Ariadne wcześniej stworzyli geograficzne, tak, jakieś punkty, to możemy je wydobyć i potem komuś dalej wysłać. Oczywiście to się nie tyczy tylko, tak jak powiedziałem tutaj, Ariadne. Ariadne GPS jest tylko jedną z aplikacji przykładową, natomiast jest to charakterystyka konkretnych aplikacji, które mają możliwość za pomocą iTunesa do nich wrzucania pewnych danych, z których potem korzystają, albo wyciągania. Także jest to właśnie taka specyfika i funkcjonalność właśnie iTunesa.
1: Mamy pytanie od Patryka, jeszcze dotyczące tych ustawień typowych dla konkretnych operatorów. Czy aktualizację tych ustawień da się zrealizować tylko i wyłącznie przez iTunesa, czy można to wykonać jakoś jeszcze inaczej z poziomu samego systemu Apple?
0: Czasami się zdarza tak, że wszystko zależy od tego, czy te aktualizacje pochodzą bezpośrednio z oprogramowania Apple'a, czy czasami, że tak powiem, ogólne ustawienia są jakby zgłaszane bezpośrednio jakby do naszego urządzenia przez danego operatora. Czasami można te ustawienia aktualizować przez tak zwany jakby reset ustawień sieciowych, który można wykonać za pomocą opcji w naszym urządzeniu przez opcję, tu się akurat opcja nazywa wymarz, ale to jest po prostu opcja resetowania pewnych ustawień. To trzeba troszeczkę, tak mówię, ostrożnościowo, powiem tak, że trzeba tutaj pewną ostrożność zachować, żeby czasami nie usunąć wszystkich ustawień naszego urządzenia, ale za pomocą resetu ustawień sieciowych też można odświeżyć i do pewnego stopnia zaktualizować nasze ustawienia związane z siecią komórkową.
1: Niestety, z tego co wiem, także w momencie resetu ustawień sieciowych tracimy wszystkie zapamiętane hasła Wi-Fi.
0: Tak, do wszystkich sieci,
1: więc
0: z którymi
1: to
0: się
1: jest,
0: łączyliśmy.
1: Tak, więc to jest taka akurat taki nieprzyjemny aspekt tej czynności. Teraz może przejdźmy dalej co do tego, co oferuje nam Apple ID. Do niedawna to było tak, że iCloud to była taka chmura, do której mogliśmy włożyć, ale za bardzo nie mogliśmy z niej wyjąć. Poza naszym urządzeniem, ona była dla nas bardzo transparentna. Nie było możliwości ingerencji, ale od pewnego czasu Apple jednak chyba też zmienia coś w tej kwestii. Ja się chciałem zapytać, czy testowałeś może pakiet iWorks, który Apple udostępnia przez przeglądarkę. Z tego co wiem, to umożliwia on pracę na dokumentach, które trzymamy w naszym iCloudzie.
0: Do naszej chmury możemy również zajrzeć za pomocą przeglądarki, wpisując www.icloud.com. Tam też stosujemy nasze Apple ID. Tam oprócz oczywiście naszej poczty Apple'owej i kilku innych aplikacji, od niedawna można testować sobie możliwość korzystania jakby z tego pakietu biurowego Apple'a, który normalnie tradycyjnie był dostępny czy to na przykład na komputerze za pomocą aplikacji na komputer, jak również aplikacji na iPhone'a i iPada. Teraz można też korzystać przez przeglądarkę. To jest swego rodzaju odpowiednik dokumentów Google'a, powiedzmy, tak? Czyli też możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego, Numbers, w przypadku Apple'a się to nazywa Numbers, edytora tekstu Pages i programu do tworzenia prezentacji Keynote. Dla słabowidzących jest to nienagannie dostępne, aczkolwiek widać tutaj pewne ruchy związane z upodobnieniem tego do wyglądu nowego systemu iOS wersji 7, także taka pewna lekkość i trochę może mała kontrastowość. Natomiast z perspektywy osoby niewidomej, korzystającej ze screen readera, ja sobie kilka razy dosłownie przejrzałem to, próbowałem coś zrobić za pomocą VoiceOvera na Macu. No i przyznam, że biednie to wygląda na tą chwilę. Za dużo nie mogłem niestety zrobić. Po kilku elementach tam się poruszałem. Także dostępność tego przez przeglądarkę wygląda na tą chwilę gorzej niż samych aplikacji na Macu na przykład, tak? Aplikacji Pages, Numbers i Keynote jako aplikacji desktopowych, komputerowych wygląda przez przeglądarkę to nieco gorzej. No mam nadzieję, że, bo to jest cały czas stadium beta, mam nadzieję, że oni będą to cały czas rozwijać.
1: Też mam taką nadzieję, znając Apple, to oni raczej dosyć duży nacisk kładą na dostępność, więc pozostaje liczyć na to, że będzie to szło wszystko w dobrym kierunku. Jeszcze tak co do Apple ID i tego, co umożliwia nam ono, to mamy jeszcze taką opcję jak Znajdź mój iPhone.
0: Tak, nawet nie tylko Znajdź Moje, bo również opcje Znajdź Moich Znajomych. To są takie dwie aplikacje, które oryginalnie pojawiły się na urządzeniach iOS, na iPhone'ie i na iPadzie. I również też są dostępne właśnie też przez przeglądarkę z poziomu chmury. Opcja Znajdź Mój iPhone też oczywiście nie tylko się tyczy iPhone'a, ale również iPada i komputera Mac. Pozwala na lokalizację naszego urządzenia z poziomu innego urządzenia, tak? Znaczy, odpalając sobie aplikację Znajdź Mój iPhone na iPhone, widzimy naszą lokalizację aktualnie naszego urządzenia, ale również wszystkich innych urządzeń, na których to samo Apple ID stosujemy. Czyli jeżeli mamy iPada, iPhone'a albo więcej iPhone'ów, iPadów, możemy ustalić ich lokalizację. Oczywiście warunek jest taki, że te urządzenia muszą być w tym momencie też w zasięgu internetu, tak? I co możemy za pomocą usługi Znajdź Mój iPhone, oprócz jego znalezienia, czyli sprawdzenia, jaki jest adres lokalizacji, przybliżony oczywiście, albo dosyć w miarę dokładny, wszystko zależy od już dokładności funkcji lokalizacyjnych i zasięgu na przykład GPS, możemy zlokalizować to urządzenie. Może na przykład być sytuacja taka, że żeśmy gdzieś w domu zaposiali tego iPhone'a. No, nie wiemy, gdzie on jest i nie możemy go zlokalizować, a nie możemy z jakiegoś powodu z innego telefonu na niego zadzwonić, ale jesteśmy w zasięgu komputera i możemy na tego iPhone'a, powiedzmy, wysłać wiadomość albo sprawić, żeby on się odezwał, żeby zaczął nam plimpać, terkotać i w ogóle wydawać dźwięki. Jest taka opcja wydania mu takiego polecenia, żeby zaczął nam dzwonić. W tym momencie łatwiej go znajdziemy. I jeszcze trzecia opcja, nie daj Boże, tutaj po prostu odpukuje w niemalowane. Gdyby się nam z jakiegoś powodu zdarzyło, żeby ktoś tam iPhone'a czy iPada ukradł, byśmy go gdzieś zaposiali, ale oczywiście też musi być cały czas w zasięgu sieci i być w zasięgu internetu. Mamy możliwość zdalną albo iPhone'a zablokować, czyli wprowadzić specjalny czterocyfrowy PIN w taki sposób, że on zostanie w czasie rzeczywistym przekazany do tego iPhone'a i nikt niepowołany do tego iPhone'a się nam nie dostanie. Albo jeżeli już okaże się, że ktoś go naprawdę nam ukradł i nie mamy możliwości z niego korzystania, a nie chcielibyśmy, żeby w niepowołane ręce przekazane zostały jakieś nasze poufne dane, możemy zdalnie iPhone'a wymazać. Wydajemy polecenie, to jest oczywiście operacja nieodwracalna. Wydajemy polecenie, że dany iPhone musi zostać totalnie wymazany, on zostaje wymazany do zera i ewentualnie tam zablokowany, także ewentualny potencjalny złodziej z takiego iPhone'a po prostu nie skorzysta.
1: A co z opcją Znajdź Moich Znajomych?
0: A druga aplikacja Znajdź Moich Znajomych to jest to taka aplikacja, też oczywiście wykorzystywana w systemie iOS i między urządzeniami. Pozwala ona oczywiście za przyzwoleniem drugiego znajomego, który też ma iPhone'a i swoje Apple ID, możemy z tej aplikacji wysłać do naszego znajomego prośbę o wzajemne śledzenie się. Czyli taka, powiedzmy, mała inwigilacja. Oczywiście to się dzieje za zgodą obu stron. Jeżeli wysyłamy zaproszenie, to ta druga strona otrzymuje zaproszenie, że ta osoba o takim Apple ID chciałaby poznać naszą lokalizację i nas śledzić. I możemy mu na to pozwolić lub nie. Taka, powiedzmy, wzajemna, dwukierunkowa autoryzacja jest możliwa, ale można też zrobić to jednokierunkowo, czyli zgodzić się w jedną stronę, że tylko jedna strona ma możliwość nas śledzić. Co dzięki temu uzyskujemy? Z poziomu screenreadera możemy wybadać, czy nasz znajomy pod jakim adresem się znajduje i jak daleko od nas się znajduje. W linii prostej jest podawana odległość, jak i pod jakim adresem się znajduje.
1: To jest wszystko za pomocą map Apple'a.
0: Tak, za pomocą map Apple'a. A to, że właśnie mapy Apple'a mają tą dostępność taką, nie najgorszą, bo możemy sobie wymacać pewne ulice, jeżeli są wyświetlane. Możemy sobie wymacać, w jakiej okolicy dana osoba się znajduje. Natomiast powiem, że z takiego tutaj naszego w gronie niewidomych, słabowidzących użytkowników Apple'a testów, które wykonaliśmy chyba 2 miesiące temu, wynika, że jeżeli by na przykład zastosować to w takiej sytuacji, takiego tandemu. Osoba niewidoma, która ma gdzieś iPhone'a, jest gdzieś w terenie i się gdzieś zagubiła. I ma do dyspozycji możliwość skorzystania z oka swojego znajomego, który akurat siedzi przy swoim iPadzie na przykład, albo też iPhone'ie. Mhm. I ta osoba na przykład się gdzieś zgubiła i nie wie, gdzie ona jest, tak orientacyjnie, jakie powiedzmy ulice są w okolicy, a nie może tego z jakiegoś powodu stwierdzić z poziomu, no nie wiem, swojego urządzenia, a chciałaby się trochę więcej dowiedzieć, czy są jakieś ewentualnie przeszkody, to może poprosić właśnie zdalnie osobę widzącą, która siedzi sobie przed swoim iPadem i śledzi ją i będzie miała wyświetloną tą osobę na mapie albo nawet na mapie satelitarnej, jak ona się porusza i może ewentualnie taką osobę pokierować niewidomą, zdalnie, tak? Czyli widząc jej pozycję na mapie, na iPadzie, osoba widząca może osobę niewidomą zdalnie pokierować, właśnie za pomocą aplikacji Znajdź Moich Znajomych.
1: I to jest na tyle wysoka precyzja, że będzie mogła ta osoba widząca powiedzieć niewidomemu na przykład, o teraz idź prosto, a teraz o, tu powinieneś mieć jakiś zakręt, czy raczej aż w ten sposób nie możemy tego traktować?
0: Nie, w takim absolutnym czasie rzeczywistym to nie możemy tego tak traktować. Możemy to traktować z dokładnością, bo maksymalnie, żeśmy stwierdzili podczas naszych testów, z dokładnością no tak mniej więcej do jednej minuty wstecz, tak, bo pozycja jest aktualizowana co kilkadziesiąt sekund. Możemy czasami sobie ją odświeżyć, ale też musimy mieć na uwadze to, że jeżeli osoba niewidoma porusza się pieszo, to ta pozycja zmienia się wolniej i te wyraźne ruchy na tej mapie są nieco rzadsze, tak? O wiele łatwiej jest nam zlokalizować osobę, która porusza się samochodem czy na przykład pociągiem i ten jej ruch wykryć, tak? To jest akurat bardziej tutaj pewne, natomiast nie należy tego stosować w sytuacji takiej, kiedy my chcemy pokierować osobę absolutnie w czasie rzeczywistym. To w tym miejscu zastosowanie miałaby ewentualnie funkcjonalność FaceTime. To jest ta kolejna rzecz, gdzie możemy używać naszego Apple ID. To jest ta komunikacja wideo, czyli możliwość wideo rozmowy, ale ona jest zupełnie niezależna oczywiście od funkcji Znajdź Moich Znajomych.
1: FaceTime i iMessage, czyli możliwość zarówno rozmawiania, jak i wysyłania sobie, no powiedzmy, wiadomości tekstowych, tak?
0: Tak, za pomocą iMessage, to teraz jakby przechodzimy do kolejnego zastosowania naszego Apple ID. iMessage, czyli taka możliwość takiego czatu, nawet w czasie rzeczywistym, ale zostawiania sobie też wiadomości. Funkcjonuje to w ramach aplikacji wiadomości, czyli w ramach tej samej aplikacji, która obsługuje nasze SMS-y. Natomiast my tam mamy wyraźne powiadomienie, czy dana wiadomość jest wiadomością iMessage, czy wiadomością SMS. Wiadomości iMessage przesyłane są tylko między użytkownikami urządzeń firmy Apple, czyli między iPhone'ami, iPadami i komputerami Mac, oczywiście wyposażonymi w dane Apple ID. Do danej osoby zapisanej w kontaktach, która ma konkretny Apple ID, możemy wysłać iMessage. Do iMessage możemy, oprócz pisania, możemy też załączyć jakieś multimedia, wiadomość, znaczy na przykład jakieś nagranie audio, nagranie wideo albo zdjęcie i w taki sposób się komunikować. Jeżeli ktoś do nas wysyła iMessage, dostajemy powiadomienie, my możemy na to oczywiście odpowiedzieć z poziomu naszej aplikacji iMessage i tutaj też komunikacja odbywa się za pomocą naszego Apple ID i warto dodać, że ona odbywa się tylko po łączu internetowym, czy to komórkowym, czy to Wi-Fi.
1: Mamy jeszcze coś takiego, jeżeli chodzi o nasze Apple ID, tak przynajmniej myślę, bo osobiście nigdy z tego nie korzystałem, jak kolekcja domowa. Co to takiego jest, Mikołaju?
0: A tak, kolekcja domowa to jest coś takiego, co jest specyficzne dla z jednej strony aplikacji iTunes, jak również no, też korzystania tego z poziomu naszego i urządzenia. Opcję kolekcja domowa włączamy na komputerze z poziomu programu iTunes i polega to na tym, że nasza cała biblioteka programu iTunes zostaje udostępniona i z tego możemy korzystać z poziomu iPhone'a. załóżmy, nie chcemy całej naszej muzyki transferować na iPhone'a, bo załóżmy, że nasza kolekcja muzyczna ma na przykład, no nie wiem, 500 gigabajtów, tak? Tyle muzyki, żeśmy na sobie przez długi czas nagromadzili, no ale nasz iPhone, załóżmy, wersja 16-gigabajtowa, no...
1: To jest znacznie mniejsze urządzenie.
0: To jest znacznie mniejsze, tak? I teraz, a chcemy z tego korzystać tutaj, powiedzmy, w zaciszu naszego domu. Gdzieś tam mamy nasz komputer na biurku, chcemy się już na przykład położyć spać i do snu sobie puścić jakąś muzykę, ale nie chcemy za każdym razem z tej muzyki transferować sobie do iPhone'a, czyli wystarczy w tym przypadku na komputerze uruchomić opcję kolekcja domowa. Tam jest w tym momencie generowany taki specyficzny kod PIN, czterocyfrowy, i należy w tym momencie na iPhone'ie, uruchamiając też opcję kolekcja domowa, ponieważ z poziomu aplikacji muzyka też można uruchomić tą opcję kolekcja domowa, ten PIN

0: które już są dodane. Jeszcze tylko tak dodam, że ta kolekcja domowa tak samo funkcjonuje z poziomu Apple TV. Możemy nasze Apple TV sparować z naszą biblioteką utworów i multimediów na komputerze za pomocą kolekcji domowej i z poziomu Apple TV to wszystko nam strumieniować.
1: Nasze Apple ID to także coś, dzięki czemu możemy brać udział w różnego rodzaju rozgrywkach, bo mamy jeszcze coś takiego w iOS jak Game Center, prawda?
0: Tak, to jest taka funkcjonalność, która jest specyficzna dla aplikacji typu gry. Część gier wykorzystuje tą funkcjonalność i tam też do zalogowania się, jakby stworzenia takiego naszego niku, czyli takiego pseudonimu, wykorzystywane jest nasze Apple ID do zalogowania się, a potem nasz nick może być zupełnie jakiś tam dowolny w Game Center. I Game Center to jest taka platforma, na której po pierwsze możemy toczyć rozgrywki w ramach gier, które się toczą w jakimś czasie rzeczywistym, a w przypadku takich gier, powiedzmy, no nie wiem, jakichś tam turowych czy innych, na których zdobywamy indywidualnie jakieś wyniki, możemy współdzielić nasze tablice wyników i nasze osiągnięcia i dzielić się z nimi, z naszymi znajomymi. Czyli do tego właśnie nam służy Game Center i wykorzystanie w nim naszego Apple ID.
1: Sporo dziś opowiedzieliśmy o Apple ID, o tym, co ono daje, co umożliwia. Wspomnieliśmy także na samym początku naszej dzisiejszej audycji o ograniczeniach, jakie nakłada ekosystem Apple na użytkownika, który chciałby skorzystać z niego. Mikołaju, tak kończąc naszą dzisiejszą audycję, co mógłbyś jeszcze powiedzieć a propos Apple ID? Czy o czymś jeszcze warto wspomnieć?
0: O dwóch rzeczach bym chciał wspomnieć. Warto wspomnieć o tym, że każdy użytkownik urządzenia Apple'owego za pomocą naszego Apple ID, to jest raz, ale jak już ma to Apple ID, może utworzyć sobie też własne konto pocztowe w domenie małpa.icloud.com. To jest darmowe konto, ono spółdzieli naszą przestrzeń iCloudową. Możemy sobie wymyśleć taki adres, coś tam, na przykład jankowalski@icloud.com, oczywiście jeżeli on jest wolny. I taki adres też może funkcjonować jako nasze Apple ID. Warto o tym pamiętać.
1: Jeżeli nie mamy adresu poczty elektronicznej, to możemy sobie od razu go założyć i przy okazji stanie się on naszym Apple ID.
0: Tak, i z poziomu naszego urządzenia właśnie można go utworzyć. I jeszcze druga rzecz, o której chciałem wspomnieć. Ja na samym początku powiedziałem taką dosyć ważną rzecz, żeby trzymać się tego, aby korzystać tylko z jednego Apple ID. Tak? Bo inaczej, jeżeli się zrobi to w jakiś tam sposób nieprzemyślany i ma się jedno Apple ID na jednym urządzeniu, drugim, trzecim, czwartym, to niestety nie możemy na przykład mieć sytuacji takiej, kiedy na przykład kupujemy sobie jakąś grę czy program, tak? Wtedy możemy korzystać tylko na tym urządzeniu, na którym mamy to dane Apple ID, tak? Już na drugim urządzeniu, na którym byśmy mieli inne Apple ID, z tych samych gier nie pobierzemy ich. Ewentualnie byśmy musieli je kupić ponownie. Natomiast właśnie często zdarza się tak, że na przykład w ramach rodziny, no, na przykład ojciec, matka, syn, dzieci, tak? Wszyscy mają jakieś urządzenia iOS-owe na przykład, tak? Ktoś ma iPada, ktoś ma iPhona i teraz chcielibyśmy uzyskać taką funkcjonalność, żeby, no powiedzmy, raz zapłacić za jakąś grę, tak, czy za jakiś program, jakąś ciekawą aplikację, która no, nierzadko może kosztować kilka tam euro, a nawet jakieś takie, może nawet i droższe rzeczy, albo w ogóle kupę mniejszych aplikacji, tańszych, tak? I chcielibyśmy je zapłacić tylko raz. Ale w taki sposób, aby można było z nich korzystać na różnych urządzeniach, ale zarazem mieć możliwość, że każdy z użytkowników uzyskuje taką, powiedzmy, własną prywatność, jeżeli chodzi o tamte swoje współdzielenie kontaktów, każdy przechowuje swoje zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. To należałoby tutaj zastosować jakby takie podejście, kiedy to samo Apple ID wykorzystujemy tylko w sklepie App Store i iTunes Store, natomiast do iClouda i wszystkich innych usług używamy naszych Apple ID, własnych, indywidualnych.
1: Ja chciałem powiedzieć też jeszcze o jednej rzeczy, bo

0: Czasem zdarza się tak, że niektóre aplikacje, i po to się też tworzy różne Apple ID, mniej więcej na podobnej zasadzie, o której ty wspomniałeś, niektóre kraje mają dane aplikacje w swoich lokalnych App Store'ach, a inne kraje tych aplikacji nie mają. Nawet tyczy się to aplikacji darmowych. Jeżeli czasem chcielibyśmy skorzystać z jakiejś nawet darmowej gry albo innej aplikacji, która jest dla przykładu w App Store amerykańskim, to można by się tu pokusić o założenie takiego amerykańskiego Apple ID tylko na te potrzeby, no i później, żeby się przelogować na swoje główne konto po zainstalowaniu danej aplikacji. To można w ten sposób również próbować sobie poradzić.
1: Można, ale trzeba jedną rzecz tutaj bym uważał na tą rzecz, ponieważ bardzo często jednak występuje konflikt. I urządzenia zostały tak mimo wszystko skonfigurowane, żeby tej opcji jednak, że tak powiem, podkupywania sobie jakichś aplikacji ze sklepów, w którym ich nie ma, nie wykorzystywać. Działa to z mojego doświadczenia, tak to sprawdziłem, tak, że bardzo często potem aplikacje, które zostały zakupione w naszym, powiedzmy, polskim Apple Store, albo mają problemy z działaniem, albo nie da się ich uaktualnić, albo wręcz nie da się ich czasami uruchomić już potem. Jeżeli jesteśmy
0: nawet
1: przełączeni...
0: po przelogowaniu na nasze polskie Apple ID.
1: Tak. Dlatego, że system mimo wszystko sprawdza, z jakiego Apple ID było kupowane i w jakim sklepie dana aplikacja. Także tutaj Apple się dosyć silnie przed tym zabezpieczył.
0: Rozumiem, tak to działa. No więc dobrze, no trochę szkoda, bo czasem nawet i darmowe aplikacje są dostępne tylko gdzieś tam lokalnie, a czasem aż chciałoby się pokorzystać. Pamiętam, że miałem kiedyś taką sytuację z taką aplikacją Radio Player, to jest do słuchania wszystkich brytyjskich stacji za pomocą jednej aplikacji, gdzie skrzyknęli wszyscy brytyjscy nadawcy i coś takiego stworzyli. Natomiast no rzeczywiście, tak jak dobrze, że o tym mówisz, że mogą być różnego rodzaju problemy. Dobrze, ja myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę o Apple ID i o ekosystemie Apple'a. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaju, za udział w dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia, na pewno jeszcze nieraz się spotkamy na antenie Tyfloradia i porozmawiamy o czymś interesującym.
1: Dziękuję bardzo. Tak może jeszcze na zakończenie chciałbym tylko jeszcze ewentualnie powiedzieć, może tak trochę zaprosić, że i ktoś jest zainteresowany trochę więcej tym, co ja robię w kontekście takich tam Apple'owych swoich zainteresowań, to zapraszam na swojego bloga o nazwie eaccessibility.pl. W Google też można pisać eaccessibility albo e-dostępność i tam się dzielę swoimi doświadczeniami z perspektywy użytkownika funkcji łatwiej dostępu.
0: Pisze się adres tej strony iaccessibility.pl, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: A idostępność.pl też działa, czy nie?
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba też tą subdomenę, tą drugą domenę chyba też jest przekierowanie. Można też spróbować.
0: Dobrze, a zatem dziękuję Ci raz jeszcze, dziękuję również Tomkowi Bileckiemu, który naszą audycję dzisiejszą zrealizował. Michał Dziwisz, mówiący te słowa, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: I to była znowu, proszę Państwa, piosenka o telewizji. Bruce Springsteen nam zaśpiewał 57 Channels and Nothing On, czyli 57 kanałów i nic nie ma. I on próbował, bardzo próbował, ale niczego nie udało mu się niestety tam znaleźć.
6: No, a czy wy tak macie, podobnie jak bohater tego utworu, że mimo tej mnogości kanałów trudno wam znaleźć coś interesującego dla siebie?
5: Dajcie znać.
6: Chyba aż tak źle nie jest, skoro przychodzicie tutaj do nas, żeby posłuchać nowości i zapowiedzi dotyczących stacji telewizyjnych.
5: I co niektórzy, przypuszczam, że przychodzą tu, aby posłuchać tych zapowiedzi już po raz 160.
6: Dokładnie. Wciąż mnie zadziwiają te liczby. Po raz 160.
5: A będzie tego więcej.
6: Tak, po raz 160 witają was Michał Dziwisz
5: i Milena Wiśniewska.
6: Dziś wydanie, podobnie jak w zeszłym tygodniu, w takiej formie wakacyjnej, trochę krótszej, bo to nie ma co, to trzeba odpoczywać, to się nie ma co przemęczać.
5: Oczywiście.
6: Ale troszeczkę do opowiedzenia jest, bo stacje telewizyjne, o których dzisiaj będzie przede wszystkim, ale o radio zahaczymy też na końcu. W każdym razie stacje telewizyjne szykują dla nas sporo atrakcji, atrakcji muzycznych. I w zasadzie na przestrzeni najbliższego tygodnia z hakiem, no to codziennie właściwie mamy jakiś koncert. To się zaczęło od wczoraj tak na dobrą sprawę, bo przypomnijmy, tydzień temu zapraszaliśmy was do Mrągowa, gdzie Polsat zorganizował festiwal weselnych przebojów, który odbył się wczoraj. Wówczas informowaliśmy was o jeszcze kolejnym wydarzeniu, które odbędzie się w Mrągowie jako przedłużenie festiwalu weselnych przebojów. Jest to jubileusz zespołu Ich Troje, tak więc przypominamy, że to już dziś w Polsacie po godzinie 20:00. Więcej informacji na temat tego, jaką formę ma mieć ten jubileusz, kto tam jeszcze wystąpi wraz z muzykami będącymi w obecnym składzie zespołu. To wszystko zawarliśmy w poprzednim wydaniu naszego programu. Nie będziemy już do tego wracać. Jeżeli jeszcze chcecie przed tą 20 się nastroić, a nie słuchaliście wydania numer 159, to zapraszamy, bo my wybiegamy już w przyszłość, moi drodzy. Teraz na sam początek objawi nam się tutaj, nie bójmy się tego określenia, najważniejsza informacja tego lata.
5: Bo myślę, dotyczy Imperium.
6: Tak, oczywiście, ale ona jest szczególnie ważna. Jestem pewna, że wszyscy na nią czekaliście, tylko może nie wszyscy byli na tyle śmiali, żeby się do tego przyznać. Ja na pewno czekałam. Ty też z pewnością czekałeś,
5: tak.
6: Czy więcej były takie plany, żebyśmy my tam, wiecie, razem jako reporterzy Radia DHT, ale niestety Michał jakoś tam się wymigał, że on z kotem musi zostać. No i niestety nie wybierzemy się do Elbląga w poniedziałek, ale na szczęście jest telewizja.
5: Jest telewizja i będzie można to oglądać, będzie można cieszyć się bardzo różnorodnym repertuarem. Ja tak powiem szczerze, ja nie dzieliłem się tą refleksją na antenie, natomiast ja rzeczywiście przypuszczałem, że się jeden z artystów pojawi i się nie pomyliłem.
6: Ale może po kolei,
5: ale po kolei,
6: wszyscy
5: dokładnie.
6: Może w ogóle wiedzą, do jakiej imprezy nawiązujemy. Część z was, ci, którzy słuchali nas na początku lipca, gdy prezentowaliśmy cały harmonogram wakacyjnej trasy dwójki, no to te osoby, które go słuchały, mogą kojarzyć, że przy okazji jednego koncertu jakoś tak, no, większa nieco radość się u nas pojawiła niż w przypadku pozostałych koncertów. I że tak właśnie pojawiły się u nas też jakieś takie plany, żeby może się wybrać do tego Elbląga, bo tam odbędzie się Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO. Odbędzie się konkretnie 15 sierpnia. No i to jest właśnie ten moment. A zatem koncert nie odbędzie się, tak jak nas do tego przyzwyczajono, w niedzielę, tylko w poniedziałek, bo wtedy wypada święto. I to nie jest jedyna różnica. Druga istotna różnica zostanie przeze mnie podana zaraz. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dla nas ma jutro telewizyjna dwójka w zamian, to tam chyba ma być jakaś gala disco polo, ale nie mam pewności, czy to jest jakiś koncert transmitowany skądś, czy to ma być po prostu jakaś taka składanka wykonań z innych koncertów. Stawiałabym na to drugie, bo gdyby to było to pierwsze, to oni by jakoś to bardziej reklamowali i tak właśnie jakoś tej informacji nie znalazłam, szczegółów dotyczących tego, gdzie taki koncert miałby się odbyć, więc staram, że to będzie taki właśnie miszmasz, różne nagrania zarejestrowane, czy to w trakcie wakacyjnej trasy dwójki tegorocznej, czy jakichś innych wydarzeń, dlatego nie skupiamy się już na tej gali disco polo.
5: A ja się jeszcze może odniosę, bo właśnie widzę na Facebooku, że nasz słuchacz Wiesław do nas napisał a propos hamaka. Pamiętasz, zastanawialiśmy się, o co chodzi z tym hamakiem w Mrągowie, który się pojawi. No i tu Wiesław odniósł się krytycznie do piosenki wykonanej przez hamaka. Mianowicie do Białego Misia, że go ponoć,
6: zepsuł
5: i że wersja beznadziejna, jak to Wiesław napisał, jak na stypę.
6: No rzeczywiście było słabo wokalnie, jakoś tak nie przykuwało to uwagi, a to jeszcze była piosenka wykonana na koniec tej części transmitowanej w Polsacie, bo później to się przenosiło tam do Disco Polo Music i Polo TV, o czym mówiliśmy, więc to, że akurat na koniec jakby tej głównej transmisji wybrano to, no to myślę, że nie zostawiło dobrego wrażenia. No chyba, że już uznali, że właśnie o tej takiej późnej porze weselnej, no to już właśnie tylko takie utwory jak na stypę się nadają. Ale mimo wszystko myślę, że można było to zakończyć lepiej. Na pewno takich zawodów nam nie sprawi koncert festiwalu piosenki wojskowej państw NATO w Telewizji Polskiej. No i właśnie druga zmiana, druga istotna kwestia. Ten koncert był reklamowany jako jeden z przystanków wakacyjnej trasy dwójki. Tymczasem okazuje się, że pokaże go telewizyjna jedynka. To dlaczego nie? Żeby nie było, oni już w tym kontekście nie podają w nazwie, że to jest wakacyjna trasa dwójki, no bo wakacyjna trasa dwójki w jedynce, to już nawet oni zobaczyli, że to trochę głupio wygląda. W każdym razie ten koncert, nie dość, że w poniedziałek, to jeszcze w jedynce dwójka w tym czasie pokazuje chyba jakieś sportowe wydarzenia, lekkoatletyka jakaś tam jest. No i o 20:00 się to wszystko zacznie. Byliśmy bardzo zainteresowani tym, jak to ma wyglądać, szczególnie, że jak też już Wam mówiłam, przeczytałam gdzieś, że ten festiwal to jest coś na kształt wojskowej Eurowizji, więc niesamowicie mnie to zachwyciło, bo już sobie wyobraziłam tych reprezentantów różnych państw wchodzących w skład sojuszu NATO, jakieś reprezentujące te kraje, zespoły wojskowe, które prezentują piosenki wojskowe w różnych językach, no byłoby to rzeczywiście coś bardzo nietypowego i właśnie już tak myślałam, to chyba byłoby zbyt nietypowe jak na takiego polskiego przeciętnego widza i to, co z reguły chce się takim widzom serwować.
5: I się nie pomyliłaś.
6: Tak, a więc się okazuje, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z wojskową Eurowizją, no chyba, że w ramach tego festiwalu gdzieś tam jeszcze będą jakieś przesłuchania takich wojskowych zespołów. Ale my tego pod tym, w tym kształcie nie zobaczymy. Jak czytamy w zapowiedzi, to jest widowisko z okazji uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy zwycięstwa z bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. No i któż zaprezentuje się na scenie w Elblągu? To nie jest tak, że nie będzie w ogóle wojskowego akcentu, bo takie też tutaj zaistnieją. Otóż ma się pojawić reprezentacyjny chór Wojska Polskiego oraz przeczytałam wczoraj w zapowiedzi, chociaż nie ma o tym mowy w spocie reklamującym ten koncert, zdaje się, że będą też raperzy Wojsk Obrony Terytorialnej i to w ogóle już brzmi bardzo interesująco. Dziś przeczytałam z kolei na fanpage'u Bądźmy Razem TVP, że będzie raper Vito, nie pamiętam teraz dokładnie jego ksywy, że to właśnie on jest z Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie jestem pewna, czy ten raper nie występował
5: właśnie
6: też w tym słynnym koncercie Murem za polskim
5: mundurem. Mi się wydaje, że już ktoś taki tam był.
6: No coś takiego też mi się kojarzy, ale tutaj w opisie z kolei właśnie przeczytałam liczbę mnogą, także może jeszcze ktoś tam z nim zarapuje.
5: Vito, naczelny raper, który jest raperem dyżurnym, tak? No tak się zdarza.
6: Tak wychodzi. No i to tyle, jeżeli chodzi o akcenty wojskowe, przynajmniej te, o których wiem. No bo inne akcenty muzyczne, militarne nie będą, no chyba, że ci artyści pokuszą się o wykonanie wojskowych pieśni, co też tam gdzieś w zapowiedziach się pojawia, no ale powiedzmy sobie szczerze, pewnie to będą przede wszystkim ich piosenki. A więc będzie Trevoci, czyli tenorzy, no oni różnym repertuarem się parają, także kto wie, może to będzie też coś wojskowego. W Augustowie na koncercie śpiewali Augustowskie Noce, także no tutaj też coś mogli przygotować specjalnego. Będzie Halina Frąckowiak, która jak wiemy lubi się z TVP i często występuje na ich koncertach. I teraz uważajcie, Truba Duży, Jan Pietrzak, no przecież to jest koncert marzenie po prostu, już jestem tak podekscytowana, pan Janek się pojawi, także on na pewno dobierze repertuar, no może to nie będą wojskowe piosenki, ale odpowiednie do chwili. No ale reprezentantów młodszego pokolenia też nie zabraknie, bo zaśpiewa Kasia Moś, zaśpiewa Filip Lato, Marien, no to jest ta wykonawczyni, która dała nam się poznać w premierach opolskich i to nie był udany wokalnie debiut, także mamy nadzieję, że tu będzie lepiej. Znana widzom Korony Królów Dagmara Bryzek, znana z roli Jadwigi i też właśnie występowania na różnych koncertach TVP. No ale nie zabraknie akcentów zagranicznych. A to nie będą właśnie, zgodnie z zapowiedzią, tak jak już mówiłam, wojskowe zespoły z różnych zakątków świata, tylko będzie kojarzona, sądzę, przez widzów Telewizji Polskiej i różnych koncertów ukraińska artystka Julia Belej oraz ten, którego obecność przewidział Michał.
5: Tak.
6: Też na podstawie tego, że oglądał właśnie takie wydarzenia jak Murem za polskim mundurem, więc już właśnie idąc tym tropem domyślił się, że na scenie wystąpi kto?
5: Captain Jack. I żeby jeszcze Captain Jack miał coś rzeczywiście wspólnego z wojskiem, to byśmy musieli sięgnąć po pierwotny skład tego zespołu, gdzie tam istotnie założyciel tego zespołu był żołnierzem armii amerykańskiej. On został później w Niemczech i tam rozwijał swoją muzyczną karierę, ale rzeczywiście początkowo był żołnierzem amerykańskim. No ale jemu się zmarło w 2004 czy 2005 roku, teraz już nie pamiętam dokładnie i teraz to, no, ten zespół praktycznie nie nagrywa nic nowego. Ja podejrzewam, że znowu usłyszymy You Are In The Army Now, czyli w ogóle nie ich piosenkę.
6: No,
5: a przecież w latach 90. to Captain Jack miał kilka piosenek i rzeczywiście nawiązujących tematy do wojskowości, jak chociażby Drill Instructor czy Soldiers, więc coś można by było, no ale lubimy te piosenki, które znamy, więc You Are In The Army Now zdecydowanie bardziej rozpoznawalne jest i podejrzewam, że z tym się w poniedziałek pojawią.
6: Także widzicie, skład jest zróżnicowany. Jan Pietrzak, Captain Jack, po prostu muzycznie, różne
5: bajki. Chciałbym,
6: bajki,
5: żeby oni zaśpiewali coś razem.
6: Tak, totalnie potrzebujemy tego. A więc nie będzie to to, czego się spodziewałam po gdzieś tam jakichś takich pierwotnych informacjach i po samej nazwie Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO, co nie zmienia faktu, że absolutnie nie jestem rozczarowana, gdzieżby, no bo będzie pan Janek i będą trubadurzy i będą też lubiani przez widzów prowadzący, czyli Tomasz Kamel, Ida Nowakowska, Aleksander Sikora, jak sama się, przypominam, określiła w jednym z wywiadów, seksowna i religijna Karolina Pajączkowska, czyli przypominam, dziennikarka dotychczas informacyjna Telewizji Polskiej, relacjonująca wojnę w Ukrainie, od jakiegoś czasu też zajmująca się tą rozrywkową, muzyczną stroną telewizyjnej działalności, czego przykład dała nam prowadząc jeden z koncertów w Opolu. Tak jak powiedziałam, rozpocznie się to wszystko o godzinie 20:00, koncert będzie dwuczęściowy, druga część wystartuje o godzinie 21:10 i skończy się to jakoś po 22:00, no i wtedy no, na specjalne życzenie widzów, którego nawet widzowie nie zdążą wygłosić, ale prezes Jacek już wie, że wam to wyemituje jeszcze w jakiejś takiej skróconej formie bez zapowiedzi, żebyście sobie utrwalili, posłuchali jeszcze raz piosenek pana Janka i Captain Jacka i innych. I jeszcze tylko tak wybiegniemy w przyszłość, ponieważ no, mamy nadzieję, że spotkamy się z wami w przyszłym tygodniu, że zgromadzimy odpowiednią ilość informacji. Natomiast no, gdyby się jednak zdarzyło, że nas nie będzie, wiecie, różne fikołki, los lubi płatać, no to uprzedzamy i polecamy to, co Telewizja Polska szykuje dla nas na przyszły tydzień, już dalej na wakacyjnej trasie dwójki w takiej klasycznej formie, a więc w niedzielę i w dwójce. 21 sierpnia zostanie pokazany koncert zorganizowany w Zabrzu pod hasłem Niech żyje biesiada. To też brzmi fantastycznie. Ja już przeczuwam, zdając ich, co się za tym kryje. No bo skoro za folk festiwal się kryło dużo muzyki disco polo, to nie zdziwię się, jeżeli żyje biesiada też to disco polo podciągną, bo jak najbardziej można, ale jeszcze na razie to są nasze spekulacje, nie ujawniono listy wykonawców, którzy się mają w Zabrzu zaprezentować. Mamy nadzieję, że was o tym poinformujemy w przyszłym tygodniu. Teraz natomiast będziemy już wprowadzać się w ten patriotyczny nastrój, a nikt nas lepiej w ten nastrój nie wprowadzi niż on, nasz ulubiony pan Janek. Wy znacie nasz sentyment do pana Janka i my jego różne utwory prezentowaliśmy, najczęściej takie może mniej kojarzone przez tę szeroką publiczność, ale właśnie o tym patriotycznym wydźwięku. Natomiast myślę, że to, co się u nas pojawi teraz, to pojawi się również w poniedziałkowym koncercie.
5: Pewnie tak.
6: A więc klasycznie, żeby Polska była Polską.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: I takie oto przeboje już niedługo nas czekają, bo już w poniedziałek.
6: Tak, piszcie, czy jesteście podekscytowani tak jak ja i w ogóle dawajcie znać, które z tych muzycznych wydarzeń, o których was informujemy, jakoś was przyciągają i zamierzacie włączyć telewizor, żeby je śledzić, bo jak za chwilę się przekonacie, no rzeczywiście ten najbliższy czas, no będziemy mieli zajęty, jeżeli chodzi o wieczory, przez cały w zasadzie przyszły tydzień, także jeżeli chcecie się umawiać na jakieś, nie wiem, randki, no to dopiero w kolejnym tygodniu może będzie trochę więcej spokoju, bo uporządkujmy to sobie, no nie, może jeszcze jutro możecie się umówić teoretycznie na randkę, no ale dzisiaj to nie, bo jubileusz ich troje. W poniedziałek Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO, a od wtorku do czwartku zaprasza nas telewizja TVN na kolejną edycję Top of the Top Sopot Festival. Zaprasza nas na nią od wtorku do czwartku, aczkolwiek ta piąta już edycja festiwalu będzie trwała 4 dni, od 16 do 19 sierpnia. Za chwilę wyjaśnimy wam dokładniej, o co tutaj chodzi. No ale skupmy się na tym, co nas czeka pierwszego dnia, czyli właśnie 16 sierpnia, bo wtedy odbędzie się koncert You Are The Champions, to jest pisane jako hashtag. Będzie to muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii i pomocy potrzebującym. Wystąpią m.in. Mrozu, Lady Punk, Wilki, Smolasty, Kaja, Merys Polski, Krzysztof Cugowski, Fisz, Emadę Tworzywo, Grzegorz Chyży, Lemon, Kuba Badach, Jary, Oddział Zamknięty, tak jest napisane, być może oni teraz występują pod takim szyldem, nie orientuję się, Kwiat Jabłoni, Julia Pietrucha, Patrycja Markowska, Mitch and Mitch, Kasia Wilk i Mezo, no to chyba nie musimy długo myśleć, żeby zgadnąć,
5: jakie utwór wykonają. Tak.
6: Teatr Muzyczny w Poznaniu, tak jest napisane, więc pewnie jakiś ich zespół. Łukasz Zagrobelny też będzie i będzie artystka, która w zasadzie na tej liście była podana gdzieś po środku, ale ja ją musiałam zostawić tutaj na końcu, ponieważ no to jest gwiazda zagraniczna, chyba jedyna taka, jeżeli chodzi o cały festiwal. Myślę, że dlatego ją gdzieś tam umieścili po środku pomiędzy innymi wykonawcami, bo jakoś nie wszyscy szczególnie zwracają na to uwagę, bo wiele osób nie kojarzy, kto to w ogóle jest. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja, uważnie śledził tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji, to nazwisko Cornelia Jacobs, czy jak niektórzy czytają bardziej po angielsku Jacobs, no to na pewno nie jest to takim osobom obce, bo to ona reprezentowała Szwecję w konkursie, była typowana do wygranej, jej piosenka cieszyła się bardzo dużym uznaniem wielu widzów, wielu fanów, ostatecznie skończyła na wysokim, ale jednak czwartym miejscu, no i ona teraz przyjedzie do Sopotu, więc dla fanów konkursu piosenki Eurowizji to jest na pewno bardzo duże wydarzenie, a osoby, które Eurowizji nie oglądały, poznają Kornelię.
5: To będą mieć okazję, tak, nadrobić zaległości.
6: Myślę, że wiele osób, które usłyszą piosenkę Hold Me Closer, poczują te same emocje, które fani Eurowizji już znają i ta piosenka również może ich poruszyć, bo rzeczywiście ma takie właściwości. Gospodarzami wieczoru będą Agnieszka Woźniak-Starak, Paulina Krupińska, Mateusz Chłatki. Przyznam, że nie kojarzyłam tego pana, ale znalazłam informację, że on współpracuje z Dzień Dobry TVN i tam opowiada o gwiazdach. Nie tych takich, co na niebie, ale o tych, wiecie, znanych, popularnych i cenionych przez niektórych. No i będzie też Oliwier Janiak. Przechodzimy do drugiego dnia, środy 17 sierpnia. On rozpocznie się koncertem I Dance. No to jest taki standardowy szyld tych koncertów w ramach Top of the Top w TVN-ie. Kiedyś jeszcze były koncerty I Love i I Dance, teraz zostali tylko przy tym I Dance. No i nie trudno się domyślić, że w ramach tego koncertu w Operze Leśnej zaprezentowane zostaną utwory. Oni tutaj deklarują, że w tematyce tanecznej, no myślę, że przede wszystkim utwory o tanecznym charakterze, no bo nie zawsze to musi iść w parze z tematyką, że w tym tekście musi padać słowo taniec. Wystarczy odpowiedni rytm, odpowiedni beat, żeby się po prostu dało tańczyć. No i w informacji mamy podane, że tego samego wieczoru podczas konkursu Top of the Top Challenge o statuetkę bursztynowego Słowika zawalczą artyści, których nowe utwory można było usłyszeć w radiu i internecie w ciągu ostatniego roku oraz wykonawcy, którzy zaprezentują swoje piosenki premierowo na festiwalu. Będą to Natalia Przybysz, Wiktor Dyduła, Natasza Urbańska, Martin Lange, Ania Karwan, zespół Be My i Michał Szpak. Niestety nie podano jeszcze informacji dotyczących tego, jakie konkretnie piosenki oni mają zaprezentować. W przypadku niektórych z tych artystów możemy jakoś się tego domyślać, bo na przykład Be My wydali ostatnio nowy utwór, my go nawet słyszeliśmy i on się nam całkiem spodobał i będzie się teraz pojawiał na antenie Radia DHT, ale czy to tę piosenkę zamierzają wykonać, czy może jakąś wcześniejszą, albo jeszcze jakąś zupełnie premierową, nie wiemy. Michał Szpak też coś wydał chyba niedawno, czy wczoraj, czy w tym tygodniu nowego, ale no to nie mamy zupełnie pewności, czy to będzie to. Pewność możemy mieć co do jednego utworu i ten jeden utwór wam zagramy, ale to myślę, że o tym, jaka to piosenka, to opowiemy sobie w odpowiednim momencie, bo jeżeli chodzi właśnie o to, o czym nas konkretnie tutaj stacja TVN informuje, to podaję jeszcze listę artystów, którzy oprócz tych uczestników konkursu Rywalizacja Bursztynowego Słowika mają się zaprezentować w drugim dniu festiwalu. Ja wnioskuję, że to będą w związku z tym ci, którzy wystąpią w tym koncercie pierwszym, iDance. No ale nie jest to wprost powiedziane, więc po prostu mówię, jak oni to podają, żeby potem nie było na mnie, że was wprowadziłam w błąd. Tak czy inaczej, nie wiem jak dokładnie, o której godzinie i w którym koncercie w drugim dniu, czyli w środę, ale na pewno wystąpią Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo, Blue Cafe, Kombi, ale przez jedno i, czyli znowu tak jak w TVP ostatnio bez Skawińskiego, Ralf Kamiński, Phil, Nocny Kochanek, Storo i Kupicha, nie wiem kto to jest Storo, Natalia Nykiel i Dekokt. Też nie wiem, co to jest Dekokt, albo kto. Tak jak sobie patrzę na te zestawienia wykonawców już z pierwszego i drugiego dnia i trzeci dzień nam to w zasadzie potwierdzi, to one są takie bardzo zróżnicowane. Są tutaj artyści z bardzo różnych bajek, z różnych pokoleń, reprezentujący zarówno ten główny nurt, których piosenki są grane w najpopularniejszych stacjach radiowych, ale też ci przynależni do tej tak zwanej alternatywy, więc myślę, że to jest fajne, że w zasadzie każdy będzie mógł tutaj coś dla siebie znaleźć. Oczywiście to ma też drugą stronę, bo można na tej podstawie uznać, że to jest mydło i powidło, prawda? Ale no to jest kwestia indywidualnej oceny. Piszcie, jak się na to zapatrujecie.
5: Ale też myślę, że jeżeli ktoś rzeczywiście uczestniczy w czymś takim na żywo, to zupełnie inaczej to odbiera.
6: A to pewnie, więc, że tak.
5: Więc to tak nie boli, tak jakby tego słuchać na przykład w radiu, takiego muzycznego zestawu.
6: Koncerty tego drugiego dnia poprowadzą Gabi Drzewiecka, Agnieszka Woźniak-Starak, Damian Michałowski i Oliwier Janiak. Trzeciego dnia natomiast w czwartek 18 sierpnia zaplanowano koncert Zawsze Razem, muzyczne podziękowanie dla widzów z okazji 25 lat TVN. W zeszłym roku zdaje się, że to stacja TVN24 świętowała na festiwalu swój jubileusz. Teraz akurat przyszło na jubileusz stacji TVN, która właśnie okrągłe 25 urodziny będzie obchodziła w październiku, 3 października konkretnie, no i to jest właśnie jeden z elementów składających się na te celebracje. A nie wiem, czy pamiętasz, my w jednym z pierwszych wydań programu RTV odnosiliśmy się do 20 urodzin TVN-u.
5: To już tyle lat!
6: I sobie wspominaliśmy to
5: tak
6: i
5: jest.
6: Owo, a teraz już kolejny okrągły jubileusz, jak ten czas leci. W trakcie koncertu złożonego z dwóch części, które będą miały nazwy Jestem Sobą oraz To Jest Wasz Czas, artyści zaprezentują znane utwory w nowych aranżacjach i odsłonach. Z towarzyszeniem orkiestry wystąpią m.in. Kaja, Marys Polski, Nick Sinclair, Margaret, Bowska, Mrozu, Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Agnieszka Chylińska, Góral, zespół Śląsk, Michał Szpak, Ewa Bem, Jan Borysewicz, Andrzej Piaseczny, Natalia Przybysz, Organek, Kuba Badach, Pektus, Mateusz Ziółko, Karolina Leszko, będzie też Nosowska, Igor, Ralf Kamiński i Grupson. Więc znowu naprawdę bardzo różnorodnie, a koncerty poprowadzą Marcin Prokop, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga, Anna Kalczyńska i Gabi Drzewiecka. Jeżeli chodzi o to, o której to wszystko się będzie zaczynać, no to standardowo o godzinie 20, przypomnijmy, od wtorku do czwartku, bo tak to już TVN ma w zwyczaju, odkąd organizuje ten festiwal, że on się nie odbywa w weekend, tak jak nas do tego inne stacje przyzwyczajają, tylko właśnie w środku tygodnia, jakoś w okolicach tego święta 15 sierpnia, tym razem właśnie już po 15 sierpnia, no ale skoro tak robią przez kilka lat, no to widocznie im się to sprawdza i też mają oglądalność, no z drugiej strony może to jest klucz do sukcesu. Jakby w tym czasie Telewizja Polska transmitowała jakiś inny swój koncert typu Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO, no to może by mieliby gorszą oglądalność. A tak w środku tygodnia, w wakacje, ta oferta stacji telewizyjnych nie jest jakoś może szczególnie rozbudowana, bogata w nowości, no to i oni się mogą tutaj w to wstrzelić. No i wspominałam, że festiwal ma 4 dni, ale powiedziałam przed chwilą, że będzie można oglądać te muzyczne wydarzenia od wtorku do czwartku. Ale jak to? I teraz całe na biało wkracza Michał, który wam o tym opowie, bo ja tutaj jestem, wiecie, panią od muzyki, ale Michał zajmuje się innymi dziedzinami.
5: Innymi dziedzinami, bo lepiej, żebym ja się muzyką istotnie nie zajmował.
6: No, rzeczywiście.
5: Zwłaszcza aktywnie. Natomiast rzeczywiście ten czwarty dzień muzycznym nie będzie. Czwartego dnia, 19 sierpnia, odbędzie się wieczór komediowy zatytułowany Comedy Fest. W pierwszej części o nazwie Szkło Kontaktowe jubileuszowo widzowie spotkają się z gospodarzami i komentatorami programu. Na scenie będzie można zobaczyć Artura Andrusa, Krzysztofa Dałkrzewicza, Marka Przybylika, Henryka Sawkę, Tomasza i Szymona Jachimków, Michała Kępę, Katarzynę Kwiatkowską i Wojciecha Fiedorczuka. Wydarzenie poprowadzą Wojciech Zimiński i Tomasz Sianecki, a wsparcie muzyczne, no, czyli jednak muzyka będzie jakaś i to nie byle jaka, bo zapewni to wsparcie muzyczne grupa Mozarta.
6: Dobra, a to teraz ja cię muszę przerwać. Dwie rzeczy.
5: Proszę cię.
6: Pierwsza, mam wrażenie, chyba że czegoś to nie rozumiem, że Szkło Kontaktowe jest trochę jak zespół Ich Troje. Tak, powiedziałam to, musicie niestety z tym żyć. No. Otóż, że również podchodzi kreatywnie do takich kwestii jak jubileusz.
5: Jubileusz.
6: Bo sprawdziłam to jeszcze wczoraj w Google, czy mi się dobrze wydaje. I Szkło Kontaktowe, inaczej, pierwsze jego wydanie zostało wyemitowane w 2005 roku, czyli... Umiemy liczyć szybciutko?
5: 17
6: lat temu. No to co to jest za jubileusz? Chyba że im nie chodzi o lata, w których nadają, tylko na przykład o liczbę wydań, które mają na koncie. Nie wiem, czy oni to liczą. A jeżeli oglądacie Szkło Kontaktowe, to może coś słyszeliście na ten temat, bo ja to tam czasami zerkam, ale nie jestem jakąś taką bardzo wierną widzką. Może mówili, o co dokładnie z tym jubileuszem chodzi i może tłumaczyli, że to rzeczywiście chodzi o liczbę wydań, jakąś okrągłą, która im stuknęła niebawem albo stuknie. No to wtedy by to miało sens, a tak? No to wiecie. Po drugie, no przykro mi bardzo, ale na całej tej liście osób, które się zaprezentują w czasie tego wieczoru, brakuje mi Katarzyny Kasi. Gdzie jest Katarzyna Kasia? Pytam się grzecznie. Rozumiem, że mogła nie mieć wolnego terminu, ale sądzę, że nie jestem jedyną osobą, której akurat właśnie tej redaktorki zabraknie.
5: No cóż, ale za to będą inni i być może oni przynajmniej części publiczności oraz późniejszym widzom wystarczą. Natomiast przechodząc do drugiej części, to będzie ona zatytułowana Klub Mistrzów. I tu zaprezentują się gwiazdy polskiej komedii, artyści, którzy zaznaczyli swoją obecność na polskiej scenie przez ostatnich 25 lat. Wśród nich znajdą się Andrzej Grabowski, Jerzy Kryszak, Marcin Daniec, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Pakosińska i Robert Motyka. Pojawi się również stand-uper Tomasz Kołecki. Szczerze mówiąc, tego ostatniego jakoś nie kojarzę. Może dopiero zaczyna, a może po prostu mało jego treści jest na YouTubie i mi algorytm jakoś nie bardzo chce je polecać. Natomiast jeżeli chodzi o Comedy Fest, to pokaże go również TVN, ale nie na żywo. Relacje z tego dnia stacja wyemituje w środę 31 sierpnia o godzinie 21.30. 20:45, także spokojnie będzie można to obejrzeć, no ale będziecie musieli jeszcze na to poczekać. Tymczasem tak zaglądając jeszcze tutaj, bo tak wspomniałaś, że szkło kontaktowe to jak ich troje i tu do ich troje się odniósł Wiesław, nasz słuchacz, mianowicie powiedział, że on ich nie będzie oglądać, bo na żywo to tam fałszują, więc nie będzie oglądał. I jeszcze co do TVN-u, to z taką ciekawostką się Wiesław z nami podzielił, ale myślę, że o tym to będziemy mówić więcej za jakiś czas, bo surowi rodzice otóż wracają.
6: Tak, pojawiła się taka informacja, chyba jeszcze nie wiadomo dokładnie, w którym kanale ten program miałby się pojawić, czy w głównym TVN-ie, czy w którejś ze stacji tematycznych, no to się spotyka z krytyką, bo ten program, kiedy był emitowany premierowo, no to nie był wolny od kontrowersji.
5: Oczywiście.
6: Ale myślę, że sobie to wszystko rzeczywiście uporządkujemy, jak będziemy trochę więcej wiedzieli na temat tego, kiedy ma się to pojawić, czy rzeczywiście, czy to się tylko nie skończy na plotkach. Więc jak już będzie bliżej tego faktu, to na pewno się do tych kontrowersji odniesiemy, przecież wyszła książka na temat superniani i jej metod, i to, że akurat właśnie teraz jest powrót do tego typu programu, to rzeczywiście jest jakoś tam interesujące, bo możemy trochę inaczej na to spojrzeć, ale na pewno rzeczywiście na to spojrzymy nieco później, bo teraz pozostajemy w tym klimacie muzycznym. Zanim jednak do muzyki przejdziemy, to cię jeszcze zapytam, zerkniesz na któryś z festiwalowych koncertów?
5: Wiesz co, może poczekam do tego 31 sierpnia i zobaczę, co mają tego czwartego dnia do zaprezentowania i czy to rzeczywiście będzie coś fajnego i czy fajnie będzie się to oglądało.
6: Jeżeli będziemy pamiętać, to wam bliżej 31 sierpnia przypomnimy, że będzie tak to wydarzenie. Natomiast to będzie już przełom sierpnia i września, taki bardzo gorący medialnie czas, start ramówek jesiennych.
5: Oj,
6: dlatego
5: tak
6: woleliśmy wam powiedzieć o tym już teraz, bo później to może gdzieś tam właśnie
5: umknąć
6: w ferworze tych wielu innych newsów, które już za 2 tygodnie u nas się będą pojawiać, bo to już właśnie wtedy będziemy się szykować na nadejście września. No ale myślę też, że będzie warto zerknąć na ten koncert z premierowymi piosenkami, ten właśnie Top of the Top Challenge, bo to zawsze fajnie wiedzieć, czy są jakieś ciekawe muzyczne nowości. No właśnie, i my wam teraz zagramy utwory, które was wprowadzą w festiwalowy klimat, być może was zachęcą do oglądania. Najpierw będzie to właśnie ta artystka, z której obecność może jeszcze nie wszystkich obeszła, ale jeżeli ją w telewizji zobaczą, no to kto wie, może i im się spodoba. Czyli prosto ze Szwecji Cornelia Jacobs i Hold Me Closer, jej eurowizyjny przebój. A później jedyna piosenka, co do której mamy pewność, że ona rzeczywiście się pojawi w konkursie Top of the Top Challenge. Bo wczoraj w Dzień Dobry TVN Natasza Urbańska, ona teraz występuje jako Natasza, powiedziała, że w konkursie wykona utwór Let Me Lie. I ciekawostka związana z tą piosenką jest taka, że no, ta ciekawostka również ma eurowizyjny wymiar, bo Natasza zgłaszała ją do naszych polskich eurowizyjnych preselekcji, ale nie została zakwalifikowana.
5: Powiem szczerze, że biorąc pod uwagę tytuł piosenki, to wcale nie byłbym taki pewien, czy ona się pojawi.
6: No właśnie, ale dobry żart. W każdym razie wracając do Eurowizji i do preselekcji, to nie jest tak, że jestem jakąś super fanką tego utworu. Natomiast na tle innych piosenek, które zostały zakwalifikowane, jak na przykład utwór Lidii Kopani, to wydaje mi się, że można było jednak tej Nataszy dać szansę, żeby się zaprezentowała na żywo, żeby się zmierzyła z Darią, z Ochmanem, z innymi. No i jakby wyszło, tak by wyszło, ale rzeczywiście byłaby to jakoś tam bardziej równa walka. Może skoro nie w tubie serce Europy, to jakoś jej się uda w Sopocie lepiej. Zobaczymy, jak to będzie. Piszcie, jak oceniacie propozycję Nataszy i czy waszym zdaniem ma szansę na bursztynowego słowika. A więc najpierw Cornelia Jacobs i Hold Me Closer, a później Natasza w piosence z tym tytułem, który tak trochę poddaje wątpliwość to, co tam ona do nas mówi, czyli Let Me Lie.
7: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
5: No i słuchajcie, to jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym programie, ale będzie ono chwilę trwało, bo mamy dla was zarówno telewizyjne, jak i radiowe wieści.
6: No mówiłam, że tak dzisiaj lżej, wakacyjnie, ale wciąż kontynuujemy wątek wydarzeń muzycznych, które mają nam do zaoferowania stacje telewizyjne, czyli jeszcze raz porządkujemy. Dzisiaj wybieramy się na jubileusz, które jest, znaczy Wiesław się nie wybiera, ale inni może tak. W poniedziałek Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO, od wtorku do czwartku Top of the Top Sopot Festival w TVN-ie. Natomiast od piątku do niedzieli Polsat ma dla nas Air Festival, czyli kolejną już odsłonę imprezy, która corocznie jest organizowana w Uniejowie i zawsze to mówię przy tej okazji, jest przykładem klasycznym wręcz greenwashingu. Odpuszczę już sobie może ten mój rant, który tu wygłaszam co roku, no ale przypomnijmy, że chodzi o tę postawę, w której jakaś firma, dajmy na to, kreuje się na taką bardzo proekologiczną, ale to jest kwestia właśnie wyłącznie marketingu, bo firma wie, że to jest teraz dobrze widziane, podczas gdy sama pod tym względem ma sporo za uszami, a pan Solosz na pewno sporo za uszami ma. Ale na tym już się skupię.
5: Bo przypomnijmy, że nie działa tylko w mediach, nie tylko w telefonii komórkowej, ale też, jak to by krótko powiedzieć, w prądzie.
6: Tak jest. Ale nad tym się już skupiać nie będziemy, chyba się nie będę powtarzać. Skupimy się teraz na tym, co muzycznie nas czeka, a jeżeli o tę stronę wydarzenia chodzi, no to będzie ona bardziej rozbudowana niż do tego nas przyzwyczajono, ponieważ o ile ja dobrze pamiętam, to poprzednie edycje festiwalu trwały jeden dzień i to był w zasadzie jeden koncert. Tutaj natomiast, jak już wspomniałam, będziemy mieć 3 dni od piątku do niedzieli. Tak jak również już powiedziałam, impreza odbywa się w Uniejowie, to też standard. No i możemy zatem przejść do tych muzycznych atrakcji, które będą bardzo zróżnicowane, podobnie jak w Sopocie. Tutaj również organizatorzy chcą, aby to, co tworzą, było atrakcyjne dla różnych widzów. A więc zaczynamy od pierwszego dnia, od piątku, kiedy to czeka nas koncert Zalewski i Przyjaciele. To jest, przypomnijmy, piątek 19 sierpnia. Ten koncert zbudowany będzie, głosi zapowiedź, jakkolwiek to należy rozumieć, wokół 4 żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę Przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia. Na jednej scenie z Krzysztofem zaśpiewają Monika Brodka, Igo, Grubson, Smolik, Natalia Schroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz. No to rzeczywiście siostry Przybysz, zwłaszcza Natalia, są kojarzone z tym, co eko, z dbałością o planetę, z weganizmem i takimi rzeczami. I będzie też Katarzyna Nosowska. Oni wykonają nie tylko największe przeboje Zalewskiego, ale również covery, takie jak kolorowy wiatr, ciekawa jestem, kto się o to pokusi, i również pojawi się cover znanej piosenki Michaela Jacksona Earth Song. Artyści zaprezentują także swoje największe przeboje, m.in. Grubson wykona Na szczycie, a Brodka Grande. Sobotni koncert z kolei będzie nosił tytuł Artyści przeciwko wojnie. Odbędzie się 20 sierpnia i to będzie hołd dla wszystkich ofiar barbarzyńskiej wojny, która toczy się za naszą granicą. Oprócz piosenek usłyszymy wstrząsające świadectwa dzieci, które przeżyły wojenne piekło. Najbardziej znane utwory poświęcone walce o wolność wybrzmią w niezwykłych aranżacjach orkiestry Michała Grota. Tego wieczoru na festiwalowej scenie wystąpią Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Piotr Kupicha, Maciej Musiałowski, Kasia Kowalska, Maciej Maleńczuk, Grzegorz Chyży, Robert Janowski. Będzie też artystka z Ukrainy, zwyciężczyni Eurowizji 2006, o której już mówiliśmy jakiś czas temu, że znalazła schronienie w naszym kraju, Tina Karol, Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Domagała, Skuba Skeffox, Julia Marcel i Zazula. A koncert poprowadzi Paulina Sykut-Jerzyna. No, także rzeczywiście też widzimy po tych dwóch dniach. Pierwszy taki, bardziej bym powiedziała, alternatywny, no Zalewski się kojarzy z takimi klimatami. Drugi powiedziałabym, że zróżnicowany, a co nas czeka trzeciego dnia? Zwieńczeniem festiwalu w Uniejowie będzie koncert Gwiazdy dla Czystej Polski. No to jest chyba to, co rzeczywiście zawsze było pod szyldem tego festiwalu. To jest, uporządkujmy sobie to jeszcze raz, niedziela 21 sierpnia. Na scenie wystąpią gwiazdy znane z zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska. A jak dużo tych naszych gwiazd jest zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska?
5: No bo właśnie.
6: Co będą pierwszego dnia, co ich Zalewski zaprosił, i ci z trzeciego dnia, wszyscy są tacy eko. No to nie pozostaje nic innego, jak tylko przypomnieć, że działania jednostek, choćby tych jednostek było sporo, nie wystarczą, aby ochronić nasz klimat, i działania korporacji, koncernów, rządów, to wszystko ma też bardzo duże znaczenie, i zrzucanie odpowiedzialności na jednostkę nie jest okej, co nie znaczy, że nie mamy teraz, wiecie, segregować śmieci, bo to też jest ważne, ale no to nie to uratuje planetę, tylko właśnie no, te działania tych największych graczy mają wpływ, co z nią dalej będzie. Wracając do niedzielnego koncertu, tego wieczoru zaśpiewają Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bułecka, Doda, Małgorzata Ostrowska, Michał Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pektus i Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszyć będzie Grot Orkiestra. Koncert poprowadzą Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka, a więc gospodynie programu Farma. Transmisja koncertów na antenie Polsatu od godziny 20:00, więc przypomnijmy, piątek 20, sobota 20, niedziela 20, wtedy mamy co oglądać i czego słuchać. To dla tych, którzy będą spędzać ten czas przed telewizorem, ale ta impreza nie ma wyłącznie charakteru muzycznego. Jeżeli wybierzecie się do Uniejowa albo stamtąd jesteście, halo, czy jest z nami Uniejów, prosimy podnosić ręce i pisać do nas na Facebooku. No tak czy inaczej, jeżeli akurat będziecie gdzieś w pobliżu i będziecie chcieli się wybrać, no to cała moc atrakcji jeszcze na was czeka, bo ERF Festival w Uniejowie to w tym roku 3 dni doznań muzycznych i 2 dni wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w specjalnie urządzonym ekomiasteczku. Na wszystkich zgromadzonych czekać będą m.in. sportowe wyzwania w wirtualnej rzeczywistości, strefa beauty z ekopielęgnacją, konkursy z nagrodami, ekowarsztaty, budowanie domków dla owadów, obrazki z roślin i wiele innych. Jedną z atrakcji będzie także
5: obrazki z roślin to takie eko, to chyba, no, że już z tych zasuszonych.
6: No właśnie. Jedną z atrakcji będzie także niepowtarzalna możliwość obejrzenia autobusu wodorowego. Na sobotę zaplanowano też Kino ERF Festival, podczas którego emitowane będą przedpremierowo film dokumentalny z biblioteki BBC ERF, Earthshot, How to Save Our Planet z Davidem Attenborough, oraz kino z portfolio telewizji Polsat, film dla dzieci Jerzyk i Przyjaciele oraz komedia romantyczna Narzeczony na niby. No to takie te filmy trochę w tematyce eko, ale trochę po prostu o takim familijnym charakterze, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast wstęp na teren ekomiasteczka i do kina plenerowego jest bezpłatny, także jeżeli chcecie, możecie sobie rzeczywiście wpaść i sobie ten przyszły weekend uatrakcyjnić. Piszcie, czy was to zaciekawiło, czy przede wszystkim ta muzyczna strona to jest to, co was zachęca do oglądania. Które z tych imprez, o których wam opowiedziałam, to jest rzeczywiście coś, na co rzucicie okiem i uchem? A my teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tematów radiowych, do informacji smutnej.
5: Tak, do informacji smutnej, ale to nie będzie jedyna radiowa informacja, więc spokojnie, aż tak bardzo na smutno nie będzie ten wątek. Natomiast no niestety istotnie tu zaczynamy od informacji bardzo smutnej. Otóż nie żyje Przemysław Marzec. Miał 52 lata. W połowie 1993 roku rozpoczął pracę w pierwszym oddziale RMF FM w Katowicach. Potem był warszawskim reporterem stacji i jej korespondentem wojennym. I z tej roli pana Przemysława myślę, że słuchacze żółto-niebieskich kojarzą najbardziej. Był korespondentem w Kosowie, Iraku i Afganistanie. Z RMF FM związany był przez 27 lat. W 2007 roku objął placówkę RMF w Moskwie. Z rozgłośnią rozstał się na początku 2021 roku, kiedy stacja zlikwidowała stanowisko moskiewskiego korespondenta. Nie wrócił już do mediów. Dodajmy jeszcze, że jest współautorem książki Bagdad, 67 dni, opisującej życie korespondentów w ogarniętym wojną kraju. Drugim autorem tej książki jest Jan Mikruta. Coraz więcej słyszy się o nazwisk takich ludzi jeszcze w kwiecie wieku, którzy odchodzą.
6: Tak, naprawdę. Ostatnio Krzysztof Żurek, o którym mówiliśmy.
5: Tak, ludzie... Witold Odrobina jakiś czas temu.
6: Tak, też. Ludzie w okolicach 50, co do których
5: byśmy kolejny korespondent też z takich miejsc trudnych jakiś czas temu, przecież Wiktor Bater.
6: Tak.
5: No. Także no niestety coraz więcej tych znanych medialnych nazwisk gaśnie. Natomiast zmieniając teraz temat i...
6: Zawsze jakoś tak głupio po tym temacie śmieszy przejść do czegoś wesołego czy neutralnego. Jakoś tak trudno zawsze właśnie znaleźć ten sposób, żeby ten temat zmienić. No więc po prostu
5: go zmieniamy.
6: Po prostu zmieniamy, tak.
5: Zmieniamy ten temat. Temat zmieniamy na zdecydowanie bardziej pozytywny, bo to Aleksandra Kaczkowska uruchomiła zbiórkę w serwisie Patronite. Z jej opisu wynika, że potrzebuje ona od patronów 6666 zł miesięcznie.
6: Ale szatanistka.
5: Tak jest. By stworzyć studio, najlepiej mobilne, kupić mikrofon, kable, programy do emisji i podobne rzeczy. Celem jest nagrywanie podcastów dla patronów, a z czasem nadawanie audycji. W planach jest także rozbudowana, odświeżona strona internetowa. I jak ja ostatnio tam zaglądałem na Patronite'a, no to na razie z tych 6666 zł, to na razie było ponad 1000. Także no zaglądałem bodajże w piątek tam, więc jeszcze trochę do uzbierania jest.
6: No ale te oczekiwania nie są jakieś bardzo wygórowane.
5: Nie są.
6: Życzymy...
5: Ale mam takie, wiesz co, wrażenie, że im mniejsze masz oczekiwania, tym mniej uzbierasz.
6: A coś w tym rzeczywiście może być. Przypomnijmy, bo może nie wszyscy kojarzą postać pani Aleksandry, że do niedawna jeszcze prowadziła audycję w Radiowej Trójce.
5: Tak
6: jest. O okolicznościach jej rozstania ze stacją wspominaliśmy, zastanawialiśmy się, czy może któraś z tych trójkowych rozgłośni ją przygarnie, no ale pani Aleksandra zdecydowała się iść własną drogą. Życzymy powodzenia i jak tylko się dowiemy, co tam z tą jej inicjatywą, to wam damy znać, bo zawsze staramy się śledzić dalsze losy tych dziennikarzy, których znamy z tego medialnego świata.
5: Skoro już o zbiórkach mowa, to myślę, że warto przynajmniej tak zasygnalizować coś, o czym ostatnio pisały wirtualne media, to znaczy tam ktoś zauważył, że strona Halo Radia nie działa, a Halo Radio to, przypomnijmy, stacja, której my od samego początku kibicowaliśmy i jesteśmy źli, że stało się z nią to, co się stało. Dobrze, że Reset Obywatelski z tego wszystkiego się wykluł i że no, on funkcjonuje i rozwija się cały czas. Natomiast no, strona Halo Radia działać przestała. Były też informacje, że strumień Halo Radia przestał być emitowany. Ja tego nie potwierdzam, bo strona rzeczywiście padła, natomiast strumień radiowy działa. No i cóż, też pytanie, co z mediami społecznościowymi Halo Radia. Tam ja mam wrażenie, że te media, czyli Facebook, YouTube'a przejął Kuba Wątły i to jest już tylko jego folwark. On tam publikuje różne treści.
6: Głównie memy
5: swoim stylem. I tam właśnie na kanale YouTube w zasadzie oprócz transmisji, bo Kuba teraz co kilka dni przeprowadza wywiady z różnymi osobami. Zwykle to są te same osoby, no, z którymi on się jakoś tam lubi, rozmawia, tak. Andrzej Polaczkiewicz, Zbigniew Mikołajko, jeszcze kilka nazwisk, podejrzewam, że tu można by było wymienić. No i oni sobie tam rozmawiają na kanale Halo Radia i na kanale samego Kuby. No i tyle zostało z projektu, na który zostało przeznaczonych kilkaset tysięcy złotych.
6: No to jest przykre. To już w zasadzie od kilku miesięcy istniało teoretycznie czym Państwo Polskie, ale tam jeszcze przez jakiś czas udawali, bo tam szły te felietony, coś tam.
5: Tak. Natomiast no teraz chyba już nawet i tu nie ma woli. Pytanie, ile jeszcze pogra ten strumień. Ja zresztą teraz nawet sprawdzę, żeby tak na żywo to zobaczyć, co się dzieje ze stroną. Nie no, 403 Forbidden komunikat się pojawia, więc rzeczywiście chyba strona to już przeszłość.
6: No, pozostaje nam żałować i to taka też przestroga dla nas ta przyszłość, że nawet jak projekt wygląda na obiecujący, to żeby być czujnym, bo to zawsze różnie może być, jak nawet się wydaje, że można jakiemuś twórcy zaufać, no to jednak zawsze trzeba po prostu patrzeć okazuje, na ręce, szczególnie jeżeli powierzamy mu jakieś tam swoje grosze, żeby wesprzeć jego inicjatywę.
5: Bo grosz do grosza i tu się zebrała ładna
6: sumka. No był kokosza, sumka, no tak. I co to z tą kokoszą? Dobrze.
5: Co z tym sprzętem?
6: Tak, dokładnie. A nasz program zwieńczał zagadnienia dotyczące radiofonii lokalnej i tak oto najpierw powiemy wam o stacji z wami FM kierowanej do Ukraińców, bo tutaj są zmiany dotyczące emisji, a w zasadzie no nie idzie to chyba w dobrym kierunku. No za chwilę

0: w naszym poprzednim programie, zdaje się, że słuchacz Wojciech pytał, co z tymi pozostałymi miastami, z tymi, w których z Wami FM się pojawiło jako pierwsze. Już tam kilkukrotnie przedłużali te pozwolenia i to ostatnie się skończyło, zdaje się, 10 sierpnia. I Wojciech pytał, co w związku z tym, czy ono zostanie przedłużone, czy my coś wiemy. Nie wiedzieliśmy dotychczas, jakie będą tego losy i powiedzieliśmy, że no, przypuszczalnie wrócimy do tego tematu w kolejnym wydaniu. No to wracamy. Otóż zniknęła emisja również w tych pozostałych miastach, czyli w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie. Pozwolenia na nadawanie w tych lokalizacjach wygasły we wtorek 9 sierpnia. 9, jednak nie 10. Z Wami FM no, istnieje nadal. No, przypomnijmy, oni nadają od kwietnia. Początkowo dostępni byli tylko w internecie. Od połowy maja trwała emisja na UKF. No i ten internet dalej sobie jest. I skoro tak przestali nadawać w zasadzie we wszystkich miastach, no to mogłoby to sugerować jakiś koniec projektu, a przynajmniej analogowo. Natomiast aktualnie według wykazu na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej ważne są nowe pozwolenia, ale tylko dla tych miast, które doszły później, czyli Częstochowy i Wrocławia. Natomiast na razie emisja tam nie jest prowadzona, chyba że coś się zmieniło w momencie, na przykład, w którym my do Was o tym mówimy. Nie jesteśmy z tych miast, więc nie możemy tego sprawdzić. Jak nam się uda zaktualizować wiedzę do kolejnej audycji, to i Wam przekażemy bardziej aktualne informacje. Ale jest to jakoś zaskakujące, bo z reguły te pozwolenia jakoś tak przechodziły jedno w drugie, może nie płynnie, ale tam była doba, jeżeli chodzi o czas trwania przerwy, więc wydawałoby się, że może ktoś by tutaj inny chciał wejść na tę częstotliwość, no, zgodnie z zasadą opartą na przeplataniu przyznawania pozwoleń chętnym podmiotom, no to przecież tutaj Polskie Radio mogłoby chcieć, więc no dziwne, że oni mają to pozwolenie na Częstochowę i Wrocław trwające do września, ale nie nadają, a co do tych pozostałych miast, tych pierwszych, no to w zasadzie nie wiadomo, co z nimi ma być. Także trochę tutaj jest ta kwestia zastanawiająca, będziemy ją na pewno śledzić. A i jeszcze takie uzupełnienie co do przyszłości. Informacja, którą wyczytałam na forum serwisu radiopolska.pl, jeden z użytkowników podzielił się informacją, którą usłyszał w poranku Radia Wnet. Ja akurat nie słucham, no to i dlatego bazuję na tym, co przekazują inni. Otóż 16 sierpnia, czyli wychodzi na to, że już we wtorek, ruszy Radio Wnet w Lublinie. O tym właśnie poinformował w poranku Wnet Krzysztof Skowroński. Tam już jakoś się robiło głośno wokół tej emisji w Lublinie, bo strasznie długo trwały wszelkie formalności związane z tą częstotliwością. Jakoś się przeciągały te uzgodnienia międzynarodowe, no bo Lublin na wschodzie Polski, więc trzeba to tam właśnie uzgodnić z naszymi sąsiadami, aby ten sygnał nie kolidował z jakimś innym sygnałem innej stacji radiowej, właśnie zagranicznej. I to się jakoś tam przeciągało. Już ten Wnet miał dostawać upomnienia, dlaczego w końcu nie ruszają z tym nadawaniem, ale wychodzi na to, że ruszają wreszcie. Jeżeli rzeczywiście ruszą we wtorek 16, to pewnie Wam te informacje potwierdzimy w naszym kolejnym wydaniu.
1: A teraz przenosimy się na Opolszczyznę i tu mamy informacje dla wszystkich miłośników radia cyfrowego. Po 71 dniach przerwy do Opola powrócił, choć w skromniejszej odsłonie, eksperymentalny multiplex spółki PSN Infrastruktura, tak nas informuje serwis radiopolska.pl. Nadaje z mniejszą mocą oraz zawiera skromniejszy zestaw programów. Wśród dostępnych stacji znalazło się miejscowe radio Doxa, a także muzyczne radio z Jeleniej Góry, radio Profeto, radio Jasna Góra oraz cyfrowe radio Bezpieczna Podróż oraz radio Imperium z Gliwic. Opolski multiplex PSN Infrastruktura obecny był w eterze od lipca ubiegłego roku do czerwca bieżącego roku. W poprzedniej odsłonie multiplex liczył 12 stacji. W eksperymencie oprócz wymienionych przed momentem stacji uczestniczyło także Radio Park z Kędzierzyna Koźla, Twoja Polska Stacja z Częstochowy, Wasze Radio FM z Wągrowca, a także cyfrowe radio Disco Radio, Mega Radio i Radio Nowy. Także może i skromniej, ale nadal multiplex działa.
0: No i to jest ostatnia informacja, jaką przygotowaliśmy dla Was na dziś. Czy spotkamy się z Wami w przyszłym tygodniu? Bardzo byśmy tego chcieli, chociażby z tego względu.

0: względu, że chcemy Was zaprosić na koncert Niech Żyje Biesiada w Zabrzu, bo ten tytuł brzmi fantastycznie. Też Polsat szykuje nam kolejne muzyczne wydarzenie, bo nie zatrzymają się na Earth Festival, tylko ma być kolejny festiwal pod hasłem Magiczne Zakończenie Wakacji, więc byłoby miło, abyśmy również na koncerty z tego cyklu Was zaprosili. Dlatego mamy nadzieję, że coś się jeszcze w tym medialnym świecie wydarzy, tak abyśmy chociaż na tę godzinkę mogli w przyszłym tygodniu się z Wami spotkać. Oczywiście jak zwykle zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka, facebook.com/radio-dht, bo tam znajdziecie najbardziej aktualne informacje dotyczące tego, czy nasz program się pojawi. Zawsze Michał dba o to, aby odpowiedni post z odpowiednią informacją się pojawił, a my Was pożegnamy muzycznym akcentem nawiązującym do Earth Festival, który przypomnijmy od przyszłego piątku do przyszłej niedzieli będzie pokazywał Polsat i wybraliśmy piosenkę artystek, które będą towarzyszyć Krzysztofowi Zalewskiemu w tym koncercie, który on koordynuje pierwszego dnia imprezy. Najlepiej to by było zagrać jakąś piosenkę samego pana Krzysztofa, taką eko, ale nie kojarzymy, żeby coś takiego miał w repertuarze. No ale siostry Przybysz, tak jak wspomniałam, są znane z tego, że sprawy ziemi, przyrody nie są im obojętne i nagrały kiedyś taką piosenkę odnoszącą się do ziemi. Przypomnijmy, że one występowały kiedyś wspólnie jako Sisters, natomiast to nie jest utwór z tego pierwszego wcielenia Sisters, takiego najbardziej znanego z jakiegoś tam, wiecie, 2005 roku, kiedy chociażby utwór Sutra święcił triumfy, ale one później jeszcze próbowały pod tym szyldem śpiewać i chyba właśnie w jakimś 2011 roku ta piosenka Ziemia się ukazała. Później każda z nich szła swoją drogą, chociaż zdarza im się jeszcze śpiewać razem i właśnie zaśpiewają razem w Uniejowie. Zobaczymy zatem, czy do piosenki Ziemia również wrócą.
1: A zatem do usłyszenia w kolejnym już 161. wydaniu programu RTV. Jeszcze jeżeli chodzi o RTV, to przypominam, że jeżeli chcecie nas posłuchać jeszcze raz, albo na przykład trafiliście teraz na koniec i zastanawiacie się, czy będzie można posłuchać nas z jakiegoś odtworzenia w formie podcastu, ależ oczywiście i to nawet są na to dwie metody z warstwą muzyczną i bez. Jeżeli podoba Wam się muzyka i chcecie jej również słuchać, no to nasz radiowy Mixcloud, mixcloud.com/radio-dht, a jeżeli wolicie samo nasze gadanie, to też jest na to sposób. Wystarczy wejść na stronę pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych www.tyflopodcast.net albo na naszego YouTube'a, albo poszukać sobie Tyflo Podcastu w dowolnych agregatorach podcastowych i tam nas posłuchać, bo tam publikujemy RTV bez warstwy muzycznej. No i to już rzeczywiście tyle. My spotykamy się prawdopodobnie za tydzień, no a jak nie, to za dwa. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Pomocne oko to bezpłatna usługa oferująca zdalną pomoc dla osób z dysfunkcją wzroku. Do dyspozycji użytkowników oddajemy wersję przeglądarkową oraz aplikacje mobilne dla systemów iOS oraz Android. Za pomocą kamery w komputerze, telefonie czy tablecie pomocne oko pozwoli na uzyskanie informacji, która inaczej jest niedostępna, np. rozkłady jazdy na przystankach, dokumenty papierowe, inne informacje wizualne i tym podobne. Aplikacja w prosty sposób pozwala na połączenie z konsultantem, a pomoc może być świadczona na wiele sposobów z wykorzystaniem połączenia głosowego, połączenia wideo, połączenia audio-wideo i czatu tekstowego. Oprócz tego możliwe jest również przesyłanie plików, udostępnianie ekranu, a także udostępnianie komputera, o ile użytkownik posiada odpowiednie oprogramowanie. Konsultanci pomocnego oka są do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Funkcje te pełnią zaufane i przeszkolone osoby jako dodatkowe zadanie przy okazji swojej pracy lub współpracy z rekomendującym podmiotem. Aby skorzystać z usługi, należy zarejestrować, a następnie zalogować się na stronie www.pomocneoko.fir.org.pl lub w aplikacji mobilnej. Mówi Anna Rozborska, koordynator projektu Pomocne Oko.
6: Pomysł na projekt powstał dlatego, że chcieliśmy, aby nowe technologie, nowoczesne możliwości stwarzane przez człowieka w tej chwili mogły w jakiś fajny i prosty sposób pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym. Zdalnie, bez konieczności stałej obecności osoby drugiej koło osoby niewidomej. Usługa Pomocne Oko opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu różnych podmiotów, instytucji, organizacji pozarządowych, a właściwie jej przedstawicieli, pracowników lub wolontariuszy, którzy oferują swój czas gdzieś przy okazji innych zajęć i poprzez takie zdalne narzędzie informatyczne oferują swoją pomoc w różnych sytuacjach osobom niewidomym. To jest na takiej zasadzie, że siedzą sobie przy własnym komputerze, laptopie, robiąc swoją pracę. I jeżeli ktoś zadzwoni, jakaś osoba niewidoma potrzebująca w tym momencie pomocy, no to jeżeli mogą sobie na to pozwolić, to mogą odebrać połączenie i na przykład pomóc tej osobie odczytać jakiś tekst, coś zobaczyć, czy rozpoznać kolor, czy przeczytać coś, co jest na stronie niedostępne. Chodziło również o to w tym pomyśle, żeby to nie były przypadkowe osoby, ale osoby, które są jakoś tam rekomendowane przez instytucje bądź organizacje i podpisują jakby deklaracje poufności tych informacji, które zobaczą przy okazji udzielania pomocy. Pomocne Oko oferuje aplikację, która jest dostępna dla konsultantów na komputerze. To jest webowa aplikacja. Natomiast dla użytkowników niewidomych są dwie opcje. Można z niej korzystać na komputerze, właśnie w wersji tej przeglądarkowej. Natomiast można również na smartfonie. Narzędzie jest bardzo proste, nie wymaga dużych umiejętności. Dodatkowo można, jeżeli kogoś system posiadany wspiera taką możliwość, posiada odpowiednie oprogramowanie, można nawet pokazać ekran swojego komputera bądź udostępnić konsultantowi swój komputer na chwilę, żeby coś pomógł zrobić.
7: Pomocne Oko. Nagłówek. Połącz z konsultantem. Przycisk. Połącz z Pomocne Oko. Przycisk wróć. Oczekuję na połączenie.
4: Tyflo Podcast.
5: A teraz oddajmy głos konsultantom, na co dzień pomagającym użytkownikom Pomocnego Oka.
8: Nazywam się Edyta Skalska i jestem konsultantką Pomocnego Oka. Moja praca polegała na prowadzeniu rozmów z beneficjentami, zarówno to były rozmowy audiowizualne oraz czaty, czyli no, takie pisemne komunikowanie się, jeżeli były jakieś problemy z połączeniem wideo. Najczęściej moje zadanie polegało na pomocy w takiej formie jak szukanie informacji na jakichś niedostępnych stronach internetowych albo odczytywanie jakiejś grafiki niedostępnej dla osoby niewidomej, odczytywanie rozkładów jazdy, jakichś etykiet z nieczytelnych z produktów czy lekarstw. Odczytywanie treści z dokumentów zapisanych małą czcionką. Z największymi problemami to borykaliśmy się z takimi technicznymi, że na przykład coś przerwało połączenie, czy kamera była nieostra. Trudno mi było wytłumaczyć tej osobie, która dzwoniła, jak ma ustawić kamerę, żebym ja dobrze widziała ten materiał, albo że coś tam było nieostre w obrazie i trudno mi było pomóc takiej osobie.
9: Anna Przymiel pełni rolę konsultanta Pomocnego Oka. Moje zadania polegały na odbieraniu połączeń i udzielaniu pomocy i tutaj na przykład poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w danym pomieszczeniu jest zapalone światło bądź skaszone, Również ta pomoc polegała na odczytywaniu dokumentów. Trudnością dla mnie było, jako konsultanta, były sytuacje, gdy osoba niewidoma potrzebowała pomocy przy odczytaniu tekstu, natomiast obraz kamery był nieczytelny. I wtedy potrzebowaliśmy dłuższej chwili, aby wszystko wyostrzyć i aby móc odczytać taki tekst. Osoby, które chcą skorzystać z usługi Pomocne Oko, nie powinny się stresować czy denerwować tym, że dzwonią, ponieważ wszystko odbywa się w zaufanej atmosferze i myślę, że spokojnie mogą przedstawić swoją prośbę czy też pytanie, a ja im udzielę odpowiedzi.
10: Nazywam się Magdalena Poślada, jestem konsultantką Pomocnego Oka. Moja praca polegała na konsultacji z osobami, które dzwoniły na ten portal. Najczęściej były konsultacje w sprawach przeczytania jakiegoś listu, dokumentu lub sprawdzenia, czy na przykład w pokoju jest zapalone światło, czy pomoc w rozpoznaniu jakiejś innej rzeczy. Trudności były w tym, że na przykład osoba nie potrafiła do końca odpowiednio nakierować kamerę, żeby mogła wystarczająco przeczytać, co to była za rzecz lub dokument z racji albo wykadrowania, albo łącza internetowego. Użytkowników, którzy będą dzwonić z prośbą o pomoc, proszę o kierowanie się wskazówkami, które daje konsultant. Nie próbowanie na własną rękę wykadrować obrazu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
11: Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dziś w Tyflo Podcaście opowiem o kolejnym radioodbiorniku, który przyszedł do naszego laboratorium, mianowicie o radioodbiorniku z funkcją DAB+, czyli z możliwością odbioru radio cyfrowego, Sencor SRD6400 albo 6400, jak kto woli. Może na samym początku krótki unboxing. Tak się to mówi, unboxing teraz. Rozpakowanie. Radio przychodzi w takim pięknym pudełku kartonowym, ale ładnym, błyszczącym, jest bardzo opisane. Sencor Radio DAB Plus Receiver i tak dalej, i tak dalej. Są powiedziane częstotliwości, może 87,5 FM, od 87,5 do 108 MHz, 174,240 częstotliwość DAB Plus. Możliwość zapamiętania 20 stacji, 10 na UKF, 10 na DAB Plus. O, tak to trzeba powiedzieć. Teraz, jak jest zrobione pudełko? Pudełko jest zrobione tak, że jest języczek, który trzeba wyciągnąć. O, wyciągamy języczek i podnosimy górne wieczko. W górnym wieczku mamy radio w takiej piance. O, właśnie to radio tu jest. O. Położę na razie. Instrukcję obsługi w tym w języku polskim. Nie za bardzo dokładną. To powiem później dlaczego. Akumulator BL5C 800 mAh. Jest napisane. I ładowarka na wyjściu. Wiadomo, że na wejściu 230 V i tak dalej. 50 Hz. Na wyjściu 1,5 Ampera. 5 V. No to tutaj może odłóżmy to pudełeczko i zajmijmy się samym radioodbiornikiem. Radioodbiornik wymiary. 17 cm długości, 10 cm wysokości, 3 cm grubości. I teraz tak, na spodzie dwa prostokątne antyślizgi. To na spodzie radia. Z lewej i z prawej strony gładko. Tył. U góry jest klapka na akumulator, zrobiona tak dziwnie, że jakby producent mówił: nie otwierajcie tej klapki za często, włóżcie ten akumulator i spokój. Z prawej strony z tyłu jest tabliczka znamionowa. Z lewej strony od dołu, znaczy z lewej strony z tyłu, mamy po lewej stronie gniazdo słuchawek 3,5 mm. Po środku mamy przełącznik suwakowy, tak zwany slider. Standby, znaczy wyłączenie radia i włączenie. No i po prawej stronie gniazdo ładowania akumulatora micro USB. Dodam, że najpierw trzeba akumulator naładować dłużej, tam około 5-6 godzin, a później 2 godziny i akumulator naładowany. Przy czym jak mamy powerbank, to ten akumulator się ładuje jednak znacznie, znacznie szybciej. Wspomniałem tutaj o przesuwniku, o przełączniku wyłączenia radia, dlatego że ten, oprócz tego, że mamy wyłączanie klawiszem, to mamy jeszcze przełącznik. No i ten przełącznik jest o tyle fajny, że robi nam taką rzecz, że to radio nam się nie włączy przez przypadek gdzieś w podróży. To jest bardzo wygodne. Przecież radio jest wyposażone w mikroprzełączniki na przednim panelu. Tak one się wciskają. No i wiadomo, że niechcący można czasami taki mikroprzełącznik włączyć. A tutaj mamy dodatkowe zabezpieczenie i to jest bardzo dobre. Przesuwając w lewo włączamy prąd do radioodbiornika, przesuwając w prawo go wyłączamy. Ale to mamy tył. I no i teraz przód. Lewa strona cała. Lewa strona to jest głośnik z taką maskownicą, tak to brzmi. Góra radia to wyświetlacz, dość jasny, w sumie całkiem. No i potem mamy panel z klawiszami. I oto jak wygląda klawiszologia. Pierwszy rząd klawiszy to jest klawisz menu, potem strzałka w lewo, strzałka w prawo, albo inaczej down, up, no i enter, albo inaczej select. To jest pierwszy rząd. Drugi rząd to jest duży taki klawisz większy wielkości znaczka pocztowego, to jest klawisz standby, a potem mamy klawisz scan, klawisz preset, czyli klawisz do programowania i do wyboru programu, wyboru danej stacji. No i klawisz volume up, czyli zgłośniania, że tak powiem, głosu. Następny rząd mamy klawisz FM dub, klawisz info i klawisz volume down. O, proszę. Taką ciekawostką jest to, że w tym radioodbiorniku przez menu nie przełączymy się między FM a DAB i DAB FM, co może dla niektórych osób bardzo ułatwiać życie, bo przypomnę, że w Dual DAB 5 można przełączyć się przez menu do odbioru DAB i odwrotnie. Tutaj tylko klawiszem się przełączymy między odbiorem cyfrowym a radiem analogowym, czyli inaczej między DAB a FM lub odwrotnie. Zapewne Państwo się domyślacie albo pytacie, dlaczego mamy jakby menu i mamy jeszcze dodatkowy klawisz scan. A no dlatego, że klawiszem scan robimy troszeczkę co innego niż klawiszem, jeśli wybierzemy menu. Wybierzemy skan z menu. No i jeszcze zapomniałem o antenie teleskopowej, która jest na tylnej części radia, na samej krawędzi praktycznie tyłu. Jest to antena siedmioczęściowa. Dosyć długa, opracana w wielu kierunkach, także można ją obracać w górę, w dół, w lewo, w prawo, jak się chce. Radio na słuchawkach ma dźwięk stereo, żeby nie było. Przy czym można bez problemu, będąc na FM-ie, zmienić go na mono, przyciskając przycisk Enter. On wtedy się zmieni i będzie grało mono. Jeszcze raz przyciskając przycisk Enter, czyli czwarty po prawej stronie w pierwszym rządku klawiszy, otrzymujemy dźwięk stereofoniczny. Bardzo wygodna sprawa. Radio ma parę fajnych dla nas rozwiązań, ale też i parę niefajnych. Czas pracy. W systemie DAB plus 6 godzin, w systemie FM 8 godzin, przynajmniej ten tutaj egzemplarz, który tu mamy, tak mniej więcej. No i cóż, może włączymy radio, najpierw przesuniemy przesuwnik z tyłu, slider, aby włączyć prąd. Radio jeszcze nie gra, no i teraz włączmy przycisk standby, to jest ten taki przycisk po lewej stronie, na dole. On zajmuje dwa rządki, on jest w kształcie takiego znaczka pocztowego. To jest większy przycisk. I go naciskamy. Nacisnąłem. Trzeba poczekać. I gra. Tak to radio gra. Może tutaj ja przesunę inną falę. To jest chyba bezpieczniejsza. Może jeszcze inna fala. Naciskam strzałki. Może tak bardziej, żeby pokazać charakterystykę. Może bliżej mikrofonu spróbuję to. Nie wiem, jaki to jest utwór. Radio ma całkiem sporo basu i całkiem ten dźwięk jest przyjemny, muszę przyznać. I teraz niestety w naszym laboratorium nie mamy DAB+, ale testowałem w innym miejscu to radio, jeśli chodzi o DAB+. I muszę powiedzieć, że o ile radio na FM jest naprawdę czułe, o tyle w DAB+ już sobie tak fajnie nie radzi. Mam porównanie do radia Dual DAB 5. I teraz jeszcze słowo, bo wejdziemy w radio i wejdziemy w menu DAB-u. Ja pokażę jedną rzecz. Naciskamy klawisz DAB. On jest na dole, zaraz koło tego klawisza dużego, jak znaczek pocztowy. Później mamy klawisz Info, a potem mamy klawisz Volume Up i Volume Down. A to Volume Down. Ale tutaj mamy klawisz właśnie DAB. I teraz, żeby zeskanować stację, naciskamy klawisz z pierwszego rządka pierwszy, a potem z pierwszego rządka czwarty. Czyli menu, które nam wchodzi od razu do skanowania i naciskamy Select. I zaczyna się skanowanie DAB-u. Niestety po skanowaniu radio nie robi nic, jak nie ma żadnej stacji. Nie włącza pustej nośnej, nie robi nic. No takie ono po prostu jest. Ja powiem tak, między multiplexami przełącza około 3 sekund, między programami przełącza około 1 sekundy. Jest dość wolne, jeśli chodzi o przełączanie. I teraz, jeśli znajdzie stację, zacznie nam grać. Pomiędzy stacjami przełączamy się strzałką, ja tak nazywam, down i up, czyli drugim i trzecim klawiszem. Ale możemy też wywołać skanowanie klawiszem scan. I co się wtedy stanie? Jaka jest różnica między jednym a drugim? Jeżeli wywołamy skanowanie z menu, to programy zapamiętają się nam w jakiejś takiej liście tymczasowej i jak gdzieś przyjedziemy w inne miejsce i zeskanujemy jeszcze raz tą samą metodą, to programy się nadpiszą i nie ma problemu. Natomiast gdy zeskanujemy metodą naciskając klawisz scan, czyli to jest klawisz drugi, nie, to jest klawisz pierwszy, ale w drugim rzędzie, Następny jest preset i następny jest volume up. To wtedy radio zapamięta nam tę stację i jak zeskanujemy drugi raz klawiszem scan, to wtedy radio dołoży nam do tych już zapamiętanych te nowe stacje. Czyli z naszego punktu widzenia bezpieczniej jest nie używać tego klawisza scan. Aczkolwiek przez pomyłkę można go użyć i wtedy jest trochę problem, bo przeskakujemy między stacjami, a przypomnę, że przeskakujemy między stacjami tymi strzałkami, no to wtedy natrafiamy na puste miejsca i jesteśmy zdziwieni, co to nie nadaje, czy coś się stało, czy jak. Czy... No właśnie, coś w tym rodzaju się dzieje. I ja jeszcze tylko powiem, że nie trzeba naciskać żadnego przycisku Select, żeby przełączać się między stacjami w tym odbiorniku. W przypadku DAB. Słówko o menu, żeby nie wiedzieć, menu jest dosyć proste. Naciskamy menu, czyli pierwszy klawisz i mamy scan, potem mamy następny manual scan, potem mamy DRC, czyli regulacja dynamiki i tutaj mamy low, medium i high, trzy poziomy i później mamy main. Main to jest... W main możemy ustawić zegar, możemy zmienić język, możemy nakazać, czy ma nam radio ustawiać zegar z RDS-a i z multiplexu DAB, czy nie, czy sami będziemy go ustawiać. Radio nie posiada budzika, żeby nie było. Poza tym zegar ten wyświetla się nam tylko wtedy, kiedy mamy podłączoną ładowarkę pod radio. Czyli wtedy, kiedy jest cały czas dopływ prądu. To wtedy nam się zegar wyświetla przy wyłączonym radiu. Mamy ustawienie daty, zmianę języka. Można zmienić na język polski, poza tym na angielski, bodajże niemiecki, francuski. No i mamy też reset radia, co się nam czasami może przydać. Ja nie będę do końca opisywał tego menu głównego, ponieważ ono jest takie troszeczkę zawiłe i mało nam potrzebne. Opiszę, jak zresetować radio, bo czasami może zdarzyć się tak, że naciśniemy sobie ten scan w trybie DAB, no i pojedziemy sobie z Katowic do Wrocławia, no i w tym momencie, jak zeskanujemy sobie, to będziemy mieli puste miejsca na stację i też będziemy mieli tak zwane miejsca pełne, a chcemy mieć tylko stacje, które odbierają, załóżmy. No może się tak stać, więc jak zresetować? Naciskamy klawisz menu i wtedy automatycznie jesteśmy na pozycji scan. Cofamy się strzałką volume down o jedną pozycję, wchodzimy na main, naciskamy klawisz select, cofamy się o jedną pozycję do reset, naciskamy klawisz select, naciskamy strzałkę w górę, czyli up, czyli trzeci klawisz, dlatego że jak nie naciśniemy jej, mamy pytanie, czy chcemy zresetować, do you want to reset DAB receiver? Jeżeli nie naciśniemy tej strzałki, to jesteśmy na pozycji no, czyli na pozycji domyślnej, bo to nie jest pozycją domyślną, no nie jest yes. Więc naciskamy yes, naciskamy select i radio się resetuje. Także dość proste. Nie ustawiam zegara, nie ustawiałem tych rzeczy, ponieważ generalnie te rzeczy ustawiają się automatycznie. No a jak jest potrzeba, to wtedy się ustawia je ręcznie. Ja przełączę się może z powrotem na FM. No, także mamy już z powrotem FM. Radio jest dosyć głośne. Ktoś może zapytać, jak jest głośne. No to ja może zgłośnimy. I radio nam nie przesterowuje, jeśli jest najgłośniej. To jest też ciekawe, głośnik jest dobrze dopracowany. Wyłączę już. Tak jak powiedziałem, radio jest naprawdę czułe na FM-ie, na DAB-ie niestety już niespecjalnie. Taki egzemplarz nam się trafił. Może inne mają inaczej. Ładne to srebrne, srebrno-czarne, całkiem sympatyczne. Ma niestety feler tranzystorowych radii dabowych, czyli jeśli jesteśmy na stereo, to radio nam czasami przy cichych dźwiękach włącza tryb mono. No to wynika z chipseta, z chipsetu. Dlaczego tak jest, nie wiem, ale tak niestety jest. Co może być irytujące, dlatego nie polecam z niego zgrywać w trybie FM. Jeszcze o menu w trybie FM. Menu w trybie FM wygląda następująco. Naciskamy menu, mamy All Stations podświetlone. Strzałka następna to jest Stations, czyli domyślnie słabsze stacje. I wtedy odbiornik jest mniej czuły. Później mamy Force Mono. To jeżeli jest włączone stereo, to się robi Force Stereo. I później mamy Reset. Nie wiadomo po co. No ale jest. Oczywiście radio ma RDS jak najbardziej. Klawiszem Info w trybie FM sobie ten RDS oglądamy jak chcemy. Tutaj mnóstwo różnych informacji. Jaki typ programu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W trybie DAB tak samo klawisz Info służy nam do wyświetlania jakości programu, czyli jaki mamy multiplex, o jakiej przepływności, o program o jakiej przepływności, czy MP2, czy AAC, czy ACLC i tak dalej, i tak dalej. Można tymi informacjami się tam nacieszyć, naciskając klawisz Info. Jeszcze o instrukcji obsługi. Dlaczego mówię, że jest niedokładna? Dlatego, że wyjaśnienie, jak zaprogramować stację, jest tak pokrętne, znaczy jest niby proste, ale mi się nie udało. Należy przytrzymać przycisk preset przez 3 sekundy na danej stacji, jak się wyszuka, po czym wybrać preset strzałkami i zatwierdzić klawiszem select. Proszę Państwa, mi się nie udało. Potem jest, aby odsłuchać wybranej stacji, należy nacisnąć przycisk preset, wybrać preset strzałkami up i down, czyli klawiszami drugim i trzecim z pierwszego rzędu i nacisnąć select. Przy programowaniu przytrzymać, tutaj tylko nacisnąć preset i wybrać. Nie udało mi się to, mówię, nie wydaje mi się, żeby radioodbiornik był zepsuty, ale mi się nie udało, czytałem w internecie, że jest z tym problem. Radio projektu japońskiego, ale wyprodukowane w Czechach, proszę Państwa, przez spółkę FastCRO, a importer FastData Poland, przynajmniej to, co tutaj jest opisane. Taki plastik, fantastik, jak ja to mogę powiedzieć. Jeszcze jedno, radio waży z akumulatorem 200 gram, ja bym nawet powiedział, że niecałe. Moim zdaniem jest naprawdę lekkim radiem DAB+, jednym z lżejszych, które widziałem. No tak jak mówię, w naszym laboratorium niestety DAB+ jeszcze nie ma, dlatego nie bardzo Państwu tutaj pokażę, ale jeszcze powiem, że przełączanie między multiplexami to 3 sekundy, przełączanie między programami to jest mniej więcej 1 do 1,5 sekundy. Taki jest mniej więcej przedział czasowy. Także jest tak jak jest. Radio na słuchawkach gra poprawnie, nie ma żadnej przeciwfazy, nie ma żadnych fajerwerków, dlatego też tego nie prezentuję. Ponieważ nie ma po co, tak naprawdę. Radio na swoich antyślizgach jest dosyć stabilne, aczkolwiek łatwo je przewrócić, naciskając te klawisze tutaj bo one są takie dosyć... One nie są złe, ale one trzeba użyć pewnej siły, żeby je nacisnąć. Radio kosztuje w granicach 145 zł. Jest ciężkie do dostania już w tej chwili. Nie wiem, czy nie produkowane, ale znalazłem tylko jedną aukcję z tymże odbiornikiem. Jako przypomnę, że Sencor też produkuje odbiornik z DAB-em plusem 6600, bo ten jest 6400, to jest 6600 i ten 6600 jest stereofoniczny. Nie mamy go na razie w testach, także nie dostaliśmy, więc nie możemy nic powiedzieć o nim. Poza tym, że nie ma wejścia do słuchawek, tylko ma wyjście AUX. Ale tutaj to jest 6400. Ja powiem szczerze, jako takie radio naprawdę polecam, bo no, ma parę fajnych cech dla nas, które są naprawdę, naprawdę fajne. Lekkie, przede wszystkim jest lekkie, ma ten akumulator wkładany, który się wkłada i już się o nim praktycznie zapomina. Ta klapka nie jest najlepiej stworzona, żeby go tam wyciągać. No i Radio FM, które jest naprawdę w tym egzemplarzu, który mamy, naprawdę jest sympatyczne i selektywne i czułe i nie mogę się do niczego doczepić w tym radiu. O tyle no, do DAB-u. No, DAB jest konsumencki, tak powiedział. W porównaniu do Dual DAB 5, no to DAB jest znacznie gorszy. Dlaczego? Będąc w znanym miejscu, porównałem, Dual DAB 5 odbierał wszystkie trzy multipleksy bez anteny. Znaczy bez anteny, znaczy ze złożoną anteną, może tak? Gdzie w tym radiu, w Sencor, trzeba było antenę rozłożyć na maksa. I wtedy to... I też ją trzeba było jeszcze nakierować odpowiednio, żeby to odbierało. Więc no tak to wygląda. Czy Państwo sobie kupicie, czy nie, to już jest Wasza sprawa. Natomiast ile mogłem, tyle pokazałem. Mam nadzieję, że się przyda. Jak ktoś kupi sobie, będzie miał z tego podcastu jakiś pożytek. Prezentował dla Państwa radio Sencor 6400 Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19 minęła, żegnamy lipiec, bo w kalendarzu mamy wtorek, 31 dzień lipca 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość Wacław Rosa. Witaj Wacławie.
12: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dawno się nie słyszeliśmy. Ostatnio taka poważna audycja w twoim wykonaniu była, bo opowiadałeś o tym, jak to się tam do pracy doktorskiej można przygotowywać i jak ją pisać. A dziś będzie technicznie i technologicznie.
12: Aczkolwiek temat się może troszeczkę połączyć, bo za pomocą środków technicznych tą pracę należy napisać.
1: Oczywiście, że tak. No już dawno wyszliśmy z czasów, kiedy pisało się wszystko ręcznie albo gdzieś tam korzystając z maszyn. Teraz to komputery. To są narzędzia, za pomocą których redagujemy wszelkiego rodzaju dokumenty. No i właśnie za pomocą urządzenia, o którym będziesz dziś opowiadał, nie jeden dokument można by było zredagować i nie jedną rzecz w ogóle taką techniczną zrobić, bo dziś będziesz mówił o komputerze komputerze Asus ZenBook UX410. To jest taki główny model tego komputera. On ma kilka takich podmodeli w zależności od tego, jaką sobie tam konfigurację wybierzemy. To ma trochę inne bebechy w środku, natomiast sam wygląd zewnętrzny tego komputera jest raczej stały. To jest twoja nowa maszyna. Gdybyś mógł powiedzieć na dobry początek naszym słuchaczom, skąd w ogóle decyzja akurat o zakupie takiego komputera? Czemu akurat firma Asus? Czy to jakiś taki research był twoim przyjacielem? Przeglądałeś jakieś portale technologiczne, czy jakiś inny powód, że zdecydowałeś się właśnie na tę, a nie na inną maszynę?
12: Tak, wracając jeszcze do wcześniejszego wątku, to taka bardziej skomplikowana maszyna, o której dzisiaj będziemy opowiadać. I ja zawsze, jeśli kupuję jakiś sprzęt, nieważne czy to mniej skomplikowany, czy bardziej skomplikowany, to zawsze przeszukuję różnego rodzaju fora internetowe, portale informacyjne i przeglądam testy sprzętowe. Testy na przykład komputerów, opinie użytkowników i stąd też zainteresował mnie ten model. Po pierwsze, dzięki swojemu rewolucyjnemu wyglądowi, gdyż jest to tak naprawdę kopia MacBooka. Różni się tylko i wyłącznie tym od produktu firmy Apple, że zamiast jabłuszka mamy tam logo firmy Asus.
1: No to może ten wygląd nie taki rewolucyjny, ale na pewno rewolucyjny w świecie komputerów z Windowsem.
12: Tak, dokładnie. Jest to komputer, który dokonał pewnych innowacji w sprzętach z systemem Microsoftu.
1: No dobrze, to jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie miał do czynienia z komputerem z logo nadgryzionego jabłka, to gdybyś na dobry początek mógł powiedzieć, jak ten komputer wygląda, co w nim jest takiego, że cieszy oko, ale i ręce przy okazji także.
12: Komputer jest bardzo cieniutki, ma 1,9 cm grubości i jest bardzo mały. Jego rozmiar jest to 13,3 cala i w tym rozmiarze producent zmieścił 14-calowy wyświetlacz. I ten komputer jest bardzo taki śliski, jego pokrywa jest taka śliska i metaliczna oraz spód tego komputera też jest taki właśnie śliski w dotyku i metaliczny.
1: Czy jak rozumiem, on jest wykonany z aluminium, tak? Tak? Czy to jest plastik?
12: Nie, to jest to szczotkowany aluminium i po zamknięciu pokrywy mamy wrażenie bardzo dużej solidności tej konstrukcji. Nic tam nie skrzypi, jest bardzo dobrze spasowane i elementy są bardzo dobrze spasowane i jest to, sprawia bardzo takie solidne wrażenie.
1: Okej, okay, no to już wiemy, czego się możemy spodziewać dotykając tego komputera. Wspomniałeś, że ten sprzęt jest taki śliski. Czy to, że on jest właśnie taki śliski, nie powoduje jakiejś takiej obawy, kiedy go chwytamy w ręce, że on nam się na przykład wyślizgnie z rąk albo coś podobnego?
12: Nie. Jest to, ta obudowa troszeczkę przypomina obudowę iPhone'ów SE, o ile dobrze pamiętam. I na spodzie tego komputera są cztery takie gumowe nóżki. Dzięki temu nie ślizga się po podłożu, na którym stawiamy ten komputer.
1: Jasne. No to już wiemy, jaka jest jego obudowa. A teraz gdybyś mógł powiedzieć coś o rozkładzie portów w tej maszynie.
12: Z przodu komputera nie mamy żadnych portów. Pod spodem, na takiej spodniej krawędzi z przodu, znajdują się dwa głośniki po lewej i po prawej stronie. Z tyłu...
1: Od razu zapytam, czy to, że one są umiejscowione na przedniej ściance, nie przeszkadza? Nie ma takiej obawy, że na przykład jak trzymasz tego laptopa na kolanach, to że gdzieś tam powiedzmy przysłonimy sobie ten dźwięk?
12: Nie ma wrażenia, że ten dźwięk jest stłumiony. Nawet już jeśli jesteśmy przy głośnikach, to jak na tych rozmiarów komputer, nawet mamy odrobinę niskich tonów. No, producent się chwali, że nawiązał współpracę z firmą Harman Kardon.
1: Tak. A to nie jest reguła, że akurat w laptopach mamy niskie tony. Zwykle no jest dużo tego środka, no i jak dobrze pójdzie, to jeszcze górę możemy uświadczyć, ale najbardziej są wybite jednak te środkowe częstotliwości.
12: Znaczy super tych niskich tonów oczywiście nie mamy, bo to nie jesteśmy w dyskotece, ale jako tako ten dźwięk jest znośny.
1: Jasne. Okej, okay. Czyli mamy głośniki z przodu komputera. Co mamy dalej?
12: Po prawej stronie, idąc od dołu, mamy czytnik kart pamięci SD i dwa...
1: Idąc od dołu, to znaczy idąc od tego miejsca, gdzie od jest bliżej przodu. Nas, tak?
12: Od głośników.
1: Okej.
12: Okay. Od głośników mamy wejście na kartę SD oraz dwa porty USB 2.0, a po lewej stronie mamy wejście słuchawkowe, idąc od strony lewego głośnika, wejście słuchawkowe i mikrofonowe połączone.
1: Czyli to jest tak zwane gniazdo combo.
12: Tak. Następnie mamy USB typu C i zaraz za tym portem USB typu C znajduje się standardowe wejście USB 3.0, a jeszcze dalej mamy gniazdo zasilające.
1: Czy ten komputer ma jakieś gniazda pozwalające na podłączenie go do ekranu, na przykład właśnie HDMI?
12: Nie, nie ma czegoś takiego.
1: Nie ma HDMI?
12: Nie.
1: To jest ciekawostka i to chyba tak na minus jednak, że nie ma tego, że nie ma takiego gniazdka, bo przydałoby się.
12: No być może, aczkolwiek powiem szczerze, że ta informacja, co do tej informacji nie jestem w 100% pewny.
1: Nie miałeś potrzeby podłączać, no ale to myślę, że gdzieś byś zauważył, jakby było to gniazdko, bo ono jest raczej dość charakterystyczne.
12: Ale zaraz do tego dojdziemy, ponieważ okay. Producent dał dwie przejściówki. Jedna przejściówka ma na jednym końcu standardowe wejście USB i można do niej podłączyć kabel internetowy. Jest jeszcze druga przejściówka, która jest dla mnie tajemnicą i możliwe, że tutaj właśnie mamy to HDMI.
1: A chyba, że tak. Czekaj. Czyli dał przejściówkę, z której z jednej strony podłączamy ją jakby do gniazda USB,
12: tak, a z drugiej strony mamy LAN.
1: Zwykły LAN. A, czyli to jest taka przewodowa karta sieciowa na USB.
12: Tak.
1: A to jest ciekawostka i to bardzo fajny ukłon w stronę tych wszystkich, którzy jednak chcą stabilnego połączenia, bo oczywiście komputer może łączyć się z siecią bezprzewodową, ale jeżeli ktoś no, jednak nie ma do końca zaufania do tych sieci bezprzewodowych i chciałby się połączyć za pomocą kabla, albo na przykład jest w takim miejscu, że ma do dyspozycji tylko gniazdko RJ45, no to jest miły gest ze strony producenta, że coś takiego nam oferuje. To ja w takim
12: Mało
1: razie...
12: Mało tego, jeśli na przykład komputer ma służyć do pracy, to niektóre firmy wręcz wymagają zabezpieczonego połączenia i konieczne jest nie łączenie się za pomocą sieci Wi-Fi, ale za pomocą właśnie standardowego wejścia kablowego.
1: I to akurat dobrze, że nie musimy sobie niczego dodatkowego kupować, no bo to wiadomo, jeszcze dodatkowe koszty nam generuje.
12: Zresztą ten komputer jest tak cienki, że nie zmieściliby tam tego wejścia, gdyby chcieli go umieścić.
1: No tak. Zapytam cię w takim razie o to USB-C. To jest nowość i ja szczerze mówiąc jeszcze nawet nie trafiłem na komputer, który by takie gniazdko posiadał, albo nawet nie zauważyłem go jakoś zbyt intensywnie oglądając te komputery i nie miałem możliwości niczego podpiąć do takiego gniazdka. Powiedz mi, ono się bardzo różni od standardowego USB, tam 1 czy 2 czy 3?
12: Może ja go opiszę tak jak pani nauczycielka na geometrii.
1: Jasne.
12: Jest to prostokąt, podobny do USB standardowego, jednak troszeczkę krótszy. I góra tego prostokąta są dwa kąty proste, ale na dole krawędzie już są zaokrąglone.
1: A, w ten sposób to jest zrobione. I tu nie ma znaczenia, w jaki sposób podłączymy kabel. Możemy w dowolną stronę jakby ten kabel wetknąć w to gniazdko.
12: Tak.
13: Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś złącza ZenBook UX410 posiada? To już jest
12: nie,
13: wszystko.
12: To już jest wszystko, jeśli chodzi o porty w tym laptopie. Jeszcze muszę tylko wspomnieć, że akumulator w tym komputerze jest niewymienny.
13: Czyli jak w MacBookach.
12: Tak. Możemy tego dokonać tylko i wyłącznie w serwisie.
13: Ciekawe, ile taka przyjemność kosztuje swoją drogą.
12: No ciekawe, ale z tyłu właśnie jest umieszczony ten akumulator w tylnej części pod ekranem, ale tak naprawdę gdybym nie wiedział, że on tam jest, to bym nawet pod względem ciężaru nie przeważał tego komputera.
13: Nie ma żadnych gniazd serwisowych, żadnych klapek, żeby można było coś tam, nie wiem, wymienić, pamięć dołożyć albo coś.
12: Nie ma klapki, pokrywy serwisowej. Można zdjąć tylko i wyłącznie całą tylną obudowę, ale i tak sobie nic nie poszalejemy, bo producent wszystkie komponenty zlutował.
13: Aha.
12: Wszystko jest wlutowane.
13: Rozumiem. Nawet pamięć operacyjna?
12: Tak. Nawet pamięć operacyjną.
13: Oj, no to trochę szkoda. To trochę szkoda.
12: Jest to spowodowane, producent się tłumaczył, że jest to spowodowane tym, że komputer jest taki cienki.
13: No, chcieliśmy mieć klona MacBooka, to mamy. Z dobrodziejstwem inwentarza. Okej. To teraz może słów kilka o klawiaturze. I jaka jest ta klawiatura?
12: Najważniejszą rzeczą dla osób niewidomych jest to, że wyodrębnione są klawisze strzałek. To jest, myślę, dla nas bardzo ważne. Blok klawiatury składa się z 6 rzędów i obok strzałki w górę mamy pustą przestrzeń. Powyżej strzałki w lewo i powyżej strzałki w prawo mamy tak jakby jeden klawisz wyciągnięty i dzięki temu łatwo możemy zlokalizować te klawisze strzałek, które najczęściej są przez osoby niewidome używane.
13: Czy ten komputer posiada blok numeryczny? Czy nie starczyło miejsca?
12: Nie ma.
13: Z ciekawości, nie przeszkadza ci to?
12: Nie, mi nie przeszkadza. Ja byłem jeszcze kiedyś, jak ten program święcił swoje szczyty świetności, byłem użytkownikiem programu Windows i byłem przyzwyczajony w laptopach skorzystania z klawiatury numerycznej na USB. Także jeszcze z tych dawnych czasów taką klawiaturę mam. Gdybym czasem kiedyś coś potrzebował, to mogę sobie podłączyć, ale przyznam szczerze, że nie używam. W NVDA są takie wtyczki, które emulują myszkę i można sobie poradzić bez klawiatury numerycznej.
13: Czy masz na myśli OBIPAD?
12: Tak, dokładnie tak.
13: Aha, czyli stosujesz to samo, co ja w swoim MacBooku, kiedy korzystam z Windowsa. Też właśnie dokładnie tak działam, że używam OBIPADA w tym systemie. A też nie mam klawiatury numerycznej, no więc można jakoś tam
12: sobie z tym poradzić. Jeśli mówimy też o klawiaturze, to jeden minus jest, aha, ale jest to rzecz do przeskoczenia, ponieważ klawisz insert jest emulowany i musimy wcisnąć klawisz FM i klawisz delete i wtedy mamy insert. Ja obszedłem to w taki sposób, że użyłem programu SharpKeys do zmiany funkcjonalności klawiszy i u mnie insert to prawy kontrol teraz.
13: Ale tak z ciekawości, ten insert wykorzystujesz jako co? Jako klawisz NVDA?
12: Tak, tak.
13: A to jest jeszcze jeden sposób dla tych, którzy by mieli ochotę, może niekoniecznie, nie mieliby ochoty używać Sharp Keys.
12: Nie,
13: tak, to jeszcze podam właśnie. To można sobie Caps Locka w NVDA ustawić jako klawisz tego programu i można sobie w ten sposób działać. Zapytam natomiast o jeszcze jedną rzecz. Czy ten komputer posiada klawisz menu kontekstowego? Czy trzeba używać skrótu Shift+F10?
12: Posiada.
13: Czyli gdybyś mógł powiedzieć, jak wygląda ten jego dolny rządek, bo zwykle to dolny rządek klawiatury, bo zwykle to tu są największe rozbieżności i różnie te klawisze są umiejscowione. Jak to tu jest?
12: Ten rząd jest równy, nie ma żadnych wyodrębnionych sekcji. Od prawej strony mamy strzałkę w prawo, strzałkę w dół, strzałkę w lewo i następnie mamy prawy kontrol, który u mnie jest właśnie insertem. Potem mamy klawisz menu kontekstowego, prawy alt, spacja, lewy alt, klawisz Windows, FM funkcyjny i lewy kontrol.
13: Czy ten komputer z klawiszem FM ma jakieś interesujące funkcje, o których warto wiedzieć? Zwykle to są FM plus funkcyjne.
12: Tak.
13: Takie funkcje realizują.
12: No, oczywiście F11 i F12 z klawiszem FM są to regulatory głośności. Klawiszem FM i F9 można wyłączyć touchpad oraz F5 i F6, o ile dobrze pamiętam, regulujemy jasność ekranu. Ekranu nie da się wyłączyć całkowicie, ale da się go mocno przyciemnić.
13: Czy masz może jakąś informację, jak to wygląda z tym przyciemnieniem ekranu? Czy jeżeli go przyciemnimy tak naprawdę mocno, to jest łatwo odczytać to, co robimy, to, co piszemy? Czy to już jednak trzeba by było bardzo patrzeć nam przez ramię albo wręcz
12: bardzo
13: siedzieć przed tym monitorem?
12: Trzeba by dosyć mocno się wpatrywać.
13: Jasne. No a raczej nikt tego nie będzie robił, nie zwracając na siebie uwagi, więc to też jest ważna informacja. Jak wygląda taka kultura pisania na tym komputerze? Skok klawiszy, w ogóle sama praca z tą klawiaturą. Pisze się wygodnie?
12: Tak, pisze się bardzo.

0: taki tekst chociażby w jakimś notepadzie systemowym wpisać, bo jestem ciekaw, jak można pisać na tym komputerze i jak to jest bardzo słyszalne z mikrofonu zewnętrznego, z tego laptopa.
1: No to właśnie piszemy.
0: No jest to dość słyszalne, albo po prostu nam tu Skype robi taką krecią robotę.
1: Znaczy ja tutaj, dosyć się postarałem też. Ale może teraz jeszcze jedna próba.
0: No słychać, że piszesz, więc gdzieś tam powiedzmy w jakichś rozmowach na komunikatorach może to być trochę uciążliwe, jeżeli ktoś na przykład robiłby notatki z jakiegoś spotkania, bo czasem tak się zdarza, że jedna osoba robi jakieś notatki z rozmowy, więc to może nie chciałbym, żeby akurat ktoś, kto używa tego komputera, notował, albo przynajmniej to wtedy niech sobie mikrofon wyciszy, bo dla reszty mogłoby być to irytujące. Natomiast no, nie jest to jakieś takie rzeczywiście mocne. Mikrofon jest, jak rozumiem, gdzieś u góry tego ekranu, tak?
1: Gdzieś koło kamery.
0: Gdzieś koło kamery, kamera jak wszędzie na górnej ściance.
1: Wielki brat obserwuje.
0: Tak, wielki brat obserwuje i tyle.
1: Ale no jeszcze tutaj jedna ciekawostka. Mhm. Nie mamy klawisza do włączenia laptopa. Często to było w prawym górnym rogu. Klawisz ten znajduje się w miejscu klawisza delay. I włączamy tego laptopa klawiszem prawym górnym rogu. Może to być często mylące, bo gdy ktoś sobie ten klawisz wciśnie, żeby sobie na przykład usunąć jakiś plik czy folder,
0: to komputer
1: sobie może wyłączyć. Ja to wyłączyłem w ogóle funkcjonalność tego klawisza. Wyłączam komputer, zamykając klapę.
0: Rozumiem. Co z touchpadem?
1: No ja tego wynalazku tak naprawdę nie używam, ale robi on bardzo przyjemne wrażenie. Jest taką płytką metalu jednolitą i dolna krawędź tego touchpada jest ruchoma i stanowi prawy i lewy klik.
0: Czyli podobnie jak w przypadku MacBooka, też ta dolna krawędź jest wciskana, więc tu widać, że zapożyczenia idą pełną parą. Tak. To w takim razie teraz porozmawiajmy o podzespołach. Co ten twój komputer ma w środku?
1: Ten komputer posiada procesor, bo w ogóle ten komputer ma różne konfiguracje. Można sobie dowolnie dobierać. Ja akurat wybrałem procesor Core i5. 1,6 GHz może działać w trybie turbo do 4.0. 7200U. Procesor. Posiada również 8 giga pamięci RAM-u oraz dysk SSD 256 GB. Można sobie wybrać komputer na przykład, żeby było 16 giga RAM-u oraz na przykład 512 dysk SSD. Montują też standardowe dyski, na przykład 1 terabajt, no ale wiadomo, że nie jest to polecane, bo no jednak dysk SSD działa dużo szybciej, dużo bardziej wydajnie. Da się też podobno włożyć do tego komputera oprócz dysku SSD dodatkowy dysk.
0: Dysk HDD, dysk talerzowy. No to taka konfiguracja, jeżeli to jest nasz podstawowy komputer, to wydaje mi się, że jest najlepsza, bo możemy sobie system zainstalować na dysku SSD, natomiast dane trzymać na HDD.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo nie potrzebujemy gdzieś tam tego, żeby mieć do wszystkich danych tak błyskawiczny dostęp. Ważne, żeby system i aplikacje, których używamy, wczytywały się dość szybko.
1: Mogę powiedzieć o wymiarach, że jest on szeroki na około, nie będę tutaj podawał w milimetrach, bo to nie ma sensu, ale jest szeroki na około 32 cm, a długi na 23 cm, grubość wynosi 1,9 cm.
0: Czyli to jest ile? To jest komputer z tych 13-calowych? Czy...
1: Tak.

0: No to 15 jest, już, 13.
1: Nie, no to jest w rozmiarze 13,3 zmieszczono 14-calowy wyświetlacz.
0: Tak, to nawet o tym dziś czytałem. Producent chwali się, że to wszystko dzięki temu, że ramka okalająca monitor jest bardzo cienka.
1: Dokładnie tak. I waży ten komputerek 1,3 kg. I jeszcze bardzo ładne zachowanie ze strony producenta. W komplecie dostałem mysz, bardzo taką dobrze wykonaną przez Asusa, no, której wiadomo nie używam. I etui, takie też coś w stylu takiego materiału plecakowego, bardzo takie cieniutkie, zamykane na rzep, gdzie ten komputer można wsunąć, potem włożyć do torby i sobie go transportować. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo przydatna i rewolucyjna. Ja się z tym wcześniej nie spotkałem, bo miałem komputery przenośne starszego typu. Zasilacz do tego laptopa nie jest taki bardzo duży, jak kiedyś było, że mieliśmy kabel podłączany do gniazda elektrycznego. Potem ten kabel łączył się z takim,
0: z taką
1: prostokątną kostką i potem kabel. Nie, nie. Teraz już mamy... Ten zasilacz wygląda jak ładowarka do telefonu.
0: A, no to bardzo sympatycznie. Bardzo dobrze, że tak to zostało zrobione. Znacznie mniej kabli, które nam się będą gdzieś tam plątały pod nogami. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to też tu są różne opcje. Ty masz kartę Intela. Po prostu
1: tak,
0: zwykłą zintegrowaną kartę Intela. Okej. Okay. To w takim razie coś o szybkości działania i systemie operacyjnym. Windows 10 jest systemem, który tu się znajduje na pokładzie tej maszyny. Zdaje się Windows 10 w wersji Pro, tak?
1: Nie, to jest Windows 10 w wersji Home, 64-bitowy.
0: Aha, to ciekawostka, bo gdzieś tam czytając w specyfikacji to widziałem, że dają Windowsy 10 w wersji Pro. Ale to być może jest kwestia zależna od tego, no, jaki komputer z jaką konfiguracją dostajemy. Czy system jest jakoś mocno zawalony, kiedy dostajemy go od producenta różnego rodzaju śmieciami, do tego stopnia, że trzeba go sobie na czysto stawiać? Czy kiedy dostajemy system od producenta, już gdzieś tam tak wstępnie zainstalowany, to się to nadaje do użytku?
1: No ja powiem szczerze, że ja zawsze mam taką metodę, że jak tylko kupuję laptopa, to format i stawianie wszystkiego od nowa. Tutaj też na początku próbowałem się pobawić, ale nie mogłem dojść do porozumienia z narratorem, ponieważ nie było polskiego głosu i obsługa tego jeszcze gdy było, nie było pokonfigurowane, jeszcze miałem do tego angielski głos, to zresztą i tak było około 20 ponad różnych dziwnych programów od Asusa, więc...
0: No Asus to niestety jest śmieciarz po prostu. Oni zawsze jak widziałem komputery Asusa, to pełno tam było tego. Na przykład Dell to no, zdecydowanie mniej ma tych różnych rzeczy, chociaż oni to z kolei lubią uszczęśliwiać użytkownika na siłę jakimś antywirusem, na przykład niedostępnym. To niestety tak oni tak mają. No a po postawieniu systemu na czysto, jak tam? Sprawdza się dobrze? Działa wszystko w porządku?
1: Znaczy, no ja to robiłem z okiem, no i zajęło to około 30-40 minut, potem instalacja NVDA. Nie było żadnych problemów kompletnie.
0: Jakieś sterowniki trzeba było dociągać nie, sobie ze strony
1: nie,
0: producenta,
1: nie.
0: Czy już dziesiątka sobie wszystko...
1: Wszystko sobie dziesiątka pościągała. Mhm. Także też nie było problemu. Jeszcze mogę powiedzieć, że kąt odchylenia klapy wynosi około 130 stopni, także jeśli ktoś sobie lubi tak odchylić, no to też nie może go bardzo mocno odchylać, no ale to my chyba raczej nie zwracamy na to aż takiej dużej uwagi.
0: Dla osób słabowidzących może być ważna informacja też taka, że tu
1: matowa
0: jest zdaje się i klawiatura podświetlana, tak?
1: Tak, jest podświetlana klawiatura w trzech różnych sekwencjach, może się ona podświetlać, no i matryca jest matowa.
0: Jasne. Czy coś możesz jeszcze dodać a propos tego sprzętu? Jakieś jego dodatkowe zalety, jeszcze jakieś może wady, które napotkałeś w trakcie użytkowania?
1: No, mogę powiedzieć, że producent deklaruje, że akumulator będzie działał w tym komputerku około 9 godzin, z moich obserwacji wynika, że znaczy nie testowałem to aż tak w trybie ciągłym, ale około 6 godzin przy przyciemnionym ekranie powinien spokojnie wytrzymać.
0: A czy ma wpływ, bo może to jest kwestia, nie wiem, jakieś tam ustawienia obciążenia procesora, może to jest, wiesz, 9 godzin to w tym trybie jakiegoś maksymalnego oszczędzania energii, kiedy prędkość taktowania zegara procesora jest skręcona do tego 1,1 GHz, bo może od tego to tu zależy.
1: No być może, tylko że no ja tego na pewno nie zamierzałem testować, bo to by tak spowolniło jeszcze no pewnie z czytnikiem ekranowym, że to... No zresztą nawet w testach różnego rodzaju internetowych to no te deklaracje 9 godzin były troszeczkę na wyrost.
0: No to Wacławie, pytanie moje jest takie. To ile za tego Windowsowego MacBooka przyjdzie nam zapłacić?
1: A zanim jeszcze powiemy, aha, ile przyjdzie nam zapłacić, to jeszcze mam moim zdaniem koronny argument, który powinien przekonać do zakupu tego komputerka. Ponieważ teraz, gdy są komputery z dyskami SSD, to osoby niewidome, całkowicie niewidome na przykład, często nie wiedzą, czy taki komputer sobie wyłączyły, czy nie. No aha, i ten komputer jest doskonałym rozwiązaniem. Dla niektórych może być to minus, ale ja uważam, że dla nas jest to plus. Słychać go. Nie jakoś bardzo, ale system chłodzenia słychać takie cichuteńkie, bardzo chrobotanie. Także wiemy, nawet jeśli przyłożymy do niego ucho, bo nie jesteśmy pewni, to wiemy, czy komputer jest wyłączony, czy też nie. A nie jest to takie oczywiste w innych modelach.
0: Rozumiem. W jakimś takim hałasie też da się to wysłyszeć, czy to już jednak musi być raczej środowisko typu cichy pokój i podobne, jakieś biuro, żeby usłyszeć, czy ten komputer pracuje, czy nie?
1: Nie, no raczej w pociągu sobie nie wysłyszymy, chyba że aha, przytulimy się do niego, no ale to troszeczkę by dziwnie wyglądało.
0: To prawda. No to co, to teraz o tej cenie może.
1: No, mi się udało go kupić za 3800 zł. Była to cena dosyć atrakcyjna. No i tak jak wspomnieliśmy, są też różne konfiguracje. Można go kupić na przykład z procesorem Core i3, w niższej cenie zapewne.
0: No a z i7 to pewnie i więcej, a jak sobie jeszcze zażyczymy SSD 512, no to dodatkowo jeszcze parę złotych przyjdzie nam więcej zapłacić.
1: Wiem, że kolega mi wspominał, że w Euro AGD ten laptop z procesorem Core i7 teraz, pod koniec lipca i z dyskiem 512, oraz 8 GB RAM był dostępny w opcji 50 lat 0%. Cena chyba była 4600 zł, o ile pamiętam.
0: Aha, no to na pewno i tak sporo taniej niż za MacBooka Air o podobnej konfiguracji. To no tylko różnica taka, że nie będziemy mieli logo Apple'a, tylko logo Asusa. No i Windowsa.
1: Tak.
0: Na pokładzie, ale Windows 10 chyba nie taki straszny. Ja zapytam jako użytkownika, który no już chyba teraz się całkiem na 10 przesiadł. Ja jakoś cały czas gdzieś korzystam z tej 10 z doskoku, uczciwie mówię nadal, bo im podstawowym systemem jest Windows 7. Jak tam z twojej perspektywy, Wacławie, Windows 10 tak w codziennej pracy? Da się? Można?
1: Ja w ogóle niczym taki mamut przedpotopowy się przesiadałem na Windows 10 dwa lata temu z Windowsa XP. I muszę powiedzieć, że ten system mnie bardzo przekonał, w dużo większym stopniu niż Windows 7. W Windowsie 7 jedyną zaletą moim zdaniem jest tylko to, że w eksploratorze Windowsowym mamy standardowe menu. Możemy sobie chodzić plik, edycja i tak dalej. Tutaj mamy te nieszczęsne wstążki, z którymi się trzeba dosyć mocno namęczyć, gdy robimy sobie pierwszy raz konfigurację, tam ustawienie widoku list i tak naprawdę tyle. No w Windowsie 10 tylko tyle musimy ustawić, widoki list, tam nie ma czego więcej konfigurować. Ewentualnie możemy sobie Classic Shell'a zainstalować, chociaż ja w większości przypadków na początku używam, żeby sobie skróty porobić na pulpit do aplikacji, których najczęściej używam, potem już korzystam z tej aplikacji z menu start tego
0: Windowsowego. Tym bardziej, że ja zaobserwowałem, to jeszcze taka moja refleksja, w ogóle Classic Shell to zdaje się projekt, który teraz się jakoś inaczej nazywa, bo twórca zarzucił nad nim pracę, ten pierwotny, i teraz się jakiś fork tego projektu zrobił. Natomiast z takich moich obserwacji od pewnego czasu ja już nie używam Classic Shella, bo zauważyłem, że NVDA po prostu gorzej działa z Classic Shellem niż z tym natywnym menu start Windowsa 10. Zaczynało to po prostu działać jakoś wolniej, jakoś gorzej. Takie obserwacje poczyniłem.
1: Możliwe to jest. I ten laptop jest dostępny jeszcze w dwóch wersjach kolorystycznych, takiej metalicznej, srebrnej oraz różowej, także jeśli jakieś panie nas słuchają, chciałyby sobie kupić takiej bardziej kobiecej wersji, no oraz panowie, bo to też może ktoś chce być nowoczesny i sobie kupić różowego, no to też można taki sobie zanabyć.
0: Ty sobie nie kupiłeś różowego.
1: Nie, ja sobie nie kupiłem różowego. A szkoda, może jestem za mało nowoczesny.
0: A może, no ale może ktoś akurat się zdecyduje, kto wie. I myślę, że to tyle na temat tego komputera. Jeżeli spodobało wam się to, co o nim Wacław opowiadał, no to być może będziecie chcieli go sobie kupić. Wszak opcje pod tytułem aktywny samorząd jeszcze w pełni. Jeżeli ktoś może, to może sobie kupi, a może ktoś po prostu z własnych środków. Jeżeli jakieś pytania będą, bo do nas nikt nie zadzwonił w trakcie trwania tej dzisiejszej audycji, no to zawsze w komentarzach można, prawda? A ty, Wacławie, w miarę wolnego czasu gdzieś tam zerkniesz pod tę audycję.
1: Tak, oczywiście. Jeszcze tutaj dokształciłem się podczas trwania audycji. Mamy tutaj HDMI. Także najprawdopodobniej dzięki tej przejściówce, o której wspominałem.
0: Rozumiem, czyli w ten sposób to działa. Okay.
1: I nie znalazłem tutaj chłodzenia, gdzie tutaj ma wylot wiatrak, bo w tych starszych modelach no to można było sobie taką kratkę zlokalizować.
0: Ja nie wiem, czy przypadkiem to nie jest tak, że obudowa jest takim trochę radiatorem.
1: Możliwe, bo ja tutaj nigdzie nie czuję, żeby on się nagrzewał.
0: A właśnie, no właśnie, to jeszcze tak zapytam. Grzeje się mocno w
1: nie,
0: trakcie?
1: Właśnie nie.
0: Nie grzeje się. Aha. No to MacBook, zwłaszcza jak mu odpalimy Windowsa, to potrafi się nagrzać i to całkiem solidnie. Więc Asus rozwiązał to.
1: No bo to jest profanacja używania Windowsa w MacBooku.
0: No to tak, to i się podzespoły buntują.
1: Dokładnie. Tak.
0: Jak widać. Asus ZenBook UX 410. O takim komputerze rozmawialiśmy dziś na antenie Tyfloradia. Rozmawiałem z posiadaczem takiego sprzętu, z Wacławem Rosą. Dziękuję ci, Wacławie, za udział
1: dziękuję
0: w audycji.
1: Bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dziś mamy poniedziałek, to jest 18 dzień listopada 2019 roku, godzina 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i dziś będziemy kontynuować naszą przygodę z pakietem Kaspersky Total Security, ale nie będziemy dziś mówić o zaawansowanych funkcjach tego pakietu, o których wam obiecaliśmy opowiedzieć, natomiast dziś posłużymy się inną aplikacją mobilną, która myślę, że wielu użytkowników może okazać się przydatna, a razem ze mną dziś tę audycję będzie prowadzić i o aplikacji Kaspersky Total Security będzie opowiadać Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Arku.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam ponownie w kolejnym już programie odnośnie Kasperskiego. Dziś, tak jak tutaj Michał powiedział, będziemy zajmowali się programem na urządzenia z systemem Android, który to też jest takim pomniejszonym pakietem, bo nie mamy tutaj wszystkich rzeczy, wiadomo, z pełnego pakietu na komputery. Pakiet też przez to jest o wiele, wiele tańszy, to jest koszt 29 zł rocznie. I właśnie tak będziemy sobie o tym pakiecie rozmawiać.
0: Arku, nie mogę nie zapytać, czy ty coś wiesz na temat urządzeń Apple'a, na temat iPhone'ów? Czy jest w ogóle wersja Kasperskiego na ten system operacyjny?
3: Nie mam pojęcia, ale już to mogę w tym momencie nawet sprawdzić.
0: No bo sam jestem ciekaw, czy w ogóle tak się o tym mówi, że w sumie na iPhony to nie jest w ogóle potrzebne oprogramowanie antywirusowe, bo na iPhony nie ma wirusów, ale wiadomo nie od dziś, że tam różne rzeczy się czasem w trakcie tej weryfikacji aplikacji przez pracowników Apple'a potrafią przedostać. Kiedyś była nawet przecież taka sytuacja, że jakiś kod wirusa, który oczywiście się nie uaktywnił, bo był pisany pod Windowsa, ale został doklejony do aplikacji, która została wpuszczona do App Store'a. Więc jak widać od czasu do czasu coś tam przejdzie. No i pytanie, czy w ogóle jest sens w jakikolwiek sposób chronić naszego iPhone'a, a przynajmniej czy ludzie z Kasperskiego na taki pomysł również wpadli.
3: Tego konkretnego pakietu nie ma. Jedyne co jest, to jest Kasperski Safe Browser i Kasperski Security Cloud na iOS.
0: Rozumiem. A Security Cloud to jest co właściwie? To jest jakieś też takie, to jest jakaś bezpieczna, no bezpieczna chmura, no ale pytanie, co ta chmura robi? Czy to jest...
3: Zaraz sobie poczytamy aż o tym. Mhm. Kasperski Security Cloud jest systemem bezpieczeństwa dla twojego urządzenia. Aplikacja wykrywa potencjalnie szkodliwe pliki i ustawia ochronę automatycznie. Ja to na żywo tłumaczę z angielskiego, więc przepraszam. To pozwala upewnić się, że jesteś całkowicie bezpieczny podczas gdy używasz internetu. Czy rozmawiasz przez komunikatory internetowe, czy płacisz w internecie.
0: Czyli jakaś tam forma zabezpieczenia także na iOS-a, jak widać, istnieje.
3: Security Live.
0: Tak. To nie jest tak, że tego w ogóle nie ma. No ale cóż, ty masz Androida, więc będziemy pokazywać aplikację na Androida, która podejrzewam, że ma znacznie więcej funkcji, no bo i w Androidzie jest jednak trochę więcej tych rzeczy do zabezpieczania, przez to, że w tym systemie każdy może grzebać. Różni programiści tam majstrują, różni programiści z różnych firm tworzących telefony i różnie to wszystko może też wyglądać i zdecydowanie na Androidzie łatwiej jest też instalować aplikacje, które pochodzą z niezaufanych źródeł, czyli spoza sklepu Play.
3: Tak, to jest prawda. Pakiet Kasperski Total Security for Android składa się z 4 komponentów. Ja opowiem o 3 z nich, o głównej aplikacji, o Kasperski Battery Life, o Kasperski Secure Connection i o Kasperski Password Manager, o którym też mówiłem w tamtej audycji, ale w tym po prostu porozmawiam sobie o mobilnej wersji tego pakietu. Warto nadmienić, że gdy pobierzemy pakiet, mamy 30-dniowy okres próbny, tak jak w przypadku wersji na komputer. Potem, gdy już uiścimy opłatę, musimy włączyć usługę dostępności. Dla każdego z tych programów jest wymagane włączenie usługi dostępności, dlatego że przez mechanizm właśnie accessibility w Androidzie te programy mogą komunikować się niskopoziomowo z systemem, co powoduje, że mogą te programy w pełni nasze urządzenie zabezpieczać. Jeżeli nie będziemy mieli włączonej usługi dostępności, to po prostu oprogramowanie nie będzie nam w pełni działać i będzie praktycznie bezużyteczne.
0: Czyli jak widać, usługa dostępności to nie jest tylko takie narzędzie, które pomaga osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale to jest też taki pomost, za pomocą którego różne aplikacje, które mają taką potrzebę, żeby niskopoziomowo działać z naszym systemem operacyjnym, mogą to wykorzystać.
3: Tak, to prawda jest. Właśnie w taki sposób to twórcy rozwiązali. Aplikacja w ten sposób może przechwytywać ruch sieciowy, może skanować nasz ruch sieciowy, może skanować aplikacje, które instalujemy, aplikacje, które otwieramy w poszukiwaniu jakiegoś zmienionego kodu. Aplikacja też blokuje się przed odinstalowaniem jakby takim spoza naszej ręki. My musimy wprowadzić hasło do aplikacji, żeby ją odinstalować. To też ta usługa dostępności powoduje.
0: Czyli całkiem sporo dobrego dla aplikacji, której oczywiście ufamy. Zanim zaczniemy, to ja jeszcze tylko przypomnę, że jesteśmy z wami na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, a w poprzedniej audycji było telefonów, a telefonów, pozdrawiamy słuchacza Marcela, to możecie oczywiście to uczynić. Zapraszamy serdecznie 123 834 835, 123 834 835. Numer telefonu bardzo prosty, więc mam nadzieję, że wszyscy go już dobrze znają. No to co? Myślę, że tyle tytułem wstępu. Czas przejść do głównego tematu dzisiejszej audycji.
3: No tak, czyli odpalamy sobie aplikację, ja tu podgłośnię urządzenie. Uruchamiamy sobie Internet Security z naszego ekranu głównego. Tak, czyli mówi uruchamianie Kaspersky Internet Security. I już jesteśmy na ekranie głównym aplikacji. Aplikacja składa się troszkę podobnie do pakietu komputerowego z kilku tutaj przycisków i z ekranu ustawień. Na początek omówimy sobie te przyciski, które też są... nie wszystkie są zaetykietowane, ale możemy sobie sprawdzać. Ja do prezentacji używam aplikacji Commentary Screen Reader jako czytnika ekranu. Z tego co wiem, z talkbackiem jest ciężko, trzeba trybem eksploracji, gesty podobno nie działają, tak słyszałem. Nie wiem ile w tym prawdy, ale przejdźmy już do rzeczy. Wchodzimy zatem w pierwszy niezadekwitowany przycisk, który to przycisk jest jakby naszym centrum powiadomień. I tutaj mi program sygnalizuje jeden problem. O, czyli... mam wyłączony komponent antykradzieżowy, czyli jak ktoś mi ukradnie telefon, to będę mógł włączyć alarm, który będzie piszczał i będę mógł lokalizować ten telefon na mapie. Oczywiście klikniemy sobie w to powiadomienie. Tak, czyli pozwól aplikacji Kaspersky Internet Security korzystać z alarmów, aby odnaleźć swój telefon, nawet jeżeli jest on w trybie nie przeszkadzać. Klikamy tu przycisk Settings, czyli ustawienia. I lądujemy w, jakby w ustawieniach, w których to możemy ustawić, jakie aplikacje mają jakby pomijać tryb nie przeszkadzać, czyli jakie aplikacje mają wydawać dźwięk mimo tego trybu. Tutaj mamy dużo tych aplikacji, ale nas interesuje Kaspersky Internet Security i włączamy ten przycisk. Tak. Czyli aplikacje, którym przyznamy to uprawnienie, będą mogły włączać, wyłączać tryb nie przeszkadzać, jak i zmieniać jego ustawienia. Czy jesteśmy pewni, że chcemy nadać to uprawnienie? Oczywiście nadajemy je. I w tym momencie możemy stąd wyjść.
0: I choćby nie wiem, co się działo, to Kaspersky będzie miał możliwość wygenerowania na przykład jakiegoś dźwięku w tym momencie.
3: Tak, a jak możemy generować ten dźwięk, to o tym nie wiem właśnie, czy dzisiaj będę opowiadał. Jest strona My Kaspersky, która to strona pozwala nam zarządzać naszą ochroną z poziomu przeglądarki internetowej.
0: Z ciekawości, Arku, bo Google też ma taką funkcję w sumie. Jest też taka opcja, że możesz tam, jak dobrze pamiętam, takie rzeczy wywoływać. Ta opcja Kasperskiego jest w czymś lepsza? Czy na przykład może opłaca się mieć wszystkie tego typu mechanizmy włączone, bo
3: najlepiej
0: nie wiadomo, który zadziała?
3: Bo na przykład powiem tak, Google nie obsługuje... Google'a można bardzo łatwo zdeaktywować, wyłączając po prostu usługi Play. I to jest tak jakby po zabawie. Natomiast Kasperskiego tak łatwo złodziej nam nie wyłączy. No chyba, że sformatuje nam całkowicie telefon. Swoją drogą o zabezpieczeniach przed usuwaniem danych też kiedyś opowiem, jeżeli chodzi o Androida, bo to jest moim zdaniem bardzo ważny temat, bezpieczeństwo. Jak już jesteśmy w takiej enklawie, to można by też o tym porozmawiać. W każdym razie, dopóki telefon jest połączony to z internetem, nawet nie z internetem, z siecią 3G, bo co ciekawe, Kaspersky jest w stanie lokalizować nas, nawet jeżeli jesteśmy połączeni tylko z siecią 3G, Kasperskiemu może właśnie usługa dostępności pozwala też na to, że Kasperski może wysłać SMS-a specjalnego, który to ta lokalizacja nie będzie tak dokładna oczywiście jak lokalizacja GPS, ale będzie jednak dość dokładna, także uważam, że złodziej musiałby być dość wyspecjalizowany, jeżeli chciałby nam ukraść ten telefon tak, żebyśmy nie mieli już co z tym zrobić. Tutaj już właśnie w tym centrum problemów pokazuje mi, że device is protected, czyli urządzenie jest chronione, nie mamy już żadnych problemów. Ale możemy sobie też kliknąć More from Kaspersky i tu otworzy się właśnie strona dewelopera. Oczywiście Kaspersky Secure Connection też znamy.
0: Skądś to już znamy.
3: No, tak, z tą aplikacją nie mam. O!
0: To takie chyba bardziej dla instalacji sieciowych?
3: Niekoniecznie, to też się nam bardzo przyda. Ja tu muszę zrobić kilka rzeczy, bo widzę, że nie mam najnowszej wersji nawet samego pakietu. Kaspersky Mobile Antivirus. Ja już mu pozwolę tu się zaktualizować. I właśnie nawet widzimy, że Kaspersky ma tutaj też takie aplikacje dość użytkowe, na przykład tak jak ten QR Code Reader. Nie wiem, jak to z dostępnością tej aplikacji, nie potrzebowałem jej nigdy. Ale i też nawet nie miałbym na tym jej sprawdzić, nie mam żadnych kodów QR teraz. No chyba, że jeżeli Michale masz jakiś pomysł, to...
0: Nie mam, szczerze mówiąc, też żadnego kodu QR, który by mi przyszedł do głowy. Ale to może skupmy się po prostu na antywirusie, a jakieś ewentualnie inne programy ze stajni Kasperskiego omówimy sobie po prostu kiedy indziej.
3: Dlatego zwrócimy się już do naszego pakietu, który tu sobie jest. Mamy tutaj dalej... O! Tutaj skanuję. Scanning in progress. To się tak przecina, bo...
0: Bo się odświeża ekran, tak? Informacje.
3: Tak. No threads detected. Tak, bo on skanuje nawet swoje aplikacje.
0: Czyli drugi nieopisany przycisk z tego interfejsu powoduje skanowanie, tak?
3: Nie, to jest jeszcze pierwszy przycisk, tylko aplikacja po aktualizacji, aplikacja skanuje swoje pliki, czy ktoś nam nie wstrzyknął niespodzianki do niej.
0: Rozumiem.
3: Stąd ten monit. Ja jestem dalej tutaj. Bo tutaj jeszcze mamy przycisk licencja i konto w tym pierwszym przycisku. No tutaj jeszcze monit mi się zyskuje. Tutaj ma oczywiście Kasperski musiał też podążać za mobilną modą i możemy udostępniać swoje wyniki skanowań
0: na Facebooku, dość zabawne.
3: I na Twitterze. Tak, co jest moim zdaniem lekko bez sensu, ale no okej. Okay.
0: Ale na przykład, ale wiesz, to centrum udostępniania to na przykład możesz wysłać sobie to mailem albo wysłać w wiadomości, a to już ma więcej sensu, żeby na przykład do kogoś to wysłać.
3: No niby tak.
0: Jeżeli wykryje nam jakiegoś nieznanego wirusa i będziemy potrzebowali pomocy z nim, jakiejś większej, bo sobie na przykład program nie poradzi, to już może ma to jakiś trochę sens. Trochę na siłę, ale
3: no może
0: jak
3: a propos... A propos już takich dziwnostek i
0: Oj, i chyba nie... O, i chyba nam...
3: Prezentacja.
0: Arku, możesz jeszcze raz powtórzyć o tych dziwnostkach, bo nam niestety cię troszeczkę przycięło.
3: Tak, bo taka dziwna rzecz, żeby to też nie była tylko surowa prezentacja, że ja tylko gadam. Był sobie Kaspersky Mobile Security na system Symbian. Kiedyś w Gazecie Wyborczej w 2010 roku była roczna licencja, ale nieważne. W każdym razie ten program jak skończył skanowanie i coś wykrył, to on bardzo lubił krzyczeć i on ten program krzyczał w na tyle specyficzny sposób, że to...
0: Oj, mamy...
3: Oj.
0: Mamy, zdaje się, jakieś problemy niestety dziś techniczne z łącznością, ale i co z tą krzyczącą aplikacją? Co tam się działo?
3: No i ta aplikacja krzyczała, a jako że Symbian miał tak, a nie inaczej rozwiązany system audio, to ten krzyk powodował, że Kasperski crashował Toxa, więc no, trzeba było uważać na ten program, na Symbianie.
0: W ogóle
3: teraz już na szczęście ani aplikacja nie krzyczy, ani tym bardziej nie crashuje czytnika ekranu.
0: W ogóle aplikacje na Symbiana to w porównaniu do tego, co mamy dziś, to były zdecydowanie bardziej problematyczne, mam takie wrażenie. I czytniki ekranu współpracujące z nimi, oj, tam się różne rzeczy działy.
3: No tak, a to warto też o tym było wspomnieć.
0: Owszem.
3: Tak, tutaj wyskoczył mi monit, oczywiście też za mobilną modą. Proszę, oceń nas. Tutaj mamy 5 gwiazdek, które możemy przyznać od 1 do 5. Ja im tutaj przyznam 4 nawet teraz, o. Przyznam im 4 za to, że nie do końca to czyta. Albo w sumie nie będę tego teraz robił, bo I'll do it now, można. Thanks for rating us. I zamykamy okienko. I jesteśmy w licencji i koncie. Mamy przycisk więcej opcji. Konto Maj Kasperski. Tak, to jest mój e-mail podany. Tak, do 23 czerwca 2020 mam konto, a w szczegółach są informacje takie jak mój klucz produktu i tak dalej, więc pozwolicie, że tam nie będę wchodził.
0: Jasne.
3: I tutaj mamy przycisk więcej opcji, gdzie mamy tylko pomoc, która nie za bardzo będzie nam potrzebna. Wychodzimy stąd. Możemy stąd się wycofać. I możemy już tu wejść w drugi niezaetykietowany przycisk, który to nazywa się Internet Security. Ale tutaj nie wiem dlaczego jest po prostu to samo, co tam licencja i konto i tak dalej. Więc możemy już iść dalej. Urządzenie jest chronione, czyli tutaj jest taki monit po prostu, który informuje nas o stanie naszego antywirusa. Dalej mamy menu skanowania, w które sobie wejdę. O, wybierz zasięg skanowania. Szybkie skanowanie skanuje tylko aplikacje zainstalowane. Pełne skanowanie, przeskanuj całe urządzenie. Skanowanie katalogu, przeskanuj wybrane katalogi. Anuluj i tyle. Czyli to jest taki mega uproszczony interfejs po prostu z aplikacji na system Windows. Update menu, tutaj możemy zarządzać aktualizacjami. Automatyczne skanowanie w poszukiwaniu aktualizacji. Aha, bo to update menu. Okej, to update menu działa w dość dziwny sposób, czyli po prostu ono wywołuje aktualizację, bo tam miałem na chwilę cancel update. Czyli to, co mówi nam jako update menu, to nie jest właściwie menu, tylko
0: przycisk.
3: Przycisk, który wymusza aktualizację bazy danych. Automatyczne skanowanie. No tak, oczywiście, tak to działa, zgodzę się tutaj, tylko że to dość jest bateriożerne, ale warto sobie na to, wreszcie to włączyć. O właśnie, tutaj jest rozszerzone, możemy sobie wybrać, czyli monitoruje wszystko.
0: Ale jak ty dostałeś się do tych przycisków? Tam trzeba było coś jeszcze kliknąć, czy to...
3: Nie. Tam musiałem kliknąć w to automatyczne skanowanie i tam po prostu była ikonka.
0: Rozumiem.
3: I tutaj mamy tryb zalecany, czyli taki mniej, że tak bardziej liberalny. I możemy wyłączyć. Czyli wyłączyć całkowicie automatykę. Ja sobie włączyłem tutaj Extended. Tutaj mamy po prostu pokazany, który tryb jest wybrany. Dodatkowe skanowanie. Tutaj mamy też motyw z autodialerami.
0: No akurat w przypadku telefonów, tak, w przypadku telefonów to warto się jednak przed tym zabezpieczyć, to chyba nawet nie tyle autodialery, ale autowysyłacze SMS-ów, bo to chyba można bardziej i łatwiej ukryć niż coś, że nam wykręci jakiś numer.
3: To swoją drogą na Symbianie też było bardzo popularne aplikacje javowe, które wysyłały SMS-y pod numery premium. Było, było.
0: Zgadza się. No i na Androidzie niestety też to jest popularne. Do dziś. Szkoda.
3: No tak. AdWare tutaj mamy zaznaczoną, ochronę przed AdWarem. Ustawienia zaawansowane. I tutaj na dole mamy karty jakby z tymi ustawieniami. Ale ja sobie jeszcze wejdę w dodatkowe skanowanie, które to dodatkowe skanowanie po prostu wykonuje jakieś dodatkowe skanowanie, które mi nic nie wyświetliło, poza tym, że nie mam żadnych zagrożeń. Możemy wejść w ustawienia zaawansowane. Ale one mi się nie otworzyły. A, otworzyły mi się tutaj. Real-time protection, ustawienia skanowania, ustawienia aktualizacji, kwarantanna. Wejdziemy sobie w skan. O, i mamy pliki do skanowania. Wszystkie pliki. Co mamy zrobić w przypadku zagrożenia? Wejdziemy sobie w to. Zdezynfekuj. Jeżeli dezynfekcja zawiedzie, to przenieś do kwarantanny. Regularne skanowanie. Że mamy włączony tryb, że zarówno według planu, jak i po aktualizacji. W poniedziałek o 19:25. Nie wiem, czemu akurat tak. Tak jest ustawiony domyślnie i nie będę się z tym kłócił. Dalej mamy ustawienie aktualizacji. Zaplanowana aktualizacja. Aktualizuj dziennie. Tutaj mamy w środę, że się aktualizuje o 15:12. Nie mam pojęcia, skąd takie wartości. Ja w tych ustawieniach nic nie grzebałem.
0: No takie widocznie domyślne.
3: By default. Ciekawe skąd swoją drogą, no bo to się nie wzięło chyba z przypadku. No nie
0: być wiem, może wtedy, być może wtedy jest jakaś szansa, nie wiem, wyszło komuś ze statystyki, że najmniej w poniedziałek ludzie używają telefonu i najmniej im będzie to na przykład przeszkadzało, bo poniedziałek jest najbardziej pracowitym dniem po weekendzie. Może dlatego.
3: No niby w sumie coś jest to logiczne, ma to sens. I wejdziemy sobie w kwarantannę. Obiekty kwarantanny nie mogą zaszkodzić twojemu urządzeniu. Kwarantanna jest pusta. No bo nic mi tutaj nie wykryło. Wejdziemy sobie jeszcze w więcej opcji. Gdzie też mamy tylko i wyłącznie pomoc. Więc możemy się stąd wycofać. Call SMS status menu. Mamy w pakiecie też narzędzie bardzo dobre zresztą do robienia sobie czarnej listy numerów. Blokuj połączenia przychodzące od numerów z czarnej listy. Włączone. Dobrze, tutaj mamy kilka przycisków, więc wejdziemy, rozpoznamy sobie je OCR-em, żeby wiedzieć. Dobrze.
0: To ja zapytam od razu, czy dostajemy też w pakiecie jakąś listę takich numerów niepożądanych, tak jak na przykład jest to w programie chociażby Should I Answer? Czy to nie? Czy to tak nie działa?
3: Nie, dostajemy tylko SMS-y. Ale... O Jezu, to mi się ustawienie otworzyły. Nie to, co trzeba. dostajemy tylko numerów takich, które wysyłają nam potencjalnie SMS-y, a dzwoniących nie.
0: Rozumiem.
3: Dobrze, to ponaciskamy sobie te przyciski. Najpierw pierwszy. Który nic nie robi, mamy więcej opcji, gdzie mamy tylko pomoc. Aha, dobra, bo ten pierwszy przycisk pozwala nam wejść w tryb zaznaczania, jeżeli mamy dużo elementów na tej liście. Już pamiętam. I tutaj mamy Add Contacts and Numbers to this list. I tutaj pod tym, klikając w ten przycisk, możemy dodać.
0: No tak, i mamy imię, czy co tam chcemy wpisać, i numer telefonu.
3: Tak, i komentarz, dlaczego na przykład chcemy zablokować tą osobę. I to właśnie w taki sposób działa, po prostu program będzie nam w tym naszym centrum powiadomień agregował te powiadomienia odnośnie tych osób, które tutaj dzwoniły do nas, których my nie chcieliśmy. AD Portal. O, to już muszę się autoryzować.
0: A, i tu ustawiamy, co chcemy zrobić, tak?
3: Tak, tu ustawimy, na co mamy. Mugshot to jest coś takiego, że po prostu telefon wykonuje zdjęcie. Po prostu wymuszamy wykonanie zdjęcia zdalnie. No, co się raczej złodziejowi nie spodoba, bo po zdjęciu można całkiem dużo ustalić. Simwatch, możemy w to wejść. O!
0: A, fajna funkcja!
3: Oczywiście sobie ją włączymy. Także bardzo dobra rzecz, tylko mamy ten problem, że...
0: Tak, natomiast być może ktoś nie rozumie po angielsku, Arku, to może powiedzmy, co właściwie zrobiłeś przed chwilą.
3: Tak, ja już będę to tłumaczył, oczywiście, bo SimWatch to jest opcja, która pozwala zrobić coś takiego, że w momencie, gdy do telefonu zostanie włożona inna karta SIM niż ta nasza, urządzenie zostanie zablokowane niskopoziomowo, co oznacza mniej więcej tyle, że nie będzie można do niego się dostać, dopóki stara karta nie wróci na miejsce, lub też dopóki my naszym kontem My Kaspersky tego nie odblokujemy. Z tym, że to wymaga podłączenia telefonu do komputera już, żeby to odblokować naszym kontem My Kaspersky, bo wtedy wszystkie usługi są wyłączone na telefonie. Więc no nawet nie można tego zrobić zdalnie. To już trzeba lokalnie odblokować.
0: No to rzeczywiście całkiem niezłe zabezpieczenie.
3: Ochrona przed deinstalacją. No, czyli że ludzie nie będą w stanie nic złego zrobić, nie będą w stanie odinstalować produktu Kaspersky lub zmienić jego ustawień. W przypadku takich działań urządzenie zostanie zablokowane. Gdyby nie to, że boję się, że stracę mowę, to bym pokazał, spróbowałbym odinstalować Kasperskiego na przykład z tą opcją włączoną i zobaczyć, co się stanie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: To może spróbuj to poeksperymentować z tym po audycji i daj znać w komentarzu, żebyśmy teraz, wiesz, nie stracili.
3: Oczywiście.
0: Żebyśmy nie stracili
3: Oczywiście.
0: Teraz czasu na coś, co może nam rzeczywiście trochę namieszać.
3: W sensie, gdyby coś, to ja bym to pokazał pod koniec, nie wiem, zobaczymy.
0: Okej.
3: Okay. Tutaj mamy klasycznie więcej opcji, w którym mamy tylko przycisk pomoc, więc trochę nie rozumiem tego designu akurat. Ja ogólnie lubię interfejsy Kasperskiego, tak tego trochę nie rozumiem, że mamy przycisk więcej opcji, a w nim tylko jedną opcję, która to opcja to jest help, czyli pomoc. Uplock. Czyli zaznacz aplikacje, które mają być zabezpieczone blokadą. Czyli w momencie, gdy będziemy próbowali uruchomić jakiś program, to będziemy musieli podać albo nasze hasło do Kasperskiego. No tak, właśnie nasze hasło do Kasperskiego, które mamy tutaj ustawione. Więc to tak wygląda. Możemy sobie zaznaczyć, ja tutaj zaznaczę na przykład cokolwiek, na przykład przyjmijmy, że... Nie no, komentarze lepiej nie, na przykład do Dwokera. O. No właśnie. Teraz musimy to potwierdzić. No i mamy włączonego. I teraz mamy to włączone. I teraz w tym momencie, jeżeli ja na przykład sobie włączę do Dwokera, ja to od razu pokażę.
0: Ale co ciekawe, już tam się w międzyczasie coś zainicjalizowało chyba, tak troszkę, tak. Gdzieś tam dostęp do GPS-a. Także to nie do końca wszystkie funkcje blokuje tego dotwalkera przed uruchomieniem.
3: W sensie inaczej, bo ta aplikacja, bo to muszę tu jedną rzecz wyjaśnić, widzę. To nie służy do tego, aby blokować jakby przed... To bardziej służy przed tym, aby ktoś nam nie zaglądał. Gdzieś do naszych programów. To bardziej przed tym chyba ma służyć. Mi się tak wydaje. A nie przed tym, żeby aha. Po prostu programy się nie wykonywały.
0: Rozumiem.
3: Tak mi się przynajmniej... Nie wiem, no może, może to po prostu działa źle i tyle. Może tak być. Oczywiście więcej opcji, przycisk pomoc. I tutaj mamy przycisk bez etykiety, taki ostatni, który to przycisk. Rozwija nam bezpieczna przeglądarka. Tak. I możemy włączyć tą bezpieczną przeglądarkę i ona na telefonie jest dostępna w pełni. W sensie nie wiem jak z talkbackiem, od razu mówię, że nie mam pojęcia. W każdym razie ja używam tej przeglądarki na co dzień z komentarzy screenreaderem i to działa bez problemu. I ostatnio mam opcję empty KIS, która to opcja jest chyba przyciskiem. Chyba, który nic ma założenie nie robić. Może to jest jakiś obrazek czy coś.
0: Ewentualnie może teraz ten przycisk poniżej właśnie to coś robi.
3: Nie, no bo ten przycisk to zwija te dwie ostatnie opcje. Bezpieczna przeglądarka i to empty KIS.
0: Rozumiem.
3: Nie wiem, nie działa coś. W każdym razie wchodzimy teraz sobie open, ten pierwszy przycisk, który tu był. Tak, tu jest informacja o naszej licencji. Ekran główny. Antivirus. Antispam. A no, to ochrona przed kradzieżą. Blokowanie aplikacji. Ochrona sieci. Bezpieczne połączenie. KSK, czyli Kasperski Secure Keys. KPM, czyli Kasperski Password Manager. Battery Life. Skaner kodów QR. Tutaj są te wszystkie moduły. Ustawienia, pomoc o aplikacji. Jedziemy po kolei. W antywirus najpierw. Ale to nas przerzuca, jak widzicie,
0: do tego, gdzie już byliśmy.
3: Tych opcji real-time protection, tam gdzie już byliśmy. Antyspam to nas przerzuci, podejrzewam, właśnie tutaj. Nie wiem, po co to jest tak zrobione.
0: Z drugiej strony, to nie jest głupie, bo zobacz, w głównym oknie programu masz niepodpisane przyciski. Ktoś może mieć z tym problem, a tak to sobie wejdzie w to menu, gdzie wszystko ma ładnie podpisane,
3: no,
0: i
3: tak.
0: Będzie wiedział
3: dla
0: już,
3: nas to jest
0: w co wchodzić.
3: Dobre, bo w sumie to może jest dlatego, że po prostu tutaj nawet nie ma opisów na tych przyciskach. Ochrona sieci, no to bezpieczna przeglądarka. Security Connection, więc teraz możemy już przejść do pozostałych modułów tej aplikacji. Security Connection, czyli to bezpieczne połączenie, otworzy się nam instalacja modułu, który muszę zainstalować, bo odinstalowałem, bo jego trzeba ustawić i stąd go odinstalowałem, że chcę pokazać konfigurację, on się szybko pobierze, bo to jest malutki plik.
0: No rzeczywiście. O, i już się zainstalował.
3: Otwieramy. Witamy w Kasperski Secure Connection. No tak, że klikając przycisk Next, akceptujesz, potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z warunkami umowy licencyjnej. Dajemy, że OK. Proszę czekać. O. Tutaj musimy sobie subskrypcję zrobić. Ale możemy też korzystać z tego darmowego pakietu, bo to jest, możemy zapłacić albo 30 zł miesięcznie, albo tam, zaraz wam powiem ile. I to mamy na 5 urządzeń. To nie wiem, jak wygląda oferta w Norcie, ale...
0: W Norcie jest na 6 i...
3: No... 109,99 rocznie.
0: Mhm.
3: 110 zł.
0: To może i nawet wychodziłoby troszkę taniej niż w Norcie. Chociaż myślę, że, ceny są podobne. Pytanie, jakie tu są węzły wyjściowe i czy tego jest więcej. W Norcie, no Nord jest dedykowany do VPN-a, to jest w przypadku Kasperskiego to jednak taka tylko dodatkowa funkcja, więc to jest pytanie. Trzeba by było to porównać.
3: No niby tak, to sobie zobaczymy. Damy sobie, że nie chcemy tej subskrypcji. Dobrze, nie będę tego całego czytał. Chodzi po prostu o to, że możemy włączyć usługę dostępności po to, aby program mógł skanować wszystko, co uruchamiamy, zanim to zostanie uruchomione. Przez to możemy na przykład połączyć się do niezabezpieczonej sieci Wi-Fi, gdyż program będzie emulował połączenie HTTPS na wszystkich witrynach. To tak, w dużym skrócie. Oczywiście włączymy, jak się chronić, to na pełnej mocy, którą mamy. Wymagane nadanie uprawnień. Tak, pozwól na uprawnienia. Oczywiście pozwolimy mu. Uprawnienia nadane. Teraz możesz ustawić reguły adaptywnych zabezpieczeń. No tak, tutaj oni muszą napisać, że nie wszędzie VPN jest dozwolony.
0: Okej, A, i tu widzę, że to jest dosyć ciekawie, bo można sobie zdefiniować, jakie strony mają być przez jakie serwery otwierane.
3: Dokładnie, tu chciałem o tym opowiedzieć, tylko chciałem po prostu skończyć, bo nie chciałem sobie przerywać w połowie. Tak,
0: jasne.
3: To jest właśnie coś, co wyróżnia Kaspersky VPN na tle różnych innych tego typu rozwiązań. Możemy każdą stronę, każdą kategorię stron, każdą aplikację przepuścić przez inny serwer, co pozwala nam na po prostu zrobienie czegoś takiego, że nie będzie się nas dało jednoznacznie skojarzyć. Albo, no nie, inaczej, będzie to trudne, bo zawsze się da, ale będzie to dość ciężkie do zrobienia. I tutaj wszystko opiszę. Rules for Unsecured Wi-Fi Network, czyli jakby zasady, reguły dla niezabezpieczonego.

0: Setzen zum Letztium vor allem sie Testation Setomaket durch Assessor Herrerium Interpersonal Information.
1: Okej, ten przycisk, to jest przycisk dodaj. Okej, no i wpiszemy sobie na przykład google.com. Oj. Gdy otwieram stronę pytaj. Serwer wirtualny optymalny, ale my możemy sobie tu wejść. Hiszpania, Szwecja, Turcja, USA, Ukraina, Zjednoczone Królestwo. No to jest trochę tych krajów, ale chyba nie tak duże jak w tym, w Norcie.
2: Nie, jest więcej. W Norcie jest więcej, zdecydowanie więcej. No ale tak jak mówię, oni się w tym specjalizują.
1: A jak wygląda, bo to w sumie to też, nie chcę zapytać w odcinku, to też jak już rozmawiamy o bezpieczeństwie, to jeżeli mogę się zapytać, jak wygląda Nord cenowo?
2: Wiesz co, ja teraz robiliśmy audycję z Mikołajem o Nordzie i tam mówiłem, jaka była cena. Ja już teraz nie pamiętam, ile tam dokładnie to wyszło. Było chyba około 400, może trochę ponad w tej promocji, takiej dość długotrwającej, więc jak tam się złożyło na to na przykład we 3 osoby, to nie wyszło, to nie wychodziło to tak źle. Tym bardziej, że w Nordzie możesz sobie podpiąć 6 urządzeń, a urządzeniem może być też router. Co prawda nie każdy, ale są też takie, które można sobie podpiąć i mamy tam wtedy całą sieć tak naprawdę zabezpieczoną VPN-em jako jedno urządzenie.
1: Aha, rozumiem. No dobrze wiedzieć. Ale tutaj właśnie możemy ustawić te reguły. Kategorie stron. Banki pytaj, systemy płatności pytaj, sklepy internetowe pytaj, te sieci społecznościowe pytaj. I w sumie tutaj mamy 4 kategorie tych serwisów. Tutaj mamy te powiadomienia. Tak, BCQ, tutaj jest reklama.
2: I niestety na moment znowu cię przycięło, ale już jesteś.
1: O, no to tutaj była reklama, że nam używanie VPN-u nie jest wszędzie legalne i że w ogóle... No 200 mega mamy. Znaczy,
2: kiedyś było więcej, tak? Coś mówiłeś, że 500.
1: Na komputerze było? No właśnie na komputerze, jak pamiętasz, mieliśmy audycję, to pisało, tak, że 500.
2: A to widzisz, tam widocznie uznali, że na aplikacje mobilne to mniej transferu się zużywa. W jakich to czasach? Teraz chyba więcej jeszcze z tego mobilnego transferu czasem potrafimy zużyć niż z komputera.
1: Dlatego to jest taka minimalistyczna bardzo aplikacja. Ale jeżeli ktoś na przykład dużo płaci telefonem, korzysta z rzeczy typu Blik i tak dalej, to naprawdę polecam. Szczególnie jeżeli na przykład, no możemy tutaj, jak się złożymy tutaj w te 4 osoby, to też bardzo niedrogo to wyjdzie, 26 zł rocznie na osobę około, więc to też warto moim zdaniem. 27, przepraszam.
2: To prawda.
1: Dlatego to warto jest, jeżeli ktoś dużo płaci, jeżeli ktoś dużo jeździ za granicę, nawet w miejsca, gdzie no nawet już pomijając kwestię bezpieczeństwa, jeżeli ktoś dużo jeździ i na przykład, no nie wiem, nie może dostać się do jakiejś aplikacji, do jakiejś strony, czy niektóre banki nawet polskie nie pozwalają odpalać się za granicą, no to taka usługa jest jak najbardziej spoko, z czego możemy sobie ten transfer dokupywać w gigabajtach też.
2: Tak, tylko jedna rzecz, jeżeli chodzi o Norda, to jeszcze taka ważna kwestia, o której warto przypomnieć, że jak w Norcie kupujemy tego VPN-a w tej promocji, która ona była oczywiście, bo teraz chyba ta promocja się skończyła na razie, ale my go kupujemy wtedy na 3 lata, więc te 400 płacimy na 3 lata.

0: O, no to ciekawe to jest. To jednak Nord chyba tu wygrywa z Kasperskim zdecydowanie.
1: Tak, tylko to wiesz, to jest po
0: Aj,
1: prostu
0: tak mogę to
1: kwestia, to jest
0: powiedzieć.
1: kwestia tego, no, co chcemy mieć. Jeżeli chcemy na przykład mieć wszystko w jednym pakiecie, bo nam się podoba, czy interfejs, czy po prostu ufamy firmie, aczkolwiek różne rzeczy mówiło się swojego czasu o Jewgenim Kasperskim, no to czemu by nie skorzystać?
0: Okej, różne rzeczy się mówiło, ale wiesz, o wszystkich się różne rzeczy mówi i w sumie mało
1: Owszem.
0: wiadomo. Ja na przykład ufam tej firmie,
1: Owszem,
0: bo
1: o
0: robią.
1: NordVPN-ie też ostatnio przecież była afera, że w NordVPN-ie wyciekł, co prawda nieaktualny już, ale jakiś klucz szyfrujący, więc gdzieś tam na Pastebinie można sobie było go znaleźć. Także klucz był już nieaktualny, ale jednak przez jakiś tam czas on aktualny był i ktoś mógł go wykorzystać. Także to wiadomo, oczywiście, że różne rzeczy mogą się dziać z różnymi
0: Ja na przykład firmie
1: serwisami.
0: Kasperski ufam, bo oni robią bardzo solidne te serwery. I jak ja testowałem tego VPN-a, co prawda na komputerze, na telefonie go nie testowałem, ale te spadki prędkości internetu były bardzo niewielkie, wręcz niezauważalne.
1: No jasne.
0: Także to też jest na plus.
1: Oczywiście.
0: Możemy jechać sobie dalej.
1: Pewnie.
0: Skończyliśmy na. KSK nie pokażę, wiadomo, bo z tą aplikacją są problemy jakieś zawsze. A po drugie, nie mam drugiego telefonu, a do tego by było to potrzebne. Więc jedziemy sobie z KPM-em, czyli z Kaspersky Password Manager. Okej, muszę odblokować save, więc za moment do Was wracam.
1: Okej, to ja cię jeszcze zresztą też przy okazji wyciszę i przypomnę, że nasz telefon to 123 834 835. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, to zapraszam bardzo serdecznie. Dziś o mobilnej wersji pakietu Kasperski sobie rozmawiamy. Jak widzicie, ta aplikacja też ma różne funkcje. Jest ich może trochę mniej w porównaniu do wersji na komputer stacjonarny, no ale też i urządzenie mobilne to jednak rządzi się swoimi prawami i wygląda to też zupełnie, zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie użytkownika takiego mobilnego urządzenia. Teraz Arek się, mam nadzieję, że już uporał z hasłem, albo niedługo to zrobi, i będziemy mogli kontynuować, i będziemy mogli przeglądać Kasperski Password Managera, czyli kolejną aplikację z tej stajni. Ja przypominam, że pokazujemy dziś aplikację dla systemu Google Android. Jak sprawdzaliśmy w międzyczasie, gdzieś tam jest oczywiście wersja na iOS-a, natomiast ona ma troszeczkę mniej, prawdopodobnie mniej funkcji, bo i mniej rzeczywiście, na mniejszą ilość jest jeszcze
0: To jest chyba
1: zapotrzebowanie.
0: sam ten VPN. Przepraszam, że się wcinam, ale już jestem.
1: Też to jest
0: No.
1: całkiem możliwe. Też
0: To jest
1: to jest
0: chyba.
1: całkiem możliwe. No dobrze. To co mamy?
0: I teraz już
1: To
0: jesteśmy
1: co
0: w
1: mamy
0: tym.
1: teraz?
0: Tak, że możemy użyć naszego odcisku palca do dostępu do naszego sejfu. Ale musimy pamiętać, że jak ktoś nam odetnie palca, to będziemy mieli problem i no, można to włączyć albo nie, to już ja sobie to włączę. O, czy chcesz otrzymywać powiadomienia? Oczywiście, że chcę, warto wiedzieć. Tutaj mamy open przycisk. Nie wiem, czy. No. Dobra, no nieważne. W każdym razie tutaj mamy przycisk Open, a pod tym przyciskiem miejsce, gdzie możemy szukać haseł do danych serwisów. I mam na przykład tutaj oczywiście swój zacny router. I na przykład wejdziemy sobie w to. Nazwa użytkownika, tak, i oczywiście hasło. I możemy otworzyć w przeglądarce, usunąć, skopiować do schowka w tej kolejności. Znaczy, inaczej to zrobimy.
1: Okej. I chyba mamy znowu jakiś problem? A nie,
0: moment.
1: Nie mamy.
0: Przerwa. Nie, jest wszystko w porządku. Tutaj mamy te hasła i możemy po prostu te przyciski, które tutaj są, możemy kopiować do schowka. Znaczy przyciski, możemy kopiować hasła do schowka. I to tak wygląda, możemy przeszukiwać te hasła. I mamy tutaj przycisk open. Wszystkie jakby wpisy
1: ulubione.
0: Strony internetowe, aplikacje, karty bankomatowe, dokumenty, adresy, notatki, generator haseł, ustawienia, synchronizuj, zablokuj, dla innych urządzeń, pomoc, o, aplikacje. Tutaj to są tylko filtry, ale pokażę na pewno generator haseł.
1: I wygenerował nam hasło. A tu jeszcze można sobie...
0: Tak. Tak, duże litery, małe litery, cyfry. Możemy sobie wpisać jakieś znaki specjalne, jakie chcemy. Ale na przykład chcę sobie zmienić długość hasła. Wpiszemy sobie na przykład 30. Ale to wybierzemy. Bo tutaj jest taki inkrementer.
1: No, jeżeli jakiś serwis wymaga od nas 30-znakowego hasła, to je mamy. Nie musimy wymyślać.
0: To nie ma. Tak, bardzo, bardzo fajna rzecz. Co tu jeszcze jest wartego uwagi? Wejdziemy na pewno sobie do synchronizacji. Możemy wymusić synchronizację. I w sumie możemy tyle zrobić. Wejdziemy sobie też ustawienia. Tak, blokuj safe po jednej minucie. Pokazuj status safe'u w panelu powiadomień. Oj. Właśnie mi to się stało. Odblokuj odciskiem linii papilarnych. Jakby pozwalaj, no jakby oferuj wpisywanie haseł w Chromie. To sobie zaznaczymy. Oj, to mnie chyba nawet nie tam się nacisnęło. Tak, pokażmy powiadomienia tego, co włączyliśmy. Wyczyść schowek po 30 sekundach. Zmień hasło sejfu. Sortuj jakby wpisy od A do Z. Jeżeli zmienialiśmy kolejność tychże wpisów, to kolejność ta zostanie zresetowana. I to w sumie jest tyle. Warto nadmienić, że na telefonie zmiana kolejności jest ciężka. Można robić to tak, że chwytamy poprzez dwuklik z przytrzymaniem taki wpis i go przeciągamy, ale prościej to jest zrobić na komputerze. Nie pamiętam, czy to pokazywałem, jak to się przesuwa te wpisy, a jeżeli nie, to pokażę to w tej podsumowującej trzeciej, ostatniej audycji o Kasperskim, gdzie będzie już wszystko to, czego nie powiedziałem w pozostałych dwóch.
1: Jasne. Zdaje się, że tego nie pokazywałeś, ale rzeczywiście to może być przydatne, szczególnie jeżeli mamy jakąś długą listę haseł, bo ten menedżer nam się przecież będzie sukcesywnie zapełniał treścią, jak będziemy go używać.
0: No, dokładnie. Tutaj mam jeszcze jeden przycisk, który pozwala nam dodać coś. Możemy sobie dodać hasło do jakiejś aplikacji. Nazwa użytkownika, login, hasło i komentarz. To jest edytor, po prostu ten ostatni przycisk pozwala nam dodać sobie wpis do hasła. Na dniach możecie się spodziewać, jeżeli ktoś używa komentarzy screenreadera, na dniach możecie się spodziewać po prostu tego, że magicznie pojawią wam się etykiety. To wynika z opcji w tym screenreaderze, która automatycznie synchronizuje etykiety, a ja te etykiety mam już u siebie, tylko chcę w pełni sprawdzić ich poprawność i po prostu będę już je mógł wrzucić na serwer. Więc jeżeli ktoś używa tego screenreadera i ma włączane synchronizację etykiet, no to wtedy będzie miał to spokojnie zsynchronizowane i większość przycisków, te których znaczenie udało mi się odkryć, będzie zaetykietowane.
1: No to tylko się cieszyć.
0: Możemy wrócić już z powrotem do głównej aplikacji. Battery Life. Która to aplikacja jest? No to mamy statystyki naszej baterii, że jeżeli w stanie bezczynności to 11 godzin, jeżeli aktywnego użytkowania to mniej więcej 3. Zużycie baterii jest optymalne. I ta aplikacja jest o tyle ciekawa, że my w niej mamy na początku w sumie nic, tylko tyle co ja w niej mam, bo ona w niej się odblokowują różne rzeczy w jakby po różnych cyklach ładowania.
1: A możesz coś więcej powiedzieć, co nam się tam odblokuje?
0: Co nam się tam odblokuje? Odblokują się nam bardzo zaawansowane statystyki, ile jaka aplikacja zużywa tej baterii. Ja niestety sobie to zresetowałem, ale te statystyki są w formie też tekstowej, co umożliwi nam jako osobom niewidomym ich odczytanie. Możemy je wyeksportować sobie do pliku, te dane analizować sobie. No nie wiem, czy to komuś się przyda. Podejrzewam, że jeżeli ktoś bardzo dużo korzysta z urządzenia mobilnego, czy też jeżeli ktoś chociażby tworzy aplikację dla systemu Android, to też może się to deweloperom bardzo przydać.
1: No tak, bo dzięki temu będzie wiedział, jak bardzo bateriożerna jest jego aplikacja. To jest akurat, myślę, że dość istotna kwestia. Albo po prostu, jeżeli
0: możemy
1: sobie...
0: nawet też robić takie rzeczy, jak pokazywać, jakie widło w Androidzie aplikacja składa się z tak zwanych widoków. Czyli możemy sobie sprawdzać, jakie ekrany jakby danej aplikacji zabierają nam najwięcej przestrzeni. Nie przestrzeni, tylko baterii. I mamy też oczywiście ustawienia tej aplikacji. Powiadomienia. Dostosuj jasność ekranu, kiedy poziom baterii jest niski. Także notyfikuj 2 godziny przed rozładowaniem. Notyfikuj, kiedy bateria jest w pełni naładowana. To oczywiście warto mieć włączone. I czy chcemy mieć ikonkę w obszarze powiadomień? I czy chcemy mieć skrót na ekranie głównym? To by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Więc możemy przejść dalej. Do skanera kodów QR, który pokaże tylko teoretycznie. On się chce instalować. Nie, to chyba nie ma sensu tego.
1: No nie, no skoro nie mamy, skoro nie mamy żadnego kodu QR, to myślę, że nie mamy czego pokazać.
0: Jeszcze pokażę tylko znajdą aplikację. Tą aplikację Device Endpoint Security. Tylko pozwólcie, że ją znajdę. Gdzie ona jest? No, sporo tego jest.
1: Sporo tego jest, a...
0: Więc poszukam sobie tej opisu. Bo ja tą aplikację zainstalowałem.
1: Może ona jest gdzieś wyżej.
0: Bo mi się właśnie... Może, ale ja ją inaczej już znajdę. Ja ją znajdę po prostu w historii sklepu Play. Więc momencik.
1: To jeszcze, skoro będziesz szukał, to ja jeszcze tylko w międzyczasie przypomnę, że nasz telefon 123 834 835, 123 834 835, już powoli będziemy pewnie kończyć nasz dzisiejszy program na temat mobilnej wersji pakietu Kaspersky Total Security. No i... tak, bo tu już tak naprawdę wiele nie zostało, więc jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać, czegoś się dowiedzieć, to tak naprawdę ostatnie minuty, żeby to zrobić. Jak tam udało się?
0: Coś... Właśnie nie mogę tego znaleźć, zniknęło mi to, przepraszam za to, ale po prostu nie wiem, coś tu się podziało, nie takiego jakbym chciał. A ja jestem pewien, że tą aplikację instalowałem. Ale może ona tu będzie? Aha, no nie. Ona po prostu mi... Po prostu jej nie ma. Nie wiem dlaczego.
1: Czyli zniknęła. No,
0: może ja po prostu zrobiłem coś nie tak.
1: Zdarza się.
0: Ale powiem pokrótce, do
1: o co
0: czego
1: w niej chodzi? Do czego ta, aplikacja może się przydać?
0: Ja jej też opowiem. W sumie, bo na nią by trzeba było poświęcić kolejną audycję, więc może to opowiem w tej trzeciej.
1: To służy, albo zrobimy po prostu jeszcze kolej, albo zrobimy może jeszcze dwie na przykład. No to zobaczymy, bo tu jest o czym gadać.
0: No można, bo to dużo by opowiadać jeszcze. No tak, generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że ta aplikacja służy do zarządzania naszym telefonem albo też kilkoma telefonami z poziomu naszej przeglądarki. Czyli to jest coś mniej więcej jak AirDroid, o którym opowiadałem, tylko to jest takie bardziej dla osób zaawansowanych. To też o tym bym chciał opowiedzieć.
1: I bardziej działa, podejrzewam,
0: tak.
1: Że jednak,
0: tak,
1: bo na AirDroidzie to za bardzo niczego się nie dało zrobić.
0: Ta aplikacja była bardzo zbugowana w momencie, gdy ja ją testowałem.
1: No niestety.
0: Na audycji, więc to... trochę testowałem z tym Kasperskim i jeżeli mamy wyłączony ekran blokady, to on działa. Dobrze.
1: Rozumiem. No dobrze. Czyli,
0: tak poza tym...
1: Czyli tak naprawdę to wszystko w ramach dzisiejszego, w ramach dzisiejszej prezentacji i myślę, że za czas jakiś to jeszcze damy znać dokładnie kiedy pojawimy się znowu i będziemy pokazywać. No pytanie, jakie narzędzia z pakietu Kasperski Total Security, ale na pewno jakieś, więc jeżeli was zainteresował temat, to po prostu nas słuchajcie, obserwujcie nasze media społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter i będzie tam wszystko na pewno z jakimś wyprzedzeniem opublikowane. W sensie
0: a jeżeli
1: informacji.
0: Ktoś korzystałby jednak z pakietu Kasperski na urządzeniach mobilnych, to w ramach po prostu ciekawostki i statystyki prosiłbym o podzielenie się wynikami waszych skanowań w komentarzach.
1: Z ciekawości, no, właśnie, to z ciekawości. To skoro tak właśnie mówisz o tym,
0: oczywiście.
1: Że żeby się ludzie dzielili, to może od ciebie, Arku, zaczniemy. Jak tam to wyglądało u ciebie, kiedy pierwszy raz przeskanowałeś telefon? Było czysto?
0: Nie było czysto. Miałem jedną aplikację iApp do asemblowania aplikacji androidowych. Chińska aplikacja i on mi ją wykrył jako aplikację szkodliwą. No i w sumie trochę miał racji, bo jeżeli możemy dostać się do cudzego kodu to i wstrzykiwać się w procesy i modyfikować pamięć, to antywirusy są uczulone na takie aplikacje, więc on mi wykrył to jako zagrożenie.
1: No tak, zagrożenie może nie tyle dla ciebie, co dla innych twórców aplikacji, którym byś tam różne rzeczy mógł zrobić tym narzędziem. No tak, to rzeczywiście to jest prawda, antywirusy są wyczulone na tego typu programy, na tego typu aplikacje, to czasem aż nawet za bardzo. Ale to zawsze lepiej, żeby nas ostrzegały, niż żeby przepuszczały jakieś tam różne rzeczy, to jest też inna sprawa.
0: Oczywiście lepiej, bo... Ja wychodzę z założenia, że jak antywirus coś usunie, to się da to przywrócić, a jak wirus coś usunie, to mamy z tym problem.
1: Tak, to jest większy problem, bo antywirus to wrzuca to do kwarantanny, a oprogramowanie na przykład takie typu ransomware, to nam co prawda to też nie usunie plików, ale doprowadzi je do takiej postaci, że możemy mieć bardzo duży problem z ich odtworzeniem, bo będą one po prostu zaszyfrowane. A no to już jest większy problem, jeżeli jest to jakiś klucz, który jeszcze nie został złamany. A takie bywają. Dobrze, Arku,
0: no tak,
1: na dziś ci
0: bywają.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Ja przypomnę...
0: Również dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie.
1: Tak, ja przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o mobilnej wersji pakietu Kasperski Total Security. Arkadiusz Świętnicki prezentował tę aplikację, a ja się od czasu do czasu wcinałem i różne pytania zadawałem. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Tu Radio N, jak zawsze jesteśmy dla Was 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście z nami byli, abyście nas słuchali. No i szczególnie ja zachęcam do tego, abyście słuchali nas w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21, bo właśnie o tej porze pojawia się audycja, której macie możliwość słuchania także i dziś. Dziś, czyli 7 maja 2012 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast w ogóle jako taki to jest strona internetowa i jest to zarazem pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. www.tyflopodcast.net. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby na tę stronę zajrzeć, jeżeli tam nie byliście, albo jeżeli byliście na przykład dawno, dawno temu, bo sukcesywnie dodajemy nowe audycje dotyczące wszystkiego tego, co może być istotne dla osób niewidomych lub też słabowidzących. A jeżeli nawet poruszamy jakiś temat, który no tak naprawdę może zainteresować każdego, to zawsze mówimy o tym z perspektywy takiego użytkownika, który nie widzi nic albo widzi niewiele. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o takim temacie, który od kilku lat jest tematem bardzo nośnym, bardzo modnym, jeżeli chodzi o informatykę, bo dziś rozmawiać będziemy o wirtualizacji, ale porozmawiamy sobie oczywiście o tej wirtualizacji również z perspektywy użytkownika, który jest niewidomy, bo dziś dwóch niewidomych zupełnie gości mamy na antenie Radia N. Witam Patryka Faliszewskiego oraz Tomka Kowalika. Witam Was serdecznie.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
0: Dziś porozmawiamy sobie, tak jak mówiłem, o wirtualizacji, czyli no właśnie, co to jest ta wirtualizacja? Bo tak co jakiś czas, kiedy przeglądamy sobie jakieś informacje, już od kilku lat, można się spotkać z takim hasłem, że wirtualizacja to jest przyszłość, że przetwarzanie w chmurze to jest przyszłość, że wirtualizacja to jest tak naprawdę cięcie kosztów w firmach i tak dalej, i tak dalej.
2: Że nagle nowa technologia wirtualizacji, szybkiej, podręcznej.
0: Dokładnie, dokładnie. I co to jest tak naprawdę ta wirtualizacja? O co chodzi? Czym to się wszyscy tak zachwycają?
1: Znaczy, w generalnym, podejrzewam tak bardzo ogólnie mówiąc, myślę, że wirtualizację można określić jako uruchomienie kilku systemów na jednym komputerze, na jednym procesorze.
2: Może dokładniej uściślając, wirtualizacja to jest jakby, lub nie przynajmniej, to jest odwzorowanie po prostu danych podzespołów danego komputera, co umożliwia dalsze uruchamianie systemów i pracowanie z tym.
0: Czyli po prostu tak mówiąc bardzo ogólnie, to jest komputer w komputerze, można by powiedzieć. Tylko jeden komputer to jest fizyczny, a drugi komputer to jest taki komputer programowy, który tak naprawdę, przynajmniej teoretycznie, niczym nie różni się od tego komputera fizycznego, który gdzieś tu na przykład sobie stoi.
2: Może się różnić, bo można emulować, ale to za chwileczkę.
1: No właśnie, to już dochodzimy do rodzajów wirtualizacji i czym się różni ono od emulacji i tak dalej.
0: No właśnie, więc ta wirtualizacja to jest coś takiego, że po prostu mamy sobie komputer, mamy odpowiednie oprogramowanie i tak naprawdę za pomocą tego odpowiedniego oprogramowania na jednym komputerze możemy sobie uruchomić kilka słabszych komputerów
2: tak naprawdę, oczywiście.
1: Kilka, dokładnie.
0: Bo to nie jest tak, że wirtualizacja zwiększa nam jakoś, powiedzmy, zasoby. No cudów nie ma.
1: No nie. Nie uruchomimy...
2: Z pustego samochodu nie naleje, jak to mówiono. Niestety.
1: Nie uruchomimy sobie Windowsa 7 64 bit na XP-ku, powiedzmy, czy jest to dwubitowym procesorze, nie wiem, 1.8 załóżmy.
0: No tak, ale jeżeli mamy naprawdę jakąś dobrą maszynę i chcielibyśmy ją jakoś spożytkować na zainstalowanie sobie kilku systemów, a przy tym nie chcielibyśmy gdzieś tam sobie grzebać po fizycznych dyskach, no to można skorzystać z wirtualizacji. I wtedy nam się to przyda. No dobrze, czyli już wiemy, że wirtualizacja to tak oględnie mówiąc, to jest po prostu programowy komputer na fizycznym komputerze. Tych programowych komputerów na tej fizycznej maszynie może być ileś. A gdzie tak naprawdę te wirtualizacje się stosuje? Skąd w ogóle taki bardzo duży popyt na tę wirtualizację? Czemu o niej się tak mówi?
2: Zaczęło się od tego w ogóle, Może tu potem Tomek, może to jest, ja uważam, że zaczęło się od tego, że po prostu technologie informatyczne i informacyjne generalnie idą w przód, idą zabójczo w przód i po prostu tak naprawdę wirtualizacja jest wynikiem starań o ukompatybilnienie wstecz tych wszystkich standardów, bo nagle jeśli się pojawił nowy komputer, nowy standard, to problem był taki, że często nie można go było używać gdzieś tam na tym nowym komputerze tego starego standardu, który już tam minął. Więc po prostu firmy, bo to się zaczęło od wielkich korporacji, które tego używały, wielkich superkomputerów i centrów obliczeniowych na tamte czasy. To są lata 70, 80 mniej więcej.
1: Tak, w 70 był IBM, był początek, że tak naprawdę wirtualizacji na ich...
0: Czyli to już aż tamtych czasów sięga?
1: Tak, a potem
2: tamtych
1: tak, dokładnie.
2: I zaczęło się bodajże od wirtualizacji, żeby nie skłamać, pamięci RAM chyba, tak, pamięci operacyjnej, o jakiejś tam zawrotnej pojemności kilku,
1: no możliwe,
2: potem,
1: potem była dosyć taka duża przerwa mimo wszystko w wirtualizacji, no i potem dopiero na komputerach PC.
2: To nie jest lat 90. te 2000.
1: Tak.
2: Tak się modne to zrobiło.
1: Bo tak się, tak coś próbowali panowie zrobić w 70. latach, to im jakoś wyszło, a potem straciło to zainteresowanie aż do lat.
2: Nie, a potem połączono emulację, wirtualizację, bo tak naprawdę emulacja jest częścią wirtualizacji,
1: tak,
2: ale jest wirtualizacją.
1: Tak, ale to o tym za chwilę,
2: o tym,
1: to
2: o
1: jest
2: za
1: wirtualizacja sprzętowa i tak dalej.
2: To już wchodzimy w technikę, tak.
1: Dokładnie.
2: Natomiast... Połączono kilka po prostu zagadnień, kilka typów tej wirtualizacji, żeby osiągnąć ten no, to zamierzony efekt, zamierzony skutek.
1: Natomiast myślę, że też ważnym takim aspektem tej wirtualizacji teraz są serwery i możliwość wirtualizacji. No bo teraz jako argument przez te wszystkie firmy, które zajmują się wirtualizacją, jest wykorzystywane to, że na przykład tracimy pieniądze na chłodzenie, na podzespoły i tak dalej. Kupmy sobie jeden taki wielki serwer i wirtualizujmy resztę.
0: Czyli po prostu inwestujemy raz a dobrze w jedną porządną maszynę jakiejś tam, dajmy na to, markowej firmy i stawiamy na niej ileś mniejszych serwerów, na przykład dla naszych klientów. Dla klientów
1: to już jest wykorzystywane,
0: jakiś tam
1: to
0: powiedzmy hostingowy. No tak, bo coraz, jeżeli ktoś nawet sobie kupuje hosting pod własną stronę internetową, to często może się spotkać z takim pojęciem jak serwer wirtualny. I to już jest od kilku ładnych lat, to po prostu tak jest, to jest tak nazywane.
2: Albo u nas tu w środowiskach niewidomych chodzi często, jak rozmawiam z ludźmi okołokomputerowymi często, no on sobie to na VPS-ie postawił. VPS, czyli Virtual Private Server, właśnie wydzielona część, ograniczona celowo na większym serwerze, utworzony z tego mały serwerek, działa.
0: No tak, i to jest na pewno tańsze, no bo taniej jest podzielić jakąś większą maszynę na ileś użytkowników i w ten sposób, żeby spełniało to ich potrzeby, niż kupować kilka komputerów, gdzie trzeba tak naprawdę no, wszystkie te podzespoły zakupić oddzielnie. Nie da się tego tak podzielić. Więc to z takiej perspektywy biznesowej i z perspektywy hostingowej, ale też właśnie wspomnieliście, że prywatni użytkownicy, no bo z pewnością tacy nas słuchają przede wszystkim, użytkownicy domowi, gdzieś też mogą być zainteresowani wirtualizacją.
1: Dokładnie, czyli
0: wy obaj, ja zresztą też również z wirtualizacją.
1: Przedstawiamy tych.
0: Tak, mam do czynienia, no ja akurat to chociażby dla części klientów tam czasem różne rzeczy związane z wirtualizacją wykonuje, bo to jest po prostu no, czasem szybciej, a czasem z różnych względów jest to jedyna metoda tak naprawdę, żeby pewną kompatybilność wsteczną zachować.
2: Bo się nie da inaczej.
0: Dokładnie, bo to jest właśnie ta kompatybilność wsteczna, o której wspominacie. Ja ostatnio miałem taki przypadek, że właśnie po prostu pewne oprogramowanie, które no, jest już dosyć takim oprogramowaniem skomplikowanym, dosyć złożonym, po prostu nie chciało działać na nowszym systemie operacyjnym. No i niestety trzeba było skorzystać z wirtualizacji. Całe szczęście Windows 7 już taką wirtualizację umożliwia sam w sobie poniekąd, ale o tym powiemy sobie za momencik, a na razie może skupmy się na tym, do czego takiemu użytkownikowi domowemu może się taka wirtualizacja przydać. Po co mu to właściwie i o czym my tu dziś mówimy?
1: czego może się przydać? To ja podam może na swoim przykładzie, najprościej. No jeden z takich przykładów może być na przykład, że ktoś chce sobie przetestować Linuxa czy jakikolwiek inny system, a nie chce mieszać sobie w partycjach, podejmować ryzyko, że coś nie wyjdzie i zamiast usunąć jedną partycję, usunę wszystkie. W związku z tym mam sobie wirtualną maszynę, no i robię co chcę tak naprawdę. Mogę sobie ten system przeinstalować 10 razy.
2: Myślę, że jest jeszcze nawet jeden prostszy przykład. Chociażby płyty, obrazy płyt przecież. Mamy bardzo prosty przykład wirtualizacji, kiedy instalujemy sobie oprogramowanie, które jest emulatorem napędu CD i od w swoim fizycznym, normalnym systemie mamy stację dysków, która nagle nie wiadomo skąd się nam wzięła, bo przecież jej tak naprawdę nie mamy. Ładujemy sobie archiwum, obraz, najczęściej ISO, do... Znaczy tak naprawdę my go czytamy z dysku, a jest widziany normalnie jak stacja dysków i instalujemy programy takie czy inne.
0: Zresztą nawet jeżeli pobieramy sobie jakiegoś Linuxa z sieci, jakąkolwiek dystrybucję Linuxa, no to one są zazwyczaj zapisane w formie obrazu, żebyśmy mogli sobie chociażby wypalić to na płytkę, żeby było nam łatwiej. I to też jest taka wirtualizacja poniekąd. Fakt, że pewnego konkretnego elementu, konkretnego podzespołu naszego komputera, no ale od tego się to wszystko zaczęło, tak? Jak wspomnieliście, w latach 70. mieliśmy te pliki, jakieś tam wirtualizacja pamięci. Przecież na przykład pamięć wirtualna, no to jest też coś, z czym się dosyć często spotykamy. Jakieś tam, powiedzmy, plik stronicowania, plik wymiany. Też jest to traktowane jako taka dodatkowa, rezerwowa pamięć. Wolna, bo zdecydowanie wolniejsza od tej naszej pamięci fizycznej. No ale czasem nam też może uratować stabilność życie naszego systemu, jeżeli tak jak ja na przykład, dosyć często się spotykam z taką sytuacją, że już niestety po prostu fizyczna pamięć mi w pewnym momencie nie wyrabia. No ale jak się...
1: W Linuxie na przykład, no to trochę na innej zasadzie, ale...
0: Ale to też jest
1: zamysł.
0: Taka wirtualizacja.
2: Podobny zamysł, tak.
0: Dokładnie, to jest też taka wirtualizacja pewnych konkretnych podzespołów, konkretnych elementów naszego komputera. Więc dobrze, skoro tak krążymy wokół tego podziału wirtualizacji, tego jaka może być ta wirtualizacja, to może w końcu o tym powiedzmy, jak to tak naprawdę wygląda, na co my tę wirtualizację możemy podzielić, programową, sprzętową, czym to się wszystko różni.
1: Tak, i jeszcze jest emulacja.
2: Chyba emulacja jest taka najprostsza do wyjaśnienia, tak mi się zdaje. Bo to jest generalnie odtworzenie tak naprawdę zachowań i instrukcji. Często emulacją nazywa się odtworzenie nawet nie całego układu, czyli sprzętu, ale często słowo emulacja odnosi się do samego API, do Application Programming Interface, czyli do...
1: Inaczej. Emulacja to jest po prostu odtworzenie działania podzespołów całej architektury. Odtworzenie. No i tu już niestety pojawia się jeden problem przy emulacji, czyli koszty i zasoby, przede wszystkim zasoby. Bo musimy odtworzyć tak naprawdę całą architekturę od zera i działanie.
2: To się nie da na skróty. A tu spada wydajność dużo przy odtwarzaniu.
1: Dlatego wszelkiego rodzaju emulatory, no chociażby od gier, nie wiem, PlayStation, nie PlayStation,
2: Commodore 64.
1: Dokładnie, to jest emulator, emulacja całej architektury. W związku z tym jest to zasobożerne, jest problematyczne. Biznesowo się to w ogóle nie opłaca.
0: Dlatego tego typu rozwiązania to zazwyczaj jakieś takie hobbystyczne projekty, w których no sobie ktoś tam powiedzmy chciał przypomnieć, jak to było kiedyś fajnie, jak się korzystało z Commodora na przykład. No i napisał sobie taką aplikację, która umożliwia korzystanie ze zbiorów programowych, które były dostępne na ten komputer. No i może sobie na przykład, nie wiem, pograć w Boulder Dasha albo w jakąś tam inną grę, albo sobie poczuć się tak troszeczkę jak za tamtych lat i pokorzystać sobie z Commodora na przykład, albo z jakiegoś innego komputera. To też się da nawet obsłużyć, to powiedzmy, jakoś da się obsłużyć nawet w przypadku korzystania z programu odczytu ekranu. Jest to możliwe.
1: Tak.
2: Czy no to już zależy od twórcy, bo emulator jednego układu będzie dostępny, emulator inny tego samego
1: problem
2: układu
1: jest taki,
2: już nie
1: że tych emulatorów jest zrobiony na potęgę. W tej chwili jest ich mnóstwo tak naprawdę, w szczególności Commodore, Amigi i tak dalej.
2: I po... To jest w miarę proste.
1: Dokładnie.
2: Większy problem jest z emulacjami większych konsol, mniej lub bardziej obleganych i mniej lub bardziej popularnych, typu PlayStation chociażby.
1: Na przykład emulacja PS2 już nie jest wcale taka mało zasobożerna, no i łatwa.
2: Już troszeczkę. Niestety.
0: No ja podejrzewam, że tu jeszcze w grę wchodzą także jakieś kwestie związane z patentami, że to tak nie jest wszystko udostępnione gdzieś tam.
2: To już w ogóle pomijamy.
1: Mówimy w tej chwili teoretycznie o emulowaniu podzespołów. Patenty to swoją drogą.
0: No tak, tylko wiecie, jeżeli ma się do dyspozycji jakąś w miarę otwartą specyfikację, gdzieś to łatwiej jest to wszystko zaprogramować.
1: Tak,
0: no,
1: a jak trzeba dochodzić też... samemu, no tak. To dochodzi problem nieotwartości tego
0: dokładnie
1: środowiska.
0: No ale okej, mamy emulację, czyli to można sobie tak założyć, że to zazwyczaj jakieś takie hobbystyczne projekty, no jest okej. No ale mamy też jeszcze
1: możemy architektury inne emulować, tak?
0: No dokładnie.
1: To jest plus.
0: Dokładnie. Ale mamy też jeszcze te wirtualizacje jakieś takie na przykład.
1: Mamy wirtualizację pełną.
0: I co to jest ta wirtualizacja pełna?
1: To jest wirtualizacja
2: pełna.
1: To jest
2: programowa wirtualizacja jeszcze najczęściej.
1: Wirtualizacja pełna polega na tym, że program stara nam się udostępnić temu wirtualnemu środowisku po prostu nasz komputer, nasze podzespoły.
2: W związku z tym nasz procesor, naszą pamięć
1: procesor, przede wszystkim rozkazy procesora tu się liczą. Wszystko było fajnie, wydajność ok, tylko jest problem tego typu, że niektóre rozkazy procesora jakby nie mogą być wykonywane podwójnie. Jest system, dobra, jest ten system nasz, gospodarz, ale jak system wirtualny będzie chciał wykonać jakiś rozkaz procesora, to może on być już nie wspierany przez procesor. Procesor może być tylko dla tego jednego systemu
2: i
1: koniec.
2: Po prostu, bo system wykonał już wcześniej taki sam rozkaz z poziomu systemu host.
1: W związku z tym trzeba by przechodzić do emulacji. No i właśnie tu są dwie drogi, bo ta wirtualizacja pełna ok. I teraz co zrobić, jak procesor nie wspiera tam jakiegoś danego rozkazu? Albo można zaemulować kosztem wydajności, albo teraz niedawno... Nie pamiętam dokładnie, w którym, jak to Intel na przykład wprowadzał. Intel ma wsparcie dla wirtualizacji.
2: Tak, to jest technologia tak zwana VTT, czy tam VT, już nie pamiętam teraz dokładnie.
1: Dokładnie.
2: To są późne 2000, stopniowo wprowadzane.
1: Sprzętową.
2: Jest kolejny typ wirtualizacji, czyli wirtualizacja sprzętowa, która często pomaga wirtualizacji pełnej.
1: No to już są tak naprawdę połączenia tego. Podejrzewam, że te programy wszystkie do wirtualizacji nie korzystają z jednego, tylko jednego mechanizmu tych wirtualizacji, tylko podejrzewam, że są tu już jakieś hybrydy i on
0: tak,
1: próbuje
0: i tego
1: połączyć.
0: Typu i tego typu programy, one są w stanie wykryć, czy dana platforma
1: jaki
0: sprzętowa
1: rozkaz
0: wspiera
1: dokładnie
0: taką, a nie inną technologię, bo nawet czasem można spotkać się z komunikatem, że dajmy na to, no ta płyta główna, ten procesor, który w tym momencie jest używany, nie wspiera tej technologii i czy chcesz kontynuować?
1: Jak chcemy kontynuować, to musimy mieć świadomość,
0: że może to działać gorzej.
1: Bo będziemy tu już mieli do czynienia z emulacją tych rozkazów, których się nie da wykonać na procesorze bezpośrednio.
0: Ale też jakoś tam powiedzmy, że to będzie działał. Generalnie to też trzeba powiedzieć i warto, żeby nasi słuchacze mieli tego świadomość, żeby ktoś nie próbował, bo może ktoś sobie tak pomyśleć. Okej, teraz mamy takie nowe komputery z 7 na przykład, a ja tak bardzo lubię Windowsa XP. W sumie już teraz są problemy z tą 7, to znaczy nie, są problemy z XP-kiem, a ja bardzo lubię XP i za bardzo nie chcę się przesiadać, to sobie zainstaluję wirtualną maszynę na tej 7 i będę pracował na XP-ku i będę miał taki sam super szybki komputer. Wirtualizacja zawsze spowalnia, zawsze spowalnia.
2: I to znacznie.
1: Niestety, jakakolwiek by ona nie była, tak naprawdę.
0: Więc jeżeli ktoś chce tak kombinować, niestety, to ja szczerze mówiąc radziłbym jednak tej siódemki się pouczyć. Jeżeli już inwestujemy w nowy komputer, tym bardziej no, że system ten nie jest straszny jakiś specjalnie, a no stabilny nie można powiedzieć, że nie jest, bo jest. Niektóre programy rzeczywiście czasem tam mogą mieć problemy, czy chociażby możemy mieć problemy z jakimiś tam starszymi urządzeniami, które mogą być niewspierane przez system albo jakimiś nietypowymi aplikacjami, bo tam się jednak trochę ta architektura zmieniła, ale generalnie wszystko idzie ku lepszemu i jest coraz lepiej, więc tej siódemki nie ma się co bać, a o tym, jak sobie radzić z aplikacjami, tak, to jeszcze dziś powiemy. To jeszcze dziś powiemy, jeżeli jakaś aplikacja nie chce działać pod siódemką natywnie, bo nawet Microsoft udostępnił takie dosyć fajne narzędzie, czyli XP Mode. I o tym sobie też w dzisiejszej audycji powiemy. Ale na razie wróćmy może jeszcze do... Jeszcze. Tak, to jeszcze. Na razie wróćmy do tej wirtualizacji.
1: To co jeszcze? Jest coś takiego jak parawirtualizacja.
2: Jest.
1: Tu z kolei musimy modyfikować jądro systemu gościa, czyli tego systemu gość, czyli ten system, który jest wirtualny. Jakby gospodarz to jest ten system, na którym jest program, który wirtualizuje, a gość to jest ten system wirtualny. Nie zaplątałem się. Tutaj musimy modyfikować w systemie jądro gościa, żeby obsługiwało te wywołania. To jest tak naprawdę inne podejście do wirtualizacji. Tutaj nie wirtualizujemy sprzętu, za to niestety musimy modyfikować sam system, który wirtualizujemy, żeby móc go wirtualizować. Linux na przykład chyba coś takiego wspiera. Nie wiem jak inne. Także to była parawirtualizacja.
0: Jeszcze jakieś mamy? Rodzaje? Czy to już generalnie by było?
1: Rodzaje.
2: Z takich
1: myślę,
2: chyba najbardziej znanych i najszerzej stosowanych to chyba tyle, myślę.
0: Okej, okay, więc ten taki teoretyczny wstęp,
1: no jeszcze,
0: to...
1: Jeszcze co do takiej emulacji, znaczy nie, w zasadzie nie wiem do jakiej kategorii by to zaliczyć, chyba emulacja API, czy no jakoś emulacja API podejrzewam. Tutaj zaliczamy takie programy jak na przykład Vine.
0: No właśnie, to może powiedzmy co to jest Vine i przy okazji jak to dostępne jest dla nas,
1: tak,
0: bo o Vine się mówiło dużo, o tym się mówiło dużo, że to będzie takie dosyć fajne rozwiązanie, dzięki któremu pod Linuxem będzie można uruchamiać aplikacje Windowsowe. A ty, Tomku, sprawdzałeś to jakoś w praktyce?
1: Tak, i niestety się nie sprawdziło u mnie, to znaczy po pierwsze jest to niedostępne, rok temu przynajmniej było, podejrzewam, że wiele się tu teraz nie zmieniło.
2: Teraz jest niewiele lepiej, jeśli w ogóle.
1: A po drugie, no niestety to jest tylko emulacja API i niektórych bibliotek od Windowsa i sami twórcy zastrzegają, że tutaj niektóre rzeczy mogą się nie uruchamiać, no i twórcy mają rację. Bo się nie uruchamiają, tak.
0: Programy odczytu ekranu się nie uruchamiają.
1: Nawet nie próbowałem zainstalować... Nie, byłby problem ze sterownikiem przechwytywania obrazu na przykład. Już takimi prostymi rzeczami byłby problem.
0: Ciekawe jak z NVDA, tak, po prostu, swoją drogą. To jeszcze warto by było gdzieś tam sobie sprawdzić.
2: Myślę, że NVDA miał odmienny problem z Pythonem.
0: Aha, no tak, no bo tu rzeczywiście to i tu...
2: W Linuxie jak ktoś ma Pythona, tu i tu Python, no to tak... tak mi się
0: bo jako taka myślimy. W ogóle, jako taka aplikacja Vine czy Wine, jak zwał, tak zwał, to jest aplikacja, Tomku, graficzna, czy to jest coś, tak, co się uruchamia spod konsoli? Jak to w ogóle, tak, mógłbyś coś o tym powiedzieć?
1: Ja to widziałem jako puste okno, jako grafikę po prostu.
0: Pod orką, jak rozumiem.
1: Tak, pod orką.
0: Pod orką dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, bo nie korzystają z Linuxa. Orka to jest taki program odczytu ekranu dla środowiska graficznego GNOME.
2: Ale że tak się zapytam, poza nawiasem, słyszałeś piękny komunikat inaccessible, czy tam niedostępne w polskim języku, czy...
1: Tak,
2: czy
1: dokładnie, nie? Dokładnie ten komunikat. Vine niedostępne, tyle.
2: No cóż.
0: No, także no niestety, jak się okazuje, tu jest problem i generalnie ta nasza dzisiejsza audycja będzie raczej poświęcona wirtualizacji z poziomu Windowsa różnych systemów, chyba że na przykład ktoś w tym momencie nas słucha, kto korzystał z linuxowych narzędzi wirtualizacyjnych albo na Macu, bo na Macu też są dostępne, no ale my tu wszyscy z obozu Windowsa i na tym jakoś bazujemy, z tego mieliśmy możliwość korzystania, więc będzie o tym mówić, ale jeżeli ktoś ma doświadczenia z innymi systemami jako systemami gospodarzami maszyn wirtualnych, to bardzo proszę o telefon, podzielcie się swoimi doświadczeniami, albo no, jeżeli w ogóle macie jakieś inne też doświadczenie, chociażby i hostując coś na Windowsach za pomocą różnych narzędzi, to dzwońcie do nas 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. Ten Skype już za momencik i jak i numer telefonu zresztą również będą do waszej dyspozycji. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już za chwilę. Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflopodcaście na antenie Radia N rozmawiamy o wirtualizacji i o dostępności tej wirtualizacji dla osób niewidomych.
3: Radio N.
0: A to jest cały czas audycja Tyflopodcastu na antenie Radia N, Tyflopodcastu na żywo, który na żywo pojawia się na naszej antenie w każdy poniedziałek między godziną 19 a godziną 21. I przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, na temat dostępności wirtualizacji dla osób niewidomych przede wszystkim, a dziś wspólnie z Patrykiem Faliszewskim oraz z Tomkiem Kowalikiem ten właśnie temat poruszamy. No i poruszać będziemy w dalszym ciągu, bo teraz skupmy się, proponuję, nad konkretnymi narzędziami, które nam te wirtualizacje umożliwiają, bo w końcu na tym rzecz cała polega, że mamy odpowiedni komplet oprogramowania, no i to oprogramowanie umożliwia nam wirtualizowanie, instalowanie systemów gości. I jak z dostępnością tego generalnie? Co byście polecili, jeżeli ktoś chce zacząć, ktoś chce się pobawić w taką wirtualizację?
2: Myślę, że jedynym programem, znaczy jednym z takich na pewno sprawdzonych, taki żart redakcyjny, bo to działa chyba najlepiej, to jest VMware Player firmy VMware, tak samo VMware. Oj, jaka tam była strona, można sobie
0: wygooglać, czytać.
2: Myślę, że jak
0: na
2: piszemy
0: pewno
2: w Google, to pierwszy wynik to będzie w
1: Myślę, że VMware. To jest najlepsze rozwiązanie z dwóch powodów. Pierwsze jest darmowe, dwa jest
2: w miarę dostępne. Na tyle, że spokojnie sobie damy radę. Jakieś tam bardzo zaawansowane opcje już nie są tak może świetnie, ale z testowanych
1: znaczy o różnicach produktów VMware'a to możemy jeszcze potem pomówić, ale
0: bo generalnie VMware Player to jest jedna z iluś aplikacji oferowanych przez tę firmę, bo generalnie VMware no to jest taka firma, która specjalizuje się w narzędziach wirtualizacyjnych i nie wszystko tam można tak mieć za darmo od nich, ale no dla użytkownika takiego domowego to VMware Player jest jak najbardziej dostępny i jest to aplikacja po prostu darmowa, którą możemy sobie zupełnie za darmo pobrać, zainstalować i możemy z niej korzystać. I możemy z niej korzystać z powodzeniem.
1: Dokładnie. Możemy ją nawet chyba dystrybuować tam za zgodą pisemną tych państwa od VMware'ów.
0: Zresztą, no właśnie, maszyny wirtualne to jest w ogóle też taka dosyć ciekawa forma dystrybucji systemów operacyjnych, bo przecież
1: tak,
0: Linux.
1: Tak, są już tak dystrybuowane, Linux. Dokładnie, Linux.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się udźwiękowionym Linuxem bez konieczności nawet instalowania tego systemu, to może sobie pobrać ze strony właśnie Linuxa taką dystrybucję, która jest wirtualną maszyną.
2: To się nazywa Virtual Edition bodajże i to jest dołączony właśnie.
1: I właśnie z tym jest dystrybuowany VMware Player. Jakaś tam stara wersja, bo stara, ale jest.
0: Ale jest, dokładnie. Tam dla tych, którzy mają jakąś starszą konfigurację sprzętową, to ponoć lepiej działa. I można sobie z tego korzystać bez obawy, że sobie coś nagrzebiemy, że sobie skasujemy coś, no a ten system po prostu będzie działał. Ale może po kolei. Instalacja tego narzędzia to chyba nic skomplikowanego, prawda? Nam się w zasadzie wystarczy.
1: VMware Player? Nie. Nie, jest ona dostępna w pełni. Myślę, że nie ma z nią większych problemów. Możemy tylko doświadczyć jakichś dziwnych sensacji z internetem na przykład, bo VMware instaluje swój własny adapter, w związku z czym może się tak stać, że przez chwilę stracimy połączenie z internetem. To zależy jeszcze od systemu operacyjnego, na których instalujemy. Mi się tak raz zdarzyło. No, potem już nie. To myślę, że zależy od systemu. Mówię tylko, co można doświadczyć podczas instalacji.
2: Ewentualnie od samej karty sieciowej po prostu, która jest domyślną, która jest macierzysta, może ona po prostu inaczej reaguje na sterownik.
1: Dokładnie, tak, dokładnie.
0: A później samo korzystanie z VMware Playera, no to jak to w zasadzie wygląda?
1: Samo korzystanie z VMware Playera, znaczy zależy, co chcemy zrobić. Generalnie wszystkie opcje są dostępne nawet bez używania myszki Windowsowej czy tam JOSowej. Wszystko jest dostępne spod menu. Trzeba pamiętać o tak zwanym trybie pełnoekranowym i jak z niego wychodzić, ale to nie wiem, czy też za chwilę, co to jest tryb pełnoekranowy i tak dalej. Ustawienia są raczej dostępne, wszystkie, tworzenie wirtualnej maszyny też. Nie, raczej nie ma rzeczy, które by były jakaś tak ciężko dostępne, raczej program daje się udźwiękowiać.
0: Bo generalnie taka w ogóle wirtualna maszyna, którą my sobie stworzymy, to jeszcze powiedzmy, to będą po prostu jakieś tam pliki na naszym dysku.
1: Pliki.
0: My możemy sobie wybrać, czy to ma być jeden plik, czy to ma być ileś tych plików, jak tam sobie chcemy. To ma znaczenie, jak dobrze pamiętam, dla kwestii dysku po prostu.
1: Znaczy tak, bo w ogóle z dysku też możemy korzystać w różne sposoby. Najprostszy przy kreatorze po prostu jest to stworzenie pliku z rozszerzeniem VMDK. No i teraz już mamy wybór. Możemy albo po prostu zadeklarować, będziemy tam na tym dysku mieć pojemność, tam, nie wiem, 100 giga, ale plik VMDK może mieć na przykład kilka kilo, dlatego że on będzie tą przestrzeń sobie lokował dopiero jak będziemy tam wrzucać dane. Możemy tą przestrzeń zarezerwować od razu, to trochę będzie trwało. Jest takie pole wyboru. I możemy dysk podzielić na przykład kilka plików, każdy ma mieć rozmiar po, załóżmy, 10 giga. Jak komuś jest tak, ktoś ma taką potrzebę, nie wiem, no po prostu jest to wymagane, można to zaznaczyć. To jest tak naprawdę jeden sposób skorzystania z dysku. Mi się wydaje, że najbezpieczniejszy mimo wszystko, dlatego że nie ma tu, no oprócz tych plików, które są, czyli tych VMDK, nie ma tutaj do czynienia z fizycznym dyskiem nic. Nie dostaniemy się na fizyczny dysk, nie ma siły. Inna rzecz jest taka, że możemy sobie udostępnić pojedyncze partycje, czy nawet cały dysk, no już zależy, bezpośrednio pod VMware'a, bezpośrednio pod wirtualną maszynę. No i tu już narobić szkód oczywiście możemy.
0: A jakie to są szkody? To jest tylko usunięcie na przykład jakichś tam plików, czy to może się wiązać nawet z modyfikacją sektora startowego naszego dysku?
1: Zależy, co udostępnimy. Nie, jak udostępnimy cały dysk, no to tak. Ale jak udostępnimy na przykład jedną partycję, no to myślę, że sektora niekoniecznie powinniśmy sobie zmodyfikować, ale pousuwać dane możemy, jak coś zrobimy nie tak, jak trzeba.
0: No i jeszcze od razu to może powiedzmy, bo tak poza anteną jeszcze rozmawialiśmy przed dzisiejszą audycją, kiedy do niej się przygotowywaliśmy, tak sobie rozmawialiśmy o tym, że w sumie kiedyś krążył taki mit i taka opowieść.
1: Nadal krąży, mi się
0: i wydaje. Nadal krąży, okej, okay, więc nadal krąży.
2: No to 98% tak się sprawdza.
0: Że
2: ale tak. Jak widać, nie zawsze.
0: Jak ktoś jest domorosłym hakerem, teraz ten słowo haker to bierzemy w bardzo duży cudzysłów, ale to już nie będziemy się rozwodzić nad znaczeniem tego słowa. Ale w każdym razie, jeżeli ktoś ma taką swoją pasję, powiedzmy, że chciałby sobie potestować różnego rodzaju wirusy komputerowe,

0: Podejrzewam, że nadal są dziury w jakichś bibliotekach, które nie zostały załatane, które na przykład pozwalają na wykonanie jakiegoś kodu na...
1: Tak było w bibliotece renderowania grafiki 3D, DirectX w wersji 9.0.4 bodajże.
0: Tam był jakiś błąd, no i w rezultacie dało się wykonać jakikolwiek chyba tam kod, no i narobić także szkód. Inna rzecz, była jakaś dziura, która pozwalała na przeglądanie sobie danych bez uprawnień. No było trochę tych dziur. Także nie jest to do końca tak, że na pewno...
1: Taki nagłośniony Zeus, trojan bankowy, który umie sobie sprawdzić za pomocą kilku prostych zabiegów, czy jest odpalany w tak zwanej piaskownicy, w środowisku sandbox, czy jest osobnym w ogóle jeszcze typem, można powiedzieć, wirtualizacji.
0: Bo tutaj też w sandboxie nie emulujemy system, nie emulujemy sprzętu, bardziej nam zależy na emulacji, no, na izolacji w zasadzie, nie na emulacji, ani na wirtualcie, na izolacji.
1: Na izolacji, tak. Natomiast tenże Trojan sprawdzał sobie, czy jest odpalony w sandboxie, na bazie kilku popularnych do tego aplikacji. Sprawdzał sobie po bodajże ID szyny PCI, czy jest odpalony na maszynie wirtualnej, bo jakąś luką wydobywał oryginalne, po czym porównywał to z wirtualnym. Jeśli się zgadzało, to działał, jeśli nie, zamykał się grzecznie, mówiąc, że to jest normalny program, że ja byłem normalnym programem, to się zamknę teraz.
0: Podsumowując,
1: i nie wyrządzi nam szkód, jeśli będziemy chcieli testować.
0: Tak, czyli w środowisku testowym działa grzecznie, a w środowisku niekoniecznie testowym działa niekoniecznie grzecznie, podsumowując.
2: Dokładnie, także uważajcie, po prostu to taka przestroga dla tych wszystkich, którzy na przykład mogliby sobie pomyśleć po wysłuchaniu dzisiejszej audycji, a to sobie potestuję, bo tam mam takich kilka plików ściągniętych z internetu i w sumie nie wiem, co to jest dokładnie i czy ja mogę temu zaufać, to sobie zainstaluję na wirtualnym systemie coś i sprawdzę. No, może być tak, że tak. Szkody to nie
0: powiem
2: zrobi,
0: tak.
2: Ale może być, że
0: jest,
2: że zrobi.
0: Jest duży procent szans, że nie zrobi. Dlatego, że to jest
1: dokładnie,
0: też jedyne...
1: To jest 90 parę procent, bo to
0: jedne
1: z
0: zastosowań
1: luk,
0: tego VMware'a. Ale... Oni nawet to sami proponują. Ale niestety jest kilka procent szans, że akurat trafimy na taki
2: niezbyt
0: rodzaj...
2: miłą aplikację.
1: No ja tu wychodzę z założenia, że po prostu nie ma rzeczy idealnych, a błądzić jest rzeczą ludzką, jak to mówili mądrzejsi ode mnie, więc po prostu w każdej aplikacji zdarzy się błąd pod każdy system i to nie ma, ja uważam, tutaj żadnej dyskusji w tej kwestii.
2: No więc a propos...
1: czy tak, zawsze sposób się znajdzie.
2: A propos VMware'a, na temat jego pracy, VMware Playera konkretnie, co można by było jeszcze powiedzieć? Na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę?
0: Na co powinni zwrócić uwagę? Już myślę, że zależy od tego, co chcemy robić, tak?
2: No, znając życie, taki ktoś, kto posłucha naszej dzisiejszej audycji, będzie albo chciał się zmierzyć z Linuxem, albo po prostu będzie chciał sobie zainstalować system operacyjny typu jakiś Windows XP albo podobny i czegoś tam sobie popróbować, coś podziałać na tym, więc może skupmy się na tym, słów kilka powiedzmy, na co warto w takich okazjach zwracać uwagę.
0: To znaczy samo tworzenie wirtualnej maszyny jakby pomijam, bo jest dosyć proste, ten kreator tak naprawdę prowadzi za rękę, wskazujemy do wszystkiego ścieżki i tak dalej, no jest jakby wszystko do ogarnięcia. No właśnie, i teraz o trybie pełnoekranowym, bo tu można utknąć, jak się nie doczyta.
1: No tak.
0: Dobra, uruchamiamy system. Fajnie, uruchamiamy wirtualną maszynę. Wszystko fajnie, system działa, tylko nie mamy z nim interakcji. No dlatego, że jak wciskamy jakieś klawisze, no to dobra, wciskamy, ale na normalnym systemie. System wirtualny to w ogóle nie reaguje. Cokolwiek
2: no
0: by się robiło.
2: I co wtedy zrobić?
0: Trzeba posłużyć się kombinacją klawiszy Ctrl-G w przypadku VMware'a. Kombinacja klawiszy Ctrl-G to jest ten właśnie tryb, na który nam zależy. No i po naciśnięciu wreszcie system odpowiada na te nasze klawisze. możemy robić wszystko, łącznie z naciśnięciem Alt-Taba, Alt-F4, Ctrl-Alt-Delete,

0: co jest? No wszystko w zasadzie. No właśnie.
1: Wirtualnego przycisku power na przykład.
0: Problem się zaczyna, jak chcemy wyjść.
2: No właśnie, bo popracujemy na tym naszym systemie, ale dajmy na to, coś chcielibyśmy zrobić
0: nie,
2: jeszcze na systemie.
0: Nie, wprowadziłem w błąd słuchacz. Control Delete nie zadziała. Z jednego prostego powodu. Control Alt to jest kombinacja, którą się wychodzi z trybu pełnoekranowego. Wracamy z powrotem do naszego systemu gospodarza. No i możemy sobie chodzić.
2: Ale polskie litery wpisywać można, żeby nie było.
0: Polskie litery wpisywać... Jest jeszcze jedno obejście na to. Znaczy, po pierwsze, można to zmienić. Po drugie, jest na to obejście, wciskamy Ctrl-Alt-Spacja i wtedy możemy wcisnąć coś z Ctrl-Alt. Natomiast domyślnie on wyjdzie z trybów tego pełnoekranowego, dlatego można albo zmienić tę kombinację, albo nacisnąć Ctrl-Alt-Spacja, no a potem ten Ctrl-Alt-Delete na przykład.
2: Albo po prostu, no jeżeli chcemy się dostać do menedżera zadań, to można nacisnąć Ctrl-Shift-Escape.
0: Ctrl-Shift-Escape.
2: Bo też jest taki skrót, jeżeli komuś byłoby to potrzebne, albo Windows R i Task MGR Enter.
0: Tak.
2: Też tak można. Akurat jeżeli chodzi o komputery, no to często jest tak, że po prostu do zrealizowania jednej czynności jest kilka dróg. No i to się czasem przydaje.
0: Tak. To się czasem przydaje. No, na pewno. Natomiast no, na tym można było utknąć, jak się nie doczytało, no bo jak to się dostać?
2: Skąd ja to znam?
0: Tak, ja nad tym siedziałem trochę, się głowiłem. Jakim cudem? A potem jak z tego wyjść, było jeszcze gorzej.
1: Ja się kiedyś jakieś 6-8 lat temu właśnie biedziłem i zastanawiałem na te polskie znaczki. Jak oni to robią, że bawiąc się wirtualną maszyną sobie polskie znaki piszą jeszcze?
2: No zawsze to jeszcze od razu...
1: Ale obejścia są.
2: Tak, są obejścia, wystarczy nacisnąć Shift i przynajmniej pod Windowsem tak jest, Shift i akcent i później puszczamy puszczamy tą kombinację klawiszy i wciskamy na przykład literkę E.
1: To jest to w ogóle stare obejście, natomiast...
0: Natomiast polskie, pamiętajcie, że polskie znaki piszemy z prawym altem, tak? Prawy alt, no i literka. Można tak pisać.
2: Czyli prawy alt będzie działał, bo prawy alt to jest tak naprawdę control alt w sumie.
0: Tak, nie. Dokładnie,
1: To nie jest control alt, bo to jest osobny kod klawiatury. Właśnie. A to, że system interpretuje to jako control alt, to już jest jego własny.
0: To jest inna bajka, dokładnie. I na przykład Virtual VMware Player interpretuje control alt, owszem, jako control alt, ale prawy alt to już nie jest control alt według
1: dlatego i... często... I w ogóle w Macu to jest osobna historia, natomiast często klawiatury PC-towe na Macu się zachowują dziwnie, jak jest lewy shift, a prawy shift, lewy kontrol, a prawy kontrol, bo to jest osobny klawisz w ogóle.
2: Jeżeli chodzi w ogóle o korzystanie z VMware Playera, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie chciał zainstalować sobie chociażby Windowsa, no to będzie mieć o tyle łatwo, że tam jest takie dosyć fajne narzędzie, które umożliwia spersonalizowanie tej instalacji.
0: I to nie tylko Windows. Systemy, które VMware zna i jest w stanie to zrobić, on ma taki już też kreator. Jak wskażemy mu płytkę i on stwierdzi, a to jest XPEC, albo aha, na przykład to jest Ubuntu, bo na Ubuntu ma to samo, od którejś tam wersji, to też będzie miał kreator.
2: I to jest kreator dostępny.
0: Tak.
2: I co tam możemy sobie w takim...
1: Chciany, bo czasami...
0: W takim kreatorze w Windowsie na przykład możemy sobie od razu wpisać, nie wiem, numer seryjny, tam nazwę użytkownika, hasło, jakie chcemy mieć numer seryjny, co tam jeszcze?
2: Jakąś tam strefę czasową?
0: Tak, strefa czasowa.
2: Klawiatury.
0: On mimo wszystko tych opcji nie ma wszystkich. Nie wiem dlaczego, czemu oni tak zrobili, że nie można zrobić pełnej instalacji takiej nienadzorowanej, ale dużo tych opcji tam ma.
1: Więc dlatego, że tam jest jeszcze chyba to OOB całe, Out of Box Experience, czyli akceptacja umowy licencyjnej.
0: No tak, właśnie, i to trzeba zrobić ręcznie.
1: Nie mogą tego legalnie zrobić. Ominięć tego, jakichś takich w ogóle...
0: Natomiast jest też, jakby ktoś chciał, to można ten kreator wymusić, żeby on się nie uruchamiał i żeby nie było tego wprowadzania tych nazw użytkownika, seriali i tak dalej. Nie wiem, jak komuś na tym zależy, jak ktoś chce mieć takie, a nie inne warunki, da się to zrobić bez problemu.
2: A w jaki sposób można to zrobić, pamiętasz?
0: W taki sposób, że przy wyborze, przy tworzeniu wirtualnej maszyny mamy tak naprawdę trzy wybory instalacji systemu. Możemy albo użyć fizycznego napędu, albo użyć obrazu ISO, albo stwierdzić, że zainstalujemy później system i na razie ma stworzyć tylko maszynę. Wybieramy tę opcję, jedziemy dalej, tworzymy maszynę, potem możemy uruchomić maszynę, włożyć, już się zależy, potem jak korzystamy z obrazu ISO, to po prostu montujemy napęd w wirtualnej maszynie jako ISO i to już nie korzysta z kreatora.
2: I wtedy na przykład, jeżeli jest nam to potrzebne, bo chociażby testujemy sobie tak zwaną instalację nienadzorowaną, którą można sobie wykonać chociażby narzędziem, które się nazywa Enlight.
0: Nie chcemy interwencji wirtualnej maszyny, chcemy mieć takie warunki, jakby były normalnie, fizycznie, no to możemy je sobie tutaj zasymulować właśnie w ten sposób.
2: Bo taka maszyna właśnie może się przydać do tego, żebyśmy sobie mogli sprawdzić, czy nasza płytka z systemem operacyjnym nam się po prostu zainstaluje. W takiej sytuacji, kiedy będziemy już to testować na żywym organizmie, czyli na naszym fizycznym komputerze, bo dajmy na to, system nam zaczyna działać coraz gorzej, ale jeszcze jest w takim stanie, że możemy tam powiedzmy się pobawić, ale chcemy już tej reinstalacji, więc w takim razie robimy sobie do skutku, tworzymy sobie te płytki z instalacją nienadzorowaną, kombinujemy, aż nam to na wirtualnej maszynie zadziała. No i wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że także i po włożeniu płytki, którą sobie wypalimy z takiego obrazu, po włożeniu tej płytki do napędu, także nam to po prostu będzie działać. No wiadomo, że czasem może się coś zdarzyć nieprzewidywalnego, że po prostu będzie z tym jakiś problem, no i utkniemy. Niestety, tak też się zdarzyć może, ale generalnie nie ma z tym większych problemów, można w ten sposób testować sobie chociażby te instalacje nienadzorowane.
0: W ogóle instalacja systemów na maszynie wirtualnej to jest trochę w kwestii dostępności, to jest trochę inaczej niż instalacja fizyczna z kilku powodów. No tutaj na przykład instalując system jakiś na maszynie wirtualnej, zawsze możemy na przykład skorzystać sobie z jakiegoś OCR-a. No bo dobra, zwykły screener na tego nie przeczyta, ale OCR już na przykład przeczyta coś. Nie zawsze to będzie jakaś czytelna informacja, ale w przypadku, gdy instalacja jest konsolowa, jak najbardziej można z tym próbować. Mi się udało.
1: Screenery rosną w siłę. Josh od Freedom Scientific w najnowszej wersji, jeszcze nie polskiej, używa OCR-a, udostępnia.
2: NVDA też
1: już jest.
2: Dla Windowsa tak, nie ma.
0: No tak.
2: No, niestety. W każdym razie można sobie radzić właśnie
0: można
2: w ten sposób.
0: Można się wspomagać metodami zewnętrznymi, tak.
2: I o tym na pewno jeszcze sobie powiemy już, tak rozmawiając co nieco więcej na temat twoich, Tomku, przede wszystkim zabaw, bo to ty się bawiłeś DOSa nawet instalując, tak?
0: Tak, DOSa to jest osobna historia jeszcze, tak.
2: No właśnie. Zatęsknił kolega za starym systemem operacyjnym, chociaż jakiś czas temu...
0: No ja nie miałem styczności właśnie, więc ja
2: no
0: chciałem
2: właśnie
0: w ogóle zobaczyć.
2: Chociaż powiem wam szczerze, że jakiś czas temu natknąłem się w sieci na taki artykuł, w którym wyczytałem, że DOSa to jeszcze tak naprawdę używają ludzie. Może nie takiego Microsoftowego DOSa tam sprzed lat iluś.
0: Bo DOS jest jakiś tam rozwijany, jakaś tam...
2: Tak.
0: Dziwna jego wersja.
2: Jest ten DOS rozwijany, no i zresztą w niektórych przypadkach okazuje się, że czasem jeszcze po prostu są nawet firmy, które korzystają z oprogramowania pod DOSem i jeszcze im to działa. No bo po prostu skoro nadal spełnia swoją funkcję, no to po co w zasadzie inwestować w coś zupełnie nowego. Ale okej, o tym sobie powiemy za chwileczkę. Ja przypomnę namiary do nas 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Może ktoś z was bawił się wirtualizacją? Jeżeli tak, to ja bardzo serdecznie zapraszam, żeby do nas zadzwonić, podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, a może o coś chcecie zapytać. No, dzisiejsi moi goście, czyli Tomek Kowalik i Patryk Waliszewski, mam nadzieję, że odpowiedzą na pytania. Ja się też postaram, bo no, też coś z tą wirtualizacją do czynienia miałem. Teraz proponuję, żebyśmy znowu zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia, bo oczywiście to nie koniec narzędzi, które nam umożliwią wirtualizację, zwirtualizowanie komputera i postawienie sobie na przykład jakiegoś tam innego systemu operacyjnego. Za moment o tym, co oferuje najnowsze dziecko, no prawie najnowsze dziecko Microsoftu, czyli Windows 7, o czymś takim, co nazywa się XP Mode, co także może być przydatne. Za chwileczkę opowiemy, ale teraz odrobina muzyki.

0: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że można do nas dzwonić oczywiście, jak zawsze, 223988027, wewnętrzny 938, 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, czyli na temat tworzenia sobie komputerów w komputerze. Tak myślę, że mogę powiedzieć. No i na temat tego, jak to jest dostępne dla nas. Okazuje się, że dostępne jest, przynajmniej po części. Jeżeli ktoś chce i chce próbować, to ma szansę skorzystać z takiego narzędzia. Przynajmniej na razie powiedzieliśmy o VMware Playerze. No i teraz kolejna rzecz, kolejne rozwiązanie, które przychodzi nam prosto z Redmond, czyli XP Mode. XP Mode to jest takie narzędzie. Ktoś z was miał okazję się tym bawić? Czy tylko ja będę opowiadał?
1: Ja jeszcze nie. Pomimo tego, że mam siódemkę, jeszcze nie. Nie wiem, jak Patryk. Ja w każdym razie jeszcze
2: niestety nie. Niestety też nie. Chociaż mimo chęci, ale nie udało się.
0: Więc, no cóż, pozostaje mi teraz trochę poopowiadać na ten temat. Ostatnio miałem taką...
2: Szef będzie przemawiał.
0: Dobrze, to poprzemawiam, chociaż w zasadzie to ja tu jestem od zadawania pytań, ale okej. Jeżeli chodzi o...
1: Słuchaj, możemy się zamienić, no, ja ci mogę posadzić.
0: No dobrze, no to proszę bardzo, Tomku, to teraz ty mi zadajesz pytania. Słucham.
1: No to pytań, może... No. Może byś w ogóle nam i słuchaczom również powiedział, co w ogóle, o co chodzi z tym XP Mode'em, bo też bym chciał wiedzieć.
0: Dobrze, więc powiem słuchaczom, powiem również i tobie, XP Mode to jest tak naprawdę wirtualna dystrybucja Windowsa XP, jaką Microsoft oferuje użytkownikom systemu Windows 7 od wersji Pro w górę.
1: Czyli coś tak jakby ta software'owa wirtualizacja, tak?
0: Dokładnie, bo to jest połączone z Windows Virtual PC, to znaczy z Virtual PC, czyli tym programem Microsoftu do wirtualizacji.
1: Microsoft.
0: Bo Microsoft także ma swoje narzędzie do wirtualizacji, to już od kilku lat jest dostępne, ale właśnie teraz zrobili taki prezent użytkownikom siódemki. Bo niestety, no mimo tego, że Windows 7 już po tym Service Packu jedynce i po iluś tam aktualizacjach to nadaje się do korzystania, są tacy, którzy sobie bardzo chwalą ten system, to jednak ja z jakiejś takiej swojej codziennej praktyki i ze swojego codziennego doświadczenia z instalacją aplikacji różnych, z instalacją aplikacji, które są no, czasem niekiedy dosyć mocno wymagające i które były projektowane ileś lat temu, chociażby bazujące na jakichś tam starszych komponentach. No, prosty przykład. Instalowałem ostatnio katalog, który odnosił się do bibliotek Accessa 2000 albo 2003. Nie, 2000. Bibliotek Accessa 2000. Do czegoś mu tam to było potrzebne, no i niestety okazało się w pewnym momencie, że nie da się. Nie chciało to działać, wyrzucał jakiś błąd przy instalacji w trakcie Windows, w systemie Windows 7. No oczywiście tam jeszcze kilka innych aplikacji było, ale tak akurat no, ta aplikacja mi się przypomniała. No i w związku z tym akurat musiałem po prostu skorzystać z XP Mode, czyli z tego trybu wirtualnego Windowsa XP w naszym komputerze. No i udało się.
1: Natomiast jak w ogóle wygląda ten XP Mode? Czy to jest coś na zasadzie właśnie takiego VMware'a, czyli tak naprawdę odpalamy sobie wirtualnego XP-ka i nic na nim nie widzimy? Czy to jest tak naprawdę, możemy sobie odpalić na przykład po jakąś pojedynczą aplikację i to jest widziane jako normalna aplikacja? Czy to jest jeszcze jakoś inaczej?
0: Powiem szczerze, może być i tak, natomiast niestety nie powiem i nie wypowiem się na temat dostępności tej drugiej metody, bo najzwyczajniej, powiem szczerze, nie miałem czasu, żeby to sprawdzić. Ale mogę powiedzieć, jak to wygląda od samego początku. Oczywiście szukamy sobie na stronie Microsoftu XP Mode, ściągamy sobie dwa pliczki. Najpierw oczywiście musimy wybrać wersję naszego systemu operacyjnego i platformę, czy to jest 32, czy to 64 bity. Ściągamy sobie dwa pliczki, instalujemy je, No i w tym momencie, po zainstalowaniu tego, mamy bardzo prosty kreator w tym XP Mode, który tak naprawdę tam prosi nas o ustanowienie hasła i jeszcze tam o jakąś chyba podstawową rzecz nas pyta. Naprawdę w porównaniu do tego nawet kreatora z VMware'a, który jest i który instaluje nam Windowsa XP, to jest bardzo prosty kreator. Tam w zasadzie się nic nie ustawia. No i czekamy sobie jakieś, nie wiem, 3 minuty. W tym czasie jest to wszystko przygotowywane, pliki są gdzieś odpowiednio lokowane na naszym dysku twardym. No i po jakimś czasie słyszymy charakterystyczną muzyczkę dla Windowsa. Aha,
1: czyli to jest
0: XP.
1: To jest ten tryb takiej wirtualnej maszyny, czyli uruchamia nam się wirtualny XP.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak, tak. Z tym, że działa to w ten sposób. No i właśnie, i teraz tu muszę powiedzieć o problemach, na jakie się natknąłem w trakcie pracy z tym. No bo zainstalował się Windows XP, ten wirtualny. Okej, wszystko świetnie. Chciałbym tylko teraz, żeby on zaczął do mnie mówić. Pierwsza rzecz to w ogóle taka, jak przenieść fokus, czyli przenieść kursor z tego naszego systemu gościa, to znaczy z tego naszego systemu gospodarza do systemu gościa.
1: Czyli takie Ctrl G w VMware.
0: Tak, tu jest bardzo intuicyjny skrót Windows, klawisz Windows, czyli ten klawisz, dzięki któremu wywołujemy menu start i strzałka w górę. Natomiast
1: wtedy
0: tak,
1: mamy.
0: Wtedy sterujemy tym wirtualnym Windowsem XP. Natomiast, żeby z tego wyjść, to wcale nie jest Windows strzałka w dół. To jest Ctrl, Alt i pauza.
2: Współczuję posiadaczom notebooków Lenovo
1: no
2: pozbawionych F12 i pauzy.
1: No właśnie. No. Da się to zmienić?
0: Szczerze mówiąc, nie próbowałem. Ja naprawdę nie miałem zbyt wiele czasu na to, bo po prostu to był jeden z trzech komputerów, które wtedy miałem do zrobienia i którymi się musiałem zająć, a jeszcze w dodatku był długi weekend. Tak a propos. No, więc po prostu chciałem to jak najszybciej zrobić i się przyznaję bez bicia. Jak będę kiedyś miał możliwość, żeby się tym dłużej pobawić, to na pewno to zrobię, bo ja wtedy to już myślałem tylko o tym, żeby to skończyć, żeby to zrobić i żeby te aplikacje tam zaczęły działać.
1: No dobra, w takim razie ja widzę taki scenariusz. Windows strzałka w górę, Windows R, narrator Enter. Co się dzieje? Sprawdzałeś?
0: No sprawdzałem, bo to była pierwsza rzecz, którą ja miałem zamiar zrobić. Odzywa się narrator.
1: No
0: oczywiście, Microsoft Sam do nas się odzywa, jak najbardziej, jest Microsoft Sam, mówi do nas, no tylko powiem szczerze, wiele nam to nie da, no chyba, że ktoś lubi pracę z narratorem, ja nie lubię.
1: No, narrator przynajmniej jako pośrednia aplikacja, na przykład przed instalacją NVDA może
0: nie
1: się przydać. Mi się ja już niejednokrotnie
0: przyda. No właśnie, ja bym to zrobił inaczej i już teraz mówię, jak to zrobić. Prościej. Zdecydowanie prościej. Co też nie jest takie intuicyjne, bo Virtual PC niestety nie posiada czegoś takiego jak menu spod Alta. Możemy sobie naciskać lewy Alt i nic nam to nie da. Możemy po prostu, no, nie wejdziemy do menu. Ale jeżeli korzystamy, no, na przykład z Windowsa, to możemy użyć myszki i tam mamy menu typu akcja, typu na przykład USB i klikamy sobie w to menu USB i tam mamy wszystkie urządzenia na USB podłączone do naszego komputera gospodarza.
1: A, można tak.
0: I wybieramy sobie teraz naszego pendrive'a, przy czym jedna uwaga, taki pendrive może być dostępny w jednym momencie tylko i wyłącznie z jednego systemu, czyli na przykład
2: tak,
0: jak go zamontujemy...
2: Tak, wiem, że też tak jest, to jest logiczne.
0: Mhm, czy jak go zamontujemy do Windowsa XP, tego naszego wirtualnego z XP Mode, no to wtedy nie możemy z niego korzystać już pod siódemką. No ale to nie jest problem, wybieram sobie tego pendrive'a, naciskam na nim Enter, jeszcze jest pytanie, czy na pewno chcę zamontować, wybieram tak. Charakterystyczny dźwięk znaleziony.
1: Bezpieczne usuwanie sprzętu chyba nawet jest przy odłączeniu od hosta. Przynajmniej w VMware, nie wiem jak tutaj, no i potem dźwięk
0: dokładnie
1: odłączenia.
0: Charakterystyczny dźwięk, mamy nowy sprzęt, no i teraz już wiadomo, Windows i strzałka w górę. Przechodzimy sobie do eksploratora Windows, czyli Windows E, i teraz szukamy etykiety naszego pendrive'a. Moja etykieta to akurat było MIDI, więc MID. Słyszymy charakterystyczne cyknięcie, naciskamy Tab, NVDA, Enter, działa. I po prostu możemy już w tym momencie bezproblemowo korzystać z
1: no tak, ale
0: tego wirtualnego Windowsa.
1: Ale z narratorem też się da, jak ktoś miał taki kaprys.
2: Jak z dostępem i z zarządzaniem kartami sieciowymi w Virtual PC służącym do XP Moda.
0: Powiem tak, zadałeś mi w tym momencie skomplikowane pytanie, bo w domyślnej konfiguracji najzwyczajniej w świecie to działało. Miałem jeden problem i to już, tylko szczerze powiedziawszy, nie wiem, od czego to zależało, bo w pewnym momencie wydało mi się, że nie ma sieci, że po prostu nie działa sieć, ale okazało się, że sieć jest, tylko... Lokalnie nie działały mi jakby DNS-y, to znaczy nie mogłem połączyć się do mojego serwera lokalnego, który mam tu obok siebie, mam go nazwany jakoś tam konkretnie i nie mogłem wpisać po prostu w uruchom dwóch backslashy i nazwy tego serwera, musiałem wpisać adres IP. Nie wiem, dlaczego tak się działo, ale po prostu tak się stało. W każdym razie później...
2: Nie, Midzi, ty się tym martwisz. SMB Windowsowe działa jak działa, ale to nie na to audycję.
0: No właśnie, no...
2: Ja zawsze wchodzę tylko po IP, bo...
0: No mi
2: bo
0: to zazwyczaj...
2: innej metody po prostu nie widzę.
0: No mi to zazwyczaj działa...
1: Ja zazwyczaj nie chcę klepać IP.
0: No właśnie, tak... mi się też nie chciało, ale akurat w tym momencie musiałem. No ale w każdym razie działa. Internet działa od razu.
1: Internet i maszyny wirtualne to jest inna sprawa. Też możemy to dzisiaj trochę mówić, bo w VMware też są tak naprawdę... trzy opcje.
0: Ja powiem
1: korzystanie,
0: tak.
1: Trzy główne opcje korzystania.
0: Ja powiem
1: z tego
0: tak.
1: Internetu.
0: W domyślnej konfiguracji na VMware ja z internetem zawsze miałem jakieś problemy, ale to później przestawiałem. To ty może, Tomku, więcej na ten temat powiesz, bo ja powiem szczerze, ja nie pamiętam już tych opcji. Wiem, że w Virtual PC, w tym XP Mode, nie trzeba nic po prostu przestawiać. Ja miałem taką konfigurację, może jeszcze powiem, dla kogoś może być to jakąś wskazówką. Ja mam, ten komputer był po prostu podłączony do routera, najzwyczajniej w świecie skrętką, adres IP był uzyskiwany dynamicznie z DHCP. To po prostu działa.
1: A pytanie, czy adres tej wirtualnej maszyny, ona miała osobny adres? Uzyskiwała osobny adres z routera? Był jako fizyczny host?
0: Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie zwróciłem na to uwagi, szczerze powiedziawszy. Nie przyglądałem się temu. Sprawdziłem, że działa ta sieć, że mam możliwość połączenia się, że mi pinguje tam powiedzmy na jakiś zewnętrzny host. No i działa po prostu i zacząłem pracować na tym, zacząłem robić to, co miałem zrobić. Ale właśnie, jeszcze a propos tego mogę powiedzieć, jak to później ciekawie wygląda, jak zainstalujemy jakieś aplikacje na tym. Tylko znowu polecam to komuś, żeby sobie to sprawdził, czy będzie to działało z programem odczytu ekranu. Na pewno będzie działało z programem odczytu ekranu, no w takiej sytuacji, jeżeli po prostu uruchomimy sobie ten XP Mode jako taką pełną maszynę wirtualną. Ale każda zainstalowana aplikacja, która będzie na tej maszynie wirtualnej, może być uruchomiona jakby osobno. Nie musimy odpalać tej całej maszyny wirtualnej, tylko możemy sobie po prostu uruchomić taki programik jakiś konkretny. Dajmy na to, mamy jakiś tam, nie wiem, w moim przypadku to był katalog jakichś tam części samochodowych z 2002 roku. Więc ja nie muszę, żeby ten katalog części samochodowych uruchomić, nie muszę korzystać z całego systemu, tylko po prostu później XP Mode w programach w Windowsie 7 mam jeszcze właśnie te programy wylistowane, które są tam zainstalowane w tym trybie XP Mode i ja po prostu klikam sobie na tę ikonkę, czekam chwilę dłuższą, bo to nie jest tak od razu, to się tak szybko nie odpala, ale odpala mi się wtedy tylko i wyłącznie okienko z tą aplikacją.
2: No i to jest ciekawe rozwiązanie w sumie,
1: tak,
2: i
1: warto
0: tylko trzeba by było to jeszcze
2: przetestować. VMware tego
0: Tylko te, ja mówię, to trzeba by było jeszcze...
2: Zrobi, bo on mm-hmm. jest uniwersalny, natomiast
1: tak, to nie
2: Microsoft
1: jest jego idea, on jest po prostu
2: integracji jakby.
0: Tylko to ja bym proponował komuś, ja zresztą też to sprawdzę, ale jak będę miał na to więcej czasu, proponowałbym komuś, żeby to sprawdził sobie na przykład, czy to będzie działało w takiej sytuacji, kiedy mamy na przykład włączony jakiś program odczytu ekranu w autostarcie, czy NVDA, czy Windowsa, czy cokolwiek. Czy to będzie wtedy też działało, bo jeżeli tak, no to by była bardzo fajna sprawa. Natomiast to trzeba jeszcze sprawdzić, bo na pewno, jeżeli po prostu no mamy ileś tam aplikacji i będziemy chcieli korzystać z nich w tym wirtualnym trybie, w tym trybie XP Mode, to oczywiście nie ma problemu, po prostu uruchamiamy sobie tę maszynę. No i w takiej sytuacji uruchamiamy program odczytu ekranu na tym wirtualnym Windowsie XP, bo to jest ważne. O tym tak wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale o tym trzeba powiedzieć. Jeżeli instalujemy wirtualny system, to on z poziomu programu odczytu ekranu komputera gospodarza jest niewidoczny zupełnie.
1: I nie będzie dostępny.
0: Nie będzie
1: chyba
0: dostępny.
1: Że będzie, no chyba, że jak już wcześniej wspomnieliśmy, będzie OCR, ale to też... Z OCR-em jest inna historia, dlatego że...
2: To jest droga no, przez mękę i jak tak. trzeba, to się zrobi, ale...
1: Ale to jest na zasadzie
2: polecamy.
1: Taki, no na siłę.
0: Tak.
1: A to sam screen reader, no... Nie
0: musi
1: zobaczy
0: być
1: tego,
0: po prostu,
1: co się
0: dokładnie, musi być zainstalowany
1: gościu.
0: Tam natywnie program odczytu ekranu, czy jakiś komercyjny, gdzie mamy jakieś tam jeszcze autoryzacje dodatkowe, czy po prostu NVDA darmowy, który naprawdę z Windowsem XP chociażby sobie radzi bez problemu, z siódemką zresztą też. No więc tak to wygląda. Czy jeszcze macie do mnie jakieś pytania? Tylko proszę o proste, bo...
1: No to proste. Jak z szybkością tego XP Mode'a? Znaczy się... Nie wiem, na jakiej maszynie ty to testowałeś, ile tam było procesora i w ogóle, ale czy... Nie wiem,
0: tam były 4
1: giga RAM-u.
0: Tam były 4 giga RAM-u, tam był jakiś dwurdzeniowy procesor, teraz nie pamiętam dokładnie jakiej to było konfiguracji, ale w każdym razie to był nowy komputer. To nowy komputer, taki już przystosowany typowo pod siódemkę, tam był Windows 7 w wersji Pro, więc no maszyna całkiem dobra, bezproblemowo działająca. Powiem tak, widać i czuć, że to działa wolniej. Na przykład takie było... Tak, oczywiście. Nawet jak uruchamiasz NVDA, to ta melodyjka taka na starcie NVDA miała takie przerwanie w pewnym momencie, tak wiesz, zanim on tam sobie to wszystko zaczytał. Dokładnie, tak. Tak. Taka chwilowa przerwa była w tym, więc no nie jest to... coś, co
1: mimo,
0: działać
1: że to
0: będzie
1: Microsoft,
0: szybko.
1: A spodziewałem się, że Microsoft, no to będzie dosyć dobrze to wirtualizował. Mimo wszystko są w tym
0: nie no,
1: problemy.
0: Zawsze będą.
1: Wydajność spada. No mimo wszystko, tak.
2: Kwestia komend strategicznych typu Ctrl-Alt-Delete.
0: Ctrl-Alt-Delete jest wykonywany w siódemce. On jest wykonywany w siódemce.
2: Aha, mimo wszystko. Czyli mimo wszystko tutaj.
0: Tak, ja się na dobry początek właśnie tym ratowałem, chcąc w ogóle wyjść z tego.
1: Wyjść.
0: Tak. Próbowałem się w ten sposób ratować, naciskając Ctrl-Alt-Delete, jak nie wiedziałem, jaki tam jest skrót. Bo też ja oczywiście sobie pomyślałem, że to przecież musi być jakieś coś intuicyjne. Jakiś taki w miarę prosty skrót, więc nawet do pomocy tego Virtual PC nie zajrzałem przed robieniem czegokolwiek. No gdzie tam ja pomoc będę czytał.
1: VMware tym bardziej intuicyjne to nie jest.
0: Trzeba pamiętać.
1: Przypadkowo się zgadza. Tak.
0: Trzeba to po prostu pamiętać. Więc Ctrl-Alt-Delete działa w systemie gospodarza, czyli w Windowsie 7. Natomiast Ctrl-Shift-Escape, jeżeli komuś potrzebne jest, dostanie się do menedżera zadań. Przypominam, ten skrót przyda się. No, więc tak to wygląda.
1: Z XP Mode'em.
0: Z XP Mode'em, tak. Tak to wygląda z XP Mode'em. Jeszcze... Mamy jedną aplikację, tak trochę wytestowaną przez was ponoć, VirtualBox.
1: VirtualBox, po pierwsze, podejrzewam, że w tej wersji najnowszej on już chyba w ogóle albo bardzo mało jest dostępny.
2: Kiedyś
1: wersja
2: to było
1: okienkowa.
2: Lepiej. Natomiast atutem VirtualBoxa jest możliwość obsługi z konsoli. parametrów.
1: Trzeba się naklepać tych opcji trochę, ale działa, można to robić. Więc tu nie jesteśmy przywiązani do okienka i do wersji graficznej, która jest, no, kiedyś była, powiedzmy, teraz już chyba jest gorzej z tego, co słyszałem.
0: I tak naprawdę...
2: O ile się nie mylę, jeśli chodzi o środowiska programistyczne, to jest poniekąd wirtualna maszyna w wirtualnej maszynie, bo przecież to jest pisane na bazie Javy chyba, z tego co wiem, tak? Czy się mylę?
1: Tego nie potwierdzę, ale jest taka możliwość. No dużo... Dużo rzeczy jest w Javie i to teraz tak
0: zresztą naprawdę sama, trochę... Zresztą sama Java jako taka to wirtualizację. Tak, wirtualizację.
2: Oczywiście.
1: Tak.
0: Dokładnie. Dlaczego mówi się, że język Java to jest taki język bardzo przenośny? No bo te aplikacje w Javie wykorzystują właśnie wirtualną maszynę taką tak naprawdę i one są uruchamiane wewnątrz wirtualnej maszyny.
1: Dlatego też są problemy z dostępnością dosyć.
0: Oczywiście i po to jest ten Access Bridge chociażby, który umożliwia korzystanie z aplikacji napisanej w Javie.
2: Z każdą nową wersją działa jak działa.
0: No działa jak działa, ale aplikacji... z każdą nową wersją jest coraz gorzej, żeby go zainstalować w ogóle, bo kiedyś to był tam jeszcze jakiś instalator, a teraz to człowieku radź sobie sam. Kopiuj.
1: Aha.
2: I wklejaj,
0: oczywiście. Tak, zresztą to już mogę powiedzieć, na łamach Tyfloświata pojawi się taki artykuł, który będzie traktował o tym, jak to jest...
2: Jak to dobrze zrobić.
0: Tak, jak to dobrze zrobić. Kamil Żak napisał taki tekst i on będzie przy okazji mówienia o tym, jak sobie Internet Explorera skonfigurować dobrze. To tam jeszcze będzie taki fragment o Javie, no bo jednak Java no to jest też rzecz, która gdzieś tam nam się może przydać w internecie, chociażby na jakichś czy czatach, czy innego rodzaju tego typu rzeczach. I to no wtedy właśnie przydaje nam się Access Bridge, bo bez Access Bridge'a tego typu rzeczy są po prostu niedostępne. No mamy puste okienko i tak naprawdę możemy sobie chodzić tym tabem, możemy robić cokolwiek i tak niczego, do niczego się nie dostaniemy. Natomiast jeszcze jedna rzecz to jest taka, że po prostu no ten Access Bridge jest ciężki w instalacji. To jest prawda, to jest... kiedyś było to łatwe, teraz nie jest... No ale nie tylko aplikacje internetowe z tego korzystają z Access Bridge'a, chociażby jeszcze OpenOffice, jeżeli ktoś lubi.
1: No takie
0: lubi.
1: Zwykłe, dokładnie. Mhm. Tak.
0: Czy na przykład taki menedżer pobierania plików, JDownloader.
2: JDownloader, który teraz ogólnie z dostępnością bakier, niestety.
0: Ale kiedyś był.
2: Państwo deweloperzy jeszcze kiedyś to dbali o to, że jak był Access Bridge, to się dało, teraz w tych tabelkach można troszeczkę się pogubić.
0: No więc tak to wygląda. Java, jak się okazuje, to jest też, no tak naprawdę wirtualizacja kiedyś, dawniej, to się wszystkim kojarzyła, przede wszystkim z Javą, że tam wirtualna maszyna jest języka Java i po prostu jest to, aplikacja jest uruchamiana wewnątrz tego. No teraz, jak się okazuje, to już troszeczkę szersze pojęcie i właśnie dziś o wirtualizacji sobie rozmawiamy. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasz Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi wirtualizacji, może ktoś coś ciekawego instalował na wirtualnej maszynie, jakieś systemy takie nietypowe. Może ktoś by chciał coś na ten temat na naszej antenie opowiedzieć, to ja bardzo serdecznie zachęcam. Jeszcze chwila, no nie taka znowu nawet mała, jest tej naszej dzisiejszej audycji. No i jesteśmy otwarci na wasze głosy. Przypominam, że moi dzisiejsi goście to Patryk Waliszewski oraz Tomasz Kowalik. Rozmawiamy dziś na temat wirtualizacji i do tej rozmowy powrócimy już za chwileczkę, bo teraz odrobina muzyki. No i wracamy do was ponownie. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, a moi dzisiejsi goście to Patryk Waliszewski oraz Tomek Kowalik. No i wracamy do tematu wirtualizacji. Tak naprawdę omówiliśmy już wszystkie narzędzia, przynajmniej te przez nas gdzieś wytestowane, służące do wirtualizacji. Jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład a propos Maców coś powiedzieć, czy a propos Linuxa, bo może ktoś się z Linuxem Linuxem Linux, bawił, tak. Właśnie, to zachęcamy. 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. A teraz wracamy do wirtualizacji. No i teraz może trochę praktyki, panowie. Praktyki. Jak to tak naprawdę ta wirtualizacja wygląda? Udaje się to? Na co warto zwracać uwagę przy
1: zabawie? Czyli wracamy do VMware'a.
0: No tak, no do VMware'a.
1: I VMware Playera. Faktycznie dobrze Miedzi wcześniej powiedział o tym menu, które jest pod altem. Teraz mi się przypomniało, w VMware Playerze jest dokładnie ta sama sytuacja. Menu, jak po naciśnięciu alta, się nie otwiera. Natomiast, dobra, można je otworzyć myszką. Tam nie pamiętam dokładnie teraz.
3: W każdym razie to wyraźnie wskazuje, że ta pozycja, tak, to jest akurat to jest menu. To jest w miarę charakterystycznie na górze.
1: Albo możemy na przykład wywołać skrótem klawiaturowym, na przykład Alt F. Jeden element menu ma skrót Alt F i możemy zamiast klikając myszką, możemy spokojnie nacisnąć Alt F i wtedy nam się menu rozwija. No i możemy już potem przechodzić góra-dół po pozycjach i prawo-lewo po tych menu rozwijanych. To też da się z tego korzystać, nie trzeba myszką, jak ktoś bardzo nie lubi. Można Alt F-em.
0: A jeżeli chodzi o systemy operacyjne, jakieś poszczególne, bo ty, Tomku, wspominałeś, że DOS-a instalowałeś, to może o tym DOS-ie coś opowiedz. No
1: DOS
0: właśnie.
1: To jest w ogóle osobna historia, dlatego że...
0: Ja może powiem tak historycznie, że DOS to generalnie jeden z pierwszych systemów operacyjnych, bo niczego sobie nie dam uciąć za to, że był pierwszy, ale jeden z pierwszych systemów operacyjnych, z którego korzystali w ogóle niewidomi.
1: No pierwszy, nie.
0: Niewidomi, z którego korzystali, no bo były programy odczytu ekranu pod DOS-a w latach 80. Tak. Chociażby nasz polski Readboard albo SCR, dokładnie. Więc to tak trochę powrót do korzeni, ale może po kolei. Po co ty tego DOS-a właściwie instalowałeś?
1: Po co, żeby zobaczyć... Znaczy, chciałem jakieś kilka aplikacji podpalać, które były tylko i wyłącznie na DOS-a. Jakieś gry polskiej produkcji. Coś tam jeszcze chciałem zobaczyć, chyba jak działa SCR w ogóle. No i tak do eksperymentu. Czy to się w ogóle da zainstalować po niewidomemu? Czy to jednak trzeba będzie jakąś interwencję osoby widzącej? I czy to w ogóle będzie w stanie jakoś działać? No i okazuje się, że jest w stanie działać, jeszcze trzeba dopracować kilka elementów, ale generalnie jesteśmy na dobrej drodze. W ogóle jeśli chodzi o samą instalację DOS-a, to niestety trzeba zacząć od OCR-a. Może być nawet OCR w NVDA-u, zresztą jedyny, który testowałem. Nie wiem, jak zachowuje się OCR JOS-owski. Wiem, jak się zachowuje w NVDA-u. Instalacja DOS-a jest dość krótka. No i co najważniejsze, jest w konsoli. W związku z tym jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Większość opcji byłem w ogóle w stanie powiedzieć, jak na jakim kroku teraz instalator jest. Problem był trochę przy wyborze partycji, ale ja zostawiłem domyślny schemat. Nie wiem, jakby ktoś się naprawdę chciał bawić w to, żeby ta partycja miała tyle, ta tyle. Podejrzewam, bo tam jest już trochę takie menu, tam już trzeba trochę bardziej kombinować. Podejrzewam, że wystarczyłoby się tego menu nauczyć, bo one jest dosyć proste, ale ja stwierdziłem, że będę instalował domyślnie, tak jak on tego chce. Rozmiar taki, jak chce. No, dało się zrobić 15-20 minut, łącznie z kombinowaniem jakby co ten OCR pokazuje, dlatego że on niestety, ale kilka krzaczków miał.
0: No tak, bo ten OCR w NVDA no, nie jest jakiś super dokładny, zresztą to jest w ogóle na silniku sprzed iluś ładnych lat. Jak
1: chyba
0: dobrze pamiętam.
1: O jakąś tam liczbę traktował, nie pamiętam, jakoś tak dziwnie to czytał, ale jest po wsłuchaniu się po kilku minutach dało się zrozumieć, o co mu chodzi, bo on to regularnie na szczęście zniekształcał. Nie było, że teraz to czy ta tak, a to inaczej. Nie, on to...
3: Być może to nawet wynikało z samej czcionki, którą zastosowano.
1: On już robił błędy, to robił je zawsze i regularnie, więc dało się... I stosunkowo niewiele ich było. Natomiast tak, no po instalacji można było dalej spokojnie korzystać z OCR-a, co ja robiłem. Można było. Ale można było też zrobić jedną rzecz. Użyć koma. I to już można też wykroczyć poza temat DOS-a. VMware ma jakąś tam emulację portów COM.
0: Czyli ale portów szeregowych.
1: Portów szeregowych, tak.
0: Czyli to znowu trzeba powiedzieć tym, którzy są jacyś, są młodszymi słuchaczami, może nie pamiętają. Generalnie kiedyś nie samym USB człowiek żył i kiedyś były takie trochę inne porty. Były porty szeregowe i były porty równoległe. Porty równoległe to były zazwyczaj porty, do których się wpinało drukarki. A porty szeregowe w przypadku osób niewidomych oddawały nieocenione usługi, bo do portów szeregowych podłączało się syntezatory mowy. I tak. Z wyjątkiem, to znaczy no tak, jedyne urządzenie, które do nas przemawiało i które się wpinało do portu równoległego, a to było urządzenie, które ja znam, to był Covox, taka wtyczka, dzięki której przemawiał do nas readboard.
3: Readboard to był screen reader wtedy, a speak, głos Jan bodajże, czy tam samo nawet Jan, to był głos zawarty w urządzeniu, które się nazywało Covox, o tak dla usystematyzowania. Covox był na LPT, tak.
0: Dokładnie.
3: Z fizyczną regulacją głośności jeszcze, taką w ogóle.
0: I było coś takiego i właśnie były te porty. I teraz jeszcze, co niektórzy, są tacy, którzy używają syntezatorów podłączonych do portu szeregowego, aczkolwiek no, często za pomocą jakichś tam przejściówek na USB, bo nasze rodzime, chociażby polskie SMP, czyli teraz Kajetek, no to jest nadal urządzenie, które łączy się z komputerem za pomocą portu szeregowego. No, Apollo syntezator już obecnie w ogóle nie produkowany, aż szkoda, ja jeszcze mam i używam, ale to jest właśnie też syntezator łączący się z komputerem za pomocą portu szeregowego. Natomiast to tak w ramach wyjaśnienia, co to jest ten COM i co to jest ten port. Lekcja historii, dokładnie. W ramach wyjaśnienia, co to jest w ogóle ten port szeregowy. Taka wtyczka, teraz tak bardzo upraszczając, taka wtyczka, której już teraz nieczęsto szukać w komputerach różnego rodzaju. W każdym razie można sobie zaemulować, czyli udać, że ona jest, no i co dalej, jak sobie tak udamy,
1: teraz,
0: że ona jest?
1: Bo w ogóle jest, dobra, jest kilka sposobów. Jeśli na przykład posiadamy jeszcze komputer, który ma port szeregowy i mamy syntezator, czyli na przykład jak MIDI Apollo, czy tam Kajetek SMP, nie wiem, to możemy sobie wysłać na przykład możemy sobie wysłać w VMware na port szeregowy te dane, które wysyła nam SCR albo jakikolwiek inny screen reader. Czyli po prostu wykorzystamy z fizycznego portu szeregowego, no i tyle. No ale to musimy mieć port szeregowy, musimy mieć syntezator. Co w wypadku, kiedy ktoś takiego syntezatora nie ma? Jest kilka opcji. Możemy na przykład w najprostszy sposób, i jest druga opcja emulacji portu szeregowego, jest wysyłanie do pliku. Czyli wszystko, co z DOS-a będzie szło na port szeregowy, jest wysyłane do pliku. Nie na port fizyczny, którego nie mamy, tylko do pliku. No i jak nam się chce, możemy sobie ten plik ręcznie otwierać i czytać, co nam tutaj wysłał DOS na port szeregowy. Możemy sobie, nie wiem, jakiś program, który będzie nam odczytywał dynamicznie zawartość i nowe pojawiające się linijki w pliku tekstowym. Możemy w taki sposób to obejść. Jest jeszcze trzecia opcja, która tak naprawdę wymaga dwóch programów. Pierwszy to jest jakikolwiek wirtualny port COM. Wystarczy, nie wiem, jakiś COM0COM, z tego co pamiętam, to się nazywa. Darmowe zresztą o otwartym kodzie. Na czym to polega? Wirtualny port COM udostępnia tak naprawdę w systemie nam dwa porty. Jakby jeden COM składa się z dwóch portów wtedy. Wejście i wyjście. Jeśli DOS wyśle nam coś na port COM1, to będzie pojawiało się na wirtualnym porcie COM2. Takim, jak mamy na przykład jakiś program, który odczytuje nam tekst z COMa, to możemy się nie bawić w plik tekstowy, możemy wybrać po prostu w wirtualnej maszynie ten port wirtualny. Ten port wirtualny będzie widziany w wirtualnej maszynie jako port fizyczny, tylko będzie miał numer inny, co będzie oznaczało, że jest portem wirtualnym. Wybierzemy sobie ten port wirtualny, no jak mamy program, który nam odczytuje, co w danym wypadku pojawia się na porcie COM, no to jesteśmy w stanie też korzystać.
0: Czyli po prostu program jakikolwiek będzie nam w stanie, w tym momencie program udźwiękawiający pod DOS-em nawet, jakiś tam, nie wiem, czy SCR, czy HAL Light.
1: No właśnie, SCR
0: albo...
1: na razie mam problem, ale no nie wiem, jakiś JOS for DOS, jakiś, nie pamiętam jak się w tym nazywało, taka stara wersja JOS-a.
2: JOS for DOS, tak.
0: Tak,
2: JOS for DOS. Pierwsze wersje.
0: HAL Light nawet był kiedyś na stronie Dolphina, pamiętam, za darmo udostępniony.
1: No on właśnie wysyła te dane na COMa wszystkie, no bo nie było wtedy innego, no chyba, że na LPT ten readboard, ale...
0: To już podejrzewam, że byłby większy problem, bo to tam chyba jakoś inaczej było w ogóle zrobione.
1: Ale na COMa właśnie jesteśmy w stanie z tym jakoś radzić.
0: I mamy wtedy, co możemy zrobić z takim czymś? Możemy przeglądać to jakimś, możemy to podpiąć do naszego Windowsowego programu odczytu ekranu?
1: Tak, ja to zrobiłem, tak, dokładnie.
0: A w jaki sposób?
1: W sposób taki, że napisałem prosty skrypt w Pythonie tak naprawdę, który no, odczytuje to, co się pojawia na tym porcie, odczytuje dane i przekazuje je bezpośrednio Windowsowi przez bibliotekę. Wyleciała mi nazwa z głowy.
0: I tym sposobem, Tomku, wróciłeś do korzeni, czyli po prostu byłeś w stanie korzystać...
2: bodajże, tak?
1: A tak, dokładnie.
0: I tym sposobem byłeś w stanie korzystać z DOS-a pod Windowsem. I to w takim natywnym trybie, bo no wiadomo, że niektóre aplikacje można tam sobie uruchomić w konsoli, w wierszu poleceń, ale no w tym momencie pozbawiamy się tego dobrodziejstwa programu odczytu ekranu DOS-owego. Program Windows na przykład, czy jakikolwiek inny, no do odczytu takiej statycznej informacji, jakiegoś tam polecenia konsolowego, no to powiedzmy, że się nada, ale jeżeli już jest tam jakiś system menu, podświetlenia, no to raczej jakiś program udźwiękawiający DOS lepiej sobie z tym będzie radził.
1: Przyda się. Mhm.
2: Wystarczy, że sobie odpalimy w Windowsie XP, a nawet 7. Takie polecenie było Edit, kiedyś taki edytorek DOS-owy, z którym naprawdę nie jeden screen reader ma problem, żeby go jakoś tam okiełznać prawidłowo.
1: Albo jakieś gry pod DOS-a stare, które też były takie pseudomenu konsolowe, też mam z tym Windows teraz problem i screen readery.
0: No oczywiście,
1: dlatego,
0: że
1: czytałem
0: tak.
1: Albo jedną, albo nie czytałem, albo czytałem dwie opcje naraz, trzeba się domyślać w ogóle, która opcja jest która. A przy przy narzędziach, które służą do zarządzania dysków, nie za bardzo chcemy się domyślać, czy to jest usuń tą partycję, czy nadpisz system plików, czy coś innego. Jakby chcemy to wiedzieć na pewno.
0: Dokładnie.
2: Mamy jedną opcję, która mówi nam usuń partycję, usuń wszystkie partycje i teraz się domyślajmy, która jest która.
1: Tak.
0: I jeszcze później warto podświetlić odpowiedni dysk, a może
1: dokładnie,
0: się okazać, że nie ten podświetliliśmy, który byśmy chcieli.
1: Bo może nam owszem czytać, że podświetliliśmy ten, tylko no, dużo razy jest tak, że na przykład czyta nam po prostu nie ten. Owszem, czyta, ale nie ten. Na przykład jest jeden dysk do tyłu.
2: A tak,
1: w sensie
2: to
1: jesteśmy na dysku
2: normalne.
1: B, a on czyta dysk A. Jesteśmy na dysku C, czyta dysk B i tak dalej.
0: A jeżeli to jest dysk z naszymi jakimiś ważnymi plikami, no cóż, może być to opłakane w skutkach, jeżeli chcielibyśmy coś takiego robić. No inna sprawa, że w sumie tego narzędzia to raczej nie potraktujemy jako programu odczytu ekranu aplikacji, które byśmy chcieli uruchomić na systemie gościa, to znaczy na systemie gospodarza, bo trochę mógłby być z tym problem. No chyba, że rzeczywiście udostępnimy tej maszynie wirtualnej cały dysk.
1: Dysk.
0: No, to wtedy można by...
1: No, ale wystarczy, że chcemy sobie pograć w grę, która na DOSie chodziła sobie całkiem okej, okay, ale...
0: Taka
1: na
0: gra
1: DOSie.
0: Otchłań, niestety... chociażby, tekstowa.
1: Kolony, na przykład, też tekstowa, z menu.
0: No, więc...
2: A tak.
0: No. Więc tak to wygląda. DOS, można wrócić do korzeni, można wrócić do DOSa.
1: O czym jeszcze trzeba pamiętać po zainstalowaniu najlepiej tego DOSa? Najlepiej zainstalować sobie program, w tej chwili nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest przy wpisaniu w Google VMware DOS, na pierwszy tak naprawdę wynik na stronie VMware'a nawet, jest odnośnik do programu, sami producenci VMware'a mówią. Warto zainstalować sobie na DOSie, bo jest problem. Po zainstalowaniu DOSa możemy odczuć dosyć... no, komputer będzie nam się mulił. Chodzi o komputer gospodarza. I to dosyć znacznie się będzie mulił. Dlatego, że DOS wykorzystuje 100% procesora, dlatego, że nie wysyła jakiejś tam instrukcji do procesora mówiącej, że DOS teraz nic nie robi. I procesor sobie... VMware sobie wymaga procesora 100%, dlatego, że DOS nie wysyła tam jakiegoś rozkazu. W związku z tym ktoś napisał program, który przy dodaniu do autostartu robi to, że DOS już wysyła ten rozkaz i możemy sobie spokojnie korzystać z DOS-a, nie martwiąc się, że VMware zużywa nam 100% na jednym rdzeniu.
2: O ile się bawiłem tym i o ile pamiętam, ten program się CPU Idle bodajże, Idle nazywa, współidle
1: tak,
2: to się
1: CPU
2: pisze.
1: Idle. Mhm.
2: Czyli no jakby spoczynek procesora w tym wypadku angielskiego.
0: Także to też ważna informacja dla wszystkich, którzy by chcieli z DOSa sobie pokorzystać, bo czasem warto, tak, bo... czasem warto. Gdzieś sobie chociażby nawet, nie wiem, potestować, jak to się kiedyś z internetu korzystało, z jakichś tekstowych przeglądarek na przykład. Nettamer chociażby. Można by było
1: albo
0: się pobawić,
1: gry,
0: albo w gry nie... pograć, dokładnie.
2: Albo powspomnieć, dlaczego tak naprawdę ludzie chwalą dziś Total Commandera.
0: Dokładnie, i uruchomić jakiegoś... Uruchomić jakiegoś Nortona. Dokładnie. Albo sobie popisać coś w QR-tekście. No, jest tych aplikacji trochę, jeżeli ktoś chciałby sobie powspominać jakieś tam starsze rzeczy, no to pewnie, że można. A teraz może powiedzmy jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji, bo powolutku zbliżać się będziemy do końca, a jeszcze coś może o Linuxie powiedzmy.
1: Myślę, że no właśnie, ten Linux. Tak zacząłem, że tych sposobów instalacji jest więcej, jest ono bardziej mimo wszystko dostępne niż fizyczna instalacja. No dlatego, że po pierwsze mamy tego nieśmiertelnego OCR-a. Po drugie, możemy zrobić tą samą sztuczkę z portami COM, tylko możemy ją zrobić od razu przy instalacji, dlatego że dużo dystrybucji Linuxa wspiera coś takiego jak konsola szeregowa. Czyli możemy sobie najprościej chyba jak się da, możemy sobie przekierować to, co Linux wysyła na ekran, na port COM. No jak mamy to na porcie COM, no to już mamy to w formie dostępnej, dlatego że, no tak już wcześniej było mówione, jest kilka sposobów na odczytanie sobie, co na tym porcie jest. Dlatego tak, to jest jeden ze sposobów instalacji, no albo instalacja udźwiękowionego Linuxa, jakiegoś tam Ubuntu albo najnowszego Debiana, który już udźwiękowienie posiada w postaci speak-upa.
0: I taka instalacja jest po prostu udźwiękowiona od razu? Trzeba tam jakichś większych zabiegów?
1: Nie od razu. Trzeba nacisnąć End albo przynajmniej teraz tak jest. Nie wiem jak będzie już na przykład w oficjalnej wersji Debiana. Teraz trzeba nacisnąć End albo kilka razy najlepiej strzałkę w dół No i Enter. Ostatnia opcja, czyli właśnie instalacja z mową.
0: I wtedy będzie można sobie korzystać.
1: Tak. Wtedy powiedz mi... instalacja się przełącza w tryb konsolowy i odpala się z plika.
0: A Tomku, takie pytanie... Te narzędzia, które są jakby takimi kreatorami troszeczkę instalacji, tak jak wspomnieliśmy,

0: nie chciałem, żeby mi tam VMware nadpisywał. Bo on ma dokładnie te same opcje, no oprócz seriala, tam ma tam nazwę użytkownika, hasło, tam układ klawiatury i tak dalej. No, można z tego korzystać, owszem, ale ja mimo wszystko wolałem robić to ręcznie.
1: No i jeszcze a propos systemów operacyjnych różnych, no to jeszcze czasem można wyczytać w internecie, że co niektórzy się kuszą, żeby zainstalować sobie system Apple'a na PC-tach.
2: Oj, no tu się zaczyna impreza.
0: No niestety właśnie. Tu już mamy problem, bo to nie dość, że są problemy z architekturą i niestety tu już wymagania są, których ja nie spełniłem, czyli po pierwsze chyba VMware wymaga Windowsa 7, żeby w ogóle coś zacząć na ten temat robić. Po drugie trzeba, emulując OS X, trzeba jakieś w ogóle patche aplikować na samego VMware'a, na VMware Playera. No i musimy mieć szczęście, dlatego że może na przykład nasz procesor albo tam płyta główna nie wspierać właśnie tej wirtualizacji i w rezultacie w ogóle nic tam nie pójdzie, dlatego że zasobów nie wystarczy, no i
2: pocieszę tylko koniec. Tyle, że w przypadku fizycznej instalacji tak zwanego Hackintosha, jak to się potocznie na to mówi, wcale nie jest lepiej, bo często
0: też
2: się
0: musimy
2: patrzy...
0: mieć obsługę.
2: Po pierwsze na wirtualizację, po drugie ja teraz nie pamiętam o co tam dokładnie chodziło, któryś podzespół musi być zgodny tam z Apple'em, a jeśli nie, tak, to w BIOSie trzeba w ogóle upgrade'ować na jakiś BIOS niekoniecznie autoryzowany od producenta, żeby mieć jakieś tam coś tam spatchowane, żeby to działało w ogóle.
0: No powiem tak,
2: OS X myślał, że ma ten podzespół, a go nie ma.
0: Mi do tej pory nie udało się zemulować OS X, nie mam 7-ki. No być może jak wreszcie zainstaluję sobie 7 i będę miał trochę lepszy sprzęt, no może się uda. Na razie ograniczałem, nie spełniam wymagań.
1: No niestety, tak, to, nie jest to, tak takie, to bywa.
0: Nie jest to takie proste. O ile Linux, to tak naprawdę instalujemy VMware Player, instalujemy Linuxa, mamy wszystko z głowy.
1: Zresztą w ogóle,
0: sobie.
1: Jeżeli chodzi o Linuxa, no to jest taki system, który chyba najbardziej lubi tę wirtualizację, bo przede wszystkim, już tak abstrahując od tego, że dla takiego domowego użytkownika to jest taka wirtualizacja, że on tam sobie zainstaluje jakiś tam dodatkowy system na swoim komputerze wirtualnym i będzie się bawił, to cała przestrzeń serwerowa, wiele usług obecnie, to są tak naprawdę, to wszystko się opiera na wirtualizacji. No chociażby to całe przetwarzanie w chmurze, o którym się teraz mówi.
2: To jest nie mniej, nie więcej, tylko wirtualizacja.
1: Dokładnie.
2: I to do potęgi którejś.
0: Sam kernel, samo jądro Linuxa ma wsparcie dla wirtualizacji. Z tego co pamiętam, gdzieś w którejś gałęzi było właśnie cała gałąź poświęcona wirtualizacji i wsparciu. Tak. Bo
2: Kolejna rzecz, gdzie środowisko, gdzie wirtualizacja emulacją pogania, to jest przecież Google Android obecny. To jest w ogóle przecież wirtualna maszyna, która odpala wirtualną maszynę, która odpala gdzieś tam emulator dopiero i to ten Linux, bo Android bazuje na Linuxie, to są głębokie składniki gdzieś tam w ogóle też i to jakoś musi działać, więc ta wirtualizacja to faktycznie, jak wielu ekspertów, ja uważam przynajmniej, że to faktycznie jest w jakimś sensie przyszłość.
1: Jest przyszłość, bo też jeszcze ja chciałbym powiedzieć o jednej dosyć istotnej rzeczy. Wirtualizacja jest po prostu łatwa i wygodna.
2: I tania,
1: bo fakt faktem, że nie będzie się to zachowywało tak jak fizyczny komputer, ale podam taki prosty przykład. Jest na przykład, mam do czynienia z taką aplikacją, powiedzmy, że na co dzień. Jest to aplikacja, której instalacja w ogóle i połączenie jej w całość, no to nie była prosta rzecz. Tam się po prostu ją budowało niejako z klocków. No i te klocki trzeba było jakoś tam dopasować i to wszystko działa ze sobą. Działa. Tylko teraz przed jakąkolwiek zmianą w tej aplikacji, jakąś większą czy mniejszą, no po prostu kopię zapasową robi się w ten sposób, że kopiuje się całą maszynę wirtualną. I jeżeli będzie problem jakiś, jeżeli

0: będzie jakiś problem po tej zmianie, to bardzo łatwo można tę wirtualną maszynę kilkoma kliknięciami przywrócić.
1: Do takiego czegoś jest już przydatny VMware Workstation. Ono już taką funkcję, która tam, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa, chyba Snapshot. To jest właśnie coś takiego, o czym ty mówiłeś. Takie, już przewidzieli to, że będziesz chciał mieć kilka wersji tych samych maszyn, no i na przykład tam jakieś zmiany będziesz chciał robić, potem na przykład można je cofnąć, bo on ma już automatycznie sobie patrzy, która wersja jest która. No, do tego już się przydaje Workstation.
0: Dokładnie, VMware, no to już player, już w takich bardziej zaawansowanych tych środowiskach, czy w hostingu, no korzysta się też z jakichś tam konkretnych już bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań.
1: Jeszcze nie wspomnieliśmy o czymś takim jak VMware Tools.
0: No to właśnie, to powiedzmy może jeszcze, cóż to takiego jest.
1: VMware Tools... zestaw narzędzi, które instalujemy na komputerze gościa, jest dostępny w tej chwili w VMware Tools, z tego co pamiętam, na Windowsa, na Linuxa, nie wiem jak z innymi platformami, ułatwiający korzystanie z VMware'a, czyli na przykład jakieś tam polepszenie grafiki, głębi, kolorów i tak dalej.
0: Synchronizacja zegara.
1: Synchronizacja zegara, tak, bo zegar w wirtualu to jest osobna rzecz. Lepsza funkcjonalność internetu, właśnie, jeszcze o sieci byśmy powiedzieli w wirtualnym, bo to
0: no
1: też...
0: No to
1: jest
0: powiedzmy, bo to jest też istotne.
1: Lepsza właśnie współpraca z tymi sieciami, czyli na przykład poprawne pokazywanie prędkości, bo bez tego to różnie może działać. Może być tak, że się pojawi błąd w pokazywaniu prędkości. Współdzielenie folderów jest możliwe przez tak zwany system plików wirtualnych HGFS na Linuxie. Co jeszcze? Wklejanie, na przykład kopiuję sobie jakąś komendę linuxową, która ma 5 linijek, w ogóle jest jakaś, nie chcę mi się jej pisać z ręki, kopiuję sobie ją, wchodzę w tryb wirtualnej maszyny i wklejam takie coś. Czy tam nawet nie wchodzę, tylko mam jakąś opcję, żeby wkleić. Tam chyba pojawia się coś takiego. Nie bawiłem się tym, dlatego że mi się nie udało zainstalować VMware Tools dla nowego jądra. Jeszcze mi się to nie udało zrobić. Dla starego 2.6 chyba da się bez problemu.
0: No pod Windowsem to działa na pewno, bo...
1: Pod Windowsem tak, można sobie przeklejać.
0: Po instalacji po prostu mamy taką ikonkę obok zegara VMware Tools i tak, możemy sobie tam to konfigurować.
1: Można sobie przeklejać spokojnie zawartość schowką, żeby się współdzielona tak samo, jak i pliki.
0: No i oczywiście jeszcze to powiedzmy też, że to jest udostępnianie także różnych urządzeń do systemu.
1: To nawet
0: systemu.
1: Może działać bez, to może nawet działać częściowo bez tych VMware Toolsa, bo sam VMware może, no właśnie mamy na przykład tam menu.
2: W VMware jest cała ta gałąź menu poświęcona urządzeniu.
1: Tak.
2: I konkretnie wybieramy, które chcemy odłączyć.
1: Removable Devices, z tego co pamiętam się tak nazywa. I tam mamy wszystko, pendrive'y, nie pendrive'y i wszystko to jest rozwijane, mamy albo ustawienie, albo odłącz od hosta, podłącz do gościa, albo na odwrót, tak. Jak już mamy podłączone do gościa, tak, to odłącz od gościa, podłącz do hosta. No i wiadomo, że nie możemy korzystać jednocześnie z tego samego urządzenia, z dwóch
2: komputerów, tak się, wirtualnego tak i fizycznego, no niestety. Mhm.
0: No bo w części urządzeń mogłoby to okazać się fatalne w skutkach. Na przykład karta dźwiękowa.
2: No nie chciałbyś, Michale, sobie zafundować kociej muzyki, słuchaj, tu puszczasz muzykę, tam też. No.
0: Chociaż tak naprawdę jeszcze...
2: się możesz powabić.
0: Chociaż tak naprawdę właśnie, no... karta dźwiękowa to jeszcze, bo karta dźwiękowa nawet naszego komputera to jest używana
1: dysk.
0: Właśnie przez
1: ja dysk.
2: Dysk.
1: Z jednego komputera sobie usunę ten sam plik, z drugiego, nie wiem, skopiuję go, wytnę w inne miejsce, albo skopiuję.
0: W tym samym czasie najlepiej jeszcze.
1: W tym o tak, oczywiście.
0: No właśnie.
1: No tak.
0: Ale generalnie polecamy tym wszystkim, którzy mają ochotę zapoznać się z nowym systemem jakimś tam, powiedzmy, albo starszym.
2: Chociażby jako ciekawostkę technologiczną i takie doświadczenie własne.
0: Tak, bo jeżeli się na przykład gdzieś tam, powiedzmy, obawiacie, że możecie coś sobie zepsuć w komputerze, na przykład właśnie ta instalacja Linuxa przecież, no to już jest niby coraz prostsze, ale jeszcze się ludzie obawiają. Ja powiem szczerze, że na swojej stacji roboczej, której używam na co dzień, ja bym się też obawiał gdzieś tam, powiedzmy tak, tak sobie, a dziś sobie zainstaluję Linuxa na tym samym poziomie co Windows, na tym samym gdzieś tam, powiedzmy, dysku i w sumie za godzinę na przykład wracam do pracy, bo mam coś zrobić. No, trochę czegoś takiego bym się obawiał, bo by się nagle mogło okazać, że mimo najszczerszych chęci mógłbym do tej pracy nie wrócić tak szybko.
1: No chociażby przez to, że się nieostrożnie, nie wiem, coś się z bootloaderem stało, z jakimś coś nie tak, nawet partycje mogły być w porządku, tylko nie wiem, z sektorem rozruchowym. No coś, na co z początku mogliśmy nie zwrócić uwagi, naprawdę drobnostka, a mogło się zakończyć tym, że jeden
2: system... Jakiś error się pokazał, kliknęliśmy OK.
0: Nieważne, to tak, chcemy wrócić do Windowsa, wiem, okaże się, że mamy problem.
1: Głupia sytuacja, prądu zabrakło. No, podczas instalacji.
0: No właśnie. Ale w każdym razie... O właśnie, i jeszcze jedna rzecz. Niestety, to muszę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ostatnio przyjechał do mnie komputer, na którym tam robiłem jakąś wirtualizację. No okazało się, że po prostu prądu zabrakło i już wirtualna maszyna nie wstała. System gospodarza jak najbardziej działa, natomiast wirtualna maszyna miała problem. Już się po prostu nie chciała podnieść.
1: No, jakbyś instalował system na gospodarzu, mógłbyś mieć problem taki, że gospodarz nie będzie...
0: To znaczy, nie, tam nie było nic instalowane po prostu, wiesz, ta maszyna była używana. Ta maszyna była używana XP, Windows XP.
1: Tak, ale program VMware...
0: VMware, tak, VMware. Mhm. No.
1: Bo z tego, co pamiętam, on sobie próbuje jakoś... Ja się nawet zdziwiłem kiedyś, bo jeszcze jedna historia. Kompilowałem jakąś wybitnie wielką bibliotekę, nie pamiętam, co to było. Kompilowałeś to spokojnie, z pół godziny, jak nie więcej. Oczywiście kompilacja to jest taki ciekawy proces, że zasnąłem na pierwszych 10 minutach. No tam Espix gada. W końcu ktoś się z moich domowników... Nie spodobało to, że Espix sobie tak gada. Wyłączył po prostu ten komputer. Znaczy, wyłączył go nie tak, jak stało się to Michałowi, czyli zabrakło prądu, tylko z tego, co pamiętam, on zrobił po prostu zamknij przycisk. No i wtedy VMware się zapytał. Znaczy, w zasadzie nie, on chyba ma tak, że jak się mu nic nie zrobi, to po naciśnięciu Alt F4 VMware zapisuje sobie status wirtualnej maszyny i no
0: usypia
1: dosyć źle się zdziwiłem. Tak, usypia się. Usypia też w specyficzny sposób trochę. To nie jest takie uśpienie takie oficjalne wbudowane w system. No i, że tak powiem, na następny dzień rano ja już nieźle wkurzony. Tyle godzin pracy, biblioteki poszły, nie, w ogóle teraz będą błędy same. No dobra, włączam wirtualną maszynę, no i resuming, leci pasek postępu, po jakichś, nie wiem, 40 sekundach max, tak powiem, wznowił się Espix, nawet pewnie w pół słowa wtedy skończył, teraz to pół słowa dopowiedział i po prostu zaczął dalej kompilować. To na takiej zasadzie działa, że to na takiej zasadzie można uśpić w środku, zamrozić to można po prostu, tę kompilację.
0: Więc no, to jest przydatne, to jest wygodne. Natomiast no niestety, jeżeli...
1: Jak się zrobi uśpienie
0: dokładnie
1: z poziomu tego programu, jak się nie zrobi, mogą być problemy.
0: Mogą być problemy, ja miałem ostatnio właśnie taką przygodę, że po prostu komputer do mnie wrócił, bo gdzieś tam z prądu zabrakło, no i niestety już maszyna więcej nie chciała wstać, ale no... Niemniej jednak, jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić jakimiś innymi systemami niż ten, który ma, albo po prostu sobie zainstalować jakiś jeszcze dodatkowy system do różnych testów, tylko pamiętajcie, wirusy mogą się przyplątać. Niewielki odsetek tych wirusów, ale jednak może, nawet mimo tego, że jest to wszystko odizolowane, lepiej dmuchać na zimne. Ale zachęcamy generalnie do eksperymentów z wirtualnymi maszynami, bo to jest ciekawa rzecz i można poznać nieco bardziej system operacyjny, nie tylko Windows w wersji, z której aktualnie korzystacie, ale były takie przypadki.
2: W wersji starszej,
0: dokładnie,
2: zapewne.
0: Dokładnie.
2: Bo nowszej
1: jedyny Windows, jaki miałem, to był 9.8 zainstalowany na Virtualu.
0: No właśnie, ja słyszałem nawet, że ktoś Windowsa 95 jakiś tam screen reader instalował, więc...
1: No ja miałem 98 i działało to jak najbardziej.
0: No ja to miałem nawet 98 na fizycznym komputerze jeszcze. Jeszcze, no jeszcze się załapałem.
1: No tak, to no. Ja się właśnie... Pierwszy system.
0: Dokładnie. No. Dobrze, nasza audycja dzisiejsza dobiega już do końca. Dziękuję moim dzisiejszym gościom. Przypomnę, że byli nimi Tomasz Kowalik i Patryk Waliszewski. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.
0: A ja się również żegnam. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień o zwykłej porze, czyli po godzinie 19. My spotykamy się jeszcze w audycji z Archiwum M, w audycji mojej autorskiej, muzycznej. A spotykamy się z nią w niedzielę po godzinie 20. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, albo dobry wieczór. 268. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj mamy 4 lutego, jest 13 minut po godzinie 20, a wraz ze mną Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk,
0: Aleksander
5: Pilecki, więc standardowa ekipa. No i zaczynamy Tyflo Przegląd. Zaczynamy oczywiście od tego, o czym dzisiaj będziemy mówić i jak zwykle przedstawi to Michał.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wiemy więcej o dostępności nowych Samsungów Galaxy. Native Instruments potwierdza dostępność nowego Complete Control jeszcze tej wiosny. GTK 4.18 tworzy dostępne aplikacje i to nie tylko na Linuxie. Duża aktualizacja katalogu dostępnych instrumentów i wtyczek audio. Sync AI otrzymuje odświeżony interfejs. PikiBot potrafi przetwarzać w tle także na iOSie. Pyszne z odświeżoną aplikacją, jest lepiej także i w kwestii dostępności. KeyMapper, ciekawe narzędzie do remapowania klawiszy i tworzenia makr. Nowości w dodatkach dla NVDA. Będą też nowości w grach. Beki ma kilka trybów zaznaczania, trzeba je tylko odkryć. Uber wprowadza udogodnienia dla posiadaczy psów przewodników. Nowa sztuczna inteligencja od NVIDII poprawi brzmienie każdego mikrofonu. iPhone pojawi się w menu Start Windowsa 11. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
7: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
5: Najpierw taka rzecz od Pawła. Wiemy więcej o CapX?
8: CapX, no chyba tak to się czyta. To jest to urządzenie, o którym ja mówiłem tydzień temu, czyli o urządzeniu firmy Capsys. Capsys, francuska firma znana wielu z Was na pewno z telefonu Smart Vision, serii telefonu Smart Vision. Mówiłem tydzień temu, że ma to być headset, jakiś rodzaj słuchawek noszonych, które będą nas informować o różnych tam rzeczach na drodze. No i teraz wiemy już troszeczkę więcej, bo zdaje się, że producent zaktualizował co nieco na swojej stronie. No i okazuje się, że tak, po pierwsze ma to wykrywać nasze podłoże i ma to odróżniać na przykład przejścia dla pieszych od ulic. I jakoś nas tam informować o tym, że tu mamy przejście, a tu mamy już chodnik, a tutaj coś jeszcze, a tutaj jest ulica, a tutaj coś tam. Także tutaj ma to nam pomóc właśnie w nawigacji. Drugą rzeczą ma być informowanie nas o różnych rodzajach przeszkód. No i to całe informowanie ma się odbywać trójwymiarowym binauralnym dźwiękiem, gdzie nazwy tych przeszkód będą nam odczytywane wraz z odległością, gdzieś tam w różnych odległościach i lokalizacjach dźwiękowo, czyli trochę tak jak to robi Voice Vista, czy jak to wcześniej robił Soundscape Microsoftu i wiele innych aplikacji tą technikę naśladujących. Mamy też to urządzenie mieć z opcją słuchawek Bluetooth po prostu do smartfona, także jednocześnie z takim wykrywaniem podłoża i przeszkód, jakie oferuje sam headset, no możemy oczywiście wpiąć dowolną nawigację, jak z jakiej tylko najczęściej nam się zdarza korzystać. No i oczywiście tam jakieś producent wspomina o odtwarzaniu muzyki, o dostępie do asystentów głosowych, rozmowach telefonicznych, no czyli mikrofon w tych słuchawkach też raczej będzie. Ile urządzenie kosztuje, no nadal nie wiemy, ale wiemy, że dostępne będzie od czerwca tego roku. Także zobaczymy, jakie będą opinie pierwszych użytkowników, no i czy dystrybutorzy na całym świecie, w tym i w Polsce, zdecydują się wdrożyć to urządzenie do swojej oferty.
5: I druga wiadomość, również z poprzedniej audycji, dotyczy też czegoś, o czym wiemy więcej, tylko tym razem Samsung Galaxy, nowe Samsungi Galaxy i jego dostępnościowe zalety i wady?
9: Tak, mamy, wiemy więcej, jest więcej dostępności, ale też niestety więcej błędów związanych z dostępnością. Tutaj mamy dwa artykuły, chyba oba zresztą pochodzące z serwisu Accessible Android. Te nowości są zresztą też powiązane po prostu z nową wersją nakładki Samsungowej, czyli One UI w wersji 7, więc prawdopodobnie te zmiany też za jakiś czas pojawią się na niektórych starszych modelach Samsungów. I mamy tutaj tak jakby dwa artykuły, jeden z dobrymi wieściami, drugi z no, nieco gorszymi. Może zacznijmy od tych dobrych wieści, to jest bardziej taki ogólny artykuł, który mówi o One UI, w którym to zostały wprowadzone nowe przyciski, które sobie możemy dodać do sekcji szybkich ustawień, która teraz jest bardziej konfigurowalna, możemy więcej tych elementów przestawiać. Szybkie ustawienia generalnie to jest to miejsce, gdzie możemy sobie dodawać różne przełączniki dla najczęściej zmienianych ustawień, czyli jakieś Wi-Fi, dane komórkowe, tryb samolotowy i tak dalej, czyli no, jak ktoś nie korzysta z Androida, a bardziej z iOS-a, no to odpowiednik centrum sterowania można powiedzieć. No i tutaj zostały dodane nowe przełączniki dla niektórych funkcji dostępności. Jakie to są rzeczy? Są to rzeczy, które na przykład mogą się przydać osobom słabowidzącym, ale nie tylko, bo możemy sobie dodać przełącznik na inwersji kolorów dla czcionek o wysokim kontraście, dla korekcji kolorów, dla filtrów kolorów, dla trybu ekstra ciemnego, czyli tutaj nawet może coś się nam może przydać w sumie oprócz kurtyny. Powiadomień o dźwiękach, tutaj bardziej ktoś na przykład ma problemy ze słuchem. Oraz trybu live translate, czyli tłumaczenia w czasie rzeczywistym. I można sobie to w ustawieniach dodać albo pojedynczo, albo nawet można sobie je dodać jako całą sekcję funkcji dostępności i to się nam wtedy wszystko doda jednocześnie. To są dobre wieści, a z takich mieszanych może to nazwijmy wieści, jeden z członków tego portalu miał też okazję te nowe Samsungi przetestować. Konkretnie testował model najbardziej rozbudowany, czyli Galaxy S25 Ultra, natomiast przypuszczam, że to wszystko, o czym pisał, będzie dotyczyło wszystkich tych nowych modeli. W poprzedniej edycji mówiłem o tym, co Samsung i Google zapowiedzieli, jeśli chodzi o samego TalkBacka. W dużym skrócie w TalkBacku na Samsungach pojawią się właściwie opisy zdjęć wykorzystujące sztuczną inteligencję Gemini, która działa na urządzeniu, oraz pojawi się wsparcie dla monitorów brajlowskich, które działają na standardzie HID, czyli na przykład to są nowe monitory HumanWare, które w Polsce też się pomału stają coraz bardziej popularne. Ale co poza tym możemy się spodziewać z tych nowych urządzeń. Mówiliśmy właśnie o tym talkbacku i tutaj mamy informację, jeśli chodzi o to, jak te funkcje nowodostępnościowe są związane. I jeśli chodzi o talkbacka, no to tutaj mamy na przykład taką kwestię, że te opisy alternatywne, które mamy dostępne, działają tylko wyłącznie używając tego modelu działającego na urządzeniu Gemini Nano, ale nie możemy tych opisów włączyć lub wyłączyć. Czemu to jest takie istotne? No bo na przykład w talkbacku działającym na pikselach możemy sobie włączyć rozszerzone opisy zdjęć, które nasze dane będą wysyłały do chmury, a co za tym idzie do lepszego modelu, który nam będzie w stanie wygenerować bardziej szczegółowy opis, który może nam się przydać, jeśli nie przeszkadza nam to, że nasze zdjęcia gdzieś będą wysłane, taki obrazek, który chcemy, żeby został opisany, że będzie wysłany do Google. No natomiast w tej wersji TalkBacka, którą znajdziemy na telefonach Samsunga, a przypominam, zainstalowanie wersji czystej, tak to nazwijmy, od Google wcale nie jest takie łatwe i wiąże się z ryzykiem, bo ona może być niestabilna, a po prostu tej opcji nie znajdziemy. No, przynajmniej mamy te opisy na urządzeniu, natomiast posiadacze telefonów innych marek tego ograniczenia nie mają, to znaczy no też te modele lokalne są na razie bardzo mało dostępne tylko na pikselach i chyba na telefonach OnePlus, ale na przykład te modele, te opisy używając modeli chmurowych, internetowych, no to już działają na praktycznie każdym nowym telefonie, chyba przynajmniej z Androidem w wersji 14, także to już jest dużo większa gama urządzeń. A jeśli jeszcze chodzi o sam interfejs, samą nakładkę One UI, no to niestety od wersji beta w tej nakładce pojawiły się takie dosyć, myślę, istotne, irytujące błędy dostępnościowe, o które to, jak się okazuje, niestety nie zostały rozwiązane w wersji stabilnej, która na przykład właśnie przychodzi do nas na tych nowych telefonach. Między innymi problem, który też dotyczy innych telefonów z Androidem 15. Jeśli gdzieś wykonujemy gesty na dolnej części ekranu, a jesteśmy na ekranie blokady, no to TalkBack ciągle powtarza: przesuń palec w górę, przesuń palec w górę. Jest to związane z czytnikiem linii papilarnych i nowych funkcją w TalkBacku, które pomagają nam naprowadzić palec na ten czytnik, bo często na telefonach z Androidem ten czytnik jest pod ekranem w taki sposób zlokalizowany, że my go po prostu nie wyczujemy, więc sama funkcja jest fajna. No, mniej fajne jest to, że nawet kiedy urządzenie, przypuszczam, jest odblokowane, no to czasami takie komunikaty możemy otrzymać, no i nie inaczej jest w przypadku Samsunga S25. Błąd, który dotyczy wyłącznie Samsunga i One UI, natomiast i kolejny taki błąd, który wydaje mi się jest dosyć interesujący, taki irytujący, może interesujący raczej nie, to, że nie możemy poruszać się gestami lewo-prawo po ekranie ostatnich aplikacji. Coś tam się popsuło, no i po prostu musimy ręcznie ten ekran przewijać i no i później dotknąć palcem, żeby zobaczyć, jaka aplikacja jest na ekranie, więc na pewno to spowalnia odszukiwanie na przykład jakiejś aplikacji, która była ostatnio otwarta, którą chcemy odnaleźć. Nie mam tutaj informacji, czy ten problem dotyczy wyłącznie TalkBacka, czy też Jeszło, niemniej jednak faktycznie wydaje mi się, problem jest dosyć irytujący. Kolejny irytujący problem jest taki, że mamy dużo niezaetykietowanych przycisków i to takich dosyć widocznych miejscach, na przykład na odtwarzaczu multimediów, więc jeśli sobie coś odtwarzamy i otworzymy ekran blokady, żeby sobie przełączyć ścieżkę, zatrzymać to odtwarzanie, no to te wszystkie przyciski są niezaetykietowane. Podobnie jeśli stukniemy i przytrzymamy na jakimś powiadomieniu, żeby uzyskać opcje z tym powiadomieniem związane, te opcje też są nam niezaetykietowane. No i niestety Samsung tutaj nie przetestował tego dobrze i nie posłuchał osób, które te błędy w czasie fazy beta zgłaszali. Mamy tutaj też informację, że dla tych, którzy korzystają z głosu amerykańskiego, na Samsungu S25 pojawił się nowy głos amerykański, kobiecy, który ponoć brzmi dużo lepiej, jest przyjemniejszy w słuchaniu, natomiast inne języki, nawet na przykład angielski, brytyjski, nowych głosów nie dostały, a też starsze telefony Samsung tego nowego amerykańskiego głosu z One UI 7 też nie dostały. Cały czas nie mamy dobrych komunikatów w aplikacji aparatu, to znaczy mamy takie podstawowe informowanie, jeśli jakaś twarz jest widoczna, ale nie jesteśmy informowani o tym, jakie obiekty są widoczne w kadrze, na przykład rzeczy, które, do których możemy być przyzwyczajeni na przykład z aparatu pikselowego. Nie wspominając już w ogóle o tej funkcji Guided Frame, która nam pomaga zrobić zdjęcia, to jest też coś, co wyłącznie dostaną użytkownicy pikseli. No, da się z tego aparatu korzystać na tyle, na ile się da, ale też po prostu mogłoby tutaj być lepiej. Jakość kanału dostępności, czyli, no bo w Androidzie możemy dostosowywać głośność różnych tak zwanych kanałów dźwiękowych tam na dźwięki powiadomień, na dzwonek i tak dalej, no to mamy też kanał dostępności, który na poprzednich modelach Samsung miał jakiś dziwny korektor nałożony na ten kanał, który powodował, że ten dźwięk był taki dziwny, zniekształcony, brakowało mu basu, jakieś dziwne rzeczy działy się z niektórymi częstotliwościami. Z tym jest ponoć lepiej, mamy na przykład więcej basu w porównaniu na przykład z Galaxy S24, natomiast cały czas jakieś dziwne rzeczy z tymi częstotliwościami się dzieją, czyli tutaj coś, co też na przykład użytkownicy nowych iPhone'ów mogą znaleźć, bo tam też ponoć dziwne rzeczy się dźwiękiem działy. Mamy też informację, że przewijanie długich list cały czas powoduje, że TalkBack się muli. No tutaj nie wypowiem się, czy na innych telefonach z Androidem jest z tym lepiej. No i jeśli ktoś chce na koniec korzystać z aplikacji Gemini i uruchamia polecenia głosowe, na przykład, nie wiem, trzymając boczny przycisk, przypominam, Gemini jest domyślnym asystentem głosowym na tych nowych Samsungach, no to podczas kiedy my możemy zacząć mówić, TalkBack nam zaczyna też gadać. Coś, z czym Google na jakiś czas temu się w swoim TalkBacku uporało, więc tego problemu nie ma na innych telefonach. No a w Samsungu problem przywędrował z asystenta Google do asystenta Gemini, także to też utrudnia korzystanie,
5: to znaczy,
9: z tej funkcji.
5: Ja się tu wtrącę, bo też mam akurat Gemini, ale na Motorola i mam też oczywiście oryginalnego TalkBacka. No i tutaj też mówi TalkBack w momencie, gdy włączamy Gemini, albo mówił, już nie pamiętam, czy teraz to jest. I mało tego, Gemini mam wrażenie, że wie, że TalkBack mówi i w ogóle nawet nie słucha wtedy, co się dzieje. To sprawdzałem, bo w momencie, gdy miałem podłączone słuchawki na kablu i w momencie, i żeby mógł coś powiedzieć do Gemini, ja musiałem wyciszyć mowę.
9: Okej. Okay. No to ciekawe. Ciekawe, jak jest tutaj, no takich szczegółowych informacji niestety nie mam. Tutaj mam informację, że po prostu Gemini, że TalkBack mówi. Także tak to wygląda.
5: To zanim przejdziemy do newsów już bieżących, mamy wiadomość od Kuby.
10: Witam was, drodzy prowadzący i słuchacze audycji Tyflo Przegląd. Chciałbym wam zaprezentować i w sumie o coś zapytać. Chodzi o głos Pola Cerepro na iPhone'a i w sumie porównać trochę ten głos. Ponieważ głos mamy do kupienia z aplikacji Cereplay. W aplikacji Cereplay aplikacja dostępna jest na Androida i na iOS-a, ale chodzi o to. Po pierwsze, firma Cerepro ciągle twierdzi, że problem z responsywnością głosu Pola i wynika z tego, że Apple ma problem ze zewnętrznymi syntezami mowy TTS w iOS 18. Jak Apple to naprawi, Cerepro szybko wypuści aktualizację, który ma problem naprawić. Chciałbym teraz zaprezentować, jak pracuje ten głos. Przełączę się na niego.
11: Głos główny z Pola. Screen reader.
10: O, to jest taki.
11: Anuluj. Przycisk. Wyślij. Przycisk. Wstrzymaj. Przycisk. Włącz jednorazowe wyświetlanie. 1. 28.
10: Jak się będziemy szybko przemieszczać. O. W tym momencie.
11: Anuluj.
10: O.
11: Przycisk. Wyślij. Przycisk.
10: Synteza nam zamilkła. Czasami jest tak, że trzeba voiceovera wyłączyć i włączyć. I ogólnie Pola lubi się gubić w Facebooku na przykład, czy na Messengerze, jak jest długa wiadomość, to strasznie się gubi. Porównanie na Androidzie. To jest Android z Polą. Podgłośnimy.
11: Ekran główny.
10: I
11: usług w top. Przycisk 5. Wyszukiwarka. Wyszukiwarka Google. Aplikacja Google. Wyszukiwanie głosowe. Wyszukiwanie za pomocą aparatu. Pogoda. Kalkulator.
10: I widać, że to działa lepiej.
11: Infolder. Ekran główny. Ekran główny 2 z 2.
10: No więc.
11: Wyłączone.
10: Taka porównanie. I jeszcze kolejne pytanie. Co się stało z aplikacją Tyflocentrum? Czy ona będzie znowu dostępna, czy jak, bo nie ukrywam, aplikacja bardzo fajna była, czy do artykułów, czy do no, samych, do, no do słuchania podcastów, do kontaktu z wami. Mi się z tej aplikacji naprawdę bardzo dobrze korzystało i mam nadzieję, że aplikacja zostanie przywrócona. No to przepraszam za takie nagranie się przed audycją. Dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji i opinie na temat tego głosu są takie, że jeśli chodzi o tę responsywność, że niektórzy nie chcą tego używać, no i się nie dziwię. Aha, i Cerebroc jeszcze chciało zwalić winę na mój telefon, co nie jest w ogóle prawdą, bo nawet to nie, bo nie jest wina telefonu, tylko po prostu wina aplikacji. Albo iOS 18, tak jak Apple to, Boże, tak jak Cerebroc to powiedziało. Ostatnia aktualizacja była 3 miesiące temu.
11: Anuluj, przycisk, wyślij, przycisk.
10: O, i jeszcze te przerwy, tak pomiędzy tym, wyślij, przycisk, takie przerwy. No to pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć. W razie czego będę pisał, nagrywał się, no to życzę miłego wieczoru i miłego prowadzenia audycji. Pozdrawiam.
6: Co do tych przerw, to ja mam wrażenie, że z eSpeakiem też kiedyś był taki problem, natomiast twórcy tego syntezatora jakoś chyba go obeszli w końcu.
5: Tak, obeszli zdecydowanie. To znaczy, nie wiem, czy to był problem iOS-a jako takiego. To znaczy, ktoś kiedyś mówił, że tam jakoś inaczej są interpretowane przerwy między zdaniami, tam nie wiem dokładnie o co chodzi. W każdym razie można to w eSpeaku od dłuższego czasu ręcznie zmienić, więc być może to jest kwestia tego i firma Cerebroc jakoś nie chce tego zrobić, tylko czeka, aż Apple zacznie to interpretować poprawnie. Natomiast rzeczywiście no, eSpeak takich problemów nie ma, więc no, podejrzewam, że
8: też
5: rzeczywiście...
8: mi się tak wydaje, bo używam eSpeaka jako głównej syntezy na iOS 18, chyba już mam 3. I no, muszę przyznać, że działa to sprawnie. No, mogę nawet w sumie zademonstrować tu za chwileczkę jakoś. No i na przykład tak. No.
9: Nie, to jest bardzo responsywne.
8: Tak, jest responsywność na takim poziomie, jakiego moglibyśmy sobie życzyć. Także myślę, że tutaj firma Cerebroc... Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, bo chyba długo nie śledziliśmy tematu, że to działa. Bo przecież pamiętasz, Piotrze, mówiliśmy o tym, że to wyszło, ty mówiłeś. I wtedy był jakiś bug, że to w ogóle nie chciało się tam, te głosy nie chciały się albo ładować, albo uruchamiać z voiceoverem. I to miało być jakoś tam naprawione i nam to...
5: Potem chyba było, tylko znowu jakoś to działało strasznie.
9: Tak, bardzo nierozpoznane. No teraz ja bym i tak tego nie używał. No, do czytania może.
5: Ale mnie i tak zdziwiła responsywność na Androidzie, bo ona jest taka, no okej, okay, no to nie jest może RH Voice, no ale jeżeli komuś, powiedzmy, rzeczywiście bardzo zależy na takim głosie, no to dobra, no okej. Okay.
9: Ja zawsze myślałem, że po prostu przez to, że te głosy są w jakimś tam stopniu neuronowe, no bo oni tak się tym chwalą, że to po prostu jest źle zoptymalizowane. No ale jak teraz usłyszałem, jak to działa na Androidzie, to się zastanawiam, skąd się to później ja biorą.
6: Natomiast jeszcze co do aplikacji Tyflo Centrum, to z tego, co wiem od Arka Świętnickiego, to jakieś plany jej wskrzeszenia są, tylko generalnie no, tam wymaga jakichś pewnych poprawek, udoskonaleń i pewnie kiedyś ta aplikacja ujrzy światło dzienne i miejmy nadzieję, że już będzie to nawet możliwe, żeby ujrzała tak oficjalnie, nie tylko jako jakieś takie test flightowe rozwiązanie. No ale na to będziemy jeszcze podejrzewam musieli poczekać.
5: A teraz już przechodzimy do newsów, które mamy dla was już przygotowane jako nowości na ten tydzień. I zaczynamy od aplikacji Tapestry, to pewnie tak się czyta. To Paweł przygotował.
8: Tak, no myślę, że praca zbiorowa, bo dzisiaj już była w naszej wewnętrznej grupie na WhatsAppie dyskusja w ogóle o aplikacji. No ale o co chodzi? Otóż pamiętacie pewnie aplikację Twitterific. To był całkiem dobry klient Twittera na platformy Apple. Powiedziałbym nawet, że najlepszy do czasu, aż nie pojawił się Spring, czyli Twitterowy odpowiednik, poprzednik raczej Mony, klienta Mastodona. Dużo osób korzystało z Twitterifika. Może pamiętacie dźwięk, takie bzium i ten, ta ikonka, te ikonki emoji przy tych różnych powiadomieniach, że tam jakaś przewijająca się nie, znak ponownego odtwarzania, jak ktoś chyba retweeta zrobił, tam różne takie. No i jako, że Twitter już nie ma API, no to twórcy niestety aplikację musieli zarzucić, mówię o aplikacji Twitterific, i postanowili się po chyba jakimś pół roku od tej decyzji wziąć za całkiem nowy projekt. I na ten projekt czekaliśmy prawie 2 lata, oni zresztą pisali dzisiaj na Mastodonie, że 20 miesięcy zajął rozwój tego, co dziś ujrzało światło dzienne, czyli aplikacja Tapestry. Tapestry to chyba po angielsku gobelin? Dobrze kojarzę? Chyba tak. Jakiś rodzaj takiego ściennego dzieła sztuki. I czym Tapestry jest? Tapestry jest uniwersalnym czytnikiem, albo raczej agregatorem wiadomości z różnych źródeł. Jak myślimy agregator wiadomości, to pewnie pierwsze nasze skojarzenie to kanały RSS, no i nie inaczej jest w tym przypadku, bo zarówno zwykłe takie RSS-y z warstwą tekstową, czyli jakieś artykuły z prasy, portali z wiadomościami, blogów i innych źródeł są, ale są również i podcasty. Jest Mastodon i to zarówno na zasadzie takiej, że my się do niego logujemy, jak i wszystkie nasze te konta, które śledzimy tam w naszej osi czasu się znajdą, jak i też, a możemy chyba, z tego co widziałem, wyszukać ręcznie jakieś konto, w ogóle nie mając żadnego konta na żadnej instancji i tak dalej, i dodać sobie je tak po prostu jako jedno konto do osi czasu. Są kanały YouTube'owe, jest Reddit, ale też tylko na zasadzie, że dodajemy konkretny subreddit i najpopularniejsze posty z tegoż będą nam wyświetlane. Jest Blue Sky, gdyby ktoś chciał. Jest Tumblr, to taki popularny serwis blogowy. Jest też... Co jeszcze jest? Może ty, Piotrze, pamiętasz, co tam jeszcze było? Dużo amerykańskich takich serwisów, jakieś tam od pogody, od trzęsień ziemi.
9: Tak, jakieś zdjęcia satelitarne.
8: Tak. I Microblog, jeżeli ktoś ma tam też taki fediwersowy rodzaj bloga. No i trochę jeszcze tam takich serwisów, które możemy gdzieś tam kojarzyć. Co ciekawe, funkcjonalność tego programu można rozszerzać. Są tak zwane connectors, to się po angielsku nazywa, czyli no pewnie jakieś łączniki albo jakieś takie adaptery, które możemy tworzyć sami, jeżeli oczywiście mamy wiedzę o tym, jak konkretne strony podają informacje. Najlepiej jakby to był jakiś format łatwo parsowalny przez maszyny, czyli jakiś JSON albo XML. No i możemy sobie stworzyć własne rozszerzenia, które podają nam informacje z jakichś tam własnych źródeł, które sobie oprogramujemy. No na razie jeszcze nie widziałem przykładów takich nieoficjalnych konektorów, ale z czasem pewnie się to zmieni, bo zaczną się one pojawiać. Co aplikacja oferuje? Możemy sobie przeglądać wszystko na jednej osi czasu. Możemy sobie tworzyć własne osi czasu, czyli takie jakby listy kiedyś na Twitterze były, gdzie są tylko te źródła, które my sobie na tej liście zażyczymy. Możemy też filtrować pod kątem konkretnych słów kluczowych, tak żeby treści zawierające dane słowa po prostu się nie pojawiały. Możemy czytać pełne treści tego, co tam zostało wrzucone, tych różnych artykułów i tak dalej. Jeżeli jest to podcast, możemy go nawet odtworzyć. No, nie możemy i to myślę, że jak mówiliśmy o agregatorze, jest jasne, ale ja szczerze mówiąc trochę chyba nie przeczytałem ze zrozumieniem, kiedy twórcy planowali wydanie aplikacji. Nie możemy tworzyć własnych treści, czyli jeżeli na przykład na Mastodonie mamy podpięte nasze konto, no to nie możemy ani pisać własnych postów, ani też odpowiadać na te, które widzimy. To jest typowy czytnik treści. Aplikacja jest, przynajmniej tak sugeruje opis w App Store, w pełni dostępna z voice-overem i dostępność ma wielką wagę dla deweloperów. No to by nic, to by nas nie dziwiło, bo firma Icon Factory już nieraz udowodniła, że na dostępności się zna i dobrze dostępną aplikację zrobić potrafi. Nawet na potwierdzenie tych słów dzisiaj już za godziny po premierze aplikacji, bo aplikacja wyszła dosłownie dzisiaj, ukazał się nowy odcinek podcastu Double Tap Canada, gdzie prowadzący przeprowadzili wywiad właśnie z jednym z przedstawicieli Icon Factory, gdzie było dużo mowy właśnie o tym, jak ta aplikacja działa, jakie są z nią w związku z tym plany, jak ważne są opinie społeczności, no i w tym wszystkim również dostępność. Natomiast ja, jak na aplikację, która reklamuje się na dostępną i jak na to, co Icon Factory potrafiło już wypuścić, szczerze mówiąc, liczyłem na trochę więcej i są pewne błędy, których twórcy, niektórych z nich są na pewno świadomi, no a są takie, które mogą denerwować na tyle małą liczbę użytkowników, że szybko się ich nie pozbędziemy, chociaż kto nie zgłasza, ten nie daje znać, że coś jest nie tak, więc możemy być potem tylko sobie sami winni. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie to błędy, no to takim pierwszym, którego twórcy już są świadomi, jest to, że no niestety elementy nie są pogrupowane, więc jeden wpis, a to gdzieś około 4, 5, 6, może nawet więcej przesunięć gestem w prawo.
9: Jak post ma zdjęcie, to nawet więcej, bo każde zdjęcie to jest jeden element wtedy.
8: No właśnie, bo to jest też tak, że to jest awatar, tam jest nazwa tego danego, nie wiem, bloga, podcastu lub osoby na Mastodonie, która wrzuciła, kiedy to się stało, treść, jakieś czytaj więcej też już widziałem, jak to były jakieś posty z bloga, jakiś przycisk menu, o, jak jest podcast, to jest przycisk do odtwarzania podcastów, tam jeszcze jakieś, że to jest tam z naszego Mastodona albo z naszego jakiegoś tam RSS-a, no i tak dalej, i tak dalej. Także no, nie wygląda to najlepiej. O tym twórcy już wiedzą, przeprosili, nawet wypuścili już nową wersję, przynajmniej wysłali, tak, do zatwierdzenia do Apple, nową wersję, która ten błąd naprawia, tylko no niestety ta poprawka nie trafiła do wersji tej pierwszej, którą dziś ujrzeliśmy w App Store, także no tu możemy liczyć szybko na to, że ta poprawiona wersja się pojawi. Niektóre przyciski nie są zaetykietowane, na przykład przycisk do odtwarzania podcastu. No i jedna rzecz, która naprawdę jest denerwująca dla osób nieanglojęzycznych. Aplikacja jest po angielsku i to może nie byłoby aż tak wielkim problemem, bo w końcu do takiego stanu rzeczy jesteśmy już jakkolwiek przyzwyczajeni. Natomiast uruchamia się ona w języku angielskim, również z syntezą w języku angielskim. To z punktu widzenia dostępności jest jak najbardziej poprawnym zachowaniem, bo no, język interfejsu powinien też odzwierciedlać język, na jaki przełącza się nam synteza, jeżeli mamy oczywiście zadeklarowane ustawienie automatycznego wykrywania języka. No, natomiast jest to problematyczne, moim przynajmniej zdaniem, w aplikacji, która służy do przeglądania właśnie różnych treści, takich agregatorów. No bo kto powiedział, że nawet osoba anglojęzyczna musi chcieć czytać treści jedynie w języku angielskim? No i w tym momencie, jeżeli ktoś trafi na jakieś treści w innym języku, no to będą one czytane też angielską syntezą. No my tu w Polsce będziemy musieli sobie przełączać tą syntezę w przypadku aplikacji Tapestry na sztywno na polski, żeby w ogóle cokolwiek przeczytać, no bo siłą rzeczy nie chcemy chyba, żeby treści, które pewnie w większej części będziemy mieli w języku polskim, były czytane jakimś Eloquensem czy innym Danielem. No niewiele moglibyśmy z tego zrozumieć. Poza tym Mogłoby być więcej czynności na pokrętle, ale to już jest kwestia rozwojowa. Niech to się pojawi później, niech najpierw te błędy zostaną poprawione, które są. W niektórych menu kontekstowych trzeba sobie radzić eksploracją, bo gesty się blokują lewo, prawo na jakimś tam jednym elemencie i nie da się tam gdzieś przejść dalej. Trzeba też uważać, jaki się włącza widok tej osi czasu. Ja już sobie z ciekawości przełączyłem na zarówno mini, jak i collapsed. I w tym mini okazało się na przykład, że nie jest czytana w ogóle treść posta. Wiemy tylko, że jest coś nowego, kiedy zostało to wysłane i z jakiego źródła. Więcej się nie dowiemy, więc w każdą jedną rzecz musielibyśmy klikać, no żeby się przekonać, co to. Także nie wiem, jak wizualnie ten widok wygląda, ale dla użytkowników VoiceOver no nie jest on szczególnie jakoś tam produktywny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aplikacja ma też swoje funkcje premium. No właśnie te osi czasu, które... Bo w podstawowej wersji oczywiście możemy ją pobrać za darmo i zapoznać się z jej funkcjonalnością. No natomiast takie funkcje jak właśnie te niestandardowe osi czasu, gdzie możemy sami zdefiniować, co się w nich znajduje, czy też właśnie wyciszanie konkretnych słów kluczowych, no to już jest kwestia za paywallem. Ileż ten paywall kosztuje? No paywall kosztuje 10 zł na miesiąc albo 100 zł na rok, co się chyba trochę bardziej opłaca, lub też wieczyście 400 zł. Ja sobie to przeliczyłem, no i jeżeli roczna subskrypcja kosztuje 100 zł, a wieczysta 400, no to wygląda na to, że po 4 latach by nam się ten wydatek zwrócił. Pytanie brzmi... No, czy autorzy będą planowali tą aplikację po tych 4 latach dalej rozwijać, czy na przykład wypuszczą nową z jakimiś nowszymi funkcjami, za którą trzeba będzie zapłacić kolejny raz? Czy może coś innego się stanie, czy jakoś jest to wyliczone, że jak już, tak powiem, garnuszek się nasyci, to trzeba będzie pomyśleć o jakimś następnym źródle finansowania? Może nie idźmy w te scenariusze, bo nie wiemy, no ale tak kształtują się ceny tej aplikacji. No i zobaczymy, jak dalej się rozwinie. Tak jak mówiłem, myślę, że znając już historię firmy Icon Factory, możemy liczyć na więcej i pojawią się na pewno ciekawe funkcje, a wraz z nimi miejmy też nadzieję lepsza dostępność. Piotrze, czy ty też, wiem, że ty też testowałeś, masz jakieś swoje przemyślenia?
9: Ja myślę, że zgadzam się w większości z tym, co ty powiedziałeś, no bo sam pomysł jest naprawdę ciekawy i zresztą oni chyba jako pierwsi to zapowiedzieli, ale nawet nie są pierwsi, żeby taką aplikację stworzyć, bo na przykład jeszcze taki jeden z czytników RSS dosyć popularnych, to chyba był Reader, jeśli dobrze pamiętam, pojawił się w nowej wersji. No, mamy cały czas Readera Classic, to jest taki typowy czytnik RSS i mamy tego nowego Readera, który no, robi mniej więcej to samo, może bez na przykład tych opcji pisania własnych łączników, ale ta aplikacja na przykład dla nas jest całkowicie niedostępna, więc no, to już jest duży problem. Więc coś, tego typu aplikacje teraz stają się popularne. To może być fajnie dla kogoś, kto może nie chce jakoś inwestować w dane ekosystemy, tam, może gdzieś słyszał coś właśnie o Mastodonie, o tym RSS-ie, chciałby gdzieś śledzić jakieś kanały na YouTubie, ale nie lubi oficjalnej aplikacji. Natomiast jeśli mamy już zakorzeniony jakiś system pracy, czy to właśnie na Mastodonie, no bo Mastodon ma jakieś zakładki i tak dalej, możemy przecież posty podbijać, czy to mamy swój ulubiony czynnik RSS, który na przykład, mój na przykład też ostatnio dodał filtry, które mogą nam się przydać, czy mamy ulubioną aplikację do podcastów, która nam potrafi jakoś te nagrania przyspieszyć, albo nawet taka prosta sprawa, no zapamiętuje, gdzie skończyliśmy ten podcast, tak, no bo nie oczekuję, że ktoś będzie po prostu tutaj słuchał godzinnego typu przeglądu w tej aplikacji i później pamiętał, gdzie skończył. To raczej to byłoby dobrze, gdyby to było dziś jakoś zapamiętywane. Ale zapowiada się ciekawie, tak jak mówiłeś, czy ja z tego będę w tym momencie korzystał, czy planuję wykupić tą aplikację? No nie, po prostu, dlatego że mam aplikację do tych usług, które no, radzą sobie z danymi usługami lepiej. Ale za jakiś czas, kto wie, zależy jak się to będzie rozwijało.
6: Tymczasem zaglądamy do waszych komentarzy na YouTubie. Napisał do nas Piotr dwie wiadomości. Witam, co sądzicie o słuchawkach z przewodnictwem kostnym dla niewidomych? Kupiłem dziś Philipsa takie słuchawki z taką technologią. Jakie są wasze opinie? No Piotrze, bardzo pozytywne, niejednokrotnie mówiliśmy.
5: To zależy, do czego chce się tego używać. Bo jeżeli chcemy tego używać do słuchania w taki dyskretny sposób syntezy mowy, albo do korzystania z programów typu GPS, to jak najbardziej tak.
6: Dokładnie.
5: Jeżeli chcemy tego używać do słuchania muzyki, no to tak powiedziałbym różnie, dlatego że no jakość z reguły tych słuchawek z przewodnictwem kostnym, nawet drogich, za 1000 zł jest taka kiepska, powiedziałbym.
6: Ale już no, do słuchania na przykład książek, do słuchania jakichś właśnie podcastów, to jak najbardziej, to się nadaje.
5: Tak, natomiast też jest jedna rzecz, ponieważ mówiłem o dyskretnym słuchaniu syntezy, z tym też trzeba
6: uważać.
5: Uważać, dlatego że są słuchawki takie, które rzeczywiście prawie nic nie wydostają na zewnątrz. I nawet gdy jest bardzo cicho w pomieszczeniu, no to bardzo trudno gdzieś tam coś usłyszeć, kto czego słucha. Ale są takie słuchawki, w których no dość łatwo jest się zorientować, kto czego w nich słucha. Więc no nie znam akurat Philipsa i nie wiem, czy ktoś tu z nas zna akurat słuchawki tej marki. Natomiast no gdzieś tam warto to sprawdzić. No i jak w każdych słuchawkach, zawsze loterią jest dołączany, czy wbudowany w zasadzie mikrofon, bo tutaj może być od dość no, dobrego mikrofonu, który raczej nie będzie sprawiał problemu podczas słuchania nas, czyli gdy ktoś słucha mnie, powiedzmy, przez telefon. Natomiast słuchawki na przykład firmy Creative mają ten mikrofon naprawdę bardzo słaby. I nieraz zdarzało się, zwłaszcza na zewnątrz, że musiałem dość mocno podnieść głos, żeby było mnie jakkolwiek sensownie słychać, bo ten mikrofon był naprawdę kiepski, więc...
6: Bo tam jest no, jeszcze problem niestety w tym, że większość tych słuchawek ma różnego rodzaju algorytmy odszumiające, a dodając do tego jeszcze fakt, że mikrofon w takich słuchawkach no nie jest zazwyczaj na jakimś wysięgniku, więc jest stosunkowo daleko od naszych ust, to te algorytmy mają naprawdę kiepski, a właściwie ciężki orzech do zgryzienia, żeby to po prostu wszystko jakoś odizolować. I jeżeli jesteśmy na dworze, jeżeli jesteśmy jeszcze w jakimś hałasie, to one naprawdę się potrafią gubić względem tego, co jest naszą mową, co już nią nie jest, próbują, męczą się, a potem ci, którzy nas słuchają, męczą się również. I jeszcze jeden komentarz od Piotra. Jeszcze jedno pytanie. Czy nie moglibyście nagrać jakiegoś poradnika z wtyczkami do NVDA, które znacznie ułatwią życie? Te, co są, to niektóre już nieaktualne. No, można pewnie to kiedyś zrobić, jakąś
5: pytanie,
6: taką listę.
5: Bo teraz tych wtyczek potrafi naprawdę dość sporo nowych wychodzić. I, ale no, pewnie można kiedyś rzeczywiście.
9: Pewnie znalazłoby się kilka takich wtyczek, które po prostu
8: ja myślę,
9: są...
8: Ja byłoby najlepsze w formule nasze osobiste zestawienie, z czego my sami korzystamy.
5: Dokładnie. Pewnie tak.
9: Pewnie tak.
5: No,
9: tak
5: dałoby się pewnie coś takiego rzeczywiście zrobić.
6: Tak, natomiast to tak jak mówiłem poprzednio też, Piotrze, jak zresztą mówiliśmy wszyscy, bo też o to pytałeś, to bardzo mocno zależy od tego, do czego NVDA wykorzystujesz, do czego będzie ci to potrzebne i ja tak czy inaczej zachęcam do przejrzenia tej listy wtyczek, która jest dostępna w sklepie, bo tam zazwyczaj jest też opis danego dodatku. Więc też będziesz wiedział, co to robi i będziesz mógł sobie zdecydować.
5: Rzeczywiście myślę, że moglibyśmy się postarać o takie zestawienie.
6: A to prawda, oczywiście. To już
5: czegoś po prostu, co według nas gdzieś
6: jest
5: tam
6: fajne.
5: Warto o tym wspomnieć. Mhm. Bo no myślę, że udałoby się taki,
6: oczywiście.
5: Taki fajne coś.
6: Każdy z nas czegoś używa.
5: Myślę, że tak. Co do wiadomości, mamy jeszcze głosowe wiadomości od Kuby.
12: Dziękuję za odpowiedzi i właśnie ja tam twórcom próbowałem wytłumaczyć, że SPIC działa
10: po prostu lepiej, tak jak działać powinien i jakby, no a Pola, ja bym jej używał, ja na Androidzie jej używam i na iPhone'ie, no czasami, ale po prostu jej responsywność taka jest denerwująca, te jej gubienie się, nie wiem, jestem na Facebooku, jest jakiś post z grupy o iPhone'ach, a tu nagle potem mi się pokazuje po tym poście jakiś kolejny post o iPhone'ie, klikam w niego i zamiast usłyszeć te wszystkie opcje powrót, jak dalej słyszę treść poprzedniego posta, czy jak wyjdę z Facebooka, jestem na jakiejś aplikacji, to i tak słyszę fragment po fragmencie post, tamten post jeszcze z Facebooka, no ludzie, no przepraszam bardzo, ale po prostu ja nie jestem w stanie czegoś takiego używać. Fakt, używałem tego dość długo na iPhone'ie, ale nie, to ja się przełączam na standardowe głosy, ponieważ teraz może i tego używam, ale chciałem jeszcze pokazać.
11: Znaki, wyrazy, szybkość mówienia, 55.
10: Teraz jest na 55, nawet zmiana szybkości na 100 nic nie da.

0: usługę tworzenia podcastów. Czy testowaliście już tworzenie podcastów w Eleven Labs Reader? I jak oceniacie? I mam z nią problem, bo jak udostępniam podcast, to on mi się udostępnia tylko w jednej minucie, a nie w trzech czy w czterech. Drugie pytanie jest takie. Czy testowaliście już tego nowego Copilota Voice, bo też został wydany? Jak oceniacie ogólnie? To chyba, na razie to tyle. Jeszcze jedna sprawa. Chodzi o dostępność Telegrama na iOS. Nie powiem. Bardzo mnie ta dostępność denerwuje. Strasznie jest Telegram dla mnie, według mnie, niewygodny. Jeśli chodzi o przeglądanie grup na przykład. Nie wiem, jest może jakaś petycja, może jakiś link wrzućcie w komentarzu, gdzie można się podpisać, żeby po prostu coś z tym zrobić, żeby programista poprawił tą dostępność, bo ona jest koszmarna po prostu. Według mnie.
1: Petycje dotyczące dostępności Telegrama to już kiedyś były, tylko... No co z tego? Tam niestety nie ma po prostu woli. Ewidentnie nie ma woli, żeby coś z tym zrobić.
2: Niestety. Znaczy, w ogóle to chyba jest jakoś tak, że ten zespół od Androida to mimo wszystko nad tym czuwa, bo na Androidzie naprawdę jest nieźle i są działania zresztą w Telegramie już od dłuższego czasu, nawet zanim to się pojawiło w Talkbacku jako osobne, to chyba już Telegram, zdaje się, wspierał też te działania jakoś, więc tutaj naprawdę jest fajnie, natomiast iOS, to tak nie bardzo i to się nie zmienia już od lat, to prawda. A co do SoundScape'a, to zdaje się, że tej aplikacji nie ma, ale został udostępniony kod źródłowy tej aplikacji. Na jego podstawie kilku deweloperów stworzyło różne swoje programy na wzór SoundScape'a. I chyba taki najbardziej znany, który chyba też najbardziej się jakoś utrzymał i jest przetłumaczony chyba na wiele języków, to jest Voice Vista. Nie wiem, czy coś jeszcze jest takiego, co przetrwało próbę czasu. To tak to wygląda. Copilot Voice, ja nawet o tym nie słyszałem, także nie wiem, może wy coś testowaliście?
1: Ja też nie.
2: I jeszcze podcasty z Eleven Labs. Dla mnie to jest mimo wszystko troszeczkę zabawka, bo oni starają się tak jakby zrobić podcast na temat, że taki jakby samemu się coś wrzuci, oni starają się jakąś sztuczną inteligencją a la GPT rozpisać, powiedzmy, na rolę i to wrzucić w swoje syntezatory. I to jest taki moim zdaniem gadżet trochę. Ja akurat tego nie testowałem, ktoś to testował i to wychodzi jakoś tak mimo wszystko dość sztucznawo i to jest taka raczej chyba zabawka niż coś, tak mi się wydaje, przynajmniej profesjonalnego na obecną chwilę. I jeszcze tu sprawdzę, czy mamy jakieś wiadomości, ale zdaje się, że nie. W związku z tym możemy przejść do następnego tematu, jakim jest program do tak zwanego remapowania klawiszy, czyli zmiany, powiedzmy, właśnie, Michale, jak to najprościej powiedzieć?
1: Tak, zmiany funkcjonowania jakichś konkretnych klawiszy, zmiany dodawania swoich skrótów, ale też do tworzenia makr, czyli do tworzenia różnych sekwencji wciskania konkretnych klawiszy. Mowa tu o takiej aplikacji, która nazywa się Keymapper. Ona jest dostępna na przykład za pomocą Wingeta, można sobie ją zainstalować. Chocolatey też ją wspiera. Link, który wrzucę w komentarz pod audycją, będzie do strony tego projektu na GitHubie. Ten Keymapper jest dostępny zarówno na Windowsa, jak i na Maca, na Linuxa zresztą też. No i co w nim jest takiego fajnego? Może najpierw o zaletach i o tym, co rzeczywiście tu naprawdę dobrze działa. To przede wszystkim to, że w tym programie podstawą jest plik konfiguracyjny. I ten plik domyślam

0: Nie dostajemy zupełnie pusty, a w tym pliku wpisujemy wszystko za pomocą tekstu. Ja sobie teraz na przykład otworzę ten pliczek, zobaczę sobie, co ja tutaj mam ciekawego. Tylko muszę sobie go otworzyć. O, mam. I wchodzę po prostu do configuration, czyli wywołuję KeyMappera z menu aplikacji, z tak zwanego zasobnika systemowego za pomocą Windows B. Tam jest jego ikonka, no i kontekstowe, i wybieram opcję configuration file. Tutaj mam różne swoje zapisane skróty. I na przykład taką najbardziej podstawową rzeczą to jest zmiana znaczenia jednego klawisza na inny, czyli właśnie to remapowanie. Ja na przykład w swojej klawiaturze mam jeszcze dodatkowe 4 klawisze tak zwanych makr. One są widoczne jako klawisze kolejne funkcyjne, czyli tam od F13 do F16. I ja sobie na przykład chciałem przypisać to klawisz F16 konkretnie, czyli ten w prawym górnym rogu akurat mojej klawiatury, jako menu kontekstowe. I robi się to naprawdę bardzo prosto, bo po prostu tu wpisuję w tym pliku konfiguracyjnym F16, 2 znaki większości, kontekst menu i to jest cała filozofia. To jest najbardziej podstawowe działanie tej aplikacji, czyli po prostu mam jeden klawisz, chcę, żeby się zachowywał jako inny klawisz. Nie ma problemu. Mogę na przykład spowodować, żeby jeden klawisz zachowywał się jak kombinacja kilku klawiszy. Też żaden problem, da się zrobić. Mogę na przykład spowodować, żeby jakiś jeden klawisz albo kombinacja klawiszy, albo na przykład jakiś ciąg znaków powodował wprowadzenie jakiegoś innego ciągu znaków. Czyli na przykład, jeżeli chciałbym, żeby mój podpis został wprowadzony po wpisaniu kilku znaków, na przykład akcent POD, no to wpisuję te znaki akcent POD w cudzysłowie i wpisuję 2 znaki większości, a następnie wpisuję po prostu to, co chcę, żeby się znalazło w tym łańcuchu znaków, który ma zostać wprowadzony. I to może być na przykład cały mój podpis, tam mogą być też klawisze dodatkowo wciskane, jeżeli na przykład chciałbym wprowadzić znak nowego wiersza, też nie ma absolutnie żadnego problemu. Zamykam cudzysłów, wpisuję spacja, enter spacja, następnie dalszy fragment tego tekstu w cudzysłowach i będzie to wszystko wprowadzone po wpisaniu tych kilku znaków. Ja w tym momencie tłumaczę to tak bardzo ogólnikowo. Ogólnie cała zasada działania tego programu jest taka, że mamy w jednej linijce jakby schemat dla danej funkcji, dla danej operacji i z lewej strony mamy to, co mamy wcisnąć, co chcemy wcisnąć, a z prawej strony po 2 znakach większości mamy to, co ma zostać wykonane. I to mogą być albo jakieś łańcuchy znaków, albo kombinacje klawiszy. To już w zależności od tego, czego sobie życzymy. I to są bardzo pozytywne rzeczy, bo ta konfiguracja jest naprawdę lekka. Tu nie musimy zapisywać sobie żadnych zmian w rejestrze, tak jak na przykład w przypadku programu SharpKeys. Możemy sobie te nasze różne makra przenosić pomiędzy systemami, bo jest ta aplikacja też na przykład na Maca, więc jeżeli ktoś korzysta z Windowsa i z Maca, to będzie mu to działało. Natomiast też są minusy, są problemy z tą aplikacją i to wyszło po różnych testach z użytkownikami, przede wszystkim na Eltenie, bo tam się okazało, że na przykład ta aplikacja, i tu nie wiem, czy ma to coś do rzeczy program odczytu ekranu, z którego korzystam, czyli NVDA, czy jest jakiś inny powód, ale niestety zauważam, że jeżeli wciskamy jakąś kombinację klawiszy, którą chcemy wywołać dany skrót, czy dane działanie, dane polecenie, i ta kombinacja klawiszy jest dość często używana, zwłaszcza ten pierwszy klawisz, czyli na przykład jeżeli zaczynamy tę kombinację od klawisza Ctrl, Alt, Shift, Windows, tego typu klawiszy, to on potrafi się zablokować. Potem, kiedy go kilkukrotnie wciśniemy, to on się nam zazwyczaj odblokuje, no ale sami przyznacie, że takie działanie to nie jest zbyt fortunne, nie jest zbyt wygodne i raczej fajnie by było, żeby to po prostu nie miało miejsca. Więc alternatywa jest taka, że jeżeli mamy na przykład klawiaturę z dodatkowymi klawiszami, tak jak na przykład mam ja, to dobrze jest używać tych dodatkowych klawiszy jako tych przede wszystkim podstawowych modyfikatorów tych naszych poleceń w KeyMapperze. Możemy też zrobić te tak zwane skróty warstwowe, czyli nie kombinacje klawiszy wciskane naraz, ale na przykład potraktować jedną kombinację jako łańcuch, który wprowadzamy, i drugą też na przykład, albo jako łańcuch, albo jakieś polecenie, rzeczywiście jakieś skróty klawiszowe. Czyli wtedy wpisujemy zarówno jedno, jak i drugie w cudzysłowach. Ja na przykład sobie zrobiłem takie polecenie, że kiedy jestem w jakimś oknie i nacisnę klawisz akcentu, czyli ten klawisz od obok cyfry 1 na klawiaturze w lewym górnym rogu w zasadzie się znajdujący, i nacisnę na przykład literkę D, to wywoła mi się jakieś polecenie, które na przykład wklei zawartość schowka, czyli naciśnie kombinację Ctrl-V, następnie wstawi spację, w cudzysłowie wpisze jakiś konkretny fragment tekstu i naciśnie klawisz Enter. I to bez problemu jest do osiągnięcia. Takie makro mi rzeczywiście działa. To remapowanie właśnie, ta pozyskanie menu kontekstowego na mojej klawiaturze, która go nie ma, działa również. Natomiast tak jak mówię, z tymi skrótami klawiszowymi dotyczącymi właśnie kontrola, Windowsa i tak dalej, z tym potrafią być problemy, także no to uczulam. Ale w ogóle przy okazji odkryłem, że bardzo fajnym narzędziem do debugowania takich problemów, jeżeli coś nam nie działa, jest właśnie pomoc klawiatury NVDA. Bo jeżeli sobie ją włączymy i zaczniemy eksperymentować z tymi skrótami, które sobie stworzymy, to w tym momencie możemy w bardzo prosty sposób się dowiedzieć, czy aby na pewno są wciskane tylko te klawisze, które chcemy, czy jeszcze nam się coś zablokowało, coś nam się dodało i dzieje się coś, czego absolutnie nie chcemy. No ale ja tu tak opowiadam, a myślę, że ktoś mógłby zadać sobie pytanie, no dobra, ale jak właściwie pozyskiwać kody tych klawiszy? Skąd ja mam wiedzieć, co w tym pliku konfiguracyjnym wpisać? A już mówię, otóż jest taka opcja w KeyMapperze i ona jest dostępna też w menu kontekstowym. Ona się nazywa Next Key Info. Polega to na tym, że kiedy wywołam tę opcję, naciskając klawisz Enter, to no, nie dzieje się, można powiedzieć, nic. Po prostu NVDA mi w tym momencie powiedział nieznany. Ale dajmy na to, ja naciskam teraz lewy klawisz Ctrl i pokazuje mi od razu różne informacje w takim oknie dialogowym dotyczące tego, jaki ja klawisz wcisnąłem. I mam tu takie informacje. Keyname równe Ctrl Left. Czyli to Ctrl Left to jest ten kod klawisza, który chciałbym zapisać do pliku konfiguracyjnego. Jest tu jeszcze scan code, czyli taki w formie, to jest chyba, nie wiem, czy to szesnastkowej, czy jakiej, ale w każdym razie no, taki już dokładny kod tego klawisza. Ponoć też można go używać zamiennie z tym prostszym, opisowym. Ja używam zawsze tych prostszych opcji. Tu mamy system Windows, czyli informacje odnośnie tego, w jakim systemie jesteśmy. Class, czyli klasa okna, z której jest on wywołany. Bo właśnie, jeszcze też warto pamiętać o tym, że KeyMapper może, ja tego nie testowałem i nie próbowałem niczego z tym robić, ale jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to może sobie tworzyć zestawy skrótów klawiszowych, które na przykład będą działały tylko w obrębie jakiejś aplikacji. To można albo po klasie okna zdaje się odczytywać, jaka to jest aplikacja, albo na przykład po tytule okna, po ścieżce też chyba można uruchomionego procesu. Więc tu można robić różne rzeczy. Plik README, który jest dostępny na stronie projektu, opisuje te różne działania, co tam można zrobić, jak można do tego podejść, jakie są sposoby wpisywania tych klawiszy, bo one tam są różne. Teraz już nie będę tu wchodził w szczegóły, bo mamy na przykład te nazwy klawiszy w nawiasach albo poza nawiasem, albo jeszcze jakieś tam inne znaki się do tego dodaje, no to już po prostu trzeba sobie poznać te składnie i wiedzieć, co się chce uzyskać. Tak czy inaczej, aplikacja jest darmowa, ja zachęcam, polecam, natomiast też zalecam pewnego rodzaju ostrożność. Jeżeli zauważycie, że coś dzieje się nie tak, to po prostu no, musicie to sobie weryfikować, co wam tak naprawdę się dzieje i czy aby na pewno stworzyliście takie skróty klawiszowe, jakie chcieliście i czy aby tu po prostu nie ma z czymś konfliktu. A niestety, no, prawda jest taka, że jeżeli mamy dużo aplikacji, które gdzieś tam się podczepiają pod skróty klawiszowe, chociażby TV Blue, chociażby L10, czy jeszcze jakieś inne narzędzia wykorzystujące te skróty globalne, no to może nam tych skrótów z najpopularniejszymi klawiszami brakować. I dlatego ja bardzo zachęcam, żeby spróbować sięgnąć po jakieś klawisze alternatywne, bo po prostu dzięki temu może się to wszystko odbyć bezkonfliktowo.
1: Mamy wiadomość od Kuby.
2: Dziękuję za odpowiedzi. Jeszcze mam pytanie. Czy znacie jakąś aplikację na iPhone'a czy stronę internetową, dzięki której możemy stworzyć realistyczny film za pomocą AI? To znaczy film z muzyką, z lektorem, tak jak, no wiecie, tak jak prawdziwy film. Fajnie by było oczywiście, gdyby było darmowe, no ale mało takich rzeczy jest, ale chociaż żeby był, nie wiem, limit dzienny czy coś. Bo znam taką aplikację, widziałem na Apple Viz, InVideo AI, ale ona jest słabo dostępna, szczerze, z ręką na sercu, słabo. Nie wiem, jak odtworzyć w ogóle ten film, a tam jest limit paru filmów na tydzień bodajże. Właśnie szukam czegoś podobnego, ale nic nie mogę takiego znaleźć, albo w sumie w większości to generuje takie puste wideo i bez dźwięku i bez lektorów, a mi chodzi o taki realistyczny filmik. Jakby ktoś miał, to prosiłbym o nazwę i jakieś informacje. No i potem ewentualnie link w komentarzu. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Chyba nie wiemy. Nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, że mamy telefon.
0: Zgadza się, mamy telefon. Ja już właśnie w tym momencie naszego słuchacza wpuszczam na antenę, a naszym słuchaczem jest Bartek. Dobry wieczór, Bartku.
3: No witam serdecznie. Nawet szczerze wam powiem, że nie wiedziałem, że udało mi się dodzwonić, bo dopiero sprawdzałem WhatsAppa.
0: A widzisz.
3: Że tak powiem, jestem na innej karcie SIM, bo miałem problemy z internetem, więc użyłem tą kartę internetową. I kurczę, sprawdzałem, jak mogę wykonać połączenie, w sensie szukałem przycisku połącz, a tu nagle się okazało, że jestem.
0: Jesteś.
3: Okay.
0: Słuchamy.
3: Bo ja tak właśnie, Michale, mnie zaciekawiłeś troszeczkę tą aplikacją jak to ona się nazywa?
0: Keymapper, właśnie. Mapper przez 2P.
3: Okej, bo... Po pierwsze chciałem zadać takie małe pytanie, czy może już spróbowałeś, jak na przykład by reagował na skrót uruchomienia NVDA? Jakbyśmy na przykład sobie ustawili, bo ty mówisz, że masz klawiaturę z takimi czterema klawiszami...
0: Dodatkowymi, tak? Tak.
3: I dajmy na to, że opierając się na twoim przykładzie, że ustawiamy sobie ten skrót na ten ostatni, tak? Czyli F16, tak domyślnie mówiąc.
0: Tak.
3: Więc ustawiamy sobie go właśnie skrót Ctrl, Alt i D. I wtedy, czy musimy wpisać komendę chociażby Ctrl, Alt, D, czy wystarczy, że wprowadzimy tą wartość szesnastkową prawego kontrola chociażby?
0: To znaczy możesz wprowadzić, po prostu no, te konkretne klawisze, czyli na przykład control powiedzmy right, control alt left, czy tam, no trzymajmy się może lewej strony, control left, alt left, tak?
3: I D wtedy.
0: Tak, tak, dokładnie.
3: No bo tak naprawdę jakbyśmy, nie wiem, wprowadzili alt right, to by to zadziałało, on by odczytał to jako control alt, czy...
0: Obawiam się, że mógłby.
3: Okej, a takie jeszcze właśnie mnie pytanie nadeszło, że tak powiem. Czy można ewentualnie te skróty edytować, że powiedzmy dany skrót, nie wiem, nam...
0: Bartku, wszystko można. Otwierasz sobie, to jest bardzo proste działanie tej aplikacji, dlatego ona mi się tak podoba, bo ja lubię aplikacje, które działają w bardzo prosty, taki intuicyjny sposób. Masz aplikację w zasobniku systemowym, naciskasz na niej menu kontekstowe, wybierasz sobie opcję Configuration i otwiera ci się w dodatniku plik, który się nazywa keymapper.conf. Ty w tym momencie wprowadzasz w nim zmiany, wpisujesz to, co chcesz, dajesz Ctrl S, dostajesz informację, że plik został zaktualizowany i to jest wszystko.
3: Okej, a tak z ciekawości, jeżeli Michale mogę podpytać, jaką ty masz klawiaturę, jakiej firmy?
0: Kichron.
3: Aha, okej, dobrze, bo no, pierwszy raz, szczerze powiedziawszy, spotykam się z taką klawiaturą, gdzie są jakieś dodatkowe klawisze.
0: Mm-hmm. Tak, ja mam Keychrona, pełnowymiarową klawiaturkę, taką, no, dosyć solidną, już bym powiedział.
1: Te dla graczy klawiatury właśnie często mają takie możliwości tworzenia makry.
0: Znaczy, wiesz co, to wszystko zależy od tego, jakiej klawiatury szukasz i co jest ci tak naprawdę potrzebne. Akurat ta moja była dosyć droga, bo ona tam kosztowała ponad 1000 zł, więc to nie jest opcja tania, tylko że ja już tu mam tak naprawdę... No, mam wrażenie, że więcej nie da się mieć, bo ona jest tak, ona jest podłączana na dongla 2,4 GHz, na USB, ma jeszcze dodatkowo 3 urządzenia po Bluetoothie, a poza tym jest jeszcze, ma opcję tego tak zwanego hot swapa, czyli możesz tu wymienić każdy przełącznik na taki, jaki chcesz. Więc to już jest taka... Ale jeżeli cię w ogóle interesuje temat klawiatur mechanicznych, to nawet i za kilkaset złotych możesz sobie taką znaleźć.
3: Tak,
0: to jest klawiatura mechaniczna.
3: Właśnie, chciałem zapytać, jaki to jest rodzaj klawiatury, ale tutaj, że tak powiem... Już, że tak powiem, mnie uprzedziłeś dobrze, to dziękuję. To jest tylko takie małe pytanie a propos Apple'a, bo w najbliższym czasie, de facto ja to sam kiedyś robiłem, ale ja to de facto robiłem na moim koncie, które już istniało de facto, bo tutaj mówię o zakładaniu konta Apple ID i w najbliższym czasie będę konfigurował nowego iPhone'a i chciałbym założyć konto Apple ID podczas konfiguracji. Oczywiście jest to możliwe, nie?
0: A, to jest dobre pytanie.
4: Jest to możliwe,
3: właśnie
4: tak.
3: Właśnie się zastanawiam, jak na przykład, jakbym konfigurował właśnie tego nowego iPhone'a, chciałbym założyć konto na iCloudzie, co moim zdaniem jest oczywiste. I teraz właśnie się zastanawiam, czy wtedy mogę go konfigurować już z włożoną kartą SIM, żeby ewentualnie jakby zatwierdzić swoją tożsamość? Bo przy konfigurowaniu konta, jakoś tą tożsamość trzeba uwiarygodnić.
4: Czy tam przychodzi SMS na potwierdzenie? Teraz nie pamiętam, konto zakładałem.
3: Bo de facto jak ja zakładałem swoje konto, to ja robiłem przez pocztę, prawda? Tutaj się wchodziło w ustawienia i poczta i jak jest pozycja iCloud, to tam było utwórz nowy adres Apple ID i ja właśnie tą drogą robiłem.
4: I teraz ja myślę, że...
3: Zastanawiam, jakbym to tworzył przez... konfigurowanie iPhone'a.
4: Ja myślę, że Apple tutaj jest na tyle ogarniętą, może tak to nazwijmy, firmą, że przewidzieli taką sytuację. No przecież dlatego tą opcję mamy, więc nawet jeśli jakiś kod weryfikacyjny przejdzie, no przecież iOS jest w stanie czytać kody weryfikacyjne i daje nam do nich dostęp z klawiatury, więc myślę, że tutaj problemu być nie powinno. No, gdybyś chciał mieć 100% pewność, że to wszystko się uda, no to zawsze możesz mimo wszystko to zrobić na komputerze. No to już jest kwestia personalna. Ja na przykład pewnie bym to robił na komputerze tylko do tego, że pewnie po prostu zajęłoby to mi mniej czasu.
3: Ostatnio przyjaciółce konto na komputerze, to miałem problem z odczytaniem tego tego kodu właśnie weryfikacyjnego, który był podawany w języku angielskim, a tam jakość była chyba 8KHZ nawet, jeżeli dobrze pamiętam.
4: Więc pytanie, czy na iPhone'ie takie coś też się wyświetli, czy nie?
3: Znaczy się, ja właśnie tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, ze swoim kontem miałem konfigurowane przez pocztę, tak samo zrobiłem to w przypadku przyjaciółki i de facto z tego co pamiętam SMS do niej przyszedł, bo karta SIM była jeszcze w starym telefonie. Więc właśnie tutaj chciałbym waszą taką pewność uzyskać, czy rzeczywiście już podczas konfiguracji tą kartę SIM mogę jakby zainstalować w tym domyślnym iPhone'ie. Czy może raczej nie ryzykować i jednak może zrobić ten sam krok, jak robiłem poprzednio, czyli założyć po prostu przez pocztę i później skonfigurować już z gotowym kontem Apple ID.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że powinno dać się to zrobić z poziomu telefonu. Ja chyba nawet tak w ogóle zakładałem konto Apple ID u siebie.
3: Rozumiem, Michale, że mówisz o konfiguracji, tak?
0: Tak. Ale wiesz, Bartku, to było tak dawno, to...
3: Tak, no tak. Była zupełnie inna
0: dokładnie,
3: wersja.
0: Jest to...
4: Ja
0: jest
4: to chyba... Tak, ja to chyba na iPodzie Touch jeszcze robiłem. To
0: ja też.
4: Karty SIM nie miało.
0: Ja też.
4: 15 lat temu.
0: Więc to naprawdę dawne, dawne czasy. Także no, ciężko nam będzie ci podpowiedzieć tutaj, jak to będzie działało teraz i czy na pewno tak, jak ty myślisz, że to powinno działać.
3: No ale, wiem, tutaj...
0: Ale wydaje mi się, bo ja tam zdaje się, kiedyś komuś chyba rok temu konfigurowałem iPhone'a tak od nowości, że tak powiem, od zera i nie było problemu z założeniem tego Apple ID.
3: Okej, no to powiedzmy, że mogę podjąć się tego ryzyka i po prostu zainstalować tą kartę już w domyślnym iPhone'ie i po prostu podczas konfiguracji założyć to konto.
0: Powinno to się dać zrobić, no bo raczej myślę, że Apple nie będzie cię zmuszało do tego, żebyś ty siadał do komputera i coś tam robił. To jak to kiedyś już było możliwe z tego poziomu.
3: Znaczy się, tak jak mówiłem wcześniej, raczej przez komputer, przez stronę iClouda tego nie będę robił, bo no ciężko bynajmniej mnie jest zrozumieć ten kod weryfikacyjny, który jest de facto dyktowany. No tylko, że on jest jednak, jak dobrze właśnie wcześniej, jak mówiłem, wywnioskowałem, to jest chyba jakość 8KHZ. To jest tak dla mnie niewyraźne, że dla mnie to jest nie do zrozumienia bynajmniej. No pewnie znajdą się mądrzejsi ode mnie, więc tutaj chwała dla nich. Dobrze, to jeszcze takie mam małe pytanko właśnie a propos iOS-a. Czy ostatnimi czasy, nie wiem czy właśnie, czy to tylko u mnie się dzieje, czy też to jest jakiś problem ogólny, a w sensie takim, jeżeli chodzi o voice-overa, czy wam czasami voice-over obcina początki czytania tekstu, albo jak poruszacie się po jakiejś aplikacji?
4: Sporadycznie tak. Rozumiem przez to, że na przykład pierwszy komunikat jest nieczytany, więc nie wiem, chodzisz na jakiś przycisk, nie, na przykład no, nie mówi ci...
3: Albo na przykład, nie wiem, fragment kontaktu wam tylko czyta ostatnią frazę.
4: Tak, tak, sporadycznie się
0: zdarza. Rzadko to się zdarza, ale tak, potwierdzam.
3: No okej, okay. Właśnie chciałem się tylko upewnić, czy to jest tylko problem u mnie, czy rzeczywiście to jest problem ogólny w iOS-ie. Dobrze. No to myślę, że na dzisiaj będzie tyle. Ja słucham was dalej oczywiście i pozdrawiam, do usłyszenia. Dzięki serdecznie jeszcze raz tutaj za wypowiedź i za wskazóweczki, które żeście mi dali. Także dzięki jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Bartku.
1: I mamy jeszcze wiadomość od Kuby.
2: To jeszcze raz ja. No dobrze, skoro jakoś nie idzie z tą dostępnością Telegrama, to pomyślałem sobie może jakieś klienty dobre Telegrama na iOS-a. Może coś podpowiecie w tym kierunku, jaki jest najlepszy taki klient, albo chociaż z którego da się normalnie korzystać klient Telegrama na iOS-a. Co wy na to?
0: A my na to, gdyby taki był, to byśmy, podejrzewam, już o nim wszyscy coś powiedzieli, tak? I
4: ktoś
0: wszyscy by korzystali.
4: Ktoś coś ostatnio na Macedonię polecał. Nie wiem, czy to był NiceGram, czy coś innego, natomiast tam, z tego co pamiętam, poprawki dostępności ograniczały się do poprawienia dostępności ekranu, który dostajemy, jak coś udostępniamy, natomiast sam widok wiadomości działał cały czas tak jak działa, więc niestety.
5: To jest SwiftGram i on rzeczywiście, no poza tą może drobną poprawką, dalej wygląda tak jak tradycyjny Telegram.
4: A to właśnie może o tym myślę, no właśnie.
0: Także niestety jest ten problem. Oczywiście dawno, dawno temu była ta aplikacja Bright Guide, ale ona to już chyba nie
4: ona
0: działa.
4: Ona chyba z App Store'a wyleciała,
0: a,
4: tak.
0: Okej.
1: Okay. No szkoda, bo rzeczywiście no fajnie by było. Co ciekawe, na Androida jest jakiś tam jeden czy nawet dwa, nie wiem co tam, jeden na pewno, jedna jakaś alternatywa jest, być może jest ich więcej, także no ciekawe. Z newsów dalej. Teraz coś dla posiadaczy psów przewodników, bo Uber wprowadza ułatwienia w tym zakresie.
4: Tak, no bo problem dla osób, które podróżują z psami przewodnikami, czy też innymi zwierzętami służbowymi, nie wiem, czy tak to się tłumaczy, takie tłumaczenie znalazłem w sieci, ale głównie tutaj będziemy oczywiście mówić o psach przewodnikach. No, ten problem jest od dłuższego czasu. No, teoretycznie prawo nie pozwala kierowcom nam anulować naszego przejazdu na przykład, no ale to jest problem, z którym osoby niewidome zmagają się od X czasu. Wiele organizacji działających na rzecz osób niewidomych zgłaszało wiele problemów do Ubera, nawet ostatnio jakaś pikieta chyba była, która w NFB organizowało. Natomiast Uber ostatnio pracował nad różnymi udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład możemy ustalić, jak kierowcy mogą się z nami komunikować. Możemy na przykład zaznaczyć, żeby kierowca nie miał możliwości do nas zadzwonić, ktoś zapyta po co. No po to na przykład, żeby po prostu wymusić komunikację tekstową, bo na przykład ktoś nie słyszy tego typu sytuacje. I teraz pojawiła się kolejna taka funkcja, która właśnie przyda się osobom, które podróżują z psem przewodnikiem. I to o tym informację napisał pan Chris Yoon, który jest menadżerem w sprawach związanych właśnie z równością, z dostępnością. Swoją drogą właśnie osoba niewidoma, która często z psem przewodnikiem podróżuje. No i przez 2 lata trwały prace, żeby jakoś osobom, które z takimi zwierzętami podróżują, ten problem poniekąd rozwiązać, no i Uber zdecydował się na możliwość, która pozwoli po prostu nam zidentyfikować się w aplikacji jako osoba, która z takim zwierzęciem podróżuje. Jak to zrobić? Wchodzimy do ustawień naszego konta, wchodzimy w sekcję dostępność i tam zaznaczamy właśnie opcję zwierzę służbowe. Tutaj artykuł jest po angielsku, ja to po prostu tłumaczę, nie wiem dokładnie jak ta opcja się będzie w polskiej wersji nazywała, czy to w ogóle jest dostępne już w Polsce. Wiem generalnie, że pewnie w Stanach Zjednoczonych to już jest dostępne. To na początku było uruchomione jako program pilotażowy w Stanach i w Kanadzie, natomiast rozumiem, że to już powinno być generalnie dostępna globalnie. Wracając do tej funkcji, kiedy wejdziemy w tą opcję, musimy wypełnić formularz, który pokazuje, że faktycznie takiego psa posiadamy i faktycznie jest on naszym psem przewodnikiem. Nie wiem, czy tam po prostu trzeba jakąś dokumentację podać, nie wiem, jakieś orzeczenie o niepełnosprawności. Trudno mi powiedzieć, o co będziemy zapytani, natomiast po prostu jest to w jakiś sposób weryfikowane. I później zaznaczamy, że będziemy podróżować z naszym psem i wtedy możemy zdecydować, czy kierowcy mają być powiadomieni o tym, czy nie. Tą opcję możemy w każdej chwili w ustawieniach zmienić i też rozumiem, że kiedy zamawiamy takiego Ubera, no to też w danej sytuacji możemy wtedy zaznaczyć, że na przykład akurat nie podróżujemy w tym momencie z psem, więc nie chcemy, żeby ta informacja się wyświetliła. Jak to wygląda dalej? No jeśli sobie to zaznaczymy i zamówimy Ubera, no to kierowcy, który ma nas odebrać, ta informacja zostanie w jakiś bardzo czytelny sposób wyświetlona. Gdyby kierowca postanowił jednak ten przejazd anulować, co jak podkreśla sam Uber, jest niezgodne z prawem i łamie ich regulamin społecznościowy, to taki kierowca dostanie kolejny komunikat, który informuje go, że to, co zaraz zrobi, może złamać regulamin, żeby może jednak tego przejazdu nie anulował. Natomiast to nie jest tak, że ta opcja będzie dla tego kierowcy anulowana. Gdyby jednak zdecydował się anulować ten przejazd, no to nie jest tak, że od razu nie wiem, jego konto zostanie ograniczone. Swoją drogą nie wiem, czy to nie byłoby bardziej skuteczne. Niemniej jednak, co się wtedy stanie, no po prostu no ten przejazd zostanie anulowany, natomiast w tym samym czasie my, jako osoba podróżująca, dostaniemy od razu w aplikacji powiadomienie. Widzimy, że twój przydzielony kierowca anulował przejazd. Jak ci możemy pomóc? No i wtedy tam po prostu możemy ewentualnie skontaktować się ze wsparciem technicznym, żeby nam po prostu jakoś pomogli zamówić kolejny przejazd, ewentualnie może wtedy jakieś procedury względem tego kierowcy zostaną wstrzeszone. Też tutaj mamy oczywiście informację, gdyby jednak kierowca nam w aplikacji zgłosił, że nasz pies pobrudził w jakiś sposób pojazd tego kierowcy i chciał nas obarczyć kosztem czyszczenia, to też nie jest zgodne z regulaminem, no i tutaj też możemy skontaktować się z wsparciem technicznym, żeby ten koszt nam został zwrócony. Oczywiście mamy tutaj komentarze od amerykańskich organizacji, które nad tym współpracowały. Jest tutaj NFB, jest tutaj ACB, dyrektorzy obu tych organizacji zostawiali swoje komentarze, mówiąc, że no, to nie jest może idealne rozwiązanie jeszcze, można by zrobić więcej, niemniej jednak to powinno być duże ułatwienie dla osób, które no, niestety często zmagają się z tym problemem, że no, mimo to, że to nie powinno się dziać, no to jednak kierowcy dość często anulują te przejazdy.
0: I pozostaje tylko mieć nadzieję, że to będzie wdrożone globalnie, nie tylko tak w Stanach.
1: Ja się tylko zastanawiam taką kwestią, co kiedy no, na przykład kierowca ma faktycznie jakąś alergię, tak? No bo jakby może to się zdarzyć. Więc to też jest jakby taka sytuacja, w której oczywiście my no, mamy tutaj duże ułatwienie, natomiast no tak myślę, że...
0: Wiesz, to właśnie no, chyba dlatego nie jest to, nie działa to w ten sposób.
4: To jest słuszna kwestia.
0: Że to konto jest blokowane, bo rzeczywiście, jeżeli kierowca ma jakąś tam konkretną, ma konkretny powód, dla którego nie chce tego kursu wziąć, albo nawet nie może wziąć tego kursu, bo zagrażałoby to jego zdrowiu, albo nawet może i życiu w niektórych przypadkach, to okej, ma prawo odmówić wzięcia takiego kursu, ale jest od razu to wyświetlane gdzieś tam, jest to odnotowywane i ja podejrzewam, że w tym momencie będzie musiał się rzeczywiście wytłumaczyć, być może na przykład pokazać jakieś zaświadczenie o tym, że ma alergię, ale z drugiej strony, jeżeli taka informacja rzeczywiście będzie gdzieś odnotowywana, to można by w przyszłości na przykład po prostu takiego kierowcy nie angażować w takie kursy, tak, nie przydzielać mu takich kursów, żeby zarówno jemu nie robić problemu, jak i nie robić problemu pasażerom.
4: Tak, to byłaby dobra ewolucja tego systemu.
0: Dokładnie.
1: Tak. No bo wiadomo, że różne są sytuacje, a no czasami mimo wszystko, gdy taki kierowca po raz drugi czy trzeci gdzieś tam pojedzie do takiej osoby, a ta osoba gdzieś tam no ma problem, bo chce zdążyć gdzieś, no to też jakby wszyscy tracą trochę na tym i fajnie by było, żeby rzeczywiście też takie rzeczy były uwzględniane. Także no zobaczymy, miejmy nadzieję, że coś takiego będzie gdzieś tam dalej. Wracamy do takich kwestii technicznych. Program Beki, czyli program pocztowy, dość taki no z jednej strony niszowy, ale z drugiej no jest tutaj kilku zagorzałych zwolenników tego programu, w tym Michał.
0: Zgadza się.
1: No i Michale, Beki znowu kolejną taką ciekawostką może się pochwalić. Kilka trybów zaznaczenia wiadomości, zdaje się, tak?
0: Zgadza się. To znaczy Beki już te funkcje ma od lat, tylko ja dopiero na nie wpadłem i widzicie, to jest tak właśnie, że człowiek używa jakiegoś programu wiele, wiele lat, a cały czas odkrywa jego możliwości. No z Beki tak trochę jest, bo pewne funkcje tego programu są tak ponazywane, że nawet ciężko się rozeznać w tym, o co tam właściwie chodzi. Natomiast już wyjaśniam, o co chodzi w tych trybach zaznaczania. Oczywiście, po pierwsze, ten tryb zaznaczania, taki najprostszy, za pomocą shifta i klawiszy strzałek, to jest rzecz standardowa i mówię tu przede wszystkim o edycji wiadomości, bo te tryby, o których będę mówił za moment, działają właśnie przede wszystkim w edytorze wiadomości, czyli jak na przykład tworzymy nowego maila, albo na przykład chcemy komuś odpowiedzieć. Kolejny taki tryb, który dla nas jest raz, że średnio dostępny, a dwa, mam wrażenie, że jednak średnio wygodny, to jest tak zwane zaznaczanie prostokątne, box selection. To mówię o tym w zasadzie po to, żebyście też wiedzieli, o co tutaj chodzi. Chodzi mianowicie o to, że możemy za pomocą tego zaznaczania prostokątnego zaznaczać kilka, załóżmy, mamy jakiś wiersz tekstu i chcemy zaznaczyć jego środek. To możemy, i oprócz tego, że chcemy zaznaczyć środek tego wiersza, to tym samym zaznaczeniem chcemy objąć, dajmy na to, ileś kolejnych wierszy w dół albo w górę. I możemy to teoretycznie w przypadku Beki zrobić. Jest to zaznaczanie prostokątne, możemy spróbować go użyć, natomiast szczerze mówiąc mi ta sztuka się nie udała. Natomiast to, co mi się udało, to zaznaczanie w takim starym stylu. Ci wszyscy, którzy na przykład pamiętają Braillighta. Mi to się kojarzy z zaznaczaniem przede wszystkim właśnie w tym notatniku, ale oczywiście ten tryb jest dostępny w wielu innych edytorach i narzędziach w ogóle. Nawet w Wordzie jest, zdaje się, czy ostatnimi czasy też w Firefoxie z NVDA nam coś takiego doszło. A o czym mówię? Mówię o takim zaznaczaniu, gdzie wstawiamy w jakieś miejsce tego naszego maila, w tym przypadku znacznik. I później idziemy sobie strzałkami do jakiegoś innego miejsca w treści tej naszej wiadomości i nie robimy już nic poza jakąś konkretną operacją, którą chcemy wykonać na tym tekście. Czyli usuwamy, kopiujemy, wycinamy, no co chcemy, to możemy z tym tekstem robić. Jest to dość wygodne, bo nie trzeba tego shifta trzymać, tylko wystarczy po prostu użyć tego klawisza stawiającego w odpowiednim miejscu znacznik. No tylko właśnie z tym był problem i dlatego ja nie bardzo wiedziałem przez tyle czasu, jak to działa, bo ja już nawet kiedyś widziałem te opcje, ale nie przyglądałem się jej dostatecznie długo, żeby zweryfikować, o co w niej tak naprawdę chodzi. A po prostu tu jest kwestia taka, że Beki też korzysta z jakichś takich skrótów warstwowych. I niestety, ja mam wrażenie, że te skróty warstwowe w tym programie nie bardzo chcą działać, a przynajmniej nie bardzo nigdy chciały działać mi. I ja po prostu ten skrót klawiszowy na zaznaczanie zmieniłem. Więc teraz powiem, co ja właściwie zrobiłem, gdzie poszedłem, gdzie ustawiłem te opcje. I że im w ogóle warto się przyjrzeć, bo tam jest naprawdę sporo dobra w tym miejscu. Mianowicie mamy tools, czyli narzędzia, general setup i mamy tutaj taką zakładkę jak shortcut keys. W tym momencie mamy na dobry początek listę z różnymi kategoriami tych skrótów klawiszowych. I nas interesuje, jak dobrze pamiętam, to funkcja, która nazywa się edit, po prostu. To jest edit, tak? Jeszcze się upewnię. Nie, editor edit. O, editor edit. Tak ta kategoria się nazywa. I szukamy teraz czegoś takiego, co nazywa się select begin. Select begin, kiedy te opcje znajdziemy, to musimy tu po prostu dodać odpowiedni skrót. Domyślnie będzie jakiś skrót, możemy go z powodzeniem usunąć, bo on z jakiegoś powodu nie chce działać, natomiast możemy usunąć ten skrót i mamy tu pole key combination to add, wpisujemy po prostu ten skrót klawiszowy, wciskamy ten, który chcemy dodać, mamy przycisk add, i on powinien pojawić się na liście. Poza tym, ja w ogóle bardzo polecam przejrzeć opcje i skróty klawiszowe, które tutaj są, bo być może na przykład czegoś w Beki wam brakuje i to już niekoniecznie w samym edytorze, ale na przykład w samym programie. Być może nie macie jakiejś funkcji, co do której chcielibyście mieć skrót. A ona umożliwia zdefiniowanie tego skrótu, bo jeżeli tak jest, na przykład jeżeli macie dużo różnych maili i często potrzebujecie wrócić do jakiegoś maila pierwotnego, no to jest na przykład taka możliwość, jest możliwość zdefiniowania takiego skrótu. Jeszcze, no jest dużo tych skrótów w iluś kategoriach, zarówno dotyczące edytora i w tym edytorze też możemy sobie tam wybierać, że możemy na przykład zaznaczać jednym skrótem konkretne słowa, możemy je usuwać, czy słowo w przód, czy słowo w tył, możemy duplikować linię, w której aktualnie się znajdujemy, jeżeli na przykład często mamy taką potrzebę i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu te skróty trzeba sobie przejrzeć i ewentualnie w razie potrzeby je sobie zdefiniować, do czego namawiam, bo tu rzeczywiście można trochę dobra w tej zakładce znaleźć.
1: Więc przechodzimy już do takich naszych standardowych lub prawie standardowych punktów programu. Dzisiaj tych punktów będzie 3, ale zaczynamy od drobnych newsów.
4: To chyba tak jest. Ma pierwszy. Tutaj w drobnych newsach mamy jak zwykle dużo informacji bardzo różnorodnych dzisiaj. Rozpoczynając od nawiązania do informacji z poprzedniego tygodnia, kiedy to wspomniałem o tym, że firma Native Instruments planuje rozszerzyć swoją aplikację Complete Control, czy właściwie standard NKS, na kontrolery innych firm. Dlaczego to jest fajne dla nas? No to odsyłam do tamtej audycji, no bo wtedy opisywałem, co to jest ten standard NKS, ale w dużym skrócie daje nam on dostęp do wtyczek, do różnych instrumentów, do których normalnie byśmy dostępu nie mieli, albo mielibyśmy ten dostęp bardzo utrudniony jako osoby niewidome. Szkopu w tym, że żeby ten dostęp mieć, musieliśmy właśnie korzystać wyłącznie z wybranych urządzeń od firmy Native Instruments. I wtedy mówiłem, że najnowsza generacja tych urządzeń, z serii S przynajmniej, cały czas nie doczekała się nie doczekała się dostępności, mimo to, że firma taką dostępność obiecuje już teraz od ponad roku, na pewno teraz nie pamiętam, kiedy te sprzęty się pojawiły, natomiast mieliśmy cały czas te terminy przesuwane. Ostatnia informacja, jaka pojawiła się oficjalnie, mówiła o pierwszym kwartale tego roku, no i teraz przy okazji informacji o tym nowym programie partnerskim, który pozwoli na dostęp do tego oprogramowania też z innych wybranych kontrolerów, szef, menadżer, który jest odpowiedzialny za właśnie rozwój Complete Control oraz Machine, potwierdził: nie zapomnieliśmy o dostępności i ta dostępność na pewno w pierwszym kwartale tego roku się pojawi. Mamy też tam od razu zaproszenie do programu beta testerów, gdyby ktoś chciał sobie to przetestować szybciej. Także myślę, że to wiele osób, które są zainteresowane zakupieniem właśnie albo tego nowego sprzętu Native Instruments, albo wypatrują zakup jednego z tych innych kontrolerów, który ma teraz być wspierany. No myślę, że to wiele osób jak najbardziej ucieszy, no bo sytuacja, jaką mieliśmy do tej pory, była naprawdę nieciekawa, no bo wiele osób, nawet dziś, z której ja znam, zastanawiały się, czy kupować starszy używany sprzęt, no bo po prostu jest dostępny, czy kupować nowy, no ale ten nowy do tego momentu miał naprawdę poważne problemy z tą dostępnością związane. Co jeszcze miało duże problemy z dostępnością, przynajmniej na innych systemach niż Linux? No na przykład coś, co nazywa się GTK. I GTK, dla tych, którzy nie są programistami albo nie korzystają z Linuxa, jest taką biblioteką, która pozwala tworzyć interfejsy graficzne. Jest to właśnie taka domyślna, natywna biblioteka, która jest wykorzystywana w różnych środowiskach linuxowych. Jest ona rozwijana przez fundację GNOME, więc jeśli słyszeliście właśnie taką nazwę właśnie GNOME, czyli to jest taki zarówno taki pulpit, ale też zestaw aplikacji, między innymi Orca na przykład w ten zestaw wchodzi, na które każda dystrybucja linuxowa może wykorzystać, no i większość, czy to Ubuntu, czy Fedora, na przykład takie najbardziej popularne, właśnie z tego środowiska GNOME wykorzysta, więc jeśli mówimy o natywnych aplikacjach na Linuxa, no to prawdopodobnie one właśnie w GTK są pisane. Co może być mniej oczywiste, to to, że GTK pozwala też nam kompilować takie aplikacje na inne systemy operacyjne, czyli na Windowsa i na Maca. Problem w tym, że jeśli jakiś deweloper właśnie taką aplikację w GTK napisał, no i postanowił ją też udostępnić dla właśnie tych innych systemów operacyjnych, no to osoby niewidome po prostu z tych aplikacji skorzystać nie mogły, no bo były one całkowicie niedostępne. GTK bardzo fajnie integruje się z dostępnością na Linuxie, tutaj bez zaskoczenia, tak, no bo przecież to jest domyślna biblioteka do tworzenia aplikacji na Linuxie, natomiast z innymi systemami operacyjnymi było znacznie gorzej. Wszystko to zmieniło się, kiedy do gry wkroczył Matt Campbell, o którym mówiliśmy tutaj wiele razy, i konkretnie jego aplikacja, czy właściwie też biblioteka Access Kit. Matt pracuje nad poprawieniem dostępności samego Linuxa, ma takie dosyć ambitne plany, żeby tą dostępność znacznie poprawić i przyspieszyć. Ale przy okazji tych prac dodał właśnie wsparcie do Access Kita, właśnie do tych nowych wersji GTK. Access Kit to biblioteka, która po prostu potrafi, pozwala deweloperom w bardzo łatwy sposób napisać dostępność w taki sposób, że ona będzie działała na wszystkich popularnych platformach, czyli to jest właśnie Linux i oczywiście też Mac i Windows. Więc deweloper po prostu gdzieś deklaruje w kodzie, że na przykład tutaj mamy, nie wiem, pole edycji, nazwa użytkownika i to pole edycji w tym momencie jest puste, a Access Kit później już porozumiewa się odpowiednio z naszym systemem operacyjnym, co by to nie było, i z naszym czytnikiem ekranu, tak, żeby ten nasz czytnik ekranu mógł nam tą informację przekazać. No i właśnie dzięki Access Kitowi najnowsza wersja GTK, to jest wersja 4.18, sprawi, że jeśli ktoś taką aplikację skompiluje pod inny system niż Linux, czyli na Maca i na Windowsa, no to te aplikacje po prostu powinny być dla nas dostępne, a to jak najbardziej, myślę, można śmiało powiedzieć, cieszy. Też przy okazji mieliśmy też informację, że na Linuxie ta dostępność też się poprawiła. Nie mam tutaj szczegółowych informacji, ale generalnie dobrze, że cały czas tutaj osoby pracujące nad GTK dbają o dostępność. Następnie wracamy jeszcze do tematu wtyczek audio i instrumentów programowych, bo jest taki katalog w internecie, który pozwala nam w łatwy sposób wyszukiwać informacje o dostępności różnych takich instrumentów. Czy to są wtyczki, czy to są biblioteki pod no właśnie to środowisko Native Instruments, pod Kontakt na przykład. To jest, no, można to trochę porównać do Apple Vizu, tylko że właśnie dla osób, które zajmują się produkcją audio. Katalog ten jest prowadzony przez Tony'ego Barfa i sam katalog nie jest nowy, aczkolwiek jakiejś dużej popularności nie zyskał, a szkoda, bo to jest, wydaje mi się, bardzo fajny, przydatny zasób. No, możemy sobie zresztą też ten katalog filtrować zależnie od tego, czego szukamy. Czy szukamy danego typu instrumentu, z jakiego komputera korzystamy, czy to jest Windows, czy Mac, jakie mamy potrzeby dostępnościowe, no i na tej podstawie będziemy mieli różne informacje wyświetlone. Natomiast ten katalog właśnie doczekał się dosyć dużej aktualizacji, która dodała ponad 700 nowych pozycji. Pozycje pojawiły się dzięki francuskiej społeczności niewidomych użytkowników Reapera, bo jest taki portal jak reaperaccessible.fr i oni mieli też swój katalog i jego zawartość właśnie została wcielona do tego międzynarodowego katalogu, który każdy może sobie przeglądać. Będzie oczywiście do tego link w komentarzu, sam katalog jest umieszczony na GitHubie, a jeśli sami przetestowaliście jakąś wtyczkę, której w tym katalogu nie ma, no to Tony też zachęca, żeby po prostu ją do tego katalogu dodać, to też jest łatwe do zrobienia, po prostu musimy kilka informacji w formularzu wypełnić i po prostu taką wtyczkę dodać. Na koniec kilka aktualizacji na iOS-a. Po pierwsze, aplikacja Seeing AI doczekała się aktualizacji dzisiaj rano i ta aktualizacja przyniosła nam odświeżony interfejs. I ten interfejs jest teraz podzielony na trzy zakładki. Zakładkę czytaj, zakładkę opisy, tak dobrze pamiętam, tak to zostało przetłumaczone chyba. No generalnie to są wszystkie funkcje związane z opisywaniem przez sztuczną inteligencję i zakładkę więcej, gdzie wylądowała, że tak powiem, cała reszta, czyli nie wiem, rozpoznawanie walut, kolorów, odnajdywanie obiektów i inne funkcje, które Seeing AI wspiera. Myślę, że taką najważniejszą zmianą jest właśnie to, jak ta zakładka odczytywania wygląda, no bo jak pamiętacie wcześniej, Seeing AI tak naprawdę mógł pracować w dwóch trybach, jeśli chodzi o rozpoznawanie tekstu. Mieliśmy ten kanał krótkiego tekstu i on po prostu działał tak, że no, na co byśmy nie skierowali naszego urządzenia, no to po prostu system nam od razu ten tekst czytał. Natomiast kiedy chcieliśmy zrobić zdjęcie, które i to działało na urządzeniu, natomiast gdybyśmy chcieli zrobić zdjęcie dokumentu, żeby on został przetworzony na spokojnie w chmurze, no to mogliśmy wejść no właśnie w tryb dokumentu, kiedy to aplikacja najpierw pomagała nam to zdjęcie zrobić w taki sposób, żeby wszystkie krawędzie były widoczne, żeby to zdjęcie wyszło jak najlepiej, no i wtedy takie zdjęcie było przesyłane do chmury, gdzie możemy później je przeczytać, no i nawet zapytać się o jego zawartość, czy Copilota, czy tam jakąś inną sztuczną inteligencję, która w chmurze jest. To teraz wygląda tak, że jak tylko wejdziemy na tą zakładkę czytania, no to tak naprawdę od tego momentu ten kanał krótkiego tekstu jest aktywny. To mnie trochę zdezorientowało, bo nie zauważyłem komunikatu, który tam ponoć się wyświetla pierwszy raz, kiedy tą aplikację otwieramy. Natomiast właśnie wystarczy tylko tą zakładkę otworzyć i tryb krótkiego tekstu nam się automatycznie uaktywnia i możemy po prostu sobie nasz aparat, nasz telefon skierować w odpowiednie miejsce i aplikacja nam to wszystko przeczyta. Mamy też na ekranie przycisk do wyboru języka. Mamy też od razu przycisk, żeby zrobić zdjęcie, które zostanie później przesłane właśnie do tego modułu, który kiedyś był dostępny pod kanałem skanowania dokumentów. Natomiast gdybyśmy chcieli uzyskać informacje o tym właśnie, czy wszystkie krawędzie są widoczne, dobrego ustawienia strony pod obiektywem, no to też na tym ekranie mamy odpowiedni przycisk, który jest domyślnie wyłączony, ale jeśli go włączymy, no to zamiast tego czytania szybkiego, krótkiego tekstu, aplikacja nam będzie podpowiadała, jak przesyłać telefon czy dokument, żeby zrobić dobre zdjęcie. I na koniec jeszcze PikiBot, który też doczekał się aktualizacji. W zeszłym tygodniu bodajże, albo dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że na Androidzie pojawiła się aktualizacja, która dodała przetwarzanie w tle, no bo to jest aplikacja, która nam na przykład potrafi rozpoznawać filmy, ale co za tym idzie, no to może czasami zająć kilka minut, a my w tych kilku minutach może będziemy chcieli zrobić coś innego na naszym telefonie, więc na Androidzie możemy od tej najnowszej wersji aplikacji zminimalizować i po prostu dostaniemy powiadomienie, kiedy przetwarzanie zostanie zakończone. No i na iOSie ta funkcja też już się pojawiła, także jeśli macie iPhone'a, no to też po prostu, kiedy włączycie sobie rozpoznawanie, opisywanie na przykład filmu w PikiBocie, chcecie na telefonie w międzyczasie zrobić coś innego, no to spokojnie można. Wystarczy z aplikacji wyjść, zminimalizować ją, a dostaniemy powiadomienie, kiedy opis będzie już dla nas gotowy.
1: Wasze od Pawła?
5: Tak. Jest ode mnie jeszcze jedna rzecz. No, a mianowicie tak, Pyszne. Pyszne też miało dzisiaj aktualizację i zapowiedziano w liście zmian, że jest zupełnie nowy interfejs. No i wiadomo, jak to bywa, najstraszniejsza historia w 5 słowach, nowy, kompletnie przebudowany interfejs użytkownika. Natomiast tutaj miałem jakieś podejrzenie, że może być fajnie, bo jakiś czas temu firma Takeaway zatrudniła osobę odpowiedzialną za dostępność, raczej szukali kogoś, kto mógłby się tym zająć. No i widać tego efekty ewidentnie, przynajmniej ja je widzę. Ja jakiś czas już z tej aplikacji nie korzystałem, natomiast ostatnie, co pamiętam, to na przykład to, że kategorie ciężko było wybrać tak, żeby to jedzenie nam zostało, czy te powiedzmy propozycje różnych potraw w danej restauracji zostały nam przefiltrowane według tej danej kategorii. No i co? I po otwarciu aplikacji zauważyłem, że dużo przycisków ma podpowiedzi, voiceover, że rzeczywiście to chyba już było, ale fajnie widzieć, że jedno fliknięcie, jedno przesunięcie to jest jedna potrawa. Tam czasem przy jakichś restauracjach, na przykład i restauracja też, przy jakichś restauracjach, gdzie powiedzmy gdzie powiedzmy jest jakaś wstrzymana dostawa albo jakieś inne rzeczy, to tam są osobne elementy, no ale raczej to jest pogrupowane. Wszystko jest ładnie ułożone. No i po wejściu w restaurację byłem bardzo ciekaw, jak będą zrobione tutaj kategorie. No i bardzo fajnie to zostało rozwiązane, bo te kategorie kiedyś były takimi przyciskami opcji do wyboru. No to teraz jest to suwak i możemy sobie po prostu palcem góra-dół przesuwać po tych kategoriach potraw, które tam są. I kiedy już najedziemy na jakąś tam kategorię, która nas interesuje, to po prostu wystarczy machnąć palcem w prawo i już będzie podświetlona ta kategoria, którą my wybraliśmy. Może dwa razy, bo ten drugi raz to jest kategoria nagłówek przycisk. I

0: daną potrawę, to suwakiem, również takim wybieraczem góra-dół, możemy sobie dostosować, ile razy chcemy tą potrawę zamówić. No i wrzucamy to potem do jakiegoś tam koszyka i w koszyku możemy raz jeszcze te nasze produkty podostrajać również suwakami. Więc wygląda na to, że proces zamawiania się nie zepsuł. Większych innych zmian nie zauważyłem. Natomiast może jak wy częściej używacie, to coś odnotowaliście, ale fajnie widzieć, że mimo redesignu dostępność nie ucierpiała, a nawet jest w jakimś sensie lepiej.
1: To ja jeszcze od siebie dodam też taką informację, której co prawda nie zapisałem w notatkach, ale zwyczajnie dlatego, że o niej zapomniałem. A myślę, że dla niektórych może być ona istotna. Jeżeli korzystacie z czata GPT, to on już oficjalnie w Polsce ma możliwość rozpoznawania tych różnych obiektów i naszego otoczenia z użyciem kamery. Czy działa to dobrze? Powiedziałbym, że średnio. Ja nie mam z tym jakichś mega pozytywnych doświadczeń. Trochę się tym bawiłem i zresztą z tego co wiem, nie tylko ja miałem na przykład taki problem z tym mechanizmem, że on lubi się powtarzać, to znaczy lubi kilka razy wypowiadać ten sam komunikat. Ciężko mu przerwać w takich sytuacjach. Te informacje, które on jest w stanie złapać za pomocą tej kamery, moim zdaniem, na przykład w porównaniu do tego, co mamy w Be My Eyes, są uboższe. Więc albo tam w Be My Eyes jest zwyczajnie lepszy prompt do tego, bo to przecież też działa na bazie GPT, albo być może jakiś w tej aplikacji dedykowanej nam jest inny tryb aparatu w inny sposób, może nie wiem, inaczej jest ustawiony ten aparat, żeby robił zdjęcia bardziej skupione na tym, co jest w naszej niedalekiej odległości, ale tak jak porównywałem sobie na przykład robiąc zdjęcia jakichś tam kilku produktów, to zdecydowanie lepsze wyniki miałem na Be My Eyes i miałem też takie wrażenie, że mam większą kontrolę nad tym, kiedy on na przykład robi to zdjęcie, bo oczywiście to już tak jak kiedyś bodaj Maciek do nas dzwonił i nam opowiadał o tym, że to nie jest wcale tak, że że jest to transmisja na żywo z naszej kamery, tylko po prostu on sobie robi zdjęcie, ale ja w przypadku Be My Eyes'a to ja doskonale wiem, w którym momencie to zdjęcie robię. Jeżeli ja jestem nad danym obiektem, który chcę sfotografować, w tym momencie, w tej sekundzie naciskam klawisz głośności, przynajmniej tak jest w iOS-ie, i zdjęcie jest robione. W przypadku czata GPT, aplikacji czata GPT, ja nie wiem dokładnie, kiedy on to zdjęcie robi. Ja się mogę domyślać, że wtedy, kiedy on do mnie nie mówi, to właśnie to zdjęcie robi, ale ja nie mam stuprocentowej pewności. I to też może mieć wpływ na jakość rozpoznawania tego obrazu, bo na przykład mogę w międzyczasie poruszyć telefonem, gdzieś tam się mniej skoncentrować na tym i te wyniki mogą być gorsze. Nie wiem, czy wy mieliście okazję się tym bawić?
2: Ja akurat nie, natomiast na liście Tyflos była taka krótka dyskusja, tam mniej więcej też zapytałem właśnie o to, że no jest Be My Eyes i w sumie po co nam, niewidomym przynajmniej, ta funkcja? I ktoś w sumie zwrócił uwagę na fajną rzecz, bo mówi tak, jeżeli zrobimy Be My Eyes zdjęcie, powiedzmy, piekarnika, to no pisze, że to jest piekarnik, albo nie, albo, że on ma coś tam, jakiś ekranik, że on ma coś tam, że za nim jest jakaś ściana. Ale jeżeli ja chcę informację konkretną, typu które diody się świecą, albo powiedz mi w kolejności od góry do dołu, do czego są pokręcone na tym piekarniku, to muszę najpierw zrobić zdjęcie, potem wejść w to pole edycji, napisać co trzeba, wcisnąć Enter, poczekać i być może on coś tam wtedy odpisze. Natomiast w tym przypadku czata GPT mogę otworzyć czata, spytać, przed sobą mam piekarnik, podaj proszę informacje, które są na pokrętłach. Okej, powiedzmy informacje mogą być różne, ale jeżeli chcę się dowiedzieć, czy okna, nie wiem, czy firanki są odsłonięte,

0: Czy, nie wiem, widać jakiś brud, czy cokolwiek, jakby jakąś konkretną informację z tego zdjęcia, to wydaje mi się, że ten czat może do tego celu być trochę lepszy od Be My Eyes.
1: Zgadza się.
0: Be
1: I
0: My
1: to
0: AI.
1: jest słuszna, Tomku, uwaga, że jeżeli my o to zdjęcie chcemy dodatkowo dopytywać, jeżeli zależy nam na uzyskaniu jakiejś takiej pogłębionej informacji, to ten ChatGPT może być lepszym rozwiązaniem. Ja akurat, kiedy korzystałem z tych dwóch rozwiązań, to po prostu potrzebowałem takiej raczej szybkiej informacji. I jeżeli zależy mi na takiej informacji, na tu, teraz, na informacji dosyć takiej ogólnej, to w tym momencie moim zdaniem Be My Eyes radzi sobie lepiej. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżeli na przykład będziemy chcieli dopytywać jeszcze potem szczegółowo o różne rzeczy, to tu ChatGPT będzie sobie radził lepiej. Szczególnie, że ta rozmowa z nami i jakość rozpoznawania tej naszej mowy, no jest to imponujące. Ja sobie potem przeglądałem transkrypt tego, jak z nim gadałem i jak on rozpoznawał to, o czym ja mówiłem, no w zasadzie no nie popełniał błędów. Także no to działało super.
0: Bo tam chyba jest jakiś Whisper, tak mi się wydaje.
1: Tak, tam jest Whisper. Tam jest prawdopodobnie Whisper i jeszcze jakiś mechanizm, dzięki któremu on sobie na bieżąco robi korektę, bo to w ustawieniach aplikacji można sobie włączyć.
2: Tutaj pewnie już mamy do czynienia z tymi modelami multimodalnymi. To też pewnie ma wpływ na to, że to będzie reagowało dużo szybciej, bo on od razu generuje nam mowę i ta mowa jest streamowana w czasie rzeczywistym, więc pewnie te odpowiedzi też będziemy dostawali tam kilka sekund szybciej, ale jednak szybciej.
0: Ponoć tak, ponoć faktycznie jest szybciej z czata niż z Be My AI. No także zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Teraz też myślę, że OpenAI ma dużą motywację do tego, żeby się rozwijać. Także tak. Mamy wiadomości od Piotra. Cześć, nigdy nie korzystałem z kanałów RSS. Jaki czytnik polecacie i z jakich portali korzystacie poprzez RSS? Pozdrawiam.
1: Pod Windowsem to chyba najlepszym czytnikiem RSS będzie Wisły RSS w tym momencie. Ewentualnie Thunderbird.
3: Tak, bo Wisły ma inny problem. Wisły potrafi się czasem wysypać. Jak się mu da dużo kanałów na konkretnych kanałach, ja mu jakoś tak nie ufam do końca. On jest taki trochę niestabilny dla mnie. No taka szybka podglądówka RSS-ów to jest też na przykład w tym, w Twiskaku. No ja tydzień temu polecałem taką wtyczkę czeską do NVDA, która jest całkiem niezłym czytnikiem RSS, przy czym tutaj testowaliśmy to przez weekend, to znaczy tu Michał Kasperczak zgłaszał do mnie gdzieś tam prywatnie różne uwagi, no i to nie do końca tam jakoś te skróty chciały nam działać.
2: Jest jeszcze, jeśli ktoś lubi aplikacje webowe, taka aplikacja jak MiniFlux, to albo można postawić na własnym serwerze, albo sobie tam chyba za 15 euro rocznie wykupić na ich stronie. To jak ktoś lubi takie dostępne, ale jednak właśnie aplikacje webowe, tam mamy fajnie zrobione nagłówki, tam mamy fajnie zrobione skróty klawiszowe, jakby ktoś nawet właśnie wolał korzystać z tego tak bardziej, nie wiem, jak Gmaila webowego, tego współczesnego, no to też ewentualnie. I MiniFlux też jest tyle fajny, że on może nam się synchronizować z różnymi aplikacjami na smartfony, bo tutaj też nie doprecyzowałeś, na jaką platformę aplikacji szukasz. No bo
0: to właśnie jest sprecyzowanie, chodzi o iOS.
2: O iOS-a, no to tutaj trochę opcji jest. Taką bardzo popularną aplikacją wśród osób niewidomych jest na przykład Lir, pisane Lire. Aplikacja, która może nie jest tania, ale to za to dostajemy, no to dostajemy ogromne możliwości konfiguracyjne, bo możemy bardzo precyzyjnie zdecydować, co nam VoiceOver czyta, w jakiej kolejności. Artykuły nam się mogą od razu otwierać w taki sposób, że widzimy całą treść tych artykułów. One mogą nam się w tle zapisywać na telefon, gdybyśmy na przykład, nie wiem, podróżowali w takim miejscu, gdzie nie ma zasięgu, a chcemy mieć co sobie poczytać. Są foldery. więc tych funkcji jest dużo. Z darmowych, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z RSS-em, chciałbyś zobaczyć, czy to, to jest coś dla ciebie, no to na przykład jest taki otwartoźródłowy klient RSS, który jest też dostępny za darmo w App Store, jak Net Newswire, pisane Net Newswire. I to jest też dostępna aplikacja, no nie ma może tylu funkcji konfiguracyjnych co LIR, ale też jest fajna. Jest jeszcze OnRead, UnRead, też aplikacja akurat może to jest aplikacja darmowa z funkcjami premium, ale z tego co też pamiętam w tej wersji darmowej ma dosyć dużo funkcji, tutaj też deweloper o tą dostępność dba, także trochę tych aplikacji do RSS-ów jest. Ja osobiście na przykład korzystam z jeszcze innej News Explorer, dlatego że ona się fajnie z Maciem synchronizuje. Tutaj już jest to aplikacja płatna, więc może ja bym zaczął właśnie od tych darmowych alternatyw, ewentualnie później tego Lira na przykład przetestować. No i ta aplikacja cechuje się na przykład tym, że można w niej różne filtry sobie ustawiać, na przykład żeby artykuły, które zawierają dane słowa klucz, żeby nam się na przykład w ogóle nie wyświetlały, albo na odwrót właśnie, żeby tylko jakieś artykuły, które mają jakieś słowa, się wyświetlały. Także dużo jest tych aplikacji.
0: Tak, to prawda. I mamy jeszcze wiadomość głosową od Sylwestra.
4: Niestety, nie mają specjalisty. Native Instrument nie ma takiego specjalisty na razie, żeby tą dostępność zrobić i wykonać. Po prostu nie ma specjalisty. Tak mi Jacek Pieców powiedział mi. Znaczy nie powiedział, mi napisał.
0: I tyle, jeżeli chodzi o wiadomości. Jeszcze sprawdzam. Tak. To przechodzimy do drugiego takiego zestawu newsów. Tym razem wtyczki do NVDA. Co tam nowego, Pawle, we wtyczkach do NVDA?
3: Tak, są dwie wtyczki, które w tym roku, no nie wiem, czy może w tym roku się więcej ukazało już, tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że właśnie w tym roku pierwsze dwie, takie, o których mówimy, że jakby nowe. No dobra, już się zaplątałem w to, już nie będę kombinował dalej. W tym tygodniu na pewno dwie i są to Progress Reader i to chyba jakiś nowy twórca, zdaje się, z niemieckiej społeczności NVDA, który gdzieś tam stworzył sobie pierwszą wtyczkę i był ciekaw, co z tego wyjdzie i jak się ludziom spodoba. Nazywa się ona Progress Reader i jest to wtyczka, która na żądanie, a konkretnie skrótem NVDA Shift U, odczyta nam aktualny postęp paska postępu w dowolnym programie. I wspierane są różne frameworki, bo tu się bardzo postarał autor, żeby różne rzeczy były gdzieś tam odczytywane. Więc mamy takie natywne paski postępu w Windowsie. Mamy te takie WPF Windows Forms, czyli te nowoczesne aplikacje takie, no tak jak WhatsApp czy Unigram. Mamy WX Pythonowe, czyli te w aplikacjach Pythonowych. Mamy te w Javie. No i mamy te ARIowe, takie, które są na stronach internetowych. No i tutaj aplikacja odczyta nam zawsze wartość tego pierwszego paska, jeżeli jest ich więcej. No i też, jeżeli nie da się jakoś w prosty sposób określić tej aktualnej wartości, program jej nie podaje sam z siebie, no to na bazie tego, jak ten pasek gdzieś tam wygląda, będzie to wyliczone w skali od 0 do 100%. Także tutaj zobaczymy, jak się to wam sprawdzi. Natomiast druga wtyczka, to wczoraj jeszcze myślałem, że się to nazywa Wasapi Sound Recorder, a tymczasem nazywa się to Easy Sound Recorder. Ale z Wasapi ma to też trochę wspólnego, bo używa to Wasapi jako podstawy do nagrywania. Wtyczka autorstwa Darko Miloszewicza i jest to dodatek, który, jak sama to wskazuje, tego jeszcze w NVDA nie mieliśmy, już mieliśmy odtwarzacz, prawda, radia, menedżer kontaktów, także menedżer przypomnień. Mieliśmy już nawet wyszukiwarkę kodów pocztowych w Brazylii, ale nie mieliśmy jeszcze rejestratora audio. No i tutaj mamy sobie dodatek, który rejestruje zarówno audio z naszego mikrofonu, jak i z naszej domyślnej karty dźwiękowej. Tutaj wybierać nie możemy. Jedyne, co możemy wybrać, to format takiego nagrania, czy ma to być WAV czy MP3. oraz folder, gdzie to ma być zapisane. Domyślnie będzie to folder, który dodatek sobie utworzy w katalogu dokumenty. No i tutaj zerknijmy na to, jakie są skróty klawiszowe do zarządzania tym dodatkiem, bo mamy na to dwa skróty klawiszowe. NVDA Shift R zaczyna nagranie i też je pauzuje i wznawia tą pauzę. I NVDA Shift T nagrywanie zatrzymuje kompletnie i zapisuje plik. No taki prosty dyktafonik, gdyby ktoś szybko potrzebował coś nagrać. Przydałoby się trochę więcej opcji konfiguracji, no bo czy ustalenie z jakiego urządzenia konkretnie chcemy nagrywać, zarówno jeśli chodzi o mikrofon, jak i o urządzenie wyjściowe, o loopback. No jak i na przykład ja bym chętnie widział tutaj zdefiniowanie, czy w ogóle chcę nagrywać na przykład z mikrofonu albo z urządzenia wyjściowego, bo mogę sobie wyobrazić, że chciałbym bardzo szybko, zwłaszcza nagrać coś, co mi leci na komputerze teraz, jakiś dźwięk, nie wiem, czy z jakiegoś radia, czy ze strony internetowej, czy z jakiegoś innego tam miejsca, które akurat gra przez moją kartę dźwiękową coś. Chciałbym to szybko uchwycić, no i tutaj do tego ta wtyczka byłaby gdzieś tam idealna. Zresztą do dźwięku z mikrofonu pewnie też. No ale na razie takiego podziału nie mamy. Może autor z czasem to wprowadzi.
0: Aha, jeszcze taka moja tutaj mała informacja, bo bardzo mi się spodobała wtyczka Earcons. Zainstalowałem ją i ma dwa, zauważyłem przynajmniej na razie dwa problemy. Pewnie spróbuję napisać od nich do dewelopera, bo po pierwsze, gdy używam wtyczki tłumaczącej, to opóźnienie między... opóźnienie tego tłumaczenia wzrasta, nie wiem czemu, podczas używania tej wtyczki. A druga rzecz, która też jest dosyć zastanawiająca, to jest wypowiadanie z wyrazów z polskimi znakami w polach edycji. Na przykład wyraz różne będzie czytany jako różne. Nie wiem czemu, tak? Ale jakoś tak jest. On niektóre jakby litery polskie jakoś oddziela od reszty i troszkę to może mylić. I tyle chyba. No i trzeci na pakiet newsów to oczywiście nowości w grach.
2: Tak jest, no bo tradycyjnie mamy nowy miesiąc, a co za tym idzie kolejne zestawienie z forum Audio Games Net, forum, które miało swoje problemy przez ostatnie kilka dni, ale na szczęście już problemy zostały zażegnane, wszystko ukazało się na czas. No i tradycyjnie teraz wam przedstawię, co się działo w świecie gier w styczniu, ale też co się pojawiło po tym zestawieniu, bo też w międzyczasie jedna nowa gra zdążyła się pojawić. Także jak zwykle trochę tych informacji będzie, mimo to, że o niektórych już gdzieś mówiliśmy, ale i tak trochę nowości się znajdzie. Między innymi pojawiła się taka gra jak Cellular City, gra, w której tworzymy małe miasta. I gra jest generalnie bardzo prosta, dlatego że naszym zadaniem jest odpowiednie umieszczenie budynków, które nam daje gra. Gra nas po prostu informuje o tym, że musimy odpowiednie budynki, które dostajemy umieścić. Mamy 33 poziomy do pokonania w wersji demo. Pełna wersja jeszcze się nie ukazała, no bo gra generalnie cały czas się rozwija, natomiast już deweloper dodał do niej zarówno funkcję TTS, jak i prostą audiodeskrypcję. Swoją drogą, z tym się jeszcze nie spotkałem, a to się chwali. Opis gry jest opatrzony bardzo szczegółowymi audiodeskrypcjami, może tekstowymi bardziej deskrypcjami, wszystkich zrzutów ekranu, które autor zamieścił na stronie tej gry, więc to też fajnie byłoby, gdyby inni deweloperzy też na coś takiego się zdecydowali. I generalnie cała zabawa polega na tym, że te budynki, kiedy je umieszczamy, musimy umieszczać w odpowiedni sposób, no bo nie każdy budynek może być w każdym miejscu umieszczony. I tutaj na przykład patrząc się na... Mamy tutaj podany taki przykład na pierwszym rzucie ekranu, gdzie już tutaj gracz postawił jakąś fabrykę, jakąś przetwórnię stali, a gra prosi go, żeby rozmieścić 4 bloki mieszkalne i mamy zaznaczone, że te bloki mieszkalne nie mogą być położone w sąsiedztwie tej fabryki, no bo no wiadomo, pewnie ludziom by to przeszkadzało. I tutaj generalnie cała zabawa polega na tym, żeby umiejętnie to wszystko rozplanować, żeby te budynki postawić właśnie w takich miejscach, żeby one nie przeszkadzały innym budynkom. No i na tym polega cała gra. Następnie mamy grę mobilną, grę dostępną zarówno na iPhone'y, jak i na Androidy. Aczkolwiek Androidy dosyć nowe, przez to jak ta gra działa jest wymagany przynajmniej Android w wersji 13. Wiem, że dużo osób na forum Audio Games ma przez to problemy, no bo jednak dużo osób ma trochę starsze te systemy. Więc też na to zwrócić trzeba uwagę. iOS chyba aż tak nowy nie jest potrzebny, tam chyba iOS 16 albo 17, więc tutaj raczej większość iPhone'ów powinno to uruchomić bez problemu. Gra nazywa się Rift A Timely Manner i jest to gra przygodowa, taka klasyczna gra przygodowa, gdzie po prostu musimy chodzić po tej posiadłości, w której się znaleźliśmy, z jakąś tajemniczą tablicą, której mamy jakieś dziwne zapisy, których nie do końca nie rozumiemy. Wiemy tylko, że nie możemy się wydostać z tej posiadłości i tak samo nie mogą się z niej wydostać inne osoby, które pracują jako sługowie właściciela tej posiadłości i nikt do końca nie wie, kim ten właściciel jest. No i naszym zadaniem po prostu jest się z tej posiadłości wydostać, grając taką klasyczną grę przygodową, gdzie no chodzimy na północ, na południe, wschód, zachód po różnych pomieszczeniach, no i wchodzimy w interakcje z różnymi obiektami, z różnymi osobami, które napotykamy. Co ciekawe, gra jest opatrzona w pełne udźwiękowienie, pełen voice acting. Tutaj deweloper też podkreśla, że tutaj grali prawdziwi aktorzy, w żadnym momencie nie była wykorzystywana sztuczna inteligencja. I też co ciekawe, gra jest zupełnie darmowa i plan jest taki, żeby po prostu żeby jak najwięcej ludzi jednak w to po prostu grało, żeby projekt się rozwijał dalej. Nie wiem do końca, jak to ma wyglądać, natomiast no cieszy to, że po prostu gra jest dostępna za darmo. Jeśli lubicie takie gry przygodowe i nie przeszkadza wam język angielski, to warto zagrać. Z tego, co widzę tutaj na forum, jeszcze nie miałem okazji w tą grę zagrać, ale generalnie ludzie na forum Audio Games ją chwalą. Tutaj też autor chwali się tym, że przez to, że gra jest sterowana w zupełności głosem, no to możemy na przykład nawet grać na słuchawkach, na Bluetooth, kiedy robimy coś innego, na przykład sprzątamy w kuchni albo gotujemy. Także mamy taką grę. O grze Werewolf Online mówiliśmy tydzień temu. O Dragon Moonie też mówiliśmy jakiś czas temu. Tutaj Arek się więcej o tej grze opowiadał i to oczywiście też w naszym ogólnym zestawieniu o grach, ale na przykład o Grand Prix Racing Online jeszcze nie mówiliśmy i to jest, w ogóle ostatnio mamy przez te ostatnie 2 miesiące jakiś taki motyw przewodni gier, w których zarządzamy różnymi sportami. I jak można się domyślać z nazwy Grand Prix Racing, no to tutaj zarządzamy drużyną w zawodach wyścigowych. Także jeśli ktoś lubi wyścigi, ale nie przypadał mu Forza do gustu, szukałby właśnie czegoś, gdzie najbardziej zarządzamy taką drużyną, czyli zatrudniamy kierowców, zatrudniamy speców od samochodów, mechaników i tak dalej. Zarządzamy tymi samochodami, czyli też musimy odpowiednio samochód dostosować do wyścigu, w którym będziemy brać udział, odpowiednio dobrać, ile paliwa chcemy załadować, żeby żeby nie było potrzeby za szybko, nie wiem, wjeżdżać do pit stopu na przykład, ale też żeby samochód nie był za ciężki, no to będzie gra dla was. Tutaj autor podkreśla, że jeśli tam założymy konto, warto przełączyć się na interfejs klasyczny. Miejmy nadzieję, że ten interfejs klasyczny zostanie. Natomiast gra jest bardzo aktywna, tysiące ludzi w nią grają w tym momencie i to jest o tyle fajne, że za każdym razem, kiedy będziemy brać udział w jakichkolwiek wyścigach, no to w tych wyścigach generalnie ścigamy się przeciwko innym, prawdziwym graczom, a nie jakiejś sztucznej inteligencji. Gra jest ponoć bardzo rozbudowana, możemy oglądać wyniki naszych wyścigów w czasie rzeczywistym, czyli po prostu widzimy na przykład, no, jakie miejsce zajmują nasi kierowcy na danym okrążeniu, lub jeśli nie mamy czasu, no to zawsze możemy sobie później taki transkrypt przejrzeć później, no i na podstawie tego, jak nam dobrze poszło, to pewnie będziemy dostawać pieniądze i możemy później te pieniądze dalej inwestować, żeby naszą drużynę, nasze samochody, naszych kierowców dalej rozwijać. Następnie mamy taką prostą grę, może to nazwijmy przygodową, dostępną na Windowsa, na Androida, co ciekawe też w przeglądarce. Gra stworzona przez chińską społeczność, w której to nasza postać szła na jakąś konwencję i w drodze wpadła do dziury. I kiedy wpadła do dziury ze swoim kolegą, no to zostali przeniesieni do jakiegoś magicznego świata, gdzie wszystkie postacie są jakimiś małymi zwierzątkami, które to postanawiają w zimą, więc tutaj gramy, gra się nazywa Snow Chase, jeśli jeszcze nie wspomniałem, postanawiają na śniegu grać w berkę. I to jest cała gra, mamy tutaj rozpisane wszystkie postacie, które w tej grze biorą udział, i tutaj mamy taki trochę świąteczny klimat. No i co ciekawe, właśnie gra, która jest dostępna praktycznie na każdej platformie. O Shadow Over Cyberspace już mówiliśmy, tutaj dla fanów noweli wizualnych, ale to nie jedyna taka nowela, która została odkryta przez społeczność, bo pojawiła się też taka gra jak Grace's Posthumous Wish. I to jest gra dostępna na Steamie wyłącznie chyba na system Windows, w przeciwieństwie na przykład do Shadow Over Cyberspace, tak? I wcielamy się tutaj w Aki, która ma problem taki, że prawdopodobnie zapadła na nią jakaś klątwa i ciągle zdarzają się jej jakieś niefortunne zdarzenia. Jej koleżanka z klasy ponoć wie, co to jest za klątwa i wie, jak ją zdjąć, natomiast nie zdąża nam o tym powiedzieć, no bo z niewyjaśnionych przyczyn umiera. I naszym zadaniem jest, no, po pierwsze dowiedzieć się, co się stało, ale też wykonać rytuał ostatniego życzenia takiego pośmiertnego, żeby jeszcze ją o to zapytać. Więc to jest taka gra trochę z klimatami horrorowymi. Też ponoć w międzyczasie nasze całe miasto zaczynają otaczać jakieś dziwne rośliny, które zaczynają we wszystko i we wszystkich się wplątywać. Cała fabuła, cała historia składa się z ponad 100 tysięcy słów. Powinna nam zająć od 9 do 11 godzin. Do przejścia 4 główne zakończenia, mamy też 11 zakończeń pobocznych, więc jeśli ktoś lubi tego typu właśnie takie gry, gdzie głównie podejmujemy różne decyzje, no to tutaj na pewno jest trochę tego materiału. I to była ostatnia gra nowa, która pojawiła się w zestawieniu, natomiast w międzyczasie pojawiła się jeszcze jedna nowa gra. Gra nazywa się Chaos Runner, jest dostępna na system Windows i no, można powiedzieć na początku, że to jest kolejna gra, w której biegniemy przed siebie i musimy omijać różne przeszkody. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony tutaj mamy kilka takich, wydaje mi się, ciekawych innowacji, no bo w tej grze mamy 5 różnych środowisk, w których będziemy biec i te środowiska no znacznie od siebie się różnią, no bo możemy na przykład zacząć grę na ulicy w mieście, gdzie no wiadomo będziemy napotykać samochody i motocykle, które musimy omijać, no bo po prostu mogłyby nas przejechać, ale też będziemy mijać dzieci, które będą rzucać w nas lodami i jeśli my te lody złapiemy, no to możemy dostać jakiś pozytywny efekt, nawet nie wiem, nasza postać może przyspieszyć, możemy dostać więcej zdrowia, więc generalnie warto te lody łapać. Im dłużej biegniemy i lepiej nam idzie, będziemy też dostawać pieniądze. Pieniądze, które na przykład możemy wykorzystać, żeby kupować lody od przejeżdżających przez ulicę lodziarzy. Też po prostu słyszymy, że taki lodziarz gdzieś jedzie, możemy do niego podbiec i coś od niego kupić, ale oczywiście też musimy to zrobić odpowiednio szybko, żeby po prostu nie wpaść pod ten samochód, bo też to możemy zrobić. I to jest jedna mapa. Możemy też biec przez park, w którym to też napotykamy dzieci, ale tym razem te dzieci już nie rzucają w nas lodami, a rzucają w nas zabawkami, które już musimy unikać. Musimy też unikać ludzi jadących na rowerach, nie patrzących na to, gdzie jadą. Mamy też z miasta możemy też wejść do restauracji, gdzie też możemy dostać jedzenie, które nam może pomóc, ale też musimy uważać na szalonego kelnera, który rzuca w nas talerzami. Mamy też mapę sklepu muzycznego, gdzie musimy zbierać instrumenty muzyczne, które gdzieś leżą na podłodze i odkładać je na odpowiednie półki. Mamy też stację kolejową, w której musimy wskakać na następne wagony, na pociągach, które musimy złapać. No a czasami też możemy wpaść do domu jednego z programistów tej gry, w którym to jesteśmy atakowani przez ożywione maszyny brajlowskie, jakieś regały z książkami, a jednocześnie, żeby z tego domu się wydostać, musimy w odpowiedniej kolejności zdobyć wszystkie litery, żeby na przykład napisać słowo chaos, chaos albo imię tego autora. Także gra dosyć z jednej strony prosta, z drugiej strony naprawdę skomplikowana i trudna. Próbowałem kilka razy grać przed audycją, nie jest łatwo. Natomiast faktycznie, mimo to, że jest to gatunek, który ostatnio dużo nowych gier dostał, no to tutaj mimo wszystko autorom udało się dodać coś, wydaje mi się, ciekawego. Gra jest jeszcze tyle fajna, że została napisana silnikiem NVGT, dzięki czemu mamy dźwięk binauralny, mamy pogłosy w niektórych z tych map, więc silnik jest faktycznie w pełni wykorzystywany. Mimo to niektóre osoby zgłaszają, że Defender im tą grę usuwa jako wirusa, więc na to też warto zwrócić uwagę. Sam Itch zresztą też włożył w tą grę w kwarantannę i dostajemy ostrzeżenia, że to może być oszustwo. Oszustwo to nie jest. Autorzy już skontaktowali się ze wsparciem technicznym Itcha, żeby to ostrzeżenie zdjąć, także gdyby wam to wyskoczyło, no to nie bójcie się, bo tego po prostu nie powinno być. No i teraz aktualizacje, bo tutaj aktualizacji też tradycyjnie jest całkiem sporo. Cały czas chińskie różne gry RPG się aktualizują. Na przykład Zetianji się zaktualizowało do wersji 41.47. Było też kilka w poprzednich wersji. Mamy na przykład nagrodę, jeśli grę jakiś czas nie otwieramy i do niej wrócimy. To się nazywa jako funkcja AFK. Zmieniono, jak są obliczane krytyczne uderzenia. I ulepszona została nawigacja, tam jest więcej znaczników na mapach. No i mamy też poprawki błędów i misje dla początkujących powinna teraz nam dać więcej zasobów. Poprzednie aktualizacje, które się w styczniu pojawiły, ulepszyły zarządzanie naszym inwentarzem. Zmieniły parametry niektórych przeciwników, żeby byli łatwiejsi. Zostały dodane osiągnięcia do gry. I mamy też poprawki błędów związane z fabułą i funkcjami teleportacyjnymi. Longevity World też się aktualizuje. Tutaj pojawiły się kolejne części fabuły, nowe lochy się pojawiły, misje, w których eskortujemy inne postacie, powinny teraz działać lepiej. Zostały dodane nowe skróty klawiszowe, które pozwalają nam sprawdzić zarówno stan naszej postaci, jak i przeciwników, przeciw którym walczymy. I inne poprawki z balansem gry zostały wprowadzone. Ranger Legend, czyli taka kolejna chińska gra, natomiast gra mobilna, więcej o niej mówiliśmy przy okazji podsumowania roku, doczekała się kolejnego serwera, na którym to mamy dostać nowe nagrody, nowe mapy, więc jeśli komuś te mapy, które były w grze, się znudziły, no to warto sobie zobaczyć, jak ten nowy serwer wygląda. Kolejna gra mobilna, o której zresztą sami mówili, do nas pisaliście, czyli War Shovel, też cały czas się aktualizuje. Aktualizacje często poprawiają dostępność, dodają nam więcej funkcji też, które po prostu rozgrywkę ułatwiają. Na przykład nasz towarzysz może teraz dla nas tworzyć różne przedmioty, co faktycznie znacznie ułatwia grę. No i też w najnowszej aktualizacji możemy jednocześnie pokonywać lochy czy labirynt w czasie, kiedy nasza postać też dokonuje eksploracji, więc takie faktycznie fajne zmiany.
1: Tu a propos tej gry, to Ewelina pyta na YouTubie ponownie, Piotrze, czy miałeś okazję grać?
2: Tak, miałem okazję, nawet cały czas jeszcze pogrywam, nie wiem na ile, mam wrażenie, że coraz bardziej napotykam tak zwany paywall, że tutaj gra coraz bardziej nakłania mnie, żeby jednak coś wpłacić do tej gry, no to jest taki typ gry, ale grałem. Co mamy dalej? Mamy Simple Fightera, który cały czas się aktualizuje i tutaj mamy dalsze rozszerzanie systemu tworzenia map, no bo to jest generalnie gra, w której możemy sami sobie mapy tworzyć, na których możemy różnych przeciwników rozmieszczać i inne przedmioty. Nowe polecenia zostały dodane do narzędzia, które te mapy nam tworzy. Postacie pomocnicze będą teraz nam jeszcze bardziej pomocne, bo na przykład mogą atakować bossy. Mogą też dla nas podnosić przedmioty i jeszcze więcej. Corruption of Champions, czyli takie RPG zdecydowanie dla dorosłych, cały czas też się aktualizuje. Co zostało dodane? Nowe misje. Jedna z klas została zmieniona, żeby była po prostu lepsza. Zmiany w systemie tworzenia postaci i zmiany w różnych efektach statusów podczas pojedynków. Azmar Quest, tutaj kolejna mobilna gra RPG, poprawiła błąd, gdzie jeśli mieliśmy włączony czytnik ekranu, czasami nasza drużyna mogła się rozdzielić na przykład w lochu, jeśli graliśmy przez internet. To już zostało naprawione. Poza tym jakieś inne pomniejsze zmiany też zostały wprowadzone. Następnie Mortal Kombat 1. I co mamy tutaj? Tutaj na przykład został dodany Conan Barbarzyńca, czyli kolejna postać, która była wcześniej obiecana jako część rozszerzenia Czas Chaosu. I oprócz Conana do gry zostały dodane kolejne poprawki w czytniku ekranu na wszystkich platformach. Także to też cieszy, że cały czas takie informacje w tych dziennikach zmian się pojawiają, że cały czas tutaj firma NetherRealm jakoś o tą dostępność dba. No mimo to, że czasami na przykład w tym trybie inwazji mogłoby być lepiej, no ale jednak coś z tym robią. O Marvel Realm i nowej grze w Marvel Realm już mówiliśmy, natomiast w międzyczasie Marvel Realm znów się zaktualizowało i została dodana, myślę, całkiem przydatna funkcja, mianowicie funkcja pauzy. Więc w każdej chwili możemy sobie grę wstrzymać, gdybyśmy musieli od komputera odejść, no i później do naszej gry wrócić, wznowić rozgrywkę, no i kontynuować z miejsca, gdzie skończyliśmy. O Hearthstone też już mówiliśmy, że pojawiła się kolejna nowa miniseria kart, w której to zostały dodane karty inspirowane inną grą Blizzarda, mianowicie StarCrafta. Natomiast też wtedy wspominałem, że Hearthstone Access miał błąd dla tych, którzy grali w ustawki, zwłaszcza w duetach, że nie były dźwięki, które nam są pomocne odtwarzane. Ten błąd w międzyczasie został naprawiony, a jeszcze w międzyczasie naprawdę najnowszym, czyli dzisiaj, zaraz przed audycją, pojawiła się kolejna aktualizacja Hearthstone'a i tutaj po prostu mamy zmiany w balansie zarówno w kartach, jak i właśnie w ustawkach. To po prostu możecie sobie wejść na stronę Blizzarda i poczytać co w tej najnowszej aktualizacji się zmieniło. Forza też się zaktualizowała. Kolejna aktualizacja to oczywiście kolejne misje w trybie kariery, tym razem opowiadające o historii samochodów BMW od ich początków do współczesnych czasów, zarówno o takich samochodach, które jeżdżą po ulicach, jak i tych, które są tworzone specjalnie pod różnego rodzaju wyścigi. I też co cieszy, został naprawiony błąd z nieczytaniem opisów kombinezonów kierowców, bo to zostało w niedawnej aktualizacji popsute, ale na szczęście w najnowszej aktualizacji już to zostało naprawione. Następnie Alter Eon, który swoją drogą skończył 30. Nawet nie wiedziałem, że to już tyle lat minęło, ale właśnie w styczniu w roku 1995 Alter Eon został uruchomiony po raz pierwszy. No i 30 lat później gra cały czas cieszy się ogromną popularnością i cały czas jest rozwijana. Były w tym czasie różne wydarzenia z tym związane, organizowane w samej grze, no te wydarzenia się skończyły, natomiast co zostało, no to cały czas system craftingu, tworzenia przedmiotów jest rozwijany, tak zwany parser, czyli to jak możemy wpisywać polecenia, żeby te przedmioty tworzyć, to po prostu powinno działać jeszcze lepiej. I to jest z tego, co widzę, ostatnia aktualizacja, którą tutaj mamy, ale na koniec mam jeszcze jedną informację odnośnie innej fajnej gry, mianowicie Doncastera. O Doncasterze mówiliśmy na przykład przy okazji zestawienia, podsumowania roku. Jest to naprawdę świetna gra karciana na iOS-a i Androida. Gra, która miała wczoraj chyba nawet, albo przedwczoraj doczekać się dużego rozszerzenia, natomiast niestety to się opóźniło i to rozszerzenie pojawi się na koniec lutego, ale z tego co można przeczytać na przykład właśnie na stronie dewelopera czy na ich Discordzie, jest na co czekać, no po prostu będziemy musieli te kilka tygodni poczekać dłużej. No i to wszystko.
3: Ja mam jeszcze jedną nowość a propos gier, nie wiem czy Piotrze, na pewno widziałeś na Mastodonie, ale może gdzieś tam umknęło. Art of Fauna. Clemens Strasser ma nową publikację. To jest pan, który tworzył już wcześniej gry na iPhone'a, na przykład gry, gdzie można było się uczyć stolic świata i różnych słów w różnych językach i nawet chyba jakieś symulacje gier planszowych z różnych krajów. Miał zawsze takie bardzo ciekawe pomysły na te gry. No tym razem będziemy układać puzzle. Puzzle przedstawiające znane jakieś dzieła sztuki, przedstawiające zwierzęta, pochodzące z XIX wieku, dzieła, które były tworzone do publikacji naukowych. No i tutaj są dostosowania, że oprócz tego, że można układać to graficznie jako obrazki, no to też można układać kawałki tekstu i się uczyć czegoś nowego na temat tych zwierząt. Gra ma być ponoć w pełni dostępna, czy jest, bo już się ukazała.
2: A co nie widziałem?
3: Tak, i jest od wczoraj na Mastodonie, dużo osób o niej pisze. No i co ciekawe, jeżeli zdecydujecie się tę grę zakupić, to 20% dochodów ze sprzedaży tej gry zostanie przekazane na przeróżne organizacje zajmujące się ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem. Także taki jeszcze dodatkowy dobry uczynek można zrobić, kupując sobie ciekawą, myślę, gierkę.
1: To skoro jesteśmy w temacie gier, to tu mam jeszcze kilka komentarzy, całe dwa, które się na YouTubie pojawiły i to są komentarze autorstwa Jabłecznika. A Jabłecznik pisze do nas o tym, że będą nowości w modzie dostępnościowym Stardew Valley. Mod miał się pojawić w zeszłym tygodniu, ale nie pojawi się, ponieważ ludzie pracujący nad nim przeprowadzają się, tak, i to opóźnia wprowadzenie aktualizacji. Więc to taka jeszcze informacja dla tych, którzy może wiedzieli, może czekali i się jeszcze nie doczekali. No to jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać.
0: To w takim razie przechodzimy sobie do technikaliów. I pierwszą wiadomością w technikaliach to wiadomość, którą Piotrek wczoraj znalazł. Taki program, który potem my z Michałem testowaliśmy. Sztuczna inteligencja od NVIDII, która ma poprawić brzmienie mikrofonu. No właśnie, nazywa się, znaczy to jest w ogóle sam program. On zdaje się był już wcześniej, Nvidia Broadcast chyba to się nazywało,
2: Tak.
0: Albo to było w ogóle wydzielone na początku coś to, większego, bo to...
2: No w ogóle na początku to było, to się nazywało RTX Voice i to miało jedno zadanie, mianowicie to było otrzymianie po prostu. I to chyba było takie pierwsze otrzymianie oparte na sztucznej inteligencji. Tak. Natomiast tak, później to się rozwinęło jako Nvidia Broadcast, no bo tam też doszły jakieś efekty wideo, no i też doszła ta najnowsza nowość.
0: Tak. W tej chwili są, jeżeli chodzi o głos, trzy moduły. Jest taki odszumiacz, o którym zresztą chyba kiedyś nawet w ogóle mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie. Jest też odpogłosowywacz i on nawet jakoś działa. I jest no taki coś, co ogólnie ma poprawiać brzmienie głosu. Dodawać góry, jeżeli nie ma. Usuwać pogłos, usuwać szum, przygłaśniać, jeżeli jest zbyt cicho i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że im niższa jest jakość tego głosu, tym bardziej on ten głos zangielszcza. To trochę jak Adobe Podcast, tylko chyba bardziej.
1: Bo Adobe to ma już swoją drugą iterację tego swojego filtru i tam rzeczywiście działa to coraz lepiej, działa to coraz fajniej, natomiast no tu widać, że to się chyba jeszcze po prostu albo uczy, albo, co też może być jakąś kwestią, no, że jednak to działa u nas lokalnie.
0: No być może, no w każdym razie z tego co wiem, no też jest tak, że jednak najwięcej tych różnych modeli do, no używane jakby w rozpoznawania, do rozpoznawania mowy jest uczona albo na języku angielskim, albo chińskim. I z tego co wiem, to ten chiński nie ma naszego R, tylko bardziej to angielskie troszeczkę, bardziej podobne to jest, to jest nie do końca to, ale zdaje się, że no to też może troszeczkę jakby tam powodować. Tak czy inaczej, no mało który program dobrze współpracuje z językiem polskim z różnych przyczyn. Tego typu, który ma robić tak, no wszystko po prostu. Zresztą tych aplikacji nadal jest dość mało. No i w związku z tym, no tak to jakoś działa. Więc fajnie, że Nvidia zrobiła coś takiego, ale
1: czy
0: no
1: tobie
0: jeszcze...
1: się, Tomku, może udało jakieś próbki przygotować? Coś może masz, co pokazać, jak to działa?
0: Miałem to przygotować, ale w końcu tego o tym zapomniałem, szczerze mówiąc.
1: Bo ja w sumie nawet mógłbym to pokazać, ale trochę się obawiam i już mówię dlaczego, trochę się obawiam to teraz uruchamiać, dlatego że ten program dodaje nowe urządzenie audio. W momencie swojego uruchomienia dodaje urządzenie tak. audio na wejście i urządzenie audio na wyjście. W związku z tym, jeżeli ktoś ma dużo kart dźwiękowych pokonfigurowanych w jakiś tam odpowiedni sposób, no to może to jakąś tam instalację rozwalać. Natomiast tak z mojej perspektywy, no muszę powiedzieć, że jest tu parę rzeczy pozytywnych. Po pierwsze, bardzo mnie cieszy to, że te dwa filtry, o których wspomniałeś, czyli ta odszumiarka i niwelator pogłosu, można zaaplikować zarówno na wejście, jak i na wyjście. A ma to swoje pewne plusy, bo na przykład jeżeli macie jakieś nagranie, i to myślę, że może się przydać na przykład osobom z problemami ze słuchem, które mają na tyle mocną kartę graficzną, żeby to narzędzie działało. Bo tu jest wymagana jednak silna grafika.
2: Minimum RTX 2060.
1: Tak, więc można sobie na przykład włączyć jakieś nagranie, dajmy na to nie najlepszej jakości, i wybrać w tym oprogramowaniu jako urządzenie wyjściowe, jako głośnik, odpowiednią kartę, i w tym momencie ten efekt zostanie na tę kartę zaaplikowany. Więc działa to naprawdę fajnie i naprawdę ma małe opóźnienia. Ja już widzę w tym chociażby zastosowanie dla siebie. W przypadku, kiedy miałbym na przykład jakiegoś gościa, z mocnym pogłosem. Ja to będę jeszcze musiał oczywiście przetestować w jakichś takich sytuacjach, bo też nie chciałbym tego absolutnie puszczać na żywioł. Natomiast jeżeli miałbym jakiegoś gościa, który ma istotnie ten mocny pogłos w pomieszczeniu, to można by było w takiej sytuacji zaaplikować mu ten efekt na wyjście. I ja mógłbym wpuścić tego gościa już z tym efektem do audycji. Tego eksperymentalnego studia, o którym też mówił Tomek i które dodaje nam tych wysokich tonów, które tak właśnie zangielszcza, niestety nie możemy wypuścić na wyjście bezpośrednio. Tu jest to dedykowane temu, co do naszej karty dźwiękowej wchodzi, czyli po prostu, krótko mówiąc, to może działać tylko na mikrofon. Czy na jakieś tam inne urządzenie wejściowe. Oczywiście nie stoi nic na przeszkodzie, żeby tam sobie stworzyć jakiś mostek, użyć tego tak zwanego systemowego nasłuchiwania i to sobie uruchomić w ten sposób. Ja właśnie w taki sposób to testowałem na różnych materiałach, no i niestety, no, brzmi to jak na razie bardzo słabo. Inna rzecz, że moja karta graficzna no się absolutnie nad tym nie męczyła, w ogóle nie odczuwałem, że coś tam jest procesowane, no ale ja mam RTX 3090, więc to jest karta rzeczywiście naprawdę mocna, więc co ciekawe, można sobie włączyć w ustawieniach, żeby pokazywał jakiś taki wskaźnik obciążenia tej naszej karty graficznej, ale to nic nam nie daje, niestety, jeżeli chodzi o kwestię dostępności, to tu żadnego efektu nie ma. Natomiast co do samej dostępności tego narzędzia, to jest całkiem fajnie, bo to jest taka aplikacja webowa, więc tu nie ma większych problemów, przyciski są raczej podpisane. Czasem może nam wyskoczyć jakiś alert na samym dole okna i na to trzeba zwracać uwagę, bo po prostu no, możemy wciskać jakiś klawisz, chcieć wywołać jakąś reakcję, jakieś działanie. Zastanawiamy się, czemu właściwie to nie działa. No bo wyskoczyło nam jakieś okienko na dole z pytaniem i musimy tu podjąć jakąś decyzję.
2: No to ja, jeśli chodzi o próbki, to mogę jedną puścić. Niestety to będzie próbka po angielsku, więc tutaj nie zobaczymy, jak sobie radzić z językiem polskim. Natomiast ja tą informację pozyskałem z serwisu The Verge i tam taka próbka była. Mamy tutaj trzy rzeczy zademonstrowane. Po pierwsze mamy tutaj tą osobę, która to nagrywała, która pokazuje swój tradycyjny mikrofon do podcastowania, to jest chyba SM57, jest taki no, mikrofon, z którego na przykład Michał chyba korzysta. Mamy później, jak brzmi
1: SM57 czy SM7, bo tam z SM7, no to tak, to ja akurat właśnie z SM7 korzystam.
2: Może, no to, jeśli pomyliłem model, to, ale to jest na pewno mikrofon Shure. To pamiętam, tak. Później mamy pokazany mikrofon w kamerce chyba jakiegoś Logitecha bodajże, który brzmi, no, usłyszycie sami jak, nieciekawie, no i na końcu mamy pokazane, co z tym robi właśnie ten tryb studio.
5: This is a test of how I sound with my usual podcasting mic, the Shure MV7.
6: And this is a test of how I sound with the webcam mic mounted above my monitor.
7: And this is a test of how I sound with the same webcam mic using NVIDIA Broadcast and Studio Voice.
2: No właśnie.
1: No to robi wrażenie. Niestety na polskich nagraniach, na polskiej mowie, to będziemy mieli coś takiego trochę i im gorsza jakość, tym mam wrażenie, że tego takiego lekko angielskiego akcentu jest coraz więcej. Także no szkoda, ale pozostaje mieć nadzieję. Ja naprawdę liczę na to, że Nvidia będzie nad tym pracowała i że będzie tutaj jakiś rozwój tego narzędzia, bo to może być naprawdę fajne. Szczególnie, że to ma naprawdę małe opóźnienia. To naprawdę jest pod tym względem fajne. Dobrze, Maciek.
0: Jedna rzecz jeszcze, no. To też sygnał monofonizuje, więc jeżeli tak. Chcielibyśmy coś mieć w stereo, no to no nie da się.
1: To się nie
0: albo,
1: da.
0: Albo.
1: To się nie da, dokładnie. Maćka mamy po drugiej stronie. Czekał i się doczekał. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać głośno i wyraźnie.
1: Słychać.
8: Dobra, więc tak, no na początku chciałbym podziękować za kawał dobrej roboty, jaką robicie, zresztą po raz kolejny podziękować, bo tak się nie składało w ostatnich tygodniach, że tak mnie nie bardzo też mogło być, a miałem parę rzeczy do przekazania, po czym ja się tutaj dowiaduję, że wy się z tym dzielnie uporaliście, więc fajnie. Bardzo, bardzo też mnie to cieszy generalnie, zwłaszcza też, że niekiedy korzystamy powiedzmy też z tych samych źródeł, co zwłaszcza mam na myśli Blika, to znaczy przez Q na końcu i to nawet jak to ty, Pawle, przedstawiłeś, w sumie dokładnie gdzieś tak miałem podobny koncept na przedstawienie tego w ogóle, więc to też jest fajne. Natomiast no właśnie, co do dostępności tej aplikacji, no to fakt faktem, że się da. Żeby to było szczytem dostępności, no nie wiem, natomiast w sumie technicznie wszystko, co się ma dać zrobić, to się zrobi. Tylko tu taka mała uwaga, bo znaczy tak jak wspomniałeś, Uber Bolt i FreeNow oczywiście, i tylko właśnie ja nie wiem, dlaczego nie mogę połączyć swojego konta FreeNow w sumie. Ubera mogłem bez problemu, Bolta też, FreeNow nie. A mimo wszystko i tak przejazdy FreeNow w sumie widziałem, więc to też takie jest śmieszne. A to, że się zalogujemy do poszczególnych tych usług, to też nam jakby przechwytuje nasze promocje, jeżeli mamy na kontach poszczególnych przewoźników właśnie Ubera czy Bolta zniżki, wszelkiego rodzaju właśnie promocje, to one są też w tym uwzględniane. Tylko, no tu jest mały haczyk, no skoro pośrednik, skoro aplikacja, no to na czymś musi sobie zarobić i te przejazdy tak czy inaczej są o te parę złotych, 2 albo 3 złote droższe, więc też gdzieś tam na to uczulam, że jeżeli mamy promocję powiedzmy na takim Uberze i ona jest jakaś taka konkretna, to nie będzie taka promocja stricte uberowska, to znaczy będzie, ale z powiększeniem o te, z uwzględnieniem powiedzmy tych dodatkowych 2-3 złotych, to jest raz, a dwa, jeżeli nie mamy takowej promocji, no to już się nam to powoli też przestaje robić opłacalne, dlatego że wtedy no, ta cena wzrasta powiedzmy do tych 4-5 zł powiedzmy za przejazd. No więc już powiedzmy, no deal jest z tego mały powiedzmy, tak? Kwestia może ewentualnie tego, że takiego porównania w sumie, co mamy bliżej i którą apkę na przykład otworzyć, no to wtedy tak, to wtedy w sumie być może, bo to będzie jakieś takie miarodajne, ale natomiast jeśli chodzi o koszty, no to już się to troszeczkę mniej zaczyna kalkulować, no ale tak jak mówię, z czegoś apka też musi, jej producenci, deweloperzy, twórcy muszą też z czegoś żyć. I też jest w sumie ciekawe, bo jest też w sumie tak jakby przewoźnik Blik, w sensie, że do wyboru jest jakby, nie wiem, tak jakby taki przewoźnik stricte w Niemczech istniał czy gdzieś, skoro twórca aplikacja jest niemiecka. No w każdym razie jest, istnieje sobie, używać się da, tylko tak jak mówię, no uważać na te, jednak mimo wszystko na te koszty związane właśnie z to utrzymaniem aplikacji. Tak, właśnie. I właśnie odnośnie tego operatora też mówiliście. Na razie w sumie go w tym planie plus nie ma jeszcze póki co. W sumie fajnie jakby był. Natomiast za to też dzięki, też o tym miałem mówić. Odnośnie GPT nie pamiętam, czy mówiliście, że model o 3 mini i o 3 mini high jest. To jest jedno.
1: Chyba o tym nie mówiliśmy, a to rzeczywiście całkiem ciekawe narzędzia.
8: Tak, zwłaszcza, że to rozumowanie i logikę ma na jeszcze gdzieś tam wyższym poziomie, myślę, to bardziej gdzieś jest podkręcone niż o jeden, więc myślę, że warto o tym wiedzieć.
1: Co ciekawe, rozumuje po angielsku, no, nawet jeżeli zapytamy go coś po polsku.
8: Tak, no na szczęście potem odpowiedź zwraca
1: tak,
8: po polsku.
1: Dokładnie.
8: Chociaż ja miałem już, wiesz co, ja mam wrażenie, że on się trochę jakby uczy, bo już na późniejszym etapie konwersacji on zaczął te swoje rozkminy, przemyślenia i tak dalej wypluwać po polsku. Więc...
1: A to do tego jeszcze nie dotarłem.
8: Na początku faktycznie przez pierwsze 2-3 wiadomości jakby jego były po angielsku, to prawda, w sensie te jakby no, etapy rozumowania, a potem mi się nagle przełączył nic tego nic nowego na polski, nie wiem od czego to zależy. I co warto wiedzieć, że użytkownicy darmowi również mają możliwość skorzystania z tego modelu O3 Mini. Tyle, że tam, żeby z tego skorzystać, to trzeba, w sumie nie wiem, jak to jest anonsowane do końca, natomiast opcja się nazywa Rozumuj. Tylko pytanie, czy to jest jakiś przycisk, czy jakiś checkbox, czy coś, nie wiem, ale trzeba sobie zwrócić uwagę na element pod tytułem Rozumuj i on wtedy przełącza na ten model O3 Mini. Nie ten O3 Mini High, który jest jeszcze bardziej logikę ma podkręconą, tylko na O3 Mini. No i ja tak sobie myślałem, dobra, przekład, prawda, tekstów specjalistycznych i tak dalej, jaką by tu obrać strategię, no i on powiedzmy, że mi tam zasugerował pewne rzeczy, jakie tu modele zastosować, żeby powiedzmy limity były najmniejsze, to znaczy jak najbardziej optymalnie wykorzystane. Natomiast ja użyłem troszeczkę tej strategii do wyboru wykładów na studia, bo słuchajcie, kolejny semestr, dobra, ten się kończy, ale zaraz się zaczyna nowy i nas ganiają, żeby wybrać kolejne, powiedzmy, tematy na wykłady dwa. Tym razem w kończącym się semestrze były trzy. Wybór był troszeczkę bardziej oczywisty, natomiast tutaj powiem szczerze,

0: Dokładnie, ale sobie myślę, a co mi szkodzi, ja już chcę mieć najwyższy, powiedzmy, możliwy wynik, a żeby on mi jak najlepiej doradził. I słuchajcie, tam dwa tematy z jednego, odnośnie do jednego wykładu i dwa do drugiego. I tak mi skubaniec pomógł wybrać, że faktycznie się w końcu zdecydowałem, bo tam, wiecie, między kultem, powiedzmy, ciała w historii i tak dalej, od średniowiecza aż do współczesności, coś tam, coś tam, coś tam, albo literatura NRD, no dobra, ani tego mi się nie chciało, ale finalnie mi podpowiedział tą kulturę NRD i sobie myślę, dobra, no to biorę, bo faktycznie może będzie coś lepszego. Drugi gdzieś tam ten zakres to albo, już nawet nie pamiętam do końca tego, co tam było, ale coś a propos literatury romantyzmu i gotyku, albo w okresie Goethego chyba też coś takiego zasugerował mi romantyzm, bo coś tam ja mu wprost powiedziałem, że żeby to było, bo to wiecie, z większością głosów, nie? Kto jaki, na ile głosów, tak się dokona wybór i taka będzie tematyka wykładów. No więc skoro powiedział mi, że ten romantyzm to może być bardziej ciekawy i tak dalej i w sumie to trochę gdzieś tam no bardziej strawny i tak dalej, sam się, on mi tak to mówi, sam myślę, dobra, spróbujemy rzeczywiście to wybrać. No i na tej zasadzie, że wykorzystując najnowsze modele 3O3 mini, że tak powiem, zasugerowałem się tym i zobaczymy w sumie, co też, że tak powiem, powiedzą, jak wybiorą pozostali, prawda? No.
1: Ale wiesz, Maćku, jak okaże się, że wybrałeś źle, to zawsze będziesz mógł na niego nakrzyczeć, a on i tak cię przeprosi.
0: On i tak mnie przeprosi, zawsze będzie miły. Dokładnie. Tak. Dobra. GPT-4 o zadania. Ja wam powiem szczerze, no dobrze, to jest jeszcze ujęte w wersji beta, bo takie rzeczy, co on mi tam nieraz wynajduje. Ja mu kazałem wynajdować wszystkie newsy odnośnie sztucznej inteligencji. Wszystkie rzeczy związane z Apple, z uwzględnieniem zwłaszcza rzeczy związanych z dostępnością. Od, powiedzmy tam, nie pamiętam kiedy, 20, powiedzmy 4 stycznia bieżącego roku 2025. I ja mu to wyraźnie wskazałem w prompcie, że on ma to robić, prawda, z uwzględnieniem na ten. A ten mi skubany, nie dość, że to maile przychodzą z tym, powiadomienia w aplikacji ChatGPT, to jeszcze te newsy są w ogóle nieraz z 2015 roku, w ogóle nieraz jakieś takie zupełnie od czapy typu Sing AI na Androida i coś tego
1: ja
0: typu.
1: Ja powiem więc szczerze, że ja mam dość też słabe rezultaty, jeżeli chodzi o używanie czata GPT jako takiego narzędzia do wyszukiwania naprawdę aktualnych rzeczy, ale może niekoniecznie jakoś bardzo super powszechnych. Tak bym powiedział. To też rzeczywiście mam z tym problem. Nawet jak mu wskazuję jakąś konkretną stronę, piszę mu, słuchaj, przeszukaj mi to, sprawdź mi to, zobacz, co tam jest. To nie zawsze działa. I z tym jest jeszcze dość duży problem. Ja mam wrażenie, że tam po prostu ktoś mocno oszczędza na tych crawlerach i że teoretycznie nawet jeżeli on ma szukać w internecie, ma przeglądać ten internet, to całkiem możliwe, że on i tak bierze sobie to z jakiegoś cache'a, z jakiejś historii, albo jeszcze jest jakiś inny problem, bo naprawdę czasem po prostu te wyniki nie wyglądają na aktualne. Mimo tego, że on twierdzi, że szuka.
0: A pamięć to też lubi nieraz zapełniać i potem trzeba spędzać 20 minut czy ileś tam na czyszczeniu mu pamięci. Dokładnie. Bo nagle pamięć pełna i te sprawy. Dlatego w sumie warto. Nie wiem, na ile to się sprawdza w aplikacji, znaczy na ile on to rzeczywiście robi, bo teoretycznie można to zrobić. Natomiast na web, na tym serwisie przeglądarkowym, na webowej wersji GPT jest możliwość tam, prawda, dobra odpowiedź, zła odpowiedź. I po wybraniu tego zła odpowiedź jest miejsce też na dodatkowe uwagi, albo na dodatkowe uwagi, albo na zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Tak naprawdę, co nam się z tą odpowiedzią nie podobało? Ja najczęściej daję niezgodna z faktami, czy coś takiego, no bo tu faktycznie on. I w sumie jakby tak więcej ludzi, to myślę, może by się to też zaczęło tam jeszcze bardziej to poprawiać. A warto, myślę, że warto wyłapywać takie i rzeczywiście dawać mu tam złą odpowiedź. A jak jest rzeczywiście dobra i merytoryczna, to dobra odpowiedź. i żeby go w ten sposób no, jeszcze bardziej uczyć, bo skoro to nam ma służyć, to dlaczego

0: my jemu nie możemy jakoś pomóc, jego wspomóc, prawda, w tym samouczeniu się, tak powiedzmy, nie? Te jego algorytmy. Kolejna rzecz, Joplin, dzięki za polecenie generalnie, w sensie, no tak, ja niby Apple'owiec, prawda, ja niby mam notatki iCloud i te sprawy, natomiast zastosowanie Joplina w sumie też widzę i widzę, że ten program jest, ta apka jest bardziej rzeczywiście dużo, nawet nie chodzi o ociężałość względem Simple Note, bo to mi akurat działało bardzo responsywnie, dosyć fajnie, ale widzę, że tych takich funkcji stricte ma sporo więcej. Gdzieś tam mimo wszystko tego Simple Note'a bije na głowę, więc no w sumie
1: dostępność
0: dzięki.
1: Dostępność Simple Note'a mam wrażenie, że się znowu coś tam pogorszyła. Nie pamiętam już teraz w którym z systemów, ale coś tam znowu jest gorzej.
2: Swoją drogą z Joplinem...
0: Tego... No? Nie, mów.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że z Joplinem będzie jeszcze lepiej, bo na przykład tutaj ludzie różne rzeczy zgłaszali. Ja na przykład zgłosiłem coś takiego, że na iPhone'ie czasami dziś jak rozwijamy to menu akcji, na przykład na notatce tam fokus nie zawsze trafia tam, gdzie powinien i też gest potarcia nie działa, żeby zamykać różne rzeczy. Już deweloperzy o tym wiedzą i to ma być naprawione. Też w aplikacji komputerowej na przykład jak kasujemy jakąś notatkę, to tam jakiś kod surowy HTML jest czytany, to też będzie naprawione w ogóle. No, zaczęło się od naprawienia surowego kodu HTML, a skończy to się prawdopodobnie tak, że dostaniemy pełne centrum powiadomień, gdzie będziemy mogli jakieś alerty sobie przeglądać, bo po prostu tak, żeby nam było łatwiej. Także to trochę pokazuje, jak oni faktycznie o tą dostępność dbają.
0: No, widzę, że rzeczywiście zaczyna się z tego jeszcze, co mówisz, że się zaczyna robić kawał naprawdę solidnej apki i w sumie jakąś donacją ich warto wesprzeć, bo zaczynają robić kawał świetnej roboty. I nawet no
1: to wiesz, zawsze można po prostu wykupić u nich tę usługę.
0: A można, prawda.
1: Tego serwera, gdzie mamy wtedy możliwość i współdzielenia notatek i innych rzeczy. Ja na razie sobie...
0: W sumie nie wiem, czy tego nie zrobię.
1: Ja na razie sobie postawiłem akurat serwer własny, żeby sobie to potestować i z tym są pewne problemy. Przy okazji notatek, do których dorzucamy załączniki, tu jakieś kłopoty się pojawiają z tym. Niektóre załączniki nie chcą się synchronizować. Co ciekawe, w komputerze. Aplikacja mobilna widzi wszystko, klient komputerowy na PC-cie. I na Macu chyba, Piotrze, też tam jakieś problemy były, nie?
2: To po prostu załączniki na smartfonach działają, a na komputerze nie. Po
1: dokładnie.
2: Prostu.
1: Także... To też nie wszystkie, bo niektóre działają, niektóre nie.
0: Aha. No ciekawe, jak to szyfrowanie też end-to-end, czy ono rzeczywiście jest takie, jakie...
1: No ja właśnie, ja mam to włączone. Może coś tu też być na rzeczy, no ale to...
2: Ja też, nie chciałem tego wyłączyć, żeby nam to nie popsuć jego udostępniony notatek. Ja tylko mogę powiedzieć, że bo mam też profil, gdzie mam tą chmurę wykupioną, bo od tego się zaczęło, przynajmniej miałem na okres próbny, bo też jest 14-dniowy okres próbny i tam tego problemu z załącznikami nie mam.
1: Więc całkiem możliwe, że tam jest po prostu jakaś nowsza wersja tego serwera. Oni to może aktualizują.
2: Możliwe, tu jest teoretycznie też najnowsza, bo też porównywałem wersję, ale no może z jakiś jeszcze...
1: No trzeba będzie to jeszcze zbadać.
2: Tak.
0: Ciekawe, ale apka bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Dzięki ślicznie za polecenie. Mimo, że to elektrona to też tak, ale i tak to na Macu bardzo fajnie wygląda. Moim zdaniem ten klarowny taki podział na ten pasek boczny, tam na te notatki, ich listę, ten, prawda, edytor potem. No bardzo, bardzo, bardzo mi się apka spodobała, przypadła do gustu, więc chyba się z nią tak prędko nie rozstanę. A propos e-Urzędu Skarbowego. Słuchajcie, widać, jak ktoś tam przy dostępności majstrował, bo te zakładki, coś tam, karta pierwsza z iluś, druga z iluś, te nietypowe, ale jeszcze jak się wchodzi w ustawienia, to on tam też dosyć dużo gada, że powiedzmy coś tam metody logowania i zabezpieczenia, kliknij, aby wyłączyć lub coś tam włączyć logowanie biometrią, coś tam, strasznie dużo tam gada, więc ewidentnie ktoś tam się bardzo chciał postarać. Ja miałem na początku troszkę wyrażać swoje rozczarowanie tym, że podgląd Epita się otwiera jeszcze w takim stricte webowym interfejsie, powiedzmy, wewnątrz aplikacji, ale jednak. Natomiast przejrzałem sobie też inne usługi, typu tam, znaczy twoje dokumenty to jest jedno, ale tam zwroty, powiedzmy, jakieś tam historie deklaracji i tak dalej. I to się wszystko otwiera w takim, no powiedzmy, że natywnym apkowym interfejsie. Więc pozostaje mieć nadzieję, że no jeżeli to już zostanie udostępnione 15, no to, że to już nie będzie taki webowy stricte interfejs, a jeszcze żabka jakieś aktualizacje dostanie. Nie? I że wtedy to już rzeczywiście będzie można, no ciekawe, zobaczymy, na razie to jest takie wróżenie z fusów troszkę, ale zapowiada się w sumie interesująco i samo to, że jednak się myśli o tej dostępności. Może też poniekąd jakich strasznie męczę w, może poniekąd się przekonali, jeśli chodzi tam o drużynę M Obywatela na przykład, że w sumie ciekawe na ile powiedzmy jedni z drugimi współpracują i tak dalej. Natomiast w M Obywatelu, no jeżeli błędu nie naprawiają, nie ten... Dobrze, że my mamy możliwość w ogóle jakby albo odrzucania ich rozwiązania, albo zatwierdzania i albo je przy odrzucaniu komentowania i tak dalej. Warto to robić. Jak coś nie jest zrobione rzeczywiście po naszej myśli, oni twierdzą, że jest i nas zlewają, a mi się tak już ze 2 albo 3 razy zdarzyło, no ostatecznie nie zrobiłem tego, ale że tak powiem postraszenie RPO gdzieś tam pomogło i prezesem PFRON-u i tak dalej, że po prostu no trzeci raz mi robicie to samo, prawda, i to tak po prostu nie wolno, zwłaszcza, że państwo jesteście podmiotem publicznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no pomogło. Natomiast no te zgłoszenia, które po prostu nie przepuszczam i męczę ich do skutku i no teraz mamy właśnie to, że ten i usługa bezpiecznie w sieci, czy jak to tam się nazywa, i zagłosuj na pomysł, nie zgłoś, jakoś tam ta usługa tak się nazywa, dostała stosowną też tą dostępność. No, męczyłem ich o to bardzo. No i na szczęście PESEL już wrócił do łask. Zastrzeganie PESEL, znaczy cofanie zastrzegania, znaczy ponowne ustawianie zastrzegania PESEL-u już jest normalnie dostępne. Po pierwsze, no właśnie, bo mówiłem, że jest dostępne stricte jakby i cofanie już i anulowanie cofnięcia zastrzeżenia. Czyli przywrócenie tego zastrzeżenia, ale teraz już na szczęście też jest dostępny ten kalendarz z wyborem, prawda, kiedy ma to automatyczne zastrzeżenie się ponownie ustawić, więc no idzie w bólach naprawienie błędów, ale na szczęście grunt, że do przodu. Grunt to po prostu sobie nie dać w kaszę dmuchać i jak coś nie działa, nie puszczać im tych zgłoszeń, a niechaj im wiszą otwarte cały czas i niech się z tym, prawda, mówiąc brzydko, bujają i niech to nam robią, jak należy. Pyszne. Jak zaktualizowałem, słuchajcie, myślałem, że o Jezu, nowy design, redesign, nowy ten, że z dostępnością będzie gorzej, na szczęście z dostępnością jest lepiej. Momentami gdzieś tam jeszcze pływa ten kursor, zwłaszcza jak się idzie z voice-overem w lewo, to on tam jakieś czyta niby wyimaginowane kategorie, jeszcze elementy, które tam nie powinny być, ale tak naprawdę w sumie całkiem dobre wrażenie ta apka robi na pierwszy rzut voice-overa, więc powiedzmy, no jest całkiem spoko. Jeszcze jak powiedzmy to naprawią z tym cofaniem się w lewo z voice-overem, to będzie fajnie. A w ogóle a propos jeszcze Urzędu Skarbowego, apka na Maca też jest, w sensie nie tak, że oficjalnie, tylko na te z procesorami z M1 i tak dalej, więc ciekawe w sumie, swoją drogą zapomniałem tego zrobić, jak Mac, jak to urządzenie, bo mamy też spis, znaczy dostęp do urządzeń jakby zaufanych, zarejestrowanych na koncie Urzędu Skarbowego naszym. W każdym razie, czy będzie to widziane jako Mac, czy jako iPad, bo na przykład Revolut widział mojego Maca jako iPada Pro tam któregoś, więc ciekawe, będę to musiał sprawdzić, ale apkę na Macu też zainstalować można. W razie czego, jakby ktoś nie chciał ze strony korzystać, a z aplikacji, no to to jest tam możliwość. Tryb wideo w GPT Plus, owszem, bo chyba o tym już mówiliście, natomiast to po prostu działa fajnie. To naprawdę działa fajnie. Czasem on ma jeszcze taki błąd, że trzeba na to też bardzo zwracać uwagę, że jak mu się z jakichś przyczyn wyłączy ekran, znaczy wyłączy no ten podgląd z kamery, z aparatu, to on tego nie powie, on się będzie, ale jesteśmy w stanie to stwierdzić po tym, że on się cały czas będzie upierał, że widzi to i będzie cały czas podawał nam to samo, mimo że to, co przed ekranem, to przed aparatem, to się zmieniło.
1: A czy ty, Maćku, masz ten sam problem, że on się powtarza? Co, jak wypowie tak. jedno, to tak. znowu zaczyna gadać to samo?
0: To samo, tak. Tak, ale odkryłem to, wiesz co, ale... Bo jak ja to testowałem chyba po południu, to tego nie miałem bodajże. A jak teraz testowałem wieczorem, dlatego też mi chwilę z wami nie było ogólnie, to, bo się wtedy dźwięk wyłączył, wasz, transmisja. W każdym razie wtedy się rzeczywiście nagminnie zaczął powtarzać.
1: Ja w zeszłym tygodniu to już testowałem i niestety, no, powtarzał się i powtarzał.
0: A w zeszłym tygodniu to w ogóle była ciekawa historia, bo po pierwsze, ja tego jeszcze nie miałem, jako tego przełącznika otwórz kamerę, to jest jedno. Drugie, jak tam oglądałem jakiś filmik na YouTubie, że jakiś gość mówił, że no ta opcja już została w Polsce i tak dalej, no to ja cały w skowronkach sprawdzam. Okej, przełącznik był, ale on cały czas twierdził, że nie, no sorry, ale w Polsce to jeszcze nie jest dostępne i generalnie to on nie może korzystać z kamery i nie ma jeszcze nic w ogóle, nie i koniec. Mimo że stosowny już interfejs był. I dopiero mi się to chyba włączyło albo wczoraj, albo dzisiaj. No dzisiaj to już na pewno. Po południu mogłem to wytestować. Wieczorem też. I to udostępnianie ekranu, słuchajcie, działa świetnie. Ja tak jak, technicznie jako nagranie ekranu, które jest streamowane cały czas do czata i do analizy, prawda? Działa fajnie. Ja to testowałem a propos właśnie aplikacji zaproszenia od Apple. Nie wiem w sumie, czy o tym mówiliście, czy nie. W każdym razie
1: jeszcze nie.
0: Aplikacja jest i gdzieś tam ja o tym jakoś tam wspomnę w sumie, ale to zaraz. Bo faktycznie mi zaczęło mówić, że tam jest to i to wydarzenie, prawda? Opis tego wydarzenia mi zaczęło podawać, to jest jedno. A drugie, Warshovel. Fajnie mi to zaczęło opisywać tam materiały, prawda, jakie są, przekładać na polski, co oznaczają konkretne materiały, coś tam.
1: Tak tego... Wszyscy o tym Warshovel mówicie, że chyba też sobie to zainstaluję.
0: Mam! Oczywiście, że mam i gram, w sumie się wciągłem w to tak trochę. No fakt, tam odnośnie tych płatności to jeszcze gdzieś tam zaraz powiem.
1: W ale swoją razie, drogą to jest w ogóle ciekawe, bo na to nie wpadłem, żeby spróbować udostępniania ekranu do czata GPT, a to może być rzeczywiście fajne. I co, na przykład jeżeli będę odtwarzał jakiś sobie tam powiedzmy filmik na YouTubie, to też mi zadziała?
0: Wiesz co, tu nie testowałem, a niestety już dzisiaj przekroczyłem wszelkie dostępne limity.
1: Okej.
0: Okay. Więc niestety. A no i właśnie, i też po czym się zorientowałem, że przekroczyłem limity. Bo on mi zaczął uparcie twierdzić, że ja mam listę materiałów, że ja mam coś tam, a ja już dawno byłem na przedmiotach gdzieś tam. Chcę się, kurde, coś tu jest nie tak. Wchodzę w GPT, kamera, przełącznik wyłączone. Fajnie, to jest raz. Udostępniania ekranu nie ma.
1: To jaki tam jest limit?
0: Wiesz co? Coś ponad pół godziny chyba tego streamowania wideo.
1: Okej.
0: Okay. Chyba tak, bo ja się tym bawiłem trochę po południu. Trochę ponad 28 minut potem mi powiedziało, że w ostatniej sesji, tej teraz wieczornej. No i się skapnąłem po tym, że jak chciałem dać udostępnij ekran bodaj czy coś tam, to on mi stwierdził, że bo przekroczyłem, a nie, w ogóle włącz kamerę. Znaczy otwórz kamerę, przełącznik wyłączony. Ja chciałem to włączyć, a nie, sorry, dla trybu wideo przekroczyłeś limity i tam limit zostanie zresetowany jutro po 19 ileś tam, więc mam, że tak powiem, dzień konkretnego postu od trybu wideo, nie? No, bo chętnie bym wam to pokazał, no ale. Ale działa fajnie. No i właśnie teraz ta nowa aplikacja zaproszenia od Apple. Fajna apka. Dostępna apka. Do pobrania w sklepie App Store. Jak wpiszemy sobie zaproszenia Apple, to wyjdzie na pewno. I co? Generalnie służy nam do tworzenia wydarzeń. Póki co jednorazowych tak naprawdę i nie wiadomo, co fajnie jakby cyklicznych też gdyby, ale istnieje opcja też powiel wydarzenie, więc tego jeszcze nie testowałem, ale... Tylko to trzeba robić wtedy każdorazowo. Natomiast no, istnieje opcja. No i możemy zapraszać uczestników do danego wydarzenia. Możemy go zapraszać stricte z kontaktów. I wtedy każdy z uczestników dostaje indywidualny link do takiego wydarzenia. Ale możemy też zapraszać stricte po prostu arkusza udostępniania, tak? W sensie z wiadomości, powiedzmy WhatsAppa, powiedzmy przez skopiowanie, przez pocztę.
2: I co ważne, taki link, myślę, że to warto podkreślić, wtedy działa nie tylko na iPhone'ach.
0: Tak, wtedy działa tak naprawdę dla każdego, czyli użytkownik nie mający w ogóle urządzenia Apple, nic Apple wspólnego, a organizatorem jest Apple, normalnie sobie może wejść i do takiego wydarzenia dołączyć. Mało tego, jest tam opcja dodaj do kalendarza i możemy to dodawać zarówno do kalendarza iCloud, w sensie tego iCloudowego kalendarza, jak również do Google'a, do Microsoftu i tak dalej, więc do wyboru do koloru kalendarzy. Możemy wysyłać notatki dla uczestników takiego wydarzenia i wtedy na bieżąco przychodzą powiadomienia i tak dalej, że tam się coś zaktualizowało, że jest notatka odnośnie tego wydarzenia. Linki z URL-i stricte z właśnie do adresów stron internetowych ładnie formatuje, ładnie sobie z tego robi hiperłączenie. Niestety z numerów telefonu jeszcze nie, a szkoda. Nie wiem jak z mailami. O, szkoda, że tego nie wytestowałem na tym testowym wydarzeniu. No i generalnie taki uczestnik dostaje ten powiadomienie o tym, że takie wydarzenie ktoś go zaprosił, linka i tak dalej. Jeżeli się wejdzie w to wydarzenie, to można sobie dać opcję idę przycisk, może idę, ale w sumie to jeszcze nie jestem zdecydowany, albo nie idę. I wtedy organizatorowi na bieżąco wyświetlane są powiadomienia, kto idzie na to spotkanie dosłownie, kto idzie, tak to jakoś tak przetłumaczyli, kto nie idzie. I można też wpisać jakiś tam też swój komentarz a propos tego swojego uczestnictwa, więc to jest fajne. Prosty interfejs w miarę, aczkolwiek apka myślę fajne ma możliwości, fajnie rozbudowane, mało tego. Domyślnie to jest włączone, ale możemy to też wyłączyć. Ja tego wydarzenia tyfloprzeglądowego, tak roboczego, Michała zaprosiłem. Po pierwsze udostępniony album, jeśli chodzi o zdjęcia, że każdy z uczestników danego wydarzenia może dodawać tam swoje zdjęcia, się nimi wymieniać, ale też możemy wspólnie tworzyć playlistę tak naprawdę z Apple Music i tak naprawdę wtedy sobie powiedzmy jakoś tam wspólnie tego słuchać. Jak już Piotrek wspomniał, nie tylko dla użytkowników ekosystemu Apple, ale również dla innych. A co za tym idzie? Dostęp mamy do tego również, bo warto wspomnieć, że aplikacja to w ogóle jest na razie wyłącznie na iPhone'a, z tego co tam się zdążyłem zorientować. Od wymagania to iOS 18 w górę, więc aktualizuj się czym prędzej. Organizatorzy oczywiście wydarzeń chcących testować. I bo użytkownicy, którzy dołączają, to tak naprawdę chyba wszystko jedno. W każdym razie dostępny jest też interfejs z poziomu iCloud.com/invites, przez V oczywiście. Tylko póki co strona jest jeszcze po angielsku. Aplikacja jest jak najbardziej po polsku na iPhone'a. Strona jeszcze po angielsku. Niestety
1: ale
0: nie
1: wiesz
0: było
1: co, Maćku,
0: tego...
1: kiedy ja najpierw otworzyłem właśnie to twoje zaproszenie i kiedy mi się to wyświetliło i chciałem coś z tym zrobić, to ja miałem jakiś problem z zalogowaniem się na konto iCloud. Przycisk do logowania, bo on mnie zapytał, czy chcę zalogować się moim Apple ID. Oczywiście bardzo bym chciał, jeszcze jak. Tylko nie mogłem kliknąć tego przycisku zaloguj się. On był z eksploracji był niedostępny, a gestami, kiedy udało mi się do niego dojść, to po prostu nie dało się go aktywować z jakiegoś powodu. Więc czym prędzej zainstalowałem aplikację wydarzenia i z poziomu tej aplikacji już mogłem to wydarzenie przyjąć.
0: Oj, to jest poważny bug chyba, jeśli chodzi... No tak, aplikacja ujrzała światło dzienne... Zaraz, dzisiaj czy już wczoraj?
2: Dzisiaj.
0: Nie, jeszcze dzisiaj, dobra.
2: Dosłownie dzisiaj godzinę przed audycją chyba.
0: Tak, więc to takie różne rzeczy, problemy wieku dziecięcego się mogą zdarzać, więc nie ma się co dziwić.
2: Skoro już temat omawiamy, to jedna rzecz chyba, o której jeszcze nie wspomniałeś.
0: No?
2: co... No to tutaj jeszcze jedną rzecz, którą można dodać. Można sobie zmieniać tło tego zaproszenia. Mamy takie no, proste opisy, jak to zaproszenie wygląda. I też możemy wstawić lokalizację. I to, co ciekawe, lokalizację możemy zarówno po prostu coś wpisać i to na przykład można, nawet tam chyba domyślnie jest jako przykład podany dom Maćka na przykład, ale też możemy wprowadzić dany adres. No i jeśli to zrobimy, no to wiadomo, te osoby będą ten adres widzieć, będą mogły od razu sobie nawigację uruchomić, będą widziały pogodę na ten dzień, który ustaliliśmy w tym miejscu. Także też można lokalizację. A też można lokalizację zostawić puste, a na przykład w pole nazwy wpisać Zoom. A tak ja na przykład na próbę zrobiłem i to też zadziałało. Także.
0: O, aha. Ciekawe, nie wiedziałem w sumie, czy tak.
3: Kochani, czy ta aplikacja pozwala też na składanie propozycji dat? Czyli powiedzmy, nie mamy konkretnej daty, tylko chcemy się umówić z ludźmi, kiedy by największej ilości osób pasowało.
2: Na pewno jest opcja, żeby nie wdawać daty końcowej, natomiast zawsze mamy opcję edycji, więc ewentualnie można się tymi notatkami posłużyć i w ten sposób to zrobić, po prostu ewentualnie później wyedytować to.
3: Tylko, że to nie do końca spełnia wymaganie, bo w takich, powiedzmy już, ustabilizowanych systemach, które nawet służą, bo są takie, ja kiedyś tu prezentowałem na przykład to francuskie Framadate, które jest do tej pory chyba najlepszym rozwiązaniem tego typu, jak dla mnie, bo jest bardzo dostępne, jest open source, przedstawia w ogóle wyniki w formie tabelki, fajne rzeczy robi, to po prostu chodzi o to, że jest kilka propozycji dat i możemy, Fantastical też to ma, i możemy głosować. I przy każdej dacie można zahaczyć właśnie, idę, może, nie dam rady.
2: Nie, co tutaj
3: i potem organizator ma taki fajny przegląd, która data tak naprawdę najbardziej by pasowała i można jakieś kompromisy robić i tak dalej. Kurczę, to powinni wprowadzić, bo to jest jednak taka dość podstawowa w dzisiejszych czasach rzecz w tego typu planerach.
0: No, być może to w sumie pierwsza wersja apki, więc być może to... Bo tak naprawdę
3: moje
0: teraz...
3: Moje spotkania chyba... klasowe w ten sposób były planowane, także...
0: Mhm. No bo póki co to chyba rzeczywiście, jak się nie wybierze tej początkowej daty, to chyba nie da się nawet przejść dalej z tego, co...
2: Chyba
0: z tego,
2: tak.
0: Co kojarzę, więc chyba tak, no. Tak, i warto właśnie wspomnieć, że te opisy tych różnych propozycji też są, no właśnie, są dostępne, można sobie tam wybierać tło, jak i emoji, jaki kolor, generalnie swoje zdjęcie jakieś tam można wstawić, a jeżeli powiedzmy ktoś ma dostęp do Image Playground od Apple'a, tej sztucznej inteligencji od nich w ich wydaniu, to też se można wygenerować w ten sposób, prawda, i wtedy takie zdjęcie w ramach tła wstawić. I ostatnia rzecz odnośnie tej aplikacji jeszcze, to, że też możemy normalnie sobie nadawać uprawnienia, że inni członkowie mogą zapraszać innych. Nie jest to do końca takie oczywiste, ale jak się już wkliknie w użytkownika, który jakoś tam się zdeklarował, że idzie dosłownie na to wydarzenie, to jest opcja umożliwiająca zezwolenie jemu na zapraszanie kolejnych osób. I potem też możemy to cofnąć, więc też jest no, o tyle spoko, że to możemy generalnie. I właśnie, Michale, bo ja cię pytałem, tylko potem już też nie odpowiedziałeś, czy miałeś podgląd też na osoby, które się wycofały, które nie idą na przykład na to spotkanie, czy stricte osoby, które...
1: Wiesz co, ja tam widziałem oprócz siebie tylko jeszcze jednego uczestnika, mianowicie Kubę. Nie widziałem nikogo więcej tam.
0: Czyli być może tych, którzy rzeczywiście są zdeklarowani, to...
1: Całkiem możliwe.
0: A wy siebie jakkolwiek w kontaktach macie, czy po prostu
1: Zdaje się, że nie.
0: Tylko to też pytanie, jakie byś stamtąd mógł informacje o Kubie wyciągnąć? Ups. No właśnie.
1: Właśnie, to trzeba by przejrzeć jeszcze.
0: Okej. Dobra, to mamy załatwione. Aplikacja Feedback Assistant, słuchajcie, dla beta testerów systemów Apple. No, jaskółki ćwierkały i się doćwierkały, i wróbelki przy okazji, że, prawda, spolszczenie interfejsu, najpierw jakieś tam drobne, potem coraz większe, potem interfejs to już się cały spolszczył. Nazwy aplikacji przy okazji też, bo na iPhone'ie opinia, a na Macu asystent opinii. Ale co ja dzisiaj w sumie odkryłem, jakoś dawno feedbacków nie zgłaszałem, ale że się Apple dopominało, zweryfikowania zgłoszenia, to znaczy się rozwiązali jeden błąd, a nie rozwiązali. W każdym razie, co się okazało, cały, dosłownie cały ten formularz, bo wcześniej był po angielsku, teraz wszystko jest elegancko przetłumaczone na polski. Typu właśnie podaj opis problemu, tam wszelkie kroki do odtworzenia i tak dalej, podaj rodzaj problemu, jaki obszar problemu i tak dalej, a jakie urządzenie. Wszystko elegancko spolszczone.
2: Ja jestem ciekawy, czy to spolszczenie jest do tego stopnia, że na przykład te pytania do konkretnych dziedzin też są spolszczone. To znaczy, gdybyś na przykład wybrał voice-overa, czy ci zapyta po włosku, z jakiego głosu korzystasz, bo akurat mam system po angielsku.
0: Tak. Aha. I jest na przykład Zosia coś tam. Była Samantha, a tu do tego stopnia, że na przykład Zosia. Więc już teraz, że tak powiem, drodzy beta testerzy z nazwy, w sensie zainstalowali sobie iOS-a po to, żeby mieć wcześniejszy dostęp do różnych funkcji, ale nie zgłaszali, bo wymówką było, że formularz jest po angielsku. Nie, już nie jest. I teraz pozostaje kwestią, jest kwestią tylko przepuszczenia sobie to przez jakiegoś DeepL-a, powiedzmy, czy innego AI-a, nawet napisanie po polsku, nawet wygenerowanie sobie i zgłoszenie. Wszystko generalnie już po polsku jest, więc nic, tylko zgłaszać te błędy. No i czynić ekosystem lepszym, nie? No, bo bariera językowa runęła, niczym mur berliński. Co jeszcze? Dzięki Kubie też w sumie dowiedziałem się. Nie wiem w sumie na ile mi wolno o tym mówić, ale w sumie mogłem dołączyć, link zadziałał, więc chyba mi wolno. Generalnie nowa aplikacja od Transition Technologies, czyli Seeing Assistant Go, się rodzi w TestFlightie. I aplikacja jest prostsza od Seeing Assistant Move. Ci, którzy nie lubili interfejsu tej aplikacji, no ja też należę do nich w sumie. Nie przekonuje mnie jakoś bardzo. To jest takie troszeczkę combo, powiedzmy, takiego Lazario i Seeing Assistant Move'a właśnie. Czyli i troszeczkę z tego, i troszeczkę z tego. Mało tego, możemy sobie w ustawieniach wybrać, czy my chcemy mieć uproszczony interfejs, czy my chcemy mieć zaawansowany bardziej ten interfejs, dostęp do bardziej zaawansowanych opcji i tak dalej. Jeszcze go nie testowałem w praktyce, ale aplikacja jest. Na każdym kroku też różnego rodzaju samouczki ma, chociaż nie, moment, albo tutorial nas wita na początku, nie pamiętam, ale on w każdym razie jest też dostępny jakby na cały czas. No i możemy sobie powoli też się tego programu uczyć, chociaż tak jak mówię, on jest sporo prostszy od tego Seeing Assistant Move. No i pytanie, kiedy będzie dostępny tak oficjalnie, ale z takich wstępnych, powiedzmy, testów, że tak powiem, przydomowych, bardziej domowych, no spodobała mi się ta apka, więc zapodaję, że aplikacja jest, znaczy będzie. Seeing AI też mi się bardzo, po sumie podoba mi się ten nowszy interfejs. Szkoda tylko, że w tej zakładce więcej jest dalej ten suwak, ten regulator wyboru kanałów i tak dalej. Natomiast w sumie to, co zrobili w zakładce tam, już ich nie pamiętam, ale chyba czytaj, czy jakoś tak i opisz, już mi się bardziej podoba to, ta filozofia na zasadzie przełączników, to jakie te opcje chcemy mieć i tak dalej. Jakoś bardziej mi się teraz ten interfejs podoba, więc jak dla mnie w dobrą stronę. DeepL też coś kombinuje ze swoją aplikacją. W sumie właśnie, z aplikacją czy z interfejsem webowym, nie wiem, serwisem webowym. W każdym razie jeszcze tego nie ma, na razie jest preview po angielsku, taki podgląd wstępny, jeszcze tego nie testowałem. Ale dużo ma być różnego rodzaju skrótów też klawiaturowych. I takie bardziej większe ujednolicenie tak naprawdę całego ich zestawu usług, że to ma być w sumie taki jeden hub do różnych rzeczy typu poprawiania tekstu, do przekładów i tak dalej, więc ma to być jeszcze bardziej uproszczone. Skróty klawiaturowe właśnie, które nam mają jeszcze bardziej ułatwiać tą współpracę z tymże. No i zauważyłem rzeczywiście, że ta dostępność DeepL-a się z wersji, no może z wersji na wersję to aż tak to nie, ale z, nie wiem, tygodnia, z miesiąca na miesiąc, no, ulepsza znacznie, że to, co powiedzmy jeszcze dwa tygodnie temu na Macu było trochę kłopotliwe i tak dalej, teraz staje się jeszcze lepsze, więc no pracują nad tą dostępnością. Jak się zobowiązali, tak rzeczywiście to robią i chwała im za to. Aplikacja Voices na Maca, to jest pan Jordi Brann od MacWhispera. I aplikacja Voices w wersji 2.0 ujrzała światło dzienne. I aplikacja do tej pory umożliwiała nam korzystanie z głosów wyłącznie OpenAI do generowania treści, do generowania audio. Natomiast teraz umożliwia skorzystanie z większej ilości z ofert innych dostawców. No i właśnie oprócz głosów OpenAI mamy również Eleven Labsa, Play AI, w sumie nie wiem, co to jest za dostawca i tym bardziej nie wiem, co to jest Kokoro. W każdym razie tacy dostawcy są jeszcze oferowani prócz OpenAI, oczywiście no, klucz API każdego tego dostawcy i możemy sobie w aplikacji Voices, całkiem dostępna w sumie, była teraz, nie wiem, bo dawno nie korzystałem, ale całkiem dostępna na pewno była. Swoją drogą MacWhisper troszeczkę gdzieś tam w pewnym momencie cierpiał na dostępności. W pewnym momencie, tak przez parę tygodni, teraz jest to duży progres tej dostępności. Na szczęście do tego stopnia, że rzeczywiście jeżeli się przełączamy między segmentami, nawigujemy sobie między segmentami w transkrypcie, pod Shift M i wyborze opcji Edit, rzeczywiście już jesteśmy bez większego problemu w stanie edytować konkretne segmenty tam, gdzie nam coś nie do końca spykło, nie do końca rozpoznało jak trzeba. Więc aplikacja no, zyskuje na tej dostępności. Jeszcze tam drobne kwiatki są, małe, takie mniejsze kwiatki odnośnie tam, że tam to voiceover tam czasem nie wejdzie sobie w odpowiednie pole, ten, gdzie trzeba edytować, ale to powiedzmy już jest dużo mniej problematyczne jak włączanie myszy voiceover, gdzieś tam przeciąganie tej myszki do konkretnego segmentu, upuszczanie tej myszki, zwalnianie tej myszki i potem edycja. No jest to dużo teraz bardziej, dużo mniej problematyczne w tym momencie. Ten workshop, o którym mówiliśmy, płatności, no właśnie, teraz bardziej za zmianę zestawu graczy, że tak powiem, z którymi chcemy się bić. Teraz to już każdorazowo obowiązuje 20 kryształów, więc no tutaj sobie troszeczkę autor pojechał po całości. Natomiast te kryształy też nie jest jakoś tak trudno zdobyć, powiem szczerze, i no ja wydaję sobie nieraz, powiedzmy tak, po 300 czy po 400, powiedzmy dziennie, po to, żeby na drugi dzień znowu zdobyć kolejne, powiedzmy 400 czy tam 500 bez doładowywania w sumie konta, więc da się tak naprawdę.
2: Ale co, fakt, ja mam wrażenie... Ja mam wrażenie, że po miesiącu grania, bo to tak na początku faktycznie wygląda, mam wrażenie, że po miesiącu to już tak łatwo nie przychodzi.
0: No, nie wiem. Doświadczenia. Mi w sumie teraz wbija chyba, nie wiem, 31 dzień czy drugi w sumie i no właśnie teraz mi jakoś...
1: To może właśnie niedługo przestanie być tak łatwo.
0: Oj, no, nie wiem. W każdym razie, no ja na razie jeszcze...
2: No tak, no mimo wszystko jest trochę jest do zrobienia w tej grze, no i też fajnie, że to jest gra też dostępna po polsku. Wiem, że wiele osób nawet przez to po prostu się tym zainteresowało, także tak, znalazła swoich fanów w środowisku, to, że tam ponarzekałem na nią trochę w podsumowaniu. No, ma to też swoje plusy, oczywiście, że tak, no przecież cały czas tam jeszcze zaglądam do tej aplikacji, więc...
0: Ale jest generalnie, jak dla mnie jest spoko. W ogóle wtedy, jak już questy przetłumaczyli, misje przetłumaczyli na polski, to też w sumie to było dla mnie o tyle fajne. Jeszcze nie te nieszczęsne materiały i potwory i przedmioty, no to jeszcze tam po angielsku są, ale no pewnie to będzie kwestia czasu, bo to w miarę świeża gierka, więc. I ostatnia rzecz, i sobie idę, bo ojojojojoj, to jest takie przeciwieństwo, słuchajcie, dla albo mieszkańców Krakowa i okolic, albo dla wpadających do Krakowa i chcących coś zwiedzić. Generalnie jest sobie coś takiego jak wystawa Skarby Krakowskie Kapituły i prowadzi tą wystawę, to jest w ramach projektu też dofinansowanego, albo finansowanego w pełni w sumie nie wiem. W każdym razie prowadzi to sobie taki przesympatyczny człowiek, Kuba Stefańczyk. Bardzo otwarty człowiek, wykształcenie generalnie historyczne, bardzo. I gość wie, co mówi. Merytorycznie wykłady bardzo fajnie jego prowadzone są. Odbywają się kilka razy w miesiącu. No i ta wystawa w sumie, z tego, co mi mówił, to jeszcze potrwa sobie rok. Może, bo na tyle został przewidziany projekt i potem już nie będzie. Więc ja uważam w sumie, że warto skorzystać. W sumie nawet by może warto jakiś podcast w sumie z Kubą zrobić na temat tego przedsięwzięcia, bo ja co prawda na wystawie nie byłem jako takiej, ale byłem na jego wykładach paru i naprawdę bardzo z takim zaangażowaniem opowiada. Oprócz wystawy, wykładów są też projekcje w sumie filmów historycznych, ale te wykłady, powiedzmy, czy o Bożym Narodzeniu, czyli właśnie taki przekrój, skąd się to Boże Narodzenie, skąd się święta Bożego Narodzenia wzięły od samego początku, przez średniowiecze, przez po nasze dzisiejsze czasy i tak dalej. Byłem jeszcze na dwóch, powiedzmy, kolejnych, ale mi wyleciały, sorry Kuba, jeżeli słuchasz. Nawet ostatnio w sumie byłem i naprawdę człowiek mówi w bardzo fajny sposób. Na przykład teraz w lutym będziemy mieli znaczy projekcję potopu to jest jedno z audiodeskrypcją, ale druga rzecz to będzie o weselu w Bronowicach, jak generalnie żyli chłopi też w XIX wieku na wsi i tak dalej. O tego typu rzeczach będzie. I to będzie 20 chyba pierwszego. Tak, 21 to będzie. Projekcja miała być 7 lutego, natomiast zostanie przeniesiona na 10. I 26 będzie o kuchni średniowiecznej, o obyczajach w średniowieczu, o tym, co jadano, dlaczego jadano, to, a nie inne rzeczy, prawda? Jakie obyczaje wówczas panowały i przy stole, i nie tylko. Więc no, też polecam. Jeżeli ktoś miałby okazję, to myślę, że warto wpaść, bo to są, myślę, wartościowe te wykłady Kuby.
1: A ja już sobie zapisuję temat na audycję, bo myślę, że rzeczywiście warto z Kubą o tym porozmawiać.
0: Tak, ja z Kubą o tym rozmawiałem i ja z tobą w sumie prywatnie zapomniałem, a skorzystając z okazji, no to jeszcze, żeby innych słuchaczy zachęcić, to też o tym komunikuję. I to, co jeszcze mogę zdradzić, w marcu będzie Poznaj alfabet sąsiada. Czyli wykład już był albo w tamtym roku, albo 2 lata temu, nie pamiętam, ale chyba w tamtym roku, prawda, jak ta sytuacja na Ukrainie no, była, zresztą jest nadal, ale powiedzmy, że jak było o niej dużo głośniej i było to bardzo takie świeże, to właśnie Kuba zrobił wykład Poznaj alfabet sąsiada, czyli generalnie cyrylicę rosyjską i ukraińską, jeśli chodzi o Braille'a. No i w sumie ja na tym wykładzie nie mogłem być i mu zaproponowałem, żeby zrobił coś takiego. Miało być w lutym, ale tam przez pewne rzeczy nie będzie to możliwe, ale już wiem od Kuby, że będzie w marcu. Więc w sumie tych których mogę, to ci, którzy mogą, to zapraszam serdecznie. To jest w głównej bibliotece Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie przy Bobrzyńskiego 10. No i generalnie, gdyby ktoś chciał, ktoś się zainteresował, to może napisać na maila wystawy do Kuby. Numeru telefonu może nie będę podawał, bo tam jeszcze i wewnętrzne i tak dalej, ale maila mogę podać. To jest SKK, czekajcie, ojej, bo miałem to. Już. O, skk.wystawa@upjp2.edu.pl. Może tego maila jeszcze powtórzę. skk.wystawa@upjp2 www.kubaedu.pl. Tam może napisać do Kuby, generalnie w razie czego też istnieje opcja asysty z przystanku tramwajowego, gdyby ktoś też potrzebował. No i można śmiało pisać. I jest też strona internetowa, gdzie też ten adres mailowy się znajduje, jak i numer telefonu. To jest... ojej. Ja to już szybko znajdę, bo szczerze mówiąc mi to wyleciało w tym momencie, ale szybko to znajdę. Okej, mam. Już? O, właśnie. Skarby krakowskie kapituły pisane razem, bez niczego. Skarby krakowskie kapituły.upjp2.edu.pl. Skarby krakowskie kapituły.upjp2.edu.pl. Tam są generalnie też informacje odnośnie numeru telefonu, więc będzie sobie można to wszystko sprawdzić też i zapoznać się też z ofertą, bo tam jest o tej wystawie, więc można sobie to sprawdzić. Mówię, warte spróbowania, bo Kuba bardzo fajnie mówi. Jedyne, co mogę zarzucić, strona nie posiada nagłówków, czyli ta dostępność tak troszeczkę mniej, ale ta strona też nie jest bardzo rozbudowana, więc tak czy inaczej się na tej stronie człowiek odnajdzie.
1: Za to prelekcje dostępne.
0: Prelekcje jak najbardziej dostępne. Mało tego, pętle indukcyjne, jak ktoś potrzebuje, też są. Chyba taka stricte, nie znam się na tych pętlach tak naprawdę, ale i taka mobilna, ale też jakaś taka większa, taka bardziej na stałe. Mówię, nie znam się, nie jestem kompetentny, ale generalnie mają tego jakoś tam do wyboru, że każdy gdzieś tam no, włączony w wystawę, w treści wykładów zostanie. Więcej myślę będzie, jak się uda z Kubą jakoś tam zgadać, podcast zrobicie i wtedy też będzie wszystko. No, ja i szerzej. A tymczasem ja sobie uciekam, bo naprawdę czas antenowy zająłem, ale sporo miałem, notatki miałem grubo od notatek. No i tyle.
1: Dzięki Maćku za telefon w takim razie.
3: Jeżeli Tomka nie ma, to ja mogę się wtrącić z moim ostatnim chyba już newsem, bo widzę, że zaproszenia Apple zostały omówione, więc został chyba tylko mój news. A mój news jest dość szybki, bo tu wiele do powiedzenia nie ma. A mianowicie, no, mamy aplikację Łącze z telefonem, więc możemy już i Androidy, i iPhony podpinać do naszych Windowsowych komputerów i nimi w dość zaawansowany sposób zarządzać. No i wygląda na to, że te możliwości dotrą wkrótce do menu Start. Testować to mogą już użytkownicy wersji insiderskich beta Windowsa 11. Dla Androidów już to gdzieś tam miało być dostępne, teraz dociera też do iPhone'ów. No i z pozycji menu Start pojawią się te opcje, które znamy z łącza telefon z telefonem, czyli właśnie zarządzanie połączeniami, SMS-ami, czy też transfer plików. Także dostęp do naszego smartfona z poziomu komputera z Windowsem stanie się jeszcze łatwiejszy.
1: No to tym lepiej. To
3: tak myślę, no.
1: Tak, to fajnie rzeczywiście, że także i iOS z Windowsem się jakoś tu coraz bardziej integruje. Jako użytkownikowi iPhone'a to miło mi to słyszeć.
2: Tak, te transfery plików są testowane, to też no myślę, że taka fajna zmiana, bo
4: to się zgadza. Tak. No dobrze, w takim razie kończymy dzisiejszy Tyflo-przegląd. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy udział i oczywiście również dziękujemy wam, słuchaczom, za żywy udział w audycji. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
1: Dobrej nocy.
3: Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność+. A to kolejne nasze spotkanie w Tyflo Podcaście na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie współautorka modelu dostępnej szkoły Agnieszka Niedźwiecka. Witaj.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dziś porozmawiamy o konsultacjach szkolnych, o których również możemy poczytać w modelu dostępnej szkoły. Naszą rozmowę zacznijmy może od tego, co to właściwie są konsultacje szkolne.
6: Konsultacje szkolne to jest takie rozwiązanie opracowane przez Ośrodek Rozwoju i Edukacji, którego celem jest identyfikowanie grupowe przyczyn trudności ucznia i grupowe znalezienie rozwiązania, które może być wdrożone na poziomie szkoły, tak aby temu konkretnemu uczniowi pomóc.
1: I kiedy takie konsultacje się przeprowadza?
6: Konsultacje szkolne organizuje się w przypadku zaobserwowania u ucznia trudności w funkcjonowaniu edukacyjnym, poznawczym, społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym, fizycznym, których nie udaje się zniwelować w trakcie bieżącej pracy z jego klasą na lekcjach.
1: A czy do takich konsultacji szkolnych należy się jakoś specjalnie przygotować?
6: Przed spotkaniem konsultacyjnym każdy z uczestników wypełnia ten sam formularz, w którym wskazuje mocne i słabe strony ucznia. I w tym formularzu mamy zakresy, obszary, takie jak kształcenie ogólne, przyswajanie mowy, tworzenie wyrazów, czytanie i pisanie, wiedza matematyczna, radzenie sobie z wyzwaniami, komunikacja, poruszanie się i mobilność, troszczenie się o samego siebie, kontakty z innymi ludźmi, czas wolny, wypoczynek oraz poczucie przynależności. I każdy z uczestników konsultacji szkolnych wypełnia ten formularz. Co ważne, to nie jest taki dokument, którego wypełnienie musi zabierać bardzo dużo czasu. Maksymalnie 20-30 minut. Zaznaczamy to, co jest mocną stroną ucznia w danym obszarze i to, co może sprawiać mu trudność. Wskazujemy jakieś uwagi, spostrzeżenia, słowa kluczowe, tak? Jeżeli uczeń nie ma trudności w danym obszarze, to po prostu pomijamy. To nie chodzi o to, żeby jakoś bardzo głęboko analizować sytuację danego ucznia, ale żeby się tej sytuacji po prostu przyjrzeć. I z takim wypełnionym formularzem konsultacji szkolnych spotykamy się grupowo. Spotykają się, tak jak mówiłam wcześniej, wychowawca, koordynator, czyli taka osoba, która prowadzi to spotkanie. W spotkaniu uczestniczą rodzice dziecka i sam uczeń. I oni też wcześniej wypełnili ten formularz konsultacji. I konsultacje polegają na tym, żeby usiąść i zbiorowo zastanowić się, co jest faktycznym problemem czy trudnością danego ucznia, co może te trudności powodować, ale też jak temu zaradzić na bazie tego, czym szkoła już dysponuje. I konsultacje szkolne służą identyfikacji trudności, służą temu, żeby znaleźć rozwiązanie, jak taką trudność przezwyciężyć i służą zaplanowaniu działań. Co ważne, te działania są w trakcie konsultacji szkolnych planowane maksymalnie na pół roku, nie dłużej.
1: A potem, jeżeli efekt nie zostanie osiągnięty, przeprowadzane są kolejne konsultacje, czy jakoś inaczej?
6: Tak, i jeżeli nie ma poprawy, to w takim razie szkoła zwraca się za zgodą rodziców do poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w rozwiązaniu tych trudności, ponieważ już po takim grupowym spotkaniu, zidentyfikowaniu trudności, wprowadzeniu pewnego planu działań, jeżeli te działania realizowane przez szkołę zarówno w bieżącej pracy z uczniem, jak i podczas zajęć na przykład przydzielonych przez dyrektora z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie działają, to oznacza, że sytuacja dziecka wymaga głębszej, bardziej wnikliwej analizy. I to powinno się zadziać w poradni.
1: A jeżeli chodzi o sam wynik konsultacji, efekt taki namacalny tych konsultacji, to sporządza się z tego jakiś raport? To jest jakiś dokument, który przygotowujemy?
6: Podczas takiej rozmowy koordynator sporządza protokół konsultacji szkolnych. W tym protokole konsultacji szkolnych znajdują się wnioski, do których wspólnie doszli uczestnicy tych konsultacji. W protokole zawieramy też cele, wskazujemy, kto będzie te cele realizował i zakładamy sobie pewien przedział czasowy, który sobie dajemy na realizację tych celów i to jest zawarte w protokole konsultacji szkolnych.
1: I ten przedział czasowy zawsze musi być mniejszy niż pół roku, tak?
6: Maksymalnie pół roku.
1: Agnieszko, ale jaki jest właściwie cel takich konsultacji? Co z perspektywy ucznia powinny one dać?
6: Celem konsultacji szkolnych jest wspólne zidentyfikowanie trudności i określenie działań, które mogą te trudności zniwelować. Takie trudności w codziennym funkcjonowaniu ucznia. To może się wydawać jakimś kolejnym biurokratycznym działaniem, które nie będzie miało żadnych efektów, ale my widzimy, że w praktyce szkolnej takiego rodzaju konsultacje i spotkania są potrzebne. Należy pamiętać, że konsultacje szkolne zgodnie z modelem dostępnej szkoły powinno się również organizować wtedy, kiedy rodzice dostarczą do szkoły opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. To może być opinia w bardzo różnych sprawach. I jeżeli jest to opinia, że dziecko ma na przykład prostą wadę wymowy, to tutaj dziecko dostaje zajęcie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast jeżeli do szkoły wpływa opinia na przykład o mutyzmie wybiórczym, o stanach depresyjnych u dziecka, to czy na przykład o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, to z naszego doświadczenia z pracy z rodzicami do tej pory wynikało, że ta opinia jest pomijana. Albo nie wszyscy nauczyciele zdają sobie w ogóle sprawę z tego, że uczeń ma jakieś trudności, że uczeń ma opinię. I konsultacje szkolne po pierwsze pomagają zauważyć, że uczeń ma jakieś trudności i że one mogą się pojawiać na różnych przedmiotach. Po drugie, niejako wymuszają na nauczycielach uczestniczących w konsultacjach poznanie trudności tego dziecka, nawet jeżeli one nie do końca muszą w tym momencie występować na jego lekcjach, ale też pozwalają na wymianę doświadczeń i sposobów radzenia sobie z tymi trudnościami i sposobów na to, jak to dziecko wesprzeć. I takie zespołowa refleksja nad trudnościami, ewentualnymi przyczynami tych trudności i zespołowe wdrożenie pewnych działań naprawczych dotyczy wszystkich. To już nie jest tak. Zorganizowanie konsultacji szkolnych powoduje, że uczeń i rodzice ucznia wychodzą z założenia, że oto wszyscy nauczyciele wiedzą, że dziecko ma jakąś trudność i nie mogą tego pomijać w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, ale też pozwala na to, żeby stosować różnorodne oddziaływania na różnych zajęciach, które służą temu samemu celowi. I to jest największa korzyść z konsultacji szkolnych dla ucznia, tak, że nauczyciele po pierwsze wiedzą, że jest jakaś trudność, po drugie nie mogą jej pomijać, po trzecie wspólnie ustalono pewien plan działania, po czwarte każdy, kto uczestniczy w konsultacjach szkolnych jest zobowiązany do tego, żeby te działania realizować.
1: Pozostaje zatem mieć nadzieję, że konsultacje szkolne jak najczęściej okażą się pomocne. I właśnie o konsultacjach szkolnych dziś w Tyflo Podcaście opowiadała Agnieszka Niedźwiecka. Dziękuję ci bardzo.
6: Dziękuję i do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje

0: osobowości twórcy, którym jest Yukio Nozawa, również niewidomy i tworzy gry, które są niestety tylko po japońsku i niestety musimy w nie grać. No, tak jak to pokazywałem w poprzednim moim podcaście, który nagrywałem, czyli Shadowline, czyli o grze japońskiej od twórcy MM, który też jest niewidomy i no niestety musimy sobie radzić przy użyciu Instant Translation do NVDA. To jest wtyczka, którą omawiałem poniekąd troszkę przy okazji omawiania Shadowline. Natomiast bardzo ważna jest ta wtyczka, no bo niestety bez niej raczej sobie nie poradzimy. Jeśli już mamy NVDA, bo tylko oczywiście do tego jest ta wtyczka, więc jeśli ktoś chce pograć w pełni w tą grę, najlepiej jeśli zaopatrzy się w darmowy screen reader NVDA i we wtyczkę Instant Translation albo Instant Translator, chyba tak to się nawet nazywa już. No i po ustawieniu języka z japońskiego na polski czy angielski będę używał angielskiego, jako że ostatnio w podcaście użyłem polskiego w Shadowline. Wychodziły straszne bzdury, powiem wam szczerze. Jeśli chcecie i wolicie oczywiście grać po polsku, no to nie ma sprawy, natomiast będę tutaj wam wszystko tłumaczył i mówił co i jak. I myślę, że będzie to dobre rozwiązanie, a wy oczywiście będziecie mieli później, jeśli będziecie chcieli ustawić sobie język polski, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Co jest istotne i co należy wiedzieć, to to, że tłumaczenie tego wszystkiego w Bokura no Daiboken jest dość ważne, tylko dlatego, że nie tylko dowiadujemy się, jakby co się dzieje w samej opowieści, która tutaj jest jakoś tam ważna, ale i dowiadujemy się różnych rzeczy, które nam są potrzebne do samego przejścia danych plansz. Czyli jakieś czasami hasła, albo nam gra podpowiada poniekąd, co zrobić w danym momencie i tak dalej, co jest bardzo istotne. Ja postaram się pokazać tą grę z dwóch stron. Przede wszystkim zacznę nowego save'a. Tak to zrobię. Pokażę wam mniej więcej, jak to rozpocząć, jak to zacząć, jak to się zaczyna i tak dalej. A potem pokażę wam trochę rzeczy, które mam, że tak powiem, osiągnięte na moim zapisie gry. No więc na razie zrobimy to, co zazwyczaj pokazuję, czyli główne menu, co i jak wygląda. Oczywiście rozgrywka jest przy użyciu klawiatury, niestety szkoda, że nie ma pada. No ale trzeba sobie jakoś radzić. Czyli przechodzimy sobie do Bokura no Daiboken 3. Oczywiście okno jest... No, po japońsku, więc tutaj no musimy użyć tłumacza, jak już mówiłem. Więc pierwsza opcja, jaka jest, oczywiście może ściszyć trochę, znaczy zwolnię syntezę, chociaż to i tak po angielsku, ale jednak ściszę. Pitch 100. No okej, okay, powinno być dobrze. Tak, czyli tutaj można grać z zapisu gry. Czyli wczytanie gry. Druga opcja. Create a new save data. You can play the game from the beginning. Czyli jest, można grać grę, no, czy zacząć grę od początku. Check for updates. Connect the internet and check the program for the new version. Czyli żeby sprawdzić, czy jest nowa wersja, mam najnowszą. You can change the various settings preferences. Czyli preferencje, czytam mi dwukrotnie, tylko dlatego, że mam odpaloną jeszcze drugą wtyczkę w tle, która automatycznie odczytuje mi schowek i dlatego tak czyta. O, nie. Oh, I'll finish the game, the end of the game, czyli... Wiadomo, tutaj jest quit exit, jak to tam się nazywa, czyli wyjście z gry. Przejdźmy do opcji. Jesteśmy w opcjach. BGM Volume, czyli głośność muzyki, którą zmieniamy enterem, klikamy i zmieniamy ją w dół, w górę. Teraz ją ściszam, a teraz podgłośniam. No ja powiedzmy ustawię sobie 1600. No, lubię muzyczkę w tej grze, więc dlaczego nie? Druga opcja. O tak, czyli to są jakby... No, powiedzmy, że ustawię je na... No 2380 powiedzmy. Czyli dźwięki otoczenia, wszystkie ptaki, nie ptaki.
1: 6 lot, 3 dolar, to 2.

Tu jest clipboard, czyli właśnie wyjście, metoda odczytek jak w przypadku Shadowline. Wybieramy za pomocą czego ma nam być przekazywany tekst, oczywiście schowek, bardzo ważne. Tak, czy na początku gry, jeśli włączamy, ma nam sprawdzać, czy są aktualizacje, czy nie. Tak, tutaj można zmienić, to są... Standardowo biega się postacią, a jeśli chcemy chodzić powoli, to musimy przytrzymać kontrol. To można oczywiście zmienić na odwrót, że chodzimy normalnie, jeśli trzymamy kontrol, biegniemy, ale tak jest lepiej, moim zdaniem. Export, combat log. Czyli żeby nam eksportował jakby ten zapis walk, kogo pokonaliśmy, ile dostaliśmy doświadczenia, ale o tym będzie później. Tutaj nie wiem, co da się zrobić, zaraz zobaczymy. 20... A, tu chyba są wyświetlane, ilość wyświetlanych symboli na... stronę? Nie wiem, chyba jakoś tak. No i tutaj jest exit zapisane są na ustawienia. Dobra, tak już mówiłem, robimy create a new save. Tutaj oczywiście też wszystko się kopiuje do schowka. Welcome to Great Adventure. Tak, czyli ta gra jest drugą częścią. Kurczę, ja wyłączę tą wtyczkę, która tutaj niestety nam troszkę bluźni, czyli powiedzmy sobie, czyta nam po kilka razy to wszystko. No, trochę przeszkadza, okej. Tak, czyli to jest druga część, jakby kontynuacja dwójki, bo jedynka jest jeszcze jakby osobną częścią. Teraz trzeba wybrać slot, czyli w którym, na jakim slocie mam zapisać grę. Pierwszy to jest ten, który ja mam i nie chcę tracić tej gry. Wybrałem drugi. O, a tu już coś jest. Nie. To wybiorę może trzeci. Okej, trzeci jest wolny. Coś tam miałem w drugim. Czyli mam imię. Lirin. I teraz trzeba wcisnąć tabulację, jak wciśniemy Lirin. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. Okej. Czy chcesz, żeby był Lirin? Tak jest. Tutaj sobie ustawię klawiaturę na japoński, chociaż nie wiem, czy to po coś jest potrzebne, ale przyzwyczajenie. New data has been created. Ustawienia zakończone. Tutaj mnie pytają, czy chcę... Tak, tutaj mogę wybrać, czy chcę, żeby w jakimś, powiedzmy, skrócie przybliżona została nam historia z części wcześniejszych, czy też chcemy to pominąć. No, to wezmę tą drugą opcję. Tutaj się czasami też pojawiają japońskie słowa, które są nieprzetłumaczone. Natomiast wybiorę tą drugą opcję, bo no, nie będziemy teraz siedzieć i czytać tego wszystkiego, ale jeśli ktoś się nie zna, to zachęcam do pogrania po prostu w poprzednie części. No, chyba, że ktoś nie chce w ogóle, to może sobie to przeczytać. No i w porządku. Ja wezmę drugą opcję. A tu są jakieś różne znaczki. Czytam tytuł okna chyba, z tego co wiem. I tutaj mamy tak. I will move to the screen selection stage. Oznacza to tyle, że tutaj wybieramy planszę. Jak wejdę tam, to wybieram sobie planszę, na której chcę grać. Nie. Wcisnąłem sobie jeszcze... Już wam mówię, co zrobiłem. Wcisnąłem sobie niechcąco insert Q, a insert Q zamyka NVDA, zamiast shift insert Q, który mam ustawiony skrót na tłumaczenie ze schowka. No i tak, i przy okazji wszedłem sobie do jednej opcji, więc tutaj mamy pierwsza do
jakby rozpoczęcia gry na danej planszy. Druga opcja, czyli to jest status postaci, czyli ilość zdrowia, ilość staminy, tam pieniędzy i tak dalej. A tu są przedmioty, które mamy. Strategy items, czyli kolejna grupa jakby przedmiotów, o której też troszkę później. Collection items, też troszkę inne przedmioty, o których będę mówił. Weapons, czyli bronie, którymi atakujemy. Armor, czyli zbroje. I save, czyli zapisywanie gry. A tu są ustawienia, dokładnie te same, które mamy dostępne z głównego menu. The end of the game, czyli wyjście z gry. Okej, czyli przejdziemy sobie w takim razie do pierwszej opcji. Bardzo ważna rzecz, możecie się poruszać po tych menu home end. No i w skrócie się przemieszczać na początek czy koniec listy. No i tutaj mamy dostępną tylko jedną planszę. Stage Selection Tutorial. Nic nie odblokowaliśmy, nowy save, to mamy tutorial, czyli ćwiczenia po prostu. I to jest tutorial. Tak, tutaj nas witają. Before you begin, let's try to practice the basic operations. Czyli do wszystkich, którzy nawet grali, to polecamy, żeby przejść tutorial. Nic trudnego, jeśli będziemy się trzymać, instrukcji. So I will start tutorial, please. Good luck. Wystarczyłoby chyba samo good luck, czyli powodzenia. I tutaj mamy pierwszą planszę. Let's have a walk, się nazywa. Tutaj ptaszki nam śpiewają. I teraz mamy welcome to the tutorial. O właśnie, i tutaj nam powiedzieli jedną rzecz, o której zaraz wam powiem więcej. To jest 2D side-scrolling game, jak tutaj nam powiedzieli, czyli gra dwuwymiarowa, w której poruszamy się tylko i wyłącznie w lewą i prawą stronę, przynajmniej na razie i podstawowo. Chodzi o to, że nasza postać nie może chodzić w górę i w dół, pomijając akcje typu wspinanie się po różnych drabinach, co też się zdarzy. Co teraz robię? To jest dźwięk obracania się w prawo albo w lewo, a teraz pójdziemy sobie naprzód. Jak trzymam kontrol, obróciłem się w lewo, mogę sobie iść powoli. Dobra, obracam się i biegniemy. To był skok. To jest skok naszej postaci głównej. Biegniemy. I zaliczyliśmy tutorial. To znaczy tą część. Czy możemy chodzić powoli, nam tu powiedzieli. Tutaj mówią o tej zmianie metody, czy chcemy trzymając kontrol chodzić, czy biegać, czy też na odwrót. Tak, i to właśnie jest bardzo użyteczne w momencie, kiedy chcemy uzyskać staminę, jeśli nam się stamina wyczerpuje. No to nasza postać się szybciej męczy, więc nie biegnie tak szybko, więc wtedy możemy użyć chodzenia i wtedy nam się dużo szybciej jakby ładuje ten pasek staminy. Jeśli niska ściana, możemy ją przeskoczyć. Czyli muszę przeskoczyć przez ścianę, która zaraz będzie. Tu jest ściana, więc ją musimy przeskoczyć.
czyli wciskając w górę i trzymając strzałkę w prawą stronę, albo klikając kilka razy. Ja po prostu patrzę, kolejna ściana, przeskoczyłem, kolejna, przeskoczyłem. Ok, i tu będą wszystkie ściany. Ok. Spadłem. O! Chodzi o to, że tutaj mamy echo naszych kroków i to oznacza, że im to echo jest bliższe nas, tym zaraz będzie spadek w dół i ten spadek bywa różny. Czasami może być to normalny, taki bezpieczny, powiedzmy schodek czy coś w tym stylu, a czasem może być to przepaść. Po prostu spadniemy i się zabijemy. Tutaj jest woda, do której mamy spaść. Słyszycie? O, tu są schodki, po których schodzę i spadłem do wody. I teraz popływamy sobie. No i co mamy? Przepaść. Trzeba wyskoczyć. To jakiś ptaszek. Kolejne zejście. Tam był jakiś kot obok rzeki, ale to podobno mówił, że to nic takiego i to nic nie znaczy. No ciekawe. Może i faktycznie nic. Chyba kiedyś go zabiłem, tego kota, nawet z tego co pamiętam. Wróciliśmy do Stage Selection, czyli tutorial, wchodzimy tutaj. I pokazała się druga podplansza, jakby można tak powiedzieć. Let's play ball, czyli druga część tego tutoriala. Czyli tu co będzie z jakimiś piłkami. Jak użyć klawisza Enter? Czyli można tym podnosić przedmioty, że tak powiem, zarządzać twoim inwentarzem i przy okazji otwierać różnego rodzaju drzwi. Musimy wejść do drzwi, które tam są. Muszę je otworzyć. Enterem.

I jesteśmy w jakimś... Taki jakieś coś do zakupów. I pogramy w piłeczkę jakoś. No dobra. Jestem na drugim piętrze, właśnie, to była jednak winda. Aha, im bliżej windy... Aha, teraz będzie winda. Teraz musimy iść do windy, na drugie piętro się dostać. Okej, tam były jakieś drzwi wejściowe, a tutaj jest dźwięk windy. Znaczy to jest dźwięk, na którym trzeba kliknąć, ale... O właśnie, tu jest winda.

Okej. I teraz będziemy... Czyli musimy re-enterem odbijać piłki. I pyk. Lecą do mnie. Poleciały tam. I wszystkie zaliczyło. To znowu wracają. Pewnie. O, a nie, nie wracają. Sososa. O, teraz 10 rzuci do mnie. Uwaga.

0: Okej, wszystkie zaliczyłem.
1: Sosowy krzyknik. It is in tactone wykrzyknik.
0: O, coś nam dał, jakieś piłeczki czy coś takiego. I uwaga, acrobatic. To jest kolejna część tutoriala. Atak i jump, czyli atakowanie i skakanie teraz. Możemy omijać ataki wrogów, znaczy jakby unikać ich, używając skoku. Teraz będziemy musieli skaterów na deskach przeskakiwać. Uwaga! Jedzie i muszę go przeskoczyć. Udało mi się. Muszę ich pewnie ilość tam przeskoczyć, nie wiem ilu. No ale coś się nie spieszał. Oczywiście musimy to zrobić w odpowiednim momencie, żeby nas nie wjechał. Czyli nie za wcześnie, nie za późno. O, jedzie jakiś kolejny. Ale się rozpędził. Co? O, właśnie mi przyfasolił. Udało mi się, jednak przeskoczyłem. Teraz ich przeskakuję. Ojej, to mi się akurat nie udało, a idę w prawo. Jest sporo o tej grze i sporo można mówić. Postaram się jak najwięcej wam przekazać, co wiem, a myślę, że troszkę wiem, bo grałem w to bardzo długo. Spędziłem w tej grze no bardzo, bardzo dużo godzin. Tam już są drzwi, słyszę, na których pójdziemy. A tutaj w ogóle trochę ludzi odstraszały te dźwięki, to znaczy odgłosy tych postaci, potworów. Moim zdaniem to bardzo szkoda. Weszliśmy do drzwi, bo to brzmi po prostu japońsko, no. O, czyli będziemy teraz używać... To nie muszę nacisnąć W, żeby wejść do weapons, czyli do menu z brońmi. I tutaj mamy jedną broń. Club, czyli taka... No, maczugowate coś, tylko małe, plastikowe to jest chyba z tego, co się tutaj.

Okej. Wszystko. Czyli wszystko trafi, wszystko praktycznie. Tutaj jeździ sobie pan na desce i uderza w te samochodziki. A ja mogę coś z tym zrobić, czy nie? O, właśnie on już załatwił wszystko. Dokładnie. O, to jest dźwięk, bardzo ważny dźwięk. Będzie wam się bardzo często przydawał. To jest dźwięk, jeśli, że tak powiem, dostaniemy level up, czyli level. Za każdy level dostajemy punkt doświadczenia, to znaczy dwa punkty z tego, co mi się wydaje. I przy okazji podnosi nam się zdrowie troszeczkę. To znaczy tak, będziemy dostawać co jakiś czas trochę więcej punktów doświadczenia. Im wyższy level, tym więcej punktów. Chyba tak to jest. Czyli możemy podnosić różne atrybuty, zaraz o nich więcej. Właśnie otworzyło mi się menu. Jeśli naciśniemy L na planszy, to się przeniesiemy do tego ekranu właśnie tutaj. Czyli strzałkami w górę i w dół poruszamy się po tych atrybutach, a prawo, lewo możemy dodawać albo odbierać punkt doświadczenia, czy ten punkt, który przyznaliśmy do danego atrybutu. Tylko należy pamiętać, że jeśli zatwierdzimy zmiany już i ten punkt zostanie już zapisany, to nie możemy tego cofnąć. Możemy to tylko cofnąć, jeśli pomyliliśmy się, na zasadzie dodaliśmy jeden punkt do zdrowia, ale nagle zdecydowaliśmy, że nie, jednak nie do zdrowia, ale do czegoś. To możemy go sobie cofnąć i dodać do czegoś innego. O właśnie, to jest to, co ja mówiłem, że nie będę mógł ich już cofnąć tych zmian po naciśnięciu tego przycisku na sam dole, który jakby zapisuje zmiany. I tu mamy ATK. Tak, tu jest atak. Tu jest obrona. Mamy 0. Technology to jest technologia, czyli ona się przydaje do używania różnych przedmiotów typu broni właśnie. Musimy mieć ją podniesioną tylko po to, żeby używać danej broni. Stamina tutaj jest. 30 staminy mamy. I to jest... Stamina jest odpowiedzialna właśnie za zmęczenie. Każda broń albo większość broni konsumuje jakąś ilość staminy. No i nie tylko bronie. Niektóre z potworów potrafią wysysać z nas staminę też, atakując nas odpowiednio. No i wtedy się męczymy, jeśli stracimy staminę, to nasza postać upada na jakiś czas i wtedy jest zupełnie otwarta na obrażenia i na ataki innych, więc... No, lepiej nie dopuszczać takich sytuacji, bo może być ciężko. Mamy 20. To jest HP, czyli heal points, czyli to są punkty zdrowia po prostu. Im więcej mamy, tym no jest... tym lepiej dla nas. Confirm, czyli właśnie potwierdzić zmiany i zapisać. Kliknąłem Enter i w tej chwili wyszliśmy z tego ekranu levelowania się. Big car, teraz jest duży samochód.

Zniszczyłem duży samochód, tak. Cokolwiek to znaczy. O, i dostępna plansza to będzie tutorial remix. Czyli chyba wszystkie rzeczy, których się nauczyliśmy, będą w jednym. Come on. I'm remix, good luck. Idziemy. Czegoś nauczyliśmy, musimy teraz wykorzystać w praktyce. Mamy naszą broń.

0: On jest niżej, ten samochód. Przydatna rzecz. Q-klawisz. Tutaj dobrze pamiętam. Q sprawdza, na jakiej jesteśmy pozycji na mapie i na jakiej wysokości. 3 off 31 to tylko znaczy, że jest 3 i 31. My jesteśmy na wysokości 3 u góry i jakby 31 na mapie to jest koordynaty. Jeśli zrobimy 30 kroków w lewo, to będziemy na pierwszym, na początku mapy. Przynajmniej tak na to wychodzi. Teraz kolejny ważny klawisz, klawisz D. Otworzyłem klawisz D, o którym nie ma w tutorialu, ale jest bardzo ważny, bo bardzo wam uratuje życie później, kiedy będzie, no, trzeba z niego korzystać dość często, zwłaszcza w planszach, w których, no, trzeba będzie jednak trochę pomyśleć, gdzie pójść, co zrobić dokładnie. I ja wam, i tutaj jest tak. Klawisz D służy poniekąd do sprawdzania, co jest na mapie. Możemy tym sprawdzić, kto, jaki przeciwnik, gdzie się znajduje, jaki przedmiot się znajduje, w jakim dokładnie miejscu. Wszystko możemy sprawdzić. I w tym wypadku zawsze po wciśnięciu klawisza D kursor jakby nam ustawia się na najbliższy, na rzeczy, która znajduje się nas najbliżej. Czyli jeśli to znajduje się pod nami, nad nami albo obok nas, to zawsze kursor ustawi się dokładnie w tym miejscu, a w górę, w dół, czyli w górę, w lewo, a w dół, w prawą stronę, będziemy mogli sobie się poruszać i sprawdzać, co jest na lewo i na prawo od nas. No i oczywiście do tego w górę i w dół działa to w ten sam sposób, że wciskając w górę, przesuwa nam się kursor jakby na lewo naszej postaci i bada po lewej stronie, czy jakie są zagrożenia albo inne przedmioty. I wtedy nam pokazuje, że coś jest na wprost nas, znaczy na wprost. No powiedzmy na tej samej linii jak nasza, albo czy coś jest wyżej od nas po lewej, albo niżej. I po prawej stronie działa to zupełnie tak samo. I są dźwięki, które są bardzo ważne. Tutaj nie ma nic, dlatego że tutaj piszę tylko... Tak, trzy obiekty. To znaczy trzy są jakby razem z tym tutaj, a są dwa obiekty na planszy. Tu nam powiedziało ilość tych wszystkich obiektów. Tu jest takie dźwięki i to znaczy... Jest samochód na dole, na pozycji 0. 0 i jest 40, tu jest właśnie ważne... 46, to znaczy, że on jest na... jest jakby X i Y. I X to jest od lewej do prawej, wiadomo, Y od dołu do góry. Czyli on jest na pozycji 0, jeśli chodzi o Y. A dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, bo jest na samym dole. I na drugiej osi jest na pozycji 46. A następny przedmiot... A tam są drzwi. I na wysokości 1. Na 64. I w tej chwili musimy tak przejść sobie, spaść chyba tutaj. Jesteśmy w tej chwili jesteśmy na wysokości 0. Musimy ten samochodzik tutaj trochę, nieco go. Musimy ten samochodzik rozwalić w drobny mak. Ucieka nam ten samochód. Zaraz go tutaj... Dobra, samochodziku nie ma. Teraz biegniemy. O, i właśnie, co się teraz stało? Otworzyły się nam drzwi, to znaczy... O, i co się dzieje? Jest... Taki dźwięk oznacza, że coś jest wyżej, nad nami. Bo on jest dosłownie jeden nad nami, to znaczy, że coś jest już... Są trzy dźwięki. Jeden to jest... że coś jest na tej samej linii, drugi jak ten, czyli wyższy, czyli znajduje się coś nad nami, a trzeci niższy, czyli jest coś pod nami. To jest bardzo istotne. No ale to jest nad nami. Wskoczyłem tutaj, na górę. I mogę otworzyć drzwi.
1: 0, 100, 2, 3.

No, to chyba wszystko. Drzwi nam się pokazały, do których można wejść. A tu są znowu samochodziki chyba, ale jest przycisk. I ja wcisnę ten przycisk. Aha, bo te samochodziki są na zupełnie innym poziomie. Na dole chyba, pod nami. A przycisk nam wywoła jedną fajną rzecz. Czyli deski. Jedna deska, która szybko jeździ i przy okazji niszczy nam samochodziki wszystkie. Ale tutaj na razie nie można wejść. O, już można, właśnie nam się otworzyło przejście. Tutaj musimy trochę poskakać sobie. I co się stało? Przeszliśmy tutorial. Okej. Okay. I w tej chwili nam się pojawiła School Funny, czyli przygoda, która zaczyna się w szkole. Zacznijmy przygodę.

0: Tutaj właśnie wspomnienia są naszego głównego bohatera sprzed 4 lat. W końcu udało się znaleźć pracę i nastał pokój. No mówię, tutaj czasami się zdarzają różne jakieś słowa japońskie pomiędzy tym. Także tutaj różni ludzie go odwiedzali. Zdobył sobie niezłą taką reputację w tym Crystal City, które tak się nazywa, to miasto, w którym mieszka. O, i nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Jakieś dziecko przyszło. Zapewne o co chodzi. Jakieś dziwne potwory się pojawiły na terenie szkoły. Potwór? O, jakiś duży, co wyglądał jak jakiś taki motylowate coś tam. Tak, przerażające, pomóż nam. No i musimy wyruszyć, niestety, zająć się tymi potworami. I zaczęliśmy przygodę w szkole. Czyli pierwsze piętro w szkole. Tutaj od razu powiem wam, że tak, zwiedźmy ten budynek. Dostaliśmy broń, znaczy on wziął ją z domu i to jest nasza broń już od tej chwili. I krótki miecz. I ona tutaj atrybuty ma, że ma dwa ataku, długości ma chyba 30, czy jakoś tak to się przelicza, nie wiem dokładnie, ale mamy mało punktów życia. W ogóle mam mało wszystkiego. Właśnie zaraz będzie tutaj ciekawie. A, tutaj jest armor pod klawiszem S, jeśli mamy zbroję. Na razie nie mamy oczywiście żadnych, ale muszę teraz coś zrobić. O, zabiliśmy tego. Tutaj zabijamy te. I co dostaliśmy? Dostaliśmy, ile mamy zdrowia?
1: 75/110.
0: Oj, 75/110, a dostaliśmy tylko raz. O, nie zdążył nam nic zrobić, na szczęście.

0: O, i tu mamy monetę, którą podnosimy enterem. O nie, nie, nie, nie, uciekamy od tego czegoś. Tu są drzwi. Tu są drzwi, w których coś jest na pewno i musimy coś tu zrobić. Tak, i do drzwi również wchodzimy enterem. Czasami się zdarzają właśnie różne drzwi, do których należy wchodzić. O, i tu mamy jakiś klucz. Gdzieś, chodzimy po tej szkole sobie. O, ale tutaj nie będzie tak miło, bo tu mamy dwa przyciski. Jeśli wcisniemy zły, to niestety, ale będzie problem. Musimy wcisnąć, o ile mi wiadomo, tutaj musimy pójść. Tak czy nie? Oj, czyli nie można nic zrobić. Trzeba wcisnąć ten przycisk. Lirin wykrzyknik kusotare was drawn to ją repche autor wykrzyknik. No pas alle tle fora fora front he begin link tle autor. Och i am not packing, so ne one hat but it's a rep tle monster do ją not it and the tat hat it dropping it so ne here z mag zapytania. Lirin tele z mag zapytania wykrzyknik. No to są japońskie słowa, ale weźmiemy to. Bo to nam się przydaje. Mamy klucze, które nam się przydadzą i prawdopodobnie teraz... A tutaj? Tutaj nie możemy nic zrobić z tym niestety. Te potwory nie wejdą. Ja wszedłem na górę, a te potwory tutaj nie mogą wejść. One się same zabiją. No właśnie, a mam zdrowia 75/120. Mamy już dwa levele, więc możemy sobie wejść tutaj. Attack. Attack mam 0. O, mamy trochę tych punktów, powiem wam. Attack mogę do 20. Powiedzmy, że zrobimy tak. Technology nie, stamina. Tutaj dam 4 punkty. Do ataku dam tyle, a resztę dam do obrony. Obrona jest bardzo ważna. O, są dźwięki nawet. Wcześniej ich nie było. Dodał dźwięki, których nie było wcześniej, do których miejsc dodaliśmy punkty. To jest bardzo fajne. Techno, stamina 1 mogę dać i 1 do technologii mogę dać. Okej, okay, myślę, że będzie okej. Okay. Teraz nam się podnoszą atrybuty. Wszystko nam się podniosło. Okej. Okay. Dobra, spróbujemy. Okej. Okay. O, tu mamy monety. Właśnie wziąłem tutaj monetę, ona nam się przyda. Ile mamy zdrowia? 75/140. Okej, 140 zdrowia, tu mamy kilka monet. Pozbieramy te monetki, jako że za monetki można kupować sporo dóbr. Okej, i możemy wyjść spokojnie. Uważać, bo tu pewnie będą potwory na zewnątrz, których no... O! Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj zawsze należy sobie dbać o to, ile zdobywamy. Możemy sobie oczywiście sprawdzić cały status i ile nam brakuje doświadczenia do następnego levelu też. Podejrzewam, że zaraz będzie. O nie, ich nie lubię. Yeah.
1: Okej, okay, weszliśmy do drugiego pomieszczenia, tylko jeszcze trochę tutaj pozabijałem. Jesteśmy w drugim pomieszczeniu i tutaj mamy... Courtyard. Tutaj mamy kluczyk, który widzę już, bardzo ważny. I mamy tam ukryte przedmioty, po które nie chce mi się w sumie wchodzić. No to nic specjalnego. Okej, okay, czyli o ile... Chyba go przeskoczyłem niechcąco. O-o. Na drzewie jest klucz u góry. Okej, okay, musiałem wskoczyć na górę. Teraz idę na lewo i wracam się do wyjścia. Tam były przedmioty, takie piłeczki. One w sumie nie są zbyt dobre. Ale te klucze mi są potrzebne do tego, bo inaczej... Tak, to trzeba przeskakiwać. To jednak... Bo jak się z tego dostanie, to nie jest miło.

O, widzicie. Lewa. I do czego można dodać? Mam 10 punktów. To dodamy tak. Do ataku 4, do siły też 4. Stamina, HP 2. No można na razie. Okej. Okay. Powiedzmy, że może tak być. Do zdrowia 2, do siły 4 i do obrony 4. Powinno być okej. Okay. I tutaj mamy... I właśnie... Tamte drzwi były zamknięte, nie dało się, a tu mamy wyjście. Tutaj jest wyjście. Tak. Tu są schody. I wchodzimy sobie do góry.

to jest, powiem wam, pierwsza plansza. Tutaj mamy kolejną. I tu mamy drugą. Tu są lampy jakieś, fluorescent lamps. I te lampy latają u góry i zaraz zresztą zobaczycie,

O! No i tu są właśnie te lampy. Ile mam zdrowia? Literką H sprawdzam zdrowie. 149 na 160. Ta obrona bardzo dużo mi pomogła w tej chwili. Jeszcze mamy klawisze do sprawdzania staminy, czyli Y. Mam 103 na 103. I to jest w zasadzie wszystko, co sprawdzamy tutaj. Tutaj mamy jeszcze X, ale nie mamy żadnych rzeczy, więc nie sprawdzimy. Mamy W, czyli bronię. S, czyli jeśli mamy zbroję, to możemy kliknąć S. I jeszcze mamy I. Ale nie mamy żadnych przedmiotów. A jeśli mamy przedmioty typu uleczające, dodające nam jakieś efekty, to wtedy możemy spokojnie to sprawdzić literką I. Jeszcze mamy tabulator. I tutaj mamy tak. Status. Bardzo ważna rzecz. Pierwsze, czyli HP 149 na 160, 93 no, w procentach. Staminę mamy 103 na 103. Armor, czyli nie mamy żadnej zbroi założonej. 32, czyli jeszcze 30. Aha, czyli tu pisze. Chyba 32 nam jest potrzebne, albo 4. Allocable points, czyli punkty, które możemy, mamy 0, bo właśnie wydałem. A tak, 9, 13 mamy obrony, 1 technology, staminy 103. Obecna pozycja 0 na 0, czyli 0 w poziomie i w poziomie. I tutaj mamy przedmioty, strategy items, collection items, equipment, weapons, znaczy equipped weapons, handheld weapons. Object information, czyli to pod literką D. Armor, czyli zbroja. Czyli tu można przeglądać loga z walki. A tutaj można wyjść z planszy, ustawienia i wyjście z menu. Teraz nie będę skakał. To znaczy ciężko. Tutaj mamy to, co trzeba zabić. Tutaj P literką można sprawdzić chyba loga, albo O, już nie pamiętam, a może nie? Jakoś to było tutaj. O. A, E, właśnie. I ostatnio zabiłem tego całego... Jeden punkt dostałem. Za tego insekta całego. Dostałem jeden punkt doświadczenia. Mogę sprawdzić literką E. Ajajajajaj, właśnie wpadłem w lampę, bo chciałem przeskoczyć ten jego i mamy 118. Wolę dostać chyba... Okej, tu mamy drzwi, do których możemy wejść. Mamy klucz, możemy tutaj spokojnie wejść. Tu mamy jakiś komunikat. Oczywiście, jak się chyba już domyśliliście, enterem przewijamy tekst sobie. Ten tekst, no, on nam stoi w miejscu, dopóki nie klikniemy enter, to nam nie wyskoczy nowa linijka. Tutaj mamy, no właśnie, i tutaj jest ważna rzecz. Możemy tą lampę chyba jakoś rozwalić. Uff. Au, to bolało. O. Chyba już tego nie będę robił. No tak, nie mamy broni.

Zaczniemy. Nie. Okej. Okay. Pozbieramy jeszcze troszkę, może level jakiś. No nie mamy niestety żadnego leczenia.

Może ominę te drzwi i sprawdzę, co jeszcze tutaj mamy.

Spacją atakujemy, czego nie powiedziałem enterem. Znaczy nie, powiedziałem w przypadku tutoriala, tak, czyli okej, okay, myślałem, że jakieś laboratorium, jakieś tutaj.

musimy skakać, tu szkło jest jakieś. I tu będzie zaraz klucz leżał. Musieliśmy przejść przez jakieś rozbite szkła. O, już tam słyszę, że jest kluczyk. Pierwsze drzwi były dość istotne i zaraz wam powiem dlaczego. Okej, okay, jest kluczyk. Mamy klucz i przeszliśmy w drugą pod planszę, bo są takie... W ogóle ta cała gra składa się z 25 plansz i na każdą przypada 5. No to czyli mamy po 5 w każdej z tych 25. Jest naprawdę dużo tego, dużo ukrytych rzeczy, dużo sekretów. Teraz mamy trzecią, czyli 1-3. Okej, okay. I tutaj... Okej, okay, czyli wszedłem tutaj. Aha, że klucz tutaj niby nie pasuje. Nieważne, ja tutaj tego muszę klienta... Tego klienta muszę tutaj zabić. Tutaj lampy są, na których trochę dostanę więcej expa i punktów.

taki strzał teraz niewiele mi już odbiera, bo się troszkę wylewelowałem. Okej, wejdę do tych drzwi tutaj. Ominąłem sobie te drzwi, ale pójdę do nich. Zobaczymy, co tu było, bo już nie pamiętam. Czyli tutaj jest ciekawie, bo tutaj musimy to uderzyć. O właśnie, i w tej chwili mam problem, bo umrę, bo nie zabiję ich. Ich jest za dużo i nie mam żadnego nic do strzelania. Mogę próbować to przeskakiwać i uciekać jak szybko mogę. Właśnie to robię. A mamy 105 zdrowia. Może mi się coś uda. Dobra, zabiłem jednego. Będę takich brał pojedynczo, widzę, bo nie mam innego wyjścia. Skaczę, skaczę, skaczę.

ja unikam tego towarzystwa, które jest bardzo niemiłe. A mam... Ojej, ile mam energii? 70 ileś.

A ich jeszcze jest 5 może? Zaraz zresztą wam powiem ile zaraz jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Ojej. Okej. Nie, nie, nie chcę mi się liczyć. Po prostu umrę. Nie wiem co ja zniszczyłem. Tam coś było w sumie. Może to było coś istotnego. Ja to po prostu zniszczyłem.

To chyba była energia, która nie była. Nie było żadnego dźwięku, ja to zniszczyłem. Nie, jednak coś wziąłem. A. O. O. Odzyskałem 100 zdrowia. Może mi się uda to przejść.

wszystko przeszedłem i w zasadzie powiem wam tyle. Wszedłem tutaj tylko po to, żeby zniszczyć te... O właśnie, i mogę stąd wyjść. Tutaj nic takiego nie było oprócz energii. No więc się trochę pobawiłem, ale mam level. I... 4 do tego, do siły i do obrony, do zdrowia damy 2, albo nie, 1 i do staminy, nie, do technologii damy 1, bo to się nam trochę przyda później, do użycia broni.

Mamy kolejne drzwi, do których mogę wejść. Jak widzicie, jest sporo roboty, sporo walki, sporo zwiedzania. O nie. Oczywiście, że tutaj wiem, co jest, dlatego nawet nie będę próbował.

Aha, bo to jakby cofa mnie o kilka pól wstecz. Dobra. Czyli znowu jestem na wcześniejszej pozycji.

170/170.

No i znowu zrobiłem ten błąd. Wszedłem tutaj, gdzie byłem poprzednio. Tak, i znowu będę musiał się z nimi użerać. I znowu iść ten kawałek drogi. Dobra, już biegnę.

sobie omijamy te drzwi, nie idziemy tutaj pod żadnym pozorem, jeszcze nie wchodzimy. Okej, tu można wziąć monetę. Czasami ta moneta ląduje dosłownie tam, gdzie są drzwi, więc jak chcemy ją podnieść, to wchodzimy do drzwi zamiast podnieść monetę. Mógłby to Yukio zrobić trochę inaczej. O, widzicie. Ale to nic nie da, musimy tam wejść.

Bo w tej chwili nie poradzę sobie z tymi przeciwnikami. No, sami zobaczycie zresztą, co się teraz stanie. Tu musimy wcisnąć przycisk. To jest przycisk. Wcisnęliśmy przycisk i uruchomimy komputer.

22 zdrowia. A tutaj dostaliśmy bronię. Mamy linę. Właśnie ona jest najlepsza na lampy. No i teraz mam problem, bo jeśli ta cała dotknie mnie chociażby raz. Dobra, wchodzimy do W i tutaj mamy W. I tu jest długa lina. Okej. O! Lampa została zbita. Chociaż powiem wam, że mam bardzo mało zdrowia i muszę teraz skończyć tą planszę, czyli dobiec do końca. Nic mnie nie może zabić. Okej, okay, czyli tutaj mamy tą linę. Ale tylko linę? Tak, tutaj było tylko... Wezmę miecz w tej chwili. Tak, tu była chyba tylko ta lina, która jest bardzo, bardzo istotna. Chyba, że wcześniej tu były inne bronie, ja już nie pamiętam. No, bo teraz pewnie będą potwory, więc trzeba uważać. Bardzo uważać. Właśnie tak. Przy okazji, tu można jeszcze zrobić jedną rzecz. Zaraz wam powiem jaką. Collection items, equip handheld weapons, czyli tutaj wybieramy skrót, pod jakim chcemy używać jakich broni. Czyli ja sobie wezmę tak, skrót, pod jedynką będę miał miecz, a pod dwójką będę miał ropę. Okej. Pięknie. Te liny nam bardzo dużo dają.

Och, podskoczyłem w tym momencie. No i to był mój katastrofalny błąd, bo zginąłem. A miałem już linę i niestety się nie zapisała. Muszę iść po nią jeszcze raz. No dobra. Ustalsko.

0: Teraz oczywiście trochę skakania. A, teraz już mi nic nie zrobi. Tutaj nic nie mam, oprócz tej liny. Nie mam nic. Tak, tu jest sama lina. O, właśnie. No i mam linę. Działa mi oczywiście skrót, który ustawiłem. Poczekamy, aż tutaj przyleci ta lampa. O, i mam, słuchajcie, mam level. O nim wtedy zapomniałem. Zaraz sobie tutaj od razu rozlokuję. Jak zwykle dam sobie 4 tu, 4 tutaj, do HP dam 1 i do staminy, albo do technologii dam 1. Okej, okay. Tak powinno być, okej? Okay? Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście w całej tej grze jest bardzo dużo poukrywanych przedmiotów, jest bardzo dużo broni. Tych broni, no, naprawdę w różnych miejscach i w różny sposób je się odblokowywuje. Masę zamkniętych pomieszczeń, do których się wraca i no naprawdę bardzo, bardzo... O, w ogóle przepraszam za tutaj dźwięki z zewnątrz, czyli mój Twitter. O nie, no właśnie, chciałem wziąć monetę i... Nie, to Twitter został przynajmniej zamknięty. I dlatego, bo mi tutaj Twitter coś szaleje. No dobra. Tam monety były obok drzwi, więc prawdopodobnie bym do nich wszedł. A, tu już trzeba było wejść do tych drzwi, tak.
1: /190

No i tutaj kończymy grę. Tak? Bo tutaj są te szkła, po których trzeba skakać. W ogóle chyba da się niszczyć te ściany, o ile mi się wydaje.

I można, nie trzeba skakać, tylko można to po prostu wszystko rozwalić w drobny mak. Pogram chwilkę, pokażę wam bossa, jak tu wyglądają bossowie. To będzie pierwszy przykład bossa i później zupełnie są pod inną postacią. Ale teraz, dzięki tej linie, którą mam,

A, no powiedzmy, że tutaj są chyba te całe... Te do rozwalenia, gdzie wyskakuje ich dużo, tych małych naszych, nawet nie wiem jak to nazwać.

To tutaj będzie. No więc musimy wcisnąć komputer, włączyć. Okej, przerwałem to, udało mi się. I teraz będzie dużo lamp. No dobra, ile mam zdrowia? Nie jest źle, okej. Muszę te wszystkie lampy zlikwidować, bo inaczej niestety, ale nie uda mi się

O! No i właśnie dostaliśmy level. I przeszliśmy planszę. Aha, muszę wyjść przez drzwi, ale najpierw podwiększę to, co zwykle, czyli o 4 to i jeden dam do technologii, bo się to jednak trochę przyda. Staminy jeszcze nie podnoszę, ale niedługo zacznę to sobie podnosić. Oczywiście tutaj można bardzo dużo leveli zdobyć. Mój chyba obecnie to jest 200 któryś. Przeszedłem grę chyba 2 razy na razie i gram trzeci, bo później są do odblokowania różne poziomy trudności, na których można grać.

I tym oto sposobem przeszliśmy planszę. I teraz... I teraz, niestety, ale nas czeka... Teraz czeka nas boss, tak? Czy nie? A nie, to jeszcze nie powinno być to. Oj, coś się stało. A może to już jest boss? Ojejej. Bear, jakiś niedźwiedź, czy coś takiego. Jednak boss. I ten boss jest duży. Ja skaczę wokół niego. O kurczę. Ale to ma uderzenie. Serio. I właśnie zginąłem. Tak. To ma naprawdę niezłe uderzenie. I tutaj trzeba trochę levelować, ja nie będę teraz siedział i pokazał wam levelowania całego i tak dalej, ale jeszcze kilka leveli bym wbił, dwa, oczywiście cofając się do poprzednich plansz. Mógłbym go zabić bez problemu, no teraz na dwa uderzenia byłem, jak widzieliście, i to wystarczyło. Rzuca kamieniami, które trzeba przeskakiwać i przy okazji uderza dość mocno. Teraz wam pokażę jeszcze tylko, co w tej grze jest. Bardzo... Okej, tylko teraz... Nie wiem, jak to zrobić... Zastanawiam się teraz, jak zmienić... Nie, nie, to są opcje. W sumie nigdy nie przełączałem się między save'ami i dlatego... Hunting items, armor... O, i chyba... Save slot? Ja nie chcę. O! I wyskoczył błąd. I w tym momencie wyskoczył błąd. No i niestety musiałem grę zrestartować. Nie wiem, co to był za błąd. Jesteśmy znowu w głównym menu. I teraz wczytam pierwszego save'a. Chyba grałem 17 godzin albo więcej. Myślę, że więcej. Teraz, jak zauważyliście, jest inna muzyczka. Dlatego, że ja już przeszedłem grę, zmieniło mi się trochę rzeczy. Tutaj mamy właśnie dodatkowo. Tutaj mamy wszystko, co mieliśmy, ale tutaj jest Move to the Screen Selection Stage. I tutaj oczywiście też jest już muzyczka, tu jest tutorial, school, tutaj mam wszystkie plansze odblokowane i na samym dole mam ekstra. I w ekstra jest kilka ukrytych rzeczy. Tu są artykuły, które są zbierane podczas gry, one są w różnych miejscach. I czasami się pojawiają, no i... Tak, tu jest Mode Select. Tutaj zaznaczamy, jak silni mają być przeciwnicy i tutaj generalnie no musimy mieć któryś level, żeby na przykład zmienić na konkretny poziom. Ja może pokażę. Tutaj jest, dajmy na to... Czyli przeciwnicy mają no, enemy level plus 200. Plus 500. Mogę? Czy nie mogę? Czy będzie błąd? A, i mogę akurat, ale nie chcę zmieniać. Tutaj muszę, mogę tutaj, właśnie, tutaj... tu mogę sobie zbierać monety. O, no ładnie.
Czyli muszę mieć około 1305 levelu, żeby tu wejść. No właśnie, i to jest to, co mówiłem. Czyli tu mogę jakieś owoce łączyć ze sobą, które zbieramy. Podczas gry można zbierać albo kupować owoce, które dają nam podobne efekty, jak dają nam punkty za levelowanie. Czyli jak zjemy taki owoc, to sobie dostaniemy trochę więcej, na stałe oczywiście, będziemy mieć więcej zdrowia, już podniesie nam się zdrowie albo siła, są od tego właśnie również owoce. Tu możemy sobie jukebox tak zwany, czyli możemy odsłuchiwać muzyki, ale muszę mieć klucz. Muszę znaleźć gdzieś w grze klucz. Game Center, tutaj możemy grać minigierki. Tak, że możemy rekordy sobie pobijać, różne minigierki. I tutaj generalnie, tu są takie rzeczy. I jeszcze wam pokażę pierwszego bossa. Okej. Źle powiedziałem, tu jest 25 plansz dużych i w każdej jest 4. I tu jest boss. I możecie się spodziewać różnych broni. Ja poprzerywam te wszystkie napisy. Tu możecie się spodziewać różnych broni. Bardzo różnych. I ja mam w tej chwili 14539 zdrowia. On mi nic nie robi. A ja mam na przykład... A ja mam, dajmy na to... broń maszynową. I właśnie umarł. Od kilku strzałów. I właśnie tak się zabija bossów, jak już się jest bardzo wylevelowanym. Ale możecie się spodziewać różnych rzeczy, różnych przeciwników. Tak naprawdę możecie się spodziewać, dajmy na to, pokażę wam pierwszą planszę. Dajmy na to, coś tutaj wam pokażę. I teraz wezmę sobie broń taką. Naładuję sobie giberkę. I mogę postrzelać sobie do tego wszystkiego, bez problemu. Do lamp też mogę strzelać, automatycznie zbiera mi się złoto. Jest taki przedmiot, który dostajemy później, że automatycznie zbieram złoto, nie muszę wciskać Entera, jak zabiję wroga. I broni mamy bardzo dużo. Mini shooter. Jakiś miecz. Taki dość wolny, jak słyszycie. No właśnie. Spróbujemy go użyć na kimś. O, umarł od jednego czasu, wiadomo. Tu są młoty dwa. No, oczywiście, no, tutaj... Slice Blade, to jest miecz, który atakuje po kilka razy.

0: Mówię, no naprawdę broni jest bardzo duży, bardzo... Tu są pięści nawet, możemy... Jest siekiera, jest bat tutaj, jest shooter taki... jeszcze jest, dajmy na to, kolejny pistolet, kolejny miecz, bardzo dużo tych wszystkich jest. Machine gun. Tutaj jest machine gun właśnie i możemy strzelać z niego na zasadzie tej. Shiftem ładujemy broń. O, zebrałem ponad 100 monet. To był dźwięk, że zebrałem ponad 100 monet. Oczywiście tutaj później bardzo dużo monet jest potrzebnych na różne rzeczy, więc tego trochę jest. Moje statystyki obecne? 1506. No właśnie. 14537/14549.98%. Prawie 100%. A nie mam akurat żadnej zbroi.
1: O.
0: A, dokładnie mam 100, ten właśnie prawie 200 już mam level. Jeszcze bardzo dużo mi ich brakuje, jak widzę. Mam, nie mam żadnych punktów. Akta są 757. Obrona mam 1586. Technologii 150. Staminy mam 1558. No i tu można bardzo, bardzo dużo robić. Powiem wam tyle. Będziecie mieli nawet okazję polatać samolotem. I tutaj też trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, które, no, mogę powiedzieć jedno, jeśli chciałbym wam streścić całą tą grę, no to zajęłoby to bardzo długo, a tu każda plansza prawie jest różna od siebie i w każdej trzeba robić trochę co innego. Chociaż wszystko opiera się na podobnych schematach. Ale trzeba uważnie czytać te wszystkie rzeczy, które się pojawiają. Trzeba patrzeć dokładnie, co jest na planszy, co jak działa. Przy samolocie mogę wam od razu powiedzieć, że komunikaty, które są podawane przez komputer pokładowy, są podawane po japońsku i nimi się nie należy przejmować, i na nie jest inna strategia. I wiem, że bardzo dużo osób się nad tym męczy, nad tymi samolotami, nie bardzo wie, jak to przechodzić. Więc od razu tylko wyjaśnię, że tam jest taki schemat, że lecimy w prawo, w lewo. Może w sumie pokażę tą planszę, będzie w sumie od razu z głowy. Pokażę chociaż troszeczkę tego. Take off. Tak, tutaj jest ta plansza. Okej, okay. Jesteśmy w samolocie. I w tej chwili to działa na zasadzie. Mogę zwolnić strzałką w lewo. I strzałką w prawo mogę przyspieszyć. Okej, okay. Czyli speedo i chi, czyli jeden. Strzałką w górę, w dół podwyższam lot. Albo obniżam. On mi teraz mówi jakieś współrzędne. I będzie zaraz alarm. I to znaczy, że muszę jak najwyżej, muszę szybko zmienić... Oj, shift cisnąłem, nie wiem po co, jak nie mam broni. W górę i w dół zmieniamy wysokość i on mi mówił, żebym zmienił wysokość, bo za chwilę będzie turbulencja po prostu, w którą możemy wlecieć i wtedy... O, to był komunikat, że przelecieliśmy już bardzo dobrze. Mogę trochę przyspieszyć. I lecimy sobie dalej. Oczywiście tymi samolotami później możemy strzelać. Kolejna współrzędna. Ja zawsze to robię, że jak usłyszę ten alarm, to trzymam strzałkę do oporu, aż nie przestanę słyszeć tego alarmu. O, tu jak trzymamy shift i wciśniemy w lewo, w prawo, to możemy się obracać i cofnąć się wtedy. Jeśli za długo ten alarm trwa, no to niestety wpadniemy w końcu w tą turbulencję i musimy się cofnąć. Jak już trwa za długo, no nie wiem ile to jest za długo, no 2-3 sekundy powiedzmy może. Jesteśmy teraz na samym dole i zaraz będzie alarm i podniosę się do góry. Właśnie trzymam strzałkę, trzymam, no. O, okej. Okej. I gładko przelecieliśmy nad turbulencją. Później jest gęściej z tych turbulencji, one są gęściej poukładane i musimy przelatywać Musimy przelatywać nad jedną i jak przelatujemy nad jedną, zaczyna się druga i musimy tak to zrobić, żeby w momencie, kiedy kończy się ta jedna, zacząć się obniżać albo podwyższać, żeby po prostu uniknąć drugiej. Później mamy rakiety do tego samolotu, broń maszynową, no później jest w ogóle wesoło. Oj, okej, udało mi się. I także później jest naprawdę ciekawie. Strzelamy się z innymi statkami, nawet boss jest jeden taki duży, jakiś tam krążownik, czy co to jest, takie jakieś... Okej, kolejna turbulencja. Chyba tu będzie w dół. Tak mi się wydaje. Okej. Oczywiście literą Q sprawdzamy sobie wysokość i to, gdzie jesteśmy. Jestem na samym dole i jestem na odległości 615. O, właśnie nie zauważyłem, może tego nie słyszycie, a jeśli słyszycie, to deszcz się u mnie rozpadał. Dobra, lecimy na górę, lecimy na górę, lecimy na górę, okej. No, rozpadało się u mnie, pogoda fatalna się zrobiła, mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać. Chyba, że robi to tło do gry. Okej. I tak wygląda latanie samolotem. Ale będziecie sporo skakać, będzie sporo platformowych rzeczy. O, właśnie tu były dwie turbulencje, były dźwięki dwóch. No i teraz lecimy w dół. O, i akurat przelecieliśmy pod dwoma. I później będziecie skakać bardzo dużo po platformach różnych. Nie zawsze będzie łatwo. Ale bardzo fajna jest ta gra, naprawdę opłaca się w to pograć i masę czasu przy tym można spędzić, bardzo, bardzo dobrze spędzonego. O, tu już się robi ciekawie. O, podnoszę się do góry po trochę. Dobra, podniosę się do góry, może to będzie ok. Przyspieszymy trochę? Czy to będzie niestety złe? O, akurat skończyliśmy planszę. I to były właśnie, to było latanie samolotami. O, u mnie to widzę się ładnie rozpadało. I to bardzo ładnie. I myślę, że w tym momencie właśnie pokazałem wam to, co chciałem wam pokazać. Chciałem wam opowiedzieć. Masę rzeczy tu jest do odblokowania, do odnalezienia, więc to wam zostawiam jako no, naprawdę dobrą ciekawostkę i fajną rzecz. I życzę dobrej zabawy z tą grą, bo ja przy niej spędziłem bardzo dużo godzin. Jeszcze spędzę ich trochę, bo jeszcze dużo rzeczy tutaj nie zrobiłem i chcę jeszcze dużo zrobić. A gra naprawdę wciąga, także myślę, że będzie się przy niej dobrze bawić. A ja w tą piękną pogodę się z wami żegnam, deszczowo. I przy okazji trochę japońsko, bo dzisiaj znowu japońskie klimaty, a co następnym razem zobaczymy. Także jeśli chodzi o Boku no Baibou Ken 3, podam jeszcze stronę www.nyanchangames.com. Pisze się N-Y-A-N-C-H-A-N Games, czyli games.com. Strona jest po japońsku, więc musicie sobie to przetłumaczyć jakimś translatorem googlowskim albo wtyczką od NVIDIA i po prostu sobie tłumaczyć linijka po linijce, link po linku i tak spokojnie znajdziecie. Tam będzie coś takiego jak Toybox czy coś takiego i tam się wchodzi i jest na samym dole strony jest Boku no Baibou 1, 2, 3 jest, można sobie pobrać wszystkie 3 za darmo, nie ma żadnego problemu. Potem tylko wystarczy grę wypakować, gdzie chcemy ją mieć i możemy spokojnie grać. I chyba to wszystko. Nie potrzebno tego tak naprawdę nic więcej. Wszystko, co chyba trzeba było, powiedziałem. Jeśli będą pytania i będę mógł w czymś pomóc, to wystarczy napisać w komentarzach. Także, no cóż, trzymajcie się w takim razie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Moim i Państwa gościem będzie dziś Justyna Kucińska. Witam Cię, Justyno, serdecznie.
3: Witam wszystkich, dzień dobry.
2: Tematem dzisiejszej audycji będzie Centrum Ludwika Braille'a i jego działalność. Zatem może od razu przejdźmy do takiego krótkiego omówienia, czym owo Centrum Ludwika Braille'a jest.
3: Centrum Ludwika Braille'a jest tak naprawdę tytułem projektu, który realizujemy jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego już od 3 lat. Czy mnie słychać?
2: Tak, tak.
3: Tak, przepraszam. I też jakby tutaj w ramach tego centrum przyjmujemy osoby niewidome i słabowidzące z dysfunkcją wzroku, które chcą zwiększyć swoją samodzielność. Mamy bardzo szeroki wachlarz działań, o którym pewnie za chwilę będę miała okazję opowiedzieć. Więc tak krótko na temat, to jest tytuł projektu, ale też jakby z taką myślą, że Braille jest gdzieś tutaj wpisany w historię osób niewidomych, dlatego będzie się to kojarzyło właśnie tak od razu z naszym środowiskiem.
2: A gdybyś mogła powiedzieć nieco więcej o założeniach, takich celach statutowych projektu, jakie one są, na czym się skupiacie, czemu ten projekt ma służyć?
3: Projekt finansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach jednego z konkursów ogłaszonego przez PFRON. I też od razu taki cel programowy główny został narzucony, tak? Jakby poprzez właśnie założenia konkursowe. I tym celem jest zwiększanie samodzielności osób niewidomych, słabowidzących projektu. Tyle, że można to robić pewnie na bardzo wiele sposobów i my jakby wybraliśmy taką ścieżkę, wybraliśmy te działania, które uznaliśmy, że będą w największym stopniu tak wpływały na funkcjonowanie osób, możliwości funkcjonowania, sposoby funkcjonowania osób właśnie niewidomych i słabowidzących.
2: Rozumiem, że te swoje działania organizujecie przez formę różnego rodzaju szkoleń, tak?
3: Dokładnie tak. Są to zajęcia indywidualne, ale też grupowe. Tutaj taką naszą podstawową myślą, która nam przyświecała przy realizacji tego projektu, była indywidualna ścieżka działania dla każdego uczestnika. Także nie ma wszystkiego dla wszystkich, tylko osoba, która zgłosi się do nas, do Centrum Ludwika Braille'a, ma dobierane indywidualne formy rozwoju poprzez rozmowę, taki wywiad, który na początku przeprowadzamy z uczestnikiem, w jakim kierunku chciałaby się rozwijać, co chciałaby poprawić, prawda, w swoim życiu, na co stawia. I wtedy też jakby dobieramy te formy naszych działań, które uważamy, że właśnie zapewnią mu osiągnięcie tych celów.
2: A jeśli już rozmawiamy o formach, chciałabym spytać, czy to są szkolenia stacjonarne, które odbywają się w jakimś konkretnym miejscu, czy projekt dopuszcza również możliwość organizowania dla beneficjentów szkoleń wyjazdowych, albo czy mogą być na przykład pewne elementy szkoleń prowadzone w domu jakby u beneficjenta? Jak to wygląda?
3: Powinnam zacząć od tego, że ten projekt też skierowany jest do osób, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i 6 przylegających województw. W związku z tym, pisząc ten projekt, zakładaliśmy, że nie jesteśmy w stanie zorganizować na miejscu stacjonarnych szkoleń dla tych osób, które mieszkają poza Warszawą. Tak też z tą myślą rozpisaliśmy bardzo różnorodne formy organizacji tych szkoleń, więc mamy i zajęcia stacjonarne, które są skierowane z myślą tutaj o osobach zamieszkałych na terenie Warszawy, którym łatwiej jest dojechać, przyjechać do nas popołudniem, tak, nawet po pracy, bo zajęcia są organizowane stacjonarne o godzinie 17. Są też zajęcia weekendowe i tu już gwarantujemy zakwaterowanie i wyżywienie. W związku z tym dla osób spoza Warszawy jest to też forma i możliwość tak uczestnictwa w ogóle w takich warsztatach. A w tej chwili na przykład jesteśmy na etapie organizacji szkoleń wyjazdowych. Właściwie to też robimy w obrębie tutaj Warszawy, ale będą to szkolenia bardzo intensywne, tygodniowe, więc tam podczas tego tygodnia uczestnicy będą ciężko przez cały dzień pracować. I tu już jakby tak mają również zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc asystentów, zwrot kosztów dojazdu. Więc podkreślając to, chcieliśmy obsłużyć wszystkie osoby zainteresowane. Chcieliśmy, żeby była możliwość wyboru. Tak więc przez tą organizację, o której tutaj krótko mówiłam, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są też formy wsparcia, które odbywają się w pracy jeden na jeden, tak? Jeden uczestnik i jeden trener. I są to zajęcia komputerowe oraz orientacja przestrzenna. I to również organizujemy w miejscu zamieszkania uczestnika. Mam na myśli choćby orientację, no to najbardziej przydatną tak będzie w momencie, kiedy osoba będzie później mogła z tego skorzystać i poznać te miejsca, które go interesują, przejść jakieś trudne miejsca, poznać plan miasta czy cokolwiek innego, co jest
2: albo
3: w zakresie.
2: Albo chociażby swoją najbliższą okolicę.
3: Okolice, dokładnie. A zajęcia komputerowe, tutaj mamy też jakby tą elastyczność w sobie, że możemy zorganizować je w biurze, tak, albo też w miejscu zamieszkania uczestnika w domu, tak. I najczęściej jakby z tej formy pracy w domu z instruktorem korzystają osoby spoza Warszawy, które no nie są w stanie na kilka godzin zajęć dojechać do Warszawy, tak, i tego samego dnia jeszcze wrócić.
2: To ma też, myślę, tą dobrą stronę, że mogą uczyć się korzystać już z własnego sprzętu na własnym, a nie zawsze ten komputer można ze sobą zabrać, tak? Bo jeśli to jest niestacjonarny, no to byłby w tym momencie problem, tak?
3: Tak, z doświadczenia nas osoby niewidome czy słabowidzące uczy, że najchętniej korzystamy z tego, na czym codziennie pracujemy, z racji na różne kwestie tutaj i oprogramowania.
2: Konfiguracje screen readerów czy coś tak. takiego pod własnym kątem.
3: Ale też tak naprawdę czasami okazuje się, że nawet znajomość klawiatury jest tu istotna, bo ktoś biegle posługuje się swoim tak stacjonarnym komputerem, klawiaturą, a nagle przychodzi do nas na zajęcia, bo chcę korzystać ze sprzętu tutaj projektowego. Takowy też mamy. No i okazuje się, że trudno jest mu odnaleźć tak, jakiś klawisz i ta praca wtedy jest bardzo żmudna, prawda, przedłuża się, no co jest, przestaje być efektywne. Więc tutaj no, decyzję pozostawiamy samym osobom zainteresowanym, ale też jeżeli ktoś jest chętny, to mamy sprzęt na wyposażeniu z udźwiękowieniem, z programem powiększającym, z programami, z innym oprogramowaniem specjalistycznym i taka osoba może również tutaj skorzystać z naszego sprzętu. Choćby też takie osoby, które nie mają jeszcze komputera w domu, a chciałyby po prostu choćby podstawy jakieś tam poznać na takich zajęciach.
2: Jasne. To teraz chciałabym zapytać od strony tej kwalifikowania beneficjentów do projektu.
3: Ale jeszcze, jeżeli tak? Alicjo pozwolisz, to wtrącę, że kwestia indywidualnych zajęć komputerowych, muszę to jakby wyjaśnić, bo to może też mieć jakieś znaczenie i ma przynajmniej dla nas, tak? I widzę, że też dla tych osób, które już skorzystały. Praca jeden na jeden może tutaj w mniejszym nawet wymiarze godzin jest o tyle efektywna, że człowiek robi to, co go interesuje. Nie musi iść z grupą, nie zawsze uczestnicy grupowych zajęć komputerowych są na tym samym poziomie, więc wtedy zawsze ktoś jest słabszy, lepszy, prawda? Ktoś widzi, ktoś mniej widzi i staje się to dość problematyczne. Więc tutaj przyjęliśmy założenie, że nawet w mniejszym wymiarze godzin, ale praca jeden na jeden będzie, prawda, tutaj no, sprawdzała się.
2: To ma też ten duży plus, że osoba nie będąc w grupie nie będzie się obawiała powiedzieć instruktorowi, że na przykład na tym polu ma mniejsze doświadczenie, radzi sobie gorzej, żeby pewne kwestie przepracować raz jeszcze, czy nawet dwa razy, gdzie w grupie no, zachodzi obawa, że jakoś będzie tą grupę opóźniać, czy coś podobnego, tak?
3: Poza tym też zajęcia grupowe z reguły mają narzuconą formę, tak, program, i tutaj no, trudno, żeby każdy z sześcio- czy osobowej grupy mówił, co chce, tak. A praca no, jeden na jeden, czyli też daje taką możliwość i wybór oczywiście uczestnikowi i instruktorowi, zawsze uprzedzam, że to jakby oni dogadują się, rozmawiają o programie, o zakresie, co chcą zrealizować, mają tylko informacje, ile godzin, tak, mają przydzielonych, i wtedy już jakby szczegóły, tak, omawiają sami indywidualnie.
2: Poza tym taka forma dopuszcza też większą elastyczność, jeśli chodzi o termin czy porę, prawda?
3: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Mamy rzeczywiście tutaj też właściwie tak bardzo jesteśmy, nie chcę powiedzieć kreatywni, ale styczni też. Jeżeli ktoś ma problem, nie wiem, chwilowy, tak, jakiś tam zaistniała sytuacja, gdzie chciałby skontaktować się z pogotowiem komputerowym, no to też jakby ma kontakt do instruktora, który prowadzi z nim zajęcia, może zadzwonić w każdej chwili, i też to jest realizowane w ramach właśnie tego rodzaju wsparcia.
2: Jasne. To wróćmy do tego pytania, które już tam przedwcześnie zadałam odnośnie kwalifikacji. Wspomniałaś o tym, że to osoby z mieszkańcy województw mazowieckiego i sześciu ościennych, to o tym warunku już wiemy, natomiast

0: ewentualnie jakie szkolenia byłyby najbardziej adekwatne do jej potrzeb, tak?
1: Pierwszy jakby etap ten rekrutacji, no narzucone są wymogami konkursu, tak, z którego finansowany jest nasz projekt. To znaczy osoby z dysfunkcją wzroku, ale które posiadają orzeczenie w stopniu znacznym i umiarkowanym, bądź równorzędne. Drugi jakby warunek to właśnie mieszkańcy Mazowieckiego i województw przylegających. Trzeci warunek jest taki, aby to były osoby w wieku aktywności zawodowej, więc tylko osoby pełnoletnie, tak, które jeszcze nie ukończyły 65 roku życia, mogą tutaj przystąpić do nas, do projektu. To jest ten pierwszy etap taki, który wiąże się też z dokumentacją konkursową i z naszymi dokumentami, które jakby tak, no musimy tą proces biurokracji niestety przechodzić, wypełnić z uczestnikiem. W drugim jakby takim, na drugim poziomie też patrzymy tak naprawdę po pierwsze, jeżeli chodzi o uczestników, ponieważ wspomniałam, że projekt trwa 3 lata, to czy są to osoby nowo zainteresowane, czy takie, które już są z nami od samego początku. Centrum Ludwika Braille'a. Preferujemy osoby nowo zainteresowane oczywiście, bo chcemy tak naprawdę dotrzeć do jak największej grupy, ale tutaj też jest ale, ponieważ nie wiem, w przypadku zajęć angielskiego, który właściwie no, polega na tym, żeby to stale tak podwyższać swoją umiejętności językowe, no nie ma też jakby tutaj uzasadnienia tworzenia co roku nowej grupy, jeżeli zgłaszają się osoby, które od początku z nami są, tak, na tym kursie angielskiego, więc wtedy no tutaj stosujemy to jakby indywidualnie, patrząc właśnie na to, czy osoba już brała udział w zajęciach. Ale też patrzymy poza właśnie tym uczestnictwem, czy osoba już była w poprzednim etapie, czy dopiero teraz się zgłosiła, na motywację. Bo jeżeli znamy człowieka i też wiemy, jak pracował wcześniej, współpracował i na ile to dla niego było korzystne, tak, to wtedy też potrafimy ocenić jako zespół tutaj pracowników zaangażowanych w ten projekt, jakie to rokuje tak pracę na przyszłość.
0: Czyli nie ma takiej możliwości, żeby osoba, która powiedzmy, nie wiem, w pierwszym etapie bardziej powiedzmy towarzysko traktowała szkolenie, miała możliwość uczestnictwa w etapach następnych, tak?
1: Nie, to towarzysko to nie, bo to kwestia kontaktu z ludźmi, z otoczeniem, tak? I wyrabiania różnych więzi i też no, stosowania norm społecznych jest ważna. Bardziej tu myślę o takich osobach, które tak, nie wiem, deklarowały uczestnictwo, były w kontakcie, załóżmy, miały już wytyczoną tam ścieżkę swojego działania. I no, brzydko mówiąc, nawalały, tak? To znaczy jedna, druga nieobecność, trzecia. Czasami, no, oczywiście, że wszystko jest uzasadnione, tak? Jeżeli nieobecności no, mają uzasadnienie, to okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś wymyśla powody, że dlaczego nie przyszedł, no jakby rozumiesz, tu chodzi o motywację, tak? Bo to
0: tak,
1: też widać
0: a poza
1: po
0: tym
1: uczestnikach.
0: Ktoś inny, kto rzeczywiście byłby bardziej zmotywowany, mógłby po prostu skorzystać w miejsce tej osoby, która no najwyraźniej okazało się, że nie jest aż tak bardzo zdeterminowana do korzystania z tych szkoleń. Chciałabym zapytać Cię...
1: Przepraszam, jeszcze tak? Się włączę, bo mówisz o... że więc bardziej by skorzystała. Ostatnio robiliśmy rekrutację na wyjazd i jedna z uczestniczek napisała, że mimo, że była informacja, że projekt jest bezpłatny, finansowany ze środków PFRON-u, że zapłaci wszystkie pieniądze, żeby być z ludźmi w grupie i żeby Aha. pojechać na zajęcia. Więc są sytuacje, kiedy no, ludzie bardzo potrzebują, tak, zmiany otoczenia, wyjścia z domu, nauczenia się czegoś nowego, nowej umiejętności i no jakby na ten moment, nie znając osoby, jeszcze osobiście, uważam, że kobieta jest bardzo zmotywowana, tak. A oczywiście, że czas pokaże, tak, jak będzie to wyglądało.
0: Nie no, oczywiście ja jakby nie umniejszam roli jakichś kontaktów towarzyskich czy rozwijania zdolności interpersonalnych, tylko miałam bardziej na myśli taki kontekst, że dobrze, jeśli na przykład w zajęciach mających na celu podniesienie umiejętności, nie wiem, w zakresie na przykład języka angielskiego, biorą osoby, które rzeczywiście są zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego, a nie rozwijaniem

0: zdolności interpersonalnych.
1: To zdecydowanie tak. Zresztą no tutaj mamy też narzędzia, tak, żeby to weryfikować. Choćby w przypadku angielskiego, no to są testy językowe, które na koniec są wypełniane przez grupę.
0: O, właśnie tutaj dopytam. Na koniec mówisz o testach. A jak to wygląda na początku? Czy przed przydzieleniem do konkretnej grupy albo oszacowaniem, jakiego rodzaju szkolenie będzie najbardziej przydatne, na przykład w zakresie orientacji, czy na przykład w zakresie nauki obsługi komputera? Też macie opracowane przez siebie jakiegoś rodzaju jakby testy, czy takie quasi-testy, którym poddajecie ewentualnych chętnych?
1: Jesteśmy, jakby tutaj działamy w oparciu o indywidualny program działań, indywidualny plan działania, tak? To się nazywa tak u nas biurokratycznie IPED. I ten indywidualny plan działania dla każdego uczestnika jest na starcie po przystąpieniu do projektu wypełniany. Z niego wynikają takie informacje, których właściwie potrzebujemy. To znaczy, czym jest osoba zainteresowana, jakie ma ograniczenia, jakie swoje umiejętności chciałaby zwiększyć, w jakiej dziedzinie, w jakim obszarze. I też właśnie na podstawie tego indywidualnego planu działania później dobieramy formy wsparcia. I też jeżeli chodzi, no to tu w kierunku bardziej z jakiej formy osoba może skorzystać, tak? Natomiast jeżeli chodzi już o poziom takich umiejętności, no to tylko jeżeli chodzi o testy językowe musimy to zastosować, dlatego że też jakby tutaj ważne jest to, do jakiej grupy zakwalifikować osobę, bo mamy dwie grupy stacjonarne języka angielskiego i jedną grupę weekendową, taką 6 zjazdów z zakwaterowaniem, więc musimy wiedzieć jakby na jakim poziomie jest osoba i w której grupie się odnajdzie, prawda, żeby mogła też skorzystać z tego. A sam program jakby później już, jeżeli chodzi o kursy językowe, dobiera lektor właściwie, no w porozumieniu z grupą, ale też jakby tutaj no jest to raczej narzucone przez lektora.
0: Rozumiem. To teraz już może popytam Cię troszeczkę o ofertę tych szkoleń, jakie macie aktualnie. Jeszcze na marginesie zadam takie pytanie, jak w ogóle powstaje ta oferta szkoleń? Czy Wy jakoś orientujecie się, czym potencjalnie Wasi beneficjenci mogliby być zainteresowani? Co jakby w tej chwili jest takie najbardziej potrzebne i na tej podstawie jakby próbujecie skomponować listę tych szkoleń, które rzeczywiście najlepiej by służyły beneficjentom, czy po prostu macie pewne wymogi jakby konkursowe, te szkolenia muszą być do nich dopasowane i następnie szukacie osób chętnych wziąć udział w tego typu szkolenia.
1: Projekt pisaliśmy kilka lat temu, dlatego że jakby tutaj pierwszy etap rozpoczął się już 1 kwietnia 2012 roku. I pół roku wcześniej był składany wniosek, więc rozeznanie rynku na temat dostępności w ogóle szkoleń dla osób niewidomych, słabowidzących robiliśmy wtedy, ponieważ no jakby tu były różne zgłoszenia, tak, że osoba właśnie niewidoma nie może pójść na kurs do szkoły jakiejś językowej, bo zwyczajnie no, nie są dostosowane materiały, tak, bo lektor nie wie jak pracować z osobą niewidomą. I dlatego też wiemy, że jest zawsze duża potrzeba zajęć komputerowych. Zdajemy sobie sprawę, jak i ogromny wpływ ma na nasze funkcjonowanie taka samodzielność, takie podstawy, tak? Czyli poruszanie się swobodne, przemieszczanie z laską, czy też czynności życia codziennego, wykonywanie prostych czynności w domu. Dlatego te formy wsparcia zapisaliśmy już te kilka lat temu, tak, w projekcie, ale też wpisaliśmy taką pulę szkoleń pod tytułem szkolenia miękkie i tutaj ten rodzaj szkoleń dobieramy do zainteresowań, potrzeb naszych uczestników. Ja zawsze powtarzam uczestnikom, kiedy wypełniamy z nimi indywidualne plany działania, że ja zorganizuję niemalże każde szkolenie, oczywiście, które będzie dla nich, prawda, no, coś zmieniało w ich życiu, które będzie zbliżało do postawionego przez nich sobie celu. Jeżeli znajdę 6 zainteresowanych tym, tak, tematem osób i jeżeli, nie wiem, 6 osób mi mówi...
0: Przerywam, tak? Czyli gdyby jakaś grupa, załóżmy, znalazła się, że tak powiem, sama z siebie, chcąca wziąć udział i miałaby pomysł i plan, na przykład, nie wiem, chcieliby w przyszłości założyć jakąś działalność wspólnie i potrzebne by były im do tego jakby no, nabyte kompetencje. Czy byłaby możliwość taka, żeby do Was się zwrócić i zorganizować szkolenia potrzebne do ich nabycia?
1: Muszę być trochę formalistką. Jeżeli formalnie spełniają, prawda, warunki, to oczywiście, że tak, że tutaj jest to możliwe, tak, żeby taki kurs zorganizować. Ostatnio na przykład tak patrzyłyśmy z koleżanką, z którą pracuję w projekcie, na listę szkoleń, które już w ciągu tych 2 lat zorganizowałyśmy, szkoleń miękkich. No i okazuje się, że już niemal wszystko było, tak. Oczywiście, że może nie wszystko, ale to kwestia, prawda, też pomysłu na nowe jakby tutaj nowe jakieś takie kierunki, tak, rozwoju osobistego. Osoby nam zgłaszają różne też pomysły i też ostatnio takim dużym zainteresowaniem, jak widzę wśród uczestników, na przykład są zajęcia ruchowe. Jest duża potrzeba w grupie osób niewidomych, słabowidzących, przynajmniej tych, z którymi ja mam kontakt, na zajęcia choćby taneczne, tak, czy jakieś po prostu takie poruszanie się dla zdrowia, dla relaksacji. Więc no, gdzieś tam te trendy kształtują się pod wpływem tak na pewno potrzeb naszych uczestników i też my gdzieś podglądamy, co by było atrakcyjne, co by było możliwe do zrealizowania, tak, dla tej grupy.
0: To teraz zapytam tak bardziej szczegółowo. Jaka jest Wasza oferta szkoleń na dziś? Jakie się odbywają? Ewentualnie na jakie można jeszcze się zgłaszać? Powiedzmy, że chciałabym wziąć udział w jakimś szkoleniu i z jakiej palety tych szkoleń mogę wybierać.
1: Ruszyliśmy od 1 kwietnia, więc jakby no mamy niewiele za sobą tego etapu, tak, miesięcy działania. Ale tak, orientacja przestrzenna jest dostępna dla każdego zainteresowanego uczestnika, tak, który się do nas zgłosi, tak, i poinformuje o tym. Zajęcia komputerowe również są realizowane i tutaj już to jakby działa, tak, funkcjonuje pogotowie komputerowe. Trzecia rzecz, robimy nabór w tej chwili na angielski dla grupy osób spoza Warszawy, takich, dlatego że to jest forma z zakwaterowaniem, więc chcemy tutaj dać pierwszeństwo osobom, które no, mają utrudniony dojazd do Warszawy. I też organizujemy bardzo duże takie przedsięwzięcie dla 4 grup w sumie. Łącznie to będzie 24 osoby niewidome, słabowidzące. Będzie to szkolenie intensywne, wyjazdowe od 29 czerwca do 4 lipca w Białobrzegach, niedaleko Warszawy. I na tym szkoleniu, to będzie bardzo intensywny tydzień, dzisiaj tworzyłyśmy harmonogram, od rana do nocy będą zajęcia, 2 moduły szkoleń, jedne to będą zajęcia właściwie takie z choreoterapii, taniec w kręgu, flamenco, ale też przeplatane takimi ćwiczeniami, właściwie warsztatami psychologicznymi, żeby zbyt mocno nie wyeksploatować uczestników. A drugi moduł szkoleniowy to jest dekupaż.
0: A cóż to takiego? Brzmi zagadkowo.
1: Ja też nie uczestniczyłam jeszcze w tej formie warsztatów, ale z opisów i tak tego, co oglądałam, wytworów takich warsztatów, powstają pięknie ozdobione, tak naprawdę to chyba wszystko można ozdobić, od pudełka, grzebienia po ramkę czy jakąś szafkę, tak? Jest to technika naklejania, no przynajmniej to, co ja oglądałam i o czym mi opowiadała prowadząca, choćby fragmentów serwetek z jakimiś wzorami na przedmiot, okładania tego dużą ilością, nie wiem, kleju, później też tam lakieru bezbarwnego. Także no, jestem ciekawa, co powstanie, ale mam nadzieję, że uczestnicy będą mieli, no, połączą dobrą zabawę z przyjemną, jakby z przyjemność z użytecznością, tak? I nabędą taką nową umiejętność. Widzę, że to działa. W latach ubiegłych były przeróżne takie warsztaty manualne i naprawdę osoby jakby rozwijają się i też później robią to w domu. To jest niesamowite, tak? Że po wyjściu z tych warsztatów nie zaprzestają, tak? Tylko ćwiczą się dalej.
0: Chyba też takim dosyć dużym powodzeniem i entuzjazmem ze strony kursantów. Cieszyły się zajęcia, które uczyły samodzielnego wykonywania biżuterii, prawda?
1: Oj tak, to był też hit. Niemalże cała grupa uczestników drugiego etapu wzięła w nim udział. Oczywiście tak w kolejnych tam terminach uczestniczyła, ale to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Osoba zresztą Zosia Borucińska, która prowadzi galerię Las Rąk, współpracuje z nami. Pracuje tylko w kamieniu, więc to tworzenie biżuterii nadaje taki efekt, że osoby same mają własną wizję, pomysł na to, co chciałyby nosić albo co chciałyby przygotować w prezencie dla kogoś. No i później też jakby zabierają to dla siebie, tak? Więc cieszy to ogromnie ich bardzo, tak? Że mogą właściwie pochwalić się później własnymi wyrobami.
0: A chciałabym zapytać Cię, czy prowadzicie jakieś szkolenia związane z tak stricte z aktywizacją zawodową? Nie wiem, jakieś dotyczące powiedzmy małej księgowości, czy obsługi komputerów, których, znaczy źle mówię, programów, których najczęściej wymagają pracodawcy od przyszłych zatrudnionych. Czy takie rzeczy również w Waszej ofercie są?
1: No bezpośrednio nie, dlatego że nie jest to program taki związany stricte z aktywizacją zawodową. On ma zwiększać samodzielność w różnych obszarach, ale nie jest skierowany na to doradztwo zawodowe. Jasne, że tu mówimy na przykład, wspomniałaś o programach komputerowych. Jeżeli znalazłabym instruktora, który potrafi obsłużyć taki program i nauczyć tak uczestnika, no to wtedy w ramach zajęć indywidualnych mogą jakby tak to realizować. No, trudno powiedzieć, tutaj też jesteśmy elastyczni, jaki to byłby zakres czasu, to wszystko byłoby wcześniej do ustalenia. Natomiast jeżeli chodzi o małą księgowość, to rozmawiałyśmy wcześniej na temat, nie wiem, przedsiębiorczości, więc jest to możliwe, ale wtedy no, musiałoby to się odbyć, że kilka osób jest zainteresowanych takim samym tematem i oczywiście no, jest to kwestia znalezienia osoby, która by to poprowadziła, ale rynek no, szkoleniowy jest bogaty, tak, w instruktorów, trenerów, więc z tym nigdy jako fundacja też nie mamy problemu, bo mamy już swoją bazę i kontakty osoby, z którymi współpracujemy, czy też tak, no tutaj z tym nie byłoby na pewno problemu, tak, zapewniam.
0: To jest, myślę, bardzo dobra wiadomość dla osób, które ewentualnie chciałyby skorzystać, a teraz chciałabym, wspomniałaś przed chwileczką o szkoleniach, które będą zawierały elementy psychologii. Jaka to forma jest tych szkoleń tudzież kursów? Czy to są bardziej zapoznawanie się z jakimiś technikami relaksacyjnymi, czy może bardziej ćwiczenie asertywności, czy rozwój zdolności interpersonalnych? Jakiego rodzaju są to kursy?
1: Tak, zaczynając, na pewno będą elementy tak interpersonalnych warsztatów, bo planujemy no jakby w ogóle rozpocząć cały wyjazd szkoleniowy taką integracją uczestników, tak, i też jakby grami, które mają pomóc im w poznaniu się i właściwie też no, nawiązaniu takich wspólnych relacji, tak, w którym będą przez ten tydzień panowały w grupie. Dwa, jeżeli chodzi o techniki relaksacyjne, też jakby tutaj instruktorki, które przygotowały program, mają to w planie, ponieważ no, z mojego punktu widzenia przez 3 godziny można tańczyć, nie wiem czy to możliwe, odbywać zajęcia ruchowe. I tutaj też no, jednak w zajęciach tych grupowych tanecznych będzie element koncentracji, będzie element jakiejś równowagi, tak? Będzie też element pracy z grupą, bo będą tańce w grupie. Więc prowadzący chcą to jakby tak nie naładować tego tylko i wyłącznie takimi zajęciami fizycznymi, ale też przeplatać właśnie z relaksacją i z takimi zajęciami, które właśnie umożliwią złapanie oddechu. Jeżeli chodzi o szczegóły, już o konkretne gry czy zabawy, jakby tego niestety nie znam, dlatego że one robią opis na razie dla siebie, tak, w sensie mnie dają do zaakceptowania tylko temat i poszczególne tematy. omawiamy to dokładnie, w jaki sposób poszczególne tematy mogą wpłynąć i przydać się też osobom, uczestnikom. Natomiast już o bardzo szczegółowym takim programie, punkt po punkcie, będziemy rozmawiać w następnym tygodniu, żebym mogła ewentualnie jako osoba niewidoma podpowiedzieć jakieś rozwiązania, tak? Albo też no, powiedzieć, że to nie zadziała i musimy tutaj w inny sposób pracować z grupą.
0: Rozumiem. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o czynności dnia codziennego. Uważam, że to są bardzo potrzebne zajęcia, bardzo potrzebne kursy i takie dające taką wiedzę elementarną, którą każdy człowiek, niezależnie od tego, na ile jest sprawny czy niesprawny, posiadać powinien. Jak wyglądają u Was te zajęcia? I jeszcze chciałam zapytać, bo swego czasu bardzo spodobał mi się pomysł taki, iż Wasi kursanci mieli możliwość skorzystania z porad, informacji w zakresie savoir-vivre. Czy nadal jest to kontynuowane?
1: W tym roku jeszcze, tak jak mówię, od kwietnia zaczęliśmy, więc nie było kursu savoir-vivre, ale myślę, że na tyle godzin szkoleń miękkich, które mamy przewidziane i też obserwując uczestników, z pewnością będziemy chcieli takie zajęcia zrealizować w kolejnych miesiącach. Odpowiadając na drugie Twoje pytanie, czynności życia. Ta forma jest organizowana w ramach orientacji przestrzennej i właśnie i nauki czynności życia codziennego, więc osoba ucząca się ma zajęcia z tyflopedagogiem, tak, który jakby też ma doświadczenie w pracy z osobą niewidomą. I tutaj zawsze szukam, uśmiecham się, ponieważ instruktorów pytam, czy gotuje, czy nie. No bo jeżeli ktoś, prawda, na co dzień nie lubi kuchni, to trudno, żeby tak umówić go z osobą niewidomą, która będzie chciała nauczyć się, nie wiem, tam wypieków, gotowania czy czegokolwiek innego. Więc szukam odpowiednich osób, tak, które będą miały te umiejętności przekazania wiedzy, ale też będą to robiły z pasją. I w ubiegłym roku organizowaliśmy to indywidualnie, albo w domu uczestnika, albo też tutaj u nas w biurze. Mamy kuchnię wyposażoną zresztą w ramach projektu w różne urządzenia i naczynia, tak żeby po prostu była kuchnia, do której zainteresowana osoba przyjdzie i będzie mogła tak nabyć te umiejętności, których nie ma, albo rozwinąć te, które ma słabo wyrobione. W tym roku również taka możliwość istnieje i też nie ukrywam, że szukałam na rynku możliwości, żeby stworzyć w większych grupach takie zajęcia, czynności życia codziennego, choćby nie wiem, w 2-3-osobowych, nawet w 3-4-osobowych grupach z instruktorem gdzieś na zewnątrz, prawda, żeby to było takie nie tylko praca jeden na jeden, ale również później no, wspólna przyjemność, choćby zasiadania do stołu i konsumpcji tego, co przygotują w ramach zajęć.
0: Jasne. To też rozwija jakby umiejętności współpracy, więc też na pewno jest dużym plusem. To teraz już zmierzając do końca naszego spotkania, chciałabym zapytać Cię trochę o Twoje odczucia osoby kierującej, przyglądającej się temu wszystkiemu, co w projekcie się dzieje. Twoim zdaniem, jeśli mogłabyś tak oczywiście, to jest, nie jest to pytanie tak bardzo precyzyjne, natomiast z Twojego oglądu, które szkolenia tak jakby dają kursantom najwięcej, z których oni najwięcej wynoszą, które w taki sposób jakby mierzalny rzeczywiście dają poprawę ich umiejętności w zakresie tym, w którym chcieli te swoje umiejętności poprawić?
1: Wiesz, ja myślę, tak patrząc, oczywiście obserwując te 2 lata pracy i obecny stan, że nie zależy to od rodzaju kursu, a raczej od człowieka, tak? Nawet jeżeli ktoś chce przyjść, nie wiem, mówię nawet, bo być może już tutaj zbyt dużo jakby też było tego organizowanego i ja z punktu widzenia patrzę, że niektórzy właśnie byli na jednym, drugim, trzecim szkoleniu z tego samego obszaru, że to jest kwestia bardzo indywidualna i jakby nie da tego się zmierzyć, tak? To zapewne ma na to ogromny wpływ prowadzący i sposób przekazania tych informacji czy przekazania tych umiejętności, które posiada, ale też właśnie motywacja człowieka i jego zaangażowanie, tak, w to działanie. Mierzalne są na pewno kursy angielskiego, tak? No bo tutaj to jest taka umiejętność twarda i osoby wychodzą z konkretną umiejętnością, którą, prawda, jakby mogą wykorzystać. No ale każde inne też szkolenia, miękkie przecież, to też są umiejętności, które no, osoby nabywają. Choćby ta biżuteria, o której wcześniej rozmawiałyśmy. Niektóre z osób, które uczestniczyły w tym kursie, no nawet nie tylko robią dla znajomych, prawda, i gdzieś tam dla rodziny, ale też zajmują się sprzedażą, tak, tego. Więc mamy tu jakąś formę aktywizacji, tak, ale no na razie na jakąś tam mikroskalę.
0: No tak, ale jest połączone przyjemne z pożytecznym, więc na pewno jeśli znajdują nabywców przygotowywane przez nich elementy biżuterii, to myślę, że spokojnie można powiedzieć, że efekt zajęć jest jak najbardziej pozytywny.
1: Wiesz, to co jeszcze, przepraszam, włączę się, tak, na przykład zajęcia komputerowe. Tu też jakby widzę te pogotowie komputerowe, że technologie się cały czas zmieniają, tak? Nowe oprogramowanie, nie tylko dla osób niewidomych, ale też no, widzących, więc tu jest stała potrzeba podnoszenia tych umiejętności, bo co chwila okazuje się, że nawet jeżeli jesteśmy biegli, tak, to w obsłudze nowoczesnych urządzeń, to pojawia się problem, bo tu jakieś... Tak,
0: nowe programowanie. System operacyjny się zmienia.
1: Jakaś nowa strona, tak, banku i chciałabym z kimś to przejrzeć, albo też strona, nie wiem, PKP, cokolwiek. I tak, jest tu stała potrzeba i tak naprawdę tak, podnoszenia tych umiejętności, a przynajmniej bycia w kontakcie z kimś, kto może nam podpowiedzieć. Bardzo często jasne, że dzieje się tak, że mamy znajomych, kolegów, którzy mają takie zdolności, ale też jakby tutaj no, to liczymy się z tym, że ktoś może, zechce, ma czas, a w przypadku no, korzystania z zajęć to jest takie uczciwe, tak? Ja daję do dyspozycji jakby osobę prowadzącą i też uczestnik na jasnych zasadach, tak, określonych, może z nią, no może nie w każdej chwili, tak? Bez szaleństwa, ale jakby jest tutaj w kontakcie, tak? Z tym prowadzącym, jeżeli coś tam się pojawia, coś się zmienia, coś się dzieje.
0: To teraz zapytam Cię, które w Twoim odczuciu zorganizowanych przez Was szkoleń cieszą się największym powodzeniem, na które trzeba się spieszyć ze zgłaszaniem podczas konkretnych naborów, dlatego że bardzo szybko i bardzo łatwo może zabraknąć miejsc.
1: To jest trzeci rok, więc co roku zwiększamy liczbę godzin dla uczestników. Zwiększamy oczywiście też liczbę samych uczestników. W tym roku przyjmiemy 100 osób niewidomych i słabowidzących, więc są jeszcze wolne miejsca. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o liczbę godzin, myślę, że każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce i tutaj też mamy taką metodę, że w przypadku szkoleń miękkich, jeżeli duża grupa jest zainteresowana, ponad 6 osób danym tematem, to oczywiście, że organizujemy kolejne szkolenie o tej samej tematyce, tak, żeby nie zostawić nikogo z poczuciem, że no nie zdążył, tak?
0: Tak jakby dzielicie grupę, tak?
1: Tak, dzielimy zainteresowanych na grupy i wtedy po prostu organizujemy warsztaty o tej samej tematyce. Na pewno angielski, no to jest lista ograniczona, tak, bo mamy tylko 2 kursy stacjonarne i jeden ten z zakwaterowaniem. Zajęć komputerowych jest dość dużo, orientacji przestrzennej, więc myślę, że tutaj może pośpiech nie jest skazany, ale oczywiście, że no, kto pierwszy, ten lepszy, więc jakby ten okres rekrutacji też musimy kiedyś zakończyć. Dlatego zapraszamy.
0: To zapraszamy.
1: Już dzisiaj.
0: W takim razie na koniec chciałabym, żebyś podała naszym słuchaczom wszelkie możliwe formy kontaktu, tak aby mogli po wysłuchaniu naszej dzisiejszej rozmowy jeśli zdecydują się na uczestnictwo w którymś z organizowanych przez Was szkoleń, bez problemu zarejestrować się, skontaktować z Wami. Gdybyś mogła na początek powiedzieć, gdzie jest Wasza siedziba, gdyby ktoś miał ochotę osobiście skontaktować się z Wami.
1: Siedziba jest w Krakowie, ale my jako Biuro Centrum Ludwika Braille'a pracujemy w Warszawie na Placu Konstytucji 5/4. Dla może takich osób z Warszawy, spoza Warszawy, powiem, że bardzo dobry punkt komunikacyjny z dworcem, czy to zachodnim, czy centralnym. Dojazd metrem, autobusem, tramwajem, więc naprawdę jest wygodnie. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, to zapraszam tak do kontaktu po pierwsze telefonicznego 22 450 73 22, to kierunkowy. I tutaj dodam od razu, że pracujemy w godzinach 8-17, bądź też adresu mailowego, najlepiej może do mnie, justyna.kucińska, bez polskich znaków, @fir, jak Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, .org.pl.
0: I można się pod tym adresem zawsze skontaktować, tak?
1: Serdecznie zapraszam.
0: To ja również w imieniu Justyny i wszystkich pracowników projektu Centrum Ludwika Braille'a zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że udało się nam dziś wspólnie rzucić nieco więcej światła na to, czym projekt się zajmuje, jaka jest oferta przeznaczona dla beneficjentów. Przypomnę raz jeszcze, że dziś moim i Państwa gościem była Justyna Kucińska.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i za udział, no i możliwość jakby podzielenia się tym, co robimy, bo uważam, że trzeba to rozsyłać dalej.
0: Oczywiście.
1: Dotarło do jak największej grupy.
0: Ja też uważam, że warto mówić o tym i bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i w imieniu swoim i realizującego audycję Tomasza Bileckiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Kłaniam się, Ala Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: tak, to jest jak się naciśnie jednocześnie Shift i Enter, potem bliżej nieokreślone skutki uboczne mogą mieć miejsce. Dziś w kalendarzu 21 dzień lutego 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj Pawle, po raz pierwszy chyba
1: witam
0: w tym roku.
1: Witam serdecznie, witam. Chyba tak. Tak. Chyba tak, ale to jest nowe rozdanie podcastów, więc w sumie dla wielu osób to jest w tym roku pierwszy raz.
0: Dokładnie.
1: Witamy w nowym roku.
0: Witamy. Witamy w nowym roku. Witamy w nowym roku. I zapraszamy od razu do telefonów, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie naszej dzisiejszej audycji, która jest programem interaktywnym, 123 834 835. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, że to jest numer z krakowskiej strefy, więc żadne tam premium, żadne 0700. Więc można dzwonić, jeżeli tylko macie ochotę. Skype coraz gorzej działa. Taka ciekawostka i taka informacja dla tych wszystkich, którzy jeszcze używają starego, poczciwego Skype'a 7, w Windowsie 7 zresztą, albo i w wyższych Windowsach, no ten Skype powoli jest już wycofywany i niedługo będziecie mieli tylko i wyłącznie do dyspozycji tę nową, taką okrojoną, webową wersję Skype'a. Jest ona jakoś dostępna, natomiast no, zdecydowanie mniej użyteczna niż to, co kiedyś było, więc nasz Skype też jest niedostępny. Zresztą my z nim mieliśmy już problemy znacznie wcześniej niż to... niż te problemy pojawiły się globalnie, że tak powiem. Więc tylko telefon, 123 834 835. A dziś będziemy mówić, blablać o aplikacji BlaBlaCar. Aplikacji mobilnej, aplikacji dość interesującej. Same założenie jest dość fajne, ale jest to też jednocześnie takie założenie, którego przynajmniej co niektórzy mogą się obawiać. Więc Pawle, na dobry początek może powiedz, czym w ogóle jest aplikacja BlaBlaCar, o co w tym wszystkim chodzi?
1: BlaBlaCar to jest część takiego większego trendu i może najbardziej rozpoznawalna na rynku marka z dziedziny usług carpooling, typu carpooling. Carpooling, czyli podróżowanie wspólne jednym samochodem. Ktoś jedzie gdzieś i oferuje ten przejazd innym osobom. Jeżeli dorzucimy się tej osobie do kosztów transportu, kosztów paliwa, to możemy z tą osobą pojechać. Założenie jest takie, że kierowca na tym nie zarabia.
0: To jest w ogóle taki globalny trend, ekonomia współdzielenia, prawda? Że tam jakieś różne rzeczy można współdzielić, no, samochody
1: między innymi. Tak, to nie jest wcale taka nowa idea, bo zdaje się, że carpooling swoją historią sięga do Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, gdzie z uwagi na koszty paliwa rząd zachęcał do tego nawet, żeby podróżować wspólnie. I nawet chyba za PRL-u u nas była jakaś taka akcja podwieź sąsiada, coś takiego. I można było rzeczywiście tego sąsiada podwieźć, zachęcano do tego, żeby podróżować razem. Współcześnie, no wiadomo, jest smog, jest problem z miejscami parkingowymi. Jeden z prostu z czołowych problemów współczesnej infrastruktury miejskiej jest taki, że jest za dużo samochodów. Więc dąży się do tego, żeby liczbę tych samochodów możliwie zmniejszyć, a żeby wszyscy mogli dalej podróżować, więc dopóki nie mamy samochodów elektrycznych, dopóki transport miejski nie zawsze spełnia swoją rolę, no to tego typu usługi będą się, myślę, cieszyć popularnością, a BlaBlaCar jest jedną z nich i taką najpopularniejszą, bo w dość tani sposób pozwala podróżować na takich trasach międzymiastowych, albo nawet wręcz międzynarodowych.
0: Zgadza się. Kiedyś to w ogóle było tak, że zupełnie nic tam się nie płaciło, a teraz chyba BlaBlaCar jest jakoś płatny, prawda, żeby skorzystać z tej aplikacji jako takiej. Oprócz tego, że dorzucamy się komuś tam do paliwa, to jeszcze, aby zarezerwować sobie taki przejazd, to musimy coś tam zapłacić. Czy któryś z kolei przejazd jest płatny? Jak to działa, Pawle?
1: Kiedy ja to testowałem w grudniu, kiedy jechałem po raz pierwszy, trzeba było wykupić tak zwany BlaBlaPass. I to nie są wbrew pozorom takie duże koszty, bo za tygodniowy BlaBlaPass, czyli jeżeli jeździmy dość sporadycznie i od czasu do czasu, płacimy 4 zł. Natomiast za chyba półroczny albo roczny BlaBlaPass też się płaci jakieś 50-60 zł, może nawet mniej, musiałbym się o tym przekonać. Natomiast to jest takie prawo dostępu, prawo zamawiania przejazdów. W ramach tej opłaty przez ten określony czas możemy zamawiać te przejazdy, ile dusza zapragnie.
0: Rozumiem.
1: I nie ma żadnych opłat serwisowych. Kiedyś opłata serwisowa od przejazdu była, ale serwis się z tego ostatecznie wycofał.
0: Okej. Okay. Aplikacja BlaBlaCar to jest aplikacja mobilna, jest też strona internetowa. Dziś pokażemy przede wszystkim aplikacje mobilne, zarówno na iOS-a, jak i na Androida. No bo nie ukrywajmy, zazwyczaj pewnie będziecie korzystać z tej opcji, bo telefon to teraz każdy ma pod ręką, a to jest taka rzeczywiście bardzo mobilna kwestia związana z podróżowaniem. Tym bardziej, że tam się no, w zasadzie wszystko zrobić da. Natomiast ty jeszcze może, Pawle, tak z praktyki coś opowiesz a propos korzystania z BlaBlaCara, zanim przejdziemy do jakiejś takiej demonstracji praktycznej interfejsów tych aplikacji, zarówno na Androida, jak i na iOS-a, bo ty miałeś okazję z BlaBlaCara korzystać, mi jeszcze jakoś nie było z tym po drodze, więc może coś na temat swoich doświadczeń.
1: Tak, skorzystałem póki co raz, mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Było to tak, że w zasadzie byłem sobie na weekend w Hamburgu u znajomego i miałem wrócić w niedzielę lotem do Krakowa, EasyJet. I w ostatniej chwili się okazało, jak już siedzieliśmy na pokładzie, po zresztą dość długich tam perturbacjach i takiej chwili zwątpienia, czy w ogóle tam wejdziemy, okazało się, że samolot nie poleci, że są takie warunki powietrzne, pogodowe, atmosferyczne, że z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów samolot nie wystartuje w dniu dzisiejszym. Co się okazało? Następny lot byłby dopiero w środę, a ja chciałem już wrócić do Polski, żeby móc wziąć normalnie, wrócić na zajęcia, na uczelnię. No i po prostu dalej wieść swoje życie, bo mimo, że Hamburg pięknym miastem jest i chętnie bym pozwiedzał jeszcze to
0: raczej
1: wolałem już wrócić. Wzywały, tak jest. No i postanowiłem skorzystać z BlaBlaCara. Okazało się, że przejazdów na trasie Hamburg-Gliwice było dość sporo. Wybrałem taki przejazd. Kosztował mnie on całe 40 euro, 160 zł w przeliczeniu. No i się okazało, że przypadkowo trafiłem na całą firmę. Nie wiem, czy to jest w ogóle, taka mówię szczerze, zgodne z zasadami BlaBlaCar. To była firma transportowa, która przewoziła robotników między Niemcami a Polską i paczki. Więc taka typowo usługowa firma dla Polonii za granicą. I oni też, nie wiem czy z uwagi na jakieś powiedzmy obowiązki, które by wynikały z zarejestrowania oficjalnej działalności gospodarczej czy z czegokolwiek, oni reklamowali się po prostu w taki sposób, że ktoś im zamieszczał ogłoszenia w BlaBlaCarze, a oni te ogłoszenia realizowali, te przejazdy, które tam deklarowali. Bardzo sympatycznych miałem współtowarzyszy podróży. W dużej części byli tacy robotnicy, którzy wracali z Polski. W sumie było nas chyba 9 osób. Była jakaś jedna pani, która wracała od swojej córki. Był jakiś też student, czy ktoś taki, kto też turystycznie przyjechał. No i spędziliśmy ze sobą całe 12 godzin w drodze z Hamburga do Gliwic. No i przejazd jak przejazd. Przez większość czasu się nie odzywaliśmy. W zasadzie czasem ktoś coś zagadał. Jak były postoje, to zawsze mogłem liczyć na pomoc współpasażerów, czy żeby odnaleźć toaletę na parkingu, czy żeby odnaleźć jakiś tam punkt z jedzeniem i sobie coś kupić. Nie było z tym problemu. Opłata odbyła się z ręki do ręki w gotówce. Nie ma w BlaBlaCarze, z tego co widziałem, możliwości opłacenia tego online. BlaBlaPass oczywiście kupuje się online, ale nie kupuje się online samego przejazdu. No i po takim przejeździe zostawia się kierowcy opinię. Co sądzi o mojego przejeździe? No po to, żeby w przyszłości osoby, które miałyby jechać z tą osobą, wiedziały na co się piszą, mniej więcej. Więc w ten sposób mnie właśnie BlaBlaCar uratował od siedzenia jakieś 3 dni jeszcze w hotelu w Hamburgu na koszt linii lotniczych EasyJet. No i ogólnie okazał się być taką usługą bardzo przydatną i myślę, że miałem też bardzo wyrozumiałych kierowców, bo nie mogliśmy się znaleźć na początku. Bo ktoś przygodnie spotkany mnie po prostu prowadził po dworcu w Hamburgu i tam wokół dworca szukaliśmy się. Ale w końcu udało nam się znaleźć. Zawsze przy informacjach o kierowcy jest podana marka samochodu i kolor, więc wiadomo jakiego samochodu należy szukać. Więc polecam. Czasami oferty trafiają się tańsze niż gdyby to miała być komunikacja jakaś autobusowa albo kolejowa.
0: No tak, to rzeczywiście brzmi interesująco. Oczywiście, no jak zawsze ludzie gdzieś tam mogą się obawiać tego, że no z kim będą jechać, tak? Bo to zawsze jest tak, że jechać gdzieś tam z kimś nieznanym. No ale zawsze można sobie zobaczyć na te opinie, można przejrzeć te opinie przed podjęciem decyzji, bo w końcu te opinie są jawne. Jeżeli ktoś ma dużo przejazdów, no to w takiej sytuacji raczej wszystko jest w porządku. W ogóle to jest też ciekawa rzecz, skąd wzięła się ta nazwa BlaBlaCar. Jak ja kiedyś o tym czytałem, to chodziło o to, że w samochodach z reguły jak się podróżuje, no to się, to ludzie lubią ze sobą rozmawiać. I tam też można nawet, uzupełniając swój profil, zdaje się, wypełnić jakąś ankietę, jak dobrze pamiętam, że czy lubię rozmawiać, czy nie, czy przeszkadza mi to, że tam ktoś jest zbytnio gadatliwy, czy nie. Kiedyś był chyba, nie wiem, czy ten wskaźnik jest jeszcze obecny, ale taki był nawet kiedyś wskaźnik BlaBla, on się nazywał, że komuś można było tam, albo ktoś określał, jak bardzo ktoś jest właśnie BlaBla, jak ktoś bardzo jest rozmowny. Nie wiem, czy oni dalej to jakoś mocno eksponują, czy już z tego zrezygnowali.
1: Na pewno da się w profilu określić to, bo to jest bardzo przydatna rzecz, jeżeli szukamy konkretnego kierowcy, który spełniałby nasze wymagania i filtrujemy. I w tych filtrach możemy zaznaczyć, czy nasz kierowca ma być właśnie rozmowny, czy jest też taka opcja, lubię rozmawiać, gdy mam nastrój. Aha. Lubię rozmawiać, gdy mam nastrój i to jest taka opcja, że no właśnie, jak się trafi, że akurat będę miał dobry dzień, to sobie pogadam, ale jakby co, to mi nie przeszkadzajcie. Tam się w ogóle tych filtrów zrobiło strasznie dużo, czy przeszkadza nam palenie, czy zwierzęta akceptujemy,
0: tak.
1: czy muzyki słuchamy w samochodzie, więc tego troszeczkę jest. I rzeczywiście takie statystyki, bo oni też jakieś przeprowadzili taką jakby analizę, czy takie studium przypadkowe tego, w jaki sposób te ich usługi wpłynęły na relacje społeczne i się okazało, że 21 czy ileś tam procent tych podróżnych na przykład bardzo się otwarło przed swoimi kierowcami i opowiadali im jakieś takie sekrety, których nie opowiadali nikomu innemu, a 51% podróżujących zmieniło opinię jakąś swoją na dany temat po rozmowie z kierowcą czy tam z pasażerem w samochodzie.
0: BlaBlaCar, medium opiniotwórcze.
1: Tak, więc widać, że ten aspekt konwersacyjny, aspekt mawczy też jest dla firmy jakimś priorytetem.
0: No jasne. No to jest w ogóle dość takie innowacyjne podejście, jednak mimo wszystko, mimo tego, o czym wspomniałeś, że historia ta współdzielenia samochodów to nie jest wcale takie zupełnie nowum, no ale wykorzystanie nowoczesnych technologii do tego, żeby skomunikować kierowców i pasażerów, to jednak bez wątpienia innowacja jest. No dobrze, to myślę, że teraz możemy już przejść do prezentacji. To co, to zaczniemy od ciebie, zaczniemy od Androida.
1: Okej. Aplikację mam już otwartą. Urządzenie zostało odblokowane. Godzina 19. I mamy tutaj okno główne aplikacji. W oknie głównym widzimy nasze aktualne przejazdy, jeżeli jakiekolwiek mamy. Mamy też możliwość dodać swój przejazd, no w naszym przypadku to jest akurat chyba średnio przydatne. Oraz wyszukać sobie przejazd, który by interesował nas. No i jeszcze parę opcji, do których możemy przejść. Więc jadąc od góry.
2: Plus.
1: Nie.
2: Widok z Jelonki wybrano. Bieżące. Moje przejazdy. Moje przejazdy. Wybrano. Bieżące. Historia.
1: Bieżące i historia. Możemy przyłączyć zakładki i sobie zobaczyć, gdzie będziemy albo gdzie jechaliśmy.
2: Widok z wieloma stronami. Dokąd się wybierasz? Wspólne przejazdy to łatwiejsze podróżowanie.
1: Tutaj takie hasełko reklamowe, bo nic nie mam.
2: Dodaj przejazd. Przycisk.
1: Mogę dodać.
2: Szukaj. Przycisk.
1: Albo mogę znaleźć.
2: Wybrano. Przejazdy.
1: A na dole mam zakładki. Przejazdy.
2: Szukaj.
1: Też szukaj.
2: Oferta. Skrzynka. Oferta.
1: Oferta?
2: Skrzynka odbiorcza.
1: Skrzynka odbiorcza.
2: Jeden.
1: Tu mam jakąś jedną rzecz. Już wiem, chyba...
0: Pewnie jedna wiadomość jakaś. Że...
1: Nie, chyba nie zostawiłem mojemu kierowcy opinii po przejeździe i oni dalej gdzieś mi to wisi. Albo to, albo że nie uzupełniłem zdjęcia profilowego, bo na stronie dzisiaj widziałem, że też bardzo im zależy, żebym zdjęcie włożył, bo wtedy będą kierowcy wiedzieć, z kim mają do czynienia.
0: No tak.
2: Profil.
1: No i jest
0: ale można nas jakoś z Facebookiem chyba połączyć. Ja zdaje się z tego skorzystałem. Czy przypadkiem to wtedy nie zaciąga zdjęcia facebookowego?
1: Być może. Na pewno zaciąga podstawowe dane, czyli e-mail, data urodzenia, imię, nazwisko. I prezentuje w profilu naszym, co ciekawe, liczbę znajomych na Facebooku. I to w jakiś sposób też potwierdza naszą wiarygodność u potencjalnych albo kierowców, albo pasażerów. Jeżeli mamy tych znajomych na Facebooku trochę, to znaczy, że jestem prawdziwą osobą z jakąś tożsamością, a nie jakimś botem albo kimś, kto się podszywa, albo kto sobie założył konto po to, żeby, nie wiem, jakieś niecne plany uskuteczniać albo nabijać sobie gwiazdki za nic. Więc jest też taki dodatkowy element weryfikacyjny jak Facebook i to jest, też potem w profilu jest wyświetlone, że zweryfikowaliśmy maila, numer telefonu, Facebooka i tak zwaną deklarację przejazdu, czyli że się zapoznaliśmy z jakimiś takimi zasadami BlaBlaCara, to się osobno potwierdza jakby w profilu. To obowiązkowe, ale jest to zalecane.
0: No to co mamy dalej?
1: Możemy przejść do którejś następnej zakładki, na przykład do Szukaj.
2: Szukaj. Szukaj.
1: I w tej zakładce
2: Szukaj. Miasto wyjazdu.
1: Określamy.
2: Miasto wyjazdu, pole edycji.
1: Miasto wyjazdu.
2: Miasto docelowe. Miasto docelowe, pole edycji.
1: Docelowe.
2: Data.
1: Datę wyjazdu.
2: Data, pole edycji. Po.
1: Wyjazd po, czyli od której godziny wzwyż, czy w przód szukać wyjazdów, bo jeżeli chcemy wyjechać po południu, to nie będą nas interesować wyjazdy z rana. Na przykład albo gdzieś w nocy w ogóle.
0: No tak.
2: Wyjazd po, pole edycji. Liczba miejsc.
1: Liczba miejsc. I to jest to, o co mnie pytałeś przed audycją. Czy ja mogę zmniejszać i zwiększać?
2: Stop minus, przycisk, wyłączono. Jeden. Stop plus, przycisk.
0: No właśnie.
1: Ja mam tu dwa przyciski. Step minus i stepper plus. One są tak automatycznie opisane przez talkbacka. Oczywiście one są niezaetykietowane tak, jak powinny być. To jest etykietka wyczytana gdzieś tam z plików graficznych w aplikacji. No ale wiadomo, o co chodzi. No i jest przycisk szukaj. Więc tak, można jak najbardziej tutaj zmniejszać i zwiększać dowoli liczbę pasażerów.
0: To może spróbujmy wyszukać jakiś przejazd.
1: Okej. Ja akurat mam potrzebę jechać w piątek do Wrocławia z Gliwic. Powiem wam, że już przed audycją szukałem przejazdów i są, ale cenowo nie opłaca mi się to bardziej niż kolej, na którą, jako że mamy 51% zniżkę, zapłacę o parę złotych mniej niż BlaBlaCarem i nawet jest szansa, że będę troszeczkę szybciej? Nie, podobny, może autem byłbym 10 minut prędzej, ale nie opłaca mi się to cenowo, a mam pociągi w dogodnej godzinie, więc nie pojadę. Niemniej jednak użyjmy tego jako
0: przykładu. Wyszukać zawsze można.
1: I sobie skonfigurujmy tu przejazd.
2: Stop,
1: tak.
2: Jeden, stop. Miasto wyjazdu.
1: Miasto wyjazdu.
2: BlaBlaCar. Zacznij pisać. Edytowanie. Zacznij. Wyłącz talkback.
1: Tak.
2: Funkcja talkback jest.
1: Tu wpisuję Gliwice. Z listy podpowiedzi.
2: Wznowiono działanie talkback. Gliwice. Szpital Onkologii. Gliwice. Polska.
1: O. Gliwice. Tak. Dobrze.
2: Miasto docelowe, pole edycji.
1: Miasto docelowe to Wrocław.
2: Edytowanie za apostrof. Funkcja talkback jest zawieszona. Nic go osunie. Duże W. R. O. C. E. A. W. Ukryto klawiaturę. Wznowiono działanie Wrocław. Polska na liście. Ładuje. BlaBlaCar.
1: Dobrze.
2: Szuka. Miasto Wrocław. Data. Data. Pole edycji.
1: Data.
2: Środa 20.
1: Tu się otwiera kalendarz, który jak najbardziej jest dostępny. Muszę tylko wybrać dzień.
2: 23 lutego 2008.
1: O! 23 lutego akurat mi się podświetlił piątek, 23 lutego, o to mi chodzi.
2: Okej, okay, anuluj przycisk. Okej, okay, przycisk.
1: Okej.
2: Okay. Szukaj.
1: I mogę wam też pokazać, jak wygląda wybór godzin. Jest troszeczkę gorzej niż w przypadku pewnie iOS-a, bo mamy ten nieszczęsny suwak, który się tu przewija i po prostu ciężko jest nim operować.
2: Szukaj, miasto wyjazdu.
0: Szukaj. Zobaczmy.
1: W taki sposób, żeby...
2: Wyjazd po godzina 8.00. Godzina 20.00.
0: Ho.
2: Kołowy suwak godzin 8.
1: Kołowy suwak godzin. Ja muszę go teraz suknąć z przytrzymaniem oczywiście.
2: Kołowy suwak godzin 9.00. Second circulars leader 0. Kołowy suwak godzin 6.
1: O, już mi lata po prostu. Ja tylko stuknąłem. O, stuknąłem palcem z przytrzymaniem. Nic nie robię, to się samo przełącza.
2: Kołowy suwak godzin 4.00.
1: Czwarta.
2: Kołowy suwak godzin 3.
1: Trzecia. Aha, bo to jest jak... jakby zegar, okej, okay. Ale ja bym chciał od godziny 8.
2: Kołowy suwak godzin 4.00. Second circulars leader 0. Kołowy suwak godzin 3.00.
1: Może to będzie 8?
2: Kołowy suwak godzin 6. Kołowy suwak godzin 9.
0: O.
2: Kołowy suwak godzin 8. Second circulars leader 0. Kołowy suwak godzin 19.
1: A nie, bo on przeskoczył na 19. Nie wiem jak to... 4 godzinne.
2: Kołowy suwak godzin 20.00. Second circulars
0: leader 8 wieczorem.
2: Kołowy suwak godzin 8.00. Kołowy suwak godzin 6. Second circulars leader 0.
0: To bardzo jest to czułe.
2: Kołowy suwak godzin 17.00.
1: Dobrze, ja chyba go zostawię na godzinie 7, koniec końców.
2: Okej, okay, przycisk.
1: Mamy okej.
2: Okay. Szukaj. Szukaj. Miast. Gliwic. Miast. Wrot. Data. 20. godzina 17:00, pole edycji.
1: No 17:00.
0: Ale czy tu nie możesz... No dobrze, ale zobacz, ale tu masz pole edycji, czy nie możesz tego edytować tak po prostu?
1: Nie. Nie? O, mi otworzy suwak kołowy.
2: 17-kołowy suwak
1: godzina. Wiesz, to nie jest specyficzne dla BlaBlaCaru, to jest ogólnie Android w wielu miejscach ma to zaimplementowane w ten sposób.
0: Rozumiem.
1: I niestety jest z tym problem.
2: O, coś tu... Kołowy suwak godzin 6.
0: O. No dobrze to.
1: No, dobra, no nie wygramy.
2: Okej, przycisk.
1: Spróbujmy w takim razie wyszukać jakikolwiek przejazd.
2: Gliwice, Wrocław. Przyjdź wyżej. Gliwice, Wrocław. Alert. Średni czas przejazdu. 1:50 S.
1: Tu jest pokazane ile, no średni czas przejazdu, tak słyszeliście, więc między mniej więcej w ile dojedziemy.
2: W tej chwili nie ma przejazdów na tej trasie.
1: Nie ma przejazdów na trasie, no nie ma, bo ustawiliśmy taką późną godzinę.
2: Szukaj.
1: Ale...
2: Dokładnie.
1: Gdybyśmy to ustawili jakoś...
0: O!
2: Kołowy suwak godzin 19.
0: Może?
2: Kołowy suwak godzin 9:00. Kołowy suwak godzin 6. Sekund circulars leader 0. Kołowy suwak godzin 5.
1: No dobrze, już nie będzie ta piąta, to...
0: Już zostawmy.
2: Okej, anuluj przycisk. Okej, przycisk. Szukaj.
1: No i...
2: O profil. Ostat szukaj przycisk.
1: I próbujemy, co tu wyjdzie. Okej.
2: Przyjdź w Gliwice, Wrocław. Alert. Średni czas przejazdu. 1:50, 23:00, 2018, godzina 14:30, Gliwice, 20 zł, godzina 16:00, Bielany, Wrocław, Przemek K, świetna cenaliście.
1: Tak, Przemek K jedzie o godzinie 14:30 z Gliwic na Bielany Wrocławskie za 20 zł. Super cena. Dlatego ta oferta jest pierwsza, mimo że jest troszeczkę później niż mogłaby być, bo są wcześniejsze. Ale ma super cenę, więc jest najwcześniej. Jest pierwsza. Ale mamy też inne oferty.
2: Godzina 7:30, Gliwice 21 zł, godzina 9:00, Bielany Wrocławskie, Wiesław S, 4,3, 5 łącznie 21, ocen Y.
1: Tak, 4,3 to są gwiazdki i te 20 z 5 i te 21 ocen, no to ile ocen otrzymał Wiesław S za swoje przejazdy dotychczasowe. Więc widać, że doświadczonym jest kierowcą. A i ma chyba rangę ambasadora, z tego co pamiętam, ze strony internetowej, więc już nie jeden przejazd ma za sobą.
2: Godzina 9:30, Gliwice 21 zł, godzina 11:20, Wrocław. Agnieszka Eś, 5 łącznik, 8 ocen Y.
1: To jest przejazd, który mnie interesował początkowo, bo miałem być na jakąś 11, powiedzmy we Wrocławiu z minutami, więc 11:20. No załóżmy, że jeszcze by się mieściła. Muszę sprawdzić dokładnie w mailu, na którą mam być. No a nie jest to wyjazd jakoś wcześnie rano. No i cenowo no, takie optimum. Powiedzmy, no koleją jest rzeczywiście taniej, bo koleją ma 16 zł za bilet. Natomiast gdybym miał jechać BlaBlaCarem, to bym skorzystał właśnie z tej oferty. W takim układzie ja wejdę sobie w ten przejazd, no i sobie poczytamy coś o tym przejeździe.
2: Ładuję BlaBlaCar. Przyjdź wyżej, przeciw Gliwice, Wrocław. PD 23 lut minus godzina 9:30. Podsumowanie przejazdu. Godzina 9:30, Gliwice. Gliwice, Polska. Tryda 11:20, Wrocław. Wrocław Główny, Piłsudski. Wrocław Główny, Piłsudskiego. Tław, Polska. 3 wolne miejsce, A. Cena za miejsce. 21 zł. 162 km minus godzina 1:50. Max, 2 osoby. View item. Max, 2 osoby na tylnym siedzeniu. View item action image przycisk.
1: Tak, że maksymalnie 2 osoby na tylnym siedzeniu, więc mamy tą pewność, że nie będziemy musieli się ściskać.
0: A co to jest za przycisk tam, jakiś image? Coś wiadomo?
1: To?
2: Liczba wizyt. View item action. Max, 2 osoby na tylnym siedzeniu. Max, 2 osoby na tylnym siedzeniu. Gwarantuje, że pasażerowie nie będą stłoczeni. Kierowca gwarantuje, że pasażerowie nie będą stłoczeni na tylnym siedzeniu samochodu. Okej, przycisk.
1: No. Taki komunikat.
0: Aha, czyli takie coś jakby, co to jest właściwie, o co tu chodzi.
1: Tak, tak.
2: 3 wolne miejsce, A. Cena za 21 zł. 162 km, max, 2 osoby na UI, liczba wizyt 3.
1: Liczba wizyt 3, czyli jak rozumiem, to ten przejazd był sprawdzany 3 razy. Ktoś oglądał sobie go 3 razy od jego aplikacji.
2: Informacja o kierowcy i samochodzie. Prenosce nic. Szary. Agnieszka Eś, ekspert. Umiejętności kierowania pojazdem. Dobre. 5.0, 5 łącznik, 8 ocen, Y. Preferences.smoke.no, przycisk.
1: To jest obrazek, jak rozumiem, że nie życzy sobie ta pani, by palić w jej samochodzie.
2: Preferences smoke, przycisk. Preferences.music.jest przycisk.
1: Pani, czy może słuchać, można u pani słuchać muzyki w samochodzie? Słucha.
2: Preferences.pets.jest przycisk.
0: Zwierzęta,
1: i
0: tak?
1: Jeśli chodzi o zwierzęta, nie ma problemu.
2: Numer telefonu zweryfikowany. E-mail zweryfikowany. Deklaracja zaakceptowana. Activity. Liczba zaoferowanych przejazdów 23. Ostatnio online wczoraj. Dołączył Aklip 2014. Zgłoś ten przejazd. Zarezerwuj.
1: I takie mamy opcje. Ja jeszcze spróbuję kliknąć w te przyciski od tych preferencji. Zobaczymy, co się stanie. Moment, chyba trzeba je zjechać. Trzeba zjechać trochę w dół. Bo się...
2: Agnieszka Eś, Agnieszka, umiejętność, dobre. 5.0, preferences.smoke.
0: O, i tu.
2: Preferences.smoke, przycisk. Preferences.music.jest, przycisk.
0: A to...
2: Preferences.pec.
1: Nic to nie robi.
0: To nic nie daje.
1: Niestety nie widzimy, czy pani lubi rozmawiać tutaj za bardzo, ale... Okej, powiedzmy, że... No bez tej informacji da się jakoś przeżyć. Na stronie było to widoczne. Było widoczne to. Była też widoczna informacja, kto zarezerwował przejazdy do tej pory. Jak widać, nikt. I było to tak fajnie rozpisane w formie takiej listy. Wolne miejsce, wolne miejsce, wolne miejsce. Więc widać było, że są trzy. I że jeszcze nikt nie zajął tych miejsc. Było też widać tą gadatliwość właśnie. No a mamy też dostęp do profilu tej pani, może możemy czegoś więcej się o niej dowiedzieć, jeżeli wejdziemy na jej
2: weryfikacja.
1: Profil.
2: Preferences. 5.20.
1: A moment.
2: Numer. Deklaracja za.
1: Nie, bo tu trochę szaleje.
0: Fokus jakby tak gdzieś latał troszeczkę chyba.
1: Tak.
2: Informacja o kierunku nic. Szar. Preferences. Smok. 23 lub minus. Przyjdź wyżej.
1: Coś nie mogę.
2: Ostatnio online wczoraj.
1: W ten.
2: Dołączył. A liczba. Zgłoś ten przejazd. Przycisk.
1: Dołą... Nie mogę trafić w ten.
2: Liczba wizy.
1: Ale.
2: Cena za miejsce.
1: Damy radę.
0: O, tu było.
1: O.
0: Tak. O.
1: Jestem w
0: profilu. Można sobie otworzyć.
2: Agnieszka Eś. Agnieszka Eś, 25 lat. A.
1: O. Tu wiek pani mamy.
2: Ekspert. Facebook. Łukasz. Oceny.
1: Ekspert.
2: Ekspert.
1: Czyli ma już tą rangę eksperta.
0: Aha.
2: Oceny. 5 łącznik, 8 ocen, Y.
1: 5 gwiazdek na 5, 8 ocen.
2: Umiejętności kierowania pojazdem, dobry, po nas. Studiowałam, studiuję, pracuję, nie ma nudy.
0: Aha.
1: Tak, możemy w...
2: Po na,

0: przyjdź wyżej, przycisk, otrzymane oceny, 8 ocen, Y, średnia ocen, 5 na liście, podsumowanie, rewelacja, 8, fajnie, 0, rewelacja, 8, fajnie, 0, w porządku, 0, nic specjalnego, 0, odradzam, 0.
1: No to są to jakby skale od 1 do 5.
2: Skala,
0: Klaudia C. Klaudia C, przycisk, hasz, rewelacja, wszystko jak najbardziej w porządku, polecam. Gru 2000, hasz, rewelacja, Marta K, gru 2, hasz, rewelacja, Marta K, gru 2017, Marta K, przycisk. Hasz, rewelacja. Kontaktowa dziewczyna, podróż z nią to sama przyjemność. Bardzo polecam. Aleksandra L. Paść 2000. Aleksandra L. Przeciw. Hasz, rewelacja. Do celu przyjechałyśmy bardzo sprawnie. Podróż upływała na miłej pogawędce. Polecam podróżowanie z Agnieszką.
2: No, czyli widać, że pani, tak czy inaczej, można się z tego domyśleć, że pani jest rozmowna, skoro podróż upływała na
1: pogawędce. Tak, jest rozmowna i jest dobrym kierowcą, z której po prostu przejazdów z nią byli ludzie zadowoleni.
2: Zadowoleni, zgadza się.
1: Nie ma problemu. Tak, nie ma problemu i jak najbardziej można. Tylko ona jeździ na trasie Katowice-Wrocław. Jeżeli kogoś taka trasa interesuje, no to można skorzystać. Szkoda, że te informacje nie dotarłem tutaj, że ten przejazd jest z Katowic czy coś. Zdaje się też, że na stronie było napisane, że Gliwice jako miejsce przyjazdu i miejsce spotkania ustala z kierowcą.
2: Aha.
1: Tutaj tej informacji nie ma, ale może mamy tą informację sobie wydedukować z kontekstu, bo we Wrocławiu jest napisane Wrocław Główny Piłsudskiego, więc jest dokładny adres podany. Więc może jak jest ogólnie miasto, a nie ma konkretnej ulicy albo konkretnego punktu, no to możemy sobie domniemywać, że to jest jakieś takie miejsce, komu jak wygodniej to się ustali. Mój kierowca na przykład w Hamburgu, możliwe, że przez to, że znał już tych dwóch ludzi, których miał, odbierał ich z domu, tam gdzie oni mieszkali.
2: Aha.
1: Zresztą BlaBlaCar wprowadza ostatnio takie zmiany, żeby po pierwsze znaleźć ludzi, którzy będą kierowcami gdzieś bliżej naszego miejsca zamieszkania, żeby nie musieć się spotykać gdzieś w centrum albo gdzieś tam dalej. A po drugie, oni chyba chcą, z tego co zrozumiałem, wprowadzić taki algorytm, że jeżeli ktoś jedzie, powiedzmy właśnie gdzieś załóżmy z tych Gliwic do Wrocławia i ta trasa, z tego co kojarzę, leci gdzieś przez Opole, to jeżeli ktoś z Opole do Wrocławia będzie szukał przejazdu z Opola do Wrocławia,
2: to żeby mógł
1: się dosiąść. Znajdzie naszego kierowcę, który będzie jechał gdzieś po drodze i można go zapytać, przepraszam, a jak ja bym gdzieś tam w Opolu się dosiadł, to nie ma problemu. No i chodzi o to, żeby w każdym miejscu na ziemi, gdzie tylko potrzebujesz BlaBlaCaru, żeby ten przejazd się znalazł.
2: Ja trochę widzę, tylko wiesz co, w tym takie niebezpieczeństwo, że mogą być problemy z tym, żeby się ludzie odnajdywali w miejscach, których nie znają. No bo wiesz, załóżmy, jedziesz przez to Opole, ale okej, jedziesz przez to Opole tak na wprost, tak? Czy jakąś tam obwodnicą, że nie zapuszczasz się do tego miasta.
1: Tak.
2: A w momencie, kiedy ktoś gdzieś tam ci powie, że będzie na ciebie czekał, potem może się okazać, że na przykład nie dogadaliście się tak do końca, więc ja tu trochę widzę ryzyko, bo to oczywiście założenie jest bardzo fajne, natomiast zastanawiam się, jak będzie z realizacją tego.
1: Chociaż... Nie wiem, czy ten algorytm nie ma wychwytywać, wiesz, po mapie, jak i biegnie trasa, że ewentualnie zgarniacie się gdzieś z autostrady po drodze, albo coś takiego.
2: Wiesz co, no w kontekście tego, że...
1: Że to ewidentnie ma lecieć po trasie.
2: Wiesz, w kontekście tego, że mamy do dyspozycji GPS, więc nawet jak ktoś tam poda adres jakiejś tam, powiedzmy, ulicy, na której ma kogoś zgarnąć, w tym przykładowym Opolu, no to wbijamy sobie w nawigację, tak, i nas zaprowadzą mapy Google'a jak po sznurku w zasadzie, jeżeli tam się nic nie...
1: Tak, tylko też tak, dlatego, żeby kierowca niepotrzebnie nie zjeżdżał, wiesz, w 10 miejsc, bo nagle ktoś sobie zażyczył. Więc to jest chyba raczej po to, żeby gdzieś po drodze tych ludzi...
2: No tak czy inaczej dzieje się, rozwija się aplikacja.
1: Ja mieszkam gdzieś tam, tak, gdzieś powiedzmy pod Gliwicami, w drodze gdzieś tam, powiedzmy w stronę, nie wiem, bardziej Czech czy coś, no to tak, jakby ktoś jechał do Ostrawy, to może jedzie gdzieś tam koło nas, to przypadkiem mógłby mnie zgarnąć, coś tego typu.
2: Jak to w ogóle jest właśnie, czy BlaBlaCar to są tylko polskie przejazdy, czy to jest jakoś międzynarodowo? No bo ty z Niemiec wracałeś BlaBlaCarem, ale czy to tak po prostu dlatego, że tam Polacy się za to wzięli i jest taka możliwość, czy to jest jakaś taka w ogóle międzynarodowa działalność?
1: To jest w ogóle startup, który powstał we Francji. To jest francuska firma,
2: aha,
1: która aktualnie działa rzekomo w 22 krajach. Przy czym nie wiem, czy jest jakiś limit na zasadzie w tych krajach tylko możesz znaleźć przejazdy, czy w innych żadnych nie, czy po prostu w tych krajach mamy oficjalne wsparcie językowe, przedstawicielstwo i tak dalej.

0: odpowiadamy za to, co się dzieje jakkolwiek prawnie, czy tam
1: a jeżeli chcesz kogoś szukać na trasie z jednej afrykańskiej wioski do drugiej afrykańskiej wioski, no to już na własną odpowiedzialność i ryzyko.
0: Trzeba by zobaczyć, bo nie wiem, jakbym wpisał Addis Abeba na przykład w Etiopii, czy by mi znalazł. Ale wiem, że jest to przedsięwzięcie międzynarodowe i kiedyś nawet rozważaliśmy ze znajomymi wyjazd do Pragi. Zdaje się, że jeden znajomy miał potrzebę wrócić z Pragi do Krakowa wcześniej niż cała reszta. Znaleźliśmy nawet jakiegoś Ukraińca, który wracał tą trasą i prawie wysłaliśmy kolegę z Ukraińcem, ale w końcu się nie zdecydowaliśmy na powrót jakiś taki dzielony. Ale oferta była, jak najbardziej.
1: Była możliwość, jasne. Co jeszcze mógłbyś pokazać przy okazji BlaBlaCara? Czy tu jeszcze jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę?
0: Ja może zajrzę... Ja tego może nie będę... Ja zajrzę do tych innych zakładek, ale zanim to zrobię, wspomnę jeszcze, że nie musicie deklarować żadnej daty i żadnej godziny. Zdaje się, że wszystkie pola w tej aplikacji są w ogóle opcjonalne. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć na przykład wszystkie przejazdy na trasie A do B, nie ma problemu. Wszystkie wyjazdy z waszego miasta gdziekolwiek, nie ma problemu. Zdaje się, że to jest na tyle opcjonalne, że można sobie eksperymentować dowoli, jeżeli planujecie jakąś wycieczkę, jakieś wakacje, jakieś długoterminowe przedsięwzięcia, to możecie sobie zaplanować ku tego, jak macie przejazdy. A może to być całkiem przydatne, bo łatwiej samochodem niż, nie wiem, pociągiem czy czymś przetransportujecie jakiś większy bagaż, czy pojedziecie w więcej osób na przykład, czy coś takiego. No i można w ten sposób się wspomóc. Na przykład ci dwaj panowie, którzy jechali z nami z Hamburga, nie wiem, czy to w końcu doszło do skutku, planowali wziąć na pokład fotel do masażu, który sobie zakupili w Niemczech, więc... Różne ciekawe zachcianki mają pasażerowie.
1: No tak. Interesująca sprawa.
0: No chyba to jechaliśmy z nim.
1: No to tak. Dobrze, to zobaczmy,
0: to ja może
1: co tam
0: zobaczę
1: jest
0: jeszcze. Gliwice, średni czas przejazdu. To ja stąd wyjdę. Szukaj było.
2: Jeden, skrzynka, oferta, wybrana.
0: Jest oferta. I tu.
2: Blablaca, klawiatura gotowa. Zamknięto, użyj mojej lokalizacji. Wprowadź pełny adres, pole edycji.
0: A no właśnie, można wprowadzić pełny adres.
2: Użyj mojej lokalizacji,
0: przycisk. Albo użyć lokalizacji. Ja to zrobię.
2: Ładuję, wyszukiwanie sygnału GPS.
0: I chyba przedstawione będą mi wszystkie wyjazdy z mojej okolicy.
2: Przyjdź wyżej, wyjeżdżasz stąd? Mapa Google. 15 do Gajowa, lewo szybce.
0: No to jest mój adres, okej, okay. Macie już.
2: Potwierdź.
0: No okej, okay, potwierdzam.
2: BlaBlaCar, edytowanie, wprowadź pełny adres, pole edycji.
0: I?
2: Gajowa 15D, 40, wprowadź pełny adres.
0: Gajowa 15. Tak, to jest mój adres. I?
2: Zamknięto, Gajowa 15D, przyjdź wyżej.
0: Nie chcę mi.
2: Gajowa 15, klawiatura gotowa. Zamknięto,
0: Momencik, bo coś?
2: Gajowa, wprowadź pełny adres, Gajowa 15, klawiatura gotowa.
0: On otwiera jakby cały czas.
2: Gajowa 15.
0: Pole.
1: Podaję pole, tak, w tym polu adres.
2: Przycisk.
0: Kontynuuj,
1: jest.
2: BlaBlaCar, edytowanie, wprowadź pełny adres.
0: Zdaje się.
2: Przycisk. Dokąd się wybiegł? Przyjdź wyżej, przycisk. Dokąd? Wprowadź pełny adres. Wprowadź pełny. Przyjdź wyżej, przycisk. Dokąd? Wprowadź pełny adres.
0: I gdybym wpisał pełny adres tutaj. No, zobaczyć jakąś.
2: Wyłącz talkback. Funkcja talkback jest.
0: Niech będzie Franciszkańska Kraków.
2: Duży F, R, A, N, I, M. Us S Z K A M S K A średni franciszkańska usunięto średnik. Przeciw franciszkańsk duży K R A K U.
0: To jest gdzieś w miarę centralnym chyba. Zobaczymy, czy znajdzie.
2: Wznowiono klasztor i bazylika Franci edytowanie Franciszk klasztor i bazylika franciszkańska Kraków Pol Zam franciszkańska Kraków.
0: Okej. Okay.
2: Dokąd się wybierasz? Franciszk kontynuuj przeciw.
0: Kontynuuj.
2: BlaBlaCar ładuje. BlaBlaCar ładuje. Car. Chcesz zdobyć więcej pasażerów? Dodaj kilka miejsc postoju. Zyskaj pasażerów.
0: Widzicie. To jest dodawanie.
1: To jest dodawanie.
2: Kontynuuj.
0: To nie. To może nie jest dobry pomysł, bo...
2: Historia. Widok z wieloma stronami. Dokądś. Dodaj przejazdu.
0: O, nie dodałem przejazdu, więc to dobrze. Więc oferta jest do dodawania przejazdu.
2: Szukaj. Skrzynka odbiorcza.
0: No mamy też skrzynkę odbiorczą.
2: Składuję. Wiadomości. Profil. Wybrano wiadomości. Powiadomienia 1.
0: O,
2: nie masz żadnej aktywnej rozmowy. Przejazdy. Nie ma. Szukaj. Nie ma. Powiadomienia. Powiadomienia 1. Dodaj zdjęcie. Pozostałe użytkownicy chcą wiedzieć.
1: Czyli rzeczywiście to zdjęcie.
0: Tak. No i to rzeczywiście może się przydać. Pewnie na jakimś etapie dodam to zdjęcie, bo w sumie czemu nie? Myślę, że fajnie będzie moim kierowcom przyszłym zobaczyć, jak wyglądam. I w jakimś stopniu im to pomoże. No, jak mnie zidentyfikować. Aczkolwiek fajne jest też to, że jak już nawiążemy taki kontrakt, powiedzmy współpracę z jakimś kierowcą, to otrzymujemy mailem od razu tak czystym tekstem jego numer telefonu, więc możemy już spokojnie wtedy wysyłać do siebie SMS-y i się umawiać na szczegóły.
1: No tak, to jest przydatne, no bo wiadomo, gdyby to było tylko w obrębie aplikacji, to nie zawsze internet może działać na tyle stabilnie,
0: dokładnie,
1: na ile byśmy sobie tego życzyli. Jednak telefon to telefon, a po coś w końcu jest ta weryfikacja numeru telefonu, żeby nam to po prostu dobrze działało.
0: Mhm. Okej, to jeszcze oprócz tego mamy profil. I co tu możemy zrobić?
2: Wyświetl profil. Paweł M, przycisk. Paweł M. Nowicjusz. Więcej opcji, przycisk. Wybrano szczegóły. Konto. Po mnie. Napisz mi biografię. Dodaj preferencje. Weryfikacja. Więcej opcji, przycisk. Plus 48. Paweł Masarczyk. Samochód. Dodaj samochód. Zobacz, jak inni widzą twój profil.
1: No nie
2: przycisk.
1: Masz.
2: Przejazdy.
0: Nie mam. Więc tak jak słyszeliście, można tu wiele rzeczy zrobić. Można dodać biografię, czyli coś o sobie napisać.
1: Coś o sobie, tak. Tak jak to ta pani
0: Agnieszka
1: zrobiła.
0: Można dodać zdjęcie. Tak, dokładnie. Można dodać zdjęcie, można dodać samochód. Jeżeli jesteśmy kierowcą, no to dajemy dane samochodu. Możemy też zweryfikować tu różne rzeczy o nas. Nasz numer telefonu, nasz e-mail.
1: Mail, tak.
0: Tak, Facebook deklaracja. No i to w zasadzie chyba tyle,
1: okay,
0: co możemy zrobić. Zdaje się, że dość sporo najważniejsze rzeczy są z tej aplikacji ogarnialne.
1: Zgadza się. No dobrze, to ja teraz pokażę aplikację na iPhone'a. Zobaczymy, jak to nam się uda. Nie korzystałem praktycznie z BlaBlaCara, więc pokażę ją tylko i wyłącznie teoretycznie.
2: Znaki, język, złagodzenie, nagłówki, głośno, szybkość mówienia,
1: 70%. Zwolnimy syntezę dla tych, którzy mają problem z jej zrozumieniem. Odpalamy
2: profil,
1: sobie.
2: Przycisk.
1: O, proszę bardzo.
2: Moje przejazdy. Zaznacz Iława Malbork. Stycznia. Moje
1: tu
2: przejazdy.
1: Już robiłem sobie testy.
2: Moje przejazdy. Dodaj przejazd.
1: I teraz
2: karta.
1: Tak.
2: 3 z 3. Moje zaznaczone. Szukaj. Karta. 1 z 3.
1: Interfejs programu to są 3 zakładki na samym dole. Zakładka.
2: Moje zaznaczone. Szukaj.
1: Szukaj.
2: Moje przejazdy.
1: Moje przejazdy.
2: Karta. Dodaj przejazd.
1: I dodaj
2: karta.
1: Przejazd.
2: 3 z 3.
1: Czyli moje przejazdy, no to jakaś historia, w której nie będzie nic. Nas przede wszystkim będzie tu interesowała zakładka.
2: Moje przejazdy. Zaznaczone.
1: Szukaj. W której już jestem.
2: Pixel Street. Miasto wyjazdu. Lektorit. Szuk. Profil. Przycisk.
1: Oczywiście na samej górze, w lewym górnym rogu mamy też przyciski. Profil.
2: Szukaj. Nagłówek. Lektoricon. Miasto wyjazdu.
1: Letter icon. Prawdopodobnie to jest skrzynka odbiorcza. Zobaczymy sobie to za chwilę. Natomiast tu jeszcze sobie przetestujmy tę wyszukiwarkę i jak ona działa.
2: Lektorit. Miasto wyjazdu.
1: Miasto wyjazdu.
2: Pixel Street. Place. Przycisk. Miasto docelowe.
1: Miasto docelowe.
2: Data.
1: Data.
2: Wyjazd po.
1: Wyjazd po.
2: Miejsce. 1.
1: I miejsce. I właśnie. I teraz po kolei.
2: Miasto wyjazdu.
1: Dajmy na to
2: Lektoricon. Miasto
1: wyjazdu. Najpierw sobie sprawdzimy, tu wyszukamy miasto wyjazdu. W moim przypadku to będzie Iława. Iława.
2: Wstawione. Iława. Wymasz tekst. Anuluj. Iława.
1: I tu mamy propozycję tych konkretnych miast. W przypadku Iławy to nie ma żadnych miejsc. Mamy tylko jedną opcję, mamy Iławę, więc wybieramy sobie Iławę.
2: Toku. Profil, przycisk, szukaj, lektoricon, miasto wyjazdu, Iława, Pol, Pixel Street, place, miasto docelowe.
1: No i dajmy na to, będziemy się chcieli wybrać do Warszawy, może ta trasa będzie jakoś funkcjonowała. Warszawa.
2: Wstawione, Warszawa.
1: Celowo wpisuję Warszawę, bo jestem ciekaw, czy na przykład pokażą się jakieś dodatkowe opcje. Bo sprawdzałem Malbork, sprawdzałem Gdańsk, nie było żadnych dodatkowych obiektów, a teraz zobaczymy sobie Warszawę, czy coś mi pokaże więcej niż Warszawę, na przykład jakieś konkretne miejsca.
2: Wymasz tekst, anuluj. Warszawa. Ku.
1: Nie.
2: Warszawa.
1: Pokazuje tylko miasto. Okay.
0: Myślę, że jak wpisujesz samo miasto, to może być miasto.
1: Ale wiesz co, u ciebie,
0: tak, ulicę,
1: ale u ciebie, to znaczy nie do końca, bo zobacz, bo u ciebie na przykład było jakieś tam Gliwice i Gliwice, coś tam szpital onkologiczny.
0: Szpital onkologiczny.
1: Tak.
0: Tak było.
1: Więc no, to działa troszeczkę inaczej, jak się okazuje.
2: Toku, profil, przycisk. Miejsce, 1.
1: Mamy tu jeszcze
2: miasto docelowe, Warszawa, Pixel Street, place.
1: Coś takiego, Switch Place. Tego nie widziałem u ciebie. A działa to w sposób następujący. Miasto wyjazdu. Puława. Miasto wyjazdu.
3: Miasto docelowe.
1: Miasto docelowe.
3: Pixelsfit place. Przycisk.
1: I mamy przycisk Switch Place. Jak łatwo się domyślić.
3: Pixelsfit place. Miasto wyjazdu. Warszawa. Polska.
1: Dokładnie.
3: Pixelsfit place. Miasto docelowe. Pixelsfit place. Pixelsfit place.
1: Dobrze. Robimy tak. Teraz data. To jest takie średnio wygodne, ale da się obsłużyć ten kalendarz. Nie jest zbudowany w oparciu o standardowe iOS-owe wybieracze, tylko kiedy klikniemy sobie
3: wyjazd, data.
1: W datę.
3: Data.
1: To
3: 24.
1: O.
3: Przycisk.
1: Musimy eksploracją dotknąć ekranu.
3: 23. Przycisk.
1: I mamy
3: Przycisk.
1: O, cancel.
3: Arrow left. Lutego 2018.
1: I teraz tak. Lutego 2018, czyli mamy miesiąc.
3: Arrow left, przycisk.
1: Mamy strzałkę arrow left, więc arrow left. Ona nas przeniesie na styczeń.
3: Arrow right, przycisk.
1: Arrow right przenosi
3: lutego
1: nas,
3: 2018.
1: Powiedzmy na lutego.
3: Arrow right, przycisk.
1: No i dajmy na to
3: 24, przycisk. 25, 26, 24,
1: no to na
3: przycisk.
1: Przykład 20.
3: 23, przycisk.
1: 3, powiedzmy lutego. Stukam sobie w 23.
3: Zaznaczone. 20. Iława Gdańsk. Środa.
1: Dobrze.
3: Miejsce. 1. Wyjazd po. Data. Piątek. 23 lutego.
1: Tak. To już nam się uzupełniło.
3: Wyjazd po.
1: Wyjazd
3: 8.
1: Po. Domyślnie godzina 8.
3: Anuluj.
1: To jest lepiej zrobione niż w przypadku Androida zdecydowanie.
3: 0 minut.
0: No tak.
3: Godzina. 08. Godzina. 09. Godzina. 10.
1: Mamy
3: godzina,
1: dwa wybieracze.
3: Godzina, 08.
1: Szkoda, że tak nie są zrobione daty, bo byłoby zdecydowanie prościej. No to mamy godzinę 8.
3: 0 minut.
1: 0
3: wybieracz,
1: minut.
3: Regulacja,
1: zostawiam
3: gotowe,
1: to tak,
3: przycisk,
1: jak jest. A teraz
3: gotowe.
1: Coś, z czym
3: data,
1: jest
3: piątek,
1: problem.
3: Iława Gdańsk. Iława ostatnie wyszukaj.
1: Tak, to
3: przycisk.
1: Są ostatnie wyszukiwania.
3: Miejsce 1.
1: Miejsce 1. I teraz. Załóżmy, że ja chcę zwiększyć, bo wybieramy się na przykład w dwie osoby. No to mogę.
3: Miejsce?
1: Miejsce 1. Tu. Przesuwam palec w prawą stronę, wykonuję ten taki standardowy gest. O, to nie u mnie.
3: Miejsce?
0: To u mnie.
1: To u ciebie, tak. Dobrze, mamy tu taki, mamy tu takie nieopisane, puste coś. Stukam w to nieopisane, puste
3: miejsce.
1: Coś.
3: Miejsca? Dwa.
1: O.
3: Wyjazdku?
1: I mamy miejsca
3: 8.
1: Dwa.
3: Miejsca? Dwa.
1: Ale teraz załóżmy, że się rozmyśliłem. I ja nie chcę tych dwóch miejsc, ja chcę jedno.
3: Miejsca? Dwa. Miejsca? Dwa. Miejsca? Dwa.
1: Nie umiem tego zrobić. Tego się chyba po prostu nie da zrobić. Trzeba by zamknąć aplikację i uruchomić jeszcze raz. Więc załóżmy, że zostajemy.
0: A gdybyś
1: przy
0: jakoś stuknął dwa razy z przytrzymaniem i przesuwał w lewo, w prawo? Coś takiego?
1: Wiesz co?
3: Czukaj.
1: Wątpię, ale czekaj, mogę.
0: Wątpię, ja też wątpię, ale... Intuicyjnie takie coś mi przychodzi do głowy.
3: Miejsce? Jeden.
1: O! Ty masz rację! Stuknąłem z przytrzymaniem, no! Stuknąłem z przytrzymaniem, przesunąłem w lewą stronę i zadziałało, no!
0: Jak się... No właśnie.
1: Można
0: to jest
1: i tak.
0: Taki, jest taki suwak.
1: Tak.
0: To jest suwak, który jest źle zrobiony.
1: Suwak,
0: ale...
1: który jest źle zrobiony. Rzeczywiście, na to bym nie wpadł. Dzięki. I myślę, że użytkownicy iOS-a również będą ci, Pawle, wdzięczni za tę sugestię, która okazała się prawidłowa. Super. Mamy znowu jedno miejsce. No i mamy przycisk szukaj. Zobaczymy, czy nam coś znajdzie.
3: Szukaj. Przycisk wróć. Utwórz powiadomienie. W tej chwili nie ma przejazdów na tej trasie. Utwórz powiadomienie, aby otrzymywać informacje
1: no
3: o przejazdach lub zaoferuj przejazd.
1: Do Warszawy nikt nie jedzie z Iławy. Wiecie co? Dobrze, że ktoś
3: miejsce?
1: Do Gdańska
3: jeden.
1: Jedzie, bo
3: szukaj.
1: To sprawdziłem.
3: Ostatnie wyszukiwania. Iława Warszawa, piątek. Iława Gdańsk,
1: o,
3: jeden miejsce.
1: Mamy.
3: Szukaj.
1: Więc sobie wejdę w to, żeby pokazać, jak wygląda taki, taka oferta przejazdu.
3: Iława Gdańsk, przycisk. Przeciętny czas przejazdu. 02h20. Jutro. Na górę. 8. 10. 50. Iława, Gdańsk, Bartoszka, 34 lat ukośnika, 4,9 oceny, 51, 20 zł. Search podkreślenie, cart podkreślenie, pit to podkreślenie, modę. Obrazek, pref podkreślenie, max 2. Jeden przejazd. Filtry, przycisk.
1: Tak, tu mamy jeszcze jakieś filtry dodatkowe, możemy je sobie dodawać, gdyby było więcej tych różnych wyników. Natomiast...
3: Jeden pref podkreślenie, max, search podkreślenie, cart, 8.
1: Ja sobie wejdę
3: jutro,
1: w tę opcję,
3: 10,
1: którą,
3: 50.
1: Bo mam tylko jeden przejazd. Jak widać, Iława nie jest jeszcze zblablakarowana zbyt mocno, bo niewiele się tu dzieje. Ale wejdziemy
3: zaznacz,
1: sobie
3: Iława
1: Gdańsk,
3: przycisk wróć.
1: W tę ofertę podróży.
3: Iława Gdańsk.
1: I co my tu mamy?
3: Iława Gdańsk. Szare. Przycisk.
1: Mogę... O! mogę udostępnić, bo na przykład załóżmy, że ktoś z moich znajomych by się chciał wybrać, to mogę udostępnić, jest przycisk share.
3: Jutro 8.
1: Tak, jutro o 8.
3: Sposób potwierdzenia automatyczny.
1: Sposób potwierdzenia automatyczny. Czy ty, Pawle, coś wiesz na ten temat? Chyba, że jakaś po prostu ewentualnie ktoś może zażądać jakiejś manualnej weryfikacji, tak? Że nie każdego wpuści.
0: Tak, chyba
1: ten
0: o to
1: kierowca.
0: Chodzi. Tak, chyba o to jakoś chodzi.
1: Na to by
0: tak
1: wyglądało.
3: Przejdź do rezerwacji. Przycisk.
1: Przejdź do rezerwacji.
3: Przejdź do rezerwacji. Sposób potwierdzenia. Jutro 8.
1: No tylko.
3: Szare. Tak. Przycisk. I ławę Gdańsk. Nagłówek.
1: Niewiele tutaj jest.
3: Ławę Gdańsk. Przycisk wróć.
1: Niewiele jest tych opcji w porównaniu do tego, co na przykład ty mogłeś sobie sprawdzić.
3: I ławę Gdańsk.
1: No ja mam Szare. Tylko orze.
3: Przycisk. Jutro 8.
1: O, jutro 8. Jutro 8. Czy mogę tu.
3: Sposób
1: coś
3: potwierdzenia
1: zrobić?
3: Automatyczny.
1: Sposób potwierdzenia automatyczny. Sposób potwierdzenia. Czy tu mogę w coś
3: do rezerwacji.
1: Wejść? Nie,
3: do rezerwacji.
1: Mogę od razu rezerwować. No nie chcę rezerwować, bo. Bo
3: jutro,
1: po co?
3: Przycisk.
1: A do czego będzie ten przycisk szczep? Czy on rzeczywiście służy do udostępniania? Tak.
3: Wiadomość. Przycisk.
1: Służy do udostępniania.
0: Okej, okay, ale ten nagłówek i ława Gdańsk chce się kliknąć może?
3: Przycisk wróć. Ława Gdańsk. Szare. Przycisk. Jutro. 8. Szare. I ława Gdańsk. I ława Gdańsk. Nagłówek. Szare. Jutro.
0: Nagłówek.
3: Sposób potwierdzenia. Automatycznie. Przejdź do rezerwacji. Przejdź do rezerwacji.
0: Eksploracja po ekranie też nic nie daje.
1: Przycisk. Nie. Eksploracja nic nie daje.
3: Jutro 8.
0: A coś było? 19?
1: Nie, to godzina. 19? To po prostu godzina.
3: Zaznaczone.
1: Tak. Natomiast, wiesz co, natomiast...
3: Zaznaczone. Search podkreślenie, pref podkreślenie, ma. Search podkreślenie, cart podkreślenie, pit to podkreślenie, mode. Obrazek.
1: Zastanawiam się, co to jest.
3: I ławę Gdańsk.
1: O, wejdziemy przycisk. Sobie.
3: Możliwy objazd. 15, odjeżdżam, punkt mal. Możliwy, 157 km, Bebelarów, miejsca. 20 zł, ukośnik, miejsce.
1: Ale mamy, właśnie, to jest, czyli pojawia nam się taka graficzna ikonka i otwiera nam ona rozszerzone informacje na temat tego przejazdu. Bo zobacz.
3: 10. 8, trasa.
1: Bo teraz
3: Jutro,
1: mamy. Teraz mamy rozszerzony ekran tych informacji. Też
3: Szare.
1: Mamy ten przycisk share.
3: Jutro 8. Trasa.
1: 8:10.
3: 8.
1: Tak.
3: Iława główna, dworcowa, Iława, Polska.
1: Tak, tu jest od razu skąd?
3: 10, 50, Gdańsk, Jana Heweliusza, Gdańsk, Polska.
1: Aha.
3: 2. 20 zł ukośnik miejsca.
1: Czyli 2 to będzie pewnie 2 miejsca.
3: Miejsca.
0: Tak.
3: Bebel Aerofleet. Przycisk. 157 km, 2 godziny i 50 minut. Możliwy objazd. 15 minut. Odjeżdżam punktualnie. Przycisk. Max. 2 osoby. Na tylnym siedzeniu. Liczba wizyt. 1. Informacje o kierowcy i samochodzie. Kiacarens.
1: Mhm.
3: Kolor. Czarny. Dopuszczalna wielkość bagażu. Średni. Bartoszka. 34 litry.
1: Lata. Nie litry.
0: Miejmy nadzieję, że tyle nie wypił przed jazdą, bo...
3: 4,9
0: to niebezpieczne.
1: Zdecydowanie.
3: 51 ocen ukośnik Y. BTN Expand. Wygasz poziom doświadczenia. Ambasador. Umiejętności kierowania pojazdem. Dobre. Pixel Head Kciecle. Przycisk. Numer telefonu zweryfikowany. Pixel Head Kciecle. E-mail zweryfikowany. Pixel Head Kciecle. Liczba znajomych na Facebooku. 2867.
1: Wow. Nieźle.
0: No to raczej dobry kierowca.
3: Pixel Head Kciecle.
0: Na pewno jest prawdziwy.
1: Tak.
3: Pixel deklaracja zaakceptowana.
1: Deklaracja zaakceptowana. Czyli tu mamy te kółeczka.
3: Pixel Head Kciecle. Przycisk.
1: Check circle to po prostu informacje, że coś zostało zaakceptowane.
3: Deklarat oferty przejazdu. 108. Ostatnio online. Wtorek. 20 lutego. 15:43.
1: Mhm.
3: Dołączył ukośnika. 24 lipca 2014 roku.
1: No to już od paru ładnych lat.
3: Zgłoś ten przejazd. Przycisk.
1: Tak, mogę zgłosić.
3: Potwierdzenia. Automatyczny. Przejdź do rezerwacji.
1: Mogę przejść do rezerwacji. Czyli
3: przycisk.
1: Tu mamy taką rozszerzoną jakby informację o tym. Możemy sobie jeszcze wejść w profil tego pana Bartosza.
3: BTN Expand. 51 ocen ukośnik Y.
1: O, tu jest przycisk.
3: BTN Expand.
1: Czy ja go mogę?
3: BTN Expand.
1: Nie, wygaszony. Ale może z przytrzymaniem.
3: Poziom doświadczenia. Umiejętności kierp. Pixel Head Kciecle. Przejdź do rezerwacji.
1: Bardzo.
3: Przejdź do rezerwacji. Sposób zgłoś. Dołączył ukośnika. BTN 51 ocen ukośnik Y.
1: To za chwilę.
3: BTN X 51 ocen ukośnik. 51 ocen ukośnik. BTN Zondrac. Poziom doświadczenia.
1: O.
3: Ambasador. Umiejętności kierowcy. Ostatnie otrzymane oceny.
1: O właśnie. I trzeba nie kliknąć w ten przycisk, tylko trzeba kliknąć jakby w te ilość ocen, które nie są przyciskiem.
3: Wojciech G. Rewelacja. Bardzo sympatyczny gości, również dobry kierowca. Serdecznie wszystkim polecam jazdę z panem Bartoszem. 8 lutego.
1: No.
3: Przycisk. Michał B. Fajnie. Wszystko wyszło świetnie. Polecam kierowcę. 24.
1: No
3: przycisk.
1: Opinie.
3: Marlena K. Rewelacja. Punktualnie. Miło i przyjemnie. Bardzo sympatyczna podróż. Polecam. 17 stycznia.
1: No. Także pan Bartosz cieszy się również, tak jak pani Agnieszka, dobrą opinią.
3: I ława Gdań. Szare. Jutro. Trasa. 8. 10.
1: Czy możemy
3: 2,
1: sobie wyświetlić 20 jego
3: miejsca. Bebelarów. 157. Możliwy obiad. Odjeżdżam. Przycisk. Max. Liczba wizyt. Informacje o Kiacarens. Kolor. Dopuszczalny. Bartoszka.
1: O. O.
3: Bartoszka, Iława Good Dance.
1: Tak, możemy sobie wejść w jego profil, wystarczy wstuknąć w imię i nazwisko.
3: Numer zweryfikowany. Muzyk, 4, Bartoszka, Bartoszka, Iława Good Dance, Iława Good, Bartoszka, 34 litry. 4,9 ukośnik 5, poziom doświadczenia, ambasador, umiejętności kierowania pojazdem, dobre, 51 ocen ukośnik Y. Muzyk, obsługuje wszelkie imprezy, wesela i inne smiley wesoły, uśmiechnięty smiley wesoły i do pogadania prawie o wszystkim smiley wesoły.
1: Aha, no to...
3: Numer zweryfikowany. E-mail jest potwierdzony. Liczba znajomych na Facebooku, 2867. Deklaracja
0: to pewnie dlatego.
3: Tak. Zaoferowane, ostatnia wizyta, korek, zaoferowane przejazdy, 189.
1: No,
3: ostatnia, dołączył ukośnika, zgłoś tego użytkownika, przycisk,
1: także
3: Good Dance,
1: jest,
3: szukaj,
1: jest całkiem okej. Okay. Więc można wszystkiego się doszukać. Jak widać, te interfejsy są nawet całkiem podobne. Pewne rzeczy, no szczególnie w Androidzie robi się ciężko z tą godziną, ale tam prościej jakby wyświetla się ten profil. Mam wrażenie, że tam te ikony są takie bardziej intuicyjne. Tu się trzeba jednak trochę bardziej naklikać i poszukać, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Co jeszcze możemy pokazać? Jeszcze możemy
3: profil,
1: pokazać...
3: Przycisk, profil, szukaj, letter icon, przycisk.
1: Letter icon, to mnie interesuje, co to jest. To są prawdopodobnie... Tak, to jest nasza skrzynka odbiorcza.
3: Gotowe. Wiadomości. Zaznaczone. Powiadomienia. Przedstaw się. Pozostali użytkownicy wolą podróżować z osobami, o których wiedzą więcej.
1: No tak.
3: Pixel Simple Remove. Przycisk.
1: Tu mam przycisk, tak. No bardzo... To widać, że to wszystko z automatu jakoś nikomu się nie chciało opisywać tych różnych przycisków. Simple Remove.
3: Pixel Simple Remove.
1: Tak.
3: Przycisk.
1: Więc mogę to powiadomienie od razu wykasować. Odebrane. Czy jakieś
3: gotowe.
1: Wiadomości
3: wiadomości.
1: Mam,
3: przycisk.
1: Bo mogę się na nie przełączyć.
3: Zaznaczone. Wiadomość. Powiadomienia. Nie masz obecnie żadnych wiadomości.
1: Nie, nie mam, no bo nie korzystałem z tej aplikacji tak praktycznie, więc nie mam tu możliwości, żeby jakieś wiadomości się pojawiły, no bo niby od kogo.
3: Powiadomienia. Gotowe.
1: Przycisk.
3: Przycisk.
1: Gotowe. Zamyka.
3: Profil. Przycisk.
1: To okienko.
3: Data. Miasto docelowe. Pixar. Miasto wyjazd. Lektory. Szukaj. Nagłówek. Profil. Przycisk.
1: Profil. Jeszcze mamy to.
3: Profil. Profil. Nagłówek. Zamknij. Zaznaczone. O mnie. Ustawienia. Przycisk. Michał D. Poziom doświadczenia. Nowicjusz. Przycisk. Zobacz, jak inni widzą twój profil. Przycisk. Znak plus 48, 6,
1: no
3: 9,
1: tak,
3: 5, 9, 1, 8, 8, 0, 3. Michał Małpa Dziwisz.net.
1: Mój e-mail.
3: Liczba znajomych na Facebooku, 558.
1: No, pana Bartosza nie przebije. Nie ma szans.
3: Edytuj profil. Przycisk.
0: Nie teraz,
3: preferencje.
0: Jeszcze nie teraz.
1: Tak.
3: Wybierz preferencję. Przycisk. Mój samochód. Przycisk.
1: No nie mam.
3: Dodaj samochód. Dodaj
1: mogę
3: samochód.
1: Dodać.
3: Mój samochód.
1: Ale
3: wybierz preferencję.
1: Właśnie,
3: przycisk.
1: Wybierz preferencję.
3: Profil. Przycisk wróć. Edytuj preferencje. Rozmowy. Bardzo lubię rozmawiać. Palenie. Dym papierosowy mi nie przeszkadza. Zwierzęta. Mogę zabrać pasażera ze zwierzęciem.
1: No, to akurat bardziej chodzi chyba o to, że na przykład no mi jako pasażerowi też, powiedzmy, zwierzęta nie przeszkadzają.
3: Muzyka. Muzyka to mój żywioł. Uśmiech.
1: No. I tu
3: zapisz
1: są...
3: Preferencje.
1: I tu
3: przycisk.
1: Mogę sobie to ustawiać. Ja może pokażę, jak na przykład
3: profil.
1: To zmienić.
3: Przycisk,
1: i czy mogę.
3: Palenie. Dym papierosowy
1: palenie
3: mi nie przeszkadza.
1: Na przykład. Palenie. Dym papierosowy mi nie przeszkadza. Ale klikam sobie w to.
3: Uwaga. Preferencje dotyczące palenia. Dym papierosowy mi nie przeszkadza. Przycisk. Zakaz palenia w samochodzie. Zależy od sytuacji. Anuluj. Przycisk.
1: Tak. I tu możemy sobie to przestawiać. Więc na przykład...
3: Zależy od sytuacji.
1: Zależy od
3: przycisk.
1: Sytuacji sobie zmienimy. Ciach.
3: Palenie. Zależy od sytuacji.
1: I...
3: Profil. Edytuj preferencje. Rozmowy. Bardzo lubię. Edytuj preferencje. Nagłówek. Profil. Profil.
1: Idzie tu, czy...
3: Rozmowy. Palenie.
1: Zamknięcia?
3: Zapisz preferencje.
1: Zapisz
3: przycisk.
1: Preferencje. Przycisk.
3: Zapisz preferencje. Profil. Nagłówek.
1: Tak. I z tego wszystkiego aż nam się podkład skończył. Tak sobie pogadaliśmy. No, ale jak widać działa, do wszystkiego można się dostać, można sobie wszystko wyszukać, wszelkiego rodzaju opcje. Czy coś jeszcze, Pawle, warto pokazać, bo ty te aplikacje znasz lepiej?
0: Ekran może wygaszony. Nie tyle pokazać, co troszeczkę opowiedzieć. Na pewno warto wiedzieć, że po pierwsze, to co Michale już, to co, właśnie, a tak a propos.
1: No.
0: Czy u pana Bartosza znalazłeś preferencje?
1: Wiesz co? Nie. Nie widziałem u
0: żeby
1: niego.
0: Żeby jego preferencje były pokazane. To jest kwestia ciekawa, czy on tego nie wypełnił, czy po prostu tego
1: no właśnie,
0: nie widać.
1: No właśnie, to jest
0: nie,
1: pytanie.
0: Nie, powinno...
1: To jest
0: no
1: pytanie.
0: Być.
1: Zaraz,
0: jest...
1: spróbujmy tak. się... Co, spróbujmy może jeszcze się dostać,
3: profil.
1: Bo
3: nagłówek.
1: Przypuszczam,
3: zamknij.
1: Że trzeba
3: przycisk.
1: Tam będzie gdzieś
3: zamknij.
1: Głębiej się
3: data. Wyjazd po
1: dostać.
3: Miejsce. Szukaj, przycisk, ostatnie, Iława Good Dance, Iława Warszawa, Iława Good Dance,
1: Iława Good Dance, wejdźmy sobie jeszcze
3: jutro.
1: Raz w to.
3: 8, search podkreślenie, cart podkreślenie, pit to podkreślenie, search podkreślenie, Iława Good Dance, 2, 20, miejsc, BBR, 150, możliwy obie, odjeżdżam, przycisk, max, liczba wizy, informacje, piacarem,
0: kolor, czerp,
3: piacar,
1: czekaj, zaraz zobaczymy, obie,
3: możliwy, 150, BBR, miejsca, BBR, read, przycisk, BBR, read, 157 km. Bebera Rosli. Miejsca.
1: Nie, nic Bebera. Tam nie 105. Robi.
3: Możliwy objazd. 15. Odjeżdżam. Punktu. Przycisk.
1: Tu jest przycisk. Jeszcze jakiś nieopisany.
3: Max. Dwie osoby. Na tylnym siedzeniu. Liczba wizyt. 3. Informacje o kierowcy i samochodzie. Kia Carens. Kolor. Czarny. Dopuszczalna wielkość Bartoszka.
1: Dobrze, wejdźmy Bartoszka. W profil tego... O, a teraz...
3: 34 litry. Przejdź do rezerwacji. Przejdź do rezerwacji. Sposób potwierdzenia. Automat. Zgłoś ten przejazd. Dołączę ukośnik. Ostatnio online. Oferty przejazdu. Deklaracja za. Pixar Hex. Liczba znajomych na Facebooku. Pixar Hex. Cięcie.
1: Email z wersji. Pixar Hex. Numer Pixar Hex.
3: Umiejętności. Poziom doświadczenia. BTN Expand. Wyrażony. 51. 4,9. 34 litry. Bartoszka. Bartoszka. I ława Gdańsk.
1: Jest.
3: Numer zweryfikowany. Muzyk. Obsługuje wszelkie imprezy. Wesele i inne. Smiley wesoły. Uśmiechnięty smiley wesoły.
1: No tak.
3: Zaznaczone.
1: Czy tu mogę?
3: Numer zweryfikowany. Zaznaczone. Muzyk 4,9 ukoś. Bartoszka 30. Bartoszka.
1: Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj preferencji.
3: Email jest potwierdzony. Liczba znajomych.
1: Czy tu zaznaczone. Mogę w coś liczba wejść? Znajomych na
3: Liczba
1: znajomych. Deklaracja zaakceptowana.
3: Zaoferowana. Ostatnia wizyta. Wtorek. Dołączę
1: deklaracja na Facebooku.
3: Zgłoś tego użytkownika.
1: Nie. Nie widzę, nie widzę takich opcji. Nie widzę tego, żebym był w stanie odczytać te preferencje pana Bartosza, czy tam na przykład dotyczące palenia, czy.
3: Iława Gdańsk. Bartoszka.
1: Czy nie ma nic przeciwko
3: Bartoszka,
1: temu, 3, czy ma.
3: 4,9 ukośnik 5. Poziom doświadczenia. Ambasador. Mhm. Umiejętności
1: tu kierowania jeszcze... pojazdem.
3: Dobre. 51 ocen ukośnik Y.
1: Tu jeszcze może.
3: Zaznaczone. 4,9. Ostatnio otrzymane oceny.
1: Nie.
3: Wojciech B., rewelacja.
1: Nie, tu się otwierają już...
0: To są oceny.
1: Tak, tu się otwierają oceny. Więc nie, nie ma tych opcji. Nie jestem w stanie tego odczytać z jego profilu.
0: A z drugiej strony ciekawe, czy ja mogę na Androidzie zrobić filtry, bo filtrów nie potrafiłem, nie widziałem u siebie.
2: Szukaj. Przejazdy.
0: Szukaj. I sprawdzimy sobie, czy te...
2: Szukaj. Step terminus. Szukaj. Przycisk. Step wyjazd po pole edycji. Data. Data. Miasto docelowe. Pole. Skrzynka odbiorcza. Ostatnie wyszukiwania. Gliwice do Wrocław.
1: Aha.
2: Gliwice Wrocław. 23 lutego 2008. Filtruj przycisk.
0: A jest.
1: Jest przycisk. Tak, są filtry.
2: Godzina 9.30.
0: Tak.
2: Filtruj przycisk.
0: No, co możemy przefiltrować?
2: Filtry wyszukiwania. Przyjdź wyżej. Filtry wyszukiwania. Data wyjazdu. 23 lutego 2018. Pole edycji.
0: Aha, gdybyśmy ustawili jakiś tam, powiedzmy, nie ustawilibyśmy daty, to możemy stąd filtrować.
2: Wyjazd po. Godzina 5.00. Pole edycji.
0: Tu możemy godzinę.
2: Miejsca. Step 1. Cena. 20 zł. 26 zł. Slider.
1: Aha, tu możemy zmieniać.
0: Obawiam się, że ten slider może być niedostępny.
2: Potwierdzenie automatyczne. Był. Przyłącz. Pokaż tylko kierowców ze zdjęciami. Był. Przyłącz. Zastosuj filtry. Przycisk. Był. Potwierdzenie automatyczne.
1: A co z tym suwakiem?
0: Włącz, wyłącz.
2: Slider. 26 zł. 20 zł. Slider.
1: Od, to jest jakby od do.
2: 26 zł. 20 zł.
0: Tak. 20 liter. Tylko on.
1: Tylko on też nie jest do końca dostępny.
2: 20 zł. 20 liter.
0: Chyba, że on idzie w górę.
2: 26 zł. Liter.
0: Tak, on jest niedostępny.
1: On jest niedostępny. No. Gdyby tak podejrzewam, połączyć iOS-a z Androidem, to byśmy pewnie uzyskali.
0: Tak,
1: w pełni dostępną aplikację.
0: Ale to tak, tak. W wielu sytuacjach tak myślę jest. Może jest też tak, Michale, że po prostu na tej trasie nie ma przejazdów, które byłyby droższe niż te 26 zł.
1: Też możliwe, może i tak to działać.
0: Po prostu w takich cenach oscylują te przejazdy między Gliwicami a Wrocławiem.
1: Mhm. No jasne. Rozumiem.
0: Więc na pewno o czym warto wspomnieć, to że aplikacja pozwala nam ustawić sobie powiadomienie. Jeżeli nie ma w tym momencie przejazdu o interesujących nas parametrach, to może się jeszcze pojawi.
1: Tak.
0: No nie ukrywam, że jest trudno to trochę planować.
1: Zresztą to nawet było, kiedy wyszukiwałem jakąś tam trasę właśnie z Iławy do Warszawy i że w danym momencie nie było, to miałem tam taką możliwość ustawienia sobie tego powiadomienia.
0: Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Strona BlaBlaCar jest, również istnieje, blablacar.com i jest bardzo dostępna. Tam nawet właśnie zaimplementowano, z tego co widziałem, jakąś arię podstawową, jakieś skip linki, więc troszeczkę chociaż o tej dostępności się przyłożono, a całą stronę da się obsłużyć. Ma przyciski rozwijane jako menu, kalendarz się pięknie wysuwa na dole strony jak powinien. Można wybrać z niego
1: no właśnie,
0: datę.
1: No właśnie, wiesz, trochę z tym wysuwanym kalendarzem, to jeżeli tam nie jest prawidłowo zaimplementowana aria, to jest problem, bo czasem jeżeli ktoś o tym nie wie, to się nawet nie zorientuje, że ten kalendarz mu się wysunął. To, to tak trochę...
0: Znaczy ja jestem przyzwyczajony, no ja też już, w ten sposób
1: wiesz,
0: robi.
1: Ja więc... już też, ale początkowo dla mnie to było dość mocne zaskoczenie, tak. Zaraz, ale ja tu coś nacisnąłem i gdzie jest ten kalendarz? Tak, okazuje się, że po prostu on trzeba być czujnym, bo kalendarz wypełzł na dole.
0: No tak. Natomiast można wszystko znaleźć, można do wszystkiego się doszukać, więc jeżeli ktoś nie jest przekonany do aplikacji mobilnych, to z BlaBlaCara może korzystać za pomocą strony. Ponadto, jeżeli z jakichś przyczyn jest to jeszcze Symbian na przykład, bo jest takich trochę jeszcze osób, to serwis oferuje powiadomienia SMS-em o różnych zdarzeniach, więc można sobie skonfigurować powiadomienia SMS-em o tym, co się dzieje z naszym przejazdem albo o jakichś znalezionych przejazdach.
1: No to super, to rzeczywiście może być przydatne co niektórym bardziej konserwatywnym, jeżeli chodzi o technologie mobilne. Mamy to tak już tu ze smartfonami i tak dalej, no ale rzeczywiście są jeszcze użytkownicy, którzy telefony z klawiaturą preferują ponad wszystko. I się nie chcą rozstawać z Symbianami.
0: No tak.
1: No, ich prawo.
0: Okay.
1: I możliwości, no i możliwości są.
0: Chyba?
1: Tak. I to tak, tyle, tak. Myślę, że...
0: To w zasadzie chyba tyle, co chcieliśmy powiedzieć. Ja może jeszcze wspomnę tylko, że carpooling to nie tylko BlaBlaCar. I tak naprawdę BlaBlaCar, no to tak w sumie dobrze, że on się rozgościł na tym polskim rynku, ale wiele państw ma jakieś swoje, mniej lub bardziej lokalne aplikacje do car sharingu, czy do... Nie, car sharing to jest znowu coś innego, bo to jest wypożyczanie samochodów miejskich, ale do carpoolingu. I na przykład w Słowenii, w której byłem w ostatnim tygodniu, istnieje taka lokalna aplikacja Prevoz i to jest bardziej popularne niż BlaBlaCar do takich typowo przejazdów po Słowenii. Więc też warto się rozglądać, co w danym kraju, jeżeli podróżuje się za granicą, jest popularne. U nas na przykład Janosik, twórcy tej nawigacji Janosik, tej takiej słynnej z audioradarem, że tam są na bieżąco pokazywane sytuacje na drogach, czy są fotoradary i gdzie, i jakieś możliwość kontaktu z innymi kierowcami na drodze, oni stworzyli coś, co się nazywa Janosik TLS, czyli Janosik Tanie Linie Samochodowe, i to jest taka polska odpowiedź na BlaBlaCar. Jest taka aplikacja, można sobie wyszukać i te przejazdy się znają. Jest też parę takich polskich serwisów, na przykład dojeźdź.pl, zdaje się też bytheway.pl. Ale taką kopalnią też informacji o przejazdach jest Facebook. Jest sporo grup carpoolingowych, grup z przejazdami. Jeżeli wpiszecie nazwy dwóch miast w wyszukiwarkę Facebooka i przełączycie na grupy, to bardzo często znajdziecie po prostu przejazdy, które ktoś oferuje w ramach grupy facebookowej. Wiadomo, no poziom bezpieczeństwa jest wtedy dużo mniejszy, bo jakby BlaBlaCar, Facebook nie odpowiada za wiarygodność różnych tam danych oraz transakcji.
1: Nie ma żadnej weryfikacji też tak naprawdę.
0: Tak. Ale jest to też popularne i nawet na Androida jest taka aplikacja podróż grupowa czy przejazd grupowy, gdzie ktoś zaprogramował chyba z 300 czy ileś takich grup polskich do przejazdów i w takim w miarę nawet wygodnym interfejsie można sobie przeglądać przejazdy w różne miejsca, które ktoś zamieścił w grupach facebookowych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że carpooling to nie są tylko podróże długodystansowe. Carpooling też z powodzeniem sprawdza się, jeżeli na przykład podróżujemy każdego dnia do pracy, czy na uczelnię, czy mamy potrzebę gdzieś przejechać z jednego miejsca w drugie w mieście, to też istnieją serwisy do tego, żeby kierowcę do takiego zlecenia znaleźć. I tak na przykład właśnie chyba By The Way oferuje coś takiego. Oferuje na przykład In One Car. To jest taka też gdzieś z zagranicy pochodząca usługa, która połączyła się z naszym Oto Dojazd. Tylko to jest typowo nastawione na regularne dojazdy, więc musimy wprowadzić nasz albo grafik, albo jakiś harmonogram. I wtedy nam dopasuje osobę, która na tej samej trasie, co my, jeździ. Powiem więcej, jest kilka firm, które z nimi współpracują, że możesz znaleźć sobie kolegę z pracy albo koleżankę, którzy jadą na tej samej trasie i po prostu z nimi umówić w ramach jednej firmy. Nawet ostatnio znalazłem platformę, nazywa się to Mokoloko chyba. I to jest znowu dla osób, które pracują w Mordorze warszawskim. I tam też można...
1: No tak, no tam to...
0: Tam też można znaleźć dojazd.
1: No tak.
0: Więc...
1: jest, mhm. jest tych aplikacji całkiem sporo i to rzeczywiście jest całkiem ciekawy trend. Oczywiście no, ludzie, którzy gdzieś tam się obawiają takich różnych nowości, no to mogą być podejrzliwi cokolwiek, no ale po to są też te systemy ocen i rekomendacji, recenzji, żeby jednak było mniej więcej przynajmniej wiadomo, na podróż z kim się decydujemy.
0: Dokładnie. No i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. I tak podobnie jak przy couchsurfingu zalecamy ostrożność, ale też ja osobiście zachęcam do tego, żeby próbować podróżować, zwłaszcza, że
1: ostrożność,
0: z miejsca wyjedziemy i na miejsce dotrzemy. Dokładnie. A można przy okazji poznać wiele fantastycznych osób. Może taniej gdzieś przepodróżować, przetransportować się z jakimś większym bagażem na przykład, albo ogólnie z miejsca A do miejsca B, bo może ktoś będzie akurat jechał z adresu pod adres, może rzadko się to pewnie będzie zdarzać, ale myślę, że gdzieś w okolicach, z okolicy do okolicy jest taka szansa. No też drugi człowiek to jest drugi człowiek, więc zawsze łatwiej jest coś wynegocjować w niektórych sytuacjach jakichś. Dokładnie. Preferencyjne warunki dojazdu.
1: Dokładnie. A zatem dziękuję Ci bardzo, Pawle, za udział w dzisiejszej audycji.
0: I ja również dziękuję.
1: Ja przypominam, że rozmawialiśmy na temat aplikacji BlaBlaCar. Prezentowaliśmy ją zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Wspólnie z Pawłem Masarczykiem miałem okazję to dziś uczynić. Ja nazywam się Michał Dziwisz, dziękuję również za uwagę. Do usłyszenia w następnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziś wtorek, to 27 dzień września 2022 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia, kolejne spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, witam serdecznie i witam mojego dzisiejszego gościa, współprowadzącego, jak zwał, tak zwał, Arkadiusz Świętnicki po drugiej stronie. Cześć,
5: tak,
1: Arku.
5: Dzień dobry, to ja. Witam wszystkich serdecznie.
1: I spełniamy obietnicę sprzed tygodnia.
5: Tak, i nawet częściowo z wczoraj, bo też o tym była mowa.
1: Tak jest.
5: Dziś będziemy sobie omawiali, co tam nowego w siostrzanym do iOS-a systemie, czyli w systemie macOS, w systemie dla komputerów Mac, jak sama nazwa mówi. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co nowego w 13 wersji tego systemu. W tamtym tygodniu skupiłem się typowo na omówieniu aplikacji ustawienia, a dziś tak bardziej przekrojowo. Porozmawiamy sobie o tym, jakie zmiany zeszły, jakie głównie nowości zostały wprowadzone, bo jest ich trochę i warto by o nich powiedzieć.
1: To jest swoją drogą paradoks, popatrz, bo iOS doczekał się już 16 wersji, a macOS no to jest jednak system dłuższy stażem, bo przecież komputery Apple są z nami dłużej, zdecydowanie dłużej niż iPhone, a on dopiero 13 wersji się doczekał.
5: No tak, macOS bardzo długo był na wersji 10, chyba 10, 16, jakoś tak, 10, 15, chyba 10, 16 to była ostatnia wersja. No tak się jakoś poukładało, że tutaj ludzie, którzy projektowali to wszystko, stwierdzili, że na tej dziesiątce się zatrzymają na bardzo długi czas i dopiero jak pojawiły się procesory M1, to wtedy zmienili ten numerek na 11. No, tak to było.
1: Tak to było. Nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami połączyć i coś do tej audycji dodać albo o coś zapytać, bo na przykład zastanawiacie się, jak to będzie z tą aktualizacją na macOS-a 13 i macie jakieś wątpliwości, jakieś obawy, no to rzecz jasna możecie do nas albo zadzwonić, albo napisać. Zadzwonić możecie na tyflopodcast.net/zoom. Tam znajdziecie wszystkie linki do tego, żeby się z nami połączyć. Natomiast jeżeli chodzi o formę tekstową, to kontakt.tyflopodcast.net. No i Facebook również jest do waszej dyspozycji. Transmitujemy na fejsie na żywo. Możecie do nas pod transmisją pisać. Ja tam będę zaglądał i oczywiście o tym wszystkim mówił, czytał to wszystko, co będziecie do nas pisać. A teraz już bez zbędnego przedłużania tego teoretycznego wstępu, przechodzimy do praktyki i na dobry początek o zegarze i o pogodzie, prawda?
5: Tak. Paradoksem jest to, że w systemie macOS w Windowsie 10, w Windowsie chyba od wersji 8 mieliśmy już dostęp do pogody, a w macOSie dopiero teraz Apple wpadło na to, że w sumie fajnie byłoby wprowadzić do systemu aplikację pogodową, a właściwie przeportować aplikację pogodową znaną nam z systemu iOS. Ona oczywiście wygląda troszeczkę inaczej jak na telefonie, no bo tego wymaga interfejs Maca, żeby te aplikacje jednak wyglądały troszkę inaczej, ale funkcjonalnością jest zbliżona do swojego mobilnego odpowiednika. I tak samo z aplikacją zegar. Możemy teraz na Macu sobie dodawać alarmy, zarządzać nimi i w bardzo fajny, prosty sposób przyglądać sobie różne strefy czasowe. To są małe, proste aplikacje, no ale są to aplikacje zupełnie nowe, które są preinstalowane na wersji 13 systemu macOS. Oczywiście możemy je znaleźć w folderze z aplikacjami i prawie jak w systemie iOS nie możemy ich usunąć, ale są to aplikacje bardzo małe, bardzo fajne, więc nie ma tutaj problemu. Ja zacznę może omawiać od aplikacji zegar.
3: Uruchomimy
5: sobie aplikację zegar.
3: Zegar app aplikacja 16 września 2000. Otwórz zaznaczenie. Zegar. Zegar okno. Mapa świata. Nagłówek. Ze dnia.
5: I zacznijmy może od początku. Tutaj ustawiło się w takim dziwnym troszkę miejscu. Zaczniemy sobie od początku. Wejdziemy z interakcji z tą mapą świata i cofniemy się do początku okna.
3: Zamknij. Minim pełny ekran. Pasek narzędzi.
5: Zaczynamy od paska narzędzi.
3: W. Pasek narzędzi. 5 rzeczy. Zegary świata. Zaznaczony przycisk wyboru. 1 z 4. Budzik. Przycisk wyboru. 2 z stoper. Przycisk wyboru. Minutnik. Przycisk wyboru. 4. Dodaj zegar. Dodaj zegar.
5: Mamy tutaj 4 przyciski, które w iOSie byłyby prawdopodobnie kartami. I jeden przycisk, który służy do dodania zegara świata. O tym za chwilę. Jak to się robi. Jeżeli ktoś korzystał jakiś czas chociaż z systemu iOS, to wie, o co w tym chodzi, ale dla tych, którzy może nie wiedzą albo nie potrzebowali, wytłumaczę za chwilę, na czym polega cała rzecz. Tymczasem przejdźmy sobie dalej poza pasek narzędzi.
3: Czas na świecie, zbiór. W, czas na Warszawie, usuń zegar, przycisk.
5: Mamy przycisk usuń zegar, który jest tak tutaj losowo troszkę wsadzony. Nie polecam go naciskać, w sumie nie wiem, który zegar by mi usunął. Jest inny sposób na usuwanie zegarów. Idziemy sobie dalej.
3: Warszawa, 20.12, w nocy, dzisiaj, plus 0 godzin, wschód słońca, 6.31, zachód słońca, 18.20. No, dostępne czynności.
5: Tak, mamy tutaj naszą, moją właściwie rodzimą strefę czasową, czyli Warszawę.
3: Menu, usuń zegar, naciśnij, pokaż menu, usuń zegar.
5: Z tego menu, z menu czynności, wo plus command plus spacja, menu czynności, możemy usunąć sobie zegar.
3: Usuń zegar. Pokaż menu.
5: Możemy też pokazać menu kontekstowe.
3: Pokaż menu. Usuń zegar.
5: Ale w tym menu kontekstowym znajduje się tylko opcja usunięcia zegara.
1: Czyli tak trochę zdublowali to wszystko.
5: Tak, bo to osoby widzące nie mają czynności, no nie? Więc
1: no
5: dlatego czynność pokaż menu jest tożsama z Ctrl Shift M po prostu.
3: Mapa świata, nagłówek. Warszawa, 20. Mapa świata.
5: No i tutaj jest tyle, jak widać, ta mapa świata jest sobie, ale z nią wejście w interakcję kończy się tym samym. Przechodzimy sobie.
3: Pasek narzędzi. Budzik.
5: Do następnej zakładki budzik.
3: Zaznaczony pozapad. Brak alarmów.
5: Brak alarmów.
3: Pasek pełny ekran. Pasek. Dodaj alarm. Przycisk.
5: I tutaj ten ostatni przycisk, jak widzicie na pasku narzędzi, to już nie jest dodaj zegar, a dodaj alarm, tak to zostało tutaj zrobione. Niestety nie działa Command N, a szkoda, w sumie fajnie by to było, jakby zadziałało.
3: Ale nic. Dodaj alarm.
5: Klikamy sobie dodaj alarm.
3: W, okno dialogowe, 20.14, obszar czasu.
5: I mamy
3: powtarzaj, nie 20.
5: Obszar czasu, kontrolka, która została wprowadzona całkiem niedawno, bo wcześniej to się nazywało chyba selektor dat, jakoś tak dziwnie. A teraz jest to obszar czasu.
3: 20 godzin. 21, 20.
5: Przechodzimy sobie w prawo, lewo po jednostkach, a w ogóle a dół sobie dostosowujemy. To powiedzmy, że ustawimy sobie alarm. Teraz mamy godzinę.
3: Menu statu. Wtorek 27 września 2014.
5: 2014.
3: 20 godzin.
5: No to ustawimy sobie na 20, powiedzmy 18.
3: 18 minut. 20 godzin. 18 minut. 18 minut. Uzeo. Powtarzaj. Niezaznaczone P. Przełącz przycisk. W. Przełącz. Duże S. Przełącz przycisk.
5: Tutaj bardzo niefortunnie.
3: WP,
5: dni przełą- tygodnia, PWS,
3: w, duże S,
5: poniedziałek, wtorek, środa,
3: C, przełącz przycisk, P, S, N, etykieta, alarm edycja tekstu.
5: Etykieta, tyflo, podcast.
3: Dźwięk, radar, domyślny, przy, grzemka, zaznaczone pole, anuluj, przy, zachowaj, domyślny przycisk, alarmy, i zbiór.
5: Mamy zachowanie
3: alarmy,
5: już.
3: Pasek na alarmy, tyflo, podcast,
1: 2018. Swoją drogą, jak zachowuje się drzemka na macOSie?
5: Po prostu mamy pop-up i jak go zamkniemy escape'em,
1: to będzie dzwonić jeszcze raz.
5: Będzie dzwonić jeszcze raz po prostu. Ale okay. Chcę to po prostu pokazać.
3: Tyflo, powtarzaj. Dźwięk, jeden z przejściem. No tak. Dostępne czynności.
5: Jeden z przejściem, czyli znaczy, że włączony, bo zero to jest wyłączony, jeden to jest włączony. Ktoś bardzo lubił chyba w Apple'u. Chciał ktoś nauczyć, jak działa komputer na najniższym możliwym poziomie i zamiast włączone i wyłączone mamy 0 i 1. Żarty na bok, idziemy sobie dalej.
3: Poza pasek narzędzi. Zegarek, stoper, przycisk zaznaczone. Dodaj, wyszerzony przycisk, minutnik.
5: Stoper. Stoper, jak widać przycisk ten się wygasza, no bo nie ma co tutaj dodawać.
3: Poza pasek, 0 sekund. Numer rundy. Pośredni. Łączny. Pusta lista,
5: stoper,
3: tabela.
5: To stoper.
3: Runda, wyszerzony przycisk, start, przycisk.
5: Ale nawet
3: start.
5: Rundy, jak widać, możemy na przykład sobie zrobić.
3: Stop, 0 sekund.
5: O, jedna runda.
3: Numer rundy, 3 sekundy.
5: Idzie.
3: No, 4 sekundy.
5: Powiedzmy, że koniec.
3: Stop, przycisk, start, wyzeruj, przycisk, tabela.
5: W, tabela,
3: runda 1, 8 sekund, upłynęło.
5: Pojawia się nam
3: w, runda.
5: Runda pierwsza.
3: Runda, runda, 8 sekund, uzetek łączny. Pośredni, numer rundy.
5: Numer rundy.
3: Pośredni, łączny.
5: Pośredni czas, łączny czas pośredni to czas średni.
3: Pośredni, 8 sekund,
5: zaraz
3: pasek narzędzi.
5: Start. Jeszcze raz włączymy jakby drugą rundę.
3: Stop, przycisk, łącz pośredni, numer 10 sekund, pasek na 11 sekund.
5: O, teraz się dodaje do
3: numer 13
5: rundy.
3: Sekund. Stop, start, wyzeruj, przycisk, tabela. Łączny.
5: Dodaliśmy do tej rundy z
3: wyzeruj,
5: jakiegoś
3: przycisk,
5: powodu.
3: Tabela, pośredni, numer 14 sekund, pasek narzędzi, numer rundy. Numer rundy, pośredni, łączny, tabela, wyzeruj, start,
5: możemy
3: wyzeruj,
5: wyzerować.
3: Przycisk. Runda, wyszerzony przycisk, start, przycisk, runda, wyszerzone, pusta lista, tabela, łączny.
5: I
3: pośredni, numer rundy, 0 sekund, start.
5: Na tyle, tutaj te rundy. Powinien być tu przycisk do dodania rundy.
3: Stop,
5: był
3: przycisk.
5: W poprzedniej becie jeszcze w tej chyba albo został przeniesiony, albo
3: stop, pasek narzędzi.
5: Po prostu.
3: Dodaj, wyszerzony przycisk,
5: no
3: wyszerzony.
5: Tutaj dodać, ten przycisk powinien nam dodać rundę. No ale w każdym razie tak to działa, mamy całkiem fajny stoper. W sumie można by też, fajnie by było jakbyśmy mogli dodawać jakieś notatki.
3: Zapadź start, wyzeruj tabela.
5: Bo zdaje
3: menu,
5: się,
3: naciśnij,
5: że...
3: pokaż menu. Runda 1, 5 sekund, upłynęło.
5: Możemy tylko sobie tak robić. No ale
3: runda jeden.
5: Komuś pasek może się taki stoper przydać.
3: Pasek na wyzeruj, przy start. Pasek narzędzi. Minutnik, przycisk. Zaznacz, dodaj, poza minutnik. 12:15 w nocy i 0 sekund.
5: O.
3: Wybór czasu.
1: I w międzyczasie odezwał się alarm.
3: Minut, radar, gotowe, przycisk, radar,
5: i tutaj powinien się pojawić pop-up, ale jest tam w aplikacji zegar i się zbugowało, więc muszę przejść do menu
3: lista. Zegar, tyflo podcast. Menu zamknij, drzemka, wyłącz.
5: I wyłącz z czynności sobie wybieramy.
3: Wyłącz zegar, obszar przewijania.
5: I obszar alarmie.
3: Z pasek narzędzi.
5: Tak to wygląda.
3: Minutnik, po obliczeniu. Minutnik, zaznaczone. 0 godzin, zaznaczone. 0 godzin, zaznaczone. 15 minut, zaznaczone. 0 sekund.
5: Nie,
3: zaznaczone.
5: Ustawimy na 30 sekund.
3: Zaznaczone.
5: Nie ma co.
3: W 13 minut. 0 minut.
5: 0 minut.
3: Zaznaczone. 0 sekund. W 1 sekunda. 2 sekundy.
5: Troszkę inna kontrolka.
3: 23 sekundy.
5: Po prostu wchodzimy w interakcję z jednostką i.
3: 27 sekund. 30 sekund. Zasuwak. Dostępne czynności. Zaznaczone. Po obliczeniu. Radar. Gotowe. Start. Start. Przycisk.
1: Arku,
3: gotowe, przycisk.
1: Od razu zapytam. Czy można zrobić to samo, co w przypadku budzika, właściwie minutnika na iOSie? Czyli czy można mu nakazać wyłączenie odtwarzania?
5: W sensie wyłączenie odtwarzania czego?
1: Muzyki. czy po prostu jakiegoś audio? Bo tutaj też mamy po odliczeniu i czy mamy jakieś czynności?
3: Radar, mobil, radar, menu, Apex. Znak wyłącz odtwarzanie. Klasyczne, menu.
5: Jest.
3: Zabawa.
5: Nigdy zawsze myślałem, że klasyczne to koniec, koniec opcji i tyle.
1: Nie, ja i nie tylko ja podejrzewam, że używam właśnie do tego minutnika w przypadku odtwarzania czegoś, co w jakiejś aplikacji, która nie ma sleep timera. To się bardzo akurat sprawdza. Na przykład, kiedy słucham sobie jakiejś audioksiążki za pomocą Fubara i wrzucam sobie po prostu minutnik, ustawiam mu czas zdecydowanie nie na minutę, ale na jakąś tam godzinkę, żeby sobie grał.
5: Bardzo
1: no i
5: dziękuję za to.
1: Po zakończeniu wyłącz odtwarzanie.
3: Gotowe, radar, domyślny, gotowe, przycisk, start, przycisk, pauza, przycisk, pauza, przycisk, gotowe, radar, no, domyślny, sobie... po obliczeniu, 12, budzik, 12.26 w nocy.
5: Idzie.
3: Po 12.22 w nocy.
5: No damy odliczę. Mu się odliczyć.
1: Niech odliczy.
5: Damy mu się odliczyć, ja sobie tu poczekam chwileczkę, tak, żebyśmy zobaczyli, przejdę sobie może do innej aplikacji.
3: Finder.
5: O, na przykład do Findera, tak, żeby nie być w zegarze. I za chwilę powinniśmy... Nie wiem, co powinniśmy, bo chyba coś przestawiłem tam.
3: Zeg. Po 12.01 w nocy.
5: Po.
3: Dostępne czynności.
1: Jest.
5: Woła, po prostu.
3: Zaznaczone.
5: I znowu byłem niestety w zegarze, bo chciałem sprawdzić, co ustawiłem i znowu nie
3: pokazałem
5: tego pop-upa.
3: Powiadomienie. Zegar. Menu. Zatrzymaj. Powtórz. Naciśnij. Naciśnij zamknij. Naciśnij opcję przycisk. Zamknij. Zamknij zegar. Obszar przewijany. Obszar.
5: Zegar.
3: Obszar zaznaczony.
5: Także aplikacja z iPhone'a.
3: Pasek narzędzi. Dodaj. Minutnik. Stopę. Budź. Zegar świata. Przycisk wyboru. 1/4.
5: I teraz przejdziemy do tych zegarów świata. Ja zostawiłem sobie na koniec. Przejdziemy sobie tutaj.
3: Zaznaczone. Dodaj zegar. Przycisk.
5: I dodamy sobie jakiś zegar.
3: W. Wybierz miasto.
5: Wybierz miasto.
3: Wybierz miasto. Szukaj. Pole wyszukiwania tekstu.
5: Interesuje nas, na przykład prowadzimy handel z jakimś krajem innym albo jakieś korespondencje i interesuje nas, która tam jest godzina. No to
3: szukaj.
5: Mnie interesuje.
3: Wybierz miasto. Wybierz miasto. Szukaj.
5: Tak zwana północna stolica.
3: Zaznaczenie zastąpione. Anuluj. Tabela. W. Beirut. Liba. Pekin. Chiny kontynentalne.
5: O, tak. I mamy tutaj tabelę z wynikami. Ja sobie wpisałem Bei jak Beijing. Jak widać też to działa, możemy wpisywać oryginalne jakby nazwy miast i mamy tutaj
3: Pekin,
5: tenże Pekin.
3: Mapa świat, Warszawa, 20 za dnia, Warszawa, 20.
5: I teraz
3: za dnia, pasek narzędzi, czas na świecie, zbiór.
5: W tym zbiorze czasu na świecie
3: Warszawa, usuń zegar, przycisk, dwa rzecz, Warszawa, 20 Pekin, usuń zegar, przycisk, Pekin, druga 20, usuń Warszawa, 20.21, w nocy, dzisiaj,
5: jak i Pekin.
3: Pekin, 2.21, w nocy, jutro, plus 6 godzin, wschód słońca, 6.07, zachód słońca, 18.02.
5: O,
3: dostępne
5: tak
3: czynności.
5: Wygląda plus 6 godzin, po prostu bierze system, naszą rodzimą strefę czasową i na tej podstawie ustala, ile godzin jest. Na przykład dodamy sobie Sydney dla porównania
3: zegar.
5: Jeszcze,
3: usun zegar.
5: Żebyście zobaczyli, jak to wygląda.
3: Pasek pełny, pasek, dodaj zegar. W, szukaj, wybierz miasto, szukaj, pole wyszukiwania tekstu, szukaj, pole, zaznaczenie zastąpione, Sydney, wymaz, anuluj, ustalista, tabel, anuluj, wybierz, wybierz,
5: Sydney,
3: wymaz, anuluj, ustalista, anuluj, wymaz, Sydney, wymaz, tekst, Sydney,
5: nieważne, coś to,
3: szuk, wybierz miasto, szukaj, pole wyszukiwania tekstu, szukaj, pole wyszukiwania tekstu,
5: o,
3: także, wybierz miasto, wymaz, anuluj, tabela, anuluj, tabel,
5: w,
3: tekst,
5: tak.
3: Melbourne, Australia, poza tek,
5: o.
3: Pekin, 2.20, Warszawa, 20, Warszawa, Pek, Melbourne, 4.22. Z, Warszawa,
5: tutaj nam nie pokazuje
3: Pekin,
5: nic, bo jak jesteśmy w interakcji z tym zbiorem, to nie mówi tych
3: Melbourne,
5: informacji.
3: 4.23, w nocy, jutro, plus 8 godzin, wschód słońca, 6.00, zachód o. słońca, 18.21. Dostępne czynności.
5: Jest troszkę inaczej, jak w przypadku Pekinu, tam jest 6, tu jest 8. Jeżeli chcemy się pozbyć jakiegoś zegara,
3: Pekin,
5: no to wchodzimy sobie w czynności
3: zegar.
5: I usuwamy zegar.
3: Melbourne, 4.23, Warszawa, 20.
5: VoiceOver nam jeszcze przeczyta,
3: zegar,
5: ale już nie ma tego Melbourne tutaj, bo zostało ono usunięte. To by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację zegara.
1: W sumie ona... tak jak sobie porównuję ten ekran Zegary Świata, to bardziej mi się podoba ten, który widzę w tym momencie na macOSie, bo na iOSie nie masz aż tylu informacji. Nie masz informacji chociażby o wschodzie słońca i tak dalej,
5: nie,
1: i tak dalej.
5: Nie, to jest w pogodzie chyba. Na iOSie to jest trochę rozbite między pogodę, a...
1: Tak, a to by się czasem rzeczywiście przydało, żeby wiedzieć. Na przykład załóżmy, że tak jak mówisz, chcesz... prowadzisz jakąś tam jakiś handel na przykład z kimś i chcesz wiedzieć, jaka tam jest godzina, czy to jest po południu, czy wieczorem. No niby wiadomo po tych godzinach, bo tam jest, że powiedzmy plus 3 godziny do przodu albo plus ileś, więc można sobie to bez problemu policzyć, ale ta forma podania tych informacji, ta z macOS-a bardziej mi się podoba.
5: Tak, no, to jest chyba na iPadOS-ie jest identycznie chyba to wygląda, z tego co ja wiem. Nie wiem, bo nigdy w życiu nie widziałem iPadOS-a. Wiem to tylko z informacji, które mi ktoś tam powiedział.
1: No być może właśnie natomiast... z tego to wynika. W końcu iPhone to jest mniejszy ekran, mniejsza przekątna, więc i siłą rzeczy mniej informacji. Dla nas to bez różnicy, ale dla osoby widzącej, no to jednak też trzeba się z nimi liczyć, bo to są większościowi klienci i odpowiednią paczkę informacji im serwować. I pewnie dlatego
5: tak,
1: tak
5: jest.
1: Tak,
5: one mogliby zrobić jakoś, nie wiem, więcej, że może kliknięcie, no ale to i tak już nie to samo. No mi na macOSie trochę brakuje, że nie możemy sobie w pasku menu ustawić na przykład kilku stref, no ale do tego są zewnętrzne aplikacje, w sumie system nie może odpowiadać za wszystko, bo wtedy nie byłoby potrzeby pisać aplikacji zewnętrznych, tak z drugiej strony.
1: To prawda.
5: Ale dobrze, że jest coś takiego. Także to jest zegar.
1: To pogoda teraz, tak?
5: Teraz pora na pogodę.
3: Zegar, szpek, finder, aplikacja, pogoda, app, aplikacja, 16, otwórz zaznaczenie, pogoda, pogoda, okno, pasek narzędzi. Pełny ekran,

0: 17 stopni, minimalnie 6 stopni, przycisk grupa. Milano, 20-26, 18 stopni, no pogodnie, maksymalnie 23 stopnie, minimalnie 14 stopni, przycisk.
1: Lokacje, włoski, dostępne czynności. Żeby wam pokazać, jak to wygląda, też oczywiście pokażę, jak dodawać sobie lokalizację. Powiedzmy, że
0: zaznaczone.
1: Wejdziemy sobie w ten Kraków, czyli w moje aktualne położenie.
0: Zaznaczony
1: jest wybrany. Powodem, dla którego możemy wybierać konkretne miasta z listy jest to,
0: co
1: zobaczymy za chwilkę.
0: Pasek boczny, poza pionowy element, Kraków, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie 17 stopni, minimalnie 6 stopni. Hewlącą path left, obraz grupa, hewlącą path right, obraz, grupa.
1: No tak, oczywiście.
0: Deszczowo od 20, hewlącą path left, obraz.
1: Szef,
0: zaznaczone, zaznaczone, Kraków.
1: Compact left to znaczy, że możemy w lewo przewinąć, czyli do poprzedniego czasu jak było, a right to, że w prawo.
0: Brak pasek boczny, zbiór, pasek boczny, Milano, 20, zaznacz, poza listami.
1: Skaczę tutaj kursor i jak nie chcemy, żeby nam skakał, to robimy w shift F3.
0: Śledzenie kursora wyłączone. Pogoda, Kraków.
1: O, i
0: pogoda, ciśnienie, grupa. Wilgotność, wilgotność, odczuw, deszcz, wiatr, wschód słońca, indeks UV, grupa,
1: od
0: grupa, pasek na ręki. Lipionowy element od Kraków, chylącą path left, prognoza, 10 dni, grupa.
1: Prognoza.
0: W, prognoza, środa, trochę chmur, maksymalnie 15, minimalnie 6. Kliknij, aby uzyskać więcej szczegółów. Zamknij, przycisk, czwartek, mrzawka, zamknij, kliknij.
1: Klikniemy.
0: W, grupa, 7 rzeczy, temperatura. Kalendarz. Środa, 20, poprzedni dzień, przycisk. Następny trochę chmur, temperatura od 6 stopni do 15 stopni stopni Celsjusza. Wykres, temperatura 14, maksymalnie 13 stopni. Wykres audio, ten wykres przedstawia zmiany temperatury w czasie.
1: I tu mamy wykresy audio w aplikacji Pogoda na macOSie.
0: Obiekt, w którym się znajdujesz, to grupa. Aby opuścić tę grupę, tekst, kalendarz, poprzedni dzień, następny trochę chmur, wykres, temperatura 14,
1: moglibyśmy sobie temperatura, temperatura, kalendarz, poprzedni dzień,
0: śledzenie kursora, następny trochę chmur, grupa oznaczonego przeciągnięcia i upuszczenia. Podsumowanie, temp, kalendarz, następny trochę chmur, temperatura, temperatura, następny dzień, trochę chmur, wykres, temperatura 14, menu, pokaż menu, pokaż menu.
1: Niestety się nie uda, przeskakuje mi kursor. Szkoda, bo to by było fajne miejsce, żeby pokazać wykresy audio.
2: A jak się w ogóle na macOSie odtwarza te wykresy audio? To już wiadomo?
1: Tak, z czynności, a możemy też przesuwać się po wykresie. Wo command, przecinek i wo command, kropka. Zaraz spróbuję tam jeszcze zrobić.
0: Menu wybór rzeczy, 7, grup, lista mi, moje położenie, 20, 1, szukaj pole wyszukiwania tekst, szukaj pole wyszukiwania, szukaj pole, zamykam, menu wybór rzeczy, pogoda, Kraków, ciśnienie, grupa, widok, wilgotno, od, de, wie, indeks opady, op, prognoza, hewlącą, piątek, czwartek, no, środa,
1: strasznie.
0: Dziś, środa, środa, trochę, grupa, dziś, kalendarz, poprzedni, zamówię, następny, ale trochę chmur, wykres, temperatura, 14,
1: o,
0: maksymalnie 13, podsumowa, temperatura, kalendarz, poprzedni, następny, trochę chmur, wykres, temperatura, 14,
1: no niestety,
0: w, wykres,
1: o,
0: 14, maksymalnie 13 stopni. Pusty grupa. Lista mi jest.
1: Ale nie odtwarza się.
0: Element.
1: Nie wiem, coś popsuło się.
2: Wniosek z tego arku jest prosty. Nie może być wszystko idealnie. I tak jak zdecydowanie fajniejsza wydawała mi się ta aplikacja zegara na macOSie, tak pogoda,
1: pogoda
2: to jednak no, w iOSie jest
0: Kraków,
2: zdecydowanie lepsza.
1: W iOSie ten kursor
0: element. Lista mi jest. Poza tym Kraków. Hewlącą prognoza. 10 dni. Grupa.
1: No tak,
0: środa. Trochę chmur. Mac dziś. Mrzawka. 4. Środa. Środa. Trochę kalendarz. Poprzedni dzień. Następny dzień, trochę chmur, wykres, temperatura, 14, menu czynny, temperatura, pokaż menu, SCP grupa, pokaż, pokaż, SCP grupa, SCP wykres, temperatura, wykres audio, ten wykres przedstawia zmianę temperatury.
1: I?
0: Temperatura.
1: Temperatura, no i?
0: Menu, naciśnij, pokaż menu, pokaż menu, pokaż menu, temperatura.
1: Otworzyć go, ale się nie da. No nie wiem, co się stało, może dlatego, że mam system po polsku, a w angielskiej wersji działa, bo
0: command, przecinek, audiograf, przeciąganie w lewo. Global audiograf skróple w description. SC, zaznaczony, lista mi jest.
1: Wykres. No nie mamy, niestety. Nie jestem w stanie tego pokazać. Nie jest to zależne ode mnie. W każdym razie mamy tutaj to tak zrobione. Mamy
0: pionowy element
1: jeszcze
0: pod Kraków.
1: Pokażę, jak wygląda.
0: Hewlącą path left, śledzenie kursora, prognoza, 10 opady, grupa.
1: Na przykład opady.
0: W, opady, grupa pochmurnie. Pochmurnie.
1: No pochmurnie, czyli że...
0: Poza opa, indeks UV, indeks UV, grupa W, indeks UV, grupa 0, niski, niski do końca dnia, wartość minimalna, 1, wartość maksymalna, 11 plus. 0, niski, poza wschód słońca, grupa W, 6.35, zachód, 18.25. Poza wiatr, grupa, wiatr zachód, 12 km na godzinę.
2: I tu jakby w każdą tę grupę trzeba wejść
1: w interakcję,
2: żeby
1: tak
2: to odczytać. Też to takie średnio wygodne jest.
0: Pogoda,
2: jakby nie dało się tego,
0: ciśnienie?
2: Wiesz, od razu przeczytać.
1: Od razu, no tak, bo tam jest po jednym elemencie.
2: Dokładnie.
1: Poza tym nieszczęsnym wykresem, który
0: grup, pasek narzędzi.
1: Zepsuł mi
0: śledzenie kursu. Pionowy element, lista mi.
1: Szkoda, bo wykresy są naprawdę fajnie zrobione przez Apple i zastanawiam się, dlaczego oni tak mocno popsuli ten wykres w pogodzie.
2: Pozostaje mieć nadzieję, że w stabilnej wersji macOS 13, która w październiku ujrzy światło,

0: podziemne, no zostanie to naprawione.
1: On czy w październiku? Chyba wydaje mi się, że może się opóźnić, bo osoby widzące też trochę narzekają na różne losowe rzeczy związane z tym systemem. No w każdym razie, tak czasami jest. To korzystam z wersji beta oprogramowania, bo macOS 13 jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Też zapomnieliśmy o tym powiedzieć na początku, bo macOS wychodzi trochę później niż iOS. iOS już wyszedł, macOS jeszcze nie. No nic, ale aplikacja Pogoda tak wygląda. Jeszcze pokażę tylko, jak możemy dodać miejsce, bo to też wygląda na... troszeczkę inaczej jak w zegarze.
2: Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Puste.
1: Znowu sobie wyszukamy, na przykład check-in.
2: Wyświetlono wyniki wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania, tabela.
1: Wyniki
2: Pekin.
1: Się pokazują obok.
2: W Pekin, Pekin, jeden Stany Zjednoczone Ameryki, Pekin, Chiny.
1: No nie.
2: Pekin, Chiny. Pekin, Pekin. Zawartość zaznaczona, Pekin. Zawartość zapasek, lista mi jest, grupa.
0: Pionowy element
2: Pekin, 16 stopni, głównie chmury, maksymalnie 29 stopni, minimalnie 14 stopni.
0: Nie wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych jest Pekin.
1: Też nie wiedziałem, no ale już wiem. Także w Pekinie cieplutko.
2: Jakość powietrza, grupa. W, jakość powietrza, grupa. 62 dobra, bieżąca wartość AKI, CN, to 62.
1: Ciekawe. To akurat też mnie zaskoczyło.
2: Poza jak Hebron Compact Left, obraz grupa, mapa, jakość powietrza, grupa. Prognoza, prognoza, 10 dni, grupa. W, czwartek, pogodnie, maksymalnie 30, minimalnie 15. Czwartek, w, grupa, kalendarz. Czwartek, poprzedni dzień, 3.
1: Interfejs.
2: Następny, pogodnie, temperatura od 15, wykres, temperatura, 0,9, maksymalnie 30 stopni. Wykres audio, ten wykres przedstawia zmiany temperatury w czasie. Obiekt, w którym się znajdujesz, to grupa. Aby opuścić tę grupę, naciśnij kont. Pusty grupa, czwartek,
1: zmiany,
2: pogodnie, maksymalnie 30, minimalnie 15.
1: Nie odgrywa tych zmian, niestety.
2: Piątek, sobot, niedziela, poniedziałek, 40% szansy na deszcz, maksymalnie 21, minimalnie 13.
1: Taki sam mamy interfejs. Chiny mogą się pojawić w menu
2: pasek narzędzi
1: z tymi miejscami.
2: Dodaj Pekin, dodaj, nie zaznacz.
1: Na pasku narzędzi się nam pokazuje
2: pasek, dodaj, niezaznaczone pole wyboru.
1: Koło paska bocznego, przycisk dodaj, jak sobie klikniemy.
2: Zaznaczone, pasek dodano, zaznaczone pole
1: nazwa
2: wyboru.
1: Nazwa się zmieni na dodano.
2: Pekin, Pekin,
1: i teraz
2: dodano.
1: Na liście miejsc.
2: Poza pasek, lista mi pasek boczny, pasek boczny. Brak widocznego tytułu. Milano, 20, Kraków, 2.32, 11 stopni, pochmurnie, maksymalnie, Milano, 20.32, zaznaczone, Pekin, 2.32, 6.
1: Jak widać, jeszcze jeden śmieszny błąd, że w Krakowie mi pokazało, że jest 2.32, tak jak w Chinach.
0: No właśnie, coś się jakby nie odświeżyło.
1: Coś się popsuło troszkę.
2: Moje położenie, 2.32.
1: Także teraz magicznie przeskoczyliśmy w czasie o kilka godzin. Ja tej aplikacji nie pisałem, że tak powiem, to nie ja. No, ale jak widać, wersja beta jest całkiem zabawna. To jest na tyle, jeśli chodzi o aplikację Pogoda. Mamy jeszcze proste ustawienia, komand przecinek.
2: Teraz ustawienia, jeśli włączysz aplikację Pogoda, może wysyłać ci powiadomienia o intensywnych opadach deszczu i śniegu oraz określonych ważnych alertach pogodowych. Jeśli bieżące miejsce, trudne warunki pogodowe, wyszerzone zero z przejściem.
1: No, jak to mówią, nie dla oślego pyska miód stworzono. W Polsce to nie działa.
2: Nawigacja. Bieżące miejsce.
1: Wszędzie, gdzie sprawdzałem, nie działa, także to chyba tylko za oceanem.
2: Trudne warunki pogodowe, wyszerzone zero z przejściem. Opady, nazw godzina, wyszerzone zero z przejściem. Twoje miejsca. Zbiór. Trudne warunki pogodowe, wyszerzone zero z przejściem. Kraków. Opady, Milano.
1: W Krakowie nic nie działa.
2: Trudne warunki pogodowe, wyszerzone zero z przejściem.
1: We Włoszech też nic nie działa.
2: Opady, nazw godzina, wyszerzone zero. Poza tekst.
1: Powiadomienia nie są obsługiwane. Nawet. Także w Chinach też nie działa, bo sprawdzałem przed audycją. Więc no niestety nie pokażę, jak to działa, bo. No bo nie, no chyba to działa tylko w Stanach Zjednoczonych. No,
0: jest to dla nas i tak średnio przydatne przynajmniej
1: a,
0: na razie.
1: A szkoda, bo fajnie by było, jakby mogło to informować. Są te aplikacje chyba Weather Gods, można zainstalować na Macu i też będzie nam mówiło, ale fajnie by to było mieć w systemie. Także zegar i pogoda, dwie bardzo fajne aplikacje, z tym, że pogoda jest zabagowana.
2: Finder.
1: No miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Teraz...
0: Continuity, tak?
1: Teraz Continuity, czyli opowiem Państwu historię o tym, jak to iPhone może być kamerą i mikrofonem dla naszego Maca.
0: A to się przydaje czasem, bo jednak co by nie mówić, iOS, właściwie iPhone, mimo tego, że te Maci mają jak na laptopy całkiem przyzwoite mikrofony, no to jednak bije moim zdaniem na głowę ten mikrofon. Chyba z kamerą jest podobnie. Zresztą.
1: Kamery w Macach są podobno bardzo złej jakości.
0: No
1: tak słyszałem, no nie wiem, czy to prawda. To jest tylko z obserwacji moich, z tego co gdzieś przeczytałem. Dobrze, teraz jeżeli chcemy sobie włączyć, ta opcja jest domyślnie włączona na nowych instalacjach iOS 16, ale ja dla komplementarności pokażę. Zwolnimy sobie mowę, spokojnie. O, I wchodzimy sobie w aplikację ustawienia. I w ogólne.
2: Ogólne. Przy to urządzenie.
1: I w AirPlay i handoff.
2: AirDrop. AirPlay i handoff. CarPlay. Obraz w obraz. AirPlay i handoff. Autoodtwarzanie AirPlay na TV. Automatyk. Używaj swojego i kamera continuity. Włączone.
1: Na końcu opcja kamera continuity. Która musi być oczywiście włączona. I wtedy będziemy mogli korzystać z tego. Warto powiedzieć, że jak wyłączymy tę opcję i włączymy, to wówczas musimy jednorazowo połączyć naszego iPhone'a z Maciem za pomocą kabla. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak ma być. No natomiast tak to wygląda. Tymczasem ja może spróbuję się na Zoomie przełączyć na mikrofon iPhone'a jakby.
2: Zomus.
1: Tak, żeby po prostu pokazać, chociaż w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może w systemie przestawię i nagram jakąś na przykład notatkę głosową.
0: No możesz chyba spróbować.
1: Chyba tak będzie lepiej, bo
2: Spotlight, wyszukiwanie Spotlight, okno, pole wyszukiwania tekst,
1: powiem tak, puste. Zakulisowo troszkę, że
0: Zoom nam trochę spłatał figla.
2: Ustawienia
1: straciłem mowę, musiałem restartować komputer i takie tam.
2: Pionowo, tabela, wygląd, dostępność. Centrum, dostępność, drukarki i skanery. Klap, dekont, ha, użyt, has, blok, oszczep, wygad, tate, wyśp, biur, prywacji, list, centrum, dostęp, wyg, ogól, skrypt, zomus, zoom, szareto, zabezpieczenia, menu podrzędne, uruchom wideo, przycisk, finder, zoom, safa, fin, zoom, safa, fin.
1: I aplikacja ustawienia postanowiła się skraszować.
2: Finder, ustawienia systemu, pole wyszuk, tabela, wygląd, w, ogól, skręt, fin, ogól, dos, centrum, list, prywat, biur, poido, poziom 1, ark, prodzik, wifi, bl, sieć, powiat, dwie, tryb, skrypt, tryb, dźwięk.
1: Mamy dźwięk.
2: Poza, dźwięk, w, pomoc, poziom, mac, 8, głośno, tabela, komentarze, pomoc, przycisk, komentarze, zwinięty trójkącik zamykania. Aplikacja system settings nieoczekiwanie zakończyła pracę. Aby otworzyć aplikację, kliknij w otwórz ponownie. Otwórz ponownie. No. Ustawienia systemowe. Głośność wejścia. Tabela. Jaki stereo mikrofony?
1: Mamy wejście i zmieniamy sobie w systemie na...
2: Mikrofon iPhone Arkadiusz. Kamera continuity.
1: O. I teraz z mojego iPhone'a wydobył się taki oto dźwięk, który oznacza, że... czy mnie słychać?
0: Słychać.
1: O. Który oznacza, że mój iPhone jest połączony z Maciem. I teraz w momencie, tak długo jak iPhone jest zablokowany, to będziemy mieli połączenie, kiedy spróbujemy odblokować iPhone'a, to połączenie utracimy. Warto pamiętać o tym, że jeżeli odblokujemy sobie iPhone'a, to już nie będzie to tak fajnie działało.
0: A to tymczasem... szkoda, to szkoda, bo to no, czasem może się pojawić przecież jakieś powiadomienie i co wtedy?
1: A nie, nie, nie, to jak my odblokujemy.
0: Aha. Okay.
1: Tylko w momencie, kiedy my ręcznie odblokujemy, czy to Touch ID, czy to
2: aplikacja.
1: Face ID.
2: Notatki app, padesa app, podpad, not, nalep, distort app, doma, dyktafon,
1: dyktafon,
2: otwórz zaznaczenie. Dyktafon, dyktafon, ok, dyktafon, witamy. Te, dyktafon, twój, szybkość, szybkość odtwarzania, pomij, dalej, dalej, grupa, w, pomoc, aplikacja, nazw, nie, ok, dyktafon, dyk, anuluj, anuluj, włącz, przycisk, pusty, grupa, klik, kliknij w przycisk, nagra, pionowy element, nagraj, przycisk.
1: Rekordowa szybka konfiguracja dyktafonu, nagrywamy sobie, żeby sprawdzić, jak to działa. Klikamy sobie w przycisk, nagraj. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki. O, znowu iPhone pyknął, czyli pewnie dopiero teraz się połączył. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki i w dzisiejszym Tyflo Podcaście omawiam, co tam nowego w systemie macOS 13, naciskając przy tym przycisk głośności w górę swojego iPhone'a, tak żeby pokazać, że nie blefuje i faktycznie ta funkcja działa. Mam nadzieję, że technologia postanowi tym razem nie spłatać mi figla i że wszystko nagra się tak, jak powinno. Okej, okay, tak sobie powiedziałem.
2: 30, wstrzymaj, szybko do tyłu, otwórz, szybko, gotowe, gotowe, przycisk.
1: O.
2: Szybko do przodu, szybko, zero, szybko.
1: Uwaga, tam się Arkadiusz Świętnicki. O, znowu iPhone pyknął, czyli pewnie dopiero teraz się połączył. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Świętnicki i w dzisiejszym Tyflo Podcaście omawiam, co tam nowego.
0: Słychać, że iPhone.
1: Słychać przycisk, słychać, że iPhone. Także wszystko działa, no tylko jak widać trochę z opóźnieniem, z opóźnionym zapłonem ten dyktafon ruszył, że tak powiem. Ale jeżeli na przykład mamy Maca Mini, tak jak ja, i nie chcemy kupować zewnętrznego mikrofonu, albo nie wiem, mamy Maca Studio i też nie mamy mikrofonu w nim, no to jak najbardziej wówczas iPhone może za taki mikrofon służyć. Szkoda tylko, że nie mamy dostępu do mikrofonu stereo w iPhone'ie, bo taki mikrofon tam też się znajduje, ale rozumiem, dlaczego tak jest. No raczej w stereo nagrywamy w terenie, a nie stacjonarnie. Raczej. A jak jesteśmy na Macu, no to jesteśmy mniej lub bardziej stacjonarni. Czyli ta funkcja jakby no, działa w taki sposób, jaki działa i to jest zrozumiałe. Uważam, że to jest bardzo, bardzo naprawdę fajna rzecz, jeżeli potrzebujemy tego.
0: A co w przypadku, jak ktoś do nas zadzwoni?
1: Ja wiesz, że nie próbowałem? Możesz spróbować. Na FaceTime'ie na przykład.
0: To czekaj, zaraz spróbuję do ciebie zadzwonić.
1: To ja odpalę nagrywanie, żeby się nagrywało.
0: Znaczy, poczekaj sekundkę, muszę cię najpierw znaleźć.
1: Rozumiem, tylko chodzi o to, że wiesz, ja już włączę sobie nagrywanie i...
2: Pionowo nagraj.
1: Żeby tam on sobie nagrywał i zobaczymy, co on z tym nagrywaniem...
0: Aha. Już cię tutaj już cię mam i już dzwonimy na FaceTime'ie. Dobrze.
1: Aha, ja teraz mam nie przeszkadzać włączony, moment.
0: Aha.
2: Aplikacja Zoom, Wi-Fi, nie przeszkadzać, włącz tryb skupienia.
1: O.
2: Dostęp włączony.
1: Nie.
2: Dostępne czynności, przez jeden, nie przeszkadzać, zaznaczone, nie przeszkadzać, przełącz przycisk.
1: O, teraz. Wcześniej to by nie dotarło.
0: Teoretycznie dzwonię, ale...
1: Aha, dostałem po prostu powiadomienie.
0: A spróbujemy jeszcze raz może.
1: Może się coś...
0: Bo może to nie przeszkadzać, nie chciało przejść. Ale spróbujemy połączyć jeszcze raz i zobaczymy.
2: 48,
1: o! Ojej, wiadomości, informacje prywatne, przepraszam bardzo. No,
0: akurat ten numer jest znany wszystkim w zasadzie, więc to nie jest problem. Ale co się teraz...
1: A co się teraz dzieje z moim nagrywaniem?
0: Właśnie.
2: 15, gotowe.
1: Już teraz sprawdzimy.
2: Wszystkie nagrania, szybko do przodu, szybko odtwórz, szybko do przodu.
0: Ja już
2: do przodu.
0: Wyłączam.
2: Szybko do przodu. Odtwórz, szybko do przodu. Wstrzymaj przycisk.
1: Jest cisza.
2: Szybko wstrzymaj.
0: Aha.
2: Szybko do tyłu. Szybko do tyłu. Wstrzymaj. Szybko do tyłu.
1: Aha, dostałem po prostu.
0: No i ten, poczekaj.
2: Odtwórz. Szybko do przodu. Szybko.
1: Ciężko.
2: Szybko do przodu.
1: Sterować tym. Poczekamy sobie chwilę.
0: Tak, nie? Tak będzie najlepiej chyba.
1: Gra?
2: Wstrzymaj.
0: Gra.
2: Przycisk.
1: Gra. Okej.
3: Okay. 48 690 918 000.
1: Okej, okay, czyli ała, to bolało, jak ktoś ma mniejsze słuchawki, to zaboli. Okej, okay, czyli tak to działa. No nie powinno tak być moim zdaniem, bo... No właśnie dlatego.
0: No jest to, szczególnie w przypadku voiceovera, no zdecydowanie mogą być zakłócenia, więc chyba w takim przypadku, jeżeli decydujemy się na używanie tej funkcji, to najlepiej
1: tak
0: po prostu...
1: Ja
0: tak, tryb nie przeszkadzać.
2: Aplikacja, tryb mikrofonu, tryb skupienia, przycisk. Nie przeszkadzać, tryb skupienia, nie przeszkadzać, przełącz przycisk, zaznaczone, pusty obszar przewijania.
1: Co ciekawe, jako że włączyłem ten continuity, to pojawił mi się tryb mikrofonu, którego boję się ruszać, bo boję się, że skraszuję nim zooma, bo ja nie wiem, jak ta opcja działa wewnętrznie, że tak powiem, ale tutaj mamy opcje, które w iPhone'ie też są znane z FaceTime'a, możemy na przykład sobie włączyć jakiś odszumiacz i tak dalej i to sobie tak o działa jakoś lepiej lub gorzej. Ja może spróbuję pokazać, co tam jest.
2: Zoomus, nie tryb mikrofonu, przełącz przycisk. Zoomus, nagłów, tryb mikrofonu, zoom, standardowy, zaznacz, izolacja głosu, przełącz przycisk. Izolacja głosu, przełącz...
1: Tylko izolacja głosu.
2: Centrum powiadomień.
0: Tak, ewentualnie to by sobie można próbować włączyć. Może to uchroniłoby nas od takiego głośnego voiceovera, tak? To jeszcze ewentualnie ktoś mógłby sobie z tym poeksperymentować.
1: Można też wyciszyć po prostu voiceovera.
3: 20:45.
1: O, w taki sposób, no ale wiadomo, że to też nie jest praktyczne.
0: No bo, tak.
1: Bo możemy potrzebować. Także continuity, fajna opcja, naprawdę. Wielu z was pewnie może się zastanawiać, jak to wpływa na czas pracy na baterii, bo to jest moim zdaniem ważna rzecz. Wpływa i nie wpływa, w sensie, jeżeli na przykład cały czas robimy sesję, gdzie nagrywamy coś, tak jak, nie wiem, no Reaperem, albo rozmawiamy na TeamTalku, to wówczas zużycie baterii jest całkiem spore, porównywalne do zużycia przez hotspota. Natomiast gdy nagrywamy coś sporadycznie albo odbieramy rozmowy na FaceTime'ie tylko, to wtedy zużycie nie jest wiele większe, bo to działa na takiej zasadzie, że to nie jest cały czas aktywne połączenie. Na przykład jeżeli ustawimy sobie ten mikrofon continuity, to wówczas nie możemy używać Hey Siri na Macu. bo, no bo ten mikrofon nie jest cały czas aktywny, on się aktywuje tylko w momencie, gdy dzieje się coś z dźwiękiem, czyli gdy na przykład nagrywamy, tak jak ja, gdy przyjdzie nam połączenie FaceTime albo telefoniczne, albo gdy jakaś aplikacja, nie wiem, na przykład Reaper będzie chciała uzyskać dostęp do urządzenia wejściowego, czyli do mikrofonu, to dopiero wtedy ta funkcja zacznie działać, wybudzi powiedzmy telefon i dopiero wtedy będziemy mogli sobie mówić. Działa to też dla kamery oczywiście, no ale tego siłą rzeczy nie pokażę.
0: To co, to teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Rzeczy tak naprawdę bliźniaczej z tym, co wczoraj Maciek prezentował na iOS-ie, czyli nowe funkcje maila.
1: Nowe funkcje maila Maciek pokazywał. Tutaj to wygląda w sumie podobnie, aczkolwiek no wiadomo, na komputerze raczej moim zdaniem przynajmniej wygodniej się obsługuje pocztę. Zacznijmy może od...
2: Spotlight, centrum powiadomień, okno, podpoczta.
1: Aplikacji. Teraz ważna i nieważna zmiana. No, ja się troszkę zdziwiłem, jak na iPhone'ie w bibliotece aplikacji nie miałem pod mmaila. Aplikacja zmieniła nazwę na pocztę. Może mała zmiana. Początek. Nie wiem, co kto myśli.
2: 6000.
1: Natomiast tak to teraz jest. Dobrze, zacznijmy sobie może od ekranu nowej wiadomości.
2: Teraz nowa wiadomość, okno, do edycja tekstu.
1: I napiszemy wiadomość do Michała.
2: Zaznaczenie zastąpione. Michał, do, dodaj kontakty, przycisk. DW, edycja tekst. DW, dodaj temat, edycja tekstu.
1: Oczywiście, test.
2: Arkadiusz.
1: I tutaj mamy brak poczty.
2: Brak, podpis, przycisk.
1: Podpis, oczywiście, to są opcje, koniec, które, tekst, początek, które już były zawsze. I napiszemy sobie, kto jest testowa wiadomość. Wysłana przy pomocy.
2: Zaznaczenie zastąpione.
1: Aplikacji.
2: Spacja. Apis. Kro. Y. Koniec tekstu. To jest spa. Y.
1: Aplikacji poczta. No i co my tutaj mamy w tym ekranie, jak sobie nie będziemy chodzić tabem, tylko interagować.
2: Pasek narzędzi. W pole nagłówka. Wyślij. Grupa.
1: Wyślij jest teraz grupą, a nie przyciskiem. Dlaczego?
2: Zaplanuj wysyłkę wiadomości. Przycisk menu. Wyślij przycisk.
1: Dlatego, że mamy.
2: Ta rzecz ma dymek pomocy.
1: Możliwość wysłania wiadomości.
2: Pozwala wysłać wiadomość.
1: Natychmiastowo.
2: Zaplanuj wysyłkę wiadomości. Przycisk menu.
1: Ale możemy też zaplanować wysłanie wiadomości.
2: Zaplanuj wysyłkę wiadomości.
1: Ja pokażę, jak to wygląda na Macu.
2: Menu. Trzy rzeczy. Wyślij teraz. Wyślij jutro. 8:00. Wyślij później wielokropek.
1: Wyślij później. Opcja wyślij później po prostu pozwoli nam wybrać, za jaki czas mamy tę wiadomość wysłać.
2: Wyślij
1: później. Na przykład ja wyślę ją za 5 minut.
2: W. Okno dialogowe. Wyślij później. Twoja wiadomość zostanie dostarczona przez to urządzenie o wskazanym przez ciebie czasie. Upewnij się, że urządzenie będzie miało wtedy połączenie z siecią.
1: No oczywiście.
2: 27 września 2022 roku. Obszar daty. 20:50. Obszar czasu. W. 50 minut. 55 minut.
1: 55.
2: Poza. 27 września 2025. Anuluj. Zaplanuj. Przycisk.
1: Zaplanuj.
2: Wszystkie 6700. Pasek na...
1: I jak widać już, już to poszło, prawda? Dobrze, to jest taka najważniejsza funkcja, jeśli chodzi o edytor wiadomości. Tam się troszkę zmieniło, jak działają załączniki. To są takie drobniuteńkie, bym powiedział, zmiany. Ale teraz warto powiedzieć o tym, co się zmieniło na pasku narzędzi.
2: Pasek narzędzi.
1: Głównym.
2: Powiesz, filtruj, przycisk menu, grupa.
1: Aplikacji. A no właśnie, pojawiło się nam fajne filtrowanie.
2: W, filtruj, przycisk menu.
1: Który z jakiegoś powodu jest grupą, a w środku jest przycisk, ale możemy też kliknąć.
2: Filtruj, przycisk menu.
1: Zabierz,
2: filtruj.
1: Grupę.
2: Szukaj, więcej elementów, wyłącz wyciszenie, flaga, odpowiedz, filtruj, przycisk menu, grupa.
1: Sobie właściwie w to filtruj.
2: Poza pasek na skrzynki, element podziału, skrzynki.
1: Wydać,
2: iCloud,
1: wybrać
2: wszystkie.
1: Skrzynkę.
2: iCloud, Google, nieczytanych.
1: Ja sobie wybiorę powiedzmy Gmaila.
2: Pasek narzędzi, filtruj, pobierz pocztę, nowa wiadomość, archiwizuj, usuń, niech przejść flag, wyłącz wycisz, więcej, szukaj, więcej, menu, jeden rzecz przenieś, podmenu,
1: i
2: zamykanie menu, filtruj, przycisk menu, grupa, w, filtruj,
1: filtry i
2: menu, dziewięć rzecz, wyłącz filtr wiadomości.
1: Możemy wyłączyć filtr wiadomości.
2: Znak oznaczenia, nieczytane, slagu, do, ja, dw, ja, tylko poczta z załącznikami, tylko z listy VIP, wyłącz filtr wiadomości, znak slagu, do, ja,
1: no na przykład,
2: zamykanie menu, filtruj,
1: do,
2: przycisk
1: ja?
2: Menu.
1: Czyli to jest filtr, który pozwala nam filtrować wiadomości, które są typowo do nas, czyli odfiltrowujemy wszelkie listy
2: menu. Wyłącz filtr wiadomości.
0: I jakąś grupową korespondencję na przykład.
1: No tak.
2: Zamykanie menu. Filtruj.
1: Zaznaczymy sobie.
2: Menu. Znak oznaczenia. Nieczytane.
1: Ja mam zaznaczone, że tylko nieprzeczytane wiadomości mi się pokazują.
2: Było tylko z listy VIP. Tylko poczta z załącznikami. DW. Ja. Do. Ja. Zamykaj poza filtr. Szukaj. Przenieś. Wyłącz poza pad. Nie zapinowo. Wiadomości. Tabela. Go. Chcą. Nie. Blizzard.
0: A czy można sobie ustawić jednocześnie na przykład taki filtr, w którym jestem ja albo do, albo DW? Czy te dwie opcje można łączyć?
1: Super. Już pokażę, jak to działa.
0: Super.
2: Pasek narzędzi. W. Szukaj. Przycisk. Przenieś. Filtru. Powierz. Filtruj. Przycisk menu. Menu. Dziewięć rzeczy. Wyłącz. Znak oznaczenia. Nieczytane. Slagu. Do. Ja. Filtruj, przycisk menu, menu, wyłącz znak oznaczenia, slagu, znak oznaczenia, do, ja, DW, ja. Zamykanie menu, menu, wyłącz znak, slag, znak oznaczenia, DW, ja, znak oznaczenia, do, ja.
0: Świetnie, bo każdy, kto gdzieś, powiedzmy, zamykanie korespondencję menu pocztową stosuje w pracy, ten dobrze wie, że no akurat w pracy bardzo często używane jest pole DW, pole do też, no ale to DW to też jest dosyć częsta praktyka, że kogoś jeszcze dołącza się do tej wiadomości, do tej korespondencji, no i fajnie jest faktycznie widzieć te maile, które się pojawiają.
1: Więcej o różnych polach pocztowych, to odsyłam do naszych audycji o debacie i o Beki, bo tam Michał więcej na ten temat opowiadał, z tego
0: tak
1: co pamiętam, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Także wreszcie, po tych wszystkich latach, aplikacja Mail na macOSie i na iOSie
2: zamykaj menu, wyłącz nieczytane,
1: doczekała się faktycznie
2: slagu
1: fajnych
2: do, ja, znak oznaczę,
1: tylko to
2: znak
1: oznaczę.
2: Zamykanie menu. Pobierz pocztę. Przy. Nowa wiadomość. Archiwizuj. Usuń. Nie chciał. Odpowiedz. Odpowiedz wszystko. Prześlij flag. Wyłącz wyprzeń. Szukaj.
1: Dalej,
2: szukaj. Poza fakt. Pionowy element. Wiadomości. Tabela. Gokcon. Blizz. Serwit. Bido Defender. Kwora Widek. Ibuk. Bad. Reuters. Aleg. Wiz.
1: Ja sobie NVD. Dam przykład. Tą wiadomość i co tam w menu kontekstowym.
2: Menu. 18.
1: No.
2: Zastosuj regułę. Kopiuj do podmenu. Zastosuj regułę.
1: Reaguje się na reguły. Takie jak w Outlooku.
2: Zamykanie menu, wiadomości, tabela, wisa Olga Gabriela Bal...
1: Ale ja nie mam nie mam tych reguł.
2: Menu, zastosuj, kopiuj do, podmenu, przenieś do, podmenu, archiwizuj.
1: Dobrze, trochę się...
2: Flaga, interaktywnie.
1: Flaga, możemy sobie dodać flagę.
2: Anuluj subskrypcję.
1: Możemy anulować subskrypcję listy mailingowej, to chyba było już wcześniej, jeżeli on wykryje, że w... Ale nie, tego chyba nie było. Że jeżeli on wykryje... że jest jakiś mail w liście mailingowej albo jakiś link, w który można kliknąć, to on spróbuje nam odsubskrybować te listy.
0: Tak, to nawet dość często bazuje na nagłówkach, bo te systemy do list mailingowych mają takie specjalne nagłówki w sobie i po prostu wystarczy, żeby program pocztowy potrafił z nich korzystać.
1: No tak, bo tam jest ta specyfikacja cała.
2: Blokuj kontakt. Usuń, wycisz, przenieś do niechcianych. Oznacz jako nieczytane. Przypomnij podmenu.
1: Właśnie, opcja przypomnij.
2: Przypomnij, przypomnij jutro. Przypomnij za godzinę. Przypomnij później wielokropek. Przypomnij jutro.
1: I tak samo mamy tutaj przypomnienia odnośnie tych wiadomości, kiedy chcielibyśmy, żeby nam przypomniało. No na przykład ja sobie wybiorę, że chcielibyśmy,
2: przypomnij za godzinę.
1: Mi przypomniało za godzinę o tym mailu.
2: Wiadomości, tabela, Reuters Technology Room.
1: Reuters i niestety nam VoiceOver nie czyta.
2: Wiadomości, tabela, Reuters Technology Room. Celsius CEO stać z dobnami bankrupcy. Reuters Technology, 20 Celsius, przypomnij mi. Wisi Reuters, kropka, przypomnij mi.
1: Tutaj gdzieś daleko jest zakopana ta wiadomość. No niestety brakuje, chyba że istnieje jakaś możliwość przeciągania tych kolumn.
2: Żaden nagłówek nie jest dostępny.
1: Nie, niestety nie można przeciągać kolumn. A więc on to mówi dopiero po temacie, po treści, późno. W każdym razie za tą godzinę po prostu przyjdzie mi wiadomość od jakby systemu, żebym zareagował na tę wiadomość. Także to jest chyba aplikacja Mail. Zastanawiam się, czy jeszcze coś w mailu takiego bardzo ciekawego. Chyba nie.
0: A jak jest z cofaniem wysyłki?
1: A, z cofaniem wysyłki. To jeżeli chcemy tą opcję włączyć, ja ją mam wyłączoną.
2: Poza.
1: Właśnie, cofanie wysyłki. Możemy sobie wejść w preferencje maila.
2: Teraz w ogólne okno, pasek narzędzi. Ogólne, konta, poczta nie chciała, czcionki, kolory, widok, redagowanie, podpisy, reguły, przycisk.
1: I tutaj redagowanie.
2: Poza, tworzenie wiadomości, format wiadomości, tekst, sprawdzaj pisownie. Gdy wysyłaj mi niezaznaczone, DW, automatycznie, adresowanie, pokazuj wszystkie, oznaczaj adresy, domena, wysyłaj nowe wiadomości z, automatycznie wybierz najlepsze konto, wysyłanie, opóźnienie cofania wysyłki, 10 sekund, opóźnienie cofania wysyłki, przycisk.
1: O, nawet tego nie wyłączyłem. Czyli mamy 10 sekund, aby cofnąć wysyłanie wiadomości. Robimy to, ciężko jest to zrobić, no bo to trzeba wejść w folder wysłane i stamtąd cofnąć. Nie wiem, czy w 10 sekund to jest takie fajne do zrobienia.
2: Odpowiadanie.
1: Ale można.
2: Używaj tego samego formatu wiadomości co oryginał, niezaznaczone pole wyboru.
0: Lepiej się nie mylić po prostu.
1: Dokładnie, no to
2: 10 sekund. Menu.
1: Niestety mail działa w taki sposób, to cofanie wysyłki, że on po prostu z opóźnieniem wysyła.
2: Wyłączone.
1: Wiadomość, tak jak Gmail.
2: Znak oznacz 20 sekund, 30 sekund, wyłączone, 30 sekund.
1: Mamy maksymalnie 30 sekund, w sumie szkoda, że nie mamy jakiejś takiej opcji niestandardowego ustawienia, jakby ktoś potrzebował.
0: Czyli tu chyba to też działa, wniosek z tego taki lepiej na iOSie, bo Maćkowi jakoś tam się to dość szybko i sprawnie udało wczoraj cofnąć tę wysyłkę wiadomości.
1: Bo ja oczywiście też wszystkiego nie wiem, bo możliwe, że jest jakiś prostszy, nie wiem, jakiś skrót, cofnij ostatnio wysłaną wiadomość, czy jak. Natomiast no, ja jak wysyłam przez Command Shift D, czyli pewnie możliwe, że istnieje jakaś możliwość wysłania wiadomości nie zamykając edytora.
0: Swoją drogą, Arku, dopiero teraz dotarła do mnie twoja wiadomość. Z takim pewnym opóźnieniem, ale jest.
1: Ale ja jej kazałem dotrzeć do... Aha, ja chyba wybrałem 5 minut, a to mi dało trochę ponad 5 minut.
0: A faktycznie, okej, okay, no teraz tak, bo to... w każdym razie teraz przyszła.
1: Bo to do tego służyło.
2: 20 sekund. 30, wyłącz, znak oznacza.
0: No tak, wyślij. Zamykanie menu. Później, tak, ta opcja.
1: Jeszcze pokażę te reguły, jak już tu
2: pasek narzędzi,
1: się pojawiły. Pasek
2: narzędzi, blok, reguły, podklik, reguły, poza reguły, tabela, niezaznaczone pole wyboru, news from Apple, zaznaczone.
1: No, mamy reguły news from Apple, jak widać nawet jest po angielsku.
2: News from Apple, aktywne, niezaznaczone pole wyboru, o, news, poza, dodaj reguły, edycja, przycisk, i powiel, usun, pomoc,
1: możemy
2: us, powiel,
1: reguły edytować.
2: Edycja, w, okno dialog, opis, op, news from Apple, gd, dowolne, przycisk, z poniższych warunków są spełnione. Kryteria, obszar przewijania, w, zawiera, od, przycisk, zawiera, norepl, małpm.com, zawartość zaznaczona, edycja tekstu, usuń, przycisk, dodaj, przycisk, od, przycisk, zawiera, przycisk, appleasia.com, za, ust, do, od, zawiera, euromailerlist.apple.co, ust, do, od, zawiera, przyniósł apple.co.jp, ust, do, od, zawiera, ad, ust, do, od, zawiera.
1: Wygląda to bardzo podobnie, jeżeli ktoś wie, jak pokazywałem wyszukiwanie w macOSie, to wygląda to bardzo podobnie.
2: NFC.ust do od, dodaj, us, sumpliant, zawiera, przycisk, od, dodaj, przpuzek, wykonaj poniższe czynności, czynności, obszar przewijania, w, pła, ustaw kolor, przycisk, pła, przycisk, inny, przycisk, usuń, przycisk, dodaj, zakończ przetwarzanie reguł, przy, usuń, przy, dodaj, dodaj, przycisk.
1: Także jak widać mamy tutaj znowu Apple, no trochę jak nie Apple, mamy tutaj takie coś, możemy tutaj całkiem rozbudowane sobie rzeczy robić.
2: Uzak pomoc, przy, anuluj, pomoc, anuluj, okej, okay, domyślny
1: ja
2: przycisk,
1: nie
2: stosuj, przy,
1: aż...
2: czy na pewno zastosowanie reguł do wszystkich skrzynek może zmienić ich zawartość. Aktywne reguły będą zawsze stosowane do nowych wiadomości. Czy na pewno chcesz zastosować reguły do wiadomości w obecnie zaznaczonych skrzynkach pocztowych? Zastosuj, dom, edycja, przycisk,
1: no,
2: zamykanie
1: tak
2: okna dialogowego.
1: No, możemy sobie utworzyć reguły. Ja może pokażę.
2: Dodaj reguły.
1: Tak prosto jak to wygląda.
2: Dodaj reguły.
1: Dodaj reguły.
2: Okno dialogowe. Anuluj. Przy pomoc. Opis. Reguła 2. Zawartość
1: zapisu. Test.
2: Gd. Test. Gd. Dowolne. Przycisk. Z poniższych warunków są spełnione. Kryteria. Obszar przewijać. W. Zawiera. Od. Przy. Od. Newsletters. Małpa.email. Reuters. Com. Zawartość zaznaczona.
1: No, tutaj domyślnie mi dla zaznaczonej wiadomości przeniosło. No ale powiedzmy.
2: Newsletters. Usuń. Wysz. Dodaj. Dodaj. Przycisk. Wykonaj poniższe czynności, do skrzynki, przenieś wiadomość, przy, do skrzynki, nie wybrano żadnej skrzynki, przycisk, usuń, wysz, do, dodaj, przy.
1: Mamy tutaj domyślnie już jeden warunek ustawiony.
2: Przenieś wiadomość,
1: możemy sobie przy. Ten przycisk pierwszy kliknąć.
2: Menu, 14 rzeczy, kopiuj wiadomość, ustaw kolor wiadomości, zagraj dźwięk, podrzucaj ikonę w docku, wyślij powiadomienie, odpowiedz na wiadomość, prześlij dalej wiadomość, przekieruj wiadomość, usuń wiadomość, oznacz jako czytane, oznacz flagu, uruchom Apple Script. Zakończ przetwarzanie reguł. Znak oznaczenia. Przenieś wiadomość.
1: Zakończ przetwarzanie reguł to po prostu end. Jakbyśmy robili jakieś instrukcje warunkowe czy coś, możemy nawet Apple skrypty wykonywać.
0: Jeżeli na przykład mielibyśmy kilka reguł i niekoniecznie chcemy, żeby do danej wiadomości wszystkie reguły, bo one podejrzewam, że są wykonywane od góry do dołu.
1: Tak,
0: od góry do dołu, tak jak w większości programów pocztowych i po prostu możemy sobie na przykład nie życzyć, żeby pewne wiadomości były poddawane wszystkim regułom, ale reszta na przykład tak, no i wtedy to się przydaje.
1: Także to jest w ogóle kosmos jak na Apple dla mnie, bo oni raczej nie słyną z robienia takich rzeczy. A tutaj możemy sobie na przykład wykonywać Apple Script, czyli możemy, nie wiem, zachowywać te wiadomości w jakimś pliku, z jakiegoś folderu, bo możemy Apple Scriptowi powiedzieć, żeby... No to już są takie bardzo rozbudowane funkcje, o których tutaj ciężko byłoby mówić.
0: Przypominają mi się czasy naprawdę tych zaawansowanych programów pocztowych w rodzaju Debata i Beki, o których to kiedyś mówiliśmy, a one no tak bardzo, bardzo używane to były gdzieś tam powiedzmy w latach 90. i pierwszej połowie, pierwszej dziesięciolatce XXI wieku, tak bym powiedział, bo wtedy wiele różnych rzeczy wykonywało się po stronie klienta, teraz to większość rzeczy ze względu na rozproszenie poczty wykonuje się po stronie serwera z tą pocztą, żeby to się potem synchronizowało. No ale można też, jeżeli na przykład tylko z Maca korzystamy.
1: Albo ogólnie z ekosystemu Apple, bo to się wszystko synchronizuje chyba z naszym iCloudem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem jak te reguły. To jest w sumie ciekawe. Nie wiem,
0: czy no i czy poczta Macowa też ma tożsame reguły? To jest też pytanie.
1: Poczta iOS-owa.
0: No, właśnie, tak. iOS-owa.
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek te aplikacje są raczej dość podobne do siebie.
2: Zamykanie menu.
1: No, aczkolwiek też bym się nie zdziwił, gdyby nie miała.
2: Reguły.
1: Także tak wyglądają reguły.
2: Reguły, tabel, news from Apple, aktywne, zaznaczone, opis, news from Apple.
1: Mamy ten news from Apple, możemy sobie tworzyć bardzo takie fajne regułki. Okej, okay, dalej mamy...
2: Teraz...
1: Co takiego? Dalej mamy chyba Safari, tak?
0: Nie, mamy wiadomości.
1: A, wiadomości mamy... Jakbyś mógł, Michale, coś do mnie napisać na szybko.
0: A to już za chwileczkę do ciebie napiszę, nie ma najmniejszego problemu. Już szukam jakiejś tutaj, gdzie my tutaj, gdzie ja tu mam ciebie chyba właśnie w kontaktach.
1: Bo ty masz iOS 16, mam rozumieć, tak?
0: Tak,
1: bo
0: tak,
1: to
0: tak.
1: Jest wymagane, warto powiedzieć.
0: Dobrze, to już... Do ciebie wysyłam wiadomość. No to proszę bardzo. Cyk. I mam nadzieję, że coś przyszło.
1: A no to zaraz zobaczymy.
2: Spotlight wyszukiwanie wiadomości app. Uzupełnianie poczta przychodzącego do 6 wiadomości. Pasek narzędzi. Szukaj. Pole rozmowy. Zbiór W. Plus 48. 600. Zaznaczone plus. Poza rozmowy. Wybór emoji. Nagraj iMessage.
1: No i
2: wiadomość iMessage, edycja tekstu, edytuję.
1: Ja teraz Michałowi też coś podpiszę. To
2: zaznaczenie zastąpione.
1: Test, to na przykład.
2: To jest test.
1: Wysłało się. I teraz...
2: Aplikacja, wiadomość, plus, wiadomość, w, twoja wiadomość iMessage, to jest test, menu, 8 rzeczy. Tabac wielokropek. Odpowiedz wielokropek. Tabac, odcofnij wysłanie, edytuj.
1: Właśnie.
2: Co od tabac,
1: wiadomość, serce, przycisk. By... Aha, to
2: pasek
1: są
2: narzędzi,
1: reakcje.
2: Serce,
0: to są te
2: przycisk.
0: Reakcje.
2: Mhm. Zamknij okno. Wiadomości, wiadomości nie ma.
1: Aż sobie z wrażenia zamknąłem.
2: Poczta,
1: aplikację.
2: Wiadomości app. Poczta,
1: no ale...
2: przychodzącego do 6 wiadomości.
1: Ja pokazać.
2: Wiadomości iMessage, wiadomości, twoja wiadomość iMessage, to jest menu, 8 rzeczy.
1: Mamy.
2: Tabac, odpowiedz wielokropek. Cofnij wysłanie, edytuj.
1: Możliwość cofnięcia wysłania, czyli jak możesz, to może zwolnij troszkę mowę, żebyśmy pokazali, jak to wygląda. Chyba, że to pokazywaliście już wczoraj, no to nie musimy.
0: To znaczy tak, to już pokazywaliśmy, jak to wygląda po stronie iOS-a, więc teraz po prostu po stronie Maca.
1: Okej, okay, no to...
2: Przekaż wielokropek. Edyt, cofnij wysłanie.
1: Cofnięcie wysłania, mamy 2 minuty na to. Możemy cofnąć wysłanie wiadomości. Możemy też edytować
2: edytuj
1: wiadomość.
2: Przekaż wielokropek, kopiuj, usuń wielokropek, pokaż czas, uskop, edytuj.
1: I na przykład edytujemy sobie wiadomość.
2: iMessage, zaznaczone, twoja wiadomość.
1: To jednak nie jest test,
2: spacja,
1: tylko to
2: test.
1: Jest ostateczna próba.
2: Wiadomość iMessage, edycja.
1: Enterem, tudzież returnem potwierdzam.
2: Aplikacja, wiadomości, dostarczona, edytowana, twoja wiadomość iMessage, to jest ostateczna próba, 21.03, grupa.
0: Tak,
1: o właśnie.
2: Dostęp, dostarczona, edytowana, przycisk.
1: Dostarczona, edytowana, przycisk. I teraz, gdy klikniemy sobie w ten przycisk.
2: Dostarczona, edytowana, przycisk. Twoja wiadomość iMessage, w, tekst,
1: to
2: tekst,
1: się zamieni
2: to jest ostateczna
1: grupę,
2: próba.
1: W której mamy...
2: Upoza, aplikacja, wiadomość, wybór emoji, pasek narzędzi.
1: Powinniśmy mieć przynajmniej szuk, oryginalną rozmowę, wiadomość.
2: Plus 40, plus 40, wiadomość iMessage, wiadomości, dostarczona, twoja wiadomość, plus twoja wiadomość iMessage, to jest test.
1: Tak to wygląda. Mamy grupę, ale nie możemy i z nią wejść w interakcję, bo to nam nic nie da. Tylko po lewej stronie się nam pokazują poprzednie wersje jakby wiadomości. Już chyba minął nam czas na cofnięcie wysłania. Zobaczę.
2: Twoja wiadomość menu, 7 rzeczy, tak bardzo odpowiedz, edytuj, przekaż wie, kopuj.
1: Tak, już zamykam. Minął czas, już nie możemy cofnąć wysłania, nie możemy usunąć wiadomości. Na to są tylko 2 minuty ze względu na chyba jakieś względy bezpieczeństwa.
0: Tak, żeby potem się ktoś na przykład po iluś godzinach nie rozmyślił, że a no w sumie ja tego nie chciałem powiedzieć jednak, albo nie chciałem tego napisać, a w międzyczasie już jakiś tam dłuższy wątek w tej kwestii się rozwinął na przykład.
1: No dlatego dobre zabezpieczenie, fajnie, że jest coś takiego, fajnie, że jest ta edycja, bo czasami na przykład możemy chcieć coś zedytować po prostu, bo się pomyliliśmy.
0: Nawet dokładnie, jakaś literówka, a jest to wiadomość no na tyle powiedzmy sobie oficjalna, albo no chcemy najzwyczajniej w świecie pisać poprawnie, więc czasem fajnie jest mieć.
1: Mamy dostęp do historii tych edycji, no tylko mówię, to tak trochę dziwnie wygląda, bo jak klikniemy sobie w ten przycisk, to po prostu nam się to pokazuje jako osobna wiadomość. I tak samo, jeżeli ktoś korzysta ze starszej wersji macOS-a czy iOS-a, no to wtedy, prawda, też będzie miał, że tak powiem, lekki problem, no bo...
0: on nie będzie miał problemu, on będzie doskonale znaczy, wiedział, że ta wiadomość jest edytowana. No,
1: mi chodziło o to, że osoba, tak, która wysyła, będzie mieć problem, bo
0: tak, to
1: iOS,
0: prawda.
1: Starszy iOS czy starszy macOS po prostu będzie wysyłał kolejną wiadomość, gdzie będzie pisało, że tam... ktoś tam edytował.
0: To takie trochę zachowanie podobne do tego, co niektóre klienty Twittera robią. Jak na przykład mamy jakiegoś tweeta i chcemy go edytować, to niektóre klienty, szczególnie te dedykowane dla nas, pokazują dwa tweety obok siebie. One nie aktualizują tego.
1: Tak, no bo no, takie głupotki tutaj związane po prostu z tym, że ta inna troszkę jednak infrastruktura powiedzmy tego wszystkiego.
0: No dobrze, i to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o iMessage, to może skupmy się na VoiceOverze teraz jako takim, co nowego?
1: Na VoiceOverze, co nowego w VoiceOverze? Co nowego w VoiceOverze? Zacznijmy może od rzeczy, która mnie osobiście bardzo denerwowała, bo maksymalna prędkość VoiceOvera na Macu kiedyś to było mniej więcej
2: 60-70%.
1: Coś takiego. Zaznaczone.
2: Poczta, 402 nowe rzeczy.
1: A teraz maksymalna poczta. Szybkość VoiceOvera na Macu to jest...
2: Szybkość 7%. Proces tego lądu. Chcesz sobie zadać pusty? Poczekaj,
1: I z tego się faktycznie teraz da korzystać.
0: Zgadza
1: szybkości
0: się.
1: Zostały zrównane z tymi z iOS-a.
2: 60%. Polecenia klawiszowe włączone.
1: Dalej mamy coś, taką nową funkcję w VoiceOverze, która się nazywa...
2: Spotlight, uruchom kontrol, option, D, otwórz funkcję sprawdzania tekstu, wywołuj okrętło funkcji sprawdzania tekstu, które pozwala wyświetlić problemy w tekście w fokusie.
1: O właśnie.
2: SC.
1: I ja sobie otworzę tą wiadomość, którą wysłałem do Michała, bo ja aplikacja. Specjalnie z myślą o tej funkcji zrobiłem jeden błąd.
2: Finder, aplikacja poczta.
1: Aplikację pocztową.
2: Przychodzące Google. Pełny ekran, sześć pasek, skrzynki pocztowe, tab, przypomnij, wszystko, import, przychodząc, robot, wysłane, niechciane, wysłane, nieczytanych, pionów, wiadomości, Michał, ma... To jest kopiuj.
1: Skopiujemy sobie ten tekst edita.
2: Wyszukiwanie poczta. Tekst edit. Otwórz okno. Widok. Teraz początek, koniec tekst.
1: I
2: poczta.
1: Naciskamy sobie domyślnie. To jest, i musimy mieć włączone polecenia klawiatury, czyli W, Shift, K. I wtedy skrót prawy option plus D potworzy nam ten, to sprawdzenie tekstu. Uwaga.
2: Menu znak niedrukowany. Jeden rzecz. Na rzeczy dwa odstępy. W zdaniu. To jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy dwa spacji aplikacji poczta.
1: O właśnie. Słucham?
2: Dwa odstępy. Dwa odstępy.
1: Aha, znak niedrukowany. No chodzi o to, że są dwie spacje po prostu. I teraz...
2: Dwa odstępy. Dwa odstępy w zdaniu. To jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy dwa spacji aplikacji poczta.
1: I teraz jeżeli dam Enter.
2: Y.
1: To zostanę...
0: Przenosi cię od razu tam.
1: Przeniesiony. Także fajna rzecz. Tutaj jeżeli nie mamy jakiegoś typu błędu, to po prostu nam... nie pokażę. Ja spróbuję popełnić tutaj jakiś większy błąd, na przykład nie wiem, to jest test pisania w języku polskim.
2: Spacja.
1: Oj, on już poprawił. Nie masz tego poprawiać.
2: Menu znak niedrukowany. Jeden. Menu nieprawidłowa pisownia. Dwa rzeczy. Na rzeczy języku. J. Polskim to. P. O. L. S. K. I. M. T. O. W zdaniu. To jest test pisania w języku polskim. To jest testowa wiadomość wysłana przy pomocy aplikacji poczta.
1: O.
2: Menu znak niedrukowany. Menu nieprawidłowa języku. J. E. N. Z. Y. K. U. W zdaniu. To jest...
1: Języku? Damy sobie Enter na tym języku.
2: Języku.
1: O.
2: J. E. N. Z.
1: I ląduje na początku tego wyrazu. Tak samo, jeżeli na przykład sobie zrobimy... Ala, Enter, Tab, Ma, Enter, Kota, bez tego, Tab, Tab, Test.
2: E, I, T.
1: To chyba też powinno mówić, że są nieregularne wcięcia.
2: Dwa cięcia, T.
1: A nie, nie mówi. Nie wykrywa tego jako błąd. Ale a propos wcięć, jest kolejna funkcja w VoiceOverze.
2: Kota. Jeden wcięcie ma. Ala. Jeden wcięcie ma. Kota. Dwa wcięcia test.
1: VoiceOver teraz może nas informować o tym, jak tekst jest wcięty.
0: A co to jest właśnie to jeden wcięcie, dwa wcięcia? To jest...
1: Czyli, że jeden tab, dwa taby.
0: Dwa taby. Okej, okay, okej. Okay.
1: Wcięcia są przydatne, ale co ciekawe, jeszcze zanim...
2: Usunę te taby
1: i...
2: Jeden wcięcie test.
1: Cztery spacje zrobiłem i też są czytane jako jedno wcięcie. Także zrobili to inteligentniej niż ja w swojej wtyczce do ZDSR-a.
2: Spacja.
1: W programowaniu cztery, czy w ogóle w edycji tekstu mówi się, że tab to cztery spacje, więc mamy tutaj te wcięcia. O tych wcięciach już za chwilkę opowiem, bo tutaj możemy sobie dostosować parę rzeczy. Ja szybko przejdę do narzędzia VoiceOver.
0: To zanim przejdziesz, to może przeczytam jedno pytanie od Mateusza, bo się pojawiło. Witajcie, mam pytanie odnośnie nagrywania dźwięku na Macu. W jaki sposób ustawić syntezę, żeby była ona przechwytywana podczas nagrywania audio? Z góry dzięki za odpowiedź.
1: Loopback albo Audio Hijack. Niestety potrzebujesz do tego aplikacji zewnętrznych. Z tego co wiem, QuickTime Player potrafi nagrywać, ale on będzie nagrywał wideo. Potrafi nagrywać dźwięk systemu, ale szczerze powiem, że próbowałem to zrobić i nie udało mi się, więc nie wiem, jak to zrobić. Ja osobiście do tego używam aplikacji Loopback lub Audio Hijack od firmy Rogue Ameba, która robi naprawdę świetne aplikacje do zarządzania, do wszelkiego rodzaju zarządzania dźwiękiem, jaki wchodzi i wychodzi z naszego komputera. Jeżeli jest zapotrzebowanie, to bardzo chętnie zrobię podcast zarówno o Audio Hijacku, jak i o Loopbacku, bo to są programy, które towarzyszą mi w sumie na co dzień. Także jeżeli chcecie taki podcast, to ja bardzo chętnie podejmę się jego zrobienia.
0: A jeżeli o obecną konfigurację chodzi, bo jeżeli Mateuszu ciebie interesuje to, jak my to w tym momencie robimy, no po prostu Arek udostępnia dźwięk na Zoomie.
1: Dźwięk na Zoomie.
0: Tak, bo Zoom ma możliwość udostępniania dźwięku, całego dźwięku z komputera, więc po prostu w ten sposób w przypadku Tyflo Podcastu właśnie realizujemy to udostępnienie i ten dźwięk nawet jest w stereo.
1: No tak. Także dalej mamy... W VoiceOverze wcięcia.
2: Narzędzie kategorii narzędzi.
1: Jesteśmy już w narzędziu VoiceOver. Przechodzimy sobie do.
2: Szczegółowo. Mowa. Szczegółowości.
1: Oj, polski interfejs VoiceOvera. Dawno go nie widziałem. Szczegółowości.
2: Mowa. Pismo. Tekst. Karta.
1: I przejdziemy sobie do tekstu.
2: Zaznaczone. Tekst podpowiedzi. Znaki interpunkcyjne. Brak. Powtarzanie interpunkcji. Pierwszy. Powtórzone spacje. Nic nie rób. Wcięcia tabulatorów i spacji. Mów z poziomem. Cztery spacje na wcięcie. Wcięcia tabulatorów i spacji. Przycisk.
1: Jak to ma działać? Mamy.
2: Menu. Sześć. Dźwięk z poziomem. Dwa spacje. Dźwięk. Nic nie rób.
1: Możemy. Tak jak to było kiedyś, nie reagować na to.
2: Mów liczbę spacji i tabulatorów.
1: Możemy po prostu mówić liczbę.
2: Mów z poziomem, dwa spacje na wcięcie.
1: Poziom, dwie spacje na wcięcie. Niektóre edytory na przykład tak mają, że dwie spacje to jedno wcięcie, powiedzmy.
2: Znak oznaczenia, mów z poziomem, cztery spacje na wcięcie.
1: Możemy mówić z poziomem, cztery spacje na wcięcie, tak jak ja to mam zrobione.
2: Dźwięk z poziomem, dwa spacje na wcięcie.
1: I możemy też mieć dźwięk.
2: Dźwięk
1: z Tylko z dźwiękiem jest jeden zasadniczy problem. Przejdziemy sobie z powrotem do tekst edita.
2: Tekst edit. Tekst edit. Wprowadzanie tekstu. Ma. Ala. Ala. Ma. Kota. Test. Nowy wiek. Koniec tekstu. Kota. Tabulator. Tabulator. Kota. Test. Kot. Ala. Ala. Początek. Ma.
1: Synteza musi... Znaczy dźwięk musi skończyć się odtwarzać i dopiero wtedy...
2: Ala. Ma.
1: Słyszymy, co nam mówi synteza.
0: I ten dźwięk wcale nie jest krótki.
1: Ja to może pokażę, dlaczego to jest problem, może na tak krótkim tekście tego nie widać. Ja otworzę sobie jakieś coś poważniejszego, powiedzmy.
2: Spotlight. Spotlight. Wyszukiwanie. Spotlight. Okno. Pole wyszukiwania. Wordenstein. Arkadiusz Świetnik. Wordenstein. Wordenstein. Zawartość zaznaczona. Wordenstein 1.06. For iOS is notified. App Store Connect. Wersja 1. Wordenstein 1.0. Wordenstein.
1: Poważniejszego, żeby pokazać, dlaczego
2: dokument.
1: To jest tak naprawdę
2: projekt folder. Widoki. Mnonomiczne pisanie. Swift folder. Tyflo. Learning Swift.
1: Mój desk tak bomba minowa.
2: Learning Swift. Mało multi. Learning Swift. Wordenstein.
1: O, no
2: otworzymy
1: sobie.
2: Wordenstein.
1: Będziemy programować, ale to proszę się nie bać. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, dlaczego to jest problem, bo bo niestety inżynierowie Apple'a chyba nie rozumieją, do czego ta funkcja ma się przydać. Czekamy, aż się załaduje program.
2: Widok listy, tabet, Tinder, Stud, Safari, Stud, Beta. Ksode, Bordenstein, Jung Bar, Grup, Debug Bar, Grup, poza pionowo, Navigator, Grup,
1: otworzymy sobie Navigator,
2: projekt, zaznaczony radiobut, brak widocznego, poza Navigator, Inspec, pion, Editor, Rela, Jung Bar, poza pionowo, Navigator, Grup, bo projekt, menu, projekt, Bordenstein, projekt.
1: Ale już zrobiłem.
2: Ksode nie odpowiada.
1: Ksode nie odpowiada. Nie... Tak to robicie?
2: Tinder,
1: albo...
2: gotowe, Bordenstein folder, czwartek.
1: Studenie odpowiada. Nie, dalej nie odpowiada.
2: Bo Bordenstein folk. Są ten dwie. Są ten dwie.
1: Powie,
2: utwórz alias. Szybko i udo. Tagi. Szybko. Archiwizuj. Otwórz. Renemedia. Otwórz w programie. Renemedia. Otwórz. Otwórz w aplikacji. Otwórz w aplikacji. Instrument. Notatki. App. Pades. App. Text edit. App.
1: Text edit. Uwaga.
2: Są ten. Bo.
1: Tre. No. No. No. No. No. No. No. No. Ale teraz. Nie. Niestety nie wiem. Po czym chodzę. Muszę. Z drugiej strony może tak miało być. W sensie, no bo ja wiem, jakie jest wcięcie. Może oni wyszli z założenia, że.
0: Jest, ale tak,
1: że tam
0: ale
1: się
0: gdyby.
1: Kończy blok?
0: Tak, że, ten, wiem, że no. Ten dźwięk po prostu jakby on ma być dla ciebie słyszalny i ty w momencie tego dźwięku, który cię interesuje, to się zatrzymasz. Ale ja. No moim zdaniem to okej, niech ten początek sobie wybrzmiewa bez tej syntezy, ale już nie. Koniec tego dźwięku mógłby spokojnie się miksować z początkiem wypowiedzi syntezy, albo tak. Ten dźwięk powinien być krótszy, po prostu jakieś bez tego echa takiego, bez tego pogłosu, tak. Który kończy.
1: Bo tutaj na przykład ta linijka. To ja zanim do tego dojdę, co to jest za linijka, bo na przykład tu jest błąd, no to trochę to czasu zajmie, także to jest
0: dokładnie.
1: Naprawdę dziwne. Dalej, w VoiceOverze mamy... A ciekawe co...
2: Menu nieprawidłowa pisownia, 64 rzeczy, na rzeczy QR, B, U, A, R, D, w zdaniu.
1: Tak, z ciekawości.
2: Autoconnect, A, U, T, O, C, O, N, N, E, C, T, w zdaniu. Let timer równa się timer public server, 1, on main, insomon autoconnect.
1: Tak dla testu chciałem sprawdzić.
0: Zdecydowanie lepiej nie stosować żadnej korekty na kodzie, tak, bo się można zdziwić.
1: No,
2: edycja tekst.
1: Tak, żeby też troszkę rozluźnić. To jest właśnie prezentacja wcięć. Teraz... Największa dla mnie nowość w VoiceOverze.
2: Edycja tekst, linijka.
1: Straszne, że ja to muszę mówić.
2: Usun, przycisk.
1: Ale
2: Finder.
1: Doczekaliśmy się czegoś takiego. Uwaga, chwila ciszy, WF7.
2: 21.18.27 września 2022 roku.
0: Wow, i bez Apple Scriptu to działa.
1: Tak, naprawdę nie mam Apple Scriptu, udowodnię.
2: Uruchamiam po F7, mów czas i datę, mówi czas i datę.
1: A jak dwa razy naciśniemy?
2: Option, F7, mów status baterii, mówi status baterii. F7, mów status Wi-Fi, mówi status Wi-Fi.
1: O, i trzy razy to status Wi-Fi.
0: Fantastycznie.
1: Po prostu...
0: W końcu Apple do tego dojrzało, do tej decyzji.
1: Tak, też trochę się śmiejemy z tego, ale faktycznie to jest straszne. Dalej mamy opcję, która się nam przyda, jeżeli pokazujemy coś osobom widzącym, współpracujemy z osobami widzącymi i korzystamy, rozkładamy tak zwane pomoce wizualne. To jest kolejna rzecz w tym tłumaczeniu, która jest piękna. Ale jeżeli rozkładamy te pomoce wizualne, to możemy chcieć jakoś móc nimi zarządzać z poziomu klawiatury i teraz możemy.
2: Control, Shift, F12, F9, koryguj okno Braille'a, przełącza między opcjami przenoszenia i zmiany wielkości okna Braille'a.
1: Właśnie, no,
2: Control, Option, Shift, F8.
1: O, wo Shift, F9 zmienia nam, jak wygląda okno Braille'a.
2: SC, zmiana wielkości okna Braille'a. Zwiększono wielkość okna do szerokości 780 i wysokości 37.
1: O, teraz tak to wygląda.
2: Zwiększono wielkość okna do szerokości 790 i wysokości 37.
1: Jest bug, że możemy zwiększać.
2: Zwiększono wielkość okna do szerokości
1: okna.
2: Zwiększono wielkość zmiana wielkości okna Braille'a.
1: Więc tak.
2: Kurtyna włączona. Kurtyna zmiana wielkości okna Braille'a.
1: Możemy zmienić tą wielkość Braille'a.
2: Nie można skorygować okna, napisy, gdy jest ukryte.
1: No, okna napisy mam wyłączone.
2: Odwołaj rozłożenie pomocy wizualnej. Nie można skorygować. Rozłóż pomocy wizualnej.
1: Musiałbym to włączyć w ustawieniach VoiceOvera, ale w każdym razie działa to tak samo jak przeciąganie okien, czy zmiana rozmiaru okien, że strzałką w prawo i w lewo modyfikujemy na osi X, czyli na szerokości, a góra-dół na osi Y na wysokości. Kolejna fajna zmiana, jeżeli ktoś współpracuje z osobami widzącymi. Co jeszcze? Doszło kilka nowych kontrolek, które możemy sobie dostosowywać w szczegółowości. Możemy sobie teraz dostosowywać szczegółowość większej liczby kontrolek, tam obszarów czasu, obszarów dat i tak dalej. No może tam wejdę.
2: Rodzaj.
1: W sumie, bo...
2: Finder. Narzędzie voiceover, pasek, narzędzie voiceover, kategoria, na, w, mowa, nawigat, www, dźwięk, www, nawigacja, uzak, początkowe, pod, rzecz odbierająca, polecenie, początk, kategoria, narzędzie, www, dźwięk, pomocne wizualne.
1: To będzie
2: ogólne, szczegółowość, uzak, mowa, karta, teraz pismo, te, powiat, podpowiedź, domyślna szczegółowość, wysoka, dodatkowe, własne szczegóły, tabela, brak zaznaczenia, aplikacja, domyślna przycisk, arkusz, element docka, element makiet, element podziału, element zwiększania, lista, łącze, menu, nagłówek, obrazek, obszar makiety, obszar przewijania, obszar tekstowy, obszar www, okno, pole tekstowe, pole wyboru, pole złożone, pozycja menu, przycisk, przycisk sortowania, przycisk wyboru, strona.
1: Jak widać, teraz mamy te różne typy przycisków wyszczególnione.
2: Tabela, tekst, trójkąt rozwijania, widok kolumnowy, wskaźnik postępu, wskaźnik poziomu, znacznik linijki, znacznik listy, domyślny przycisk menu, nazwa.
1: Znacznik linijki, czyli ten w tekst edicie na przykład, jak chcemy równo pisać z linijką. Także tutaj mamy kilka tych nowych kontrolek. Ciężko powiedzieć w sumie, które były wcześniej, które doszły. No na pewno tego znacznika linijki nie było, bo Mikołaj w swoim podcaście mówił, że linijka ciężko się jej używa z voiceoverem. No to teraz już nie. Teraz to jest nieaktualne, bo możemy sobie dostosować tę szczegółowość i będzie nam wtedy ładnie mówił w milimetrach, jaki mamy odstęp pomiędzy tymi liniami. Także to jest kolejna zmiana. Jeszcze jedna zmiana to nowe syntezatory mowy. Ja to pokażę na przykładzie języka polskiego i języka angielskiego. Dla języka polskiego na macOSie pojawił się nowy głos, jaki to za chwilkę Państwo zobaczą.
2: Pasek narzędzie voiceover, kategorie narzędzi ogólne, mowa.
1: Idziemy sobie do mowy.
2: Głosy, kategorie, głosy, zaznaczone kart, wycisz mowę, dostosowana lista języków, polski. W polski, poza, w, przy, kolum, edycja, przycisk, w, okno, wiel, 60, Zosia, domyślnie. Zosia, przycisk, menu, zarządzaj głosem, wielokropek. W, okno dialog, pionowo element, języki, tabela, polski, zaznacz pionowo, głosy, lista, brak zaznacza, Ewa, 500 polski, Polska, Ewa nagłówek. Polska, Ewa, polski.
1: Jak widać, też został przebudowany ten interfejs.
2: Krzyż, polski, Polska, Krzysztof nagłówek. Krzysztof, 580 KB, odtwarzaj przycisk, tak. Pobieranie zapis load, przycisk. Krzysztof, polski, Krzysztof, rozszerzony, 33,5 MB, odtwarzaj przycisk.
1: Albo pobieranie... kompakt, albo zwykłego.
2: Krzysztof, pobieranie zapis load, 580, Krzysztof, odtwarzaj przycisk.
4: Witaj, mam na imię Sperech Krzysztof. Jestem głosem sperechskim dla Sperechzyka Polskiego.
1: Dla Sperechzyka Polskiego. Okej, okay, no w każdym razie.
0: Co to Polski, było?
2: Krzysztof, 500, odtwarzaj, przycisk, Krzysztof, rozszerzony, przycisk, odtwarzaj, przycisk.
4: Witaj, mam na imię Sperech Krzysztof. Jestem głosem sperechskim dla Sperechzyka Polskiego.
1: Jestem głosem sperechskim. Okej, okay. To chyba to mówi, jak są polskie znaki, tak mi się coś wydaje. No.
0: No na to wygląda.
1: No w każdym razie jest głosem spechskim, no i tyle, no i tak to bywa. Nie będę się go pobierał, no
2: ustawienie głosu dla domyślnego jest. Domyślne.
1: Teraz pokażę, co nowego,
2: Zosia.
1: Bo wiem, że wiele osób zajmuje się korektą tekstów w języku angielskim.
2: Okej, okay. Domyślny przycisk. Dodaj język. Wybierz język do dodania.
1: Już o tym mówiliśmy wielokrotnie.
2: Arabski.
1: Wszyscy o tym
2: angielski.
1: Mówili.
2: English.
1: Ale ja też o tym powiem.
2: Angielski. Dodaj. Domyślny przycisk. Dodaj język. Przycisk. Dostosowana lista. Konfiguracja z English. English. Angielski. Głos. Samantha przycisk. Szybkość. Kolumny puste. Szyb. Głos. Menu. Ralph. Oryginalne. Nicki. Kate. Jum. Fred. Elok. Tessa. Moira.
1: Właśnie.
2: Tess. Elokwence.
1: Podmenu.
2: Elokwence. Flo. Edu. Szelere. Sandy. Rocko. Red.
1: Jest i on.
2: Zamykanie menu. Zamykać język. Głos, szybkość.
1: Jest
2: kolumna teraz puste. Komórka.
1: To jest przez wszystkich. Szybko. Jest konfiguracja specyfik
2: English. Angielski.
1: Żeby nie było, że.
2: Głos, szyb. Kolumna 4-4.
1: Że ten to jest.
2: Szybkość. Głos. Elokwence. Red. Szybkość. Ton. Nawet. Głos. Intonacja. Tabela. Braille. Język.
1: No tak, ja mam tu po polsku system, ale jest Eloquence na Macu. Tak samo jak jest na iOSie. Najszybciej mówi.
0: No, to już jest rzeczywiście coś.
1: Tak, jest modelowany chyba nam tej wersji od Code Factory. Eloquence. Pykania są takie jak w iOSie chińskim, także w sumie nie wiem, na jakiej wersji to jest robione Eloquence. Tych wersji to jest bardzo, bardzo dużo Eloquence'a i ciężko stwierdzić, kto na jakiej co robił. No w każdym razie jest.
2: Polski, polski, komórki domyślne.
1: Ja nigdy jakoś za tym syntezatorem bardzo nie przepadałem, ale jest.
2: Wycisz mowę, dostosowana lista jest English, angielski.
1: Co jeszcze w voiceoverze?
2: Usuń zaznaczone.
1: Na pewno został poprawiony jeden błąd, o którym też było mówione. Ja sobie wejdę na stronę tego podcastu.
2: Safari, pustak ten dezumok, http,
1: Jak otwieraliśmy pole szukania w O plus F.
2: I szukany tekst. Poprzednie wyszukiwanie, żywo.
1: To niestety nie mogliśmy pisać polskich znaków. A teraz...
2: Rzek. Zwrót ekranu zachowany.
1: Już możemy.
2: Oj. Polecenia klawiszowe wyłączone. OK. Nie pozwalaj. Skrót. Chcę uzyskać dostęp do plików w folder. OK. Safari. Tyflo.
1: Tutaj miałem polecenie jakieś z klawiatury i nie mogłem pisać wszystkich polskich znaków, ale już możemy faktycznie po prostu wyszukiwać tekst w języku polskim. No niestety z nową wersją też pojawiło się kilka błędów. Na przykład nie działa w ogóle zmiana wysokości mowy i to do tego stopnia nie działa, że nawet wielkie litery nie są
2: znaki. T, Y, F, L, O, P.
1: ogłaszane, mimo że powinny być. Mam nadzieję,

0: co jest w ogóle niesamowite. Ja mówiłem o tym chyba w dzień po WWDC, był Tyflo Przegląd i mówiłem o tym, ale tak, jest, wyszedł Xcode 14 i faktycznie to jest. Także w VoiceOverze faktycznie została poprawiona responsywność samego VoiceOvera.
1: No wybiję.
0: W tekście na przykład, czy na stronach. Też warto powiedzieć o tym, że mam opóźnienia związane z tym, że transmituję po Zoomie. Więc no, fajne rzeczy doszły. Żeby tylko poprawili ten błąd z wcięciami i z dużymi literami, to już w ogóle będzie super. Także to jest mniej więcej VoiceOver. Niestety dalej nie doczekaliśmy się na przykład OCR-a, a szkoda.
2: No tak, a w OCR jak się sprawuje w tych betach? Bo tam jakieś były problemy z najnowszą wersją jeszcze tego wcześniejszego macOS-a 12. Ale...
0: Ja jadę niestety na zmodyfikowanym przez siebie VOCR-ze.
2: Aha.
0: I nie wiem, jak ten oryginalny się sprawdza.
2: Rozumiem.
0: Bo ja tam troszkę pozmieniałem w nim i ja mam swoją jakby wersję, która działa, więc oryginał też powinien działać, bo nie widzę powodów, ja nie robiłem jakiejś specjalnej kompatybilności, a wszystko działa, więc chyba w porządku. A nie, jest jeden problem, nie działa zrzut aktualnej kontrolki i to jest chyba coś po stronie Apple Scripta, to by trzeba było sprawdzić dokumentację VoiceOvera odnośnie tego, bo to chyba nie działało, z tego co pamiętam.
2: Rozumiem. No to jeszcze z takich rzeczy, Arku, Safari. Safari grupy kart.
0: Safari grupy kart, tak, miałem mówić o grupach kart, które lubię bardzo. Więc otworzymy sobie.
1: Dodamy 20.
0: Safari już mamy otwartą, ale otworzymy sobie nowe konto, nowe okno.
1: Inteligentne pole wyszukiwania Safari.
0: Otworzymy sobie kilka stron.
1: Tyflopodcast. Witryna nie jest bezpieczna. Tyflopodcast. Intelligent.com. Zamykanie Google. Zawartość strony. Intelligent.al.e.o. Nie wkroczyć. O. P.L. Legro.pl. Zamykam. OK. Zgadzam się. Allegro. Atrakcyjne ceny. Skrót.
0: I na przykład, nie wiem, Apple.
1: Intelligentne pole wyszukiwania. Audioga.al.e.o.m. www. Zamykanie menu. https://www.apple.com. Kursor tekstowy.
0: I teraz, jak sobie przejdziemy do początku tego okna Safari.
1: Pasek kart. Cztery karty. Grupa.
0: To mamy pasek narzędzi. Pasku narzędzi.
1: Ukryj pasek, nowa grupa kart, przycisk menu. Wróć.
0: Nowa grupa. Nowa grupa kart, to doszło chyba w macOSie 12, to jest nic nowego.
1: Menu. Nowa pusta grupa kart, nowa grupa z cztery kartami.
0: Nowa grupa z czterema kartami.
1: Zamykanie menu.
0: Sobie.
1: Nowa grupa kart, przycisk menu. Ta rzecz ma dymek pomocy. Ukryj nowa grupa kart, uzak pasek kart, cztery karty. W, Apple, zaznacz, ale, w, tyflo podca, uzak pasek narzędzi. Pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone.
0: O, bez nazwy, grupa kart z czterema.
1: Domyślna, grupa kart z jeden kart, stronę początku, bez nazwy, stronę początku.
0: Też to zostało przebudowane względem macOS-a 12, gdzie te grupy były tak jakoś porozrzucane. Teraz to mamy w formie drzewka po prostu.
1: Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami.
0: Mamy grupę bez nazwy i teraz w menu kontekstowym.
1: Menu, sześć rzeczy, udostępnij grupę kart.
0: Możemy udostępnić tę grupę kart innym osobom, które mamy, możemy udostępnić po prostu za pomocą iClouda.
1: Kopiuj łącza.
0: Możemy skopiować łącza, to też jest nowa funkcja i to działa w taki sposób.
1: Zamykanie menu, pasek boczny, tabela,
0: sobie.
1: Spotlight, wyszukiwanie spotlight,
0: Safari. Otworzymy sobie edytor tekstu, żebym pokazał, jak to tekst zostało
1: zrobione. Tekst mate, są ten Wolfenstein. Teraz na karcie untitled, nowy wiersz. Bu, ale, don't save, bu, zamykanie okna dialogowego.
0: Notatki?
1: Teraz nowy wiersz, łącze, Apple, łącze, HTTPS, nowy wiersz, łącze, Allegro, atrakcyjne ceny, nowy, łącze, Google, nowy, łącze, Tyflo Podcast.
0: Tak, możemy sobie kopiować łącza, jeżeli mamy na przykład dużo, nie wiem, szukamy czegoś wspólnie albo coś, to otwieramy sobie na przykład jakieś strony produktów albo, nie wiem, wycieczek, czegokolwiek, kopiujemy sobie masowo całą listę wszystkich łączy w grupie i to jest naprawdę fajna sprawa.
2: A jeżeli wszyscy mamy iOS-a i macOS-a, to możemy sobie nawzajem też te rzeczy udostępnić.
0: Tak, za chwilę spróbuję udostępnić Michałowi.
1: Menu, udoskopiuj, zmień nazwę.
0: Możemy zmienić nazwę grupy kart.
1: Usuń, pokaż podgląd kart. Pokaż karty na pasku bocznym.
0: No i oczywiście też mieliśmy to nic nowego. No to udostępniamy.
1: Udostępnij grupę kart. Zamykaj wiadomości. 7 rzeczy. Bez nazwy, obraz. Bez przecinek współpraca. Jadwiga Eś, przecinek, edytuj rozszerzenia, przycisk. Wiadomości, przycisk.

0: Wiadomości, przycisk.
1: W, alert, o, tak, alert, o, wiadomości, Michałowi. Przygotowuję. Zgromadzony pasek boczny, tabela, zgromadzony łącza, tabela, wiadomości dział. Pionowo element, zgromadzony łącza, tabela, lista czytelnia, komórka, zakładki, kont, poza zgromad... Wiadomości.
0: To się otworzyło.
1: Wiadomości. Wiadomości. Wiadomości okno. Do edycji. Dodaj kont. Do edycja tekstu. Edytuję. Dodaj wiadomość skomentuj lub wyślij. Dołączona aplikacja. Bez nazwy. Współpraca. Udostępnij jako Arkadiusz Świętnicki. Numer 69. Małpa gmail.
0: No tak, to
1: grupa. Dostępne
0: tak
1: czynności.
0: Wygląda.
1: Usuń aplikację z wiadomości. Wybór emoji. Przyć. Wybór emoji. Przyć. Pasek narzędzi. Szukaj. Pole wyszuk. Rozmowy. Zbiór. Zaznaczone.
0: Ja sobie zaznaczę naszą.
1: Plus tutaj. Zaznaczone. Dostęp plus 48, 609.
0: Rozmowę.
1: Poza pionowo, do, wybór emoji, przy, usuń aplikację z wiadomości, pasek na szuk, pionowo, do, edycja tekstu, edytuję.
0: Nie, nie poszło w taki sposób. To sobie skopiuję ten numer, jakoś spróbuję to tak zrobić, żeby, chociaż skoro mówisz, że on jest publiczny,
1: pionowo,
0: no to...
1: rozmowy.
2: Tak,
1: zaznaczone.
2: Spokojnie.
1: Dostępne czynności.
0: Plus. Skopiujemy.
1: Ostatnie zdanie. Spotlight, spotlight wyszukiwanie, tekst mate, untitled okno, don't save but... Cancel, button.
0: Tak, na okrętkę
1: teraz,
0: może.
1: Teraz, początek 0 plus 40, plus, osz, spa, 6, 6, przecinek, przecinek, co ty? Wiadomości. Szukaj rozmowy. Pion do, dodaj aplikację, do edycja tekstu. 803.
2: 603.
0: Troszkę zwolnij.
2: Tak, tak, tak, właśnie, właśnie chcę to zrobić. No powiedzmy tyle. Dobrze, i teraz mam tutaj.
1: Zablokowane wiadomości. Teraz Arkadiusz Świętnicki. Łączę bez nazwy Dost z aplikacji Safari.
2: Dobrze, i teraz odblokuję sobie ekran. Wejdę w tę wiadomość. Spróbujmy to uaktywnić.
1: Grupa kart Safari. Uwaga, pobieram.
2: Pobieram.
1: Otworzyć bez nazwy w aplikacji Safari. Arkadiusz Świętnicki chce współpracować nad tą grupą kart. Nie teraz. Otwórz. Przycisk.
2: Otwórz.
1: Safari. Pasek przewijania pionowego. 8 stron. 0%. Regulacja. Tyflo opcja.
2: I w tym momencie zaczęła Safari trochę tam pykać, pykać i wczytała mi prawdopodobnie właśnie te strony. Bo teraz tak. Mamy coś takiego jak karty.
0: Tak, i tutaj.
2: Aha.
0: Jak wejdziesz w te karty, to powinieneś mieć wszystkie karty w tej grupie.
2: Tak,
0: naszej.
2: Dokładnie tak. I tu jest grupa bez nazwy, którą mam. I mogę przeszukiwać te karty. Tak, i to są te cztery karty, które udostępnił Arek. Ja teraz za pomocą przycisku. Nowa karta, który też tu jest. Mógłbym dodać jakąś kartę do tej grupy. Dodam. Już właśnie to zrobię. I teraz Wiem, coś ten pasek czasem gdzieś ucieka.
0: Tak, no, my też korzystamy tak na kruchym lodzie, po kruchym lodzie stąpamy, bo... Znowu Tyflo Podcast? A, Tyflo Świat, okej. Okay. Też to jest takie testowe wszystko jeszcze.
2: To no się zgadza. I otworzyłem tyfloświat.pl, dodałem do tej grupy kart. I ciekawe, czy u Arka się to już pojawiło.
1: Apel, zawartość www. Opuszczam Apel. Przechodzę do Tyflopodcast. Opuszczam Tyflopodcast. Audycje dla niewidomych i niedowidzących. Bez nazwy Google. Okno. Pasek narzędzi. Pasek kart. Pasek boczny. Pasek kart. Cztery karty. Apel. Karta. Ale Google. Tyflopodcast.
0: Cztery karty. Ciekawe dlaczego.
1: Odśwież stronę. Bez nazwy Google, Images. Łącze. Poza grup, pasek narzędzi, pasek kart, cztery karty, grupa.
0: To już
1: pasek boczny, tabela,
0: mieć.
1: Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone. Wiesz,
0: cztery
1: rozwinięte.
0: Karty, ja miałem chyba trzy.
1: Pasek narzędzi, nowa grupa kart.
2: Nie, nie, nie, były cztery.
1: Pasek boczny, tabela, Google. Zgromadzone łącza, tabela, pasek boczny, tabela, Google, zaznaczone. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Zgromadzone łącza, tabela, brak zazwy, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Opuszczam pasek boczny, przechodzę do, bez nazwy, Allegro, atrakcyjne ceny, inteligentne pole wyszło, bez nazwy, Kali Search, zawartość strony.
0: Bo w dobrej grupie, na dobrej grupie ty chyba pracujesz.
2: Tak, w dobrej, w dobrej.
1: Zgromadzone łącza, tabela, brak pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami.
0: To się w ogóle chyba coś u mnie popsuło.
1: Zgromadzone pasek boczny, tabela, w Allegro, atrakc, atel, ale, budyko, tyflopot, bez nazwy, grupa kart z cztery kart, grupy kart, rozwinięte, bez nazwy, grupa kart, menu, udostępnij grupę kart, kopiuj łącza, zmień, usuń, pokaż podgląd, ukryj karty na pasku, udostępnij grupę kart. Wiadomości, 7 rzeczy, bez nazwy, obraz, bez przecinek, bez obraz, edytuj, edytuj rozszerzenia, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart.
2: A poczekaj, Arku, zobacz, czy teraz się pojawiło, bo być może chodzi o to, że tam jeszcze miałem przycisk gotowy,
1: bez nazwy Google, zawartość strony,
2: który trzeba było kliknąć i być może
1: nowy element działa. Zgromadzone łącza, pasek boczny, tabela, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, zaznaczone.
2: Nie,
0: dalej są cztery karty, coś?
1: Domyślna, grupa kart z jeden kart, strona początkowa. Bez nazwy, grupa kart z cztery kartami. Menu, sześć rzeczy, ukryj karty, pokaż podgląd, usuń, zmień nazwę, kopiuj łącza, udostępnij grupę kart. Zamykanie menu, pasek boczny, tyflo podcast, bez nazwy, grupa, grupy kart, bez, na dół, zaznacz, na dół, bez nazwy, grupa kart z cztery kartami, komórka. Poza tyflo, budyko, ale, apel, apel. Poza zgromadzony łącza, pasek kart, pięć kart, grupa.
2: O,
1: Google, zaznacz, tyflo podcast, tyflo świat, portal.
2: Skoczyło.
0: Okej, to się baguje, to jest chyba błąd voice-overa, nie tyle co Safari, bo... Tutaj się to pojawia. Fizycznie ten element istnieje. Tutaj,
2: to znaczy, to jest trochę takie, tylko wiesz co, to jest trochę takie też, nie takie oczywiste, bo w tym widoku, w którym byłem, no to ja sobie byłem tam, żeby na przykład otwierać te strony, wybierać je, usuwać i tak dalej, a ja mam wrażenie, że on sobie zaktualizował to dopiero po kliknięciu w przycisk gotowe.
0: Być może.
1: Tyflo Świat, portal Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
2: I to też
1: karta,
2: nie od razu, no ale powiedzmy, że
1: Apple, karta, grupa.
2: Zadziało się to w miarę szybko.
1: Tyflo Podcast, Google, zaznaczone karta, grupa. Ale Apple, Tyflo Świat, portal Fundacji Instytut, bez nazwy Google, okno.
0: No, ja inteligentne pole wyszukiwania. Ja spróbuję coś otworzyć.
2: Jasne.
1: Search, zawartość www.
0: Otworzyłem kagi.com.
1: Pasek narzędzi, pasek kart, pasek boczny, pasek kart, sześć kart, grupa.
0: Już mamy sześć kart i ciekawe, czy u ciebie się to pojawiło, bo ja nie mam tutaj przycisku gotowej.
2: No i właśnie już próbujemy. Otwieram sobie tę grupę kart. I cóż my tu mamy? Mamy Tyflo Podcast, mamy Google. No nie, no pięć.
0: Dlaczego?
2: Grupy kart. No tak, i grupa kart bez nazwy jest cały czas wyświetlona.
1: Zaznaczony.
2: O, no i niestety...
0: Ciekawe, ty jesteś na becie iOS, czy
2: nie,
0: na stabilnej wersji?
2: Nie, na stabilnej.
0: To może dlatego coś się rozjechało?
2: Może, coś się, może coś
0: osoba,
2: się gdzieś rozjeżdża.
0: Osoba, ja to testowałem, ma wersję beta.
2: No, to być może dlatego. No, ale w każdym razie jakoś to próbuje działać i kiedy...
1: Portal Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, karta, grupa.
2: Kiedy będzie to działało stabilnie, to może być całkiem przydatna
0: i
2: funkcja.
0: Na przykład powinno mi pokazać, to mówi coś, powinno powiedzieć coś w rodzaju, że tyle i tyle osób przegląda te karty. Na przykład jeżeli ty przejdziesz na Tyflo Świat, to czy mi się to odświeży? Zobaczymy, jeżeli możemy, bo...
2: Proszę bardzo, ja już sobie to otwieram. Otwieram sobie Safari. O, właśnie, jeszcze.
0: Ja zapraszam wszystkich do testowania tego ze mną. Mój e-mail to nuno69@gmail.com. Możecie mi udostępniać jakieś dziwne rzeczy i chętnie będę to testował z wami, bo...
2: No tak.
0: Okej, czyli ty
2: przeglądam,
0: jesteś, tak?
2: Przeglądam
1: Tyflo
2: stronę
1: Tyflo Świat. Portal Instytut Rozwoju Regionalnego. Zaznaczone. Tyflo Świat.
0: Ja
1: Tyflo. Bez nazwy.
0: Przejdę.
1: Tyflo Świat. Lista trzy rzeczy. Przejdź do menu. Przejdź do wyższy koniec. Narzędzie. Nagłów. Połącz. Wybór. Miejsc. Słowo. Nawigacia. Wybór zawartości. Tyflo Świat. Tyflo Świat. Pasek narzędzi. Pełny pasek. Nowe grupy. Idź dalej. Report. Dodaj stronę. Certyfikat. HTTPS. Dostępny. Odśwież tę stronę. Dostępny jest. Zbiór. Pobieranie, odśwież, korzystaj z tytułu, przycisk, odśwież, zapobieranie, co laboratę, yeah. Udostępnij, co laboratę, przycisk, grupa.
0: Ta
1: rzecz ma dymek pomocny, obszar przewidzi, wyszarzone,
2: zarządzaj udostępnianą grupą kart,
1: okno nałożone, Polecenia z klawiatury odbiera bez nazw. Dokończ automatycznie jeden wynik. Żaden wiersz nie jest zaznaczony. Zarządzaj udostępnianą. Zarządzaj udostępnianą grupą kart.
0: No dobrze.
1: List nie udostępniaj. Jeden uczestnik.
0: Ale chcę udać.
1: MD, Michał Dziwisz, wyszarzone. Udostępnij kolejnym osobom przycisk. Udostępnij MAS, Arkadiusz Świętnicki, właściciel, wyszarzone.
2: No taki możesz.
1: MD, nie udostępnij. Kopiuj łącze, gotowe, kopiuj łącze, gotowe. Lista, nie udostępniaj, lista, brak zaznaczenia. MD, Michał Dziwisz, wyszarzone.
0: Menu,
1: 5 rzeczy. 48 miliardów, utwórz, kopiuj numer telefonu, utwórz nowy kontakt. Kopiuj, znak, usun, utwórz nowy kontakt. Udostępnij, przycisk, uzapas, tyflościa, portal kopionowy element, zgromadzony łącza, tabela, brak zaznaczenia, pasek narzędzi, pasek kart, 6 kart, grupa. Google, karta, grupa. Dostkali search, Tyfloświat, portal Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, zaznaczone karta.
2: Ja
1: grupa.
2: Sprawdzę może jeszcze raz, wejdę w tę grupę i sprawdzę, czy... tylko teraz... O, właśnie.
0: O. Bo ty jak chodzisz po artykułach, to oczywiście ty nie będziesz misterował moją stroną. Wiadomo.
2: A tu jest jeszcze... Tu jest jeszcze coś, współpracuj.
0: Kliknij w to. Ciekawe.
2: Wiesz co, to właśnie... To mi właśnie uciekło.
0: Pomiędzy wersjami się to zachowuje inaczej troszkę.
2: Tak.
0: Niestety gorzej. Mam nadzieję, że to nie będzie takie odporne na wersję, jak już będzie wszystko stabilne, bo to jest, nie powinno tak być.
2: Dokładnie.
0: Nie, nie ma tego.
2: Nie. I nie ma już tego współpracy. Przed chwilą miałem, a teraz zniknęło. Ale zobaczę, czy się pojawiło już może... No nie, cały czas 5. Cały czas 5. Więc to się jeszcze nie do końca odświeża.
1: Nowe drugi, lepór, dole, certyfik, hasz, odśwież, zbieg, pobieranie, co labor, udostępnij, co laborate, przycisk, przycisk, go, wyszarzone, wyszarzone, dokończ automatycznie jeden wynik, tabel, żaden wynik, zarządzaj, zarządzaj udostępnianą grupą, zarządzaj poza, zarząd menu, dostosuj pasek narzędzi wielokropek, zamykanie menu, zarządzaj udostępnianą, lista, nie udostępniaj, lista, brak zaznaczenia, brak widocznego tytułu, do, kopiuj, gotowe, jeden uczestnik, lista, MD, Michał Dziwisz, wyszarzone.
2: Nie, po prostu jak widać, że to jest jeszcze...
1: Gotowe, przycisk, udostępnij, przycisk bez nazwy, tyflościa, portal Fundacji Instytutu, nowa karta.
0: Może teraz jak ja kliknąłem w tym swoim udostępnij gotowe, to u ciebie się pojawiło to Kagi, no nie wiem.
2: Sprawdzę jeszcze raz.
0: Tak trochę bez sensu.
2: Na pewności. Może się akurat coś zmieniło. Może jeszcze raz nawet to zamknę. Karty, otwieram karty.
0: Nie. Jeden z pięć. Nie.
2: Jeden z pięć. Cały czas.
0: Mamy chyba rozbieżność wersji. Po prostu, bo ja jestem na becie macOS-a, najnowszej deweloperskiej. Ty jesteś na stabilnej wersji iOS-a.
2: Tak.
0: I być może to nie działa. W każdym razie to próbuje działać i mniej więcej wiemy, jak to powinno działać. Mniej więcej zdajemy sobie sprawę, jak to powinno wyglądać.
2: I jeżeli to będzie działać, to naprawdę będzie fajnie.
0: Tak, bo ja to testowałem i naprawdę już miałem okazję z tego korzystać w takim dość poważnym scenariuszu, gdzie szukaliśmy sobie, po prostu robiliśmy listę zakupów i korzystałem z tego w taki sposób. Teraz chciałbym jeszcze opowiedzieć co nieco szybko o Spotlightie, o nowościach w Spotlightie. Bo Spotlight też doczekał się troszeczkę przebudowy w macOSie 13 Ventura. Zacznijmy może od nowego modułu, który się pojawił. To też na iOSie jest. Nie wiem, czy mówiliście. Nie, o Spotlightie nie mówiliście, niestety. Ale możemy sobie na przykład wpisać jakiegoś artystę, na przykład Taylor Swift.
1: Zbiór. W witryny suderów, sugestia, sekcja, w Taylor Swift Midnight, komórka dwa rzeczy, Taylor Swift, Taylor Swift Store, komórka Taylor Swift Merch,
0: mamy
1: Taylor Swift, witryny suderów, dokumenty PDF, sekcja, inne, sekcja, poczta i wiadomości, fajne, powiązany wyszuk, powiązany wyszukiwa, poza zbiór,
0: kategorie.
1: Zbiór, Taylor Swift, szukaj,
0: gdybym
1: obraz.
0: Gdybym miał system po angielsku, to od razu pojawiłby mi się taki
1: szukaj, Taylor,
0: od razu,
1: Taylor Swift.
0: Jak to by nazwać, po prostu opis, dyskografia, jak zwał, tak zwał. To niestety działa tylko w angielskiej wersji systemu. Nie wiem, czy to dlatego, że to beta. No ale teraz Spotlight wygląda tak, że mamy...
1: Zbiór. Witryny sugerowane przez Siri. Sekcja. W Taylor Swift. O Taylor Swift 13. Twitter. Twitter są Taylor Swift 13. Poza sugestia. Sekcja.
0: Pogrupowane te wyniki.
2: Jakieś media jej społecznościowe.
1: Dokumenty PDF. Sekt. W Hacking with macOS. Swift Edition 22 maja 2022 roku. PDF. 97.
0: Tak.
2: Okej. No tak. Swift to Swift.
0: Swift to Swift, ale nie, tam faktycznie jest na pewno Taylor Swift, bo właśnie tutaj uśmiech w stronę tego autora, bo on, jako że pisze książki o Swiftie i są jakieś przykłady, no to jest i Taylor Swift.
1: Swift 26.
0: Ale To jest właśnie też ważne, że przeszukuje nam treść plików PDF. Tego też nie było, indeksowania treści. I to naprawdę bardzo fajnie szybko działa.
1: Inne, sekcja, box, box, 52,8 MB, dokument, zmodyfikowano
0: w UZSEC. W jakimś mboxie mi to znalazło.
1: Uczta i wiadomości,
0: więc...
1: sek, powiązane wyszukiwania, sek, powiązane wyszukiwania.
0: Powiązane wyszukiwania.
1: Taylor Swift, zawartość zaznaczone pole.
0: Jeżeli na przykład wpiszemy sobie, też nie, nie wiem, czy to działa w polskiej wersji systemu, ale spróbujemy 12 USD na przykład.
1: Zbił. $12 amerykańskich równa się 59,98 złotego polskiego.
0: Działa.
2: Działa.
0: I bardzo brakowało mi tego. Szukałem i się doszukałem i się doczekałem.
1: 12. Zaznacz wszystko.
0: 12 RMB na przykład. Musimy odczekać. VoiceOver się czasami zblokuje.
1: Zbił. 12 RM równa się 13,01 złotego polskiego. Yahoo Finance logo obraz.
0: No i działa to w taki sposób.
1: 12 RM, UZSEC, najcenniejsze trafienia. Sugestia, sekcja. Poczta i sugest, najcenniejsze. UZSEC, 12 RM.
0: Możemy
1: zaznacz wszystko.
0: Konwertować. Na przykład kilogramy.
1: Zbił, zaznacz. 96 kg równa się 211,64 funta. Dalej obraz.
0: O, takie konwertery mamy. Możemy konwertować przez różne jednostki.
1: Najcenniejsze trafienia. UZSEC, 96. Zaznacz wszystko.
0: Nie wiem, no. 124 km.
1: Zbiór. 124 km równa się 92,47 kW. Dalej obraz. Komórka 3 rzeczy.
0: Co?
2: Co? Kilometry na kilowaty? No to jest dziwne.
1: Znaki. E, 2, 3, K, L, 4, 4, 6, K, I, L, O, W, A, T, A, przecinek. 124 km równa się 92.
2: To jest akurat bardzo ciekawa konwersja. Bardzo okay. Nietypowa. Ja bym się spodziewał raczej na jakieś mile.
0: Na mile powinno konwertować.
2: Nie na kilowaty. No, ale okej, okay, no może Apple tak jakoś to liczy.
0: Kilometry to KW, no, no to właśnie. Spróbujemy na przykład 124 kilowaty. Ciekawe na co się konwertuje.
2: Na mile.
1: 124, szukaj. 124, zaznacz wszystko. Ta rzecz ma dymek pomocy.
0: KW.
1: Zbiór. 124 KW równa się 166,29 km. Dalej obraz. Komórka trzy rzeczy.
2: Aha. To jest interesujący błąd.
0: No, kilowaty na kilometry i kilo... I
2: No?
0: No, w każdym razie. A na przykład, nie wiem, kilowaty
1: najcenniejsze, zaznacz wszystko.
0: 12 kWh.
1: Zbiór, 12 kWh równa się 43,2 mln tuli. Dalej obraz. Komórka okay.
2: No, to już okej.
0: Okay. Na dżule, okej, okay. No ale... No, w każdym razie raczej działa ten konwerter i naprawdę działa fajnie. To jest, dla mnie to jest naprawdę, no, coraz mniej trzeba korzystać z aplikacji typu Alfred. Chciałbym też pokazać jeszcze jedną rzecz.
1: Zaznacz wszystko.
0: Wpiszemy na przykład tego Swifta, niech on będzie już.
1: Pusty sekcja, szukaj, Swift, kursor tekstowy na zbiór, foldery, sugestia, sekcja. Folder, Learning Swift Day 24, folder, zmodyfikowano dziś. Learning Swift Day 24.
0: I teraz
1: ikonę foldery, obraz.
0: Spacja, normalnie otwiera nam systemowy quick look.
1: Learning Swift, jeden rzeczy, tabela, brak zaznacz.
0: Nie musimy kombinować.
1: Szukaj, obraz.
0: Na przykład Swift. Znajdziemy sobie, nie wiem,
1: zaznacz wszystko.
0: Wyszukiwanie w systemie. Oj.
1: Zaznacz wszystko.
0: Wyszukiwanie w systemie.
1: Wyszukiwanie w systemie Mac, wyszukiwanie w systemie, wyszukiwanie w systemie macOS Pages, 409.
0: I spacja.
1: Wyszukiwanie w systemie macOS W, prawie w pierwszy PDF, obra, prawie w drugi PDF, prawie w zero PDF, wyszukiwanie w systemie macOS Pages, zawartość www.
0: O, i mam.
1: W, prawie w trzeci PDF, prawie w, brak widok, prawie w pierwszy PDF, obraz, udostępnij plik, otwórz w aplikacji Pages, zamknij, otwórz w aplikacji Pages, przycisk.
0: Ale mamy możliwość otwarcia tego w Pages.
1: Wyszukiwanie w systemie. Komórka dwa rzeczy. Wyszukiwanie w systemie macOS. Tyflo Świat. 6 lipca 2022 roku. Michał Kasperczak. Obraz. Obszar przewijania. Obszar przewijania. Zawartość www. Sądzę, że dostaniesz. Artykuł jest.
2: A, to bo to z
0: maila. Maila, tak. Mhm. I tutaj też mam preview. Mogę sobie... oczywiście tak działa też ten trik z command akcentem. Możemy sobie zmienić okno na spotlighta, żeby nie musieć... To jakbyśmy jakąś muzykę wyszukiwali. Ja tu akurat... Na tym komputerze nie mam muzyki, bo musiałbym odpiąć mikrofon, żeby podłączyć dysk, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Tak działa to naprawdę spotlight poza kilometrami na kilowaty. To
2: generalnie działa.
0: KW to jest może jakaś jednostka miary, której my nie znamy i Zośka tak czyta dziwnie. Kurczę.
2: No ciekawa sprawa w każdym razie, ale jeżeli być ktoś może wie, to uroki naprawdę, wersji beta.
0: Naprawdę prosiłbym o informację. Jak ktoś wie, jakim cudem można przekonwertować kilometry na kilowaty. Ja lubię matematykę, lubię fizykę, chętnie poznam taki wzór.
2: Tak jest. No to co, Arku, czy coś jeszcze?
0: Czy coś jeszcze? Spotlighta mamy. Mamy... Co jeszcze? No nie mam niestety zdjęć, ale jest live text, który dla zdjęć działa na Macu. Właśnie, jeżeli też nie mam... Jakby to zrobić? Może spróbuję
1: wyszukiwanie w systemie.
0: Jakiegoś nie. Screenshot zrobić.
1: Wiadomości. Wiadomości.
0: No w każdym razie, dobrze, nie będę kombinował może, ale powiem i faktycznie to działa, raz tego użyłem. Jeżeli mamy na przykład na zdjęciach tekst i będziemy szukali w Spotlightie, to tekst nie będzie indeksowany tylko z plików tekstowych, ale też ze zdjęć. Tylko, że warto powiedzieć, że to działa tylko i wyłącznie, jeżeli korzystamy z Maca, który ma procesor M1 lub późniejszy, bo na Intelach ten OCR nie będzie działał, bo to chyba nie jest taki typowy OCR, tylko on korzysta tam z jakiegoś chipu, który jest w tym chipie M1 zawarty, jakoś tak to działa.
2: A jak on sobie radzi z polskimi znakami, ten OCR makowy?
0: Średnio.
2: Okay.
0: Mocno średnio, jakieś Sharp SS-y i te inne się robią. No ale działa raczej. Ja tego używam akurat do przeszukiwania właśnie screenów. I do takich rzeczy to się po prostu nadaje. No jakoś to działa. Na pewno lepsze to niż nic, że tak powiem. Tak?
2: No oczywiście. Tu w pełni zgoda. No czyli tak, jak mieliśmy okazję zauważyć, macOS najnowszy ma swoje mocne strony, ma swoje słabsze strony, ale generalnie ten system chyba nie będzie zły.
0: Nie, będzie bardzo dobry. Ja uważam, na przykład ja dużo pracuję z walutami i no Windows mi nie daje takich możliwości.
2: No nie, no trzeba szukać albo w Google, albo w jakiś tam inny sposób, a tu mamy to pod ręką. To
0: mamy
2: rzeczywiście.
0: Pod ręką też. Enterem możemy skopiować od razu to do schowka, tą konwersję. Także jeżeli korzystamy, no jest taki program Alfred, bardzo znany. I no Spotlight troszkę zaczyna doganiać go. Też możemy ustawiać alarmy ze Spotlighta. Nie wiem, czy to działa, bo... W języku polskim.
1: Emoji.
0: Można sprawdzić.
1: Spotlight, wyszukiwanie Spotlight. Ok, zbiór. Zaznaczony. 13 minut równa się 0,22 godziny. No, dalej
0: próbuje, on próbuje konwertować. Także się nie da. No jak wpiszemy set 13, to powinien...
1: Najcenniejsze trafienia. Poza 13 minut.
0: W każdym razie można, wszystko. Jak ktoś ma system po angielsku, to...
1: Zbiór. Sugestia. Sekcja.
2: To bardzo często, jak w przypadku Apple, to po prostu może więcej. No niestety, taka jest smutna prawda i z tym się po prostu trzeba pogodzić. Ale coraz więcej też rzeczy zaczyna być po polsku i oby ten trend się utrzymał. No
0: jeszcze
2: cóż.
0: Małe, takie, takie malutkie rzeczy, których nie będę pokazywał, ale chcę o nich opowiedzieć.
2: No proszę bardzo.
0: To tak, jeżeli mamy notatki, które chcemy zabezpieczyć hasłem, to możemy nadal ustawiać osobne hasło dla notatek, tak jak mieliśmy, ale możemy też korzystać z systemowej biometrii, czyli na iPhone'ie to będzie Face ID i Touch ID, a na Macu to będzie hasło albo Touch ID, albo jakieś inne zabezpieczenia biometryczne, jakie mamy. W aplikacji przypomnienia możemy sobie teraz stworzyć szablony, tak samo jak i w aplikacji notatki, które potem możemy uzupełniać. To też jest przydatne. W TextMate został lekko przebudowany interfejs drukowania. Nie mam teraz drukarek podpiętych, ale został lekko przebudowany interfejs drukowania. Jest moim zdaniem trochę lepszy. No i to garść takich mniejszych nowości, które doszły. Jest tego pewnie sporo więcej. Też na pewno nie wszystko odkryłem, bo niestety Apple mówi tylko o takich najważniejszych rzeczach, jak ten Stage Manager na przykład, którego nie pokazałem, no bo on dla nas niewiele zmienia, chyba że pokazujemy coś osobom widzącym. W sumie kiedyś moglibyśmy zrobić taki podcast o tym, jak przygotować swoje środowisko pracy komputerowej dla osób widzących.
2: Do jakiejś na przykład prezentacji.
0: Chyba to by był całkiem fajny podcast. Moglibyśmy na Windowsie i na Macu o tym pomówić. W sumie tak teraz mi to przyszło do głowy.
2: Myślę, że to jest całkiem dobra opcja i ten temat na pewno warto będzie poruszyć.
0: Bo ten Stage Manager, no to jest najbardziej reklamowana przez Apple funkcja, no ale no niestety dla nas ciężko. Jeszcze jedna taka mniejsza funkcja w sumie, którą mieliśmy pokazać, ale zapomniałem o niej, to że teraz FaceTime'a możemy przerzucać pomiędzy iPhone'em a Maciem. Czyli na przykład rozpoczynamy rozmowę na FaceTime'ie na Macu i nagle musimy gdzieś wyjść, no to na iPhone'ie się nam pojawia powiadomienie, czy chcesz przerzucić rozmowę z Maca, klikamy, że chcę i przerzucamy. Działa też to z rozmowami telefonicznymi, także fajna funkcja.
2: Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że dopiero teraz się pojawiła.
0: No oni... Apple czasami z dużym opóźnieniem dochodzi do pewnych rzeczy, nie wiem czego to jest kwestia. Czy to jest kwestia jakichś patentów, tak jak na przykład dlaczego nie ma natywnie, nie można zainstalować sobie Windowsa na Macu na ARM? No, kwestie patentowe.
2: No tak, bo w drugą stronę to zdaje się już od dawna działało, tak, że na przykład z iPhone'a można na Maca było sobie przerzucić?
0: Tak.
2: No
0: tak.
2: Właśnie.
0: A teraz nie wiem dlaczego.
2: Dziwne.
0: Też, co jeszcze? No, właśnie tak. To ten handoff się... ma być też taka aplikacja jak Freeform na Macu, ale jej nie ma jeszcze.
2: Tak, na to trzeba będzie jeszcze poczekać i powiem szczerze, jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie działało, jak będzie z dostępnością tego. To może być dostępnościowe spore wyzwanie, bo tam przecież będzie można robić różne rzeczy. Oprócz pisania to będzie też można rysować na przykład i to podejrzewam, że może nie być dostępne. Bo to ma być taka aplikacja dla kreatywnych. Że tam sobie no coś tak, tworzymy, że... tak, i jakieś projekty wspólne. Fajnie, jakby to było dostępne, ale...
0: To, no, czekam na to ale... i na pewno, jeżeli to będzie dostępne, to pokażę to w Tyflo Podcaście, a jeżeli nie będzie dostępne, to też to spróbuję też, to pokazać no, w Tyflo Podcaście, żeby
2: przynajmniej wiedzieć, co można z tym zrobić.
0: Bo naprawdę brakuje mi narzędzia do takiej fajnej kolaboracji, chociażby, tak. na tekstem się dało kolaborować, to już by było...
2: No ewentualnie też... dokumenty Google'a, tak? Takie narzędzie, albo jakieś Etherpady, które swego czasu pokazywały.
0: To jest przeglądarkowe wszystko i
2: tak,
0: to jest problem.
2: Tak, tak.
0: Dla mnie osobiście. Też zastanawia mnie a propos nowości, czy Apple pokusi się kiedyś o udostępnienie nam aplikacji Grapher. Grapher na Macu jest taka aplikacja, mało znana.
2: Do czego ona służy?
0: Gdzieś zagrzebana głęboko i ona służy do tworzenia wykresów. I skoro Apple udostępnił nam czytanie wykresów, to fajnie by było, jakby jakoś pozwolił nam te wykresy tworzyć.
2: To prawda. Miło
0: no,
2: by
0: ale
2: było.
0: To może kiedyś.
2: Co z tego będzie? No, zobaczymy.
0: Zobaczymy.
2: Czas pokaże.
0: No, w każdym razie tak się prezentuje macOS 13. Było moim zdaniem fajnie się audycja udała. Było parę śmiesznych błędów.
2: Tak jest. Ale jeszcze pamiętajcie, że to co pokazujemy, no to jest wersja
0: tak, to
2: beta.
0: To jest wersja beta. Ja korzystam z macOS-a 13, beta chyba 8 to jest, jakoś tak. No znając moje szczęście, pewnie zaraz po audycji pojawi się aktualizacja. Właśnie aktualizacja, która pojawiła mi się podczas poprzedniej audycji, rozwaliła mi system, także musiałem reinstalować całego macOS-a.
2: To dobrze, że nie aktualizowałeś jej w trakcie.
0: Tak.
2: Albo przed audycją.
0: Bo by nie wstało, także... Taki update jeszcze na koniec.
2: Ale to jest tak z drugiej strony też bardzo fajna informacja, że nawet jak nam się system kompletnie wywali, to nie zostajemy z niczym, no bo ty byłeś w stanie samodzielnie ten system podnieść.
0: Troszkę pierwszy raz to robiłem, bo ja jestem nowym użytkownikiem macOS-a. To, że ja wam pokazuję takie rzeczy, to nie myślcie sobie, miałem stracha, bo nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Ale co, otworzyłem narzędzie przywracania. Przewróciłem kopię z Time Machine sprzed paru tam dni i koniec, i działało.
2: I zadziałało, czyli po prostu no, mają szczęście ci, którzy robią backupy.
0: Tak.
2: Tak, bo ci, co nie robią, to zaczną je robić, jak się kiedyś przekonają, że coś nie działa.
0: Ale w Macu to robienie backupów jest naprawdę...
2: Jest proste, takie, tak.
0: Klikamy i to działa po prostu. No i to jest właśnie przewaga Maca nad Windowsem. Ja też tego nie rozumiałem kiedyś, ale o to chodzi, że... No i właśnie to działa. No te dwa słowa to jest To jest najlepsza reklama macOS-a, jaka może być moim zdaniem.
2: To działa pod warunkiem, że coś nie działa. I to jest, mam wrażenie, z Maciem taki trochę problem, że jak w Macu coś przestaje nam działać, a macOS raczej lubi takie komunikaty wyświetlać mało mówiące o czymkolwiek, to żeby rozwiązać dany problem, to niestety, ale musimy już się trochę bardziej znać. Ja pamiętam taki przypadek, jak reinstalowałem macOS-a, no i próbowałem zaktualizować system i kiedyś był taki błąd, teraz on już zdaje się jest naprawiony, że jak wyzerowałem no, cały system do zera, wszystko poczyściłem, straciłem wtedy ten aktualnie zainstalowany system i chyba wtedy musiałem sobie zainstalować system wcześniejszy, on tam gdzieś był schowany, bodajże El Capitan czy któraś z tamtejszych wersji, no i wszystko ładnie, pięknie, system się instaluje do pewnego momentu, aż pojawia się komunikat o błędzie i nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Gdzieś w czeluściach internetu dopiero wygrzebałem, że trzeba cofnąć datę o ileś lat. I to pomogło, ale to był tak nieoczywisty trik, że no, nie wyszukując tego w sieci, to podejrzewam, że w życiu bym na to nie wpadł.
0: No, tak samo jak ktoś pisał pod audycją poprzednią moją o macOSie, że nie działa z jakiegoś powodu usypianie komputera. Poczytałem trochę o tym błędzie i chyba mam rozwiązanie, ale też to jest dziwne.
2: Tak, więc to są takie no, nieoczywiste problemy i nieoczywiste rozwiązania tych problemów czasem się pojawiają. Ale tak czy inaczej, fakt faktem, tu się muszę, Arku, z tobą zgodzić, że jak coś na Macu działa, to jest super. To wtedy rzeczywiście ten system jest przyjazny dla użytkownika. No i rzeczywiście oby przyjazny był nadal. No i cóż, myślę, że dziś to tyle. Będziemy kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Przypominam, że o macOSie dziś rozmawialiśmy, o macOSie 13 Ventura, o jego nowych funkcjach. Funkcje te prezentował Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję raz jeszcze.
0: Również dziękuję. Do usłyszenia.
2: I ja także się kłaniam nisko. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Godzina 19 minęła, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Pierwsze w tym tygodniu, ale już od razu mogę powiedzieć, że to nie będzie ostatnie spotkanie w tym tygodniu na żywo na naszej antenie. Dziś mamy poniedziałek, to jest 16 dzień września 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój imiennik po raz pierwszy na naszej antenie, Michał Leduchowski. Witaj Michale.
1: Witam serdecznie i właśnie z racji tego pierwszego razu to jakieś wszelkie pomyłki, mam nadzieję, że zostaną mi wybaczone przez
0: spokojnie, nawet jak będziesz się na naszej antenie pojawiał po raz dziesiąty, to myślę, że słuchacze są na tyle tolerancyjni, że wszelkiego rodzaju pomyłki wybaczają. Ja tu jestem tyle razy, a język mi się niejednokrotnie zdarzy, że zaplączę i jakoś leci. I oby tak dalej było. Dziś będziemy rozmawiać o inteligentnym zegarku, który nie jest Apple Watchem. I tu już myślę, że może być takie zdziwienie co niektórych naszych słuchaczy, że ale jak to, bo przecież to tak zawsze to się mówiło, że w sumie żadnej alternatywy inteligentnych zegarków, czyli tych, które mogą do nas mówić, bo mowa rzecz jasna o zegarkach dostępnych dla osób niewidomych nie ma, że tylko Apple Watch, a jak nie Apple Watch, to już w zasadzie nic i wszyscy kupujcie iPhony i kupujcie Apple Watche, jeżeli chcecie coś takiego mieć, a tu się jednak okazuje, że nie do końca, bo są zegarki innych firm i są zegarki, które pracują pod kontrolą systemu Android i da się ich używać. Ty jesteś posiadaczem jednego z takich urządzeń.
1: Tak, tak, tak. Tych zegarków nie jest dużo, jeżeli chodzi o dostępne dla Androida, ale na szczęście kiedyś szukałem i udało się coś znaleźć. To już jest mój drugi zegarek oparty o system Wear OS, czyli ten system bazujący na Androidzie od Google. Kiedyś to się nazywało Android Wear. Mój zegarek to jest TicWatch Pro.
0: Jakiej firmy? Tak od razu zapytam.
1: To jest chińska firma Mobvoi.
0: Mobvoi.
1: Przez V to, tak, przez V to się pisze. To jest jakiś tam koncern, który też tam rozwija jakąś swoją sztuczną inteligencję. No jakieś takie różne działania bardziej na rynku chińskim, jeżeli chodzi o jakieś tam motoryzacje, tego typu rzeczy. Natomiast właśnie mają między innymi zegarki, jest ich kilka, natomiast dla nas dostępny jest jeden, bo ważne jest to, żeby był głośnik, no bo inaczej to no, nie posłuchamy zegarka, więc musi być ten głośnik. Z najnowszych modeli jest jeden, drugi jest dostępny tylko na razie w Stanach, natomiast być może też będzie kiedyś u nas.
0: Kiedy rozmawialiśmy przed naszą audycją, to wspominałeś, że jeżeli ktoś miałby ochotę poszukać sobie jakiegoś inteligentnego zegarka na systemie Android Wear, to warto, żeby właśnie zwracać uwagę, czy ten głośnik w tym zegarku występuje, bo to wcale nie jest takie oczywiste, prawda?
1: Tak, dokładnie. No jest sporo zegarków, które tego głośnika nie mają. Chociaż drugim takim właściwie producentem, poza tym tą firmą Mobvoi, jest Fossil Group, czyli ta marka taka modowa od zegarków modowych. Tam mają kilka linii, kilka marek jakby w swoim tym portfolio. I te zegarki w tej najnowszej odsłonie, która wyszła dosłownie tam miesiąc temu bodajże, piąta generacja, ma z powrotem głośniki, bo u nich był jakiś problem z głośnikami, coś to nie działało jak trzeba. W czwartej generacji zrezygnowali z tych głośników i teraz z powrotem się one pojawiły. Więc liczę na to, że te głośniki zostały poprawione najprawdopodobniej, bo tam to jeszcze do tego może dojdziemy. Te głośniki zostały najprawdopodobniej według mnie poprawione, bo sporo się zmieniło w tych zegarkach i one na pewno będą działać lepiej od mojego. O, może w ten sposób.
0: Bo lepiej to znaczy bardziej responsywnie, czy lepszy dźwięk będzie?
1: Tak, nie. Na pewno będą bardziej responsywne. A propos dźwięku, no to nie mogę się wypowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o szybkość działania, no to jest tam nowszy procesor już i jest 1 GB RAM. U mnie jest 512 MB, więc to jest no dwukrotne zwiększenie i ten szybszy procesor to też powinno wpłynąć na lepsze działanie tych zegarków.
0: Swoją drogą, ja jeszcze pamiętam, jak kupowałem laptopa chyba w 2004, czy tam w 2000, nie, w 2004 roku, to właśnie 512 MB RAM-u miał laptop, a tu teraz się okazuje, że taka pamięć to wcale już dla zegarka nie jest.
1: Za mało dla zegarka,
0: dokładnie, więc to się rzeczywiście zmienia, technologia idzie do przodu. Ja jeszcze dodam, zanim się tu rozgadamy na dobre, że wy również możecie z nami pogadać, jeżeli macie na to ochotę. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, już teraz jest do waszej dyspozycji, sprawdziliśmy przed wejściem na antenę, działa. Więc jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić i o coś zapytać, a być może się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami z korzystania z inteligentnych androidowych zegarków, bo być może są wśród nas tacy, którzy tak jak Michał przecierają szlaki i już coś tam mają ciekawego w swoim arsenale inteligentnych urządzeń, no to dzwońcie śmiało, jesteśmy bardzo ciekawi waszych wypowiedzi. Michale, to ja zapytam, ile to cudo kosztuje tak na dobry początek?
1: No to cudo kosztuje, z tego co sprawdziłem właśnie niedawno, chwilę przed audycją, jakieś 1100 zł u nas w Polsce, jeżeli by ktoś chciał kupić tak po prostu w sklepie. Z tego co widziałem w marketach z elektroniką, zdarzają się te zegarki. Natomiast ja dodam od siebie, że bardzo na rękę jest to dla nas 14-dniowe prawo zwrotu i kupno przez internet tego typu sprzętu, no bo można się z nim na spokojnie zapoznać. Więc ja bym polecał szukać tego raczej w internecie pewnie.
0: A w polskim internecie też jest to dostępne, tak? Pewnie na jakichś portalach typu Allegro albo w jakichś sklepach internetowych.
1: Też, tak, dokładnie. Natomiast to są te znane sieci, także nie byłoby raczej problemu z ewentualnym zwrotem. Są też te zegarki na niemieckim Amazonie, który swoją drogą wysyła do Polski bez tam dodatkowych opłat. Tam już na pewno nie ma problemów ze zwrotami. No i te zegarki na tym Amazonie niemieckim są trochę tańsze, z tego co się orientuję.
0: Aha, no więc można sobie poszukać trochę okazji, jeżeli ktoś ma ochotę. Tam chyba nawet ten niemiecki Amazon doczekał się jakiejś takiej koślawej polskiej lokalizacji, przynajmniej jakiś czas temu, nie wiem czy to jest nadal, ale jak przeczytałem kiedyś, że jest router MIT odczepiane antena, to zwątpiłem.
1: Ale lepiej to poczytać czasem niż po niemiecku, no jak się zupełnie nie kojarzy.
0: A i owszem, to się zgadza.
1: Albo jak się wie, co się chce kupić, to bez problemu można kupić, nawet używając tej polskiej wersji.
0: Dokładnie. Także tam również można spróbować i również można skorzystać chociażby z tego portalu, a to jest jednak, no, co by nie mówić, sprawdzona marka. No dobrze, to teraz tak. Przychodzi do nas ten zegarek. Rozpakowujemy z pudełka, co my tam mamy w ogóle w komplecie?
1: Pudełko było kartonowe, z tego co pamiętam. Dość solidne to pudełko było. I tak naprawdę to, co nas interesuje, to przychodzi zegarek i przychodzi ładowarka. To jest taka ładowarka ze złączem USB. Natomiast drugie zakończenie, to którym się ładuje, to jest taki magnetyczna taka baza ładująca.
0: Czyli takie coś jak w przypadku Apple Watcha, tak? Takie
1: tak,
0: kółko.
1: Natomiast tutaj jest to dużo silniejsze, że po prostu zegarek, no nie ma możliwości, żeby on ześlizgnął się, bo to ma taką ramkę, która po prostu otacza cały zegarek, także on sobie tam spokojnie siedzi i się ładuje.
0: Rozumiem. No i dostajemy ten zegarek i teraz trzeba by było go jakoś uruchomić. Ty już masz to wszystko skonfigurowane, jak się domyślam, ale może
1: tak,
0: mógłbyś powiedzieć
1: tak.
0: Kilka słów, co tam w ogóle zrobić, żeby zadziałało?
1: Myślę, że można by było, to by trzeba było raczej pewnie jakiś osobny może suplement dograć do tej audycji. Kiedyś mógłbym się nawet poświęcić i pokazać od początku, jak to się robi. No ale to na żywo to myślę, że jest bez sensu. Bo szczególnie, że później mielibyśmy mniej powodów do rozmowy, tak? No bo jednak instaluje się tu aplikacje i inne rzeczy, więc zanim by to wszystko zrobić, to by zleciało czasu. Ale wracając do twojego pytania, trzeba zainstalować aplikację. niezależnie czy to jest na iOSie, czy to jest na Androidzie, bo na iOSie też te zegarki działają, chociaż moim zdaniem nie ma to sensu, bo na przykład dostajemy informację, że jest jakieś powiadomienie, czy tam jest wiadomość, no i tylko to jest dla nas znak, że trzeba sięgnąć po telefon, bo już iMessage czy SMS-ów z iPhone'a no nie ma dostępu Wear OS, więc tutaj nie przeczytamy nic. No ale wracając do tego, do tej właśnie aplikacji, jest aplikacja Wear OS, którą pobieramy ze sklepu Play i ta aplikacja właściwie prowadzi nas przez cały proces, później ustawiania zegarka. Tutaj no można by było powiedzieć trochę o wyglądzie tego zegarka.
0: No myślę, właśnie, jeżeli... o to miałem zapytać, bo żeby ten zegarek w ogóle uruchomić, to pewnie coś tam gdzieś trzeba wcisnąć, włączyć,
1: tak,
0: przekręcić.
1: Dokładnie. Nie, trzeba zegarek, zacznijmy od tego, że zegarek jest taki dość duży, dość solidny tak naprawdę, więc jeżeli ktoś ma delikatne ręce, to może kiepsko to wyglądać.
0: Czyli raczej tutaj... dla panów niż dla pań, tak?
1: Raczej chyba tak, moim zdaniem. Tutaj jest przekątna, właściwie to jest okrągły wyświetlacz, czyli jest tutaj 1,39 cala. Jeżeli chodzi o średnicę jakby całego tego zegarka, to jest 45 mm. I 12,6 mm grubości. Chociaż mi się wydaje, że jest to troszkę więcej. Zegarek jest wykonany z tworzywa, natomiast ta ramka otaczająca wyświetlacz jest metalowa, także wygląda to całkiem nieźle. Pasek jest taki kombinowany, od spodu jest taka warstwa silikonowa, żeby wiadomo pot nie szkodził przy dłuższym noszeniu zegarka. Natomiast od zewnątrz jest ona skórzana.
0: A ten pasek jest jakoś odczepiany, czy on jest
1: ten pasek,
0: integralną
1: ten pasek,
0: częścią zegarka?
1: Nie, ten pasek ma takie jakieś, zapomniałem jak to się fachowo nazywa, takie to można szybko można wymienić. Też są dostępne inne paski, pewnie pasują od innych modeli. Z tą 22 mm chyba, z tym rozstawem tych zaczepów. Natomiast no to na pewno u zegarmistrza coś by się znalazło, jeżeli by ktoś potrzebował, czy też w jakichś tam serwisach aukcyjnych szukając do tego modelu na pewno się coś znajdzie. I ten zegarek ma tylko dwa przyciski, tylko dwa przyciski. Górny przycisk, którym włączamy zegarek i dolny przycisk taki funkcyjny.
0: To jest też taka w formie takiej, ten dolny przycisk jest też w formie takiej koronki, czy nie? Czy...
1: Obydwa przyciski są takie właśnie okrągłe.
0: Okrągłe.
1: Właśnie tak jak koronka.
0: Ale
1: tak,
0: one też się kręcą, czy nie?
1: One się kręcą, ale to nic
0: nie,
1: nie powoduje.
0: Rozumiem.
1: Tak, akurat w tym modelu. Także właśnie przycisk górny to jest włącznik, za pomocą niego właśnie włączamy. Przechodzimy do tam zainstalowanych aplikacji, a to za chwilę pokażemy. A dolny przycisk właśnie jest przyciskiem funkcyjnym. Można tutaj przypisać jakieś swoje ulubione aplikacje, czy jakieś akcje, które by nam szybko były potrzebne. Można to zrobić do jednokrotnego naciśnięcia albo dwukrotnego i wtedy można szybko sobie wywołać dane aplikacje, czy jakieś tam polecenie. I to tyle. I teraz, jeżeli byśmy dostali właśnie taki, czy kupili sobie taki nowy zegarek, można próbować włączyć go, przytrzymując ten górny przycisk i zegarek będzie się włączał. To pierwsze włączenie trwa długo, nigdy nie wiem ile.
0: A jest ono jakoś sygnalizowane jakąś wibracją czy czymś takim? Nie.
1: To znaczy się, no jest zasygnalizowane, że zegarek się włącza, natomiast że się włączył,
0: to już nie.
1: To już nie jest, to już nie. No i teraz można próbować włączyć talkback za pomocą przytrzymania dwóch palców na ekranie. I to, no niestety jest tak, że raz się udaje, raz się nie udaje. Można teoretycznie próbować do skutku przez, jeżeli się przytrzyma wyłącznik, to zegarek się uruchomi ponownie i będziemy z powrotem na początku jakby tego ustawiania. Co jest ważne, jeżeli już uruchomimy talkbacka, no to pokazuje nam się samouczek, który najlepiej by było tam za pomocą przycisku, tam jest bodajże przycisk close czy skip, pominąć, dlatego że no nie jest to ani wygodne, ani jeżeli już wiemy, jak talkbacka używać, to nie jest nam to do szczęścia potrzebne. A dodatkowo ten proces ustawiania zegarka najlepiej jest przejść, jakby mając, właśnie o tym nie wspomniałem, mając telefon ustawiony na język angielski. Dlatego, że język zegarka jest synchronizowany z językiem telefonu.
0: I jak rozumiem, to jest ten sam problem, który nie wiem, czy jeszcze cały czas występuje, ale kiedyś występował na Androidach, że odpalamy telefon i mamy polski interfejs, a angielską syntezę, tak? To tu jest też ten problem.
1: To nawet jest gorzej, bo mamy... No też tak można tak próbować, natomiast może być tak, że on... Po prostu, póki się nie połączy z internetem, to no, nie będzie miał tej syntezy, bo on będzie chciał mówić po polsku w ogóle. Tak. Mhm. Także tutaj. Natomiast to nie jest długo, bo tak naprawdę tam później po włączeniu talkbacka akceptujemy regulamin, jakieś takie zgody. I też tam jest w pewnym momencie wybór języka, ale to najlepiej właśnie zostawić angielski. Akceptujemy zgody tam do dostępu aplikacji do czujnika tętna, do lokalizacji, tego typu rzeczy. Tam jest cała ta polityka prywatności i tak dalej. I tak naprawdę to po tym, jak przejdziemy to wszystko, zaakceptujemy. Jak ktoś chce, to może to sobie poczytać, ale no nie jest to zbyt przyjemne na zegarku. Jest taka opcja też, że można sobie otworzyć dany link po prostu na telefonie i wtedy nam wchodzi przeglądarka z całą treścią danego dokumentu. I po tym zaakceptowaniu tego wszystkiego, tam właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, aplikacja Wear OS będzie nas prowadzić. Też tam pewne rzeczy trzeba potwierdzić na telefonie, dostęp do powiadomień, do kalendarza, właśnie też do lokalizacji. I później zegarek zaczyna się aktualizować, bo najczęściej to jest tak, że mamy jakiś starszy system i starsze aplikacje. I najlepiej wtedy polecam odłożyć zegarek na ładowarkę, niech sobie tam spokojnie się zaktualizuje, bo no nie działa to wtedy na tyle sprawnie, żeby nawet się tym móc dobrze pobawić.
0: My jakieś powiadomienie, jak rozumiem, dostaniemy, że już się wszystko zaktualizowało i że można działać, tak?
1: Tak, no zegarek przy włączonym talkbacku, jeżeli tam się coś dzieje, to on będzie się co jakiś czas odzywał, bo domyślnie jest, z tego co pamiętam, zaznaczona taka opcja, żeby ekran zawsze się tam podświetlał. Więc on co jakiś czas, jak będzie pobierał sobie jakieś aktualizacje, to będzie mówił i będziemy dzięki temu wiedzieć, co się dzieje. I jak już się wszystko zaktualizuje, jak już sobie tam ten, już się uruchomi wszystko na spokojnie, to wtedy najwygodniej jest, to jest taki moment, że można sobie przełączyć już język telefonu na polski, no bo wtedy już powinno wszystko zacząć mówić po polsku. Domyślnie będzie synteza Google.
0: No tak, i wtedy nam się też już wszystko zsynchronizuje i pobierze też przy okazji właśnie ten język, na który będziemy mieli ustawiony interfejs zegarka,
1: tak,
0: i zacznie
1: dokładnie
0: to działać.
1: Dokładnie.
0: Mówisz o tym, że domyślnie będzie synteza Google. Ty masz ustawionego Espika, co zresztą za chwilę pewnie pokażemy. Natomiast, tak, mam. Natomiast, no właśnie, i teraz przechodzimy do takiej kwestii tej konfiguracji i tego, co my właściwie z tym zegarkiem możemy zrobić. Jesteśmy po pierwszej konfiguracji i co dalej? Co my teraz możemy dalej z tym zegarkiem działać?
1: Możemy to, co możemy zrobić z zegarkiem, czyli po pierwsze zobaczyć, która jest godzina.
0: Okej, okay, no
1: na
0: to
1: przykład,
0: jak?
1: Na przykład wciskamy, momencik, wciskamy przycisk właśnie ten, którym, ten górny przycisk, tą górną koronkę, która służy do, w tym momencie na przykład właśnie do obudzenia zegarka, bo no nic na nim się nie dzieje, tak, nic nie robimy, więc on po prostu się podświetli i nam powie w tym momencie godzinę. Dalej jest tutaj, mamy do wyboru różne tarcze zegarka. To też się ustawia i konfiguruje na zegarku głównie. To można wybrać tarcze na telefonie, natomiast na zegarku reszta się ustawia. Te tarcze na pewno mają różny wygląd, różne kolory i tak dalej. Natomiast co jest dla nas też ciekawe, mają takie miejsca, kilka mogą mieć takich miejsc, gdzie możemy sobie ustawić jakieś potrzebne czy przydatne nam informacje, że nie musimy szukać na przykład, jaka jest dzisiaj pogoda w lokalizacji, w której się znajdujemy. O, i mamy informację, częściowe zachmurzenie 14, czyli aktualnie jest 14 stopni w Kielcach. Chociaż to niestety działa z małym opóźnieniem, nie zawsze to się tak na żywo aktualizuje. Czasem ta temperatura spadnie, a tu jeszcze tej zmiany nie widać. No ale to, no, działa to w każdym bądź razie.
0: I te rzeczy, które możemy sobie ustawić, to mogą być właśnie na tych tarczach zarówno takie powiadomienia, jak, jakieś takie widgety jakby z różnych tam aplikacji.
1: To są właśnie, to są powiedzmy, że widgety, tak, mhm. które się aktualizują. I to się ustawia, no, różne tarcze mają, na przykład ta, którą teraz mam, ma trzy takie miejsca, które mogę sobie czymś tam zapełnić. Nie konsultowałem tego z nikim, jak to wygląda wizualnie, bo no, nie było to dla mnie w tym momencie istotne. Przesuwając palcem do góry, jeżeli obudzimy zegarek, mamy powiadomienia. Teraz aktualnie jest brak powiadomień. Tutaj pokazują nam się powiadomienia ze wszystkich aplikacji, które mamy w telefonie i w zegarku, czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, napisze do nas na Messengerze, czy no, dostaniemy jakiegoś maila, jeżeli mamy ustawione powiadomienia o mailach na telefonie, czy wiadomości, no to tutaj w powiadomieniach to nam się pokaże. Palcem w dół, jeżeli przewiniemy, to mamy szybkie ustawienia i tu mamy

0: płatności włączone, trzeba wpisywać czterocyfrowy kod PIN, tak? No bo wiadomo, że jakoś ten zegarek musi być zabezpieczony.
1: Czyli nie da się zrobić tego tak, żeby powiedzmy zbliżyć ten zegarek tym szkiełkiem do terminala.
0: No, nie no, można, tylko on musi być na ręku, to jest jedna sprawa. No i jakby ten kod PIN służy do tego, żeby, no nie wiem, ktoś ci zdejmie zegarek z ręki i już nim nie zapłaci, tak?
1: No tak, oczywiście.
0: No, to jakby to jest o to chodzi. To nie, jeżeli płacimy, no to już wpisujemy PIN, jeżeli jest konieczny po stronie na terminalu w sklepie, tak? Tutaj nie wpisujemy PIN-u.
1: Jasne.
0: I co tu jeszcze mamy w tych... tryb kinowy to jest tam, że on się chyba nie zaświeca, nie podświetla się ekran, żeby tam nie migało. Tryb nie przeszkadzać. Połączenie Bluetooth i bateria 96%. I to są te szybkie ustawienia.
1: Ile czasu właśnie tak a propos baterii, na ile czasu wystarcza na jednym ładowaniu pracy?
0: Wiesz co, ja powiem ci tak, ja mam taki zwyczaj, że po prostu na wieczór kładę go na ładowarkę i to chyba jest po prostu najbezpieczniej. No bo to wszystko zależy od tego, jak się z tego zegarka będzie korzystać, tak? Także no, koło 2 dni, jeżeli by go wyłączyć na noc, to myślę, że 2 dni, może nawet 3, jeżeli by nic się szczególnego na nim nie robiło, powinien pewnie wytrzymać. Tutaj jest taka ciekawa funkcja, właściwość tego zegarka, że on ma podwójny wyświetlacz. Ten wyświetlacz, który jest jakby kolorowy, który służy do Wear OS i do tych aplikacji, no to on właśnie zużywa dużo baterii i wtedy działa cały system i tak dalej. Natomiast jeżeli ekran gaśnie, jeżeli nic nie robimy, on przełącza się w taki tryb oszczędnościowy i jest tylko monochromatyczny wyświetlacz, który pokazuje nam aktualną godzinę i tam przebyte kroki. I chyba tyle.
1: W sumie trochę szkoda, tak, że nie da się wymusić, żeby działał na tym monochromatycznym talkback w całym systemie.
0: No, za dobrze by było. Za bo dobrze wtedy, by było. No właśnie, no to już niestety. Zresztą, no, mogliby to pewnie jakoś tak zrobić, ale chyba wtedy właśnie też by nie działał głośnik i jakby inne rzeczy, tak? Więc tutaj pewnie dlatego to tak jest. No, musi działać system, żeby mógł mówić, tak? Bo też można ten zegarek właśnie przełączyć zupełnie w ten tryb, czyli nie tak jak tutaj, że on się wyłącza i włącza, tylko można po prostu chodzić sobie z włączonym tylko tym trybem monochromatycznym, tym trybem oszczędnościowym, no i wtedy tam kroki nam się będą zliczać, będziemy wiedzieć, która godzina, natomiast no to nie dla nas.
1: Rozumiem. A, bo wtedy talkback to już w ogóle nie działa.
0: W ogóle nie działa, tak, rozumiem. Dokładnie.
1: Rozumiem. No okej, okay, no, ale zawsze też warto wiedzieć. A jeżeli w taki tryb, jak rozumiem, nie da się go tak przypadkowo przełączyć, tak?
0: No bo... nie da się, no każdą czynność, jak to w Androidzie, trzeba potwierdzić, więc... Nie powinno się, mi się jeszcze nie zdarzyło przełączyć.
1: A z ciekawości próbowałeś celowo i potem z tego wyjść, czy wolałeś nie ryzykować?
0: Nie, no to jest po prostu kwestia przytrzymania włącznika, on się uruchomi ponownie i aha, uruchomi się już w Androidzie po prostu, domyślnie.
1: No to dobrze wiedzieć, bo wiadomo, czasem różni nasi słuchacze mają też naturę eksperymentatora, to warto wiedzieć, że to potem łatwo jest się z tego wycofać, żeby ktoś sobie nie przysporzył jakichś
0: problemów. Tak, nie jest tak, że on zostanie sobie w tym trybie i później musimy kombinować, tylko po prostu wystarczy uruchomić ponownie i wtedy będzie z powrotem w Androidzie.
1: Rozumiem. No dobrze, mamy różnego rodzaju widżety na tarczach, takie coś jak komplikacje powiedzmy w przypadku Apple Watcha. Myślę, że do tego można to porównać. To moje pytanie jest takie, a jak jest w ogóle z aplikacjami? Bo jak rozumiem, ten system Wear OS ma jakieś swoje aplikacje, tak? Takie okrojone aplikacje w porównaniu do tych takich natywnych z Androida.
0: Tak, one są prostsze,

0: tych aplikacji już z samym zegarkiem no, dostajemy kilka ustawień. Zaraz możemy się przejść po aplikacjach, to mogę opowiedzieć, co jest, co było, a co sobie doinstalowałem. Gdzieś tam dla jakichś testów, gdzieś po prostu czasem zdarzy mi się używać jakiejś aplikacji na zegarku.
1: Jasne.
0: Żeby wejść do aplikacji, wciskamy ten przycisk górny i mamy godzinę. Jeszcze raz wciskamy i mamy program uruchamiający. I tutaj jest tak, że na samej górze mamy te aplikacje, które żeśmy ostatnio używali. Tutaj mamy notatki Keep, to one były od razu z zegarkiem. No to jest program Google Keep do robienia notatek. Telefon to jest no, aplikacja do telefonu.
1: Jak rozumiem, możemy za pomocą zegarka też telefonować, tak?
0: Tak. Przypomnienia to są przypomnienia. To jest, no w Androidzie trochę jest z tym bałagan, bo teoretycznie w notatkach Keep też możemy ustawiać przypomnienia, ale jest oddzielna aplikacja do przypomnień. Gdyby ktoś miał problem, zawsze może sobie ustawić dwa różne przypomnienia albo zastanowić się, gdzie ma sobie to przypomnienie ustawić. Jest też jeszcze, żeby nie było za mało, to jest jeszcze aplikacja Plan Dnia, która też nam to pokazuje. No trochę to też jest właśnie uosobienie, pokazanie tego, że z tym Wear OS-em trochę jest bałagan w Google, no ale cóż, na to poradzimy. I teraz musimy wejść z powrotem do tych aplikacji. Alarm, no to tutaj ustawiamy alarm. Audio recorder, tutaj są dwa dyktafony, które doinstalowałem. Tutaj na prośbę naszego kolegi Tomka Bileckiego, żeby sprawdzić, jak to nagrywa.
1: No i właśnie, jak to nagrywa?
0: To nagrywa, jeżeli chcieliby coś podyktować, zapisać sobie, to się nagra. I to się nagra całkiem nieźle. Jeżeli ktoś jest blisko nas, jeżeli my mówimy do zegarka, to rzeczywiście się nagra znośnie na tym zegarku, także da się to zrozumieć. Natomiast, żeby sobie nagrać, nie wiem co, jakieś odgłosy natury czy tego typu rzeczy, to już niestety jest jakiś tam filtr, który powoduje, że to no już się nie nagrywa po prostu. No to nie ma co w ogóle nawet próbować.
1: A to szkoda, bo tak jest. A to szkoda, powiem szczerze, bo mikrofony w zegarkach, chociażby co widząc po Apple Watchu, mogą być naprawdę dobre i ta jakość może być naprawdę przyzwoita. To szkoda, że o to tu...
0: No być może, no oni gdzieś tutaj po prostu ograniczyli.
1: No na czymś trzeba było oszczędzić, tak, bo ten zegarek
0: dokładnie
1: jest jednak tańszy.
0: Albo też jest kwestia, wiesz, oszczędności energii, tak, albo czegoś,
1: owszem.
0: No tutaj trudno mi powiedzieć. Dalej mamy SPK, no to ja go sobie doinstalowałem, żeby mieć tą syntezę, którą mam, dlatego że ta synteza od Google no nie jest taka responsywna. Dalej mamy Essential Mode, to jest właśnie skrót do tego trybu oszczędności baterii. Tu jest Fit, czyli aplikacja Google Fit, tutaj z wszelkimi jej możliwościami typu rozpoczynanie treningów, śledzenie tych treningów, tętna, tutaj wszystko, no poza wykresami tętna, jakąś historią, jest dostępne dla nas, także można sobie sprawdzać odległości, jakieś tam spalone kalorie, tego typu rzeczy. Tu jest Fit oddychanie, to jest specjalny jakiś skrót do jakichś ćwiczeń właśnie a propos oddechu. Niestety nie wiem, jak to działa, bo nie wczytywałem się w to, a jak się w to wejdzie, to po prostu są jakieś wibracje, które i pewnie jakieś symbole, które pokazują, kiedy...
1: Pewnie
0: wdech,
1: według tych wibracji tam masz oddychać odpowiednio.
0: Tak, dokładnie. Natomiast nie ćwiczyłem tego.
1: Okay.
0: Mamy jeszcze Google Pay, kontakty, latarka, no to jest, zaświeca nam się cały ekran. Mapy, to są mapy Google. Niestety tutaj nic za bardzo nie zrobimy w tych mapach. Natomiast ciekawe jest to, że jeżeli ustawimy sobie jakąś nawigację w mapach Google na telefonie, to wtedy tutaj powiadomienia te o najbliższych zakrętach pokazują nam się na, w powiadomieniach na zegarku, także można też szybciej do tego zerknąć. Minutnik, no to wiadomo. Tutaj jest Mobway Privacy, to jest tutaj właśnie cała dokumentacja, można sobie poczytać, zgodzić się, nie zgodzić na wykorzystywanie wszelkich naszych danych, jakby ktoś się obawiał, że do Chin one pójdą. No a jest napisane, że jeżeli chcesz korzystać ze wszystkiego, no to lepiej
1: to się i tak się musisz zgodzić.
0: Tak, dokładnie. Tu jest muzyka Play. To jest, no, jak sama nazwa wskazuje, to jest aplikacja do muzyki tej Google. I nawet to działa. Można sobie, jeżeli by ktoś bardzo chciał włączyć coś i posłuchać, można też podłączyć słuchawki Bluetooth i wtedy no na pewno będzie to lepiej grać na jakichś słuchawkach niż na tym głośniczku zegarka. Natomiast wiadomo, no nie jest to na pewno coś, co bateria by lubiła. I teraz musimy teraz iść dalej.
1: To w międzyczasie ja przypomnę, że jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy 123 834 835, 123 834 835. Dziś rozmawiamy o zegarku, inteligentnym zegarku TicWatch Pro, który prezentuje Michał Leduchowski.
0: Idąc dalej, te aplikacje tutaj doinstalowałem sobie kilka, tu jest jedna z nich, to jest Myware File Explorer, czyli możemy sobie przeglądać pliki na zegarku, kopiować je, usuwać tego typu rzeczy.
1: Taki po prostu menedżer plików.
0: Tak, menedżer plików. Ta aplikacja też, bo to najczęściej tak jest, że aplikacja jakby ma jedną swoją końcówkę, że tak powiem, na zegarku, a drugą swoją część taką główną, bazową na telefonie, tak? Czyli tutaj też możemy z poziomu telefonu przeglądać nawet te nasze pliki i je tam wysyłać. Tak samo zresztą jest z tymi dyktafonami, że one raczej nie trzymają plików na zegarku, no bo wiadomo, tu jest 4 giga pamięci tylko, więc to by no, szybko się skończyło. Notatki Keep, no to już były tam na początku. Plan dnia to jest takie podsumowanie z kalendarza, pokazuje tam nasze te informacje. Pogoda, no to jak sama nazwa wskazuje, tutaj jest takie są rozbudowane informacje tam na następne dni. Można sobie przejrzeć. Tu jest jedyny taki minus, że jak idziemy po dniach tygodnia, to nie wszystkie informacje nam od razu TalkBack czyta. Musimy się wrócić, żeby pewne informacje uzyskać, na przykład tam o temperaturze bodajże, z tego co pamiętam. Przypomnienia. Sklep Play, no to tutaj jest królestwo do szukania i pobierania aplikacji jak najbardziej w oficjalny sposób. Jest też Spotify. To głównie działa w ten sposób, że zarządza się tym, co gra, powiedzmy, na głośniku czy na telefonie. Chociaż też jest możliwość odtwarzania, no ale to no, nie jest głośnik do słuchania czegokolwiek.
1: No tak.
0: Moim zdaniem. Sterowanie multimediami. To jest taka ciekawa aplikacja, że jeżeli mamy włączone coś na telefonie, na przykład właśnie Spotify'a, to wyskakuje nam na zegarku właśnie ta aplikacja sterowanie multimediami. I z poziomu zegarka możemy tutaj zrobić tam następny utwór, zatrzymać.
1: Jakieś przyciszenie pewnie właśnie, podgłośnienie.
0: Tak, dokładnie. Stoper, telefon. I tutaj są cztery nawet aplikacje właśnie tej firmy Tick. Tick Exercise, Tick Pulse, Tick Health i Tick Ranking. To są aplikacje dla nas no, niedostępne. To są aplikacje te takie fitnessowe od producenta zegarka. One tam, jakieś podstawowe rzeczy można sobie zobaczyć, natomiast one opierają się na takich tych, podobnie tak jak tutaj opisywali użytkownicy, tak jak w Apple Watchu, że tam wypełnia się te okręgi, natomiast no to dla nas nie jest to zbyt przydatne, chociaż na przykład z tej aplikacji T-Health jest powiadomienie, żeby ruszyć się, jeżeli się nie zrobiło 250 kroków w ciągu godziny, więc jest powiadomienie, przychodzi. Takie, że warto by było się rozciągnąć, co no jak się pracuje powiedzmy przy komputerze jest no ciekawym.
1: To się przyda, owszem.
0: Się przyda, dokładnie. Tutaj mamy dalej tłumacz. Training Fit to jest skrót do Google Fit do rozpoczynania aktywności. Ustawienia. Where File Transfer, znowu taki program do zarządzania plikami. Wiadomości i znajdź mój telefon. To chyba nie trzeba tłumaczyć. Można sobie zadzwonić, że telefon się odezwie, jak tylko głośno umie. I w ten sposób możemy go znaleźć.
1: A to też może być przydatne.
0: Tak, dokładnie.
1: I takie aplikacje masz na zegarku? Oczywiście to nie są, wiadomo, wszystkie, które można mieć. To już zależy od nas.
0: Dokładnie, jest ich dużo. No też wiadomo, jak to jest z dostępnością aplikacji dla nas. No jedne są mniej dostępne, drugie bardziej. Ale no nie jest tak, że to jest bez sensu i nie ma co z tym robić. Myślę, że warto też powiedzieć, że oprócz właśnie tych aplikacji, oprócz tego, co pokazałem wcześniej na tej tarczy głównej, jak byliśmy, to możemy przeciągnąć dwoma palcami, żeby wywołać następne rzeczy, które tutaj są dostępne. Jeżeli przeciągniemy dwoma palcami w prawo, o ile się to uda, momencik, bo to nie zawsze. A, nie weszło to, co trzeba. Chwilkę.
1: No to jest niestety mały ekran.
0: Dokładnie. I jeszcze jak się chce zrobić jak najlepiej, to się nie chce słuchać. Chciałem powiedzieć o tym, że jest tutaj asystent Google. Co? Też. O, mamy asystenta.
1: Pojawił się. Co zrobiłeś, żeby go wywołać?
0: Dwoma palcami trzeba przeciągnąć w prawo. No i tutaj asystent Google się z nami wita. Wiemy, że jest poniedziałek, 16 września. Częściowe zachmurzenie. 13 stopni. A że jutro będzie 15 najcieplej i 4 najzimniej. Możemy sobie wywołać różne tutaj rzeczy z tego asystenta. Tu są takie jakby skróty, które on proponuje, tak? No możemy też mówić, a to za chwilę. No i... No jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi luby.
1: Aleksander, jakiś cytat Fredo. Dnia, tak?
0: Tak, dokładnie. Tutaj różne się pokazują. Możemy też przytrzymać, jeżeli już jesteśmy przy asystencie, możemy przytrzymać przycisk ten do włączania niezbyt długo. Będziemy mieli. Jaka jest pogoda?
2: W Kielce mamy 13 stopni Celsjusza i
0: Mamy, bo no właśnie. Zachmurzenie nie zdążył powiedzieć. No czasem mu się tak zdarza.
1: Czy on się potrafi tak przyblokować, tak?
0: No nie, niestety potrafi się przyblokować. Te zegarki z tym procesorem najprawdopodobniej po prostu moim zdaniem zbyt mocno oszczędzają baterie i na przykład tak jak jakieś powiadomienia, zdarza się, że one pokazują się z jakimś opóźnieniem, bo po prostu zegarek sobie zbyt mocno usnął, powiedzmy, żeby oszczędzać właśnie baterię. Także zdarza się, że mamy przypomnienie na przykład nastawione na godzinę, nie wiem, za 10:08 przykładowo, natomiast ono się włączy za 5 albo o 8, bo tak po prostu.
1: Bo tak, no to tak trochę niedobrze, bo można coś ważnego przespać.
0: No właśnie, to niestety trzeba mieć na uwadze. Natomiast alarm czy minutnik, czy stoper włącza się wtedy, kiedy trzeba. Natomiast
1: aha,
0: te właśnie.
1: To tyle.
0: Tak. Tutaj nie ma raczej problemów. No niestety właśnie nie działa to zbyt stabilnie. Można też by było ponarzekać na aplikację właśnie telefonu. To połączenie
1: Właśnie o aplikację telefonu miałem zapytać i miałem tak konkretnie zapytać, czy w przypadku tego zegarka da się wybierać cyfry z klawiatury, bo na iOSie no to tam był z tym problem z Apple Watchem.
0: Zaraz zobaczymy. Powinno się dać, bo dawno z racji właśnie tego, że właśnie nie dzwonię z zegarka, bo miałem już kilka takich sytuacji, że inicjowałem połączenie z zegarka, powinno być przez zegarek. Natomiast okazywało się, że ktoś krzyczał do mojej kieszeni, bo połączenie poszło przez telefon jednak, a nie przez zegarek. Ale jak najbardziej...
1: Klawiatura jest.
0: Tak. Klawiatura jest. Ale...
1: I chyba
0: ale
1: nawet...
0: nie wiem.
1: Możesz wybierać.
0: Tak, mogę wybierać. Ale nie widzę, gdzie jest...
1: Gdzie jest numer?
0: Tak, gdzie jest numer, który się... Momencik. Czyli... No ten numer powinien być, no musielibyśmy sprawdzić. Natomiast, no tutaj mówię, tu jest ten problem, jest generalnie ta klawiatura, jest ten problem, że no właśnie nie zawsze to działa tak jak trzeba i czasem ten Bluetooth się gdzieś rozłączy i mamy niespodziankę w postaci tego, że połączenie jest przez telefon.
1: No
0: tak,
1: Michale,
0: samo zresztą jest...
1: Zapytam tak, no właśnie, to jeszcze może dokończ, z czym tam jest jeszcze problem z... oprócz telefonu?
0: Oprócz telefonu i tych powiadomień, że zegarek zapomniał o czymś nam przypomnieć, to chyba nie ma większych problemów z takim ogólnym działaniem.
1: Rozumiem. Natomiast ja chciałem zapytać, do czego ty wykorzystujesz ten sprzęt przede wszystkim?
0: Przede wszystkim do powiadomień, tak? Bo jednak jest taka funkcja, jeżeli się nosi zegarek na ręku, że telefon jest wyciszony, co mi się bardzo podoba. Bo no, tych powiadomień, jak one sobie przychodzą, to zawsze można z zegarka łatwiej jest je sprawdzić i nimi tam zarządzać.
1: Jasne. Okej, to zaraz wrócimy do naszej rozmowy, ale teraz mamy telefon. Ktoś chciałby być może o coś zapytać. Halo, kogo witamy?
3: Dzień dobry, Grzegorz Turek.
1: Witaj, Grzegorzu.
3: Miałem mieć trzy pytania, ale o NFC to już było, ale mam na dwa. Rozmowy telefoniczne przez ten zegarek. Jak one działają, czy to się łączy z telefonem i jaka jest tego jakość? No i jak tego e-speaka Michał zainstalował? Przez APK, czy ze sklepu tam Play na zegarku, czy jak?
0: Tak, jeżeli chodzi właśnie o rozmowy, to my żeśmy właśnie przed chwilką mówiłem, że no ta jakość i stabilność połączenia Bluetooth, bo to jest, ten zegarek nie ma własnej karty SIM, więc łączy się z telefonem przez Bluetooth. I nie zawsze to działa. Jeżeli działa, to no na tyle, żeby się dogadać, tak? No nikt nie będzie też z zegarkiem między uchem a ustami, że tak powiem, spacerował sobie jakichś tam nie wiadomo jak długich konwersacji urządzał.
1: No tak, to bo to i dla prywatności też takie no średnio
0: dokładnie,
1: fajne.
0: Dokładnie. Więc no to można powiedzieć, że się zadzwoni za 10 czy minut, czy za godzinę i na to starczy. Jeżeli chodzi o e-speaka, to no jest tutaj można instalować aplikację też przez ADB, czyli taki interfejs do debugowania, taki programistyczny. Można instalować aplikacje dowolne i liczyć na to. Dowolne androidowe aplikacje i liczyć na to, że one będą działać. Natomiast różnie z tym bywa. Speak działa, a natomiast na przykład głosy Vocalizer już nie działają. I no cóż, to już jest no, dla tych ludzi, którzy lubią się bawić, żeby coś sobie posprawdzać.
1: O, właśnie. Jakieś powiadomienie, ale powiadomienie na telefon przyszło chyba jednak. Czy...
0: Nie, to na zegarek. Powiadomienie przyszło na zegarek. No to sprawdźmy. No to jakiś SMS. Nie, aha, to jest...
1: Pozdrawiamy Rafała.
0: Tak, pozdrawiamy Rafała Kiwaka.
1: O.
0: Aha, pozdrowienia dla słuchaczy Tyflo Podcastu.
1: To pozdrawiamy.
0: I teraz jeżeli mamy powiadomienie, to możemy, tutaj mamy takie szybkie odpowiedzi. Mamy tak, nie, możemy odpowiedzieć. Czyli no to odpowiemy, zobaczymy czy zadziała. Odpowiedz i teraz rozpoznawanie mowy, rysowanie emotikonów, pisanie na klawiaturze i wyślij, aha, i jeszcze można wiadomości te, które są gotowe.
1: Zdefiniowane.
0: Jestem,
1: tak?
0: Tak, dokładnie. Ich się nie da edytować z tego, co ja się orientuję, ale to my możemy spróbować. Tyflo Podcast też Ciebie pozdrawia. Daj znać, czy doszło.
1: Ładnie rozpoznał.
0: I chyba się wysłało.
1: Chyba się wysłało.
0: Tak. Nawet powiedziało nam, że się udało.
1: A, sukces.
0: Więc możemy liczyć na to, że wiadomość dotarła. Chociaż... No niestety jest to jakaś tam, tak jak wspomniałeś wcześniej, no gdzieś tam ten zegarek no jest tańszy i no trzeba się przyzwyczaić. Gdyby to było, nie wiem, jakieś narzędzie mojej pracy albo coś takiego, no to chyba bym szukał coś innego.
1: O,
0: i pewnie, że
1: no i
0: doszło.
1: Super, no tak. I zadziałało, jak widać. Natomiast no, ważne tak jest tu też to, że da się na przykład na tym zegarku, przynajmniej z tego, co przed momentem widzieliśmy, jest możliwość wpisywania na klawiaturze. No na przykład na Apple Watchu nie bardzo możemy pisać, możemy tylko dyktować. No. Średnio to wygodne zapewne, bo ten ekranik przecież jest maleńki, ale no jak ktoś się uprze, to może.
0: No tak, ale jakieś tam kilka słów, czy no nie wiem, jak kiedyś mi się zdarzyło jakieś hasło do aplikacji, bo no czasem gdzieś trzeba się zalogować. Nie zawsze to logowanie z telefonu w aplikacji się trzyma. No to no można, no nie jest to jakieś rzeczywiście zbyt przyjemne, natomiast da się.
1: Jasne. No to moje pytanie, jeszcze tak podrążę trochę te kwestie instalacji tych aplikacji zewnętrznych. Co my właściwie powinniśmy zrobić, żeby móc je instalować? Jak w ogóle wygląda ten cały proces?
0: To jest, trzeba po pierwsze włączyć opcję programisty, czyli tak jak w każdym Androidzie, wchodzimy w ustawienia, później informacje. Czy o systemie?
1: Zdaje się, że tak, informacje o systemie i tam chyba trzeba ileś razy w tę wersję stuknąć, tak?
0: Tak, dokładnie, w numer kompilacji i wtedy dostajemy właśnie możliwość wejścia do opcji programisty. A właśnie teraz, nie wiem czy to było słychać, przyszło powiadomienie, że jest time to take a walk, czyli no musimy się ruszyć, ale nie będziemy się ruszać.
1: To za chwilę.
0: Bo te właśnie 250 kroków jest zdrowo zrobić. No i to powiadomienie właśnie powinno przyjść za 10:08, nawet za 12, a przyszło teraz akurat za 5. Także czasem możemy się nie wyrobić, jak zapomnimy sami z siebie.
1: No tak.
0: No jeżeli chodzi o te aplikacje, to myślę, że jeżeli by ktoś bardzo był zainteresowany, to najlepiej by było to gdzieś pewnie w komentarzu opisać. Generalnie chodzi o to, że musimy połączyć, no tam zainstalować sobie ten ADB na komputerze, połączyć się z zegarkiem przez Wi-Fi i wtedy możemy wrzucać aplikacje, jakie tam nam się wymyśli wcześniej, pobierając je ze sklepu Play czy z jakiegoś innego.
1: Z jakiegoś APK Mirrora albo z takiego, z takiego czegoś. Bo jak rozumiem, ten sklep Play, który mamy tutaj, to instaluje nam tylko i wyłącznie te aplikacje w tych wersjach Wear OS-owych.
0: Zegarkowych, tak, dokładnie. Jeżeli to jest w ten sposób, że jeżeli zainstalujemy sobie aplikację na telefonie, która ma swój odpowiednik na zegarku, to przychodzi nam powiadomienie i można sobie zainstalować tą końcówkę zegarkową, że tak powiem, na zegarku z tego powiadomienia. Natomiast no są takie aplikacje, które są tylko na zegarek, chociaż no ich jest niewiele, no ale na przykład powiedzmy właśnie te tarcze czy jakieś tego typu rzeczy, no to wtedy instaluje się na zegarku już z tego sklepu. No są kategorie, przeglądać można wyszukiwać też, czy dyktując, czy po prostu wpisując, jeżeli coś potrzebujemy, to wtedy to wszystko tam działa. Nawet tak w miarę sprawnie też możemy aktualizować tam aplikacje, te, które mamy na zegarku, jeżeli są jakieś dostępne aktualizacje. No to wszystko obsługujemy z poziomu zegarka.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście wygląda to na raczej taki mało skomplikowany proces. To ja zapytam o kolejną rzecz, bo też już takie pytania się pojawiały przy okazji Tyflo Przeglądu. Swoją drogą jutro się ponownie spotykamy o godzinie 20:00, to taka informacja. Jutro też będzie Tyflo Przegląd, kolejny odcinek. A moje pytanie jest takie, czy na tym zegarku da się przeglądać internet? Mówię o stronach internetowych.
0: No właśnie odrobiłem lekcję, zostałem wywołany w Tyflo Przeglądzie. Odrobiłem tę lekcję, przejrzałem na pierwszy rzut oka właśnie możliwość zainstalowania jakiejś przeglądarki. No i niestety jest to sprzęt zbyt słaby, na pewno jeżeli chodzi o działanie z talkbackiem. Nie wiem, jakby było bez talkbacka, natomiast z talkbackiem patrzyłem przeglądarkę Firefox Focus. Ona uruchomiła się, natomiast jeżeli się chciało wywołać jakąś stronę, to nie działało. Zawiesiło się wszystko i tyle. Jest jakaś przeglądarka, która jest płatna, dedykowana dla zegarka, natomiast ona też nie działała z talkbackiem. Więc raczej internetu sobie nie przeglądaniemy. Natomiast a propos przeglądania internetu, to możemy przejść do następnych, bo już w prawo żeśmy przesunęli, mieliśmy tego asystenta Google, w prawo dwoma palcami. Natomiast jeżeli tu mamy kroki jeszcze, tam gdzie mam tą temperaturę na tej tarczy, to mam jeszcze ustawione kroki. Dzisiaj nigdzie nie chodziłem, więc tych kroków rzeczywiście malutko, a to jest, minęła ósma właśnie. Aha. To jest takie coś, czego na posiadacze Apple Watcha mogą na razie pozazdrościć, chociaż podobno ma się to zmienić. To jest właśnie dzięki aplikacji, jest taka aplikacja FieldAware Notification TTS. Ona, to jest bardzo rozbudowana aplikacja, zarządza się na telefonie wszystkim, ma właśnie tutaj tą, powiedzmy, przysłowiową kukułkę, że można sobie ustawić właśnie jakiś dźwięk na pełną godzinę, no tamtych interwałów jest kilka, też żeby można ustawić wibrację, żeby właśnie wibrowała tam tyle razy, która godzina minęła. No jest tam sporo różnych możliwości, to myślę, że o samej tej aplikacji to można by było audycję nagrać, tak naprawdę.
1: Może i warto,
0: no jeżeli ktoś byłby zainteresowany zegarkiem, to myślę, że tą aplikację powinien mieć, o może tak, bo na przykład ta aplikacja pozwala nam dostosować dźwięki dla różnych, dźwięki powiadomień dla różnych aplikacji, czyli jeżeli nam przyjdzie, nie wiem, powiadomienie z banku na telefon, to będziemy od razu wiedzieć na zegarku, że to jest na pewno z banku, a nie na przykład SMS czy właśnie WhatsApp. Jest, właśnie miałem pokazać, co się stanie, jeżeli przewiniemy dwoma palcami w lewo. Mamy takie kafelki. I tutaj mamy nagłówki wiadomości.
1: Czyli to jest Google News, tak?
0: Tak, no to jest Google News, dokładnie. I tutaj jest jakiś tam jeden nagłówek, który jest na górze. Można sobie więcej tych nagłówków zrobić, klikając pokaż szczegóły. I jest taki, tam będzie przycisk, jest przy każdym z tych nagłówków, otwórz na telefonie i wtedy już szybko możemy Google Chrome, czy tam domyślna przeglądarka na telefonie nam się otworzy z danym linkiem.
1: Bo jak rozumiem, zapoznać się z całą informacją z poziomu zegarka nie możemy.
0: Nie możemy. Także niestety tak to wygląda. Tych kafelków, tych kart jest kilka. To też w zależności od tego, jakie tam aplikacje mamy, to się ustawia akurat z poziomu aplikacji Wear OS na telefonie. Tam mamy też część ustawień zegarka właśnie robi się w tej aplikacji. Natomiast myślę, że nie ma tam nic takiego skomplikowanego, żeby ktoś sobie z tym nie poradził. Tam jest raczej wszystko tak przejrzyście opisane i to nie powinno być problemu. Ja mam akurat właśnie te nagłówki Google News. Mam pogodę taką godzinową, która pokazuje najbliższe godziny, jaka będzie temperatura i tam zachmurzenie czy opady. I mam też kartę taką Google Fit, która tam pokazuje ile kroków, ile kalorii i tego typu rzeczy. To jakby przechodzimy między tymi kartami, przesuwając dalej dwoma palcami w lewo.
1: No to rzeczywiście też może być całkiem przydatne, jeżeli ktoś chce być na bieżąco gdzieś tam, powiedzmy, z pewnymi informacjami, to też jest to fajna sprawa. Tu mamy do czynienia z talkbackiem na tym zegarku, to przy okazji zapytam, czy coś jest ci wiadomo a propos alternatywnych czytników dla Androida? Czy wiesz może, czy ktoś czegoś już próbował, czy sam może czegoś próbowałeś, czy na razie
0: nic
1: nie?
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby ktoś próbował na przykład komentary tutaj wrzucać, bo w sumie no to jest chyba jedyna konkurencja, która
1: no na chwilę obecną
0: w tym momencie
1: tak
0: się liczy. Ja też nie próbowałem, bo na razie zegarek mi działa i no nie chce mi się bawić później w jego ponowne ustawianie, tak? Szczególnie, że mogłoby być tego, tu jest główny ten problem też taki, że nie mamy takiego, jako takiego, tak jak na telefonie, skrótu dostępności, tak? Czyli tutaj, jeżeli sobie tego talkbacka wyłączymy, no to już później sobie go tak łatwo nie włączymy, więc no to by trzeba było gdzieś tam mieć kogoś pod ręką w razie W, jak to się mówi.
1: A czy jest w ogóle jakiś sposób na zresetowanie zegarka do ustawień domyślnych, jeżeli coś nam się zadzieje złego, jeżeli powiedzmy ten talkback się wyłączy?
0: To się robi przez aplikację na telefonie. Jeżeli usuniemy sparowanie zegarka z telefonem, to on automatycznie się resetuje do ustawień fabrycznych.
1: Aha, i wtedy po prostu włączamy go, dwa palce na ekran, włącza
0: dokładnie,
1: się talkback.
0: Dokładnie.
1: I działamy, i konfigurujemy.
0: Dokładnie.
1: No tak dobrze, to jeszcze zapytam o taką rzecz. Czy ten zegarek w jakikolwiek sposób jest w stanie nam pomóc w nawigacji? Mówiłeś o mapach Google, ale czy jakieś inne aplikacje takie typowe dla nas mają jakieś tu swoje zastosowanie, czy jednak na razie nie?
0: No właśnie była jakaś aplikacja, była jakby jakieś tam do Android Wear, czyli to było kiedyś, bo teraz no mamy już ten Wear OS. Był jakiś pomysł tej aplikacji Via OptaNav. Ona miała jakąś swoją aplikację na zegarek, natomiast z racji tej, że ta aplikacja no nie jest już rozwijana, coś to nie działa po prostu, więc trudno mi nawet powiedzieć, do czego to miało służyć, bo sobie zainstalowałem, bo tam sklep Play właśnie podpowiedział, że mam tą aplikację na telefonie, natomiast to już nie działało na zegarku.
1: Pokazałeś kilka gestów, które należy znać, korzystając z tego urządzenia. Czy jeszcze są jakieś, o których warto wiedzieć?
0: To znaczy się, no oprócz tego działają gesty takie zwykłe, talkbackowe, tak? Czyli tam, czy one są troszeczkę zmienione, bo tu no, nie możemy sobie wywołać, tak jak teraz domyślnie jest w talkbacku, zmiany szczegółowości. To nie działa, tak? Bo no właśnie jednym palcem do góry, no to wywołujemy powiadomienia, palcem na dół z kolei wywołujemy te szybkie ustawienia, więc to nam nie będzie działać tak jak na telefonie. Ale działają te skróty, których wstyd się przyznać, używam telefonu z Androidem już ładnych parę lat i do tej pory nie nauczyłem się rysować tych tak zwanych elek, ale jakoś z tym żyję. Ale wiem, że te skróty działają, czyli te globalne menu kontekstowe i lokalne menu powinno się dać tutaj wywołać. Natomiast, tak jak mówię, mi na telefonie
1: nie używasz,
0: to nawet nie wychodzi. Nie używam, więc na zegarku nawet nie próbowałem.
1: Więc,
0: I żyję. Więc
1: i myślę, że też dla tych, którzy zdecydują się na zakup tego urządzenia, też nie będzie to jakoś obowiązkiem, że rzeczywiście trzeba by było tego używać.
0: Wiadomo, pewne rzeczy byłoby szybciej.
1: Szybciej,
0: tak
1: no ale to wiadomo.
0: Zmienić szybkość mowy czy tam coś, no to wtedy... Wiadomo, że z menu jest szybciej niż tu wchodzić w ustawienia, ułatwienia dostępu i tak dalej, i tak dalej. No ale no da się. Szczególnie, że tego się nie zmienia nie wiadomo jak często.
1: No tak, ustawimy to raz tak naprawdę i ewentualnie jakoś tam głośność. Chyba, że jest na to jakiś gest, że można
0: no
1: sobie
0: też,
1: to...
0: No też, być może w którymś menu jest, natomiast ja z racji, że ich nie używam, to nie pamiętam.
1: Jasne. A jak wygląda sprawa z aktualizacjami systemu? Dostajemy jakoś tak w miarę regularnie, czy...
0: No więc z aktualizacjami systemu to jest różnie. Ten zegarek jest z tamtego roku. Tak, jakoś chyba z wakacji też. No i dostał aktualizację do... To się nazwało według Google'a jakaś wersja H, cokolwiek by to nie znaczyło. Tam też jest jakiś taka brak konsekwencji, bo to jest niby wersja H, która bazuje na Androidzie 9, tak. Na Androidzie 9, ale no to tutaj no jest z tym bałagan. Te aktualizacje w przypadku tych zegarków Mobvoi, tych chińskich, one się pojawiają, natomiast one się pojawiają ze sporym opóźnieniem. No i na zbyt dużo tych aktualizacji nie można liczyć, bo właśnie no właśnie to jest taka też historia, że miałem wcześniej też zegarek tej firmy, starszy model i okazało się, że podczas jednej z aktualizacji, dużych aktualizacji systemu, które właśnie wychodzą jak wychodzą, Google popsuło język polski w swojej syntezie. Właściwie to wszystkie języki poza angielskim nie działały, no i zajęło im to rok, żeby to naprawić, a zegarek mój poprzedni, który miałem, już tej aktualizacji dużej nie dostał. Także tam
1: nie wygląda
0: też działałem...
1: to optymistycznie.
0: No tak, tam też działałem na tym SP-ku właśnie wrzuconym przez ADB. Natomiast udało mi się na szczęście dogadać, powiedzmy porozumieć z producentem, żeby w ramach gwarancji gdzieś tam w drodze wyjątku po prostu zamienili mi zegarek stary na nowy. Za co też no, jestem wdzięczny, bo no, było to z ich strony pewnie nie lada wyzwanie, żeby tak zrobić wyjątkowo i nietypowo.
1: Z ciekawości, mówi się w przypadku systemów androidowych o różnego rodzaju rootach, o tego typu sprawach, o możliwości wgrywania systemów alternatywnych, to może i w tym przypadku, w przypadku tych zegarków, czy gdzieś czytałeś coś o tym, że można sobie na przykład czysty ten Wear OS wgrać i korzystać?
0: Tu jest jakby, tu jest, w przypadku zegarków nie ma takiego za bardzo rozróżnienia. To znaczy się, że ta baza systemu, właściwie to ona jest czysta. Właściwie to producenci, czyli tak jak tutaj Mobvoi, czy ten wcześniej wspomniany Fossil, oni właściwie dogrywają tylko swoje tarcze, czyli te wyglądy tego ekranu głównego.
1: I aplikacje.
0: Natomiast cała aplikacje. Natomiast cała ta baza jest taka sama. No i z racji takiej, że tych zegarków pewnie wszystkich, biorąc pod ich liczbę, wszystkich modeli, wszystkich producentów, pewnie jest jakiś ułamek, powiedzmy, Apple Watcha popularności, no to tu nie ma aż takich zapaleńców, żeby coś tam kombinować. Znaczy, gdzieś spotkałem się, natomiast no nie tak, żeby to był jakiś duży, dużo tych, żeby był jakiś wybór, o może tak, w jakichś alternatywnych systemach, czy w jakimś kombinowaniu. No zresztą, no tutaj po prostu te podzespoły też raczej no nie pozwalają na zbyt duże szaleństwo.
1: I nie zachęcają i nawet zbytnio. No,
0: dokładnie.
1: 512 megabajtów pamięci operacyjnej i procesor, no pewnie też nie jakiś bardzo
0: no
1: mocny.
0: Dokładnie. Także tutaj raczej to nie ma sensu po prostu, może tak.
1: Ale z drugiej strony, bo każdy medal ma dwie strony, to brzmi to też dosyć obiecująco, to co mówisz, bo w takim razie, jeżeli tu nie ma zbyt wielkich modyfikacji tego systemu w środku, a różni się to tak naprawdę tylko tarczami i jakimiś wgranymi aplikacjami, to w zasadzie każdy zegarek wyposażony w głośnik i w ten system androidowy powinien być dla nas dostępny, tak?
0: Tak. No dlatego wspomniałem na początku audycji o tej piątej generacji zegarków Fossila, bo to jest druga taka firma, która produkuje dużo zegarków i właściwie to Oni chyba produkują całą resztę, bo tam są różne właśnie te marki związane z modą, typu tam Gucci, typu jakieś tam Armani i też zegarki Fossila jako Fossila. I jakby oni to robią wszystko. I tutaj można by było właśnie liczyć na to, że te zegarki, skoro mają lepszą specyfikację i nowszy procesor, więcej RAMu, no i w niektórych z nich, to trzeba by było sprawdzać, ale w niektórych z nich ten głośnik jest, to można by było liczyć na to, że to działałoby dobrze. Te zegarki są troszkę droższe od tego mojego, jakieś tam 200 zł czy 250 pewnie by trzeba było dołożyć, bo to jest jeszcze z racji też takiej, że to jest teraz nowość tegoroczna.
1: No tak, a za nowości zawsze nieco więcej się płaci. No brzmi to wszystko dosyć obiecująco i być może kogoś zachęciliśmy tą naszą dzisiejszą audycją do używania inteligentnych zegarków nie tylko na iOS-ie czy WatchOS-ie, ale także i na systemie Android, na systemie, jak on się tam nazywał teraz?
0: Wear OS.
1: Tak, Wear OS.
0: Tak jest.
1: No właśnie, TicWatch Pro, tak się nazywa ten zegarek. Myślę, że już powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji.
0: Tak, natomiast, tutaj...
1: Bo można by, można by było przejść gdzieś tam, czy przez całe ustawienia, czy przez rzeczy podobne.
0: No właśnie, ale
1: pytanie, tam... czy ma
0: tam,
1: to sens.
0: No nie ma jakiejś takiej... Nie ma takich rzeczy, na które użytkownik sam by nie wpadł, może tak. To nie jest tak, że te ustawienia są jakoś tak pokomplikowane, poopisywane. No co tutaj, warto to, co wspomniałem na przykład. No mi bardzo się podoba ta opcja wyciszenia telefonu, jeśli się nosi zegarek. Warto też, można sobie ustawić, wyłączyć ekran, który zawsze jest włączony, no bo to jednak sporo oszczędza prądu i też można wyłączyć taką opcję pod tytułem przechyl, żeby wybudzić. No to po prostu ekran nam się nie podświetli, jak będziemy ruszać ręką, podnosić ją do góry, nadgarstek i tak dalej.
1: Wtedy wiadomo, po prostu, jak ktoś patrzy, żeby obudzić, to wystarczy przycisk nacisnąć.
0: Przycisk,
1: tak?
0: lub też jest opcja, właśnie można ją wyłączyć, włączyć, żeby dotknąć ekran i wtedy też zegarek się obudzi.
1: A jeżeli będą się pojawiały jakieś pytania, to oczywiście zachęcamy do pisania komentarzy pod tą audycją. Myślę, Michale, że tam od czasu do czasu zajrzysz i odpowiesz.
0: Tak, zajrzę. No możemy jeszcze, jedyne co możemy jeszcze zrobić w sumie na szybko może, to byśmy pokazali, dlaczego dzisiaj przed audycją z sercem na ramieniu, czy jak to się mówi, sprawdzałem, czy ten SPIC będzie mi działał, bo ja go sobie dzisiaj wrzuciłem, bo moim zdaniem, jeżeli by to była synteza Google, to no byłoby ciężej, bo ta synteza Google
1: jest mniej responsywna. Zaraz,
0: tak, dokładnie. Zaraz ją... Momencik, załaduje się chyba. O, i właśnie.
2: Język.
0: O.
2: Posłuchaj przykładu.
1: Aha.
0: Tutaj.
2: To jest przykład syntezy mowy w języku polskim.
1: Ale
0: tu
1: w ogóle.
0: Mamy znacznie.
1: W ogóle ta jakość jest zdecydowanie gorsza. Taka telefoniczna.
0: No jest taka. No jest taka, jaka jest. I na przykład, właśnie, jeżeli mamy dłuższy tekst jakiś, tutaj mamy, no. Nie taką długą tą wiadomość od Rafała, ale jeżeli mamy jakiś dłuższy SMS typu jakiś kod z banku czy coś takiego, to zanim ona tam sobie weźmie oddech i powie, co ma powiedzieć, no to rzeczywiście nie jest to tak wygodne.
1: Tak, zdecydowanie. No i też ta jakość. Naprawdę
0: tak.
1: Nie działa to za dobrze.
0: No i oczywiście... No, mamy teraz godzinę, mamy godzinę 20:18, rzeczywiście, natomiast, no, jakby powiedziało 20:18, to by mniej było gimnastykowania i...
2: 868 kroki.
0: I by to też pewnie szybciej, natomiast, no tutaj właśnie, to też żeśmy rozmawiali przed audycją, zdarzają się różne kwiatki związane z tą syntezą.
1: Czekaj, jakie to było masło?
0: Masło Clarowane.
1: No właśnie, Clarowane.
0: Tak, tak. To z kolei asystent Google, no bo tutaj to wszystko jakby co z asystentem można robić, też można robić na zegarku, czyli właśnie chociażby na przykład dodawać produkty do listy zakupów. No tutaj ta funkcjonalność asystenta jest podobna do tej na telefonie i właśnie kiedyś dodaliśmy sobie masło do listy zakupów i potem no było trochę śmiechu, jak słuchaliśmy, co na tej liście zakupów jest właśnie.
1: No tak, to się zgadza. No ale rzeczywiście urządzenie tak czy inaczej fajne, ale bez tego SPIC-a to chyba ciężko jednak z nim pracować.
0: Da się, natomiast, natomiast dzisiejsza po prostu audycja zmobilizowała mnie do tego, żebym w końcu to zrobił.
1: No i dobrze, że zrobiłeś, bo się udało i faktycznie gdzieś tam ewentualnie pod audycją co najwyżej możesz troszeczkę bardziej opisać to, co warto mieć, czy jakie narzędzie, czy jakiś link powiedzmy do tego, bo wydaje mi się, że jednak ktoś, kto chce używać SPIC-a, a właściwie tego zegarka, to jednak powinien się na tego SPIC-a zdecydować, bo tu różnicę
0: tak,
1: widać, po prostu widać.
0: Tak, tak, tak. No o ile, jeżeli tego zegarka, to wygodniej jest po prostu. No tak jak mówię, nie wiem jak z tymi nowymi fosilami jest, bo tego nie sprawdzałem. No i raczej ten zegarek mi służy, więc no nie będę...
1: Więc nie będziesz na razie sprawdzał, ale może ktoś na przykład...
0: Dokładnie.
1: Ale może już ktoś się zdecydował, może już ktoś ma i może się podzieli jakimiś swoimi refleksjami w komentarzach, bo rzeczywiście o inteligentnych zegarkach na Androidzie na razie mało się mówi. Mało temat jest zbadany, o Apple Watchu to już wszyscy wiedzą, że jest dostępny, a o tego typu urządzeniach, no jakoś tak cicho, więc trzeba zrobić, żeby było nieco głośniej, bo w końcu jeżeli
0: może...
1: mamy wybór, to lepiej.
0: Dokładnie, może jeszcze ktoś by był na tyle odważny i kupił sobie zegarek Samsunga, to też z chęcią na pewno by ludzie posłuchali, bo te zegarki też mówią, nawet z tego co mi się udało ustalić, mówią po polsku. Natomiast tam jest problem z pisaniem. Bynajmniej był jeszcze pół roku temu, był problem z dyktowaniem po polsku. Także, no ale może ktoś jest odważny i znalazł jakiś sposób, to też z chęcią posłucham.
1: Czekamy, a być może też, jeżeli ktoś się odezwie, to może będzie okazja, żeby zrobić na ten temat również audycję na antenie Tyfloradia. Jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, natomiast to już zbliżamy się do jej końca. Przypominam, że dziś prezentowaliśmy zegarek Tic Watch Pro. Ten zegarek prezentował Michał Leduchowski. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za udział w audycji.
0: Dziękuję, ja też.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19 minęła w kalendarzu, mamy środę, to 28 dzień listopada 2018 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Tomek Pawleta, mój dzisiejszy gość, z którym się dawno, dawno już nie słyszeliśmy. Cześć Tomku.
5: No cześć, witam wszystkich tyflo słuchaczy.
1: Dziś będziemy mówić o sprzęcie, którego jesteś posiadaczem. Sprzęcie, który można raczej zaliczyć już do urządzeń prawie że retro, no bo wieża, o której dziś będziesz opowiadał, ma już kilkanaście lat, chociaż jeżeli ktoś będzie chciał stać się jej posiadaczem, to pewnie gdzieś tam będzie miał możliwość, żeby ją sobie zakupić, a jeżeli ktoś na przykład komuś gdzieś przypadnie ona w udziale z jakiegoś wtórnego rynku, no to miejmy nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej audycji nie będzie miał najmniejszych problemów, aby poradzić sobie z jej obsługą. A mowa tu o wieży produkcji firmy Philips, wieży o symbolu C700. Tomku, z którego roku to jest wieża?
5: No jest to wieża rocznik 2002. Kupiłem
1: i na tamte sobie czasy to ona była taka dobra, czy raczej klasa średnia? Jak to było?
5: To był wtedy, no, ta klasa z wyższej półki wieża. Powiem tak, pojechałem, bo chorowałem na nową wieżę. Pojechałem sobie do MediaMarkt. Miałem upatrzoną wieżę z Panasonica. Nie wiem, nie będę dokładnie modelu, ale ona była też na 5 płyt i miała tak nietypowo te płyty pod kasetami. Nie, że jak zwykle w wieżach standardowo na górze ta klapa na płyty, aha, tylko była pod kasetami. Na samym dole. I tam była właśnie też ten guzik do otwierania, do wysuwania tych tacki, nie? No i ona kosztowała 800 zł wtedy. No i upatrzyłem sobie tą wieżę, no i pojechaliśmy do MediaMarkt, no była ta wieża, wziąłem sobie, bo jeszcze wtedy te czasy były, co można sobie swoją płytę wziąć, przetestować tą wieżę, nie, co tam ona ma, wziąłem sobie płytę, no mówię, kurczę, dźwięk jest super, super, no ale to prawie pojechaliśmy tam z rodzinką z domu, no to a, no grała fajnie, ale tak wizualnie im mówili, nie, to tak obskurno bardziej, tak. No, z wyglądu nie podobała im się, nie? Mhm. Mówią, chodź, pooglądamy dalej. No to oglądamy. W końcu po tym brat mi mówi, patrzcie, jaka tu wieża stoi. No, tata się tak przypatrzy, mówi, o kurde. Mówię, tą ci wezmę, to tak. 1700 zł, Philips. Zacząłem to oglądać. No, faktycznie, kolumny to aż... No, kosmiczny taki, ten kształt taki, już taki naprawdę masywny. No jak ja puściłem na niej tą płytę, mówię, nie, ta już jest moja.
1: No, chociaż nie da się ukryć, że sporo więcej musiałeś wydać na nią. Tu 800 zł, a tu 1700.
5: No 1800 prawie, 1899 zł. Tak.
1: No, to rzeczywiście prawie 1800, no, to 1000 więcej.
5: No tak.
1: Ale było za co płacić, tak?
5: Było po tym, jak przyjechał do mnie kuzyn do domu, bo się potem pochwaliłem z tym, z tą wieżą. No, który mój kuzyn na takim sprzęcie, no to już powiem, zęby zjadł, bo też był za DJ-a, prowadził dyskoteki. No co pierwsze zobaczył, powiedział mi tak, jak zobaczył te kolumny, mówi, Tomek, te kolumny cię przeżyją. I naprawdę miał rację, bo się zna tym.
1: I te kolumny...

0: 834 835, to jest numer z Krakowa i można dzwonić, telefon już w tym momencie jest aktywny i jest do Waszej dyspozycji. Tomku, może na dobry początek opowiedz, jak ta wieża w ogóle wygląda. Zanim przejdziemy do opisu wszelkiego rodzaju przycisków, to jaki jest wygląd tego urządzenia, co ma takiego gdzieś tam może charakterystycznego?
1: To jest taka standardowa mini wieża.
0: Czyli to jest mini wieża. To nie jest żadna wieża budowana na przykład z klocków, tak jak mamy kiedyś były takie Techniksy jakieś albo inne tam wieże, takie, że się stawiało kompakt, tuner, gdzieś tam magnetofon. To wszystko jest w jednej obudowie.
1: W jednej budzie, ale tak choćby trzy segmenty jest. Na dole dwie kasety. Radio i płyty. Zmiarka na trzy płyty. Otwarcz płyt na trzy płyty, zmiarką na trzy płyty.
0: Jasne.
1: No i magnetofon jest dwukasetowy. Jedna klapka ta A ma autorewers. I tak szczerze powiem, że magnetofon to jest tej wieży najsłabszą stroną, bo nie ma tam jakichś takich bajerów typu, że przewija, że zatrzymuje się na danym nagraniu. Nie, tego nie ma. Ale no, coś za coś. No i ona po prostu jest cała taka, no, jak wieża, wyglądem typowa taka wieża w jednej budzie, wszystko.
0: Aha, czyli nie ma niczego charakterystycznego, standardowo raczej. Jak wygląda z tyłu? Czy mamy jakieś tam gniazda, czy coś, czy tylko podłączenie kolumn?
1: Z tyłu mamy podłączenie kolumn, to jest takie zaczaskowe. Kolumny się włącza, no takie zaczaski choćby. No i mamy jeszcze gniazda do wejścia na AUX.
0: I to jest jakie gniazdo? To jest standardowy mały jack, czy jakieś cincze?
1: To są cincze.
0: Cincze. Czyli lewy i prawy kanał.
1: Lewy, prawy. Cztery takie gniazdka są, można telewizor podpiąć i jeszcze coś.
0: Aha. I można regulować gdzieś w tej wieży poziom jednego względem drugiego, czy nie? Czy to po prostu... Jest i tyle.
1: Jest. Ja tak szczerze mówiąc nie miałem podłączonych dwóch rzeczy na raz, bo właściwie ja tylko mam telewizor podpięty pod wieżę. No i regulujesz sobie ten telewizor, głośność, nie, i wszystko, te efekty, nie? No już bezpośrednio na przednim panelu.
0: Jasne, rozumiem. No dobrze, to myślę, że możemy przejść do opisu przycisków, które się znajdują. A, jeszcze tak zapytam, chociaż pewnie odpowiedź będzie twierdząca. Wieża ma pilota.
1: Standardowo.
0: No właśnie, jeszcze o to zapomniałem zapytać. Dobrze, to może przejdźmy do opisu przycisków, co tam mamy, jakie mamy funkcje.
1: Może zacznijmy od tego, że od kolumn. Kolumny są drewniane.
0: Aha, okej, no właśnie, jeszcze te kolumny, które mają ciebie przeżyć.
1: To są dwa razy po 50 W. I one mają taki, oczywiście z tyłu, bas reflex, te otwory. I potem mają z przodu trzy głośniki, tony niskie z podbiciem, bo tam ten głośnik z tonami niskimi, ten sub taki bas, jest taka nad, tak górują nad nim. Góruje taki choćby metalowa, taka plastikowa osłona, na której pisze system, że to jest system Vox. Jest jakiś basowy, dodatkowe podbicie basu tam jest. No i potem poniżej jest osłonięte taką choćby siatką, którą można zdjąć te średnie tony. I po prawej i po lewej stronie są te tony wysokie, sopranowe, nie? I jeszcze na tych kolumnach te niskie tony, ten głośnik, tak choćby jest ponad całą płaszczyzną kolumny, że on tak choćby wystaje, ten głośnik, nad kolumnę.
0: Rozumiem.
1: No. Może o kolumniach tyle. Dobrze. Wieża jest z plastiku, nie żaden metal, jest plastikowa. Jak już mówiłem, z tyłu ma wejście AUX. I jedziemy przód. Na samej górze, właściwie nad klapką, są cztery przyciski. Jak jadąc
0: nad klapką do płyt.
1: Do płyt.
0: Okej.
1: Mamy, jadąc od lewej strony, mamy pierwszy guzik, to jest po otwarciu klapki na płyty, jest ten pierwszy guzik od lewej, to jest do obracania talerzem, bo to jest na zmiarka na trzy płyty, taka

0: talerzowa, którą idzie obracać właśnie tym guzikiem. Potem są takie trzy podłużne guziki, to jest numery płyt 1, 2, 3. Co ciekawe, on jak która płyta jest odtwarzana, bo ja to mam poczucie światła i też to zauważyłem, ale mi to też o tym powiedzieć, że to bardzo ładnie wygląda, jak tak z która płyta leci ten guzik, tak fajnie sobie mruga. To jest taki też fajny efekt.
1: Jasne, a te guziki służą do czego? Że możesz wybrać, która płyta ma zostać odtworzona, czy do czegoś innego?
0: Nie, to jest tylko jedynka, dwójka, trójka. Wciskam dwójkę, zmiarka mi się przełącza na drugą.
1: Leci płyta druga, tak. Trójkę trzecia, jedynka pierwsza.
0: Tak.
1: Jasne.
0: No i koło tych guzików jest ostatni po prawej stronie, to jest do otwierania płyt. Jedziemy niżej, potem jest pod tymi guzikami jest wyświetlacz, normalny wyświetlacz płaski. I na prawo, na tym wyświetlaczu jest tak choćby okrągłe takie kółeczko, ale to jest też wyświetlacz. Tam i na tym kółeczku jest pokazany, jak leci płyta, to jest pokazany czas danego kawałka. Jedziemy po lewej stronie, tak na tym wyświetlaczu są dwa guziki powery. Jeden jest power taki, który wie, że daje nas stan czuwania, jak go naciśniemy. Żeby było ciekawe, dajmy na przykład skończy płyta grać, czy tam kaseta, to gdy nie używamy wieży przez jakieś pół godziny, to ten automatyczny power, ten na stan czuwania, ona się włączy sama. Ale jak nie chcemy tego, to tym guzikiem sobie ustawimy, możemy ją uśpić, tak, taki stan uśpienia.
1: Rozumiem.
0: A pod nim jest power tego typu, no że wyłączamy ją całkiem.
1: Całkiem, czyli po prostu odcinamy tak naprawdę w ogóle zasilanie, żeby nam nawet tego jakiegoś tam minimalnego prądu nie brała, tak?
0: Dokładnie. No i potem, pod tymi guzikami, czy nie pod, jedziemy pod wyświetlaczem, mamy znowu takie choćby koło, takie, to nie jest żadne pokrętło, tylko jest takie choćby w plastiku wyrzeźbione koło. I tam mamy choćby góra i dół koła, to są na górze i na dole, są takie po dwa guziki, tak choćby w takim łuku zrobione.
1: Czyli jakby ćwiartki koła to są tak. Przyciski, tak? To koło tak, jest tak, podzielone tak. Na cztery.
0: Tak. Na górze mamy przyciski dwa, to jest do przeskakiwania pomiędzy nagraniami w płytach. One właściwie też, gdy słuchamy radia, to one nam służą do
1: strojenia?
0: Przeskakiwania. Nie. Te górne nam służą do przeskakiwania po zapamiętanych stacjach radiowych.
1: A, w ten sposób.
0: A na kasecie te dwa górne służą do autorewersu, że możemy przełączać je pomiędzy stronami kasety, nie? Na prawo jest play tego kółka, na lewo jest stop i to jest tak samo do kasety i do płyty ten play stop.
1: Czyli, czekaj, tego kółka jakby, bo powiedziałeś o górnych przyciskach tego tak. Kółka, czyli one są do przewijania, a na dole, te dolne ćwiartki tego kółka to jest właśnie play i stop, tak?
0: Nie, te boczne.
1: A czyli to kółko jest podzielone na więcej części, nie na cztery, na więcej.
0: Jest. Na górze tego kółka, na prawo, na lewo są przyciski, na dole.
1: A, no czyli w sumie mamy sześć.
0: Tak.
1: Sześć, okej, okay, dobrze. No.
0: Ten prawy i lewy to jest, na prawo jest play, na lewo, na równoległy przycisk koło playa to jest stop. A na dole, właśnie tak mówiłeś, są przyciski w radiu, to są służą do strojenia. A w kasecie i w płycie do przewijania.
1: A czyli tu jest tak zastosowane trochę to nietypowo, szczególnie w przypadku płyt, bo zwykle to jest tak, że przeskakujemy i przewijamy tymi samymi klawiszami, a tu mamy osobne. Jakby.
0: Wiem, pamiętam, wiem, jest coś takiego, ale tu jest osobno.
1: Osobno.
0: Wiem, bo jak tak czasem przeskoczy, żeby przewinąć, to przytrzymujesz ten guzik.
1: No właśnie, a tu się okazuje, tak, że tu nic nie działa.
0: Nie. Jak trzymie do tego przeskakiwania, to on automatycznie jedzie numerami dalej.
1: Jasne.
0: Jak już. I dolnymi przewija.
1: Okej.
0: Potem pod tymi guzikami, jadąc pod wyświetlaczem na prawo, mamy 6 guzików, takich przycisków, zaraz stykne pod wyświetlaczem. Jeden guzik jadąc od lewej strony to jest, można sobie ustawić światło wyświetlacza. Normalne, standardowe, mocne i słabe.
1: Czy to z perspektywy twojej jakieś tam poczucia światła, czy resztek wzroku coś to daje?
0: Dla mnie to nie robi, ale wiem, że to jest coś takiego, bo jak faktycznie jak tak się przybliżyłem oczami do tego wyświetlacza...
1: To coś
0: tak,
1: widziałeś.
0: Tak, że jest trochę tam ciemniejszy ten ekran, nie? I no.
1: Jasne.
0: I jednak się ten jasność tego ekranu zmienia, no, ale dla mnie to nie robi różnicy. To jest jeden guzik. Następny guzik to jest memory, czyli program. Program. Wpisujesz w pamięć i do płyt, jak się tworzy playlistę, czyli na przykład nagranie z pierwszej płyty, 5, 6, 7, wciskam w ten program. Zapamiętuję, do zapamiętywania. Tak, i tak samo nim się zapamiętuje stacje w radiu. Tych stacji idzie zapamiętać 49, jest, jak przeskoczymy do radia, 49 stacji idzie zapamiętać. Następny przycisk koło niego to jest przycisk do wstawienia zegara. Szczerze mówiąc, nim się też wcale nie bawiłem, ale wiem, że to jest do zegara. Do ustawienia czasu.
1: No bo dla nas to pewnie jakoś średnio dostępne. Trzeba by się tego jakoś bardzo uczyć na pamięć.
0: Zgadza się, dokładnie. Następny guzik trzeci to jest do autorewersu, że można sobie włączyć autorewers, wyłączyć autorewers.
1: I ten autorewers dostępny jest tylko w jednej kieszeni, tak?
0: Tak jest, w tej prawej. W tej, którym się nagrywa na kasetę. W tej jednej kieszeni.
1: Jasne.
0: Następny guzik to jest, on służy do przegrywania z kasety na kasetę. Wkładamy, no wiadomo, kasety na kasety idzie i jego dwukrotne wciśnięcie zmienia nam, że możemy przegrywać wolnym tempem i szybkim tempem.
1: Z ciekawości zapytam, czy z jakiegoś takiego doświadczenia, testowania, wiem, że w dzisiejszych czasach to już będzie mało praktyczne, ale czy zauważyłeś, że to przegrywanie szybsze powoduje, że jest to jakoś ten materiał wyraźnie zniekształcony? Bo pamiętam, że kiedyś, jak właśnie eksperymentowałem z kilkoma takimi magnetofonami, to jak włączyło się ten dubbing, tak, to się zdaje się tak nazywało, to było zniekształcone, były obcięte wysokie tony.
0: Tak, i tu jest właśnie podobnie, jest inaczej troszkę. Mhm.
1: Czyli nie ma sensu tego używać, jeżeli by nam zależało na dobrej jakości.
0: Nie, naprawdę nie. No i ostatni guzik w tej grupie jest guzik, to jest po prostu rec. Z płyty, z radia, nagrywanie.
1: Czy ta wieża ma jakieś gniazdo mikrofonowe, żeby można było sobie coś podłączyć i nagrać coś własnym głosem, czy nie bardzo?
0: Nie, jedynie na słuchawki.
1: Jasne.
0: Potem zaraz koło tych guzików, jadąc do prawej strony, jest pod... koło wyświetlacza jest, mówiłem, taki choćby okrągły taki miejsce i tam jest pokazany czas, jak leci płyta. Koło tego jest potencjometr, po prostu gałka do robienia głośniej, ciszej. Pod nią jest takie pokrętło, ale to już jest pokrętło. I nim ustalasz, idzie sobie ustalać balans, typu efekty jakieś tam, hala, disco, pop, rock, klasyk.
1: Czyli to jest korektor.
0: Tak, zgadza się. I koło tego korektora idzie sobie, są takie 3 guziki znowu. Tak naokoło tego kółka. Mhm. I tam sobie idzie przełączać po trybach. Tam jest jakiś tam pop, rock, klasyk. Potem przełączam na drugi tryb, tam jest jakiś Dolby Digital, Dolby Surround, jakieś tam tego typu rzeczy. Disco, hala.
1: Czyli
0: tak
1: różne takie efekty, różne jakieś tam, ale to jest głównie korekcja. Czy można sobie jakoś, czy odkryłeś, jak można własnoręcznie sobie ustawiać ten korektor, jeżeli byśmy chcieli, czy się w ogóle da?
0: Nie da się, nie ma żadnego equalizera. Mhm. Po prostu trzeba tymi guzikami.
1: Jesteśmy zdani tylko na te tryby.
0: Tak, zgadza się.
1: Rozumiem.
0: Ale tak, stricte mówiąc, to ja to sobie kiedyś inaczej wyobrażałem, że to jak hala, disco, to jest... Byłem kiedyś u kolegi, który miał, a to już też lata temu, właśnie przed zakupem tej wieży. Jak na komputerze włączył muzykę i włączył hala, to ten dźwięk był faktycznie choćby z hali. Taki jest, taki był pogłos halowy. Tak choćby z oddali na hali było słychać ten dźwięk. Na przykład miasto, czy tam z miasta, tam były słychać jakieś w tle samochody, echo takie jak to na rynkach czasem, czy na placach. A w tej wieży, w tych wieżach to nie wiem, ale ja tak odbieram. Tu jest po prostu ucięty bas, dodany sopran,
1: wiesz
0: ujęty
1: co?
0: Sopran.
1: Ja mam pewne podejrzenie, bo tu może nie chodzi o halę disco, tylko o dancehall, czyli o ten taki styl muzyczny, a nie o pomieszczenie.
0: Może.
1: Bo skoro mamy pop, skoro mamy coś, to może mamy właśnie dancehall i to jest właśnie taki gatunek muzyki, mogą być ustawienia tego korektora opracowane z myślą o tej muzyce. No może o to tu chodzi. Ja dlatego nie ma pogłosu.
0: Ja najbardziej słucham na rock, bo tam jest taki najlepszy, największy bas gdzie. Ten dźwięk jest taki najwyraźniejszy. Ale jak tak się między tymi dźwiękami przełącza na Dolby, to tam jest takie bardzo... On bardziej tak, ten Dolby właśnie służy do takich kawałków typu spokojnych. Bo tam nie jest, nie ma, tam nie chodzi, że nie ma basu, a w tym jest bardzo fajne echo.
1: No właśnie też jest to stereo tak jakby poszerzone tak, prawdopodobnie.
0: Dokładnie,
1: tak?
0: zgadza się.
1: Jasne.
0: Tu już mu odpowiedziałem, tutaj tego. Aha. I pod tymi właśnie jeszcze guzikami pod ekranem jest taki, są takie cztery guziki. CD, tape, tuner i aux. One są takie choćby kwadrat, w kwadracie. Tu ten pod tym, ten pod tym jest CD, tape, radio i aux.
1: Czyli tak, u góry mamy CD i tape, a na dole mamy radio aux.
0: Nie, u góry mamy CD, radio. Aha. Na dole mamy tape aux.
1: Tape aux, okej. Okay. No to jest myślę, że ważne, żeby jeżeli ktoś wejdzie w posiadanie takiego sprzętu, to żeby też wiedział, co jest pod czym.
0: A obok nich są dwa guziki do podbicia basu. Jak się na go naciśniesz, to się włącza bas, albo się go ten bas wyłączy, ten dodatkowy bas, bas refleks. O. Mhm. A już tak stricte mówiąc, to już było. Na lewej stronie, tak choćby na rogu wieży, tak choćby na kącie wieży, nie na przodzie, nie na boku, tylko tak praktycznie na samej przekątnej tej wieży, na tym kancie mamy właśnie wejście słuchawkowe, no standardowy jack.
1: Mały jack, tak?
0: Tak jest. A nad nim mamy jeszcze trzy przyciski. Jeden, ten od dołu pierwszy to jest... Znaczy się, test do RDS-u. Ja go przetestowałem na tej zasadzie, że słuchając płyty czy kasety, po wciśnięciu jego o pełnej godzinie mi się nic nie robiąc włączało radio RMF FM, jak fakty lecą.
1: A, czyli obsługiwał tę jakąś taką specjalną flagę. Ja teraz nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale są takie do informacji, też do wiadomości dla kierowców na przykład. Można
0: tylko
1: wysyłać.
0: W RMF-ie mi się w żadnej innej stacji o pełnej godzinie, gdy się pojawiały fakty, płyta się wyłączała, włączało się RMF.
1: Aha, jasne.
0: Guzik nad nim to jest też jakiś do RDS-u, że on ci wyświetlał stację, co teraz grane.
1: No tak, te wszystkie informacje,
0: dokładnie,
1: które tam są wysyłane.
0: A nad nim jeszcze jest jeden taki guziczek, który wyciszał szumy. Czyli jak nagrywaliście, to jest właśnie dobre do nagrywania. Jak nagrywam z płyty czy z radia, to na kasecie jest ten szum tak choćby wyciszony. To jest do tego ten guzik, ten taki wyciszacz szumu.
1: Czy to dobre efekty dawało, czy raczej psuło ten dźwięk niż cokolwiek dawało
0: sensownego? Powiem tak, że bardzo dobre. Bardzo polecam, to jest fajna funkcja.
1: Okej.
0: Okay. No i na wieży guzików to już by było na tyle.
1: Teraz co, jeszcze pilot pewnie, tak?
0: Jeszcze pilot.
1: Okej.
0: Okay. Pilot mamy, standardowy taki pilot do wieży. Jadąc od góry mamy... Na samej górze dwa guziki. Jest od lewej strony, zaczynając, to jest taki red, taki do wyciszania. jak są w telewizorze, że nie musimy przekręcać gałką, żeby, czy tam naciskać plus i minus do głośniej, tylko chcemy go nagle być od razu.
1: Czyli taki mute po prostu. Tak, to mute, dokładnie, zgadza się. Przycisk do wyciszania natychmiastowego. Mhm.
0: Na prawo, zaraz jest, na ta choćby drugiej stronie tego pilota, jest power do włączenia. Potem poniżej mamy cztery przyciski. O, standardy. CD, tuner, tape, aux. Poniżej mamy trzy przyciski do płyt. Z płyta 1, płyta 2, płyta 3. Poniżej właśnie mamy też takie trzy przyciski do balansowania tym korektorem tym dźwiękowym. Typu te ustawienia typu disco, hala i tak dalej. To są do tego trzy guziki. Poniżej są trzy guziki, których niestety funkcji ta wieża nie obsługuje, bo kupując tą wieżę, jest czytając instrukcję tej wieży, to są opisane dwie wieże, Philips C700 i C710. I ona, ten sam pilot obsługuje te dwie wieże.
1: Rozumiem.
0: Te dwa guziki, one są po prostu u mnie niedostępne, one są dostępne w tej wieży C710.
1: A pamiętasz może, jakie funkcje one realizowały w tamtej wieży, czy nie?
0: Nie pamiętam. Okej. Następny guzik jest automatyczne usypianie. Dżemka. 15 minut, 30, 45 minut i godzina.
1: I to w zależności od tego, ile razy naciśniemy ten przycisk, tak?
0: Chcemy 15 minut dżemkę, raz. Pół godziny, dwa razy. I tak dalej.
1: Okej.
0: Okay. Do godziny. Na dole mamy trzy, pod nimi mamy trzy guziki. Dwa to są do ustawienia alarmu znowu i zegara. A koło niego mamy pauzę do kompaktu. Pod nimi mamy guziki głośności. Play, stop. Play stop, potem znowu przewijanie płyt, kawałków na płytach i przechodzenie pomiędzy kanałami radiowymi. Pod nimi właśnie mamy znowu te guziki do strojenia radia i do przewijania muzyki na płycie. Tak, wierzę, tylko że tu jest na pilocie inaczej troszkę.
1: No tak, inne jest to ułożenie.
0: Tak. Poniżej mamy dwa guziki, którymi się ustawia losowe wybieranie utworów, że nacisnę jeden z tych guzików, to wieża sobie sama losowo wybiera utwory z płyt. Pomiędzy nimi jest właśnie też ten do programowania. Jeden jest do włączania tego losowego wybierania utworów, a drugi jest do wyłączania po prostu. A na samym już dole pilota są dwa guziki też do tego ustawiania tego podwójnego podbicia basu.
1: Jeszcze o to losowe wybieranie zapytam. Czy to jest tak, że wieża wybiera losowo, ale tylko z jednej płyty, potem się przełącza na następną? Czy to jest tak, że jak mamy trzy płyty w zmieniarce, to na przykład raz wybierze utwór z jednej, raz z drugiej, raz z trzeciej?
0: Zgadza się. Może być tak, że polecą trzy utworki z pierwszej płyty, jeden z trzeciej, znowu dwa z drugiej i tak sobie ona se tak miesza, nie? Jak jej wygodnie. O, tak.
1: Rozumiem.
0: Działanie pilota byłoby na tym już też, bo to już w samym dół i tam już właśnie mamy już te guziki do tego podbicia basu.
1: Dobrze.
0: Co było ciekawiej, to jak opisałem, że tam są na wieży takie dwa guziki, to jak się ten bas włączy, to tam koło nich jest taka dioda i też tak fajnie sobie mruga.
1: Rozumiem. No dobrze, to teraz popytam jeszcze o parę rzeczy. Zapytam o radio. Jak z anteną? Czy musimy mieć jakąś zewnętrzną antenę, czy mamy coś w tej wieży jako takie, jakąś antenę, którą możemy sobie rozłożyć? Jak to jest?
0: Na kablu zwykła antena taka jeszcze standardowo z wieżą była.
1: Mhm. I to wystarcza.
0: Powiem tak, jak się przeprowadziłem z innego pokoju, to miałem wieżę bardziej przy oknie, to mi starczyła. A teraz mam wieżę bardziej przy drzwiach, to zastanawiam się, czy nie dokupić sobie jeszcze jakiejś dłuższej anteny.
1: Ale jest możliwość w ogóle podłączenia? Tam jest jakieś gniazdo, do którego można tę antenę podłączyć?
0: Tak, jest takie wejście na tą antenę.
1: Rozumiem. I też jak z tyłu pewnie.
0: Z tyłu. Właśnie nad tam, gdzie się włącza te podpina te kolumny. Właściwie to pod AUX-em, o.
1: Mhm, jasne.
0: Tam w tych miejscach. Tak.
1: Radio obsługuje tylko UKF? Czy coś jeszcze?
0: Tam jeszcze jakieś takie krótkie fale są, bo tam jest, jak gdy wcisnę tuner, to mi właśnie wyskakuje, o. Leci UKF i potem jest, o, AM, czy jakieś te stacje, tego typu rzeczy.
1: Aha.
0: I tyle.
1: Czyli pewnie jakieś krótkie albo średnie, bo długich nie obsługuje,
0: nie,
1: tak?
0: Nie ma.
1: Nie ma. Okej. Okay. No dobrze, to Tomku, to w takim razie może coś spróbuj nam odpalić na tej wieży. Podejrzewam, że no, Skype, przez którego jesteśmy połączeni, no nie przeniesie nam za bardzo dźwięku, no ale przynajmniej tak poglądowo, żeby naszym słuchaczom pokazać, że rzeczywiście coś tam gra. Spróbujemy?
0: Tak, już płytę uruchamiam.
1: Dobrze. To ja może wyciszę nasz podkład.
0: Dałem na największy bas, jaki możliwy na tym system rock.
1: Okej. Rozpędza się. No i istotnie, rzeczywiście, basu trochę jest.
0: No, u mnie wszystkimi meblami rusza, więc...
1: No tego aż tak tu nie słychać. Ale rzeczywiście imprezę można robić.
0: I nie wiem, czy to w radiu będzie zauważalne, ale jak... To jest co ciekawe, jak dam na całą parę, na cały fol, to ten bas jest tak choćby minimalnie mniejszy. Jak zaczynam stopniowo wyciszać, ten bas się robi coraz większy.
1: No nie, tego za bardzo nie było, słuchajcie, ale przypuszczam, że to może jakieś być zabezpieczenie, żeby się po prostu te kolumny nie albo nie spaliły, albo membrany się może gdzieś nie poprzerywały.
0: Nie wiem, czy to będzie słychać. O, teraz jest właśnie na tym roku. Jest taki pogłos. A teraz sobie przełączymy na ten Dolby Surround. Słychać takie echo większe?
1: Nie, niestety nie bardzo, przynajmniej ja tego nie jestem w stanie wychwycić. No, podejrzewam, że musielibyśmy mieć tu jednak lepszą jakość połączenia, żeby coś się udało zarejestrować. No ale przynajmniej jakoś poglądowo omówiłeś ten sprzęt i opisałeś jego wygląd, więc jeżeli ktoś się zdecyduje na zakup takiego urządzenia, po prostu będzie miał łatwiej, albo jeżeli gdzieś dostanie je, bo no, ta wieża, jak rozumiem, już w sprzedaży nie jest.
0: No nie, jak już to gdzieś z rynku wtórnego, chociaż też, no, może być, nie, ktoś będzie na Allegro szukał gdzieś na Elixie, to jeszcze ma szansę gdzieś ją znaleźć, nie?
1: No właśnie, to zapytam, wieża z roku 2002, po 16 latach, jak się sprawuje? Czy zauważyłeś jakieś problemy z nią, czy nadal jest wszystko w porządku?
0: Powiem tak, czasem się talerz przytnie przy zmienianiu płyty. Ale to wystarczy wyłączyć ją z gniazdka, włączyć na nowo, wszystko gra. Laser nie był ani razu czyszczony. Już sobie tam wyobrażam, jak tam w środku wygląda, bo już tyle płyt przemielił. Aha, i co do odczytu płyt? Nie odczytuję MP3-ek, same audio odczytuję.
1: Tylko audio. Mhm.
0: Jak kupowałem wieżę, to tam już koło mojej stał Philips, nie powiem dokładnie modelu, nie pamiętam, ale już miał, no był też coś w tej cenie jak mój, który już miał właśnie format MCU, czytał MP3. To właśnie wtedy już wchodziły też te wieże na rynek z MP3-kami, ale porównując ten dźwięk, mówię, nie, coś za coś, tamta miała MP3, ale miała zdecydowanie gorszy dźwięk, więc wziąłem sobie tą, bo mi się bardziej podobał dźwięk.
1: I służy ci do dziś i jesteś
0: zadowolony. Nie zamieniłbym na żadny inny nowy sprzęt.
1: Okej.
0: Bo naprawdę, no.
1: Okej, okay, no to w takim razie chyba będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać, Tomku, na koniec, co do swoich wrażeń albo jakieś uwagi, coś, o czym nasi słuchacze powinni wiedzieć odnośnie tej wieży.
0: No po prostu nie. Co o tej wieży, to już powiedziałem wszystko chyba dokładnie, ale mam takie wrażenie, że no nie wiem, może ja się nie znam, ale żeby jakby mi ktoś gdzieś znalazł sprzęt, może nie z tymi funkcjami, bo na pewno już nie będzie kaset, nie będzie ten zmieniarki, ale żeby mi znalazł taki zestaw audio z takim dźwiękiem, no to bym mu bardzo wdzięczny. Jeździłem po różnych sklepach i naprawdę no czegoś takiego, no to poza kinami domowymi, poza jakimiś tam, nie wiem, głośnikami do komputera, no takiego sprzętu to już no trzeba się nieźle nagimnastykować. Chyba, że w jakichś audiofilskich sklepach gdzieś tam te zestawy audio możliwe, jakiś hi-fi, że no możliwe, że już mają taki sprzęt tego typu, nie?
1: I może i też, skoro już to by było tak bardzo audiofilskie, to za większe pieniądze, tak?
0: Powiem tak, dla dźwięku to mi nie robi kasa różnicy. Na raty się bierze, ale za dźwięk to bym oddał, nie wiem...
1: Wiele.
0: No, no dokładnie, nie kupię okay. byle czego, tak.
1: Dobrze, dobrze Tomku, to ja ci bardzo dziękuję za udział w naszej dzisiejszej audycji i opowieść o wieży Philips C700. Myślę, że po tej audycji nasi słuchacze, jeżeli wejdą gdzieś w posiadanie tego urządzenia, nie będą mieć żadnych problemów z jego obsługą. Dzięki,
0: nie,
1: raz jeszcze.
0: Nie, będą bardzo zadowoleni co do płyt, który czy no, do odtwarzacza w CD, który jest bardzo dobry laser, bardzo dobrze płyta, czyta płyty. Powiem, że niekiedy w samochodzie słuchaliśmy, włączyliśmy płytę, czy tam gdzie indziej to skakała, tu jakaś mała ryska gdzieś tam tego, to tu już miał problem, włożyłem ją do mojego sprzętu, czyta bez zajęknięcia.
1: Jasne. Tomek Pawleta opowiadał o wieży Philips C700 na antenie Tyfloradia w dzisiejszej audycji. Dzięki raz jeszcze. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Środa, 4 dzień października w kalendarzu, godzina 20, no już prawie 7 na zegarze, a zatem rozpoczynamy 203. wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś w takim, no nieco uszczuplonym składzie, ale składzie jak najbardziej gotowym, żeby wam przekazać różne ciekawe informacje. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy, żebyście tu z nami posiedzieli. Nie wiem, jak długo, informacji trochę jest, a może jeszcze coś od siebie dorzucicie, no to może to nam trochę czasu zająć. Także zróbcie sobie jakieś kawki, herbatki, czego tam chcecie, jakieś może kanapki nawet warto było sobie przygotować. A teraz startujemy. Na dobry początek kilka słów o tym, o czym my właściwie dziś będziemy do was mówić. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Gimbal, który zawsze uchwyci twoją twarz w kadrze. TD Accessibility Adapter. Wtyczka pomagająca ustawiać preferencje dostępności w przeglądarce. Chińskie kieszonkowe konsole do emulatorów przemówią. Warsztaty stworzenia dokumentów w LaTeX-u od Fundacji Prowadnica. Be My Eye dostępne dla wszystkich użytkowników iOS. Proton Captcha. Bezpieczne i dostępne zabezpieczenie antyspamowe. Oficjalna aplikacja Reddita na iOS bardziej dostępna. VoiceOver lepiej czyta powiadomienia w pierwszej becie iOS-a 17.1. Custom Browse Mode, nowy dodatek do NVDA. Mouse Wheel Scrolling, kolejny dodatek do NVDA, tym razem symulujący przewijanie myszką. Kolejny dodatek dla NVDA, tym razem tłumacz. Niewidomi usłyszą zaćmienie słońca. Elementary OS. Dystrybucja Linuxa dla fanów prywatności, bardziej dostępna. Podoba ci się NVDA? A może masz uwagi? Wypełnij ankietę. Data Navigator. Narzędzie udostępniające wizualizację danych niewidomym. Microsoft udostępnił dużą aktualizację Windowsa 11. Nadchodzi automatyczne tłumaczenie podcastów w Spotify. Raspberry Pi 5 ujawnione. Oprócz widoku w HTML w Gmailu, Google zamknie jeszcze jedną swoją usługę. Tym razem będą to podcasty. Spotify ułatwi wspólne słuchanie muzyki dzięki nowej funkcji Jams. Meta też ma swoje chatboty. ChatGPT od teraz widzi, słyszy i mówi na głos. Alexa będzie bardziej inteligentna. Nowości od Google. Czwarty odcinek EBU in Action właśnie się ukazał. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
3: W Cyfroprzeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyfropodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
1: No, tyle tytułem wstępu, a teraz myślę, że już możemy rozpoczynać to nasze dzisiejsze spotkanie. A startujemy tak trochę uzupełniając to, o czym mówiliśmy poprzednio, bo ja mówiłem o tym, że selfie stick to jest narzędzie, które może się przydać nie tylko modelom z Instagrama, ale też i niewidomym. Zresztą tam nawet taka dosyć fajna dyskusja się wywiązała w komentarzach pod poprzednią audycją. Była mowa między innymi o tym, że jako wyzwalacz możemy wykorzystać Apple Watcha, jeżeli go mamy, wyzwalacz do naszego aparatu. Jeżeli na przykład nie mamy takiego selfie sticka z pilotem sterowania bezprzewodowego za pomocą Bluetootha. Same te piloty też można sobie kupić, to o tym wspominał Michał. Dziękujemy bardzo za te różne sugestie, informacje, zatem zajrzyjcie sobie do komentarzy pod poprzednimi tyfloprzeglądami. Natomiast teraz kilka słów o urządzeniu, które jest takim no, rozszerzeniem selfie sticka i to jest rozszerzenie no, będące już nieco bardziej skierowane dla profesjonalistów, konkretnie dla tych, którzy zajmują się filmem. Mianowicie kilka słów o pewnym gimbalu. Piotrze, ty nam opowiesz na dobry początek, może powiedzmy, co to właściwie ten gimbal?
4: Gimbal, no właśnie, to jest, w ogóle czystym przypadkiem algorytm to dał fajnie na początek tej audycji. To nie było nawet wrzucone do sekcji z poprzedniej audycji, ale w sumie to mogłoby być faktycznie. Gimbal to jest pewnego rodzaju statyw, można tak to nazwać, na którym montujemy swój smartfon, którego głównym zadaniem jest ustabilizowanie tego telefonu, bo jednak kiedy niesiemy telefon, nakręcamy wideo, no to ten obraz często robi się, no trzęsie się, tak? I telefony dzisiaj mają oprogramowanie, które ma temu zabezpieczyć, natomiast...
1: Po prostu tak czy inaczej ręka nam drży. To tak. Nieważne, jak bardzo jesteśmy wyćwiczeni, a zwłaszcza, no przynajmniej ja to widzę po sobie, że mi na przykład ręka drży dość mocno, jak coś trzymam, więc może to też kwestia braku jakiegoś takiego wyćwiczenia, pewnych chwytów, może osoba widząca albo taka, która ten wzrok straciła, będzie miała z tym mniejsze problemy, ale każdy tak naprawdę będzie miał większy lub mniejszy problem z tym drżeniem ręki, zwłaszcza jak będziemy chcieli coś nacisnąć, no, czy to kliknąć na ekranie, wywołanie zrobienia zdjęcia, czy to po prostu kliknięcie spustu migawki, no to zawsze nam ta ręka zadrży.
4: No dokładnie, dla takich ludzi powstały takie urządzenia, które mają taki statyw, który jest ruchomy, on ma swoje akcelerometry, silniczki, dzięki którym no po pierwsze właśnie nam ten obraz ustabilizuje, ale też przy okazji pozwalają nam takie urządzenia często jakoś wtedy tym telefonem obracać, jakieś bardzo ciekawe w ten sposób ujęcia sobie robić. No i właśnie takie urządzenie zaprezentował niedowidzący YouTuber. Urządzenie nazywa się iSteady M6, jest od takiej ciekawej firmy, o ciekawej nazwie Hohem. No taka To jest chyba jakaś chińska firma, chociaż nie jestem pewny. Natomiast co to urządzenie nam daje? No oprócz tego, o czym właśnie wspomnieliśmy, ma taki specjalną doczepianą kamerkę, którą dostajemy w zestawie, to nie musimy tego dokupywać. I ta kamerka po prostu może śledzić naszą twarz. Dlaczego to się nam może przydać jako osobom niewidomym? No właśnie, no, między innymi dzięki temu, właśnie po to, żeby zawsze nas po prostu było gdzieś w kadrze widać. To jest główny cel tego urządzenia. Właśnie robimy jakieś ujęcia gdzieś na ulicy, na przykład gdzieś idziemy, no, bo dzisiaj telefony mają bardzo taki szeroki kąt widzenia. Do tego celu to urządzenie zostało stworzone, ale moglibyśmy je spokojnie też wykorzystać podczas na przykład rozmów wideo, bo czasami gimbale już miały takie funkcje, natomiast one często bazowały na aplikacji dołączanej do tego gimbala, więc co za tym idzie, gdybyśmy chcieli sobie nagrywać, nie wiem, na przykład wbudowanej aplikacji aparatu na iPhone'ie, gdzie dostajemy więcej informacji o tym, czy nas widać, czy nie, lub podczas jakiejś konferencji, czy to na Zoomie, czy na FaceTime'ie, czy jakiejkolwiek innej aplikacji, no to się nie dało tego zrobić. Natomiast w tym urządzeniu to jest właśnie przeniesione do tej zewnętrznej kamerki, która po prostu działa wszędzie. Ponadto to jest o tyle fajnie zrobione dla nas, że włączenie tej funkcji śledzenia naszej twarzy to wykonujemy poprzez fizyczny przełącznik, który jest na urządzeniu. Później jeszcze musimy przed kamerą wykonać jakiś gest. Tutaj niestety ten youtuber nie powiedział, jak to wygląda, ale to też jest dostępne, da się to zrobić. I od tego momentu ten gimbal po prostu będzie tak się obracać, żeby nas było zawsze widać, niezależnie od tego, czy ten gimbal po prostu gdzieś stoi przed nami, leży na stole na przykład, czy po prostu trzymamy go w ręku w odpowiedniej odległości, żeby po prostu naszą twarz było widać.
1: Swoją drogą ciekawe, jak on się zachowa, jeżeli będzie faktycznie jakiś ruch uliczny i na przykład gdyby przed tą kamerką chodziło kilka osób, to czy będzie rzeczywiście ta kamerka na tyle sprytna, żeby śledzić nas, czy on po prostu będzie śledził każdego, kto będzie człowiekiem?
4: Wiesz co, ja myślę, że jeśli to zostało stworzone dla vlogerów, a tam jest pewnie jakieś oprogramowanie, chociaż podstawowe, do rozpoznawania twarzy, to myślę, że to powinno być na tyle mądre, żeby zawsze śledziło nas.
1: No też bym sobie tego życzył.
4: Dokładnie. No i jeszcze taka jedno ciekawe zastosowanie, o którym pomyślałem, zwłaszcza w tych nowszych iPhone'ach, chociaż najnowszy Android też już nad czymś takim pracuje, wcale też takie coś nie musi nam się przydać tylko w aplikacjach na smartfonie, no bo często możemy wykorzystać nasz smartfon jako kamerkę do komputera i zresztą nawet na przykład Apple do tego takie specjalne statywy zaczęło produkować, no ale równie dobrze moglibyśmy to postawić właśnie na tym gimbalu właśnie, no i przez to, że on działa bez pomocy aplikacji, no to równie dobrze możemy mieć po prostu telefon podłączony do komputera, no i wtedy uczestniczyć udział w jakichś konferencjach, używając po prostu naszego telefonu jako kamerki, żeby nas było dobrze widać. No i co jeszcze możemy o tym urządzeniu powiedzieć? No ma właśnie bardzo dużo przycisków, które wszystkie są takie odczuwalne, mają skok. Po włączeniu czy wyłączeniu tego urządzenia dostajemy sygnały dźwiękowe, więc no wiemy, czy urządzenie działa, czy nie. Możemy je ładować przez USB-C, więc jeśli mamy nowsze telefony, czy to iPhone 15, czy nowsze Androidy, no to możemy sobie tego gimbala z telefonu ładować, gdyby była taka potrzeba, czy tutaj chyba nawet na odwrót jest powiedziane. Nie wiem, ile to urządzenie działa na baterii, ale myślę, że kilka godzin na pewno spokojnie, bez problemu powinno zadziałać. I można je kupić w Polsce i tutaj niestety nie jest bardzo tanie, bo kosztuje około 800 zł, 780 zł, taką cenę znalazłem. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie, jeśli chodzi o ceny gimbali. Przypuszczam, że no to jest takie chyba jedno z lepszych urządzeń przez to, że ma tą dołączaną kamerkę.
1: No najtańsze gimbale, jak tak przeglądałem, Allegro, to około 400 zł kosztują, więc tu mamy no ponad dwa razy tyle.
4: No jest różnica. No jest różnica, więc wydaje mi się, że to jest coś, czym zainteresują się osoby, które naprawdę czegoś takiego potrzebują. Może prowadzicie jakiś kanał na YouTubie, albo chcecie prowadzić, albo właśnie bierzecie udział w wielu rozmowach wideo, no i chcecie być na 1000% pewni, że was dobrze widać. No i jeśli jesteście taką osobą, no to wydaje mi się, że jak najbardziej warto się tym urządzeniem zainteresować.
1: Ale to już naprawdę, słuchajcie, coraz więcej jest takich rzeczy, które nam ułatwiają korzystanie także z tego elementu wideo. Już coraz więcej, mam takie wrażenie, zauważyć można takich narzędzi i technologii, które nam pomagają faktycznie jakoś być w stanie albo skorzystać z tego, że ktoś nam zrobił jakieś zdjęcia i sobie je odczytać, albo też no, samodzielnie czegoś użyć i jakieś tam powiedzmy zdjęcia sobie czy to przetestować, czy na przykład w ogóle samodzielnie tworzyć z większym lub mniejszym skutkiem. Ja ostatnio na przykład czytałem o Be My Eye, to też będziemy jeszcze o tym mówić, ale czytałem taki opis, jak ktoś zrobił zdjęcie nieba i zadawał temu narzędziu bardzo dużo pytań na temat tego zdjęcia i jednym z końcowych pytań było, czy to zdjęcie jest wyraźne i czy to zdjęcie nadaje się na przykład do publikacji w mediach społecznościowych. Taka weryfikacja przez sztuczną inteligencję, no wiadomo, nie zawsze możemy jej zaufać, natomiast jeżeli nie mamy nikogo na podorędziu, żeby nam pomógł w tych kwestiach, to może nawet i do tego typu zastosowań taka sztuczna inteligencja połączona z różnymi fizycznymi zabawkami, takimi jak właśnie gimbale, selfie sticki i inne tego typu może być przydatna. Wspominałem, że możecie do nas dzwonić i pisać, i w ogóle się z nami kontaktować, no to zapraszamy bardzo serdecznie. Z tej okazji skorzystał Patryk. Witamy cię, Patryku. Z czym
5: witam
1: do nas
5: bardzo
1: dzwonisz?
5: Serdecznie. Ja przychodzę, jak to ja, z większości z nowościami w grach, a w zasadzie z nowościami w grze, ponieważ dzisiaj będziemy się ścigać, a w zasadzie jeszcze się nie będziemy ścigać, ale będziemy się zbliżać do tego, żebyśmy się ścigali, bo Forza Motorsport 1 już zawitała do recenzentów. Jest ponad 24 godzinnych, jest taka wersja recenzencka, a jutro ukaże się prawdopodobnie, albo nawet dzisiaj w nocy, ukaże się wersja dla tych osób, które zrobiły pre-order. I tutaj nie bardzo wiem, czy jest to pre-order wersji standard, którą ja zakupiłem, czy premium.
4: To jest pre-order wersji premium ewentualnie, bo to można właśnie albo zakupić tą wersję premium, która bodajże 400 zł z hakiem, a 440 kosztowała, albo jeśli macie wykupiony abonament Xbox Game Pass, no to tam jest też taki osobny pakiet premium add-ons bundle, chyba to się nazywa, i to kosztuje 180 zł i to po prostu wtedy dostajemy te wszystkie elementy premium, czyli to jest właśnie ten wczesny dostęp, który stopniowo jest oblokowywany w każdej strefie czasowej o północy. Więc kto wie, jeśli będziecie do nas dzwonić, to może i jak tylko Tyflo Przegląd się skończy, to będziecie mogli sobie pograć. Mniej więcej to jest ta wersja i no właśnie ona się ukaże 5 dni szybciej, a dla wszystkich no to już się pokaże we wtorek 10 października.
5: No to znaczy się tak, ja w ogóle, no to ja się w takim...
4: A jeszcze... Jeśli jeszcze mogę dodać, bo też istotna kwestia, której w sumie teraz sobie przypomniałem, ten pre-order, bo to też jakoś nie było wcześniej doprecyzowane, będzie dostępny, ten wczesny dostęp dla osób, które grają albo na komputerze, albo na konsoli, ale nie w chmurze.
5: Tak, to wiem, to akurat tak. Natomiast no, ja się zastanawiałem, bo no, ja kupiłem Forzę dosłownie no 3 dni temu, i troszeczkę się podłożyłem, no bo zakupiłem edycję standard, no bo taką możliwość dostałem i od wczoraj mogłem zacząć poniekąd ściągać tą wersję i ona mi się jakby ściągnęła do pewnego momentu, natomiast kiedy próbuję uruchomić tą grę, to pojawia się, no przepraszamy, niepowodzenie, ta gra jeszcze nie jest dostępna. Co w zasadzie dostanę, no bo jeżeli jest to pre-order, jeżeli ja w pre-orderze mogłem już kupić edycję standard, to co ja na tym jakby zyskam? No bo skoro nie zyskam wczesnego dostępu, no to a mogę częściowo już to pobrać, to co ja w takim razie dostanę?
4: Wiesz co, nie jestem pewny, no bo w wersji premium to już tam dostaje się całkiem sporo, bo dostaje się trochę wirtualnej kasy na start, którą w trybie jednoosobowym wykorzystujemy do kupowania nowych samochodów.
5: Tak, tak,
4: no,
5: tak.
4: Właśnie dostajemy też nowe samochody, dostajemy przepustkę do tak zwanego car passu, który trzeba ogólnie wykupywać osobno i to też daje nam nowe auto co tydzień, tam ma być 30 aut takich zaplanowanych.
5: Ale chyba będzie dostępny później ten car pass, nie? To nie od razu.
4: Od przyszłego tygodnia chyba to się zacznie. Tam co tydzień będzie nowy samochód wypuszczany. No on w tej wersji premium też jest dołączony.
5: No to właśnie to się dlatego zastanawiam, no bo mówię, taki pre-order zrobiłem, edycji standard, no i teraz jest pytanie, czy ja przez to, że zrobiłem przedsprzedaż, czy coś za to zyskam, czy po prostu... No bo to by było bez sensu, gdybym jakby nie zyskał nic. To na jedno by wyszło, czy żebym kupił edycję standard, jak już to wszystko wyjdzie, więc
4: właśnie myślałem, że... Statystyki w firmie podbić.
5: No, pewnie tak. Natomiast no, ja chciałem tu już powiedzieć o... Bo już jedną recenzję sobie posłuchałem, więc już wiem dość dużo na ten temat, jak ta dostępność działa z konsoli Xbox. Generalnie jest wszystko czytane z tego, co udało mi się zaobserwować. Jest taki, powiedzmy, samouczek dostępnościowy, który nam pokazuje, co jaki dźwięk oznacza. Mamy dźwięki od pierwsze, no to na pewno mamy dźwięk, który nam pokazuje, kiedy zbliżamy się jakby do zakrętu i kiedy w ten zakręt wchodzimy i kiedy z niego wychodzimy, a też jest możliwość w ogóle włączenia panoramy i są dwa sposoby tej panoramy. Pierwszy sposób to jest taki, jaki mieliśmy w top speedzie, czyli na przykład jeżeli mamy skręcić w prawo, to samochód się nam przechyla, dźwięk samochodu nam się przechyla w lewą stronę i na odwrót, ale też może mamy odwrotny tryb, czyli jeżeli mamy skręt w prawo, to samochód się nam przekręci w prawą stronę. To tak a propos właśnie zakrętów, musimy sobie to włączyć. Jest audiodeskrypcja, która opisuje nam, co się dzieje powiedzmy w tych takich nadstępkach. To mamy audiodeskrypcję i ta audiodeskrypcja działa. Jest domyślnie włączona, jeśli włączymy ułatwienia dostępu. Nie mam pojęcia, jak wygląda z wersją na Windowsa to, natomiast jeżeli mamy w konsoli włączoną narrację, to raczej ta dostępność już powinna być włączona by default, powinna do nas przemówić. Przy pierwszym ekranie konfiguracji. W przypadku wersji na Windowsa nie wiem, jak to jest, ale wiem, że drugi ekran, kiedy sobie przejdziemy do drugiej zakładki, bo pierwsza zakładka jest tak jak w Diablo 4 Visuals i tam mamy wszystkie ustawienia tam wizualne. Druga zakładka to jest właśnie włączenie narracji i jak naciśniemy przycisk A na padzie, no to ta narracja nam powinna do nas przemówić. Chociaż nie wiem, czy jeżeli fokusa na to nie ustawimy, to się już nie włączy.
4: Bardzo możliwe też jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku wersji na Steama, ale w przypadku tej wersji w sklepie Microsoft, to w aplikacji Xbox na komputerze jest analogiczny przełącznik do narracji.
5: Jest. Ja sam testowałem Horizona, jak miałem Xbox Passa, więc wiem, jak to działa. I tam to jest zdecydowanie, znaczy podejrzewam, że na pewno to jest jakoś rozwiązane. No i generalnie powiem szczerze, że z tego, co słyszałem, jest trudne już na samym starcie, bo też mamy oczywiście dźwięki od limitu trasy, czyli jak w momencie, jak skręcamy, słyszymy taki dźwięk, który się podwyższa z lewej bądź z prawej strony, to znaczy, że jeżeli wjedziemy w ten dźwięk i nie wyrobimy się na zakręcie, no to wypadniemy z trasy, bo generalnie to też jest kwestia tego, że przy niektórych zakrętach musimy hamować, co też mamy oznaczone trzecim rodzajem dźwięku, czyli kiedy mamy zwolnić, żeby móc na tym zakręcie wyrobić. No i zakręty są podawane stopniami, że na przykład mamy zakręt 3 w prawo, ostry na przykład, hairpin, free right hairpin, bo ja to słyszałem z wersji angielskiej i często też na przykład jest tak, że zakręty są łączone, więc na przykład słyszymy one right left hairpin, na przykład free left hairpin na przykład. I wtedy mamy jeden zakręt, z którego musimy wyjść i on się łączy jakby w ten drugi. Także to jest i no i co, no i... No i ciekawy smaczek, jak sobie wybieramy samochody, to możemy się o tych samochodach dowiedzieć ciekawostek, bo mamy opisy tych samochodów, mamy też audiodeskrypcję, jaki to samochód, jak on wygląda, jaki on ma silnik, jaka...
4: A samochodów jest ponad 500.
5: Tak, na podstawce, ale jak mówi, że tam jest jeszcze ten premium, za który pewnie...
4: Tak, potem będzie jeszcze więcej, także on będzie co robić.
5: Będę miał do czego dopłacać, to dzięki Piotrze, żeś mi to powiedział, bo w takim razie będę musiał dopłacić tam stówkę, czy nie wiem, ile to będzie kosztować, bo nie kupiłem tego premium, no bo niestety nie było to doprecyzowane nawet na stronie Steama. Przynajmniej ja nie znalazłem informacji, co to daje, więc kupiłem edycję standard. Ale myślę, że nie wiem, może na początek jest to ok dla kogoś, kto się uczy.
4: Może oczywiście, nie będę to jest tak, to jeśli ktoś bardzo chce,
5: Myślę, że sporo osób to kupi.
4: Biorąc pod uwagę, że to jest pierwsza dostępna gra wyścigowa dla niewidomych, ja myślę, że jeszcze jedną rzecz warto tutaj wspomnieć a propos narracji, bo też miałem o tym mówić później, bo jest już strona, która opisuje wszystkie te funkcje dostępności, o których właśnie wspominaliśmy. Tam je można oczywiście głośności, nawet ton każdego z tych dźwięków dostosować, żeby nam było go lepiej słychać, ale sama narracja, też odpowiadając na pytanie, które nie wiem, czy ty zadawałeś, czy ktoś z innych słuchaczy jakiś czas temu, a propos języków. Ta narracja będzie dostępna w 7 językach, no i nasz kraj jest na tej liście, także jeśli chcecie sobie pograć po polsku, no to na pewno nam ten screen reader zadziała. Nie wiem, jak będzie z audiodeskrypcją, chociaż tam słyszałem, że był stosowany neuronowy syntezator Microsoftu, więc teoretycznie nie widzę przeszkód, żeby audiodeskrypcja też nie działała.
1: Wystarczyłoby przetłumaczyć.
4: Tak.
5: Może przetłumaczyli to, bo ja nie pamiętam, jak właśnie jest w Horizonie, bo nie wiem, czy Forza miała kiedykolwiek dubbing polski, bo tam się dzieją jakieś generalnie aktorstwo, tam jakieś jest w tych przerywnikach filmowych, natomiast mi niestety z Forzą Horizon 5 dlatego tego nie sprawdziłem, ponieważ dostępność, czyli narracja nie działała w polskim języku. Więc niestety nie sprawdziłem, jak to tam. Pogadam ze znajomym widzącym, który grał w Horizona, może mi powie, czy jest właśnie polski dubbing, to się tego dowiem. Natomiast słuchajcie, ja jestem osobą, która po usłyszeniu recenzji, bo są dwie recenzje, właśnie przed chwileczką ukazała się recenzja pana Brandon Cola na jego kanale na YouTubie, który również pokazał tą dostępność, ale Sightless Combat miał rano wystąpienie na Twitchu i właśnie na YouTubie też jest Combat i jest kanał na YouTubie jego i tam możemy sobie to też posłuchać, jak to wygląda. Polecam słuchawki założyć, żeby wszystko było ładnie słychać. Będzie co robić, także ja już do 10 się nie mogę doczekać i co? I pewnie może jakiś tyflo podcast.
1: Bo jestem za, Patryku. I
4: myślę,
1: trzymam za słowo.
4: Coś.
5: Audycję zrobić o tej grze będzie super i potem jakiś multiplayer, bo rozgrywki multiplayer jak najbardziej będą. Ma być cross-platform, więc będzie można grać sobie na przykład z Xboxem, jak ktoś ma komputer.
1: To faktycznie super.
5: Chciałem powiedzieć z PlayStationem, ale się zahamowałem, bo raczej piekło by musiało zamarznąć, żeby...
4: PlayStation ma swoją serię Gran Turismo, która też jest też to właśnie taki symulator typowy, niestety tam funkcji dostępnościowych na razie nie ma. Inna sprawa, że Gran Turismo wyszło najnowsze jakiś rok albo dwa lata temu, więc kto wie, co w następnej części będzie.
5: Nie wiem, Piotrze, czy będziesz mówić o grach, bo jeszcze...
4: Będę tam, w headach tego nie było, ale był taki plan.
5: Bo puzzle są, także... gra puzzlowa. Nie wiem, czy marzą jakby na liście na podstawie Sokoby. Tej takich japońskich puzzli jest dostępna. Ja tego nie kupowałem, nie testowałem, ale jest. Taka, nie wiem, czy marzą tutaj.
4: Tak, bo to jest wszystko, co było na zestawieniu. Tak, się pojawiło, to się też oczywiście pojawiło. Może zacznijmy od tego, czym ten Sokoban jest, chociaż No właśnie, Michał, nie wiem, czy omówić to teraz, czy później, jak przejdziemy do tematu gier.
1: To znaczy, ja myślę, że jak przejdziemy do tematu gier, to wtedy już wszystko razem. To Patryku, czy coś jeszcze?
5: Jeszcze chciałem powiedzieć o iOS-ie, o becie najnowszej. I w zasadzie zahaczyć... O dobra, jeszcze zahaczę tylko o Legend of the King mobilny. Niestety no tak, sobie tego nie pogracie, bo włącza się jakiś alert o tym, żeby się nie uzależniać. I generalnie wywala się to cały czas i nie można grać na razie. Także to taka informacja. Natomiast o becie chciałem powiedzieć iOS-a. Jedna rzecz, która bardzo mi się podoba i tu trzeba naprawdę otworzyć szampana, bo powiem szczerze, że to była wkurzająca

0: wtedy on przeczyta powiadomienie. I
1: ja
0: to
1: mam
0: jest...
1: wrażenie, Patryku, że to już nawet w iOSie 17 zaczęło się tak dziać. Nie zawsze,
0: nie
1: zawsze, ale już coś tam zostało zrobione w tej kwestii, bo przynajmniej u mnie tak się jakby na Facebooku i w innych miejscach zdecydowanie rzadziej teraz przerywał mi voiceover.
2: U mnie też nie, natomiast niestety to nie jest jeszcze idealna poprawka, bo jest jeszcze jedno miejsce, gdzie to cały czas występuje i to też na taki irytujący sposób, a mianowicie kiedy mamy włączone czytaj wszystko, więc czytamy sobie jakiś artykuł na przykład tym gestem dwoma.
0: Ja tego nie używam, więc nie wiem.
2: No ale gdybyś używał, no to generalnie wygląda tak, że kiedyś w 16, no to te powiadomienia po prostu się pojawiały i on sobie po prostu czytał i nie przerywały czytania. W 17 to jest tak, jak wspominałeś, że po prostu powiadomienie przerywało czytaj wszystko i no i musieliśmy sobie to wznowić. A teraz to wygląda tak, że kiedy powiadomienie przychodzi, no to on kończy czytać ten paragraf, ten akapit, który miał przeczytać, ale później jak próbuje przeczytać powiadomienie, to nie czyta powiadomienia, ale też przeskakuje paragraf do przodu. Więc tak jakby coś próbuje tam przeczytać, ale nie może, ale też to czytanie się nie zatrzymuje, więc no to jeszcze jest do poprawienia, natomiast inna sprawa, że to jest dopiero druga beta tego iOS-a, więc no jest jeszcze czas, żeby to zostało poprawione. Oczywiście jeśli korzystacie z tej wersji, no to takie rzeczy trzeba po prostu zgłaszać.
1: No i swoją drogą, a propos iOS-a, jeszcze wejdę wam w słowo, ukazała się właśnie wersja iOS 17.03. Między innymi tam ponoć zostało naprawione to, że niektóre iPhony, zwłaszcza te 15 nowe, to się ponoć dość mocno grzały, no a teraz mają się nie grzać, być może też i innych to dotyczy, chociaż ja akurat na swojej 13 tego nie zaobserwowałem.
0: Jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczy, która się niestety zepsuła względem bety pierwszej, która w becie pierwszej już działa, czyli to klikanie, tapanie dwa razy w ekran niestety znowu się popsuło. Przynajmniej ja to odczuwam w Safari, że dwuklik często nie jest załapywany jako dwuklik, co już było naprawione wcześniej.
2: No ja tego nie miałem, to cały czas nie mam tego problemu.
0: Aha, a ja jeszcze mam problem z Braillem. Bardzo często jest u mnie tak, że często lubi nie załapać, zwłaszcza problem z szóstym punktem, że na przykład, nie wiem, chcę wpisać rzecz z kropką, a mi na przykład wpisuje P. Często jak piszę szybko, to są zjadane litery i często większe litery się niby mają się wpisywać, a się nie wpisują. Jak...
3: Ja tak mam, Patryku, już od iOS-a 15 na iPhone 13 mini. Na tym malutkim ekraniku, zwłaszcza jak się szybko wpisuje czteropunktowe lub więcej znaki typu T, N, właśnie P, R, nie chcą wskakiwać. I to mi się działo od zawsze. Nie mam pojęcia, czy to jest kwestia tego, że te punkty nie potrafią tak szybko reagować na tak małym ekranie, czy co, ale ja tak miałem.
0: No ja mam SE3 i ten ekran no, nie jest może jakoś strasznie mały, ale jest mały.
3: No, podobny będzie gdzieś tam.
0: Natomiast jeszcze jest problem z kalibracją od jakiegoś czasu, że chcę zrobić kalibrację, to mówi kareta i na przykład nie robi mi tej kalibracji dopiero za 10 razem przy którymś, także no niestety rozkalibrowuje się ten Braille bardzo, bardzo często, jak się go skalibrować, to właśnie się skalibrować nie chce, także no jak widzicie, to są uroki bety i przyznam szczerze, że
3: tym stukaniem dwukrotnym to było jakieś obejście i to chyba Michał nawet też właśnie pisał w komentarzach pod ostatnią audycją i Jonathan Mosen też to potwierdza, że trzeba w ustawieniach dostępności zmodyfikować długość chyba reakcji na stukanie.
0: Muszę się tym pobawić.
3: Tak, jest takie ustawienie w którejś innej sekcji ustawień, tam chyba ruchu czy coś, w ustawieniach dostępności i tam jak się zmodyfikuje, to trzeba się pobawić troszeczkę parametrami, który nam akurat siądzie, ale ponoć to jakoś naprawia. No jasne, natomiast, że tak powinno być, natomiast no.
0: Natomiast mam jeszcze ustawienia powiadomień, bo tam jest generalnie coś takiego, że w ustawieniach powiadomień, kiedy ekran jest odblokowany, można ustawić albo powiedz i przeczytaj liczbę. U mnie jest zrobione w ten sposób, że jest włączone powiedz, a jest wyłączone czytanie liczby. I generalnie nadal ta liczba jest czytana, ale muszę wam powiedzieć, że jest sytuacja, kiedy ta liczba nie jest czytana, a jest czytane tylko tam godzina i powiadomienie od razu. Jeżeli na przykład słuchamy sobie czegoś albo oglądamy YouTube'a i mamy zablokowany ekran,

0: on nam przeczyta godzina powiadomienia z aplikacji takiej i takiej, nie przeczyta nam liczby, chyba że sami odblokujemy ten ekran, to wtedy nam tą liczbę przeczyta, natomiast normalnie nadal niestety czyta jeden powiadomienie, dwa powiadomienia, trzy powiadomienia i tak dalej. Dobrze, to z mojej strony już tyle.
1: Dzięki Patryku w takim razie za to, że do nas zadzwoniłeś, podzieliłeś się tymi wszystkimi informacjami. Pozdrawiamy cię. No i miłego grania wkrótce.
2: Tak. Dzięki za telefon.
1: Mamy kolejnego słuchacza i za moment odbierzemy.
0: Ja mam audycję i akurat mówiłem.
1: Mamy. O, tu jeszcze.
0: Mam audycję i akurat.
1: Dobrze, Patryku, audycję to akurat my mamy,
2: tak.
1: ale fajnie, że się wczuwasz i angażujesz. Wojtek jest z nami i zaraz pewnie się do nas
3: tak,
1: odezwie.
3: Chyba jestem.
1: Jesteś, witaj.
2: Witaj, witaj.
3: Chyba jestem, cześć. Ja odnoszę takie wrażenie, mam nadzieję, że teraz mnie też dobrze słychać, o teraz, mam nadzieję, że jest okej.
1: To znaczy, słuchajcie na pewno inaczej, nie wiem z czego jesteś,
4: jest taki
1: ale...
4: pogłos, tak. Ale... No.
3: Z innego mikrofonu po prostu, tutaj testuję taki inny jeszcze mikrofon, on jest tu podpisany, już mogę wam nawet powiedzieć, jak on jest podpisany. On jest podpisany jako Microphone Streaming RM, także to jest taki... Jakiś Olympus czy coś.
1: No powiem ci szczerze, nie ujął mnie jakoś jakością.
3: Nie ujął się, tak?
1: Nie.
3: No tak, tak, tak, ale to jest pewien taki backup, który właśnie wymyślił.
1: Oj.
2: Backup raczej backup. Nie widziałem.
1: Ja bym nie polegał na nim jako na backupie, jeśli mam być szczery, bo właśnie
2: tak, to prawda.
1: Przestałeś być, Wojtku, słyszalny. No ale to może zaraz do nas przemówisz ponownie, a tymczasem ja przeczytam...
5: Już.
1: O, jesteś.
5: Już,
1: no to nie
5: przepraszam.
1: O,
5: to moje. Bo chciałem go wywalić, skoro nie jest tak dobrze słyszalny.
1: No teraz jest lepiej. Zdecydowanie mniej pogłosu, wiesz?
5: Tak, ale dlaczego właśnie dzwonię? Odnoszę też wrażenie, że jest grupa ludzi, którzy po prostu czekają na to, żeby dzisiaj na żywo, bo mają ciągle jakieś problemy i pytania i chyba do niej należę, tej elitarnej grupy. Natomiast rzeczywiście teraz mam do was ogromną prośbę. Może ktoś wie, może ktoś mi pomoże, a mianowicie, jak wiecie, ja w pracy mam taki interfejs, ten Behringer UMC1820 i świetnie się z nim dogadujemy przez Maca i Hijacka i super to było. Słuchajcie, przychodzę cały przygotowany na zajęcia. Chciałem mieć i transmisję, i na Zoomie, i jeszcze kamerę, i teraz opowiadaliście o tych stickach. Kupiłem sobie takiego sticka i włączyłem center stage, że jak ktoś będzie mówił, to będzie się na nim fokusował ten iPhone. No w ogóle cudawianki. Podłączam USB, taki tam jest ze skrętki na USB, przełączka, podłączam to USB, nie widzi. No i nie wiem, pół roku mi widział, wszystko w porządku. Nic nie zmieniałem w tym systemie, cholera. Już nawet po aktualizacji do Sonomy byłem w tej sali i wszystko działało. Nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Może macie jakiś pomysł? Piotr, może ty masz jakiś pomysł? Co się mogło stać?
1: Ja bym zadał pierwsze pytanie od razu na samym początku, czy inny komputer go widzi, czy w ogóle to
5: tak.
1: Urządzenie...
5: Sprawdziliśmy.
1: Okej. Okay.
5: Tak. Właśnie ten w sali widzi go, a mój widział cały czas i w ogóle teraz go nie widzi. W ogóle jakby go nie było już.
1: No to w tym momencie ja się poddaję, Piotrze. Może ty coś...
4: To pytasz się o interfejs, tak?
5: Tak, o interfejs audio, po prostu go w ogóle nie widzi. Ani tam na górze w tych urządzeniach, ani go nie widzi Hijack, nic go nie widzi.
4: Ja tutaj się zastanawiam, czy coś się nie stało z tym hubem, do którego go podłączasz. Nie wiem, czy masz jakąś możliwość, żeby go bezpośrednio, no nie, bo tam są porty USB-C.
5: No to jest jedyne właśnie, żeby wziąć inny hub. Tak, tak, to też o tym myślę. Ma to swoje jakby minusy, ale hub w sensie takim, że działa, że jak wróciłem do domu, podłączyłem słuchawki. Teraz, nie, teraz akurat przez monitor, ale wcześniej przez hub, ok. HDMI też działa na hubie, także...
4: Ale w domu ten interfejs też nie działa?
5: No interfejs nie działa właśnie na nim, a słuchawki takie zwykłe na USB, takie jak teraz mam, bez problemu działają na
4: hubie. No może interfejs bierze jakoś więcej mocy, może tam coś poszło, ale kurczę...
1: No jest to dziwne, bo ten interfejs ma akurat, ja mam taki sam interfejs tu obok siebie i on ma dodatkowe zasilanie, więc tej mocy raczej nie podejrzewam, żeby brał wiele, ale faktycznie no to chyba trzeba by było sprawdzić.
4: To się wyświetla jak zwykłe urządzenie audio, więc no ja tutaj nie wiem co, czy wątpię, żeby to było coś w kwestii oprogramowania, szczerze mówiąc, no to może by... No można by próbować jakiś
1: do tego interfejsu, systemu, Wojtku, ale... popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba tam nawet sterowników się nie instaluje na Maca, prawda? Nie. To podłączasz i działa. Albo
5: resetowałem,
1: nie.
5: Resetowałem, nie działało. A wiecie, żeby nie działało od zawsze, ale nie działa teraz. Przez pół roku działało i miałem tyle nagrań, już wszystko miałem tam opracowane po prostu, już miałem cały koncept, to mi zniszczyło cały ten koncept, który sobie wymarzyłem na te zajęcia, no.
4: Jest taka aplikacja w folderze narzędzia, jak fajnie, że sobie naciśniesz Command Shift, tu są informacje o systemie, nie wiem, jak to się po polsku, szczerze mówiąc, nazywa, to mam system
5: ja mam
4: po angielsku.
5: Angielsku.
4: A, to System Information, to jest to. Aha. To jest taki, no, menadżer urządzeń na Macu generalnie. I tam jest są dwie tabelki, na jednej tabelce jest sekcja USB. Ja jestem ciekawy, czy ten interfejs się chociaż tam wtedy wyświetla.
5: Aha, dobra.
4: Czy on w jakikolwiek sposób widzi, czy nie.
5: No teraz oczywiście tego nie sprawdzę, bo na szczęście nie mam mnie w pracy, ale...
4: ale nie wiem, ja bym tutaj zwalał winę, nie wiem, albo na kabel, albo na hub, bo jakoś wątpię, żeby to była kwestia software'owa.
5: Tak, no w ogóle absurd to jest, no, żeby nigdy nie działał, nie, ale zawsze działał. No teraz oczywiście widzę, że ma, wyświetla mi wszystkie podłączenia, narzędzia do USB, ale no oczywiście wiadomo, że teraz mnie tam nie ma i nie mogę tego zrobić. Ale to dzięki, ja to załatwię, a na razie będę się jakimiś backupami posługiwał. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, którą może bardziej informacyjnie, właśnie mówiliście o tym ekranie brajlowskim. I to jest ciekawe właśnie, bo ja bardzo długo to wejście ekranu Braille'a stosowałem i potem ono się mi zepsuło, ale tak tragicznie, tak no po prostu, że nie dało się z tego korzystać. Na przykład naciskałem, nie wiem, 4, 6, a wychodziło mi C. I oczywiście ekran był w odpowiedniej orientacji, wszystko grało, nie? I tu pozdrowienie, jeśli słucha koleżanka Grażyna, wpadła na pomysł, o co to mogło być drogą dedukcji i eliminacji. Jakie są różnice między mną, moją małżonką, a nią, i stwierdziła, że to musi być włączony naraz Zoom i VoiceOver. Jeżeli macie takie problemy, że wam ten Braille w ogóle nie działa, to wejście, wyłączcie Zoom. I to często pomaga. Bardzo to dziwne, ale to jest jakiś bug. Ja bardzo chętnie bym zgłosił w ogóle to im. Nie znam się, ja tylko jak widziałem, że jak jest wersja beta, to są te aplikacje feedback, ale tak, gdzie im to zgłosi, bardzo chętnie bym...
2: accessibility@apple.com.
5: O, to tak zrobię, to dzięki.
2: Plus jest infolinia, możesz też do Stanów zadzwonić, pogadać sobie z panem bądź panią.
5: No thanks.
2: Tą osobą. Myślę. Są serwisy też VoIP chyba do dzwonienia po jakichś fajnych stawkach, ale wiem, że też jest taka możliwość. Natomiast accessibility@apple.com, także...
5: Nie, to ja jeszcze dzisiaj w takim razie do nich napiszę takiego maila.
2: Właśnie kiedyś wiem, że te zoomowo-voiceoverowe historie nie były proste. Wiem, że te gesty się gryzły kiedyś, bo teraz to było bardziej dopracowane, ale tak pamiętam jeszcze czasy szkolne, jak tam udzielałem takiego śródszkolnego supportu koleżance niedowidzącej, no i tam jakieś problemy były chyba. Gesty przewijania, wiem, że nie chciały jakoś tam współpracować. Chociaż może mi się to...
5: No teraz jest w każdym razie idealnie teraz jest. W momencie, kiedy wyłączyłem tego... Czasem się zdarza, że on w dalszym ciągu robi jakieś numery, ale generalnie jest naprawdę świetnie.
2: No to
5: i to chyba dzisiaj tyle mojego troubleshootingu. Także bardzo dziękuję. Będę próbował z tym System Information. No i tak, no i cały oczywiście w stresie, no bo tam czekają po prostu w tej Hiszpanii, żeby oglądać i słyszeć to. A mikrofon na Macu jest świetny, ale nie zbierze. Jak ci ktoś siedzi po drugiej stronie stołu, to on nie zbierze niestety.
1: No to,
5: i to jest problem.
1: To może być problem, to prawda.
5: Ale tak myślę, że wezmę na przykład tego takiego, co duży pogłos zgłaszaliście, no to u mnie w domu, tam jest wszystko wygłuszone, wykładziny są. Włączę go z tym, tak żeby się naprzemiennie ustawiało, jest taki parametr w hijacku, żeby albo mój był, albo ten, taki AB i jedziemy i to będzie jakiś tam substytut dla tego profesjonalnego sprzętu, a może to, może mu się odmieni, może zadziała. Kto to wie? Skoro się na mnie obraził w tym tygodniu, to może w przyszłym tygodniu mi jakoś wybaczy.
1: Kto wie? To daj znać.
2: Tak.
1: Jeżeli się jesteśmy ciekawi. Tak.
4: Też możesz po prostu spróbować wszystkie porty na hubie, jeśli tego jeszcze nie próbowałeś.
5: Oczywiście, że już próbowałem. Okay. Oczywiście.
4: Mogę zapytać.
5: A czy jakbym włożył skrętkę, bez tego USB, to rozumiem, że to nie da się, nie? Że tak przez skrętkę nie wykryje żadnej karty dźwiękowej, bo tam coś jest w tej przepince na USB.
1: Nie, nie, tam skrętka jest tylko, podejrzewam, nośnikiem danych, a gdybyś włożył tę skrętkę, to on by ją potraktował jako sieć, a nie jako dźwięk.
5: No właśnie, że on potem musi mieć coś tam, taką kostkę ma tam, bo to ma, nie wiem, 5-centymetrowy kabelek i USB-A i jest taka kostka i pewnie tam to się jakoś dokonuje. To magia, żeby potem wychodziło mi tych 8 ścieżek. No dobra, to będę działać w takim razie. Dzięki wam w takim razie i życzę udanej, przyjemnej audycji.
1: Dzięki. Dziękujemy. Wojtku, powodzenia. Dzięki. To teraz zaglądam na nasze źródła kontaktu, drogi kontaktu. No i mamy dwa komentarze. Pierwszy komentarz od Agi. Witajcie, czy ty, Piotrze, masz również ten problem na Macu z caps lockiem, że gdy go włączysz i naciśniesz klawisz options, by napisać literę z diakrytykiem, to czy też pojawia ci się taki nachalny komunikat, którego ciężko się pozbyć, byś wyłączył caps lock? Jeśli tak, to czy orientujesz się, może, czy istnieje jakieś jego obejście? Jest to niezwykle irytujące i chciałabym się tego błędu pozbyć. A może to nie błąd, tylko jakieś nowe ustawienie, które gdzieś należy wyłączyć?
4: No poniekąd, bym powiedział takie słynne it's a feature, not a bug, poniekąd, dlatego że w macOS 14 Apple dodało coś takiego, że na ekranie pojawia się taki wizualny wskaźnik dla osób widzących, który im mówi, że mają włączony caps lock, bo no tak jak osoby niewidome widzącym też się czasami zdarza go niechcący włączyć i potem piszą gdzieś dużymi literami i nie zauważą tego, a to jest jakoś takie właśnie okno, które gdzieś pojawia się na cały ekran, jakoś tam zakrywa kursor poniekąd, to jest duże, żeby tego nie przełożyć. No i tam jest też przycisk, żeby to wyłączyć. Problemy właściwie z tym są dwa. Po pierwsze, ten wskaźnik pojawia się nawet jeśli po prostu trzymamy caps locka jako klawisz WO, nawet jeśli caps lock jest wyłączony, a wejdziemy sobie do pola edycji, to on nam wyskakuje. A drugi problem jest taki, że jak on wyskoczy, no to po prostu zabiera nam fokus i dopiero dopóki nie puścimy caps locka, no to ten kursor nam będzie utknie w tym okienku dialogowym, niestety. Jak to obejść? No niestety za bardzo się nie da. No, można po prostu nawigować Control Option zamiast caps lockiem. No a jeśli chodzi o wpisywanie polskich znaków, no to Option Shift i dana litera nam wpisze duży odpowiednik danej litery. No i na szczęście też z tego co widzę w becie macOS 14.1 to chyba w końcu zostało poprawione, bo na początku to cały czas występowało, ale wczoraj wyszła beta 2 i w becie 2 w krótkich testach, które dziś przeprowadzałem w kilku polach tekstowych, na szczęście chyba się z tym problemem już uporali. Więc jak ta wersja się ukaże publicznie, no to już ten problem powinien po prostu zniknąć.
1: To teraz jeszcze jeden komentarz, tym razem od Boczka. Zauważyłem, że sporo dzisiaj o NVDA. Jakiś czas temu pojawiła się czwarta beta w najnowszej wersji. Co się zmieniło? Naprawiono problem z uruchomieniem instalatorów starszej wersji po zainstalowaniu 2023 beta 3. Poprawiono problem z menedżerem zadań, naprawiono problem z ogłaszaniem formatowania komórek w Excelu, naprawiono błędy ze współpracą z Windowsem 8 i starszych, zaktualizowano tłumaczenia za błędy w sformułowaniach. Przepraszam, profesjonalista w pisaniu czegoś takiego ze mnie żaden. A ważne, że przekazałeś informacje, dziękujemy za nie. No i cóż, to tyle na razie waszych wypowiedzi. Czekamy oczywiście na kolejne. Facebook, YouTube, Zoom polecają się i kontakt.tyflopodcast.net również się poleca waszej uwadze. A teraz kolejne wieści, tym razem wieści z PZN-u.
2: Tak, jak zwykle jest ich kilka, większość dotyczy kultury, ale pierwsza wieść będzie dotyczyła polityki, no bo wybory coraz bliżej. Ja też w ostatnim tym przeglądzie informowałem, że w siedzibie związku w Warszawie będzie możliwość spotkania się z obecnym pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Pawłem Wdówikiem. No i też takie spotkanie się odbyło. I warto o nim wspomnieć, bo też pan pełnomocnik, który kandyduje teraz, jeżeli się nie mylę, na posła w Warszawie, zapowiedział, co zadzieje się, jeżeli obecna opcja władzy zwycięży wybory, co by chciał po prostu w następnej kadencji zdziałać. No i tutaj zapoznajmy się z tym, co się wydarzyło. Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odwiedził Polski Związek Niewidomych. Polityk podzielił się swoimi refleksjami nad aktualnie prowadzoną polityką społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami. Odpowiadał też na liczne pytania uczestników spotkania. Wizyta miała miejsce 2 października w siedzibie PZN w Warszawie. Paweł Wdówik przywitał zebranych, następnie podsumował to, co udało się osiągnąć w trakcie jego kadencji. Pierwsza kwestia to nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Będzie ono przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia. Osoby, które mają prawo do renty socjalnej, mogą nadal nadal będą mogły ją pobierać oraz bez względu na osiągany dochód. Pierwszy etap tej zmiany zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2024. Będzie to świadczenie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami o najwyższym poziomie wsparcia w wysokości 200% renty socjalnej. Kolejne etapy ustawy zostaną wprowadzone w następnych latach. Drugie rozwiązanie, które udało się wypracować, to ogólnopolska wypożyczalnia sprzętu asystującego, prowadzona przez PFRON. Sprzęt będzie wypożyczany bezpłatnie. Pobierana będzie jedynie kaucja zwrotna w wysokości 2% produktu. Co pół roku będą pojawiać się nowe urządzenia. W następnym roku na zakup sprzętu zostanie przeznaczonych 70 milionów złotych. Paweł Wdówik mówił też o tym, czym chce się zająć podczas kolejnej kadencji. Będzie to działanie na rzecz wprowadzenia ustawy o zapewnieniu usług asystenta. Ustawa stworzy obowiązek udzielania wsparcia w postaci asystenta dla osoby z niepełnosprawnością. Osoby usługi asystencji osobistej prowadzą tylko te samorządy, które zdecydują się wziąć udział w programie PFRON-u. Druga kwestia to rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego. Uczestnicy w trakcie spotkania mówili również o tym, jakim problemem jest pułapka rentowa. Osoba z niepełnosprawnością obawia się podjąć pracę, bo gdy osiągnie określony próg dochodowy, renta zostanie jej odebrana. Sekretarz stanu zapowiedział, że będzie prowadził działania, aby rozwiązać ten problem. Inny uczestnik wysunął postulat, aby przyznawać 500 plus dla osób z niepełnosprawnością bez kryterium dochodowego. Andrzej Brzeziński, prezes zarządu głównego PZN, zadał pytanie. Co minister zamierza zrobić dla Polskiego Związku Niewidomych oraz środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku? Paweł Wdówik odpowiedział. Zamierzam działać na rzecz zapewnienia odpowiedniej rehabilitacji dla osób, które tracą wzrok. Obecnie taka rehabilitacja nie zawsze jest standardem. Myślę o wprowadzeniu centrów niezależnego życia, gdzie osoby, które tracą wzrok, otrzymywałyby wsparcie blisko domu, na przykład orientację w przestrzennej i inne usługi. Drugim tematem, którym chce się zająć pełnomocnik, jest uporządkowanie spraw związanych z psami przewodnikami, standardy ich szkolenia i przekazywania ich osobom niewidomym oraz inne kwestie powiązane z tym zagadnieniem. Na pytanie, czemu zdecydował się kandydować w wyborach, Paweł Wdówik odpowiedział: zdałem sobie sprawę, ile już nauczyłem się w polityce i chciałbym dalej wykorzystywać tę wiedzę, wprowadzając nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Poza tym uważam, że na stanowisku pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych powinna być osoba niepełnosprawna, bo chyba nikt, tak jak ona, nie zrozumie tych kwestii. Właśnie taka osoba może reprezentować interesy tej grupy obywateli. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą wstawkę polityczną w audycji. Natomiast wracając do rzeczy, które też powstają i się dzieją, to powstała edukacyjna adaptacyjna w Sosnowcu. O Sosnowcu mało słyszymy, a ja tam studiowałem, więc miło słyszeć, że dzieją się tam fajne rzeczy. Więc dowiemy się, że ścieżkę adaptacyjną dla osób niewidomych i słabowidzących otwarto w budynku przystanku Otwartej Kultury Kazimierz w Sosnowcu. Osoby z dysfunkcjami narządu wzroku mogą tu przećwiczyć różne sytuacje, a osoby bez tych ograniczeń, dzięki specjalnym goglom, mogą przekonać się, z czym zmagają się niewidomi i słabowidzący na co dzień. Przygotowana ścieżka i tor przeszkód to projekt badawczy pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Osoba wkraczająca na tę ścieżkę spotka się z różnymi przeszkodami, zarówno na poziomie nóg, tak jak i rąk i głowy. Utrudnienia znajdują się na różnych wysokościach. W ten sposób osoby niewidome i słabowidzące mogą przećwiczyć różne sytuacje, z którymi mogą się spotkać w codziennym życiu, na ulicy czy w budynku. Już teraz dyrekcja szkoły specjalnej nr 4 w Sosnowcu zaplanowała wizytę swoich uczniów w tym miejscu. Osoby z dobrym wzrokiem mogą wypożyczyć specjalne gogle imitujące różne problemy ze wzrokiem, a następnie spróbować przejść tę ścieżkę. To możliwość doświadczenia tego, z czym spotykają się osoby niewidome i słabowidzące na co dzień. To też prawdziwa lekcja empatii. Osoby zainteresowane odwiedzeniem tego miejsca powinny kontaktować się pod numerem telefonu 32 269 41 19. Ścieżka adaptacyjna znajduje się w budynku przystanku Otwartej Kultury Kazimierz przy ulicy Głównej 19 w Sosnowcu. No, ciekawe. Ciekawy jest to eksperyment. Nie wiem, szczerze mówiąc, na ile gogle i symulowanie tego typu sytuacji rzeczywiście oddaje to, jakie to jest doświadczenie dla osoby, która no, zmaga się z tym na co dzień. Natomiast no, zawsze jest to jakieś fajne rozwiązanie.
1: Zawsze jest to jakaś próba.
2: Ja będę za jakiś czas jeszcze mówił o rozwiązaniu niepodobnym, ale pokrewnym tematycznie z Irlandii. To jest też bardzo ciekawa sprawa. Więc fajnie, że takie ścieżki powstają i że ludzie mogą się uczyć. No to teraz przenosimy się do starożytnego Egiptu i do Warszawy, bo tam dostępna dla niewidomych staje się, i to za darmo, wystawa Dotyk Wiecznego Piękna, Starożytny Egipt. I dowiemy się tam, że Dotyk Wiecznego Piękna, Starożytny Egipt to wystawa przygotowana specjalnie z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących. Przez dotyk i wyobraźnię można tu poznawać trójwymiarowe obiekty, które są dowodem na bogactwo ludzkiej ekspresji i różnorodności kulturowej. Wystawę przygotowała organizacja Nowa Akropolis wraz z partnerami Fundacją PZU i Uniwersytetem Warszawskim. Składa się ona z 12 ekspozytorów, na których umieszczone są płaskorzeźby i rzeźby będące reprodukcjami. Powstały one na podstawie oryginalnych artefaktów staroegipskich. Reprodukcje wybrane zostały na podstawie konsultacji ze specjalistami i praktykami działań dedykowanych dla osób z dysfunkcją wzroku. Każdy ekspozytor zawiera na stałe umocowaną reprodukcję, umocowanie tyflograficzne oraz opis przy użyciu alfabetu Braille'a i z użyciem wielkich liter. Dodatkowo na ekspozytorze znajduje się kod QR z tagiem NFC z odnośnikiem do opisu uzupełniającego o danym elemencie. Na zwiedzających czeka też niespodzianka. Skrzynia Skarabeusza. Odwiedź wystawę, a dowiesz się, co się w niej znajduje. Wystawa Dotyk Wiecznego Piękna, Starożytny Egipt, gdzie w WMAL Grójecka 109 w Warszawie. Kiedy? Od 4 do 14 października w godzinach dni powszednie od 12 do 20, w sobotę od 10 do 14. Wstęp wolny. Co warto wiedzieć? Codziennie w godzinach 18 do 20 i w sobotę od 10 do 14 na wystawie obecni będą wolontariusze, którzy będą gotowi pomóc w zwiedzaniu wystawy wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj i jest podany link, no, który można sobie wkleić. Będzie on oczywiście podany w newsie, a news będzie podany w komentarzu, także nie obawiajcie się, dotrzecie do niego. Koncert z okazji Dnia Białej Laski w Warszawie również się odbędzie. Czy on się odbywa co roku, czy jakoś częściej? Nie wiem, bo może to kolejny z serii, ale to dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, będzie pewnie nowość. Fundacja Praca dla Niewidomych zaprasza osoby niewidome i słabowidzące na koncert z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 12 października bieżącego roku w godzinach 16 do 19 w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W trakcie koncertu będzie można posłuchać polskich przebojów z minionych lat. Po występie uczestnicy zaproszeni są na poczęstunek przygotowany przez Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu wszystkie osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunami zamieszkałe na terenie powiatów warszawskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, otwockiego, płockiego, sierpeckiego i kozienickiego. Wydarzenie jest darmowe. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy w fpdn@fpdn.org.pl lub pod numerem telefonu 22 826 88 66 w godzinach 10 do 16. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce spotkania: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Aleja Niepodległości 213, wejście od pól Mokotowskich. No i ostatni news PZN-owski na dziś to dla mieszkańców Poznania Kino bez barier. I to jest wydarzenie cykliczne, o którym ja na przykład nie miałem pojęcia. Może wy w Poznaniu wiecie, że to jest. Bo okazuje się, że w kinie pałacowym w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w każdy wtorek i czwartek odbywają się pokazy bez barier. We wtorki o godzinie 11 można przybyć na seanse z audiodeskrypcją i napisami w języku polskim, a w czwartki o godzinie 18 obejrzeć filmy z audiodeskrypcją, napisami w języku polskim i tłumaczeniem na polski język migowy. Filmy są transmitowane w sali numer 2 Kina Pałacowego, który znajduje się w Centrum Kultury Zamek przy ulicy Świętego Marcina w Poznaniu. Koszt biletów to 5 zł. Można kupić je na stronie www.kinopalacowe.pl lub w kasie CK Zamek. Aktualny repertuar znajduje się na stronie i tu jest link. W październiku bieżącego roku będzie można obejrzeć film Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego, którego scenariusz powstał na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda. Jak uważa reżyser, twórca wielu produkcji o tematyce wojennej, ten film opowiada o człowieku, jednostce, a nie o sprawie. Obraz został wyróżniony nagrodą Srebrne Lwy na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Rezerwację biletów przyjmuje kasa CK Zamek pod numerem telefonu 48 61 64 65 260. Kasa jest czynna codziennie w godzinach od 10 do 21. No i to wszystko na dziś, jeśli chodzi o newsy z Polskiego Związku Niewidomych.
1: Ale to zdecydowanie nie wszystko, jeżeli chodzi o informacje tyfloprzeglądowe. Teraz coś ode mnie, coś co dziś znalazłem przeglądając internet, ale co może przydać się raczej użytkownikom słabowidzącym i z innego typu niepełnosprawnościami, niekoniecznie osobom całkowicie niewidomym. Mowa tu o narzędziu, które nazywa się TD Accessibility Adapter. To jest narzędzie, co ciekawe, rozwijane przez instytucję finansową. Jak dobrze wyczytałem w sieci, to jest instytucja kanadyjska. Oni się nazywają TD Bank Group i dość mocno podkreślają, że dbają o użytkowników z niepełnosprawnościami, zatrudniają różne osoby, które są w stanie pomagać osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, także rozwiązywać ich problemy, również na przykład osoby głuche mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników banku i też, jak rozumiem, innych niepełnosprawności. No i właśnie ta wtyczka, o której mówię, jest, właściwie była początkowo tworzona z myślą o pracownikach banku z różnymi niepełnosprawnościami. Zadaniem tej wtyczki jest po prostu ustawienie konkretnych preferencji w naszej przeglądarce internetowej, konkretnie bazującej na Chromium, jeżeli chodzi o dostępność. No i cóż my tu mamy? Mamy przede wszystkim profile, które możemy sobie zmieniać i w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, to jest to odpowiednie opcje są aktywowane. No, dotyczą chociażby kontrastu, wyłączania różnego rodzaju elementów rozpraszalnych, które nas mogą gdzieś tam rozpraszać, wyłączenia animacji i tak dalej, i tak dalej. ta wtyczka, jak zapewniają twórcy, to nie jest żadna nakładka na strony internetowe, wykorzystuje raczej natywne elementy, które można w przeglądarce pozmieniać. No i jeżeli ktoś ma ochotę sobie tę wtyczkę wytestować, to jak najbardziej zachęcam, będzie dostępny link do sklepu Google Play, a właściwie do sklepu Chrome, dzięki któremu, gdzie będzie można sobie z tego odnośnika zainstalować w Chromie, ale i nie tylko w Chromie, bo na przykład w Brave'ie czy w jakichś innych przeglądarkach bazujących na Chromium. Jeżeli chodzi o dostępność dla osób niewidomych, no to ja tu miałbym trochę jednak zastrzeżeń, bo mam wrażenie, że ta wtyczka no mogłaby być zrobiona lepiej, jeżeli chodzi o interfejs. Ja na przykład zmieniając pewne ustawienia tej wtyczki kompletnie nie wiedziałem, co zmieniam, czy wybieram jakiś właściwy profil, czy robię to, co powinienem, czy przestawiam jakieś opcje, czy też nie przestawiam opcji. No to bardzo dziwnie się to wszystko zachowywało. Natomiast być może osoby z różnymi niepełnosprawnościami, niekoniecznie będące całkowicie niewidome, a na przykład chociażby osoby starsze, bo też tam jest taki profil właśnie dla osób starszych, zyskają więcej na tej wtyczce, no, której zadaniem jest właśnie takie dość szybkie dostosowanie preferencji, chociażby albo można sobie powłączać i pozmieniać te konkretne ustawienia, a można też wybrać zdefiniowany profil i ten profil po prostu nam pomoże w korzystaniu z internetu. Także taka wtyczka, przypominam, TD Accessibility Adapter do pobrania z repozytorium wtyczek dla Google Chroma, ale tak jak mówię, nie tylko dla Chroma, dla wszystkich przeglądarek opartych na Chromium. No, sprawdzone na Brave'ie, zadziałało. Jedna tylko rzecz, po zainstalowaniu tej wtyczki należy ją sobie jeszcze przypiąć do paska rozszerzeń, żeby mieć do niej po prostu szybki dostęp. Później można tam sobie jeszcze na przykład dodawać listę wykluczonych stron, na których ta wtyczka ma nie działać i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do testów, jeżeli macie taką ochotę i czujecie, że taka wtyczka może być wam do czegoś przydatna. A teraz temat, którym zajął się już jakiś czas temu Patryk, dzwoniąc do nas, a teraz będzie go kontynuował Piotr. Nowości w grach. Co tam, Piotrze, ciekawego?
4: Całkiem sporo. No wrzesień, bo tutaj mówimy o tym, co się generalnie działo, we wrześniu był bardzo takim miesiącem, w którym bardzo dużo się działo. Mówiliśmy trochę o tym na bieżąco w tych przeglądach, na przykład był Mortal Kombat, oczywiście też parę innych rzeczy się pojawiło, ale i tak przez ostatnie dwa tygodnie jeszcze dużo się zdążyło pojawić więcej. No i tutaj szykują się kolejne duże nowości, tak jak mówiliśmy o Forzie. Ale właśnie, pojawiło się jak co miesiąc zestawienie nowości na portalu AlioGames.net. I co tam znajdziemy ciekawego? No, oczywiście Mortal Kombat, o którym już wspominaliśmy w poprzednich Tyflo przeglądach, więc jeśli chcecie więcej dowiedzieć się, jak z dostępnością tej gry, to możecie sobie tam zajrzeć, tylko powiem, że jest bardzo fajnie, bardzo dobrze. A następnie mamy grę Ninetale Okitsune Tale. To jest gra też dla widzących, dostępna na wszystkich platformach i to jest RPG. To jest RPG, w którym gramy Liskiem, który musi uporać się z jakimiś dziwnymi rzeczami, które dzieją się w jego wiosce. Ktoś lub coś wypuścił jakieś złe duchy i po prostu musimy je wszystkie pokonać, no i dowiedzieć się, co się właściwie stało. To gra jest osadzona gdzieś w klimatach mitologii japońskiej, no bo w Japonii faktycznie w ich mitach te dziewięcioogonowe lisy często występują, no i tutaj właśnie takim liskiem właśnie gramy. Gra ma taki spokojny klimat. Tutaj autorzy piszą, że właśnie gra jest dla tych, którzy wolą bardziej skupiać się na fabule niż rozgrywce, co nie znaczy, że tam nie ma takich typowych elementów RPG, bo musimy gdzieś chodzić, pokonywać przeciwników, zdobywać nowe umiejętności. I kilka osób z chińskiej bodajże społeczności niewidomych graczy stworzyło mod dostępnościowy do tej gry. No bo co się okazało, gra jest stworzona w jakimś silniku, który bazuje na technologiach webowych, to jakoś nie było bardzo zabezpieczone, dzięki czemu tam dużo rzeczy czytnik ekranu już czytał. No tam jeszcze pododawali kilka dodatkowych dźwięków, trochę Arii, żeby rzeczy były czytane automatycznie, no i dzięki temu mamy kolejną grę, którą możemy sobie ściągnąć. Jest dostępna wersja demo, pełna wersja około 80 zł kosztuje na Steamie, ale ten mod też z wersją demo działa, więc jeśli nie chcecie od razu tej pełnej wersji kupować, to nie trzeba, możecie sobie sprawdzić, jak ta gra wygląda, zanim się ewentualnie na nią zdecydujecie. Następnie mamy grę Contact on All Sides i to jest taka typowa dwuwymiarowa strzelanka. To jest taki typ gry, który swojego czasu był bardzo popularny u nas. Było dużo takich gier. Było Scrolling Battles, był Ultra Power. To są takie gry, no, w których chodzimy generalnie lewo-prawo, to jest taki side-scroller, no i możemy gdzieś zdobywać różne bronie i generalnie walczymy z innymi graczami. No pojawiła się kolejna taka gra, co ciekawe, ta gra powstała w języku Rust, a nie BGT, tak jak poprzednie, więc powinna działać trochę lepiej. No i tutaj mamy nowy kod źródłowy, bo tam też różne rzeczy działy się, jeśli chodzi o kod tych poprzednich. No ale dzięki temu też, że to jest inny język, inne biblioteki, to powinno działać szybciej. I co za tym idzie, gra nie jest dostępna wyłącznie na Windowsie, bo jest też wersja na Linuxa i autorzy też obiecują, że prędzej czy później powinno też się coś dla użytkowników Maców pojawić, więc jeśli was takie klimaty interesują, no to warto się tą grą zainteresować. Ona jest dostępna za darmo. Więc możecie sobie ją po prostu ściągnąć. Na razie na Windowsie lub Linuxie, no i zobaczymy, czy też za jakiś czas nie pokaże się wersja na Maca. Następnie coś dla użytkowników iPhone'ów, Pro Wrestling Manager 2024. No i jak tutaj się można domyślić, gra, w której wcielamy się w menedżera własnej federacji wrestlingowej, więc możemy sobie taką organizację od podstaw tworzyć, a potem po prostu zatrudniamy trenerów, zatrudniamy oczywiście zapaśników, którzy będą dla nas walczyć, możemy im różne historie tworzyć, no bo wiadomo, takie zapasy, tak często zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, no to jest też połowa to są same walki, ale druga połowa to są gdzieś jakieś fabuły, jakieś historie, które się wydobywają między osobami w danych organizacjach, więc tutaj jeśli interesują was zapasy, czy właśnie takie tego typu sporty, no to możecie sobie tą aplikację ściągnąć. Tam też możemy sobie importować zawartość tworzoną przez użytkowników, dzięki czemu mimo to, że no oficjalnie autor nie ma praw do licencji jakichś takich znanych organizacji, no to fani tej gry sobie takie organizacje już potworzyli, więc jeśli chcielibyśmy zagrać prawdziwymi zapaśnikami, którzy naprawdę istnieją prawdziwą jakąś organizacją, to da się to zrobić, możemy sobie po prostu z internetu takie rzeczy ściągnąć i sobie pograć. Autor tej gry wie o VoiceOverze, dba o dostępność, aplikacja jest w pełni dostępna, no i raczej ta dostępność nie powinna się popsuć w aktualizacjach, no bo tutaj cały czas jest po prostu o to zadbane. Następnie mamy Advanced Wars Days of Ruin. To jest gra, o której wspominałem dwa tygodnie temu. To jest wersja audio gry stworzonej na konsolę Nintendo, takiej gry strategicznej, w której dowodzimy żołnierzami, którzy muszą walczyć ze sobą. Od tego czasu, kiedy ja o tej grze wspominałem, pojawiło się całkiem sporo aktualizacji, bo na początku tryb kampanii na przykład miał tylko dwa rozdziały zrobione, teraz już ma ich sześć, no i też pojawiło się więcej map w trybie rozgrywki otwartej, więc no jeśli was takie szukacie takiej gry, albo może graliście kiedyś w tą serię Advance Wars na Game Boyach czy na Nintendo DS, no to możecie teraz sobie zobaczyć, jak ta gra wyglądała na własnej skórze, tak? Możemy sobie ściągnąć wersję audio i wszystkie mechaniki z tej pełnej wersji, powiedzmy to nazwijmy, na konsolę Nintendo zostały gdzieś przeniesione do wersji audio, więc myślę, że warto się zainteresować. Taka kolejna gra dla widzących, która stała się poniekąd dla nas dostępna. Następnie mamy grę, o której wspominał Patryk, Sizzy Push, czyli właśnie gra, klon tak zwanego Sokobana. Sokoban to jest bodajże gra, która dziś wywodzi się z Japonii i jej zadaniem to właśnie takie puzzle, w których musimy naszą postacią w odpowiedni sposób przesuwać, tam bodajże jest głaz chyba, żeby wpadł do dziury. No i oczywiście to jest utrudnione o tyle, że gdzieś tam mamy jakieś przeszkody na plansze, więc musimy odpowiednio tym głazem manipulować, żeby on w odpowiednie miejsce trafił. Swojego czasu pamiętam, była też na iPhone'a dostępna wersja tej gry, to się chyba Robo i nazywało. No a teraz pojawiła się wersja na komputery, wersja na wszystkie platformy tak naprawdę, bo jest i na Windowsie, i na Macu, i na Linuxie. To nie jest gra dla niewidomych, mamy tutaj też grafikę taką retro, nawet tutaj jest napisane jednobitową, więc takie bardzo pewnie rozpikselowane obrazy. Natomiast w najnowszej aktualizacji autor dodał pełne udźwiękowienie na wszystkich systemach. To używa głosów wbudowanych w nasz komputer, a nie screen readera, no bo tylko na to pozwala silnik, natomiast ta dostępność pozwala nam zrobić wszystko. No bo oczywiście jesteśmy informowani o tym, kiedy ruszamy naszą postacią, ale też mamy skróty, które pozwalają nam po prostu rozejrzeć się po planszy bez wykonywania ruchów, więc jeśli chcemy sobie rozplanować rozgrywkę, zobaczyć, gdzie jest głaz, gdzie jesteśmy my, gdzie jest cel, do którego musimy dotrzeć, no to możemy sobie to zrobić. Też rozgrywka jest o tyle utrudniona, że w późniejszych poziomach pojawiają się inne przeszkody, czasami mamy kilka głazów, czasami mamy jakieś rzeki, które nam mogą ten głaz porwać, jakiś lód, więc rozgrywka z czasem robi się coraz bardziej skomplikowana. Gra ma ponad 70 poziomów, więc jeśli interesują was takie właśnie gry logiczne, takie puzzle, no to na pewno jest co robić. Nie jest jakoś bardzo droga, bo bodajże około 12 zł kosztuje na Steamie. No i można w nią grać zarówno z klawiatury czy z pada, więc warto się zainteresować. Tutaj mamy kolejny przykład kolejnego dewelopera, który dodał funkcję dostępności do swojej gry. Następnie mamy jedną z kilku gier 18+, jak tutaj zaznaczyłem, Empire of Corruption. To jest też kolejna gra RPG, w której no możemy różne rzeczy podejmować. No oczywiście przechodzimy fabułę, musimy pokonywać przeciwników, mamy statystyki i tak dalej, natomiast to jest taka gra w takim dosyć brutalnym świecie, gdzie mamy elementy erotyczne, więc gdzieś tam możemy pewnie wchodzić w stosunki z postaciami, że tak powiem, między innymi. Chociaż tutaj jest powiedziane, ta osoba, która tą grę znalazła, że tutaj jest większy nacisk na fabułę, a nie na tą erotykę, natomiast no, te elementy erotyczne gdzieś tam się pojawiają i gdzieś się przeplatają, nawet można ponoć jednym z sposobów, w jakim możemy gdzieś przechodzić tą grę, zdobywać pieniądze, możemy zostać prostytutką, więc tak to wygląda, natomiast gra jest darmowa i działa w przeglądarce, więc można ją grać na każdym systemie, jeśli kogoś coś takiego interesuje. Następnie mamy grę karcianą, gra nazywa się Explosion. Co musimy w tej grze zrobić? Musimy dojść do 1000 punktów. Gramy taką normalną, no, normalną talią kart, gdzie mamy karty od 0 do 9, które nam dają odpowiednią liczbę punktów. Mamy plusa, który tam pozwala nam podwoić punkty i to gra troszeczkę wygląda jak na przykład gra kościana Pig, jak ktoś na przykład grał w Dice World, gdzie po prostu dobieramy kolejne karty i w pewnym momencie po prostu musimy nasze punkty zabankować, tak? No bo jeśli tego nie zrobimy, no to prędzej czy później możemy dobrać bombę, no jest tam tutaj nazwa Explosion, no i wtedy wszystkie punkty, których jeszcze nie wrzuciliśmy do banku, tracimy. Co ciekawe, ta gra jest dostępna tylko na Maca, z procesorem Intel lub M1 i działa w terminalu. I tutaj jest też powiedziane, autor sugeruje, że jeśli będziemy grać tą grę, no to warto zaopatrzyć się w terminalowy czytnik ekranu TDSR, bo VoiceOver sobie z nim średnio radzi. Następnie mamy następną grę 18+, The Daedalus Project, i tutaj generalnie sytuacja wygląda bardzo podobnie, chociaż tutaj chyba jest jeszcze większy nacisk na te elementy erotyczne, ale tutaj też są jakieś kwestia kilku równoległych światów, to też są takie elementy trochę fantastyczne, no i też tutaj możemy walczyć, tworzyć ekwipunek, pokonywać przeciwników, albo możemy gdzieś obrać ścieżkę taką bardziej właśnie erotyczną i w ten sposób rozwiązywać różne jakieś konflikty, które w tej grze się pojawiają. No są wszystkie nowości, ale to jeszcze nie koniec, bo mamy aktualizacje tradycyjnie, mody się rozwijają, Alter Eon jak zwykle dostał kilka aktualizacji, mamy zmiany w takim miejscu, które się nazywa Angel's Cry, możemy ulepszać stronników, których tworzymy jako nekromanci, ale też inne zaklęcia i umiejętności zostały poprawione, strony pomocy, niektóre zostały też przepisane i ulepszone. Podobnie mod Classic Six Dragons, tutaj też mamy jakieś nowe misje w mieście Paleon oraz opcja usunięcia misji z naszego dziennika, które już nas nie interesują. Kiedyś wzięliśmy jakąś misję, stwierdziliśmy, że nie chcemy jednak jej przechodzić, zawala nam listę, to możemy ją sobie teraz usunąć. Następnie mamy grę War Sim, kolejna gra, która często się u nas pojawia, gra, w której wcielamy się w króla królestwa i musimy jakoś tym królestwem rządzić. Pojawiła się dosyć duża aktualizacja skupiająca się na eksploracji, bo eksplorację już wcześniej mieliśmy, jest kilka lokacji w grze, do których mogliśmy zawitać, tam było kilka takich stałych miejsc, które zawsze były, to między innymi różne były biblioteki, jakieś stare inne miasta, w których mogliśmy albo znaleźć nowych sojuszników, albo jakieś nowe umiejętności. No ale dużo rzeczy w grze jest tworzone losowo i ta aktualizacja pozwala nam eksplorować poza granice znanego świata, jak to autor napisał, i tutaj będziemy napotykać losowo generowane zdarzenia. Ile ich jest? No, mogą być setki, bo zdarzeń, które zostały zaimplementowane, jest ponad 100 i każde z nich ma po 5, po 6 wariacji, więc no, moglibyśmy sobie właściwie cały czas eksplorować i pewnie za każdym razem będziemy trafiać na jakieś zupełnie nowe rzeczy, nowe sytuacje. Następnie Hearthstone. O Hearthstone już w sumie mówiliśmy w poprzednich Tyflo przeglądach, bo pojawiła się nowa paczka, były zmiany w ustawkach, w tradycyjnym Hearthstone też są anomalie, oczywiście mod Hearthstone Access cały czas jest aktualizowany. Tutaj też o więcej szczegółów, no to odsyłam was do poprzedniego Tyflo przeglądu, bo wtedy mówiłem o tym, co się zmieniło w Hearthstone szerzej. Następnie Retu, gra od pana Jeremiego Kaldopskiego, Aprona, który jest dosyć znany. Gra, w której zarządzamy własną wyspą, cały czas się aktualizuje od swojego wydania. No i co w tych aktualizacjach? Pojawiły się nowe dźwięki, możemy dostosować poziom trudności komputera, możemy na wyspie zamontować działka obronne, bo też możemy być najeżdżani teraz, nowe typy statków i bardziej dokładne opisy budynków, które możemy postawić, no i wiele poprawek błędów. I pełna wersja gry Escape of Norwood, to jest coś, o czym też jakiś czas temu mówiliśmy, to jest taka gra przygodowa, też z grafiką, to było wcześniej dostępne jako wersja demo, a teraz już pojawiła się pełna wersja, to jest zarówno na Windowsie i na Macu, są też wersje mobilne, ale one nie są dla nas dostępne, więc tutaj taka uwaga. No i też przy okazji pojawiły się aktualizacje w tej grze, które tą dostępność poprawiają, ten czytnik ekranu, który został zaimplementowany, powinien po prostu działać lepiej. Następnie mamy Sanctuary in Time, kolejna gra w niego do 18+, jakoś dużo takich gier pojawiło się we wrześniu, która też często się pojawia w tych przeglądach. No i tutaj właśnie mamy aktualizację, która się na tych elementach erotycznych poniekąd skupia, bo mamy dużo poprawek w scenach seksu, które są w tej grze, ale też są zmiany samej rozgrywce, balans gry został poprawiony i mamy poprawki dostępności. Tutaj też ten czytnik ekranu, który jest w tej grze, został poprawiony. I na koniec inne informacje o Forzie, już dużo mówiliśmy, natomiast podczas trwania audycji Brandon Cole, który konsultował dostępność tej gry, wrzucił kilka samouczków, jak właśnie działają te Blind Driving Assist, czyli to właśnie te asysty dla niewidomych. No bo tak jak Patryk mówił, to jest bardzo trudne na początku, no bo oczywiście tutaj mamy fizykę, te samochody zachowują się dużo inaczej niż na przykład w takiej grze jak Top Speed, więc jak zaczynamy, to można bardzo łatwo wypaść z trasy. Natomiast właśnie w współpracy z firmą Turn 10 Studios, która Forzę stworzyła, Brandon Cole właśnie wrzucił na YouTube'a dwa samouczki dla osób niewidomych, jak właśnie z tych funkcji asystujących korzystać. Ja też do notatek wrzucę te linki, więc jak będziecie później zaglądać do komentarzy, no to będziecie mogli je znaleźć, kiedy ta gra już się ukaże, będziecie chcieli po prostu zobaczyć, jak dokładnie się w nią gra, no to już będziemy mieli jakąś do tego dokumentację poniekąd. I na koniec zaglądamy do konkurencji, bo do Sony, bo mamy więcej informacji co do dostępności w grze Marvel Spider-Man 2. Ja też o tym jakiś czas temu mówiłem, bo gdzieś pojawił się przeciek, w którym dowiedzieliśmy się, że gra będzie miała czytnik ekranu i audiodeskrypcję. Teraz już wiemy więcej, bo już się pojawiło się oficjalny post na blogu PlayStation. No i owszem, to będzie dostępne, natomiast nie od razu, bo gra ukaże się 20 października bodajże. I tam już będzie kilka funkcji dostępności, natomiast właśnie te, które by najbardziej interesowały nas, jak właśnie screen reader czy audiodeskrypcje, zostaną dodane w następnej aktualizacji, która ukaże się w grudniu. I też nie jestem pewny, czy to wystarczy dla osób zupełnie niewidomych, żeby tą grę grać, no bo owszem, no będziemy mieli audiodeskrypcję dla scenek i tutaj też będzie do tego została zatrudniona firma Descriptive Video Works, która zrobiła to też dla Last of Us czy Mortal Kombata. Natomiast no scenki to no nie cała gra, no w tej grze oczywiście też gdzieś skaczemy po budynkach, musimy gdzieś naszą siecią rzucać. Będzie tam było w poprzedniej części jakieś wsparcie nawigacyjne, ale ono nie pomagało nam wszędzie, to jest jedna rzecz, ale druga, też nigdzie na tej stronie nie widziałem informacji o żadnych dodatkowych dźwiękach, które mogłyby nam być potrzebne. Więc nie wiem, czy te funkcje nie są bardziej skierowane dla osób widzących. Obym się mylił, bo chętnie bym też sobie w taką grę pograł, natomiast na razie mam wątpliwości co do tego, czy osoby całkiem niewidome będą w stanie w tego Spider-Mana sobie samodzielnie pograć. No ale jak będzie w praktyce, no będziemy musieli zobaczyć pewnie dopiero w grudniu, kiedy ta gra się ukaże i już te wszystkie funkcje dostępności łącznie z tym czytnikiem ekranu będą w niej dostępne. No i to wszystko ze świata gier.
1: No to okej, przechodzimy teraz dalej, przechodzimy do kolejnych tematów, konkretnie EBU in Action, czwarty odcinek. Co tak, tam ciekawego, Pawle?
2: Czwarty odcinek, 3 miesiące minęły, więc wypadałoby, żebyśmy coś wypuścili wreszcie, no i jest, w zeszłym tygodniu się ukazał. No i jak zwykle nasze 3 standardowe części, czyli co nowego w EBU, a w EBU to się ostatnio dzieje, bo oni bardzo szaleją, przecież są różne kampanie teraz tam, bo i karta niepełnosprawności, aczkolwiek chyba jeszcze nie została ona uwzględniona, bo to też te różne części są nagrywane w różnym czasie, ale właśnie też różne kwestie odnośnie Braille'a, odnośnie różnych kampanii, które robią, różne konsultacje na poziomie unijnym i nie tylko, także warto się z tym zapoznać. Takim głównym tematem, który sobie wybraliśmy na ten odcinek, jest kwestia mediów społecznościowych. No i naszymi gośćmi byli Natalia Suarez, która zajmuje się komunikacją taką zewnętrzną w Europejskim Forum Osób niepełnosprawnych i Ville Laminen, czyli ekspert cyfryzacji w fińskim Związku Niewidomych tym razem. No i oni nam opowiadają właśnie o tym, jaką rolę odgrywają media społecznościowe w lobbowaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jakie są szanse, jakie są zagrożenia, jakie są wyzwania. I też jak sobie radzić, albo jakie powinny być podejmowane działania na poziomie takim organizacyjnym, jak chodzi o mowę nienawiści, czyli powszechnie zwany hejt i różnego rodzaju mikroagresje, których osoby z niepełnosprawnościami no, doświadczają też w mediach społecznościowych. No myślę, że warto posłuchać, bo to są bardzo ciekawe wypowiedzi. No i na koniec się łączymy z Irlandią, bo tam dowiemy się, co tam słychać właśnie w Irlandii? Jakie są działania podejmowane przez organizację NCBI, z której materiałów też czasem korzystam do tych przeglądów. No i na przykład dowiemy się o tym, że oczywiście aplikacja Soundscape, która gdzieś tam została też wydana, to też tam gdzieś tam święci triumfy, natomiast nie jest ona dostępna póki co w Polsce, a to co jest dość ciekawe, w Polsce dostępne no również nie będzie, ale może kiedyś z tego jakoś tam na poziomie organizacyjnym Polska skorzysta, zależy jak się tutaj organizacje nasze odniosą. Jest coś, co się nazywa Wayfinding Center i to jest coś takiego, takie centrum, taki ośrodek,

0: Właśnie trochę tak jak ta ścieżka w Sosnowcu, czyli z jednej strony po to, żeby niewidomi mogli sobie na takich samolotach, pociągach i tak dalej przećwiczyć różne procedury, no wsiadania, wysiadania, przechodzenia gdzieś, jak przyjąć asystę, jak z tej asysty korzystać, jak być prowadzonym, jak jej udzielać, jak ich udzielać instrukcji i tak dalej. Z drugiej strony, żeby osoby widzące pracujące w różnych przedsiębiorstwach transportowych mogły się tam uczyć, jak obsługiwać niewidomego pasażera. Na realnym przykładzie takich prawdziwych pojazdów, żeby można było sobie wejść do samolotu, przećwiczyć ewakuacyjne wyjścia, no bo nie samą ewakuację, ale wyjścia ewakuacyjne, jakieś procedury właśnie gdzieś tam podejścia do konkretnych drzwi, jak zadbać o to, żeby ustąpione było miejsce dla osoby z niepełnosprawnością, jak właśnie nawiązywać kontakt z kierowcą, gdzie tam nacisnąć, żeby wyrazić chęć zatrzymania, gdzie tam jakie zapowiedzi. Każdy po prostu scenariusz taki typowy, który może się wydarzyć w transporcie, żeby został przećwiczony. Ja myślę, że z tym podcastem naprawdę warto się zapoznać, bo jest poruszonych dużo bardzo ciekawych tematów i jak zwykle, no, ciekawe rzeczy są powiedziane. A następny odcinek już za 3 miesiące.
1: No to czasu, żeby sobie posłuchać tego odcinka, bez wątpienia. Jest?
0: Oj tak. No i transkrypt też jest, gdyby ktoś chciał czytać, a nie słuchać.
1: Tak jest.
0: Albo sobie potłumaczyć.
1: No, też można i zdecydowanie prościej. Chociaż o tłumaczeniu mowy, no to jeszcze dziś będzie w technikaliach. Ale nie uprzedzajmy faktów, teraz przenieśmy się do kolejnego tematu, konkretnie tematu, który ma nam do zaoferowania Fundacja Prowadnica. A Fundacja Prowadnica ma dla nas warsztaty stworzenia dokumentów w języku LaTeX. Jeżeli ktoś zastanawia się, co to jest LaTeX, to jest taki język, w którym możemy opisywać strukturę nawet bardzo, bardzo złożonych i skomplikowanych dokumentów. LaTeX to nie jest język, który został przygotowany z myślą o osobach niewidomych, ale może być dla nich bardzo dużym ułatwieniem. Dlaczego? Dlatego, że pliki w LaTeXu to są zwykłe, tak naprawdę pliki tekstowe, takim prostym, zdecydowanie prostszym modelem LaTeXa to może być powiedzmy Markdown, o którym już tu kiedyś mówiliśmy, ale Markdown no, pozwala nam na tworzenie takich bardzo prostych struktur, jakieś nagłówki, tabele, listy, a jeżeli chodzi o LaTeXa, no to możemy tu tworzyć naprawdę bardzo skomplikowane dokumenty, możemy tworzyć nawet publikacje naukowe, możemy tworzyć książki, matematyka i inne nauki ścisłe również nie powinny stanowić tu dla nas żadnego problemu, jeżeli chodzi o zapis, chociażby na przykład różnego rodzaju równania, które no w Wordzie teoretycznie da się zapisać, jest ten cały edytor równań, natomiast jest z tym dużo problemów. Zresztą na stronie wydarzenia także jest taka informacja, z którą ja się niestety muszę zgodzić, że nawet i w przypadku takich dość prostych dokumentów, to nie widząc i posługując się chociażby Wordem i czytnikiem ekranu, możemy mieć w bardzo wielu przypadkach mylne wrażenie odnośnie sformatowania tego naszego dokumentu, bo nam się może wydawać, że zrobiliśmy coś dobrze i mówię tu zwłaszcza o takiej graficznej formie rozmieszczenia elementów w dokumencie. Chociażby jeżeli piszemy na przykład jakieś pismo, jakiś list, gdzie te zasady no, są określone, że coś musi być po lewej, coś musi być po prawej, coś na środku i no, teoretycznie wydaje nam się, że to wszystko jest dobrze porozmieszczane. Praktyka niestety pokazuje później co innego, że ten tekst nam się gdzieś rozjechał, że to formatowanie jest nie takie, jakie powinno być i tu z pomocą może nam przyjść LaTeX, który pozwala na tworzenie zarówno takich prostych, jak i naprawdę bardzo skomplikowanych dokumentów. Oczywiście to jest cały język, którego się trzeba nauczyć, ale właśnie w tym ma nam pomóc Fundacja Prowadnica, konkretnie Dawid Pieper, który będzie prowadził te zajęcia z tworzenia dokumentów w LaTeXu i będą one się odbywały w dwóch formułach, będzie formuła stacjonarna i będzie też formuła

0: zdalna. Jeżeli chodzi o te stacjonarne warsztaty, to będą one się odbywały w Szkole Podstawowej dla Niewidomych w Laskach przy ulicy Brzozowej 75 i to się będzie działo 24 października bieżącego roku, godzina 10, więc tak to jest. To jeżeli ktoś albo się w Laskach uczy, albo ma blisko, to może się wybrać właśnie tam i wziąć udział stacjonarnie, natomiast no, jeżeli komuś nie po drodze, no to jest jeszcze druga opcja. Mamy warsztaty online i te warsztaty będą się odbywały 26 października, także bieżącego roku, od godziny 12 do 14, ale tu jest taki dopisek lub dłużej w zależności od potrzeb. To będzie sesja wykładowo-warsztatowa, otwarta dla wszystkich zapisanych. Link do spotkania zostanie przesłany wcześniej. I jeżeli chodzi o ilość miejsc, no to teoretycznie będzie otwarta dla wszystkich, natomiast będzie tutaj pewien limit, konkretnie 100 osób będzie mogło wziąć udział w tym spotkaniu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, no dlatego, że po prostu podejrzewam, tak sądzę, że to może być kwestia no, licencji na Zooma, bo przypuszczam, nie ma tu wprawdzie informacji, za pomocą jakiego narzędzia będzie odbywała się ta sesja, natomiast no, tak mi wygląda na Zooma, na licencję Zooma, która w tej płatnej wersji podstawowej, ale jednak płatnej, ma limit 100 użytkowników. Wymagany jest mikrofon, wymagana jest też kamera. Przynajmniej taka jest tu informacja, że byłaby potrzebna do brania udziału w tych warsztatach. Co zrobić, żeby na warsztaty się zapisać? Wypełnić formularz należy, który znajduje się na stronie internetowej Fundacji Prowadnica. Link znajdziecie w komentarzu pod naszą audycją do całego artykułu opisującego warsztaty i właśnie na stronie tego artykułu znajduje się także formularz. Jest on bardzo prosty. Wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Tu wybieramy sobie też status, bo to jest no, teoretycznie dla uczniów, nauczycieli i dla innych zainteresowanych. Więc tu sobie po prostu wybieramy, jaki mamy status, czy jesteśmy uczniem, nauczycielem, tyflopedagogiem lub inną osobą kształcącą osoby niewidome, albo inna osoba zainteresowana. I tu sobie to wybieramy. Następnie czy preferujesz uczestnictwo w sesji stacjonarnej czy online, sobie wybieramy sesja stacjonarna lub sesja online. No i jeszcze tutaj taka informacja, skąd dowiedziałeś się o wydarzeniu. Należy zaznaczyć odpowiednie zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych i kliknąć przycisk wyślij. I to jest tyle. Formularz jest bardzo prosty, więc nikomu nie powinien nastręczać jakichś trudności. Ja powiem szczerze, zapisałem się. Z miłą chęcią pouczę się trochę tego latecha. Nigdy jakoś nie miałem na to czasu, żeby się tym zająć, a jak jest okazja, żeby się trochę dowiedzieć i nie odkrywać samodzielnie wszystkiego, to z miłą chęcią skorzystam i myślę, że naprawdę wiele osób może na tym zyskać, może skorzystać. Tym bardziej też w kontekście tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd kilka tygodni temu, że narzędzie Pandoc, za pomocą którego można konwertować pliki LaTeX-a, chociażby do PDF-a, także wspiera rozwiązania dostępnościowe w zakresie tych PDF-ów, bo kiedyś, i to powiem szczerze, też mnie tak zniechęcało trochę do nauki LaTeX-a, to nie było tak fajnie zawsze. Niestety kiedyś, lata temu, PDF-y wypluwane przez narzędzia do tworzenia dokumentów w formacie LaTeX, no były bardzo złe. one nie były złe, one były bardzo złe, je się bardzo źle czytało. Niewidomy mógł naprawdę fajnie poskładać ten dokument, bo to wszystko było w plikach tekstowych i tu nie mieliśmy najmniejszego problemu z tym, ale plik wynikowy czytało się po prostu koszmarnie i na szczęście to już od pewnego czasu zaczęło się poprawiać, więc też i taki plik wynikowy, który my przygotujemy, stworzymy dla osób widzących przede wszystkim, no to my też będziemy w stanie bez większego problemu przeczytać. Zatem, jeżeli macie ochotę pouczyć się LaTeX-a, to bardzo serdecznie Was na te warsztaty zapraszamy. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem informacji natury drobnej. Drobne newsy od Pawła i od Piotra.
1: No właśnie, i tutaj jak zwykle nazbierało się całkiem sporo drobnych newsów, zaczynając od Be My AI, czyli tematu, który wraca jak bumerang. Na początku była zamknięta beta, potem była to beta rozszerzana, natomiast w międzyczasie firma OpenAI szerzej udostępniła te możliwości rozpoznawania zdjęć przez ChatGPT, o czym będziemy szerzej mówić później. Natomiast efekt uboczny był tego, że firma Be My Eyes mogła w końcu rozszerzyć ten dostęp dla właściwie wszystkich, a przynajmniej na razie dla wszystkich użytkowników iPhone'ów. Więc w zeszłym tygodniu już rozpoczął się proces udostępniania Be My AI dla wszystkich użytkowników aplikacji Be My Eyes na iPhone'a. Nie trzeba już się zapisywać na listę oczekujących, po prostu możemy sobie aplikację ściągnąć, no i zaglądamy sobie na zakładkę Be My AI, która jest tej aplikacji, no i prędzej czy później po prostu zobaczymy dostęp do tego asystenta, będzie dla nas oblogowany i będziemy mogli robić zdjęcia czy wysyłać je z innych aplikacji. Tutaj firma pisze, że ten dostęp będzie stopniowo rozszerzany dla wszystkich użytkowników przez następne kilka tygodni. No więc jeśli jeszcze nie zapisaliście się, albo może już zapisaliście się, ale jakoś ostatnio nie patrzyliście, czy dostajecie do tego dostęp, no to warto to zrobić jeszcze raz, bo może już to zostało dla Was odblokowane. A jeśli chodzi o użytkowników Androida, no to tutaj warto też sobie aplikację ściągnąć i jeśli nie jesteście jeszcze na liście, bo tam jeszcze trzeba się na listę zapisać, no to warto to zrobić, bo tutaj też zaczynają się testy. Na razie to będzie zamknięta beta, ale też będzie stopniowo rozszerzana i w ciągu następnych kilku miesięcy, tak samo jak to jest teraz na iOSie, też użytkownicy Androida będą mieli szerszy dostęp do tego w tak zwanej otwartej becie, tak jak jest to na iPhone'ie. Dlaczego to jest otwarta beta? No dlatego, że technologia cały czas się rozwija i dynamicznie zmienia, o czym mieliście prawo już się przekonać, bo przez ostatnie kilka audycji mówiliśmy, co się z tą technologią działo. Rzeczy były raz czytane, raz nie, raz blokowane, raz nie. No i tutaj takie rzeczy jeszcze mogą czasami się zdarzać, natomiast przynajmniej jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy i osób, no to myślę, że sytuacja na ten moment się ustabilizowała. O tym też powiemy troszkę szerzej później, co na ten temat miała do powiedzenia firma OpenAI. No ale do czego to możemy wykorzystać? No do wielu rzeczy. Do rozpoznawania, no tutaj mamy kilka informacji. Sprawdzanie informacji na pakowanie z jedzeniem, no z tym może być różnie z tekstem, ale jakieś rozpoznawanie zdjęć, rozpoznawanie przycisków na zmywarkach, pralkach i innych urządzeniach, no generalnie działa, natomiast no, musimy mieć na uwadze, że czasami ten asystent może się pomylić. Organizowanie szafy z ubraniami, czytanie instrukcji, jak skonfigurować nowy laptop czy smartfon, czytanie komiksów czy magazynów. Szczerze mówiąc, nie próbowałem na komiksach, a w sumie powinienem, to tak swoją drogą. Może to był sposób na czytanie mangi w dostępny sposób, dobra, ale to już takie dygresje. Znalezienie czegoś, co nam upadło na podłogę. Szczerze mówiąc, tego też nie próbowałem, ale no, w sumie może by się dało, jeśli kamera uchwyci. Rozpoznawanie memów z Facebooka, X, Instagrama czy Mastodona. Zdjęcia jakichś znanych obrazów czy rzeźb. No, zastosowanie zwiera też sami podsyłaliście nam, co robiliście z tym asystentem. No i jeśli jeszcze go nie testowaliście, a macie iPhone'a, no to ściągnijcie sobie aplikację i możecie teraz śmiało potestować. A jeśli macie Androida, no to też i tak ściągnijcie aplikację i zapiszcie się na listę, bo pewnie niebawem do Was to też dotrze. Następnie Proton Captcha. To jest rozwiązanie od, no właśnie takie rozwiązanie captcha antyspamowe od firmy Proton. Możecie Protona kojarzyć z takiej usługi Proton Mail, czyli to jest taka bardzo skrzynka pocztowa, która daje nacisk na naszą prywatność. Oni też stworzyli w międzyczasie kilka innych rzeczy, VPN-a też swojego mają. No i jakiś czas temu użytkownicy, którzy chcieli założyć tam konto, albo chyba nawet się zalogować, z tego co pamiętam, zaczęli właśnie napotykać na kapcze. I przez długi czas to była to rozwiązanie hakapcza, które no, nie zawsze chce działać dla nas. To rozwiązanie, jak użytkownicy niewidomi mają je obchodzić, no to działa różnie, no i tam musimy tej firmie podać swój adres e-mail, więc z prywatnością to ma niestety mało wspólnego. No i pewnie po części przez to, że właśnie użytkownicy gdzieś do Protona pisali, ja wiem, że trochę osób pisało do nich, zaczęli szukać jakiegoś rozwiązania, więc stworzyli własną kapczę, dzięki której nasze dane też nie są gdzieś wysyłane do Stanów Zjednoczonych, jak to było w przypadku hakapczy, zostają w Europie, bo firma jest ze Szwajcarii bodajże. No i ta kapcza jest też bardziej efektywna, bardziej bezpieczna i bardziej dostępna. Dla osób widzących to nawet nie są takie typowe kapcze, gdzie przepisujemy kody czy identyfikujemy jakieś rzeczy na obrazkach, tylko to są bardziej takie gry, jakieś puzzle, układanie jakichś puzzli i takie rzeczy. Więc tutaj dla nas to by się zapaliła zaraz lampka ostrzegawcza. Na szczęście dla nas też znaleziono rozwiązanie i to rozwiązanie naprawdę fajne, bo firma zastosowała tak zwany system proof of work, czyli kiedy zaznaczymy pole, że nie jesteśmy robotem i że jesteśmy osobą niewidomą, nie możemy rozwiązać tego zadania wizualnego, to do naszego komputera zostanie przekazane kilka obliczeń, które nasz komputer musi wykonać. To nie potrwa długo, to nie jest tak, że nasz komputer zamówi, to może potrwać maksymalnie, nie wiem, sekundę, dwie, trzy, no i potem automatycznie będziemy zweryfikowani. I to jest wszystko, to dla nas będzie działało bardzo podobnie jak na przykład to rozwiązanie googlowskie. A jak to zabezpiecza przed spamem? No dlatego, że no my jako korzystamy z jednego urządzenia, to nam właśnie zajmie kilka sekund i możemy korzystać z tego dalej. No ale taki spam bot, który chciałby takich zapytań wysłać kilkaset albo nawet kilka tysięcy na sekundę, no to gdyby przy każdym takim zapytaniu musiał wykonywać jakieś skomplikowane operacje matematyczne, a ten system będzie się automatycznie dostosowywał i wymagał ich więcej z czasem, kiedy serwery byłyby jakoś bardziej atakowane, no to już takie fajne dla spamerów nie jest, tak? No bo cała operacja diametralnie nagle zaczyna zwalniać. Więc w ten sposób działa to rozwiązanie. Na razie ono jest dostępne właśnie w usługach tej firmy, czyli właśnie Proton Mail, Proton VPN. Ale planowo kiedyś też to będzie udostępniane innym firmom. Tam też jest link do kontaktu, gdyby jakaś firma chciała się tym zainteresować. No miejmy nadzieję, że to będzie gdzieś szerzej udostępniane, no i żeby stało się to rozwiązanie bardziej popularne, no bo faktycznie w porównaniu do tego, co nam oferuje hakapcza, no to wygląda zdecydowanie lepiej i bardziej dostępnie. Następnie, a propos poprawek dostępności, przechodzimy do Reddita. O Reddicie też wiele wspominaliśmy, wiele aplikacji zewnętrznych na Reddita zostało ubite, niestety, przez firmę. No i społeczność niewidomych zaczęła zwracać uwagę, nie tylko niewidomych zresztą, że oficjalna aplikacja ma spore problemy dostępnościowe. No i jakiś czas temu firma obiecywała, że jakieś poprawki zaczną się pojawiać. No i faktycznie coś się zaczyna dziać. I jest jeszcze niestety dużo sekcji, które nie są jeszcze fajnie dostępne. Tak, powiedzmy te główne zakładki, ta główna zakładka strony głównej działa fajnie, z pozostałymi jest gorzej. Natomiast samo czytanie wątków i postów zostało zrobione naprawdę bardzo fajnie, bo mamy teraz, każdy post to jest jeden flik, no chyba, że trafimy na reklamę albo jakieś rekomendowane społeczności, które niestety tak jak na YouTubie czy na innych tego typu portalach nam będą co jakiś czas przerywać czytanie, no ale tak właśnie post to jest jedno fliknięcie. A pozostałe przyciski, takie jak zagłosuj na tak, na nie, przejść do autora postu, otwórz więcej opcji, to są czynności. Kiedy wejdziemy sobie do jakiegoś postu, no to tutaj znów każdy komentarz to jest jeden element. I znów tutaj mamy, i to jest też czytane całkiem fajnie, bardzo tak skrótowo, te komunikaty nie są jakieś przesadnie długie. No i znów tutaj na czynnościach mamy ponownie wszystkie potrzebne czynności, zagłosuj na tak, na nie, zobacz autora, odpowiedz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj zostało zrobione coś jeszcze fajnego, a mianowicie mamy też osobne dedykowane pokrętło do wątków, no bo jak wiecie, na Redditie można na posty odpowiadać i te komentarze będą się zagnieżdżać, więc jeśli wejdziemy sobie, nie wiem, 5-6 poziomów w głąb jakiejś konwersacji, no i potem stwierdzimy, że chcielibyśmy ją przeskoczyć i przejść dalej, no to było to wcześniej ciężko zrobić. To nawet Dystopia, to znaczy Dystopia ma funkcję zwin komentarz na czynnościach i możemy w ten sposób to zrobić. Natomiast tutaj to zostało zrobione jeszcze lepiej, bo pojawi się nam dedykowane pokrętło wątki, więc sobie przesuwamy to pokrętło na wątki, no i wtedy możemy gestem góra-dół sobie przechodzić właśnie po postach tak zwanego pierwszego poziomu i sobie to czytać. No fajnie, że coś tutaj się zaczyna dziać, no jest jeszcze dużo zakładek, które musi zostać poprawione, no, też jakiś niesmak pozostał po tym, co Reddit zrobił. No i też problem jest na innych systemach, bo aplikacja na Androidzie, która wcześniej ponoć działała lepiej, działa teraz gorzej. Nie pamiętam teraz, co się popsuło, ale coś tam się popsuło i tam niestety ta dostępność zamiast się poprawiać, jeszcze się pogarsza, więc no, z jednej strony jest fajnie, z drugiej strony jeszcze jest dużo, dużo niestety do zrobienia, jeśli chodzi o dostępność na Redditie. Co mamy dalej? Mamy iOS 17.1. Tutaj też poniekąd Patryk temat poruszył i wspomniał o tym, że powiadomienia, czytanie powiadomień zostało poniekąd poprawione. Ja się z tym muszę zgodzić. Tak samo zresztą zauważył Jonathan Mosen. To było w pierwszej becie. Pojawiła się w międzyczasie beta druga wczoraj i tutaj została poprawiona jeszcze jedna rzecz, a mianowicie kiedy mamy włączone czytanie albo liczby, albo zawartości powiadomień na ekranie blokady, to w wersji 17.0 iOS-a to powodowało, że kiedy dotykaliśmy ekran, żeby go obudzić i mieliśmy na nim jakieś powiadomienia, no to VoiceOver nam nie czytał godziny, tylko nam po prostu mówił, nie wiem, 2-3 powiadomienia i tak dalej. I no i nie słyszeliśmy tej godziny, co mnie na przykład bardzo irytowało. Dało się to obejść poprzez wyłączenie czytania powiadomień albo ich liczby, no ale wtedy nie słyszeliśmy tej liczby, a wcześniej to działało tak, że słyszeliśmy najpierw godzinę, a potem liczbę powiadomień. To w najnowszej becie zostało poprawione i teraz działa bardzo fajnie, no bo będziemy zawsze słyszeć najpierw godzinę, no a potem zależnie od tego, co mamy włączone, to będziemy różne rzeczy słyszeć. Jeśli mamy włączoną liczbę, no to VoiceOver nam przeczyta 2-3 powiadomienia i tak dalej. A jeśli mamy jeszcze włączone czytanie samych powiadomień, to przez samo obudzenie ekranu VoiceOver nam automatycznie przeczyta najnowsze powiadomienie, które się pojawiło. Nie będzie nam czytał wszystkich, więc spokojnie, jakbyśmy mieli ich 20, no to nie usłyszymy 20. Natomiast to najnowsze usłyszymy automatycznie, a później możemy sobie ręcznie już przeglądać ekran blokady, jeśli byśmy chcieli zobaczyć, co jeszcze tam się w powiadomieniach pojawiło. Co jeszcze się w tej becie zmieniły? Dzwonki wróciły, no bo w pierwszej becie iOS 17.1 chwilowo ich nie było. To były chyba kwestie tego, że to była jakaś inna gałąź rozwojowa. Natomiast nie dość, że te dzwonki wróciły, to haptyka na ten nowy dźwięk powiadomień domyślny, który zastąpił trójdźwięk, też się zmieniła i jest teraz bardziej odczuwalna. To jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nasze własne dzwonki na szczęście też powróciły i możemy znów je sobie ustawić jako dźwięk do SMS-ów, do poczty, do kalendarza, czy do innych zdarzeń. No bo wcześniej było tak w 17, że mogliśmy je sobie ustawić jako dzwonek, no ale w innych miejscach one po prostu były niewidziane. To na szczęście okazało się był błąd, który już został poprawiony, więc właśnie kiedy iOS 17.1 się pojawi, no to po prostu będzie działać. Następnie sporo informacji dla fanów czy użytkowników NVDA, bo pojawiło się całkiem sporo nowych dodatków. Pierwszym z nich jest Custom Browse Mode, czyli dodatek, który pozwala nam ustawić sobie osobny profil konfiguracyjny, który będzie włączał się tylko wtedy, kiedy włącza nam się tryb przeglądania, więc moglibyśmy sobie na przykład ustawić inne ustawienia szczegółowości tylko dla trybu przeglądania. Nie wiem, na przykład chcemy, żeby nam MVDA generalnie czytał współrzędne w tabelach, no bo nie wiem, korzystamy z Excela, ale nie chcemy w internecie zawsze słyszeć wiersz jeden, kolumna jeden i tak dalej. Ja na przykład mam to wyłączone. No dzięki temu dodatkowi możemy sobie to właśnie tak skonfigurować, że kiedy mamy włączony tryb przeglądania, no to te współrzędne nie są czytane, bo ten profil nam się załaduje, a kiedy z niego wyjdziemy, no to to ustawienie zostanie przywrócone. Dodatek jest banalnie prosty, no bo po jego instalacji zostanie automatycznie utworzony profil o nazwie Browse Mode, który będzie automatycznie się uaktywniał, no kiedy tryb przeglądania jest włączony i po prostu sobie ten profil aktywujemy, wykonujemy zmiany, które chcemy wprowadzić w trybie przeglądania, no i to wszystko po prostu później one będą stosowane. Następnie mamy dodatek Mouse Wheel Scrolling. To jest dodatek, który pozwala nam symulować przewijanie rolką myszką. No bo mogą być jakieś sytuacje, w których mamy jakąś, nie wiem, czytamy coś OCR-em na przykład i chcemy ekran przewinąć, a OCR nam nie widzi paska przewijania. Lub taki przykład, który tutaj autor tego dodatku podaje, sytuacja, w której mamy jakiś niedostępny suwak, bo suwaki często nie reagują na klawiaturę, niekoniecznie muszą reagować na kliknięcia, ale mogą reagować właśnie na przewijanie rolką myszki. Więc możemy sobie w takich sytuacjach ten dodatek wykorzystać. A jak to robimy? No, najpierw przenosimy myszkę w odpowiednie miejsce, czyli na przykład ten obszar tekstu, który chcemy przewinąć lub jakiś suwak. I naciskamy NVDA Ctrl Shift W, żeby wejść do trybu przewijania. No i w tym trybie mamy kilka skrótów. Strzałka w górę to jest przewin do góry. Strzałka w dół to jest przewin w dół. Strzałka w lewo to w lewo. Strzałka w prawo, wiadomo, w prawo. Page Up i Page Down przewija o stronę, bo niektóre myszki mają dedykowany przycisk do tego. Home stara się przewinąć maksymalnie do góry. I end stara się przewinąć maksymalnie do dołu. No tutaj autor mówi, że to się przydaje na przykład w przypadku suwaków. Oba te dodatki, znajdziecie do nich linki na GitHubie, ale one też są dostępne w menedżerze dodatków, który niedawno do NVDA doszedł, więc możecie też sobie wejść do menu narzędzia i tam znajdziecie zarówno Custom Browse Mode i Mouse Wheel Scrolling i możecie sobie też stamtąd te dodatki ściągnąć. Jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać o NVDA, bo mamy też jeszcze nową stronę, która się pojawiła. Strona, która nam ułatwia pobieranie NVDA, no bo jak wiecie, z oficjalnej strony da się ten program pobrać, natomiast nie jest to szybki proces, no bo kiedy klikniemy sobie włączę download, no to najpierw pojawi nam się taka strona, na której jesteśmy proszeni o dotację do projektu, co, no ona jest taka dosyć skomplikowana, bo tam musimy najpierw wybrać wartość, albo jeśli nie chcemy takiej dotacji akurat uiścić, bo nie wiem, już wcześniej to zrobiliśmy, albo po prostu na razie nie chcemy, no to musimy najpierw zaznaczyć przycisk Skip Donation i dopiero potem możemy kliknąć w przycisk Download i no i wtedy to NVDA nam się pobierze. No ale co jeśli chcemy to zrobić szybko, może chcemy jakiś link wysłać komuś, albo konfigurujemy nowy komputer, instalujemy NVDA po raz 20 i no po prostu chcemy to zrobić jak najszybciej. No nic prostszego, możemy teraz sobie wejść na stronę nvda.zip. Kiedy wejdziemy na tą stronę, no to automatycznie rozpocznie nam się pobieranie najnowszej wersji. Ta wersja jest zawsze pobierana poprzez mechanizm aktualizacji NVDA, więc ten link będzie zawsze aktualny i będzie pobierał nam najnowszą wersję. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze kilka innych adresów, które możemy wykorzystać, bo możemy też wejść na nvda.zip/beta, no co pobierze nam najnowszą wersję beta, nvda.zip/alpha, czyli alfa, no pobierze nam najnowszą wersję rozwojową, a gdybyśmy z jakiegoś powodu korzystali z bardzo starego komputera, może jakąś maszynę wirtualną konfigurujemy, no to wchodząc na nvda.zip/xp pobierzemy ostatnią wersję, która właśnie z Windowsem XP jest kompatybilna. Te wszystkie linki też znajdziecie w komentarzach, no one też są bardzo proste, więc myślę, że warto je zapamiętać, albo przynajmniej ten podstawowy właśnie nvda.zip. W ten sposób możecie sobie w bardzo łatwy sposób NVDA pobrać. Następnie coś, co może przydać się osobom korzystającym z WordPressa, bo WordPress ma taką popularną wtyczkę Gravity Forms. To jest wtyczka, która pozwala na tworzenie formularzy, które później nam osoby odwiedzające naszą stronę mogą wypełnić. No to mogą być jakieś formularze kontaktowe, może coś w stylu formularza zgłoszeń, takiego jak ten, który przed chwilą słyszeliśmy odnośnie tego szkolenia. No do takich rzeczy ta wtyczka jest stosowana. Ona generalnie tworzy dostępne formularze i da się z niej korzystać, natomiast jest jedna rzecz, która w niej, jeśli tworzymy sobie taki formularz, jest słabo dostępna, a mianowicie jest to przenoszenie kolejności pól. Więc gdybyśmy, nie wiem, zamyślili się przez przypadek w formularzu, najpierw mieli pole nazwisko, a potem imię i chcielibyśmy je zamienić, żeby najpierw było imię i nazwisko, no to jedyny sposób na to jest metodą przeciągnij i upuść myszką, co nie należy do najbardziej dostępnych systemów. Ponoć da się to zrobić, natomiast nie jest to łatwe. Dlatego pani Taylor Arndt postanowiła stworzyć wtyczkę do wtyczki, która ten problem poprawia. No właśnie, i taka wtyczka powstała, nazywa się Gravity Forms Accessibility Enhancement. No i jej głównym zadaniem właśnie jest to, żeby stworzyć alternatywną metodę na przeciąganie, przedstawianie kolejności pól formularzy z poziomu klawiatury. Wtyczka nie jest darmowa. Jeśli chcemy z niej korzystać, to musimy ją sobie kupić. Możemy albo zapłacić $19 i wtedy dostajemy ją na rok, lub $100 i wtedy dostajemy ją dożywotnio. Więc no trzeba tutaj coś zapłacić, natomiast jeśli faktycznie korzystamy z tego WordPressa i tworzymy dużo takich formularzy, no to fajnie, że coś takiego powstało, co może nam ułatwić pracę z tą wtyczką. To wszystko ode mnie, ale to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów, bo jeszcze kilka Paweł przygotował.
2: Tak, zgadza się. Ja jeszcze może nawiążę do tego, o czym Piotrze mówiłeś, czyli to nvda.zip. Fajna bardzo rzecz, bo już kiedyś mi się zdarzało udzielać wsparcia komuś, kto naprawdę na CITO potrzebował NVDA, bo się coś posypało, trzeba było zreinstalować, tam jedyne co działało to narrator, więc przebijanie się przez jakieś większe strony jeszcze z osobą, która w życiu z narratora nie korzystała. Ja również z narratora nie korzystałem za dużo, więc no, ciężka sprawa, trzeba poradzić sobie jak najszybciej. No i przypomniało mi się, że w sumie ten pomysł z nvda.zip, który no jest teraz nowy, wcale nie jest taki nowy, bo przecież tu chyba Patryk Dering, który zarządza, o ile dobrze pamiętam, stroną nvda.pl, polską stroną nvda, stworzył takie linki właśnie, chyba to było exe.nvda.pl, setup.nvda.pl, coś tam jeszcze, install, już nie pamiętam, któreś działały, któreś nie działały. Wiem, że było kilka takich
0: miasów. Ale się przydawały.
2: Tak, ale właśnie to też powodowało pobranie najnowszej wersji NVDA od razu po wpisaniu tego adresu, więc teoretycznie można w uruchom sobie wpisać taki link, no i to już sobie śmiga. Polecam bardzo korzystać z takich, nie żebym żałował fundacji NV Access pieniędzy, polecam wspierać takie projekty, bo tylko dzięki temu, że je wspieramy, to mamy to za darmo, tak naprawdę. I jak chcemy udowodnić, że zasługujemy na to, żeby mieć fajne rzeczy w życiu i za darmo, to warto je wspierać, bo to jest też jasne, że oni mają fundację, jasne, że tam mają jakieś granty pewnie i inne sposoby finansowania. No ale jak chcemy, żeby cokolwiek istniało za darmo, to warto się do tego dorzucić. I to jest, myślę, taka uwaga na temat różnych projektów, takich społecznych, open source i tak dalej. Natomiast jest jeszcze parę dodatków do NVDA, które powstały. No i na przykład jednym z nich jest dodatek hiszpańskiej też społeczności, podobnie jak Custom Browse Mode, ale jest to translator offline. Co więcej, translator offline bazujący na już przetrenowanych modelach językowych. Modele są wzięte z projektu Hugging Face Uniwersytetu w Helsinkach. Można je sobie pościągać dla każdej pary języków i strony, czyli tam polsko-angielski to inny niż angielsko-polski. No i można je sobie pościągać i tłumaczyć teksty zarówno ze schowka, jak i tłumaczyć symultanicznie, czyli w czasie rzeczywistym. No jedyny problem jest taki, że wtyczka jest po hiszpańsku, znaczy jej interfejs jest po hiszpańsku, więc pierwsza rzecz, jaką może będziemy tą wtyczką tłumaczyć, to są ustawienia samej wtyczki. Natomiast jest on dość prosty, ja sobie teraz tu wejdę. w opcję NVDA, menu NVDA opcje. No i jest traduktor offline, czyli tłumacz offline. I tu jest konfiguracja de traduktor, czyli tu konfiguracja samego tłumacza. Jest dużo skrótów klawiszowych, warto się z nimi zapoznać. One są nieprzypisane, więc warto je sobie przypisać w ustawieniach NVDA do tych opcji, które potrzebujemy. Tam zamiana tych języków źródłowych, docelowych. Właśnie ten tryb symultaniczny, to tłumaczenie ze schowka, różne rzeczy. Jest opcja też tłumaczenia online i to wykorzystuje z tego, co widziałem, Google Translator, czyli podobnie jak ta wtyczka Translate, ta od Janika Plasjarda, francuska. Natomiast fajna jest właśnie ta opcja offline. I jest tutaj taka opcja jak Restore the Idiomas i to jest menedżer języków, pakietów językowych, tych właśnie modeli, które no musimy pobrać, bo każdy z nich jest tam po 100, po 200 mega. I właśnie patrzę, jest tu mnóstwo języków tak naprawdę i tylko zależy od tego, jakie pary językowe są przetrenowane z tych, które nas interesują. No ja się zajmę może polskim. I dla polskiego mamy tak, no oczywiście w drugą stronę też to działa, czyli z tego drugiego języka na polski, no również można, tak? Natomiast ja patrzę z polskiego na inny, no to łatwiej przesortować, co dla języka polskiego w ogóle istnieje. Polski arabski, polski niemiecki, polski angielski, polski esperanto, polski hiszpański, polski francuski, polski litewski, polski norweski, polski szwedzki, polski ukraiński. I to są pary, które dla polskiego istnieją. No nie jest tego aż tak dużo jak w Google Translatorze. Może jakichś waszych ulubionych języków brakuje. Nie mam pojęcia, czy ten projekt Uniwersytetu w Helsinkach nadal trwa, czy został zakończony i czy nowe modele będą dalej powstawały. Ja też dość pobieżnie testowałem te modele. No wydają się być w porządku. Czy to jest jakoś DeepL-a? Nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze nie tłumaczyłem na przykład dłuższego tekstu jakiegoś całego przez schowek, żeby skopiować tekst i przeczytać. Wiem, że z opcją czytaj wszystko nie bardzo chciało to działać. Natomiast takie wstępne testy, gdzie tłumaczyłem jakiś artykuł z francuskiego, tak linijka po linijce na zasadzie tego symultanicznego tłumacza, no to tutaj sprawiało się to całkiem, moim zdaniem, okej. Okay. Ja tam zrozumiałem, o co w artykule chodziło. Natomiast właśnie, że warto potestować i zawsze jest to offline, nie musicie mieć połączenia z internetem, nie musicie tych waszych danych nigdzie wysyłać, nie musicie się liczyć z tym, że może kiedyś API zamkną, no tylko macie pościągane modele i te modele są już wasze. No jeśli chodzi jeszcze o dodatki NVDA, to myślę, że warto wrócić do tematu VoiceMeetera. Ja o VoiceMeeterze mówiłem, taki mikser audio w formie softu, który pozwala na podpinanie różnych źródeł, miksowanie ich ze sobą, kontrolowanie niezależnie i tak dalej. No ja byłem w kontakcie z Onyxem, który tworzy tą nakładkę dostępnościową dla VoiceMeetera, dzięki której możemy w ogóle przypisywać te urządzenia do konkretnych slotów i tam się tym bawić. Bardzo był otwarty na sugestie. Już zdążył od czasu ostatniej mojej wzmianki o tej nakładce wprowadzić wsparcie dla suwaków, czyli możemy teraz sobie dla każdego z tych źródeł naszych, czy mikrofon, czy programy, które przekierowaliśmy na VoiceMeetera, no możemy sobie sterować ich głośnością, różnymi parametrami equalizera, jakimiś filtrami i tak dalej. Tam poimplementował suwaki. No ale jedną z moich takich sugestii było to, żeby zaimplementował też na jakimś etapie, to nie musi być od razu, interfejs niewidzialny. No i on podszedł do tego tak, że stworzył dodatek NVDA. I oczywiście ten dodatek nie wyklucza samodzielnej tej aplikacji, możemy używać i jednego, i drugiego. Natomiast dodatek jest po to, żeby pewne aspekty kontrolować globalnie i szybko, no bo wiadomo, jak działamy z taką aplikacją miksującą, no gdybyśmy mieli fizyczny mikser i mieli na szybko potrzebę jakieś zrobić przejście, nie wiem, coś ściszyć, coś podgłośnić, to mamy fizyczne suwaki. No w takim programowym, no takiej perfekcji nie osiągniemy i takiej szybkości działania, ale można się chociażby zbliżyć. I stworzone zostały różne skróty klawiszowe, które aktywują różne tryby. No i ja spróbuję teraz poczytać, co to zostało zaimplementowane. Mamy tak. NVDA Alt S włącza nam tryb tych strips, czyli jakby tych pasków, takich tych paneli fizyczny, wirtualny. Fizyczny, czyli nasze fizyczne wejścia, jakieś mikrofony. wirtualny, czyli te różne nasze aplikacje przekierowane, no bo im wyższa wersja VoiceMeetera, tym więcej tych wejść wirtualnych też mamy i wyjść. NVDA AltB to są basy. Jeszcze się nie wdrożyłem w to, czym te basy są, ale jak się dowiem, to na pewno powiem. Wiem, że jakoś się tam kombinuje te wejścia fizyczne i wirtualne. I NVDA Alt 1 do, no, do 8. Przełącza między konkretnymi kontrolerami, czyli jak włączyliśmy ten strip, no to tam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Nie bardzo jeszcze wiem, jak się przełącza między wirtualnymi a fizycznymi, no ale tak to jest tutaj to zrobione. No i kiedy już ustalimy sobie, z którym suwakiem chcemy pracować, czyli tam NVDA Alt S, NVDA Alt 1 na przykład, no to możemy sobie włączyć konkretny suwak. I tak, NVDA Alt G to jest wzmocnienie, czyli gain. NVDA Alt C to jest comp, czyli kompresor. NVDA Alt T to jest gate, bramka. NVDA Alt D to jest denoiser, czyli redukcja szumu. NVDA Alt A to jest audibility, czyli po prostu głośność taka, no na ile nas słychać. Z tego co pamiętam, to tam właśnie jakieś też taka kwestia chyba obcięcia dołu czy góry. I też możemy konkretnymi suwakami. NVDA Shift w górę przesuwa o jeden krok suwak. NVDA Shift w dół o jeden krok. NVDA Alt w górę. Shift Alt w górę o 0,1 kroku, 1/10. No i NVDA Alt Shift Down analogicznie. NVDA Shift Control w górę o 3 kroki i no i w dół analogicznie. I jeszcze parametry kanałów można ustawiać konkretnych właśnie tam tych wejść, wyjść. NVDA Shift O włącza lub wyłącza tryb mono. NVDA Shift S wyłącza solo, czyli że tylko ten kanał wybrany będzie słyszalny. NVDA Shift M mute, czyli wyciszenie konkretnego kanału. NVDA Shift C to jest tryb MC, tu jeszcze nie wiem do końca co to jest. I NVDA Shift K to jest karaoke. No i tutaj można też przypisywać te basy, to są B1, A1, tam te różne kombinacje. NVDA Shift 1 i do chyba do 8. No i można też sprawdzić NVDA Shift Q, aktualnie wybrany kontroler, i NVDA Shift A, jakiej wersji VoiceMeetera używamy, czy tej klasycznej, czy banana, czy potato. I tutaj też jest instrukcja konfiguracji, jak umieścić plik NVDA VoiceMeeter JSON w tym samym folderze, gdzie mamy też konfigurację samego VoiceMeetera. No i tam można zmieniać skróty klawiszowe. Szkoda, że nie w dialogu bezpośrednio NVDA. Może to jakieś wymaganie tej biblioteki VoiceMeeterowej, ale wątpię. Więc myślę, że jest też przykładowy konfig, jak powinien wyglądać podany w readme tego projektu, więc spokojnie można tutaj operować. Wiemy też, dzięki Jonathanowi Mosenowi i odcinkowi 250 Living Blind Fully Podcast, jak wyglądają pierwsze już wrażenia iPhone z iPhone'a 15 Pro, bo Jonathan sobie takiego zakupił, jakżeby inaczej. No i teraz czego się dowiedzieliśmy? No sam iPhone podobny jest gabarytowo do i z wyglądu do 14 Pro, ale wydaje się być rzeczywiście lżejszy tak w ręce, jak się go trzyma. No jest przycisk akcji, jest USB-C. Co prawda to USB-C w tych modelach nie Pro ma być jakoś tam wolniejsze, ale w USB-C już w tym modelu Pro są te najszybsze prędkości, jakie standard oferuje. No i Jonathan, a jakże, się pobawił i wszystkich zmylił, bo zaczął podcast mówiąc, że nagrywa go z iPhone'a 15 Pro. Brzmiał tak samo, jak brzmi zazwyczaj, kiedy mówi ze studia. No, okazało się, że podłączył sobie cały interfejs audio z mikrofonami do tego iPhone'a. Działa, owszem, a jakże. Podłączał też same mikrofony, podłączał również linijkę brajlowską Mantisa, która działa przez ten protokół plug and play. Zadziałało bez problemu. Ponoć Focus 40 nie działa i te inne monitory, które wymagają własnościowych sterowników, nie działają. No, nie ma się czemu dziwić, wszak Apple wspierał jedynie do tej pory Bluetooth i żadnych sterowników dodatkowych obsługiwać nie musiał. Są też podejrzenia, że być może działałyby niektóre aparaty słuchowe, no dyski, pendrive'y, wiadomo. No możliwości są teraz praktycznie nieograniczone, jeżeli tylko mamy jakieś akcesorium po USB-C.
1: Nawet Ethernet działa, ktoś testował.
2: Tak, dokładnie, Ethernet, tak. Można podłączyć sobie iPhone'a na kablu do internetu, jakby ktoś bardzo chciał. A czemu nie? Mikrofony tego iPhone'a, no brzmią całkiem fajnie. Nawet któraś tam konfiguracja brzmiała tak dość studyjnie, któryś tam z tych chyba kardioidalnych czy innych tam takich, bardzo fajnie sobie zadziałał. No i przycisk akcji, to na co wszyscy czekali, czyli jest przycisk, jest w tym miejscu, gdzie był suwak, nawet go tak fajnie można wyczuć podobnie do tego suwaka na dotyk. No i w ustawieniach można, jest opcja tam action button, no i można ustawić, co on ma robić. Może wyciszać, może przełączać tryby te fokusa, skupienia, nie przeszkadzać lub tam inne, jeżeli mamy jakieś zdefiniowane. Możemy wybrać, który ma włączać lub wyłączać. No i możemy przypisywać też, tam jest latarka, jakieś jeszcze nagrywanie, parę jeszcze opcji i skróty. No więc tak jak się spodziewaliśmy, można wybrać tylko jedną akcję na przytrzymanie przycisku. Już widać, że są aplikacje powstają, które dają nam skróty z menu do wyboru chyba jednej z dwóch akcji, więc no i też Apple pytał użytkowników, jak tam pierwsze wrażenia po przycisku, no i wiele osób by sobie życzyło, żeby więcej było tych wariacji naciśnięć, żeby tych skrótów i tych akcji można było przypisać troszeczkę więcej niż tylko jedną. Jeżeli wybierzemy sobie, no, czy to wyciszanie, czy wyciszanie może by jeszcze działało, czy tam tryb skupienia, no to nie dowiemy się po wciśnięciu przycisku, VoiceOver nie da nam powiadomienia, czy tak naprawdę to ustawienie się zmieniło. No to jest troszkę szkoda, może będzie to naprawione w późniejszych wersjach. No ale tak poza tym to działa. Jest jakiś delikatny taka haptyka, kiedy tego przycisku używamy. No i to chyba w sumie tyle, co można na ten moment powiedzieć, więc no jest iPhone 15 Pro. Czy warto go kupować ze względu na ten przycisk? Fajna opcja, ale ja nie sądzę. Myślę, że z czasem dostaną to też modele podstawowe. Mam taką nadzieję przynajmniej. No i fajnie, że Jonathanowi to działa i że ogólnie jest to no gdzieś tam fajny telefon. No i ostatnia wieść z drobnych newsów, bo polepsza się dostępność Scarletów, takie interfejsy, no takie trochę bardziej muzyczne niż podcastowe, ale podcasterzy i niektórzy prezenterzy radiowi też tego lubią sobie użyć, firmy Focusrite. No i było już obiecane, że coś się z tym będzie działo, że coś tam będzie dostępne. Natomiast na razie, na ten moment wiemy już więcej. Otóż wyszła nowa wersja Focus Control, narzędzia, które pomaga w sterowaniu tymi interfejsami. No i wersja 2, Focus Control 2, która wspiera nową, czwartą generację już tych Scarletów. Na razie z tej czwartej generacji są tylko dwa modele, bo 2 i 2 i 4 i 4, czyli na dwa gniazda i cztery gniazda, już może być obsługiwana. Oczywiście wszystko dzieje się cyfrowo, czyli to, co przestawiamy w oprogramowaniu, też będzie przestawione na sprzęcie. No i ma być wprowadzone też to, że jeżeli coś zmienimy na sprzęcie, to też zostanie to odnotowane jakimś tam powiadomieniem w oprogramowaniu, że nam czytnik przeczyta, co się właśnie stało. Pewne poprawki, regulowanie różnych parametrów, przypisywanie, wejść i tak dalej, zostało wprowadzone też w Focus Control 1, czyli oprogramowaniu do sterowania trzecią generacją Scarletów. Natomiast tutaj już, no niestety, nie wszystko będzie w stanie być zrobione z uwagi na to, jak ten program jest skonstruowany i tak dalej. Jest wiele obszarów jeszcze póki co, które no, wymagają jakiegoś domyślania się, jakiejś takiej wiedzy wstępnej, bardziej zaawansowanej, jakieś edytowanie kanałów miksu i tam parę jeszcze innych opcji. Natomiast będzie o tym stworzony też artykuł w sekcji wsparcia Focusrite'ów i będzie można o tym wszystkim przeczytać. No więc super, że coś się dzieje, żeby to było bardziej dostępne. No i to wszystko ode mnie, jeśli chodzi o drobne newsy.
0: No trzeba przyznać, że Focusrite idzie za ciosem. Vocaster na pierwszy plan, a teraz pozostałe urządzenia zyskują dostępność i oby tak dalej. Tego byśmy sobie wszyscy zajmujący się dźwiękiem życzyli. A tymczasem mamy komentarze. Dwa komentarze od Pawła. Czy znacie jakąś wtyczkę do NVDA, żeby korzystał z nawigatorze? Gdy korzystam z nawigacji obiektowej, na przykład z wtyczki Obey Odpad, to osoba widząca, która jest ze mną, połączona TeamViewerem, wie, w którym miejscu na ekranie się znajduje. Testuję program do systemów Lotto i wtyczka, która by pokazywała, co mi pokazuje myszka NVDA, pomogłaby programiście poprawić dostępność programu. Szczerze mówiąc, nie. Natomiast ja się zastanawiam, czy włączenie tych opcji w samych ustawieniach NVDA nie pomoże.
2: Tak, i tutaj chyba, to znaczy wiem, że kiedyś to było w tej wtyczce Highlight.
1: Focus Highlight. Właśnie.
2: I mamy tu opcję, włącz podświetlenie i mamy podświetlaj fokus systemowy, podświetl obiekt nawigatora. I to jest chyba to, co trzeba włączyć i wtedy będzie programista, z którym współpracujesz, widział w jakiś sposób zaznaczone to, gdzie się aktualnie znajdujesz nawigacją obiektową.
0: Więc sprawdź, Pawle, może to właśnie będzie to, czego szukasz.
2: Ustawienia NVDA, widoczność, to tak jeszcze, tak. Bo tak skrótowo polecieliśmy, ale tak, tam.
0: I jeszcze jeden komentarz od Pawła. Czy moglibyście polecić dostępne programy do odtwarzania stacji radiowych na PC i Androida? Kiedyś korzystałem z Radio Shure, ale dużo linków jest tam nieaktualnych.
2: Radio Shure można przestawić na bazę z Radio Browsera, czyli z tej otwartej sieci, z otwartego projektu zbierania stacji radiowych. Chyba, żeby to działało, trzeba wejść na stronę radiosure.free.fr i tam jest wszystko po angielsku, co prawda, ale opisane. Jest kilka metod, my o tym w Tyflo-przeglądzie, którymś też mówiliśmy. I tam można albo sobie ręcznie ściągać z FTP-a najnowsze skompilowane pliki ze stacjami, te RST chyba mają rozszerzenie te pliki, i je sobie podmieniać w Radio Shure, najnowszą bazę, albo jest też skrypt BAT. On jest trochę bardziej skomplikowany w sensie takim, że trzeba wejść na GitHuba, kliknąć tam w jakiś RAW, żeby on wyświetlił nam treść tego skryptu, przekopiować go do pliku, zapisać jako BAT, umieścić w folderze. Nie, że to jest nie do zrobienia, ale jak ktoś się takimi rzeczami na co dzień nie bawi, to nie jest to takie oczywiste, ale można zasadniczo zamienić tą bazę nieaktualną z Radio Shure na Radio Browser. Natomiast jeśli chodzi o Androida, no to robiliśmy niedawno audycję o dostępnych na... Głównie o iPhone'ie mówiliśmy, ale o Androidzie też wspomnieliśmy, bo niektóre z tych aplikacji, które wspominaliśmy, były też na Androidzie dostępne, czyli na przykład Radio Droid, to jest właśnie oficjalna aplikacja od autora Radio Browsera, tego katalogu. V-Radio, jeżeli nie masz problemu z tym, żeby wpisywać swoje własne streamy i importować playlisty własne. Receiver, którego trzeba kupić, ale też jest dostępny. Nawet podcast Addict ma katalog chyba z TuneIna, stacji radiowych, więc można w podcast Addictie też słuchać sobie niektórych stacji. Radio, ten online Radio Box też chyba jest dostępny i na Androidzie on też jest. No trochę tych aplikacji radyjkowych jest.
0: Swoją drogą, a propos Radio Browsera, to ostatnimi czasy ukazała się nowa wersja Fubara na iOS-a.
2: Tak.
0: No i wszystko byłoby super.
2: Otóż to.
0: Trzeba to w końcu zgłosić, bo ja mam wrażenie, że być może autor nawet nie jest świadomy tego, ale ten problem jest już od pewnego czasu z tą opcją właśnie stacji radiowych. Bo w Fubarze już jakiś czas temu była taka oddzielna sekcja do stacji radiowych. Wcześniej można było dodawać sobie streamy, no i teraz jest katalog Radio Browsera, w którym można sobie szukać. I wszystko super, tylko niestety problem jest taki, że kiedy wejdziemy, wyszukamy jakąś stację i włączymy jej odtwarzanie, to tak naprawdę, żeby włączyć następną, żeby poszukać jakiejś innej, to musimy zamknąć Fubara. i odpalić go jeszcze raz. Po prostu tracimy fokus wtedy, kiedy odtwarza FUBAR jakąś stację internetową, to jedyne, co VoiceOver widzi, to jest pasek statusu. Rozpoznawanie ekranu powoduje, że on widzi tam troszkę więcej, ale to jest niewiele więcej i z tego ekranu się po prostu nie da wyjść. Niestety.
2: Tak, też mam ten problem, on pewnie wszyscy go mają. No się ciekawe, czy na Androidzie swoją drogą ta opcja się pojawiła w FUBARze.
1: To jeszcze swoją drogą ta opcja też zawita niedługo do desktopa na FUBARze, bo to jest też już dostępne w wersji beta zarówno na Windowsie i na Macu. Niestety.
2: A to jest super.
1: Tak.
2: Przepraszam, że przerwałem, no. Ale jako, że nie mieliśmy... No, to jest Radio Shure na okrętkę, ale nie mieliśmy fajnego odtwarzacza radia długi, długi czas, bo tam Tapin Radio stał się Tapin Radio i tak dalej. No to FUBAR, który na okrętkę, ale też potrafi nagrywać streamy, no to jest fajna rzecz. Kontynuuj, proszę, przepraszam.
1: Jasne, tylko może dokończę. Nie wiem, jak to wygląda na Windowsie. Ja przypuszczam, że podobnie, bo ta wersja na Maca generalnie no, robi się coraz ciekawsza. Tam nawet ostatnio doszło wsparcie wtyczek, natomiast niestety nie ma jeszcze żadnej możliwości ustawienia skrótów klawiszowych, a ta funkcja makowa nie wszędzie dochodzi, więc na przykład nie da się głośności ustawić, dlatego jeszcze o tym szerzej nie mówiłem, bo tam jeszcze trzeba dopracować. Natomiast jeśli chodzi o radio, no to w tej wersji beta na Maca i na Windowsie też zresztą pewnie w menu widok do tego wchodzimy, to się wtedy oświetla otwarte osobne okno i tam możemy sobie albo wyświetlić wszystkie dostępne stacje, tutaj też jest katalog właśnie Radio Browsera, albo możemy szukać, jeśli szukamy, no to mamy dwie listy rozwijane, w jednej wybieramy właśnie, czy chcemy po kraju, czy tam po gatunku i tak dalej szukać, w drugim wybieramy no, interesujący kraj / gatunek, no i też mamy pole wyszukiwania i możemy z tego miejsca sobie jakąś stację odtworzyć lub dodać do playlisty.
2: Swoją drogą mogliby zrobić tak, żeby po różnych kryteriach dało się tworzyć playlisty własne ze stacji. Albo żeby wszystkie nam wywalił jako zakładkę, albo po jakimś słowie kluczowym,
1: no
2: albo po kraju.
1: W sumie. Bo tam, przepuszczę, nie próbowałem, ale pewnie jakby się tam dało zaznaczyć wszystko na tej liście, no bo to wszystko by dodał.
2: No to tak, to można by odtworzyć losowe stacje. Ja bym się tak pobawił,
1: no
2: bo
1: tak.
2: Jak istniał wybieracz z Shoutcasta, bo Shoutcasta dało się kiedyś zmusić do wygenerowania 10 losowych stacji z katalogu, to tam się odkrywało różną muzyczkę ciekawą. Oj, odkrywało.
1: No, okay. No, także niedługo będzie radio.
0: Tak. I miejmy nadzieję, że będzie fajnie dostępne. Tego byśmy sobie życzyli. Teraz kolejne tematy. Tym razem ode mnie. O niewidomych, którzy usłyszą zaćmienie słońca. No bo ciężko powiedzieć, że zobaczą, ale za pomocą odpowiedniego urządzenia, które to jest rozwijane wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu San Antonio w Teksasie i Uczelni Harvarda. Pracują nad takim specjalnym urządzeniem i ono chyba nawet jest już gotowe, tym bardziej, że wiele czasu nie mają. Jest ono już montowane i będzie dostarczone amerykańskim niewidomym. I jak ono działa? No, urządzenie jest... Jak przeczytałem opis, to wydaje mi się, że jest to stosunkowo prosty detektor światła, ale może czegoś nie doceniam, bo dźwięk tego urządzenia po prostu ma sygnalizować stopień zaćmienia. Im jaśniejsze światło, tym wyższy dźwięk, więc na początku będziemy mieli dźwięk, jak tu opisano, fletu, później on przejdzie w dźwięk klarnetu, a kiedy będzie totalne zaćmienie, to będzie ten dźwięk w formie niskiego stukotu emitowany. No i urządzenie to przyda się w San Antonio szczególnie, dlatego że tu właśnie w najbliższym czasie będą aż dwa zaćmienia słońca. Niedługo już pierwsze zaćmienie się pojawi, bo ono będzie miało miejsce 14 października. Na kolejne trzeba będzie trochę poczekać, bo aż do 8 kwietnia, no ale też nie jakoś specjalnie długo, to sami przyznacie. Więc uczelnie chcą też niewidomych zachęcić do tego, żeby brali udział w właśnie tym wydarzeniu. Początkowo no, były takie reakcje, a po co mi to w sumie, no i tak tego nie zobaczę, to nie jest dla mnie. Natomiast jak wyczytałem właśnie w artykule opisującym to urządzenie, no, kiedy niewidomi mieli okazję je przetestować, to wydało im się to bardziej interesujące. No cóż, może i rzeczywiście, kiedy mamy okazję tak śledzić te dźwięki w czasie rzeczywistym i no oczywiście taki detektor światła, no to żadna nowość dla nas, natomiast kiedy mamy możliwość śledzenia, jak tego słońca w czasie dnia jest coraz mniej, no to może być to faktycznie dosyć ciekawym przeżyciem. Tak sądzę.
2: To znaczy, a nie ma tam coś, jakiejś współpracy

0: jeszcze mamy kilka dni do tego, więc może będzie informacji więcej na ten temat. No i z takim urządzeniem, jakby ktoś wystawił do internetu, oprócz tej audiodeskrypcji, to jeszcze właśnie tę dźwiękową reprezentację tego, jak to wszystko brzmi, kiedy mamy to zaćmienie, no to kto wie, to może faktycznie byłoby interesujące. No w każdym razie tak to wygląda. A teraz przechodzimy do systemu Elementary OS w wersji 7.1. I tu ja też będę miał kilka słów do dodania, ale to za chwilę. Piotrze, najpierw opowiedz o tym, co nowego.
1: Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest. To jest dystrybucja Linuxa. Dystrybucja Linuxa, która jest generalnie stworzona poniekąd dla fanów prywatności, bo to jest taka dystrybucja, która no, bardzo stara się zabezpieczyć nasze dane, więc ma swój własny sklep z aplikacjami, nazwijmy to sklep, z takie repozytorium. Wszystkie te pakiety, aplikacje są instalowane w takim systemie kontenerów, więc one mają dostęp tylko do rzeczy, do których my im damy. Trochę tak jak to jest na iOSie czy macOSie, jeśli aplikacja chce mieć dostęp do jakiegoś folderu, do naszych pobranych plików, do lokalizacji, będziemy po prostu pytani o system. No i to jest też tak ładnie opakowane, ma taki fajny interfejs, ma dog jak macOS na przykład. No i w wersji 7.1, która właśnie się ukazała, twórcy tego systemu położyli nacisk na dostępność. Od czego to się zaczyna? No, myślę, że od instalacji byłoby dobrze zacząć, no bo musimy jakoś ten system sobie zainstalować albo skonfigurować, jeśli kupimy komputer, który ma już Elementary OS na półkładzie, bo ponoć takie komputery są. No i tutaj coś, co zostało gdzieś skopiowane z macOS-a, ale to jest myślę na plus, to, że po starcie tego instalatora będziemy dostawali od razu komunikat, jak włączyć czytnik ekranu. To jest prawdopodobnie po prostu skrót Windows, czy właściwie Super Alt S, jak to jest czytane, jak to jest mówione w świecie Linuxa, no i wtedy nam się Orka powinna włączyć i
0: zgadza się, Piotrze, sobie... potwierdzam, ten skrót to jest Windows Alt S, bo ja sobie stwierdziłem, bo też widziałem wczoraj te informacje, że zainstaluję sobie tego Elementary OS-a.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, jak tam
0: maszynie.
1: To bardzo chętnie posłucham, jak tam dalej było z dostępnością, co tam się...
0: No właśnie...
1: Okej.
0: To powiedz na razie o tych pozytywach, które oni tu obiecują.
1: Okej, dobra, no to mamy instalację. Instalację sobie bez problemu możemy przejść. Tutaj przy okazji tego instalatora już możemy parę rzeczy skonfigurować, które też możemy zmienić w ustawieniach wyświetlania. Pojawiły się nowe filtry kolorów, no i tutaj to są rzeczy, które no, mogą się przydać właśnie dla osób, które mają jakieś problemy ze wzrokiem z konkretnymi kolorami. Trochę tak jak w nowych grach na przykład, tam też bardzo często jakieś filtry kolorów się pojawiają na poziomie systemu. I tutaj mamy protanotopię, deuteronopię i tritanopię, przepraszam, jeśli coś tutaj pokręciłem, no i jeszcze są nowe motywy wysokokontrastowe, więc tutaj osoby słabowidzące też powinny być, powinny znaleźć coś, co będzie im bardziej odpowiadać. Co jeszcze się pozmieniało? Mamy też tutaj ustawienia barwy kolorów, to jest też ostatnio takie mądre. Wskaźniki na polach wyboru powinny być bardziej widoczne. Są poprawki w nawigacji z klawiatury i tutaj na przykład jest podane znów coś, co kojarzę z Maca. Oprócz tego, że mamy oczywiście Alt Tab i możemy sobie przechodzić po otwartych aplikacjach, to możemy naciskać Alt i akcent, żeby przeskakiwać po otwartych oknach w danej aplikacji. No, czyli bardzo podobnie jak to wygląda na Macu, bo na Macu się to robi podobnie z klawiszem Command. Mamy więcej skrótów klawiszowych, które możemy sobie dostosować, między innymi lokalizację myszki, możemy sobie lupę, skróty do powiększania skonfigurować, ustawień skrótów klawiszowych. Na koniec jeszcze taka informacja, jeśli chodzi o ekran logowania. Nie lubił zapisywać naszych ustawień. Mogliśmy sobie właśnie jakiś wysoki kontrast coś pokonfigurować, no ale na ekranie logowania, gdzie często musimy wpisać swoje hasło albo wybrać użytkownika, to

0: było gorzej. No i w tej najnowszej wersji to już powinno działać lepiej i nasze ustawienia powinny być automatycznie kopiowane do ekranu logowania. No i też na ekranie logowania powinniśmy już mieć też możliwość włączenia właśnie tego czytnika ekranu, bo ten skrót też tam powinien być dostępny. No ogólnie powinien być dostępny wszędzie, natomiast nie zawsze chciał działać. I jeszcze ten screen reader powinien korzystać z ustawień, które no, sami skonfigurowaliśmy. Też aplikacja feedback powinna być łatwiej dostępna, czyli właśnie aplikacja, w której możemy zgłaszać jakieś ewentualnie błędy. No i to są też mniejsze różne aktualizacje w poszczególnych aplikacjach, już mniej związane z dostępnością, ale to myślę, że jeśli chcecie poczytać więcej, co tam się dokładnie jeszcze pozmieniało, na przykład w menedżerze plików, czy właśnie w innych aplikacjach wbudowanych system, no to możecie sobie zajrzeć do posta na blogu Elementary OS, który znajdziecie w komentarzach. A jak to jest w praktyce w takim razie?
1: W praktyce to mi się ten system udało zainstalować, ale z uruchomieniem go to już mam problem. Nawet z przejściem do takiej wstępnej konfiguracji. Problem być może wynika z tego, że ja korzystam z maszyny wirtualnej, z VMware'a konkretnie. Wygląda to tak, że zainstalowałem. W ogóle no muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Linuxa i o korzystanie z niego, to się jednak trochę ta filozofia różni od tego, co znamy z Windowsa, bo chociażby pierwsza rzecz, wybór języka. Chcemy wybrać język, no i teoretycznie chodzimy sobie strzałką, naciskamy Enter, żeby ten język wybrać, no nie dzieje się absolutnie nic. Naciskam Tab, przechodzi mi fokus do następnego języka. Co tu zrobić? No okazuje się, że Control Tab, jak się wciśnie, to zadziała i wtedy przechodzimy do przycisku, który możemy aktywować i możemy jakoś tam no, te instalacje przeprowadzić. Natomiast później już niestety nie jest tak kolorowo, mianowicie po restarcie, co prawda uruchamia się czytnik ekranu, czy on się automatycznie uruchomił, czy ja go musiałem włączyć skrótem? Nawet szczerze powiedziawszy, to już nie pamiętam. Ten komunikat na pewno był mówiący o tym, co tam trzeba wcisnąć i to się zgadza. Natomiast po zainstalowaniu tego systemu, no już niestety Orca po prostu nie czytała mi praktycznie nic. OCR-em widziałem, że jest jeszcze jakaś tam prośba o wybór języka, że coś tam się dodatkowo pojawia, natomiast no niestety to było tyle, nie pojawiały się już dodatkowo żadne możliwości, żeby to skonfigurować. Więc na tym poległem, ale będę z tym jeszcze walczył, być może coś tam powinienem jeszcze pozmieniać, może to jest problem z moimi jakimiś ustawieniami maszyny wirtualnej. Jeszcze trochę nad tym pogrzebię, bo przynajmniej tak z opisu, to ten system wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. No, a jak będzie w praktyce, to się wszystko okaże. I czy rzeczywiście jest wart tego, żeby wypróbować. Co muszę powiedzieć, to zaskoczyło mnie dość pozytywnie to, że przynajmniej na tym etapie instalacji, to naprawdę działało to w miarę responsywnie. To nie było tak, że tam się coś przycinało, że coś stawało się niedostępne, więc może jak tak będzie dalej i jak tak będzie to działało, to coś z tego będzie. Nie miałem dziś czasu się tym zająć, ale popróbuję jeszcze powalczyć, tym bardziej, że mam kilka pomysłów. No, a jeżeli się nie uda, to trudno. Widocznie po prostu jeszcze muszą nad tym troszeczkę bardziej popracować. Przechodzimy do kolejnego tematu, tym razem ode mnie, ale to jest bardzo krótki temat. Słuchajcie, ponownie twórcy NVDA proszą użytkowników o wyrażenie swojego zdania, jeżeli chodzi o ten czytnik ekranu i proszą o wypełnienie bardzo króciutkiej ankiety. Link oczywiście dostaniecie w komentarzu, więc na pewno nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby do niego dotrzeć. Zresztą NVDA, a właściwie NV Access, no dość intensywnie namawia wszystkich, żeby wypełniali tę ankietę. Jeżeli wam się spieszy, to na przykład możecie na Facebooka NV Access zajrzeć albo jakieś inne media społecznościowe typu chociażby Mastodon i tam na pewno znajdziecie ten link do ankiety. Ankieta jest bardzo prosta. Po pierwsze, tu mamy pytanie, jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 1 do 10, że komuś znajomemu polecimy NVDA. I to jest pytanie numer 1. Pytanie numer 2 i to jest pytanie otwarte. Tu trzeba wpisać odpowiedź. Jakie są główne powody tej naszej oceny? Dlaczego tak, a nie inaczej? Co powoduje, że no, daliśmy taką, a nie inną ocenę? Tu można o wadach napisać, o zaletach. No wszystko można wpisać. Jedna taka ciekawa rzecz i to jest jakiś problem z formularzem, z formularzami Google, że to pole do wprowadzania odpowiedzi, przynajmniej u mnie, jest niedostępne, ale ja to już widziałem w kilku przypadkach, że jakiś problem ostatnio z dostępnością formularzy Google nastąpił, a może to wina NVDA. W pole edycji wyświetla się jako niedostępne, ale jak naciśniemy Enter i wpiszemy tekst, to spokojnie wszystko się zapisze i wszystko będzie przesłane. No i jeszcze jedno trzecie pytanie. Czy używamy NVDA głównie do testowania dostępności? Tu prosta rzecz, wybieramy albo tak, albo nie. No i następnie wysyłamy formularz. Także jeżeli macie ochotę podzielić się z NV Access swoimi wrażeniami skorzystania z NVDA, no to zapraszamy, polecamy. Może faktycznie warto, ja to zrobiłem, więc wy też zróbcie, jeżeli macie taką ochotę. A teraz coś dla tych, którzy nie widzą, a mimo tego chcieliby sobie powizualizować różne dane. Jest narzędzie do tego.
0: Tak, właściwie to jest może nawet narzędzie do autorów takich wizualizacji, którzy chcieliby je nam udostępnić, więc może być coś, co możemy komuś wysłać. Narzędzie nazywa się Data Navigator. I to jest narzędzie webowe, które nam pozwala udostępnić no właśnie jakieś informacje, które są wizualnie gdzieś pokazywane, jakieś diagramy, jakieś wykresy, które po prostu są gdzieś zazwyczaj osadzone jako zwykłe zdjęcia i tak tutaj cały czas to wygląda, ale my gdzieś możemy też do tego zdjęcia sobie podpiąć właśnie w reprezentację tych danych w takim bardziej dostępnym sposobie. Jak to narzędzie działa? No działa w taki sposób, że ma własne skróty klawiszowe, ale właściwie nie tylko, które pozwalają nam po tych informacjach sobie chodzić. O, to generalnie jest pokazywane zazwyczaj jako drzewo, więc tutaj można by wykorzystywać to zarówno właśnie takich prostszych jakichś wykresów, jak i do czegoś bardziej zaawansowanego. I co ciekawe, to ma działać wszędzie. Co mam na myśli? Bo możemy wykorzystywać to z klawiatury. Mamy skróty klawiszowe, które pozwalają nam po tych danych chodzić. Mamy gesty na ekranie dotykowym. Tutaj musimy je wykonywać poprzez przytrzymanie najpierw na tej grafice, no bo niestety czytniki ekranu na stronach internetowych, mobilne, nie mają jeszcze możliwości, nie ma do tego bezpośredniego, tak jak to mamy w natywnych aplikacjach, niestety. Może kiedyś się to zmieni, no ale na razie można to tak obejść, ale też nawet można z tego korzystać poprzez polecenia głosowe i to wtedy wykorzystuje no właśnie system rozpoznawania mowy, który jest wbudowany w przeglądarki. Możemy wpisywać polecenia z wiersza poleceń i możemy nawet sterować tym gestami z kamerki.
1: I pojawił się jakiś problem. I teraz pytanie, czy to u mnie, czy to wszędzie.
2: Nie, to chyba nie u ciebie, to u Piotra coś.
1: To u Piotra, tak. Piotr nam zniknął, niestety.
2: Dobrze. To może ja się wetnę w tym czasie z moim newsem, który mam z technikaliów.
1: Dobra.
2: I będę się powoli, jeżeli oczywiście Piotr zdąży wrócić, będę się gdzieś pewnie żegnał powoli, bo obowiązki też jakoś wzywają, a to mój jedyny news w technikaliach. Natomiast mam dla was coś fajnego i to coś fajnego, znaczy no, mi się to spodobało bardzo, to jest fakt, że Unia Europejska pracuje nad cyfrowym portfelem. I portfel ten już ma nawet swoją, wyobraźcie sobie, nazwę. No i jak takie rozwiązanie może się nazywać? No pierwsze myśli, jakie przychodzą, to jakieś EuroPay, EuropaPay, coś tam z euro w nazwie. No i poniekąd jest to prawda, ale tylko poniekąd, bo z wielu, wielu nazw wybrano rozwiązanie, znaczy wybrano nazwę Wero, pisane Vero przez W. We od my po angielsku i ro, no bo euro, euro, vero, euro. Dziwną mam relację z tą nazwą, bo mi się kojarzy z angielskim słowem weirdo, czyli dziwoląg. Natomiast myślę, że cel jest szczytny, bo nareszcie coś się dzieje w kierunku tego, żebyśmy mogli, zwłaszcza jeżeli macie jakieś międzynarodowe kontakty, znajomych w różnych krajach, no nie wiem, kupujecie w sklepach zagranicznych, uzyskać coś na kształt europejskiego blika. Ja przeczytam może cały artykuł z Cashlessa. I tutaj informacja jest taka. Europejska Inicjatywa Płatnicza EPI, mówiliśmy o niej a propos różnych systemów właśnie blikopodobnych dostępnych w Europie. Kiedyś robiłem o tym takiego obszerniejszego newsa w Tyfloprzeglądzie, jednym z pierwszych chyba w tym roku. A więc ta inicjatywa deklaruje, że jej nowy cyfrowy portfel trafi na rynek w pierwszej połowie przyszłego roku. EPI, czyli Europejska Inicjatywa Płatnicza, ogłosiła nazwę handlową, pod jaką oferować będzie swoje usługi. Spośród 238 różnych nazw wybrano markę Wero. Spośród innych brandów funkcjonujących na rynku usług płatniczych ma się wyróżniać prostotą oraz brakiem angielskiego słowa pay, które często określa rozwiązania płatnicze oferowane przez instytucje finansowe. Zdaniem Martiny Weimer, dyrektorki generalnej EPI, marka łączy w sobie różne elementy, w tym przede wszystkim słowo we, czyli z angielskiego my, co ma podkreślać zbiorowy, europejski charakter inicjatywy, oraz wymowę zbliżoną do euro, czyli europejskiej waluty. Wreszcie Vero jest bliskie, Wero, przepraszam, jest bliskie Vero przez V, czy co w języku łacińskim oznacza prawdziwy, mówi szefowa EPI. Sam skrót ma nadal funkcjonować jako nazwa instytucji, czyli EPI. W komunikacie prasowym towarzyszącym ogłoszeniu wyboru nazwy Wero dla usługi EPI podano, że będzie ona dostępna za pośrednictwem aplikacji banków członkowskich oraz jako oddzielna aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Debiut planowany jest na pierwszą połowę przyszłego roku. W pierwszej kolejności usługa ma wystartować w Belgii, Francji i Niemczech, a następnie Holandii. W kolejnych latach jej zasięg ma być rozszerzany. I tu się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że tu będzie wymagane euro jako waluta. Jestem bardzo tego ciekaw, czy to będzie też wspierać inne waluty, które obowiązują w krajach unijnych, czy tam powiedzmy europejskiego obszaru gospodarczego. No, czas pokaże. Wero ma być cyfrowym portfelem, dla którego źródłem pieniądza ma być rachunek osobisty użytkownika. Umożliwiać będzie zlecanie przelewów natychmiastowych, transakcje P2P, czyli pomiędzy użytkownikami, płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, zarządzanie programami lojalnościowymi itd. EPI liczy, że Wero w krótkim czasie stanie się preferowanym w Europie portfelem cyfrowym. No i to wszystko, czego się na razie dowiadujemy. No, fajnie by było, bo wiele krajów na przykład w ogóle nie ma jeszcze blika, takiego blikopodobnego systemu. Niektóre kraje mają coś, ale w swojej apce, a nie w apce banku. No, niektóre kraje mają to przypięte do banku, ale tylko swojego na przykład. Wiem, że w Belgii jest ten system Bankontakt, no i on działa, jeżeli macie konto w belgijskim albo w holenderskim banku. I potem trzeba implementować 50 różnych rzeczy w bramkach płatniczych i się męczyć, a tak byłoby jedno i wszystkie banki, które przystąpią, no mogłyby w ramach tego działać. No to chyba z mojej strony tyle. Widzę, że Piotr wraca.
0: Tak, i mam nadzieję, że mnie słychać i
1: słychać. Jesteś. Okay.
2: No to przekazuję mikrofon. Ja na dziś się będę już z wami żegnał, ale do usłyszenia pewnie za tydzień w następnym odcinku.
1: Dzięki, Pawle.
2: Też będę miał fajne rzeczy, myślę. Zwłaszcza, że będę brał udział w pewnym ciekawym wydarzeniu, więc pewnie wam o nim opowiem także.
1: Super.
2: Zostawię was trochę z nutką niepewności, a tymczasem przychodzę na nasłuch. No i do usłyszenia.
1: Trzymaj się. No to Piotrze, czy coś jeszcze a propos tego narzędzia do wizualizacji danych?
0: Jakbyś jeszcze mógł mi powiedzieć, gdzie urwało.
1: Wiesz co?
0: Bo się rozgadałem.
1: No właśnie, gdzie urwało. Wspominałeś na pewno o tym, że można to kontrolować nie tylko za pomocą skrótów czy ekranu dotykowego, jeszcze głosem i coś jeszcze?
0: I z kamerki. Też można gestami tak, połączyć z kamerką. Mówiłem, że to testowałem, bo jest na stronie taki przykładowa wizualizacja, która pokazuje trofea zdobyta przez kilka znanych klubów piłkarskich angielskich. I co ciekawe, to mi lepiej działało na Macu, bo faktycznie mogłem sobie chodzić po tym ściałkami i wchodzić do poszczególnych sekcji, to jest, najpierw mamy przeczytane osi X i Y, a potem mamy poszczególne drużyny, ile ogólnie zdobyła taka drużyna trofeów, i kiedy wejdziemy sobie do jakiejś drużyny, no to mamy to wtedy rozbite na poszczególne jakieś wydarzenia, Premier League i tam jakieś mistrzostwa chyba świata, coś tam jeszcze. Więc to jest tak zrobione w formie takiego drzewka, natomiast co ciekawe, na Windowsie to mi działa gorzej i to mnie zaskoczyło, bo zazwyczaj jest na odwrót z takimi bardziej skomplikowanymi web aplikacjami, bo NVDA mi nie czyta nic, kiedy chodzę strzałkami, mówi tylko figura, jako grafika, i wtedy nawigacją obiektową mogę do tego wejść i przeczytać to dokładnie, co tam ma być powiedziane. No natomiast zastanawiam się, gdzie czy jak to było testowane. Kod jest na GitHubie, więc w sumie myślę, że warto będzie to zgłosić, żeby to działało lepiej na wszystkich systemach. No i no to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że więcej osób będzie z takiego typu rozwiązań korzystać, albo no właśnie jakieś wykresy czy tego typu dane jakoś pokazywać nam w bardziej dostępny sposób, czy tym narzędziem, czy w jakiś inny sposób.
1: To zanim przejdziemy do kolejnych tematów, odbierzmy telefon od naszego słuchacza, od Bartosza. Zobaczymy, z czym tym razem Bartosz do nas dzwoni. Jeżeli chodzi o wasze wypowiedzi tekstowe, no to na razie nic nie ma. Jeszcze się upewnię i sprawdzę, ale nie, na razie tu jest cisza, więc no cóż, zobaczymy, z czym do nas Bartosz dzwoni. Ale na razie nie podłączył sobie dźwięku jeszcze, więc chyba musimy przejść do kolejnego tematu. A Bartosz, no miejmy nadzieję, że za moment się do nas odezwie. Przechodzimy do technikaliów. Już Paweł gdzieś tu nam zapoczątkował ten techniczny wątek, a ty, Piotrze, masz informacje na temat dużej aktualizacji od Microsoftu dotyczącej Windowsa 11. Co tam
0: dokładnie? Co tam się pozmieniało? Co ciekawe, w ogóle to nie jest tak, wszyscy się spodziewali, bo cały czas Windows 11 jest teoretycznie na wersji 22H2, czyli druga połowa 2022 roku. No i wszyscy spodziewali się, że ta duża paczka nowości będzie no wersją 23H2 właściwie, tak? No bo już mamy wrzesień, a nie. Numer wersji się nie zmienił, ale to jest taki, jak oni to chyba nazwali, po prostu feature pack. Więc no właśnie, taka paczka funkcji. A co są za funkcje? No to są rzeczy, o których poniekąd mówiliśmy, bo one były wcześniej testowane w tym programie insiderskim. Oczywiście sztandarową nowością jest AI. Mamy Copilota w Windowsie. Czyli to jest właśnie chatbot oparty na czacie GPT, na Bingu. Słychać mnie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Okej, okay, dobra, bo myślałem, że coś mi znowu wyskoczyło. Dobra. No właśnie, mamy Copilota, którego możemy sobie z każdego miejsca skrótem Windows C wywołać, zadawać mu różne pytania, nie tylko takie ogólne, ale też nawiązując do tego, co akurat robimy. Tutaj jest podany taki przykład, że możemy przeszukiwać pliki, zapytać go, jak daną rzecz wykonać w jakiejś aplikacji, na przykład zduplikować slajd w PowerPoincie. Są rzeczy, które jeszcze nie działają tak fajnie, jak mają w przyszłości. Na przykład Kiedy zapytamy go, żeby nam jakąś aplikację otworzył, nie wiem czemu nie byłoby szybciej tego zrobić z menu start, no ale można to też zrobić stąd, no to najpierw jesteśmy, no mówi, okej, to ja ci teraz tą aplikację otworzę, zaraz zostaniesz przeniesiony do tej aplikacji, czy chcesz kontynuować? No chyba nie o to chodzi, ale no mamy tego chatbota, myślę, że on za jakiś czas pewnie też będzie w stanie zobaczyć, co widzi na ekranie, a to już może nam otworzyć ciekawe możliwości, może będziemy mogli wtedy go pytać o jakieś zdjęcia, które widzimy, albo może jakieś niedostępne aplikacje. Może kiedyś będzie mógł klikać w coś. No to ciekawe, jak to się będzie rozwijało. Mamy też AI w Paint'cie, które na przykład pozwala nam izolować twarze z tła, no tak jak na przykład na iPhone'ie jakiś czas mogliśmy to robić. No tutaj różne takie narzędzia też do tworzenia obrazów przez sztuczną inteligencję w Paint'cie się pojawią. Tak samo w aplikacji Clipchamp, to jest edytor filmów. Mamy też aplikację Snipping Tool do robienia zrzutów ekranu i tutaj też jest AI, ale to jest myślę coś, co może bardziej nam się przydać, bo jest ta aplikacja w stanie trochę tak jak to już mogliśmy zrobić od jakiegoś czasu na iPhone'ie czy Macu, wydobywać tekst ze zdjęć, więc możemy sobie właśnie zrobić zrzut ekranu na przykład i zaznaczać i kopiować tekst, klikać włącza. Nie wiem jak to jest dostępne, natomiast taka funkcja się pojawiła. Kolejna rzecz, która może nam się przydać, to narzędzie też doczekało się funkcji nagrywania ekranu. To wcześniej było dostępne w tym pasku dla graczy i to się, tym się dało nagrywać wszystkie aplikacje, natomiast teraz to jest w tym narzędziu i też ma to możliwość nagrywania zarówno dźwięku w całym systemie, jak i naszego mikrofonu, więc to może być narzędzie, które może nam się przydać, jeśli chcemy komuś coś pokazać, wrzucić jakiś film na YouTube'a, zademonstrować jakąś aplikację, albo zgłosić jakiś błąd dostępności, tak? Jest coś nie tak w jakiejś aplikacji, kontaktujemy się ze wsparciem technicznym, no to możemy od razu dołączyć filmik, pokazać, że coś na przykład nie jest czytane w taki sposób, jakbyśmy się tego spodziewali. Aplikacja zdjęcia też doczekała się funkcji sztuczno-inteligentnych, bo pozwala nam na przykład przeszukiwać zdjęcia po słowach kluczowych, które mogą też mówić o przedmiotach, które w danych zdjęciach się znalazły. Więc jeśli, nie wiem, chcemy znaleźć wszystkie zdjęcia z naszym pupilem domowym, z naszym pieskiem, kotem, z jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie jakieś zdjęcie zostało zrobione, no to możemy to zrobić. To działa po obiektach, po lokalizacjach i po datach i też aplikacja zdjęcia, co ciekawe, będzie teraz też mogła się zsynchronizować z iCloud, więc jeśli mamy dodane konto iCloud do systemu, mamy aplikację iCloud ściągniętą, no to w aplikacji zdjęcia też będziemy widzieć wszystkie zdjęcia, które mamy w tej chmurze i też będziemy mogli je sobie w ten sposób przeszukiwać i coś z nimi zrobić. Pojawiła się aplikacja Windows Backup, która będzie automatycznie kopiować niektóre foldery, takie jak dokumenty, pulpit, właśnie zdjęcia, pobrane rzeczy do chmury OneDrive, a także aplikacje, które mamy zainstalowane i ich dane, przynajmniej jeśli chodzi o aplikacje ze sklepu Microsoft. I to jest też, ta aplikacja też będzie dostępna na Windowsie 10, więc jeśli chcemy sobie zrobić kopię zapasową na starszym komputerze, bo kupujemy nowy z Windowsem 11, no to będziemy mogli to zrobić. A żeby później taką kopię przywrócić, no to działa bardzo podobnie jak na iPhone'ie czy na Androidzie. Jesteśmy o to pytani podczas kreatora pierwszej konfiguracji, tam gdzie ustawiamy język, logujemy się do konta Microsoft, co teraz jest wymagane generalnie, no chyba, że to obejdziemy na różne sposoby. No i wtedy też będziemy pytani, czy chcemy odtworzyć z takiej kopii zapasowej, no i tam niektóre rzeczy niestety na razie nieliczne, no i właśnie te aplikacje tylko ze sklepu będą nam przywrócone. Są poprawki w dostępności, no właśnie po pierwszej konfiguracji to narzędzie Voice Access, czyli to jest sterowanie przez rozpoznawanie mowy, niestety jeszcze nie po polsku, jest dostępne na tym kreatorze. Mamy też nowe głosy neuronowe w narratorze. Niestety jeszcze nie po polsku, aczkolwiek myślę, że prędzej czy później to się stanie, no bo wcześniej mieliśmy tylko głosy po angielsku, właściwie to były angielski Stany Zjednoczone, teraz mamy też głosy z akcentem brytyjskim i indyjskim, ale nie tylko, bo mamy też hiszpańskie, francuskie, niemieckie, chińskie, japońskie i koreańskie, oprócz tych nowych angielskich głosów w narratorze. I to są takie, no właśnie, przyjemne, tak, nowe głosy neuronowe. Mamy nowe funkcje w zabezpieczeniach. Mamy na poziomie systemu wsparcie dla passkeys, czyli tego nowego sposobu logowania się na różne strony, które też już jest dostępny na iPhone'ie, na Androidzie, na Macu i teraz też na Windowsie. Więc możemy sobie takie dane logowania do różnych stron zapisać na naszym urządzeniu i później przy logowaniu tego jesteśmy pytani o weryfikację albo poprzez odcisk palca, albo poprzez twarz, jeśli nasz komputer ma kamerkę, która wspiera Windows Hello, tak zwany system, lub po prostu wpisanie kodu PIN, no i w ten sposób jesteśmy logowani, nasz komputer nas autoryzuje. Też używając właśnie tych kamerek, jeśli mamy taki komputer, no też komputer będzie w stanie wykryć, czy jesteśmy przy nim akurat, czy patrzymy się na niego. Jeśli nie, no to automatycznie przyciemni ekran, zablokuje go po jakimś czasie i w ten sposób będzie zużywał mniej energii, no i dzięki temu też nasze dane gdzieś też nie uciekną, nie będą dostępne dla osób, które nie powinny do nich dostęp mieć. Też mamy tutaj zmiany dla firm, ale to chyba możemy pominąć. I coś, co nie jest tutaj wspomniane, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo też to było testowane i to z tego, co wiem, jest dostępne. Eksplorator Windows może w końcu otwierać różne archiwa, nie tylko pliki zip, później też jeszcze były pliki ISO, obrazy płyt dodane, no ale teraz możemy też otwierać wszystkie inne archiwa 7-zip, RAR, TAR-GZ i no właściwie wszystkie inne popularne typy plików skompresowanych teraz możemy sobie w eksploratorze otwierać, a za jakiś czas też ponoć mają pojawić się funkcje kompresji też w tych formatach, więc no zobaczymy. Natomiast jeśli macie komputer z Windowsem 11, to jest darmowa aktualizacja, możecie sobie po prostu wejść do uaktualnień i no i ją sobie ściągnąć.
1: I jeszcze a propos aktualizacji i tej darmowości, to Microsoft, z tego co czytałem ostatnio, to już ostatecznie planuje wyłączyć możliwość aktualizowania z tych poprzednich systemów do Windowsa 11 i do Windowsa 10 z 7 i z 8, bo ponoć to do teraz działało na podstawie klucza produktu z poprzednich systemów, ale Microsoft postanowił jednak to w końcu zablokować i teraz będzie można się tylko z 10 do 11 zaktualizować. Tymczasem mamy słuchacza na łączach, jest z nami Bartek. Dobry wieczór, Bartku. Z czym do nas dzwonisz?
3: No dobry wieczór. Na początek może powiem, że dzisiaj chyba pobiłem swój rekord oczekiwania, bo chyba ponad godzinę żeście mnie trzymali, ale rozumiem, ważne tematy, to nie warto tutaj przerywać, prawda? Jeżeli chodzi o telefony czy wypowiedzi słuchaczy. Z czym do was dzwonię? Na początek chciałbym, może takiego słowa użyję, się pochwalić, że w zeszłym tygodniu miałem okazję być na wycieczce, może to też będzie nieodpowiednie słowo, zaraz spróbuję może dobrać inaczej. Konkretnie to była wycieczka do Muzeum Pamięci w Szczutowie, nie wiem czy kojarzycie. Tam kiedyś był obóz koncentracyjny podczas II wojny światowej. A konkretnie ta wycieczka dotyczyła dostępności dla osób niepełnosprawnych. I tutaj mówimy nie tylko o niewidomych, ale również osób głuchych czy poruszających się na wózku. No, jeżeli chodzi o naszą grupę, to tak jak zaobserwowałem, to ona była najmniejsza, bo raptem były dwie osoby niewidome i to z Polski, bo wycieczka była łączona, były osoby z Polski i z Niemiec. Cała konferencja, już tego słowa użyję, była oczywiście tłumaczona w czasie rzeczywistym przez tłumaczy zarówno na język niemiecki, jak i na polski. Ale tutaj z własnego doświadczenia mogę niestety przyznać, że to muzeum dla osoby niewidomej jest całkowicie niedostępne. Nawet nie mówimy tutaj o barierach architektonicznych, ale przede wszystkim o wystawie i ekspozycji, jaka, że tak powiem, jest możliwa do zwiedzenia dla przeciętnego Kowalskiego. Prosty przykład, jeżeli mamy ekspozycję umieszczoną za szybą I to jest w formie, no na pewno to jest możliwe do dotknięcia, gdyby to było, nie było zasłonięte, ale tylko tak naprawdę osoba widząca może zrozumieć, co tak naprawdę znajduje się za tą gablotą. Nawet nie było opisów brajlowskich. I tutaj właśnie wspólnie próbowaliśmy z drugą osobą niewidomą znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które można by było wdrożyć. Zobaczymy tak naprawdę, jakie będą tego rezultaty, bo z tego, co słyszałem, w grudniu też szykuje się wycieczka do Niemiec, gdzie też będziemy taką, można powiedzieć, operację przeprowadzać, czyli też będziemy oprowadzani po ichniejszym muzeum i sprawdzania, jakie bariery można by było tam przełamać, jeżeli chodzi o bariery dla osób niepełnosprawnych.
1: No to Bartku, a propos takich miejsc, to ja powiem, że byłem też jakiś czas temu

0: na kogo trafimy, jak bardzo przeszkolona jest obsługa.
1: No tutaj tak odniosłem takie wrażenie, że chyba jakby po raz pierwszy mieli do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. Takie troszeczkę odniosłem wrażenie, no, że ta tłumaczka, ta przewodniczka, przepraszam, no, tłumaczyła dość zrozumiale, ale jeżeli chodzi o oprowadzanie, no to trzeba było pytać osoby w miarę sprawne. Więc wydaje mi się, że tutaj też takie przeszkolenie by się przydało tym pracownikom. Takie subiektywne wrażenie można by było odnieść. Oczywiście tylko to jest moja opinia. Nie wiem, jak tutaj inni by się do tego odnieśli, którzy ewentualnie tam byli. Ale no mówię, jeszcze zobaczymy, co przyniesie wizyta, bo nie wiadomo, czy ja pojadę, czy pojadą wybrane osoby, bo tak słyszałem właśnie, że w grudniu mamy, czy chyba właśnie do Auschwitz, czy jeszcze w jakieś miejsce pojechać i zrobić coś podobnego, jak tutaj w Szczutowie zrobiliśmy. Bo to można powiedzieć, że to jest tak zwany program pilotażowy, taki dopiero wtedy będą wyciągać wnioski, analizować i szukać tych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. No i dlatego zobaczymy, co tutaj czas pokaże, jeżeli chodzi o tą kwestię, co chciałem się wypowiedzieć. Druga sprawa, no to temat praktycznie powracający, jak poniedziałek co tydzień, tak już przyrównam, czyli iOS. Nie wiem, czy Michale pamiętasz, Piotrze, zapewne ty też pamiętasz, cały czas mam problem z tymi gestami podczas ładowania w iPhone'ie. Te gesty w VoiceOverze, no raz się wykonują, raz się nie wykonują, ale zauważyłem po aktualizacji do 17, że u mnie pojawił się jeszcze jeden problem. I to też jest związane z VoiceOverem moim zdaniem, że mam problemy z usuwaniem połączeń z aplikacji telefon. Bo jak wybiorę z czynności opcję usuń i chcę ją zatwierdzić, to zamiast mi ją usunąć, on wykonuje mi to połączenie.
0: No czyli to też ewidentnie jakiś problem z dotykiem. Ty, Bartku, wspominałeś o tym w poprzedniej audycji.
1: Tak, tak, no właśnie mówię, że i też tutaj zamiaruję się z tym, żeby jednak rzeczywiście oddać go na tą gwarancję.
0: No chyba po prostu nie ma sensu już dłużej z tym walczyć,
1: tak,
0: bo...
1: Niczego tutaj kombinować,
2: bo gwarancja jest, tak.
0: Dokładnie.
2: Myślę, że...
1: Tylko pojawia się jedna przeszkoda niestety. Brak zapasowego sprzętu.
0: No, ale mówiłeś, że miałbyś jakiś tam zapasowy.
1: Znaczy się wstępnie jest ustalone, że będzie to stary SE, no ale tutaj niestety będę zmuszony postawić Apple ID zupełnie czyste, bo nie będę w stanie tego przywrócić z backupa. No ale miejmy nadzieję, że ta naprawa długo nie potrwa, chociaż... De facto będzie można zachować same kontakty, jak oczywiście ustawi się w iCloudzie. To bynajmniej to się uratuje.
0: Dokładnie. No niestety, to jest sprawa problematyczna. Aczkolwiek no, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście
1: naprawią. A jeżeli mogę tak
0: podpytać, to w miarę szybko.
1: Wiecie, kiedy może się pojawi już stabilna wersja 17.1? Bo tak mówiliście, że te poprzednie błędy zostały naprawione w becie. To...
2: Wiesz co, zazwyczaj to takie wersje bety to są, nie wiem, zazwyczaj 4-5 bet wychodzi, a z tego co widzę, no to mamy tutaj cykl cotygodniowy, bo...
1: No tak, bo w zeszłym tygodniu było 0.2, dzisiaj była 0.3.
0: Ale to wersje takie, wiesz, pod wersję...
2: Wersja 0.3 to swoją drogą, bo tam, tak, bo tam była kwestia, że ten iPhone 15 się przegrzewał, tam jakieś błędy były. No a jeśli chodzi o beta 17.1, nie wiem, tak strzelam koniec października, początek listopada.
1: Fajnie, że wróci ta kwestia dzwonków własnych, że będzie można je z powrotem tworzyć, bo tutaj słyszałem wielu, że narzekało na to brak tej opcji.
2: Tak, i to jest ciekawe, też nie tylko wśród niewidomych się okazało. Ja zawsze myślałem, że jakoś ostatnio dużo osób ma te telefony wyciszone, no ale jednak no, właśnie po tej aktualizacji się zaczęły ujawniać osoby, które też właśnie z tego korzystały, więc...
1: Okej, okay, i jeszcze jedna kwestia a propos 15 października, wiadomo.

0: samo, jaki to będzie dzień.
1: Niedziela chyba. Tak,
0: nie,
1: no
0: nie,
1: to jest
0: nie, nie, nie mówię, nie mówię o dniu tygodnia, Piotrze. Chodzi tutaj o datę.
2: No będą wybory, wiadomo.
0: No właśnie. I tutaj chciałbym się zapytać was, bo ja bynajmniej nie słyszałem, chociaż tych reklam o głosowaniu było sporo, powiedzmy wprost, ale czy słyszeliście, czy może będą jakieś nakładki, żeby osoba niewidoma mogła samodzielnie zagłosować?
2: No zwykle te nakładki są, natomiast żadnej informacji wprost ja nie słyszałem.
0: Bo ja tak naprawdę no, chciałbym sam zagłosować i teraz no, jak zareagować? Zapytam się oczywiście o te nakładki, czy są. No, sami powiedzieliście, teoretycznie powinny być.
2: Ewentualnie zawsze, chociaż teraz to już chyba jest za późno na to.
0: Tak, można było zgłosić, że będzie się głosowało przez pełnomocnika.
2: Albo
0: tak,
2: korespondencyjnie.
0: Tak, ten dzień chyba minął we wtorek bodajże, albo w poniedziałek, jak dobrze pamiętam, bo też chyba nawet w telewizji o tym mówili.
2: I warto tak w ogóle, słuchajcie, sprawdzić swoje dane w centralnym rejestrze, czy krajowym rejestrze, teraz nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa, ale rejestrze wyborców w każdym razie. Słuchajcie, bo jest to o tyle istotne, że trzeba zweryfikować, czy w danym miejscu, w którym obecnie jesteście, macie prawo głosu. Bo jeżeli na przykład się przeprowadzacie, jeżeli zmieniacie swoje miejsce zamieszkania, albo podobno też z powodów jakichś różnych błędów systemowych, czasem się okazywało, że prawo głosu mamy zupełnie w innym miejscu. Więc warto swoje dane tam sprawdzić. Logujemy się przez profil zaufany i jeżeli coś jest nie tak, to te dane chyba jeszcze można poprawić.
0: Wydaje mi się, że to chyba można poprawiać do ciszy wyborczej oczywiście.
2: No
0: tak
2: właśnie,
0: tylko strzelam.
2: Nie byłbym tego taki pewien, więc warto to sprawdzić wcześniej.
0: Dobrze, że akurat mnie to nie dotyczy, tak powiem subiektywnie.
2: Wiesz co, ja bym na twoim miejscu mimo wszystko sprawdził.
0: A czy w mObywatelu jest taka możliwość?
2: Nie, to się trzeba zalogować przez profil zaufany.
0: To Michale, jeżeli mogę cię tak na szybko poprosić, dasz mi wskazówki, jak się zalogować wtedy chociażby przez PC?
2: To znaczy, no wpisz sobie w Google, czekaj, centralny rejestr wyborców, sprawdź dane i będzie, i coś ci wyskoczy na pewno.
0: Okej, okay. I jeszcze taki jeden temat mi się pojawił. Ja de facto słyszałem o tym chyba z 2 albo 3 tygodnie temu też, to chyba było, no, może nie będę mówił w jakim serwisie informacyjnym, że podobno od przyszłego roku mają zniknąć całkowicie papierowe paragony. Nie wiem, czy też słyszeliście może coś w tym temacie?
2: Słyszałem o jakiejś aplikacji, która...
0: No, tak, właśnie do tego uderzam, Michale, i teraz właśnie się zastanawiam, jak to będzie przystosowane do osób niewidomych i na jakiej zasadzie w ogóle to będzie funkcjonować.
2: Nie testowałem jeszcze, nie testowałem, ale chyba ta aplikacja już się pojawiła. Chyba już jest nawet jakaś aplikacja i gdzieś widziałem takie informacje, że na razie to z jej dostępnością nie najlepiej.
0: Jest kiepsko.
2: Tak. Tak, ale... Tak
3: szczerze
2: jak...
3: wątpię, żeby zniknęły całkowicie papierowe.
2: Też mi się tak wydaje, to raczej będzie coś na zasadzie uzupełnienia, ale żeby one miały faktycznie zniknąć, to chyba jeszcze nie ten moment.
0: Ale to na oba systemy jest ta aplikacja, czy na razie tylko
3: raczej
0: na...
3: Tak.
2: Raczej tak, dokładnie.
0: A pamiętasz może nazwę?
2: Nie. Nie powiem ci, bo naprawdę gdzieś mi ten temat przemknął, ale po prostu jakby nie zainteresowałem się nim totalnie na razie.
0: Okej, okay, tak tutaj tylko na marginesie, bo może właśnie mieliście jakieś informacje w tym temacie, więc tak tylko uderzyłem do tej sprawy. W porządku, no widać, że moje czekanie się opłaciło, a także wracam dalej do słuchania. Pewnie jeszcze sporo tematów przed wami. Dzięki serdeczne tutaj, że mogłem się podzielić. A tylko jeszcze Piotrze, a propos tych powiadomień, To w iOS-ie oczywiście, to nie da się tego tak przywrócić przed, jak było przed aktualizacją do 17, żeby nam czytało godziny i powiadomienia.
3: Nie, jeśli chcesz zawsze słyszeć godzinę, to musisz na razie sobie to wszystko powyłączać.
0: Aha, czyli tam jak wejdę w dostępność VoiceOver, szczegółowość, i tam jest powiadomienia, tak? I tam,
3: tak, i tam jest powiadomienia na ekranie blokady i tam musisz po prostu zaznaczyć opcję nic nie rób i tam stuknij to dwa razy, żeby to było zaznaczone, bo tam czasami kilka razy trzeba w to stuknąć, żeby się pozaznaczało to odpowiednio.
0: No, no, u mnie to w ogóle coś ostatnio z tym gestem potwierdzania też się dzieje nie tak, bo
3: no to akurat jest gdzieś bardziej szerszy problem, bo też więcej osób to zgłasza. No mniej więcej jak tam będziesz w tych ustawieniach, no to upewnij się, że VoiceOver mówi, że to jest faktycznie zaznaczone i wtedy to powinno.
0: A orientujesz się może, jak już pojawi się ta oficjalna wersja 17.1, czy trzeba będzie też to samemu ustawić, żeby wrócić do wersji pierwotnej?
3: Tak, no to wtedy musisz sobie z powrotem wejść do ustawień i przestawić, czy chcesz czytać, mieć czytaną liczbę, czy treść powiadomień, to tak.
0: A pamiętasz, Piotrze, bo ja de facto tak się w to nie zagłębiałem, bo dopiero teraz jak 17 weszła, to że tak powiem zwróciłem na to uwagę, że są czytane tylko, że jest czytana tylko liczba powiadomień, bo wiadomo, że jeszcze w ostatniej wersji 16.6.1, jak dobrze pamiętam, to była godzina i powiadomienia. To jak wejdzie już ta 17.1, to którą opcję trzeba wybrać?
3: Ale co chcesz mieć czytane? Czy treść powiadomienia, czy tylko godzinę,
0: nie,
3: czy liczbę?
0: Tylko chcę mieć liczbę i godzinę wtedy.
3: No to tylko to zaznaczy, tam masz tam chyba cztery przełączniki. Wyświetlaj w Braille'u, mów liczbę, mów treść i nic nie rób. No to po prostu zaznaczasz tylko mów liczbę.
0: I to w tej pierwszej części, bo tam widziałem, że są dwa jakby nagłówki.
3: To są powiadomienia chyba, tak? Na ekranie blokady, tak.
0: Okej. Okay. Dobrze, no to mamy bynajmniej tutaj...
2: Bartku, natomiast w międzyczasie znalazłem, wpisz tak? sobie w Google, sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. To jest na, pojawi ci się artykuł na stronie gov.pl i tam będziesz miał link do zalogowania się profilem zaufanym do ePUAP-u i tam już myślę, że sobie poradzisz ze sprawdzeniem tych informacji.
0: Okej, będę próbował. Dzięki serdeczne za wypowiedź.
2: Przy okazji będziesz w stanie sprawdzić sobie też dane z innych rejestrów, bo to jest taki generalnie...
0: czyli pewnie KRD, tak? Krajowy Rejestr Długów.
2: Wiesz, nie, chyba... no Krajowy Rejestr Długów to akurat nie, natomiast tam jest kilka jeszcze jakichś innych rzeczy, jakieś rejestry chyba PESEL, na przykład paszport. Jeżeli kiedyś występowałeś z wnioskiem o paszport, kilka różnych rejestrów tam jest i można sobie to posprawdzać, poprzeglądać, jakie informacje są na nasz temat w tych rządowych bazach.
0: Jeszcze raz możesz tylko, Michale, powtórzyć, co w Google wpisałeś?
2: Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.
0: Okej, dzięki serdeczne.
2: Dzięki również, dobrej nocy.
0: Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy cię również, trzymaj się, a tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów. Microsoft i aktualizacja Windowsa to za nami, a przed nami następne wieści dotyczące podcastów i Spotify. Jeszcze o Spotify'u to dziś będzie, ale na razie kilka słów. To jest informacja, którą przygotował Tomek. No Tomka niestety nie ma dziś z nami, zachorował, życzymy zdrowia oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Spotify nam szykuje. No bo Spotify chce być takim jednym, by zawładnąć podcastingiem, nie tylko streamingiem muzyki. I we współpracy z OpenAI przygotowuje narzędzie, za pomocą którego będzie można słuchać podcastów w różnych językach. Dajmy na to, mamy podcast angielski, to będzie można sobie słuchać tego podcastu w kilku innych językach. Na razie, na dobry początek, w języku francuskim, hiszpańskim i niemieckim. W ten sposób to będzie zrobione, czyli mamy angielski podcast i tłumaczenie będzie zrealizowane nie dość, że na te inne języki, o których wspomniałem, to również z wykorzystaniem głosu, który to będzie no, głosem podobnym do głosu prowadzących dany podcast. Tu będzie wykorzystane no, między innymi Whisper do rozpoznania tej mowy i później do przetłumaczenia tej zawartości tekstowej. Następnie będzie ta zawartość tekstowa wysyntezowana no, tym głosem stworzonym na bazie głosu oryginalnego twórcy bądź też twórców. Swoją drogą ciekawe, czy jeżeli będzie sytuacja taka, że w podcaście będzie ileś osób, to będzie wykorzystanych ileś głosów, czy na przykład jeden głos, ten pierwszy, będzie czytał całą treść danego podcastu.
3: No w ogóle ciekawe, jak to się będzie radziło w sytuacji, kiedy kilka osób naraz mówi.
2: No to prawda. No podejrzewam, wiesz, jeżeli będzie to Whisper i to taki goły Whisper...
3: Jeśli to rozdzielą jakoś przed...
2: No, to może być nawet nie najgorzej, tylko no, sam Whisper sobie z tym nie poradzi, to no na właśnie. Pewno. Nawet na modelu Large, no bo tu nie ma możliwości przynajmniej na razie wykrywania konkretnych mówców. Są oczywiście jakieś modyfikacje Whispera, które to potrafią, lepiej lub gorzej, natomiast no, sam Whisper nie bardzo na razie to umie. Pierwsze podcasty, które będą w ten sposób przekonwertowane, to podcasty Daxa Shepharda, Moniki Padman, Lexa Friedmana i Billa Simonsa. Więc no, twórcy, których szczerze powiedziawszy ja jakoś nie bardzo kojarzę, ale to może ja dlatego, że nie słucham podcastów takich zagranicznych aż za specjalnie, no ale być może na świecie są to znane postaci, więc być może fajnie będzie przekonwertować te podcasty, przetłumaczyć je na inne języki. To oczywiście początek, bo Spotify chce zdecydowanie poszerzyć pulę języków i dostępnych materiałów w ten sposób, żeby docelowo, niezależnie od tego, w jakim języku się porozumiewamy, to żeby był dostępny dla nas cały katalog podcastów z całego świata. No, będzie fajnie. To na pewno, tylko pozostaje czekać, aż to rzeczywiście wszystko się wyklaruje. No i co, Piotr? I za jakiś czas to i Tyflo Podcast może się okazać, że zostanie przetłumaczony to na angielski i na jeszcze wiele innych języków i my będziemy tak fajnie mówić z akcentem i w ogóle.
3: Co, czemu nie?
2: Czemu nie? No.
3: Może też to zagraniczne inne podcasty, które
2: oczywiście, że tak.
3: Słuchamy, tak?
2: No to taki, też... taki na przykład Jonathan Mosen no. Z jego podcastem chociażby. No, może byłoby być rzeczywiście fajnie. Interesująco i tu trzymamy kciuki za Spotify. Niech działają i myślę, że to będzie z korzyścią dla wszystkich. Kolejny temat to jest komputerek Raspberry Pi, który to ma zyskać nowe możliwości i nową wersję przede wszystkim, edycję piątą.
3: Dokładnie, to jest malutkie urządzenie wielkości karty kredytowej, właściwie taka płytka. Płytka, o której w sumie poniekąd niedawno Tomek mówił, bo właśnie tego urządzenia wykorzystał, żeby sobie zainstalować Home Assistanta, bo to jest generalnie malutki komputer, na którym możemy dowolny system, no generalnie to jest Linux, zainstalować na nim. No i on ma różne wejścia, które pozwalają nam go podłączyć do internetu, do innych urządzeń, do czujników. Więc on ma szerokie zastosowania od podstawki pod telewizor, po urządzenie do sterowania robotami, po ludzie routery nim tworzą, konsole do gier przenośnej, nie tylko. Jeszcze nawet, nie wiem, serwery do plików, no różne rzeczy można z tym robić. No i właśnie pojawiła się piąta generacja Raspberry Pi, która to no, wprowadza kilka istotnych nowości. Po pierwsze, procesor. Procesor jest nowy, to jest... nadal procesor firmy Broadcom. To jest oczywiście 64-bitowy procesor ARM Cortex A76, taktowanie 2,4 GHz czterordzeniowy, który w porównaniu do Raspberry Pi 4 jest prawie 2 albo 3 razy szybszy, więc to jest dosyć znaczące przyspieszenie i z tego, co gdzieś czytałem recenzję, już sporo osób gdzieś ma te komputerki, to się sprawdza w praktyce. W realnych zastosowaniach faktycznie to urządzenie jest szybsze. Mamy też nowy chip graficzny o taktowaniu 800 MHz. On też ma jakiś sprzętowy dekoder, któregoś z tych popularnych kodeków wideo, który gdzieś w streamingu jest teraz popularny. Już nie pamiętam teraz, który, czy to jest AV1, czy któryś z innych kodeków. Natomiast to urządzenie spokojnie potrafi wyświetlić obraz 4K na dwóch monitorach na wejściach HDMI, więc no, dosyć potężny chip. To jest też pierwszy układ Raspberry Pi, pierwsza płytka, która wykorzystuje chipy wyprodukowane przez samą Raspberry Pi Foundation. Tutaj jest tak zwany mostek południowy autorski, który łączy procesor z pozostałymi komponentami komputerka, czyli zegarem czasu rzeczywistego, ma USB z łączem Ethernet, no więc tymi najbardziej używanymi podzespołami przez procesor. No właśnie tutaj też się pojawił zegar czasu rzeczywistego, natomiast musimy sami sobie dodać do niego baterię. Jest oczywiście Bluetooth 5.0, wejście na kamerę, tak jak wcześniej. I mamy też na płytce wsparcie PCI Express, czyli możemy do niego podłączać karty. Karty graficzne, karty sieciowe, dyski SSD M2, więc takie bardzo szybkie, natomiast musimy sami sobie takie wejście dostarczyć. Na płytce mamy na to po prostu odpowiednio, ta płytka jest przygotowana, ale musimy sami sobie odpowiednią przejściówkę do tego zakupić i zainstalować na tej płytce. Co jeszcze znajdziemy na tym komputerku? Mamy jakie wejścia? Mamy wejście HDMI, oczywiście dwa porty USB 3.0 i tutaj też pierwszy raz każdy z tych portów ma osobny kontroler, więc mają pełną przepustowość. Dwa porty USB 2, gigabitowy Ethernet, wejście na kartę microSD. I tutaj to microSD też jest jakiś, wspiera nowy standard, bodajże UHS, który też jest dużo szybszy, więc można sobie taką bardzo szybką kartę na ten system dokupić. Zasilanie przez USB-C, 5V, no właśnie 5V, 5A, taki jest zasilacz dostarczany przez producenta. Tutaj zwłaszcza to 5V jest ponoć takie niestandardowe, więc jeśli planujemy sobie kupić jakiś niestandardowy zasilacz, znaczy nie taki, który jest dostarczany przez firmę, no to warto zweryfikować, czy on takie napięcie prądu wspiera, bo jeśli nie, to no komputerek się uruchomi, ale będzie działał w trybie zredukowanego zużycia energii i wtedy musimy decydować, czy więcej prądu chcemy na portach USB na przykład, czy ma więcej prądu iść do procesora. No więc warto tutaj się upewnić, że mamy odpowiedni zasilacz. Ceny no tutaj troszeczkę poszły do góry, natomiast nie jakoś bardzo dużo, bo około $5. Wersja z 4 giga RAM-u kosztuje $55, a wersja z 8 oj, przepraszam, to były ceny z czwórki. Tak, 4 giga RAM-u kosztuje $60, czyli około 265 zł, a wersja z 8 giga RAM-u $80, około 350 zł. Od października one już się pojawiły w przedsprzedaży. Z tego co wiem, to więcej nakładu ma być właśnie dla użytkowników indywidualnych, z czym były wcześniej problemy z czwórką. One były trudno dostępne, no, natomiast tutaj też wiem, że nie wiem jak to wygląda w polskich sklepach, jeszcze nie sprawdzałem. Wiem, że za granicą to na oficjalnej stronie już gdzieś te kolejki się zaczęły przeciągać do przyszłego roku, więc no już gdzieś te zapasy zostają wykupowane. To jest też pierwszy model Raspberry Pi, który na płytce nie ma wejścia słuchawkowego, więc jeśli chcemy też z niego korzystać jako takiego typowego komputera, nie wiem, podłączyć klawiaturę sobie do niego na przykład, no to musimy się zaopatrzyć albo w monitor HDMI, który ma głośniki, lub jakąś kartę na dźwiękową na USB, no bo niestety już tego wyjścia nie mamy. Natomiast jeśli tego nie potrzebujemy, no to spokojnie. Tutaj też jest zalecane chłodzenie. Na płytce jest też dedykowane wejście, żeby sobie wentylator podłączyć i zresztą oficjalny zestaw, który możemy sobie od Raspberry Pi Foundation, czyli komputerek, zasilacz, karta i obudowa, też właśnie w zestawie jest wentylator, który możemy sobie zainstalować, no i dzięki temu też ten komputer po prostu będzie działał szybciej, no bo procesor nie będzie musiał zwalniać, żeby się ochłodzić.
2: No rzeczywiście interesująca wiadomość dla tych wszystkich, którzy chcą mieć malutki jakiś serwer na przykład w domu do pewnych zastosowań, no to jak znalazł. Ciekawe, czy te ceny, które Piotrze podałeś, to będą w Polsce rzeczywiście tak wyglądały, czy będzie drożej, a jeżeli tak, to ile?
3: O ile, tak.
2: No, tego się niestety można obawiać. Kolejne wieści z Imperium Google'a. I to nie są pozytywne wieści. Słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że po tych modyfikacjach kanału RSS w Tyflo Podcaście, jedynym narzędziem, jedyną usługą, która ma z tym jakiś problem i po prostu nie zawsze chce aktualizować podcasty, to są podcasty od Google'a. Aplikacja, którą ja zawsze chwaliłem, teraz no niestety z jakichś niewyjaśnionych przyczyn stanęła dęba i podcasty nie chcą się odświeżać, a przynajmniej nie zawsze, bo to czasem wystarczy odsubskrybować, zasubskrybować, potem nagle się pojawiają te audycje, potem znowu się zatrzymują. Dziwne rzeczy się dzieją z tymi podcastami, ale mam takie wrażenie, że chyba wiem czemu. I to jest też informacja, którą znalazł Tomek. Otóż w przyszłym roku nie tylko podstawowy widok HTML w Gmailu Google wyłączy, ale Google wyłączy też aplikację podcasty Google. Przeniesione podcasty Google mają zostać do YouTube Music. No, czy to dobrze, czy to źle? Może i dobrze, tylko ja mam wrażenie, że na razie to YouTube nie jest na to gotowy. Nie jest gotowy na podcasty. Bo jeżeli chcemy stworzyć na razie podcasty, czyli przenieść do zakładki podcasty nasze audycje, to możemy to zrobić tylko w ten sposób, że wrzucamy jakąś konkretną playlistę. Tam w YouTube Studio możemy sobie wybrać, że chcemy tę playlistę umieścić jako podcasty. Natomiast import za pomocą kanału RSS to Google sobie dopiero planuje na przyszłość. I o ile, okej, Tyflo Podcast jest na YouTubie, mamy już prawie 500 subskrybentów, tam chyba jeszcze 3 brakuje, więc jakby ktoś chciał się dorzucić, to dajcie suba. Natomiast no, nie wszyscy na tym YouTubie są i nie wszyscy w ten sposób chcą być, bo to wymaga jednak dodatkowych pewnych zabiegów. Trzeba przekonwertować plik audio na plik wideo, dodać jakąś tam nawet i statyczną okładkę. No ale to nie jest taki typowy podcast. Podcast to jest kanał RSS plus MP3. I większość nawet takich serwisów, które no, chcą te podcasty zagarniać dla siebie tak trochę, jak Spotify chociażby, to rozumie, bo pozwala dodać kanał RSS i nie ma z tym problemu. Natomiast Google na razie, mam wrażenie, nie jest na to gotowe, więc chyba właśnie dlatego jeszcze nie ubija tak do końca tej aplikacji Google Podcasty. Natomiast no, nie przyzwyczajajcie się do niej za bardzo, bo w przyszłym 2024 roku ta aplikacja po prostu zniknie. A skoro jesteśmy przy aplikacjach do słuchania muzyki, do słuchania różnych rzeczy, to przejdźmy do Spotify'a. Piotrze, to dla tych, co chcą słuchać razem, ma być coś nowego, prawda?
3: Dokładnie, bo no właśnie są takie sytuacje, kiedy, nie wiem, robimy sobie imprezę, może jedziemy wspólnie samochodem, no i chcielibyśmy sobie wspólnie posłuchać muzyki, każdy chciałby dorzucić coś do kolejki. No i niektóre dziś usługi to oferowały, na Apple Music oferowało coś takiego poprzez SharePlay, no ale nie każdy ma Apple Music, może nie każdy nawet ma iPhone'a. Fajnie byłoby zrobić to w taki sposób, żeby każdy, niezależnie od tego, jakiego systemu korzysta, mógł sobie do czegoś takiego dołączyć. No i właśnie dla tych osób firma Spotify właśnie wprowadziła funkcję Jams. Możemy sobie taki jam utworzyć. Natomiast utworzyć taki jam mogą tylko osoby z kontem premium, ale dołączyć mogą wszyscy. Także spokojnie, to nie jest tak, że wszyscy musimy opłacać abonament, przynajmniej jedno z nas. Jak to się robi? Po prostu zaczynamy od wybrania playlisty lub jednego utworu. To się pojawi. To się pojawi w menu, w którym wybieramy urządzenia, którym wybieramy, na jakim urządzeniu ma się piosenka odtwarzać. I tam możemy wybrać właśnie głośnik, na przykład jakiś lepszy, czy to Bluetooth, czy na przykład w samochodzie, czy Wi-Fi. No, albo jak mamy telefon podłączony do lepszego głośnika. I tam też znajdziemy przycisk, żeby utworzyć taki jam. No i wtedy dostajemy link, dostajemy kod QR, ale też osoby, które są na tej samej sieci Wi-Fi co my, lub też to działa przez Bluetooth, po otworzeniu aplikacji dostaną komunikat, że akurat w tym miejscu odbywa się taki jam i czy chcielibyśmy do niego dołączyć. No właśnie, też możemy albo przez link, albo przez kod QR, albo przez Bluetooth. No i co wtedy możemy zrobić? Każdy może dodawać piosenki. Widzimy, kto co dodał, więc możemy coś zrobić. No i właściciel tego jamu może piosenki zamieniać, usuwać, wyrzucić jakąś osobę z tego jamu, jeśli no, ktoś nam jednak przeszkadza. Ale też będziemy widzieć sugestie, co warto byłoby do playlisty dodać. I te sugestie będą personalizowane na podstawie tego, czego wszystkie osoby, które w tym uczestniczą, akurat słuchają. No i to jest już dostępne globalnie, więc to gdzieś jest stopniowo wypuszczane, więc może już tą opcję zobaczycie. Jak nie, no to obserwujcie właśnie to menu włączenia. Niestety nie widzę tutaj informacji. Wszędzie widzę tutaj w tym oficjalnym ogłoszeniu, że stukamy w ekran, więc nie jestem pewny, czy to jest dostępne w aplikacji na komputerze, a szkoda. No bo na przykład, nie wiem, jak gdzieś siedzimy wspólnie na TeamTalku, no to fajnie byłoby coś takiego sobie utworzyć, natomiast chyba na razie to jest dostępne tylko w aplikacji mobilnej. Jeszcze spróbuję to zweryfikować.
2: Ciekawe swoją drogą, jak to będzie w przypadku sprzętu, który się integruje ze Spotify'em. Czy będzie można taki jam na przykład wysłać na jakiegoś Sonosa albo na coś innego?
3: Tak, bo to jest tym samym menu z tego, co rozumiem.
2: No to To tyle dobrego, bo to naprawdę wtedy fajna sprawa faktycznie dla takiego sprzętu jakiegoś lepszego, który mamy na imprezie na przykład.
3: Tak, no właśnie o to w tym chodzi, ale chyba tak, z tego co widzę, to jest na razie dostępne tylko na smartfonach, no ale miejmy nadzieję, że też kiedyś na komputerze to też się pojawi.
2: No to pozostaje cierpliwie czekać, a tymczasem mamy komentarz od Michała. Zdaję sobie sprawę, że poruszam temat budzący niszowe zainteresowanie, bo niewidzący kierowcą przynajmniej jeszcze nieobecnie, ale skoro w Tyflo przeglądzie mówi się o zwiedzaniu muzeów, to równie dobrze powiem, gdzie ja byłem. Odwiedziłem targi karawaningowe w Nadarzynie. Pojazdy stoją w halach, są pootwierane i dostępne dla oglądania dotykiem. Nie jest możliwe zwiedzić wszystko, głównie dlatego, że jest tego za dużo. Mogłem sobie pozwolić na jakieś 2 godziny. Odwiedziłem kilka droższych kamperów i przyczep z natywną zabudową i przeszedłem do tego, co najwięcej mnie ciekawiło, czyli porównania powyższego do zabudów robionych prywatnie lub w warsztatach na bazie blaszanych busów dostawczych. Właściciele tych ostatnich często mają podróżnicze kanały na YouTubie i profile na innych społecznościówkach, więc doszedł aspekt spotkania z twórcami internetowymi w szkole podstawowej, o czym wiedzą ci, którzy ze mną uczęszczali. Bardzo lubiłem zajęcia na stolarni, a po lekcjach korzystałem z dodatkowych godzin takich zajęć. Później życie pochłonęła informatyka, ale z majsterkowaniem zawsze jestem za pan brat. Zatem byłem ciekaw, jak wyglądają takie kamperowe zabudowy, zarówno fabrycznie natywne, jak i robione po zakupie samochodu. Dla wielu zwiedzających był to pewnie czas rozważań, który dom na kółkach kupić lub zbierania inspiracji, jak go zbudować samemu. Osobiście poszedłem tam głównie po to, aby dotknąć to, czego nie mogę zobaczyć na filmach, zdjęciach czy w ulicznym ruchu. Zaspokoiłem ciekawość, podobało się, sobota udana, więc mogę polecić. Niepełnosprawny z przewodnikiem wchodzi za darmo i jest to spora oszczędność, uwzględniając ceny biletów. W tym roku jeszcze wystawa kamperów ma być w Poznaniu, a na Darzyn pewnie znów za rok. PS, a może czasem jakiś kierowca się znajdzie i będzie można spędzić kilka chwil w domu zaparkowanym pośrodku niczego. Od czegoś trzeba zacząć. Zacząłem od targów. Super, Michale. Dzięki za ten wpis, bardzo ciekawy. Zresztą w ogóle, jak widać, nasi słuchacze mają dosyć interesujące pasje i nietuzinkowe zainteresowania. Łukasz przecież dzwonił jakiś czas temu i dzielił się swoimi wrażeniami dotyczącymi targów związanych z jakąś taką, no już z przemysłem jakimś, to była jakaś metalurgia, tego typu rzeczy. Raz nie pamiętam dokładnie, co to było, ale no to już były raczej takie dość konkretne kwestie. Tu Michał napisał o karawaningu, o kamperach, no może wy też się chcecie podzielić jakimiś swoimi wrażeniami z jakichś targów, może na coś ciekawego uczęszczacie, coś interesującego mieliście okazję obejrzeć. Jeżeli tak, to dajcie znać i myślę, że będzie to fajna wartość dodana dla wszystkich. Przechodzimy do kolejnego tematu, kolejny temat Piotra i zdradzę wam, że Piotr już do samego końca naszego dzisiejszego spotkania będzie opowiadał. Tym razem kącik informacji dotyczących sztucznej inteligencji.
3: Tak jest, no bo wszystkie właściwie duże korporacje, bo wszystkie są, no prawie wszystkie, Apple chyba nie ma, ale generalnie te wszystkie duże firmy są reprezentowane
2: Apple
3: dzisiaj.
2: Apple ponoć wydaje codziennie jakieś miliony na sztuczną inteligencję, tylko oni na razie w laboratoriach ją rozwijają.
3: Tak, więc pewnie za jakiś czas też dołączą tutaj do tego kącika, natomiast zaczynamy od Mety, bo Meta też ostatnio miała takie swoje wydarzenie, na którym różne rzeczy pokazywały, nowe okulusy, też nowe okulary, które głównie pozwalają nam gdzieś streamować na Instagramie. Fajnie byłoby, gdyby jakieś API do tego były, no to może byłoby fajne narzędzie do nawigacji, ale no niestety chyba takich nie ma. Natomiast też oczywiście Meta ma ten swój też model językowy, nazywa się Llama, który gdzieś wyciekł, chcący, niechcący, natomiast dzięki temu bardzo dużo projektów wokół niego powstało, no ale oczywiście sama Meta też nie śpi i też go dalej trenuje. No i stworzyli też swojego takiego właśnie chatbota, czyli coś a la ChatGPT czy Google Bard, który będzie dostępny we wszystkich aplikacjach tej firmy. No tutaj głównie chodzi o Instagrama, o WhatsAppa i o Facebook Messengera, no tak, to są takie aplikacje, w których faktycznie mamy funkcję czatu. No i co ciekawe, no poza tym, że mamy takiego gdzieś ogólnego chatbota, to też Meta zaczęła wprowadzać tak zwane osobowości. I to są albo osobowości kreowane na podstawie prawdziwych celebrytów, albo też pod konkretne zadania jakieś. I tak na przykład mamy chatbota, który na przykład pozwoli nam gdzieś zaplanować podróże sobie, więc jakoś one mają właśnie jakiś inny sposób komunikowania się z nami, jakieś inne słownictwo, mają też takie animowane awatary, dzięki czemu tak wyglądają bardziej żywie, no ale też właśnie dzięki temu możemy, powiedzmy, porozmawiać albo z naszym idolem, wirtualnie przynajmniej, no lub z takim botem, który jest jakoś bardziej przystosowany do tego, co akurat chcemy zrobić. Może szukamy jakiegoś przepisu, albo właśnie chcemy sobie podróż zaplanować. Oprócz tego też są jakieś boty do tworzenia zdjęć na podstawie promptów, tworzenia naklejek, co też ponoć różnie wychodzi, no to są takie bardziej wizualne sprawy. No mniej więcej tutaj Meta też dołącza do tego grona firm, które swoich asystentów ma. Następnie ChatGPT. ChatGPT, wracając do tego, o czym mówiliśmy gdzieś na początku audycji, kiedy to Be My AI pokazał się publicznie, to jest poniekąd spowodowane tym, że OpenAI jest bardziej gotowe pokazanie właśnie możliwości pracy na zdjęciach przez ich modele bardziej publicznie. Dzięki między innymi nam, bardzo tutaj nam w tym poście dziękują, bo właśnie tutaj osoby niewidome były jednymi z pierwszych osób, które gruntownie przetestowały model GPT-4V, tak dokładnie się nazywa, to jest właśnie ten aspekt odpowiedzialny za, powiedzmy, wzrok tego czata GPT. No i dzięki temu już są na tyle wiedzą, jakie może to mieć zastosowania. Tutaj właśnie między innymi chodzi o opisywanie jakichś informacji na temat osób widocznych na zdjęciach, między innymi. No i co zostało zrobione? No, ChatGPT dostał trzy nowe funkcje. Po pierwsze, może teraz odpowiadać na pytania dotyczące zdjęć. Na razie to jest w ogóle wszystko dostępne w tej wersji Plus, za którą musimy zapłacić subskrypcję, i to też jakoś też jest stopniowo wprowadzane w ciągu następnych kilku tygodni, więc może jeśli nawet macie to wykupione, a nie widzicie opcji, żeby dodać zdjęcie, no to się z czasem pojawi. No i tutaj tak samo jak w Bingu czy w Bardzie możemy zdjęcie załadować, no a potem możemy zadawać odnośnie tego zdjęcia jakieś pytania. Osoby widzące też mogą podkreślać zdjęcia, więc możemy na przykład, nie wiem, zrobić taki podany przykład równania jakiegoś albo jakiegoś zadania. No i możemy, albo jakieś zdjęcie, gdzie widzimy kilka osób, moglibyśmy narysować, podkreślić daną osobę, która nas interesuje, i na przykład dopytać o jakieś bardziej konkretne szczegóły odnośnie danego elementu na zdjęciu. No ale też bez tego możemy z tej funkcji korzystać i to jest dostępne zarówno w aplikacji, jak i na komputerze. Przeglądarce. Kolejne dwie funkcje na razie są tylko dostępne na smartfonie, ale pewnie za jakiś czas te rzeczy się pojawią szerzej. A mianowicie możemy po prostu sobie z tym czatem dosłownie porozmawiać. Możemy do niego coś powiedzieć, a on się po prostu do nas odezwie. No tutaj bez większego zaskoczenia do rozpoznawania mowy jest stosowany Whisper. Zresztą tam wcześniej już był przycisk dyktowania, no ale teraz to wygląda bardziej jak taka rozmowa. No bo OpenAI stworzyło własny model do syntezy mowy, który podobnie jak Eleven Labs jest w stanie po kilku sekundach wygenerować właśnie wierną wersję ludzkiego głosu. No właśnie Spotify między innymi z tego korzysta, ale tutaj piszą, że no przez to, że to jest tak potężna moc, no to zwykli śmiertelnicy na razie nie są na nią gotowi i ona jest tylko właśnie używana w takich na początku wąskich zastosowaniach. Tutaj jest podkreślane, że te głosy, bo dostajemy takich 4 albo 5 głosów do wyboru, które możemy sobie w aplikacji wybrać. Jedne bardziej zoptymalizowane gdzieś pod jakieś takie instrukcje, inne pod czytanie opowiadań, bo tutaj też ten model trochę tak jak Eleven Labs gdzieś stara się tą intonację odpowiednio dostosowywać do tego, co jest czytane. No możemy sobie wybrać, który głos nam odpowiada najbardziej. No tu jest podkreślane właśnie, że te głosy zostały stworzone w współpracy z profesjonalnymi aktorami czy aktorkami, bo tam też są głosy kobiece, którzy wyrazili zgodę na to. Nie wiem, czy to będzie dostępne po polsku. Tutaj też nigdzie nie jest powiedziane. No, Whisper jest dostępny po polsku, więc jestem bardzo ciekawy, kiedy ta funkcja gdzieś się pojawi. Co się stanie, jak zapytamy go o coś po polsku? No, na pewno nam odpowie, ale czy ten głos też mówi po polsku? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. No i też nie wiem, czy kiedyś też OpenAI wprowadzi jakąś konkurencję do Eleven Labsa, czy jakieś takie właśnie API do syntezy mowy przez ich modele w przyszłości się nie pojawi. No, będziemy musieli zobaczyć. Następnie mamy Amazona i asystentkę Amazona. Postaram się tutaj jej imienia nie wymawiać, żeby tutaj komuś nie narobić bałaganu, bo oni też mieli swoją konferencję i tutaj znów mieliśmy zaprezentowane nowe sprzęty, między innymi nowe okulary Echo, no, które też pozwalają nam porozmawiać z tym asystentem, ale to też działają jako takie słuchawki z... uszne, trochę tak jak Bose Frames kiedyś, to ponoć wyglądają całkiem fajnie i brzmią nieźle. Więc to w sumie może być też fajne rozwiązanie dla kogoś, kto właśnie szuka takich okularów z funkcją słuchawek Bluetooth. No i jeszcze przy okazji z tym asystentem. Ale co właśnie się w nim zmieni? No też pojawi się tak jakby druga, bardziej inteligentna wersja. Ta wersja też będzie używać jakiegoś modelu językowego. Tutaj nie jest powiedziane jakiego, Amazon ponoć też pracuje nad czymś własnym, też od X czasu coś tam trenuje, po cichu przygotowuje się do tego. No i on będzie nam w stanie bardziej skomplikowane pytania odpowiadać. No oczywiście będziemy mogli z nim porozmawiać, ale też będziemy mogli, nie wiem, na przykład powiedzieć: jest mi zimno, i on będzie w stanie zrozumieć, że musi podkręcić temperaturę. Albo, nie wiem, powiedzieć, że jest 11 listopada i mamy inteligentne światło, powiemy mu, żeby nam się zaświeciło w kolorach flagi polskiej. I on będzie wiedział, żeby to światło ustawić na kolor biało-czerwony. Będzie, jest w stanie gdzieś to ustawić. No i też oczywiście może odpowiadać na jakieś bardziej skomplikowane pytania, będziemy mogli z nim jakoś rozmawiać. I dzięki też są uaktualnienia do modelu głosów stosowanych przez tego asystenta, dzięki czemu ten głos też nie będzie taki, no, taki syntetyczny, tylko też będzie jego intonacja się dostosowywać do tego, co jest mówione, więc jeśli przekazuje nam jakieś dobre wiadomości, to będzie taki bardziej szczęśliwy. Gdyby coś się popsuło, to no, będzie nas przepraszać, no i tak to ma wyglądać. Natomiast ten nowy asystent raczej na początku w Stanach Zjednoczonych będzie dostępny za darmo jako beta. Będziemy mogli się zapisać i go testować. Natomiast kiedy już będzie finalnie gotowy, no to będzie dostępny w formie subskrypcji. Nie jest powiedziane, ile to będzie kosztowało, natomiast no właśnie przez to, że takie modele jednak więcej zasobów używają, no to będziemy po prostu musieli za niego zapłacić. Jest powiedziane, że podstawowe funkcje Alexy, no chyba raczej tu się nic nie włączy, zawsze będą dostępne za darmo i to, co mamy, zostanie. Natomiast gdzieś niektóre funkcje, które były wcześniej dostępne za darmo, gdzieś są teraz chowane pod subskrypcją. Na przykład taka funkcja, która pozwalała naszemu głośnikowi Echo nasłuchiwanie, czy na przykład gdzieś nie zbiła się szyba, albo nie włączył się alarm pożarowy i wysłanie nam powiadomienia na telefon, to kiedyś było darmowe, a teraz to jest częścią jakiejś subskrypcji, która też nam daje dostęp do na przykład tam zdalnych kamer, które Amazon też produkuje. Więc no, miejmy nadzieję, że też jakieś inne podstawowe funkcje tak też nie skończą. A no może tam nowa wersja asystenta od Amazona faktycznie okaże się fajniejsza. No i to wszystko na razie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Chociaż nie w sumie, bo zaraz do tematu wrócimy.
2: Zgadza się, bo przechodzimy do ostatniego tematu, który mamy, mianowicie Google. Google ma nowości, a jakie?
3: No właśnie, miały być wszystkie firmy, jednak chyba będą wszystkie firmy, no bo Google dzisiaj miało swoją taką mini konferencję, na której to zostały zaprezentowane głównie nowe sprzęty, nowe piksele, Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Generalnie troszeczkę się design tych telefonów zmienił, one miały bardziej takie zakrzywione ekrany, jak to większość Androidów teraz, ale teraz przeszli takie bardziej kanciaste rogi. Ekrany też mają takie no, dosyć fajne, ten Pixel 8 ma ekran 6,2 cala, Pixel 8 Pro to jest 6,7, one są bardzo jasne. Mamy nowy autorski chip zabezpieczający M2, nie mylić procesorami Apple'a. który między innymi pozwala tutaj, ja nie wiem, czy to wcześniej nie było dostępne na Pixelach, szczerze mówiąc nie wiem, mamy tutaj rozpoznawanie twarzy, więc to coś jak Face ID, które jest na tyle bezpieczne, że możemy je na przykład wykorzystywać do autoryzowania przelewów czy innych płatności w różnych aplikacjach. No i też oczywiście dzięki temu tam też jest nowy chip Tensor i to jest taki autorski procesor googlowski, też oczywiście na podstawie układów ARM, który jest szybszy, ma też oczywiście jednostki odpowiedzialne stricte za sztuczną inteligencję, jakieś przetwarzanie obrazu, więc te aparaty działają lepiej zarówno w sytuacji, kiedy jest dużo czy mało światła. I coś, co mam nadzieję, że Google dotrzyma słowa, bo to jest coś, czym użytkownicy iPhone'ów się cieszyli. I tutaj nawet Google wypadał źle na tle konkurencji z Androidem, no bo Pixele wcześniej dostawały dwa, góra 3 lata aktualizacji, no tak średnio 3, kiedy na przykład Samsung obiecywał 4, no to teraz Google powiedziało, że Pixel 8 i nowsze Pixele będą dostawać 7 lat aktualizacji. No byłoby fajnie. Jednak wiadomo, jeśli chodzi o aktualizację Androida na telefonach z Androidem, no z tym było różniej. No i nawet właśnie ostatnio te autorskie telefony od Google'a, które miały być niby pod tym kątem lepsze, nie zawsze tak do końca było. No tutaj są obiecywane zmiany. Jest też nowy zegarek Pixel Watch 2 na systemie Wear OS, tutaj też jest trochę szybszy procesor, lepsze, bardziej dokładne czujniki, a jeszcze na Pixelu 8 Pro na aparacie został dodany czujnik temperatury, co ciekawe. No i będziemy mogli sobie tak zmierzyć temperaturę na przykład swoją, chociaż tutaj też Google jeszcze gdzieś czeka na odpowiednie zgody organów, tutaj na razie to jest gdzieś chyba w Stanach, ale w Europie pewnie też się będą o takie zgody starać, natomiast to musimy mieć telefon dosyć blisko od tego, więc tutaj już ludzie piszą, żeby nie próbować tym sobie mierzyć temperatury, nie wiem, w piekarniku na przykład, bo można albo sobie coś zrobić, albo telefon uszkodzić. No ale to też trwa około 4-5 sekund, więc no też ten proces mierzenia temperatury trochę trwa. Są też nowe słuchawki Pixel Buds, tutaj generalnie jest aktualizacja nowych kolorów, ale też dla wszystkich generacji słuchawek, bo są właśnie Pixel Buds Pro chyba 1 i 2, jest aktualizacja oprogramowania się pojawiła i ona przynosi kilka ciekawych nowości. Niektóre znamy już na przykład z AirPodsów, bo mamy na przykład wykrywanie rozmowy, tak jak to w nowych AirPodsach, więc jeśli zaczniemy coś mówić, to słuchawki to wykryją, wyłączą redukcję szumu, zatrzymają nam na chwilę odtwarzane multimedia i możemy tak porozmawiać. Lepsza jakość dźwięku podczas rozmów, wsparcie dla kodeka Super Wideband, który ma dwukrotnie większą przepustowość. Nie wiem, czy to jest porównywane z tym, co mamy na AirPodsach, czy to jest coś innego, czy autorskiego Google'a, ale dające podobny efekt. No i też w wspieranych grach jest tryb niskich opóźnień na tych słuchawkach, który zmniejsza te opóźnienia o połowę. Jestem też bardzo ciekawy, jak to brzmi. Fajnie byłoby, gdyby to się dało jakoś ręcznie włączyć, natomiast tutaj pisze, że to się będzie włączało automatycznie, kiedy jakąś grę otwieramy, więc tak to wygląda. No i na koniec znów nawiązujemy do AI. No bo rozmawialiśmy o tym, jak nie wiadomo, co się dzieje z asystentem Google, tam były zwolnienia, jakiś rozwój na jakiś czas się zatrzymał, po czym nagle zaczęliśmy dostawać nowe głośniki, na przykład od JBL-a, które znów tego asystenta wspierają. No okazuje się, że nadchodzi nowy asystent Google, oparty, a o co innego jak nie oparta oczywiście. No to też o tym się mówiło. No i faktycznie tak będzie. No ten asystent będzie już teraz zajmował trochę mniej miejsca, bo on wcześniej się otwierał całe okno, które zajmowało nam gdzieś cały ekran. Gdzieś był przeźroczysty, gdzieś było w tle widać to, co robimy. Ale teraz to będzie takie malutkie, pływające okno generalnie. Dlaczego? No, będziemy oczywiście mogli z nim rozmawiać, zadawać mu wszelakie pytania. Będziemy mogli wypytywać o naszą pocztę, o Gmaila, o pliki na dysku Google, tak jak to mówiłem niedawno, jak to będzie w zwykłym bardzie, tutaj też to będzie możliwe. Ale też będziemy mogli pytać o to, co się akurat dzieje na ekranie. I ja już tutaj widzę zastosowanie dla nas, no bo no tutaj jest podany taki przykład, że zrobiliśmy zdjęcie naszego pieska i kierujemy do okienka asystenta na to i mówimy mu, żeby wymyślił nam jakiś fajny podpis, żeby na media społecznościowe to wrzucić. No ale równie dobrze możemy po prostu, otwierając na pełnym ekranie jakieś zdjęcie na Facebooku, które nie ma opisu, po prostu zapytać tego asystenta, co jest na tym zdjęciu. Tak? No i ja już tutaj widzę dużo zastosowań właśnie, znowu jakieś nierozstępne wykresy, jakieś nierozstępne aplikacje, chcielibyśmy jakiś tekst przeczytać. No inna sprawa, że Bart radzi sobie z tym trochę gorzej niż ChatGPT z doświadczenia. Nie zmienia to faktu, że ta możliwość tego, że ten asystent reaguje na to, co akurat robimy na telefonie, co jest na ekranie, no to ma ogromny potencjał. Jestem bardzo ciekawy, jak ta funkcja będzie działała w praktyce. Ponadto to nie będzie tylko dostępne na Androidzie, bo ten nowy asystent też ma trafić na iOS-a, no i pewnie też na Chromebooki. No wiadomo, na iOS-ie to pewnie otwierania go z dowolnego miejsca w systemie nie będzie, no bo to iOS, no, na Androidzie pewnie miał większe możliwości. No natomiast nawet użytkownicy iPhone'a też będą mogli się tym pobawić, jeśli Siri w najbliższym czasie się nie poprawi, chcielibyśmy coś troszeczkę mądrzejszego, no to może być kolejne rozwiązanie. To
2: no też... skądinąd wiem, że niektórzy właśnie wykorzystywali i tak asystenta Google jako taką namiastkę Siri, więc może...
3: No więc będzie może działał jeszcze lepiej. To też w najbliższych kilku miesiącach powinno się szerzej gdzieś być udostępniane.
2: No i cóż, i wygląda na to, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze tematy w 223. wydaniu Tyflo Przeglądu. Nie, 203. wydaniu Tyflo Przeglądu.
3: Jeszcze trochę.
2: No, 223. to jeszcze trochę trzeba będzie na to poczekać, ale mam nadzieję, że będziecie czekać razem z nami. A tymczasem spoglądam na zegarek i mamy nowy dzień. Zaczęliśmy w środę, kończymy w czwartek.
3: Jak ktoś kupił Fordę, to możecie sprawdzić, chyba się odblokowało.
2: O właśnie, no to może ktoś właśnie jak słuchając...
3: Jak chcecie noc tak sobie tak spędzić, to...
2: Może ktoś słuchając tych naszych ostatnich słów w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie już właśnie sprawdza.
3: Kto wie.
2: W każdym razie zaczęliśmy w trzech, kończymy we dwóch, no ale miejmy nadzieję, że za tydzień powitamy was w większym składzie. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, no i ja, Michał Dziwisz. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Kolejny Tyflo Przegląd za tydzień. Dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: wieczór. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Jak zwykle cieszę się ogromnie, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Michał Waszkiewicz. Witam Panie Michale.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do naszego podcastu. Z Panem Michałem rozmawiać będę o audiodeskrypcji sportowej. Mieliśmy już przyjemność opowiadać o tym, jak wygląda audiodeskrypcja dzieł sztuki, audiodeskrypcja kinowa czy też teatralna. Natomiast dziś porozmawiamy o audiodeskrypcji sportowej. Pan Michał jako dziennikarz sportowy oraz jako audiodeskryptor wydarzeń sportowych dla Fundacji Katarynka. Myślę, że obrazowo i z znawstwem tematu o owej deskrypcji będzie dziś opowiadał. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania do naszego gościa albo będą chcieli się Państwo podzielić swoimi wrażeniami, bo być może mieli Państwo przyjemność uczestniczyć w wydarzeniach deskrypowanych przez Pana Michała, to zachęcam bardzo serdecznie do kontaktu. Oczywiście można się kontaktować z nami pod numerem stacjonarnym 123 834 835. W takim razie na początek chciałabym poprosić Pana o przybliżenie swojej sylwetki naszym słuchaczom. Czym zajmuje się Pan na co dzień? Dla kogo? Od kiedy przygotowuje Pan audiodeskrypcję zawodów sportowych?
1: To jeszcze raz, dobry wieczór. O sobie mówi się chyba najtrudniej, ale dobrze. Jeśli chodzi o moje przygody zawodowe, aktualne i byłe, to jak już zostało powiedziane, jestem rzeczywiście dziennikarzem sportowym stricte. Byłem przez kilka lat w Radiu Wrocław. Teraz generalnie na co dzień pracuję w Radiu Złote Przeboje i w Radiu Pogoda we wrocławskim oddziale, gdzie przygotowuję serwisy informacyjne, prognozy pogody na korki oraz magazyny koncesyjne na weekend o tym, co działo się we Wrocławiu przez kilka ostatnich dni. To jest taka praca od poniedziałku do piątku. Oprócz tego wykładam jeszcze na Uniwersytecie Wrocławskim radiowe dziennikarstwo sportowe, czyli coś tam o temacie jednak wiem. Do tego jestem jeszcze eventowcem, to już są zupełnie

0: na audiodeskryptorów w Polsce sportowych, no bo na dużą skalę robi się to we Wrocławiu i robi się to w Warszawie, no to rzeczywiście są to głównie ludzie z doświadczeniem dziennikarskim. Ludzie, którzy mieli do czynienia z mikrofonem albo mają cały czas, bo są czynni zawodowo, bo to jest pewnego rodzaju sztuka mówienia szybko i dużo na konkretny temat, bo to oczywiście wiadomo, że musi być precyzyjne. Sport chyba nie aż tak jak pewnie opis dzieł sztuki, które są jednak stacjonarne, statyczne i jest to stosunkowo nietrudne pod tym kątem, tak, że ta sytuacja się nie zmienia. No tutaj dynamika jest bardzo duża, więc bez tego właściwie ani rusz. Ja pamiętam taki pierwszy moment szkolenia, tak, bo pewnie też dojdziemy do tego, ja trochę uprzedzam pytanie. Natomiast po raz pierwszy my tutaj we Wrocławiu, jako Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka, mówię my, choć de facto ja nie jestem członkiem fundacji, jestem, że tak powiem, człowiekiem, któremu się to zleca na zewnątrz, no bo w obrębie fundacji jest to raptem kilka osób, wiadomo, że to też nie są... To nie jest orkiestra, więc też nie każdy potrafi wszystko. Oni robią dużo we własnym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o sport, zlecają to na zewnątrz ludziom, którzy są z fundacją związani, współpracują z nią od wielu lat. Po raz pierwszy my się z tym spotkaliśmy właśnie w 2012 roku, głównie dlatego, że zostało to nam niejako implementowane przez, że tak powiem, wzorce zagraniczne. Chodziło o Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, a UEFA ma taką całą, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy to jest fundacja, natomiast jest całe CAFE Football, to jest stowarzyszenie, o, tego słowa mi brakowało, które działa przy UEFA i ono generalnie dba o to, by udostępniać stadiony wszystkim tym, którzy mają z tym problem. Więc chodzi o niepełnosprawność i ruchową, i intelektualną, i osoby, które na przykład nie widzą. Więc audiodeskrypcja była wprowadzana na szeroką skalę już w Austrii, w Szwajcarii w 2008 roku, a więc 4 lata przed Euro w Polsce i na Ukrainie. No i UEFA właściwie jako wymóg postawiła, że na każdym kolejnym turnieju taka audiodeskrypcja na każdym stadionie ma być dostępna. I wtedy my po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym pojęciem, kiedy przyjechali do nas Austriacy pokazywać nam, jak to było robione. Na tym szkoleniu było około 50 osób. Koniec końców wiadomo, że w Polsce wybrano 8 po duecie na każdy stadion, 4 stadiona, więc 8 osób z tych 50. Tam wiele osób przyszło zupełnie z ulicy. Oczywiście to było bardzo szlachetne, gdyż kierowała im chęć pomocy, wolontariat, pomoc niepełnosprawnym. To są te hasła, wokół których oni pomyśleli sobie, kurczę, fajnie, skoro można pomóc, przyjdziemy, zobaczymy. Natomiast takie wejście z ulicy, kiedy nie ma się żadnego doświadczenia, mówienie w ekspresowym tempie wielu słów, okazało się przeszkodą nie do przejścia w tym pierwszym etapie. Ja nie mówię, że tylko wybrani mogą się tego nauczyć, bo to nie jest prawda. Myślę, że jest to oczywiście kwestia jakichś predyspozycji, natomiast myślę, że każdy mógłby do pewnego etapu i do pewnego poziomu dojść, natomiast jest to kwestia ćwiczeń. Oni potrzebowali ludzi, którzy będą w miarę szybko gotowi, dlatego dużo osób porezygnowało, właśnie tych, które nie miały doświadczenia w mediach, nie miały doświadczenia radiowego czy telewizyjnego.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję za tak obszerne, może no nazwijmy to takim wstępem do tego, o czym będziemy za chwileczkę rozmawiać w szczegółach. Natomiast myślę, że tutaj ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, to jest też to, że w trakcie relacjonowania wydarzeń sportowych na co dzień pan miał możliwość jakby trenowania pewnych obszarów pamięci, swego rodzaju też taki komentatorski refleks, który jest niezbędny przy opisywaniu właśnie tych dynamicznych, zmieniających się ciągle sytuacji na boisku czy też tam parkiecie. Więc tutaj myślę, że obok oczywiście jakichś wrodzonych predyspozycji, tego rodzaju umiejętności nabywane właśnie w tym kontekście zawodowym dobremu audiodeskryptorowi są niezbędne.
0: No na pewno, nie wiem, czy to jest kwestia refleksu. No generalnie to też trochę jest ciężko mówić o pewnej materii, kiedy nie mamy z nią styczności, prawda? Gdyśmy mieli teraz jakąś próbkę meczu i zobaczyli sobie, posłuchali, jak to mniej więcej brzmi, no to wtedy też można zobaczyć. Oczywiście wiadomo, że wydaje nam się, że sytuacja jest na przykład dynamiczna, bo głównie zajmujemy się piłką nożną, natomiast no nie oszukujmy się, piłka nożna w wykonaniu piłkarzy ligowych w naszym kraju, to jednak nie jest ten sam sport, który można oglądać, na który można się wybrać, nie wiem, w angielskiej Premier League, czy chociażby podczas meczów Ligi Mistrzów. jest to stosunkowo też powolne granie, więc ja oczywiście wolę mecze szybkie, wtedy się łatwiej komentuje. Ciężej się chyba jednak mówi wtedy

0: przynajmniej dla mnie, na wydarzeniach sportowych, w których niewiele się dzieje, bo do tego też pewnie dojdziemy, czyli mecz piłki nożnej, kiedy drużyna spokojnie wyprowadza piłkę pod własnej bramki i obrońcy przez jakieś 45 sekund do minuty po prostu podają do siebie piłkę, jest wydarzeniem już bardzo statycznym, prawda? Jednak utrzymujemy pewne tempo, no a mówienie o tym, że Piotr Celeban podaje 5 metrów w lewo do Mariusza Pawelca, a Mariusz Pawelec oddaje 5 metrów w prawo do Piotra Celebana, no jakby na pewnym etapie jest trochę nudne i oczywiście to jest prawdziwe, no ale jest to też kwestia wtedy poszukiwania trochę wydarzeń dookoła, opowiedzenia o tym, co dzieje się na trybunach. Natomiast rzeczywiście, jeśli sytuacja jest szybka, dzieją się, nie wiem, wrzutka w pole karne, 6 zawodników walczy o piłkę, pada bramka, jest to kwestia, owszem, pewnego refleksu, ale też kwestia umiejętnej selekcji tego, o czym mówimy. Nie da się opowiedzieć wszystkiego. Po prostu, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, to jest chyba kluczowe. Nie da się powiedzieć wszystkiego, więc jest to kwestia pewnego wyboru. To też kwestia doświadczenia, tak? Co wybrać i o czym powiedzieć, co jest ważne, a co można odtworzyć, zrobić, nie wiem, takiego słownego replaya, jeśli posłużymy się trochę takim skrótem myślowym. Kiedy jest czas na to właśnie, żeby to zrobić, a kiedy jest czas na to, żeby jak najwięcej detali w jak najkrótszym czasie podać.
1: O tym akurat nie pomyślałam w kontekście tej takiej bieżącej selekcji tych bardziej ważnych i mniej ważnych aktualnych wydarzeń, które w tej sekundzie dzieją się, i to rzeczywiście jest chyba kwestią takiej chłodnej oceny, tak, że nic nie zostaje pominięte. Rzeczywiście to, co jest najistotniejsze, czy też to, co ma znaczący wpływ na opis, na odbiór tego wydarzenia, jest przez pana prawidłowo wychwycone i prawidłowo opisane w danym momencie. Dobrze, to pójdźmy tym tropem troszeczkę dalej. Chciałabym zapytać o te początki jeszcze właśnie w kontekście tych trudności. Czym te relacje sportowe, typowe, które przygotowywał pan do tej pory, w takim ogólnym zarysie różnią się od audiodeskrypcji wydarzeń sportowych? I co w kontekście tej audiodeskrypcji na samym początku stanowiło dla pana takie absolutne nowum? Co było takim rzeczywiście wyzwaniem na samym początku?
0: Myślę, że zaczynając od końca, z największym wyzwaniem było ta precyzja, czyli jednak trzymanie się tego, co jest tu i teraz. To jest też niestety, to kwestia już oceny, bo to są trochę indywidualne kwestie. Natomiast dziennikarze sportowi mają trochę tendencję do przegadywania pewnych rzeczy. Mhm. To się oczywiście wzięło tego, że tym najprostszym odbiorem dla mas jest jednak telewizja i mecze, które można obejrzeć, prawda, w telewizji. My się nauczyliśmy, że skoro obraz widać, mówię teraz generalnie o tym, jak można na telewizji oglądać, prawda? W sensie, jak normalnie na co dzień w większości domów to wygląda. Czyli widzimy obraz i komentator jakby jest tylko uzupełnieniem obrazu. Więc ta kalka w głowie zostaje najbardziej, no bo meczów w radiu, no to Tomasz Zimoch swojego czasu w programie Pierwszym Polskiego Radia, czy teraz Andrzej Janisz komentowali wiele. Natomiast nie oszukujmy się, przy wyborze dla osoby, która może użyć wszystkich zmysłów, przy wyborze między telewizją a radiem, każdy wybierze telewizję, każdy woli zobaczyć mecz, jeśli może to zrobić, tak? Co innego w samochodzie, kiedy przełączamy się na program Pierwszy Polskiego Radia, bo jedziemy do domu, nie ma nas, chcemy bardzo się dowiedzieć, czy Robert Lewandowski strzela gola, czy nie. Jest ważny mecz eliminacji Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, więc wtedy słuchamy tego w radiu, prawda? W telewizji tak. Ten obraz jest uzupełniany słowem. I my te kalki mamy w głowie, więc tu pojawiają się ciekawostki. Dziś to w ogóle idzie już w kierunku takiego, nie wiem, twitterowego myślenia, facebookowego, czyli zasypywanie ciekawostkami, ale bardzo krótkimi informacjami, no bo a mecz się spokojnie w tle toczy. Tu jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, czyli to doświadczenie. Radia trzeba trochę liznąć i trzeba się z nim trochę osłuchać, żeby potem móc to robić. I to pewnie była łatwość, że ja już to zrobiłem. Natomiast mimo wszystko z doświadczenia radiowego wiem, że nawet jeśli antenowego czasu są 3 minuty, a człowiek generalnie czasem nie ma nic do powiedzenia, bo naprawdę niewiele się dzieje, opowiada ciekawostki. Każdy dziennikarz ma przygotowaną kartkę, jest przygotowany do meczu. Tam są ciekawostki odnośnie jednej drużyny, drugiej drużyny, zawodników. Ktoś ma urodziny, ktoś ma kontuzję, ktoś ma żółte kartki. Jakby jest dużo rzeczy okołomeczowych, którymi można wypełnić czas antenowy. Także słuchacz ma ciągle wrażenie, że jesteśmy na miejscu, bo słychać w tle stadion i tak dalej. Natomiast jakby no, nie musimy mówić, że zawodnik A podaje zawodnika B, bo rzeczywiście niewiele dzieje się na boisku. Taki obraz można uzupełnić. Jeśli chodzi o audiodeskrypcję, to takiego bajdurzenia, mówiąc kolokwialnie, tu trochę się nie uprawia. Tu jednak trzeba być tymi oczami dla widza, który jest na stadionie i tego nie widzi, być przez cały czas, prawda? No jakby tu historyjka minutowa czy dwuminutowa anegdotka o jakimś piłkarzu może być wiecznością, kiedy osoba siedzi na trybunach, słyszy innych kibiców reagujących, krzyczących, buczących, gwizdzących, cieszących się z czegoś. Oni muszą wiedzieć tu i teraz, dlaczego ktoś obok się cieszy, albo dlaczego ktoś obok wydaje z siebie jęk zawodu. I to jest ta podstawowa trudność i ta nauka, którą trzeba jak najszybciej posiąść, ta wiedza, którą trzeba jak najszybciej posiąść, jak najszybciej wdrożyć w ten komentarz, tak żeby to było odpowiadające na potrzeby osób, które są docelowymi odbiorcami audiodeskrypcji.
1: Jasne. Ja powiem szczerze, tutaj pozwolę sobie na taką dygresję z własnego doświadczenia. Mówił pan o tym, że dziennikarze bardzo często mają skłonności takie do właśnie przegadywania pewnych tematów i myślę, że to jest też po części jakby chyba kwestią osobniczą albo kwestią, nie wiem, bardziej lub mniej profesjonalnego podejścia. Trudno mi to oceniać, akurat kwestie profesjonalne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ja nawet może nie, tutaj posłużę się takim przykładem dla zobrazowania, gdzie bardzo przeszkadza mi właśnie taka sytuacja, prawie nigdy nie oglądam skoków narciarskich w telewizji na programie pierwszym, dlatego że po prostu właśnie dlatego, że nie widzę, co się dzieje na bieżąco, niezmiernie irytuje mnie to, że nigdy prawie nie opisują, poza momentami, kiedy skaczą nasi skoczkowie, dziennikarze te nie opisują tego, co aktualnie na skoczni się dzieje. Kto skacze, jaka była sylwetka w locie, jakie rezultaty są, tak? Jakie są noty sędziowskie. I prawie zawsze decyduję się na oglądanie na Eurosporcie, dlatego że dla mnie, jako dla osoby z dysfunkcją wzroku, która nie ma możliwości takich detali zobaczyć, gdzie tam ktoś do pół metra skoczył, czy o metr bliżej niż ktoś, czy o metr dalej niż jego poprzednik, to takie informacje są niezwykle istotne i po prostu właśnie jakby ten komentarz, który jest prowadzony przez dziennikarzy Eurosportu, wydaje mi się taki bardziej zbliżony do tej deskrypcji, bo jednak na bieżąco kolejne skoki kolejnych zawodników są opisywane i nie mam takiego wrażenia, że tak jakby dowiem się w trakcie tej relacji wszystkiego, tylko nie tego, co w trakcie tych zawodów sportowych się działo. Tak? Dowiem się, co działo się przed, co działo się po, natomiast nie dowiem się, co było w trakcie. Tak?
0: Absolutnie rozumiem. Jest to tyle też pewnie trudne, że jest to też poszukiwanie złotego środka. Mhm. A dla ciebie na Eurosporcie jest to dużo lepsze. Natomiast ktoś może powiedzieć, ktoś na przykład nie ma dysfunkcji wzroku, ogląda sobie na Eurosporcie zawody, prawda? I sobie myśli, kurczę, no fajnie, ale widzę, że są osiemnastki, że jest 129 metrów i że lekko chwiała mu się narta w locie. To jest zawsze ten problem, tak? Czyli dla osoby, która docelowo jest odbiorcą, a jednak więcej osób siada przed telewizorem, które ze wzrokiem nie mają problemów, absolutnie potrzebuje też pewnie trochę informacji dookoła. I ja rozumiem, że są potrzeby i jest duża grupa odbiorców, która pewnie chciałaby, żeby było trochę inaczej, ale też rozumiem pójście w tę inną stronę, w stronę show. Nie wiem, czy jest to kwestia profesjonalizmu, czy pewnego trochę stylu. Ja się boję, że w ogóle za chwilę będzie problem, że takiego komentowania jak w Eurosporcie, czyli komentowania trochę w starym stylu, nie mówię, że w złym absolutnie, że będziemy od tego odchodzić. Właśnie dlatego, że no, zmienia się pokolenie, znowu są inne zapotrzebowania, media się zmieniają, ja to widzę na bieżąco, obserwuję, też pracuję w nich kilka lat i widzę trochę, jak się mówi, a jak się mówiło, że może będzie jeszcze gorzej dla ciebie na przykład, niestety. Dlatego uważam, że też bardzo dobrym rozwiązaniem jest audiodeskrypcja w telewizji jako osobna ścieżka audio. Oczywiście dziś jeszcze nieosiągalne, żeby każde wydarzenie w telewizji mogło być robione dwutorowo, czyli mamy normalny komentarz, a także audiodeskrypcję dla osób niewidomych, wtedy byłoby idealnie, prawda? Dziś robią to dwie stacje, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe i czasem rzeczywiście są do filmów ścieżki dograne, no ale wciąż mówimy o dość nikłym procencie wydarzeń, czy sportowych, czy kulturalnych, które to mają. Natomiast oczywiście jest tak, że właśnie dlatego, że taki komentarz eurosportowy, jak już posługujemy się konkretnym przykładem, jest bardziej uniwersalny, uważam, że powinniśmy się tego trzymać, bo skoro on nie przeszkadza, a pomaga komuś innemu, to może być rzeczywiście ciekawe. Myślę, że wychodząc z założenia po prostu, że to widać, nie? No to jakby oni nie wiedzą.
1: Dobre jest też to, że mamy wybór. Jeżeli ktoś woli ten taki komentarz, powiedzmy, bardziej oszczędny w ciekawostki, a bardziej taki skupiony na aktualnych wydarzeniach, to korzysta sobie z Eurosportu. Jeśli natomiast woli ten drugi wariant, to ma możliwość tutaj korzystania z jedynki. Ja nie mam absolutnie takiego jakby zamiaru, żeby mówić, który jest gorszy i tak dalej. Bardziej jakby dla takiej własnej dygresji, dla zobrazowania samej sobie też poniekąd tego, o czym mówił pan przed chwilą właśnie. To był pierwszy taki przykład, który przyszedł mi do głowy. To wiemy już, że tutaj przygotowując audiodeskrypcję, bardziej trzeba się obracać jakby w tej sferze suchych faktów, suchych zdarzeń, które dzieją się na boisku i bardziej opisywać różnego rodzaju kwestie związane z ruchem poszczególnych zawodników na boisku, z odległościami, w jakich cała akcja się toczy, tak, z obszarami na
0: tak,
1: boisku.
0: No to jest głównie, mówiąc już tak, my używamy sformułowania geografia boiska, no bo to trochę tak się poruszamy, tak, to musi być namalowany obrazek na szybko. Natomiast no, jeśli chodzi o piłkę nożną, rzeczywiście to też wiadomo, jakie są założenia. No, ktoś może być osobą niewidomą, która nie widziała nigdy, więc dla niej jest to generalnie czysta abstrakcja. Jest ktoś, kto jest osobą niedowidzącą, a więc właściwie pewnego rodzaju sylwetką i szkicą i zarysą my nadajemy bardziej konkretnego i ostrego kształtu. Natomiast rzeczywiście kluczem jest geografia, kluczem jest akcja na boisku, tę piłkę, tego piłkarza, jednego, drugiego, drużyny przeciwnej i drużyny gospodarzy trzeba gdzieś tam narysować, umieścić ich na boisku i przesuwać się z całą akcją. To musi być cały czas kwestia wyobrażenia. Mówi się, że idealną sytuacją jeśli chodzi o audiodeskrypcję, jest taka, że osoby niewidome po meczu wsiadają do tramwaju i potrafią się włączyć w dyskusję z osobami, które ten mecz widziały własnymi oczami, czy był spalony, czy nie było spalonego i że bramka była rzeczywiście ładna. Takie powinno być założenie, tak, żeby to było na tyle dobrze opisane, żeby można było z osobami, które to widziały, dyskutować.
1: Jasne. A wiadomo panu, że odbywają się takie dyskusje, że osoby niewidome rozmawiają z widzącymi obserwatorami zawodów sportowych i rzeczywiście na bieżąco są tak samo dobrze zorientowane co do tego, co się działo na boisku, czy też jak wyglądały pewne kwestie sporne?
0: Nie wiem, czy rozmawiają z osobami, które to widziały, nawet rozmawiają między sobą i rzeczywiście żywo dyskutują i to też jakby jest jakieś tam dla nas wiążące, że są w stanie, tak? Że mecz był na tyle dobrze opisany, że oni jednak są w stanie o nim rozmawiać. No kontakt oczywiście jest ograniczony, tak? No biorąc pod uwagę, jak wygląda stadion we Wrocławiu i to, gdzie siedzą osoby, które są docelowo odbiorcami audiodeskrypcji, a gdzie siedzimy my na stanowiskach komentatorskich, no właściwie jakby tu bezpośredniego feedbacku, używając już korporacyjnej nowomowy, nie ma. Ja się parę razy spotkałem, my zaczynaliśmy w ogóle od komentowania pośród osób niewidomych. My siedzieliśmy z nimi na sektorze, z całym KKN-em i właściwie równie dobrze można nas było usłyszeć, nie zakładając słuchawek i nie słuchając tego na długich falach radia, bo była to też kwestia sprzętu. Dziś dysponujemy już rzeczywiście profesjonalnym sprzętem, który pozwala nam nie tylko być słyszalnymi w obrębie stadionu, ale i tak kiedyś wyszedłem chwilę przed meczem, a kolega został tak jeszcze z kilometr w samochodzie normalnie na długich falach. Spokojnie było to można posłuchać, więc dziś dysponujemy dużo lepszym sprzętem, ale rzeczywiście siedzimy daleko. To jest trochę taka przestrzeń trudna do wyobrażenia też dla nas, bo w radiu wiadomo, że ktoś tego słucha, a tu nigdy nie mamy pewności, czy ktoś jest na meczu. Oczywiście dla mnie nie ma znaczenia, czy jest po drugiej stronie jedna osoba, żadna, czy milion, a komentuje to tak samo, jakby to był finał Mistrzostw Europy. Natomiast no rzeczywiście może fajnie było, gdybyśmy byli gdzieś bliżej, ale nie jesteśmy na co dzień.
1: Jasne. A chciałabym tutaj jeszcze, bo wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć dla osób, które nigdy nie miały przyjemności korzystania z takiej audiodeskrypcji, goszcząc na obiektach sportowych. Warto powiedzieć, jak to się odbywa w tej kwestii technicznej. Pan ma do dyspozycji jakąś taką kabinę jak komentatorzy sportowi. Tam, proszę mnie poprawić, jeśli źle mówię.
0: Zaraz wszystko powiem, spokojnie.
1: Dysponuje pan sprzętem takim, który pozwala na przekazywanie tej relacji, a kibice na stadionie w swoich radioodbiornikach ustawiają się na odpowiedniej częstotliwości i wtedy mają możliwość wysłuchania tej przygotowanej przez pana audiodeskrypcji, tak?
0: Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza.

0: trochę żenujące, bo ciężko to książką nazwać, no ale trochę jest tak, że taka jest materia dziennikarstwa sportowego, że jakby no, nie za bardzo jest tu gdzie zawrzeć jakąś teorię. No to wszystko opiera się o pewnego rodzaju praktykę i działanie. Są pewne założenia i trzeba się ich trzymać. Audiodeskrypcja na samym początku, mówię, my się trzymaliśmy tego, żeby być, rzeczywiście relacjonować wydarzenie tu i teraz, czyli od razu odeszliśmy od ciekawostek. One muszą być, żeby była jasność, bo na przykład piłkarz po faulu zwija się z bólu i to trwa na przykład 45 sekund. Ja mogę mówić, że on leży i trzyma się prawą dłonią za swój zielony but u lewej nogi, więc prawdopodobnie ucierpiała kostka czy też śródstopie, natomiast to już zamyka się. To naprawdę mogę powiedzieć, że wokół niego stoją piłkarze, podchodzą, biorą bidony, część z nich pije, część nie, część dyskutuje, natomiast na pewnym etapie ta przestrzeń, no, no dobra, ile można, tak? Więc tu fajne są te ciekawostki, więc rzeczywiście my też je wykorzystujemy. To też nie może być tak, że to są suche fakty, bo ciekawostka sama już w nazwie i z definicji jest na tyle ciekawa, że warto się nią podzielić. To nie może być przegadane, ale to nie znaczy, że jakaś anegdota czy ciekawostka w trakcie takiej relacji się nie pojawia. Natomiast rzeczywiście dopasowaliśmy to do potrzeb takich na przykład, że proszono nas o to, żeby bardzo często podawać minutę meczu. Bo tego ja nie mogłem wiedzieć zupełnie. Natomiast dla osób niewidomych, niewidzących boiska, przy tym całym potoku słów, na pewnym etapie już nie wiadomo, czy to jest 12 minuta, czy 46, równie dobrze, tak? Ten czas gdzieś się załamuje, ta przestrzeń się rozciąga, więc dla nich to jest ważne, czy to już jest 7 minuta, dopiero 7, może już 20, więc my na pewno staramy się często operować tym czasem. Mamy też taką umowę i my to przyjęliśmy, to co mówiłem, ten słowny replay. W piłce nożnej to się bardzo przydaje do akcji bramkowej, gdyż ona z racji pewnej dynamiki no gdzieś nam umknie, a najważniejsze co jest, jak wracamy do domu, no to jest kurczę, przegraliśmy, ale bramka, no bramka świetna, no to teraz, żeby ona była świetna, ona już musi być precyzyjna, tak? Bo podanie 5 metrów w lewo, nie trzeba mówić, że w lewo, ale lekko pod delikatnym kątem 30 stopni względem, nie wiem, równika czy linii środkowej boiska, nie możemy też gdzieś przejść do jakiejś komicznej strony, tak? To jakby rzeczywiście są, jest pewna baza, natomiast no gol już musi być opisany precyzyjnie, więc my po całej akcji, kiedy piłkarze się cieszą, robią kanapkę, skakują na siebie, biegną do trenerów, podskakują, kibice się cieszą. My także się tym emocjonujemy, natomiast staramy się potem już wstecz opowiadać bardzo szczegółowo o tym, jak ta akcja bramkowa dokładnie wyglądała. Po to też pracujemy w duetach, żeby na wydarzeniach sportowych nic nam nie umknęło. Zrobienie audiodeskrypcji samemu, na przykład przez 90 minut gadać w bardzo szybkim tempie, jest możliwe, jest trudne, ale jak najbardziej możliwe. Natomiast jak nam coś umknie, no to już niestety, no nie opowiemy tego, no bo tego nie widzieliśmy. Dlatego robimy to w duetach, tak żeby mieć pewność, że wszystko, co dzieje się na boisku i poza nim, zostało opisane.
1: Znakomicie. Chciałam w takim razie zapytać, bo rozmawialiśmy o wyzwaniach, z którymi wiąże się przygotowywanie autodeskrypcji, o tej dynamice, o tych najważniejszych elementach, to porozmawiajmy przez chwilę o takim czynniku ludzkim. Chciałabym spytać, czy dobry audiodeskryptor, pana zdaniem, powinien mieć jakieś predyspozycje takie, powiedzmy, osobowe, nie wiem, związane z wymową, związane z pamięcią właśnie, z swego rodzaju, szczególnym rodzajem spostrzegawczości, z tą umiejętnością właściwego doboru wydarzeń, o których opowiada. Które z tych cech są takie istotne, żebyśmy mogli mówić, że ktoś byłby na przykład dobrym kandydatem na świetnego audiodeskryptora.
0: Sportowego oczywiście, bo tak, poruszamy tak, się tak, w tej materii. Tak. Podstawą jest to, że trzeba lubić sport i trzeba go rozumieć. I to już jest kwestia tego, że nie wystarczy być, i teraz nie chcę nikogo obrażać, ale niedzielnym kibicem, który siada do meczu piłki nożnej, kiedy gra Robert Lewandowski i reprezentacja Polski, tylko to jest ktoś, kto tym żyje trochę dłużej, trochę więcej, trochę spędza nad tym czasu. Już mówię dlaczego. Nie będąc osłuchanym z pewnego rodzaju terminologią, nie znając przepisów płynnie i tak dalej, robiłem dwa razy audiodeskrypcję z osobą, która robi ją na co dzień, bardzo dobrze, precyzyjnie, na ścieżki do zoo, jakieś filmy, teatr, wszystko fajnie. Natomiast na sport przyszła po raz pierwszy pod tytułem chciałbym spróbować i okazało się, że to zupełnie nie działa. To naprawdę zupełnie nie działa. To było bardzo złe. A i dlatego na szczęście nie używamy tu nazwisk, bo to są

0: bardzo dobrzy audiodeskryptorzy, ale na sporcie polegli. A, i to jest podstawa. Więc to, czy ktoś na co dzień jest tym mrukiem, czy też jest mocno żywiołowy, jak ja, gestykulujący i rozgadany, właściwie mógłby gadać przez cały czas, to nie ma znaczenia. Audiodeskrypcja, jeśli lubi się sport i ta emocja przechodzi przez nas, a potem wychodzi naszymi ustami, to to jest klucz, tak mi się wydaje. Trzeba się naprawdę emocjonować, trzeba to naprawdę lubić, bo o emocjach pewnie też padnie pytanie, tak? Gdzie emocje, a gdzie jednak suchy komentarz? Emocje w sporcie muszą być. No po to zapraszamy niewidomych na stadion, żeby oni mogli też przez te 10 minut piłkarskiego meczu, 40 koszykarskiego, czy na przykład półtorej godziny siatkarskiego, tymi emocjami pożyć na miejscu, więc i te emocje muszą płynąć przez nasze usta. To jakby to nie może być opowiadanie o tym, że samochód przejechał przez ulicę i jest to czerwony Fiat 125P, prawda? To musi mieć swoją dynamikę, to musi mieć swoją emocję i to jest najważniejsze. Tu jakaś taka miłość podstawowa do sportu musi być. Bez tego się po prostu nie da.
1: Jasne, rozumiem. Czyli to są te bazowe cechy, które są nieodzowne.
0: Tak, tak, absolutnie, sposób. Bo robimy to na przykład, nie wiem, no we Wrocławiu nas jest trzech, no nie powiem, że zupełnie różnych, bo z Bartoszem Wiśniewskim, z którym robię to najczęściej i najdłużej, tu we Wrocławiu od samego początku, no akurat charakterologicznie jesteśmy bardzo podobni. Nawet ktoś ostatnio powiedział, jadąc z nim do Warszawy, a zna też mnie, powiedział, stary, jesteście tacy sami. Więc rzeczywiście, no to może jakoś trafiliśmy. Ale trzecia osoba, która robi to z nami, Piotr Rybera tu we Wrocławiu, to już jest zupełnie inny charakter, zupełnie inny typ chłopaka, dużo młodszy, inne doświadczenia, dużo spokojniejszy, jednak bardziej stonowany, a jednak włączamy mikrofony i tej różnicy nie ma, jakiś dysonans się nie pojawia, jesteśmy na równi. No trzeba też, tak, no to jest podstawa, trzeba szybko mówić, trzeba umieć szybko mówić. Dykcja wiadomo, jeśli mówimy bardzo szybko, nawet mi się zdarza, lata w radiu, ale przy tym tempie, w którym my się czasem posługujemy, czasem ktoś zje jakąś sylabę, czasem ktoś będzie niewyraźny. Jeśli to się wydarza raz czy drugi, to nic się nie stanie. Jak to się wydarza w co drugim zdaniu, no to oczywiście to może być problematyczne przy odbiorze i to już może razić w ucho osobę, która jest odbiorcą. Natomiast uważam, że lepiej zjeść sylabę czy dykcyjnie, nie docisnąć jakiejś spółgłoski w trakcie relacji, niż być wolnym i precyzyjnym, ale spóźniać się za akcją. Tu też anegdota. Mieliśmy raz gościa z Krakowa. Przyjechał zupełnie niechcący. Na stadionie dowiedział się z komunikatu speakera, że jest audiodeskrypcja, bo w Krakowie to było przez chyba rok na Wiśle, ale i oni w ogóle byli pierwsi na taką skalę, że robili każdy mecz, ale dość szybko to się gdzieś skończyło i ta formuła się wyczerpała. Nie wiem, czy nie było odbiorców, czy nie było chętnych do robienia. On przyjechał, dowiedział się i powiedział, a spotkałem go na konferencji prasowej. Mówi, powiem ci szczerze, byłem sceptyczny. Słuchałem tego u nas i oczywiście było to fajne. Pozwalało mi jako osobie niewidomej przeżyć trochę to, co się dzieje. Natomiast byłem sceptyczny, bo oni byli zawsze spóźnieni. Koło mnie ktoś siedział i jęczał, a wydobywał się jęk zawodu, a ja dopiero po czasie dowiadywałem się dlaczego. I to mi się nie podobało. U was zauważyłem taką rzecz, że rzeczywiście jest tak, że kibice się cieszą, a wy już mówicie o tym, dlaczego się cieszą. I ja też się mogłem cieszyć. I jakby dla niego to było kluczowe, że my byliśmy w tempo i w punkt. Żeby być w tempo na meczu sportowym jakimkolwiek, czy jest to koszykówka, czy siatkówka, trzeba być bardzo szybkim. A więc czasem słownie nieprecyzyjnym, czy gramatycznie gdzieś komuś powinien się noga, a stylistyka, końcówka, dykcja, gdzieś to się wydarzy, jakieś niechlujstwo. Trzeba nam wybaczyć, ale myślę, że też słuchacze nam wybaczają. To nie jest radio, to nie jest tak, że puryści językowi nas słuchają i oceniają pod tym kątem. Tu jednak kluczem jest emocja i opis wydarzenia, nawet jeśli coś gdzieś tam komuś się nie uda.
1: Jasne, zwłaszcza, że kibice sami będący pod wrażeniem, czy też w emocjach odnośnie tego, co aktualnie dzieje się na boisku, myślę, że ostatnią rzeczą, na którą zwracają uwagę, to czy audiodeskryptor gdzieś tam dociąga końcówki, czy prawidłowo odmienia wszystkie słowa i stylistycznie konstruuje zdania. Chciałabym zapytać teraz przez chwilę o audiodeskrypcję konkretnych dyscyplin sportowych. To może na początek, gdyby był Pan uprzejmy powiedzieć, wydarzenia, w jakich dyscyplinach sportowych miał Pan przyjemność opisywać do tej pory?
0: Jasne. Robimy to od samego początku na piłce nożnej, to jest baza. Jak wiadomo, jest to sport najpopularniejszy, a więc i mający najwięcej kibiców, także osób niewidomych, więc tu w ogóle nie ma dyskusji. Przez 5 lat opuściliśmy chyba 3 mecze Śląska, do tego wszystkie mecze kadry narodowej i tak dalej. W Warszawie dokładnie to samo, tylko z rocznym opóźnieniem, chyba z półrocznym. Więc to jest podstawa, to robimy. My we Wrocławiu, że tak powiem... lubimy to słowo, ale to też dobrze marketingowo zawsze brzmi dla klubów, które nas zapraszają, albo na które my staramy się dostać, przyjść i zaoferować taką usługę, że zrobiliśmy coś pierwsi w Polsce, bo rzeczywiście piłkę nożną się robiło i robi i tu nie byliśmy pierwsi w Polsce, bo pierwszą w ogóle w historii zrobiono w Białymstoku, czyli w kolebce polskiej audiodeskrypcji. Tam również na meczu Jagiellonii po raz pierwszy audiodeskrybowano piłkę nożną. My robiliśmy jako pierwsi we Wrocławiu żużel, którego nigdy wcześniej nikt nie opisywał dla niewidomych. Robiliśmy pierwsi we Wrocławiu siatkówkę, robiliśmy pierwsi we Wrocławiu koszykówkę. A udało nam się także rok temu jako próbę przed World Games zrobić Mistrzostwa Świata w Jiu-Jitsu, co było dość kuriozalne, może nie, ale naprawdę skomplikowane i trudne. I to miała być też baza i przetarcie przed World Games, które było w tym roku w lipcu we Wrocławiu, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, gdzie dogadaliśmy się z organizatorem, że będziemy robić dwa wydarzenia dziennie. I tu już naprawdę absolutna sportowa egzotyka, kajak polo, piłka ręczna plażowa, wspinaczka górska. Robiliśmy najróżniejsze dyscypliny, które tutaj miały miejsce we Wrocławiu i to naprawdę od takich mega mocno dynamicznych po dyscypliny oczywiście ciekawe, natomiast jednak dużo bardziej statyczne. Jeśli chodzi o taką stałą bazę, w tym roku byliśmy na każdym żużlowym meczu na nowym stadionie olimpijskim i na każdym meczu piłkarzy Śląska Wrocław. Do tego z doskoku jesteśmy także na siatkówce, na siatkarkach Impeda Wrocław, ale to też wynika z tego, że nasza grupa, a są to głównie dzieciaki z ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Kamiennogórskiej dla osób niewidomych i niedowidzących, jakby dość prosto odpowiedziały na pytanie. Nas najbardziej interesuje piłka nożna i żużel. Byliśmy rok temu na koszykówce kobiet i po prostu było też nikłym zainteresowanie. No chyba to też jest kluczowe, tak, że powinniśmy być tam, oczywiście, gdzie są ci, którzy chcą nas słuchać, więc nie ma sensu też wyważać otwartych drzwi i próbować przebić się przez betonową ścianę. Więc jesteśmy tam, gdzie są słuchacze. Żużel i piłka nożna absolutnie na stałe tu we Wrocławiu. Obie dyscypliny jakże różne, ale bardzo wdzięczne do robienia audiodeskrypcji, gdyż no, są stosunkowo łatwe. Wiem, że ktoś, kto tego nigdy nie robił, może pomyśleć, no łatwe to na pewno nie jest. Jeśli mówimy już na przykład o mnie, a więc mam jakby tam spore doświadczenie kilkuletnie i naprawdę wiele dyscyplin, no to wiem, że akurat piłka nożna i żużel są znakomite pod kątem audiodeskrypcji i dla osoby będącej jej odbiorcą, bo na żużlu dużo się dzieje, jest hałas, jest odgłos, więc dla osoby niewidomej już dużo się dzieje na starcie, a do tego ma pełen opis tego, co się dzieje i rzeczywiście na to może być emocjonujące. No i piłka nożna z wiadomych względów, o tym już mówiłem wcześniej. Koszykówka i siatkówka na przykład. My to robimy, ale będę już zupełnie z wami szczery teraz. To są sporty trochę nie do zrobienia, jeśli chodzi o audiodeskrypcję. My to robimy, ale tutaj staramy się dopasować to oczywiście do potrzeb osób niewidomych, ale z uwagi na specyfikę sportu, na przykład koszykówkę. Wyobraźmy sobie tak, mamy akcję, drużyna A atakuje, drużyna B się broni. Akcja na rzut to 24 sekundy. Jeśli chodzi o odbiorcę koszykówki dla osoby, która widzi, to jest jakby cały proces, to jest 10 zawodników, 5 atakuje, 5 broni, to nie jest tylko miejsce, gdzie jest piłka, to są całe systemy w obronie, zawodnicy się przesuwają, zmieniają system z obrony indywidualnej na obronę strefową i tak dalej, do tego ktoś kozłuje, podaje piłkę, ta piłka wędruje po obwodzie. Jeśli miałbym, nam jest trudno nadążyć za samą piłką w akcji, wymieniając zawodników, którzy ją mają, więc już opisywanie, kto ile robi kroków, gdzie się przesuwa, a co robią obrońcy, jest nie do zrobienia. W obrębie 24 sekund wydarza się tyle, że jest to absolutnie nie do zrobienia i gdzie w siatkówce ten punkt też jest bardzo szybki. Posłuchajmy teraz, w jakim tempie odbyła się akcja siatkarska. Trybuny robią tak. Raz, dwa, trzy i są oklaski. No to mówimy o mniej więcej 5 do 6, może 7 sekundach akcji. Ile ja zdań mogę jestem w stanie zbudować? Właściwie 3 równoważniki, tak? Odpierające się na tym, że jest to imię i nazwisko siatkarki czy siatkarza, który tę piłkę podbija czy atakuje i to koniec. Natomiast w siatkówce po tym punkcie wiadomo, że zawodnicy robią przejście na parkiecie i zawodnik konkretnej drużyny, która zdobyła punkt, wędruje w pole zagrywki. I my tutaj wymyśliliśmy sobie, że to jest ten moment, kiedy tą akcję opowiemy szczegółowo, czyli robimy replaya już po akcji. W akcji jesteśmy nazwiskami właściwie i tylko stroną na boisku, a potem opowiadamy całość, kto wyskoczył, że dwuosobowy blok, że zablokowana prosta, że piłka odbija się od antenki i spadła metr obok linii bocznej boiska. To wszystko można opowiedzieć, ale już po fakcie. I to jest niestety bardzo trudne. W koszykówce myślę, że jesteśmy cały czas gdzieś obok meczu. Jest to trochę szukanie złotego środka, ale nie wiem, czy go znajdujemy, naprawdę.
1: Rozumiem. To chciałabym w takim razie zapytać takie krótkie pytania, zadać pierwsze...
0: No tak, bo ja gaduła jestem, więc już czas nam się kończy.
1: Nie, nie, myślę, że spokojnie zdążymy, bo tutaj też tych pytań aż tak wiele jeszcze nie zostało. Chciałam zadać takie krótkie pytanie jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym Pan mówił, o World Games. Wśród tych sportów takich, nazwijmy je może egzotycznymi, który był taki, po którym spodziewał się Pan, że na przykład audiodeskrypcja będzie trudna, czy też będzie nieciekawa, a okazał się w komentarzu, czy też w tej audiodeskrypcji taki, okazał się być takim sportem wdzięcznym do audiodeskrybowania, że gdzieś Pan wciągnął się w ten opis i koniec końców było dla Pana zaskoczeniem jakby pozytywnym opisywanie wydarzeń w tej konkretnej dyscyplinie.
0: To tu muszę przyznać niestety, że z racji zawodowych mogę opierać się tylko i wyłącznie na doświadczeniach kolegów, którzy to zrobili, gdyż mnie World Games ominęło.
1: Aha,
0: od strony formalnej zorganizowałem właściwie całość, włącznie z grafikiem, natomiast już na żywo nie byłem. Byłem na jiu-jitsu, tak jak powiedziałem, pół roku wcześniej na Mistrzostwach Świata w hali Orbita. Po rozmowie z chłopakami, którzy to robią, ja myślę, że wiele sportów ich po prostu zaskoczyło, bo to są trochę rzeczy, które wydarzają się na bieżąco, trochę można to zweryfikować. Dla przykładu podam to jiu-jitsu, które ja się przygotowywałem. Sporty walki, okej, to nie jest moja ulubiona rzecz na świecie, ale do wszystkiego można się przygotować. Jakby mówię, ze sportem nie jestem na bakier, oglądałem przez lata wszystko od deski do deski, a więc... rozumiem ideę. Natomiast przy jiu-jitsu, dobrze, no to uczę się już, powiedzmy, na początek z kartki, trochę podpatruję sobie na YouTubie, kiedy generalnie punktujemy w newazie. Newaza jest trochę jak judo, czyli zawodnicy generalnie leżą, więc już też wyobraźmy sobie dynamikę. Z jednej strony mamy żużel, gdzie zawodnicy przez minutę ścigają się, wyprzedzają z każdej strony, a z drugiej mamy jiu-jitsu, gdzie sędzia daje sygnał do walki, dwóch zawodników się kładzie, jeden leży, drugi leży na nim i próbuje założyć mu dźwignię na kolano albo na szyję i to jest koniec. I cała dynamika tej sytuacji kończy się po tym, jak oni padają. I ten sędzia stoi, a oni leżą i to na przykład trwa przez 45 sekund. I to już jest sztuka mówienie o czymś, co się nie dzieje, na dobrą sprawę, bo to jest mówienie o tym, co się nie wydarza. Jakby, no, bo wszystko można, ale no przecież oni po prostu leżą, a ruchy są minimalne. A
1: co na kart... w tej sytuacji Pan robi? Opowiada Pan o zawodnikach, o ich strojach, o zasadach panujących w tym sporcie?
0: No trochę nie mam wyjścia, trochę nie mam wyjścia. To jest to poszukiwanie, stąd ta wiedza jest potrzebna. Trzeba mieć co opowiedzieć w takiej sytuacji. Z drugiej strony pewnego rodzaju weryfikacja następuje, bo patrzę w przepisach, i tam jest na przykład, nie wiem, obejście gardy, 2 punkty. Obejście gardy jest wtedy, kiedy lewa noga zawodnika leży kolanem, dociska się kolanem obok tułowia zawodnika leżącego na plecach. No opis ma jakieś, nie wiem, 12 zdań. Zapamiętanie tego, a potem przyrównanie do rzeczywistości i odczytanie się, generalnie dowiedzenie się, że właśnie tak, to jest to obejście gardy, bo on rzeczywiście to kolano położył prawe, a tą lewą rękę założył tam, gdzie powinien, jest naprawdę bardzo trudne. To jest sport, którego my się uczyliśmy 3 dni i 3. dnia uważam, że to już w miarę wychodziło, ale i my się oswoiliśmy. Nie da się trochę tak, że wchodzi się na dyscyplinę i po prostu nagle się jej nauczy od ręki. To są trudne rzeczy, naprawdę, i to są takie wyzwania na tu i teraz, na bieżąco, także dla nas. Dlatego mówię, doświadczenie jest bardzo potrzebne. Myślę, że chłopakom chyba najbardziej podobała się wspinaczka sportowa, ale chyba też szykowali się, że będzie fajnie. Zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy mówimy o zawodnikach rywalizujących na ściance centrum miasta, 2 ścianki obok siebie. Zawodnicy się ścigają, a więc dla każdej osoby, która to widzi, jest to czytelne, a więc wystarczy zapalić lampkę na górze i widzimy, kto wygrywa. Więc komentowanie tego też okazało się dość przyjemne, proste, dynamiczne, fajne. No była to taka dość prosta rywalizacja na bardzo prostych zasadach. Kajak polo na przykład już wiem, że okazało się bardzo trudne, dlatego że my nie jesteśmy też osłuchani z nomenklaturą. To nie są sporty, które włączymy Eurosport i zobaczymy sobie mecz w kajak polo. No raczej nie. A i tutaj, kiedy okazuje się, że nie jesteśmy osłuchani, a więc nie znamy tych takich typowych sportowych kalek, które jednak można wykorzystać, okazuje się, że mówienie o czymś, co widzi się po raz pierwszy, jest jednak trudne. I myślę, że każdy dzień był naprawdę dużym wyzwaniem. To było 10 dni różnego rodzaju wyzwań. Choć nie mówię, no piłka ręczna plażowa, tak jak myślę o niej, tak jak ją widziałem w telewizji w trakcie rywalizacji, akurat jest bardzo wdzięczna do komentowania, no bo jest, no, no jest prosta, więc akurat tu jest łatwo. Ale mówię, takie kajak polo na przykład musiało być dużym wydarzeniem. I nie wiem nawet... Czy mam się cieszyć, że nie spróbowałem, czy żałować?
1: No tak, z jednej strony zawsze było jakieś byłoby to jakieś nowe doświadczenie, ale z drugiej strony niekoniecznie fajne. Chciałam pana zapytać jeszcze o kwestie związane z tym żużlem. Może wykażę się tutaj wyjątkową ignorancją, ale głównie dlatego, że nigdy nie miałam możliwości uczestniczenia w takim wydarzeniu z audiodeskrypcją. Ja się zastanawiam, jak to jest, czy w trakcie tych meczów zawodów żużlowych kibice, którzy nastawiają swoje radioodbiorniki na odbiór audiodeskrypcji, cokolwiek słyszą, dlatego że raz byłam na zawodach żużlowych i po prostu nie słyszałam własnych myśli, więc generalnie zastanawiam się, jak jest możliwe, że są w stanie tą audiodeskrypcję usłyszeć i jakoś tam podążać za nią, skupić się, korzystają ze słuchawek, czy jakoś orientuje się pan, jak to jest rozwiązane?
0: Tak, tak, no to zawsze są słuchawki. To są zawsze słuchawki na każdym meczu. Natomiast na piłce nożnej, z racji, że tego hałasu nie ma, najczęściej jest tak, że to jest słuchawka w jednym uchu, a drugie ucho jednak nastawione na stadion. No to zupełnie naturalne, tak? No, w radiu tego można posłuchać. Chodzi o to, żeby być na stadionie, a przy okazji nas posłuchać i żeby wiedzieć, co się dzieje. Na żużlu myślę, że jest już pewnie obowiązkowe, żeby mieć słuchawki, najlepiej dokanałowe. No i to trzeba przyjść, to też jest doświadczenie, tak jak ja zdobywałem swoje, idąc na jiu-jitsu i się go ucząc na bieżąco, także dla osoby, która przychodzi na stadion, żeby audiodeskrypcji posłuchać za pierwszym razem na żużel, ma takie słuchawki jak zawsze, okazuje się, że nie, no to trzeba jednak się doposażyć. Myślę, że przy słuchawkach dokanałowych na przykład, czyli tych, które się wciskają do ucha przy założeniu obu, na tyle dobrze się wygłuszamy od tego, co dzieje się na zewnątrz, a ten sygnał z radia wchodzi bezpośrednio do ucha, myślę, że nie ma problemu. To nawet nie jest kwestia myślenia, bo po A testowaliśmy to też tak, że jeden komentował, a drugi tego słuchał i rzeczywiście to słychać. Już trzeba się mocniej skupić oczywiście. Natomiast też mamy spore grono odbiorców na żużlu i mówią, że słychać bardzo dobrze. Mieliśmy naprawdę na Facebooku, pisano do nas, że ktoś siedział nawet po drugiej stronie stadionu, bo to też jest problem na stadionie we Wrocławiu, tym piłkarskim. My siedzimy wysoko z tą anteną, więc też łatwiej ten sygnał dochodzi. Na żużlu jesteśmy dość nisko, więc w miarę płasko, ale słychać nas bardzo dobrze w obrębie całego stadionu. Ktoś był zupełnie naprzeciwko, pod wieżą zegarową, gdzie rzeczywiście tej audiodeskrypcji słuchał i słyszał bardzo dobrze. Więc myślę, że sprzęt jest na tyle dobry i sygnał na tyle silny, że to też jest odpowiednio głośno. Oczywiście wiadomo, my musimy uważać, żeby nie wejść w pewien przester i to jest trudne na żużlu, bo wiem, że dla osób mających dysfunkcję wzroku, a zatem też bardzo często czuły słuch, te przestery i te wejścia w nieprzyjemne rejestry boli podwójnie. Natomiast no, tutaj to się pewnie zdarza niestety częściej, no bo i my też czasem podnosimy dość mocno głos, bo i my siebie słabo słyszymy komentując, to też jest trzeba zrozumieć, prawda? Że jak człowiek siebie nie słyszy, to naturalnie mówi nieco głośniej. Więc my na żużlu trochę krzyczymy, ale no, chyba jest to też pewna specyfika dyscypliny generalnie, że ten krzyk jest adekwatny. To wszystko do siebie pasuje. Tak, jest głośno. W ogóle on jest fajny ma bodźce, bo to jest nie tylko duży hałas, ale też żużel ma swój specyficzny zapach, więc to są zawody, które rzeczywiście mają dużo bodźców dla osoby niewidomej już na starcie. Do tego włączenie w tej audiodeskrypcji myślę, że naprawdę może być ciekawym przeżyciem.
1: A wydaje się, to znaczy tak, jeszcze na koniec chciałabym zapytać o takie kwestie. Czy kiedyś pan albo któryś z pańskich kolegów w ramach doświadczenia audiodeskrypcji w taki sposób, w jaki robią to osoby niewidome, czy ktoś z państwa próbował na przykład w trakcie wydarzeń sportowych zamykać oczy i słuchać tego, jak opisuje kolega i jakim to było dla pana lub pana kolegów doświadczeniem. To jedno pytanie. A drugie, czy jest taka dyscyplina sportu, której do tej pory nie próbował pan opisywać, a bardzo chciałby pan przygotować do niej audiodeskrypcję? I może jeszcze, jakie wydarzenie sportowe chciałby pan komentować najbardziej, opisywać audiodeskrypcję?
0: Moje marzenie się spełniło, to już muszę powiedzieć od razu, czyli to był żużel od samego początku, dlatego że ja się na żużlu wychowałem. Był to pierwszy sport, na który zabrał mnie ojciec, więc naturalnie też mam pewien sentyment duży. Nie zabrał mnie nigdy na piłkę nożną czy siatkówkę, zabrał mnie też na koszykówkę i ten żużel gdzieś pozostał głęboko. W Radiu Wrocław, jak pracowałem, była duża kosa, mówiąc kolokwialnie, między klubem a rozgłośnią, więc absolutnie nie mieliśmy tam wejścia, w ogóle o tym nie mówiliśmy, więc ja długo bardzo tym marzyłem i to marzenie się spełniło. I to najważniejsze. A jeszcze
1: dzięki
0: zrobienie...
1: audiodeskrypcji, tak?
0: Uważam. Dzięki audiodeskrypcji, tak. Ja marzyłem o jakiejkolwiek robocie dziennikarskiej na żużlu i dzięki audiodeskrypcji udało mi się ją zrealizować. Wspaniale. Grand Prix na stadionie narodowym było dużym wydarzeniem. Może nie to pierwsze, bo ono się nie udało mocno, ale już drugie jak najbardziej, czyli żużel dla 40 paru tysięcy kibiców na stadionie, zawody o Mistrzostwo Świata. To naprawdę spełnienie marzeń. W ogóle dzięki audiodeskrypcji załapałem się na parę fajnych rzeczy. Polska-Niemcy 2-0, Stadion Narodowy, otwarcie siatkarskich Mistrzostw Świata, pokonanie Serbów 3-0, 50 tysięcy ludzi na meczu siatkarskim, czego się nigdy w życiu nie robiło. Powiem szczerze, no, jako radiowiec z Wrocławia nie miałbym nigdy szansy na zrobienie takich rzeczy, a jednak coś, co jest dla wybranej elity dziennikarskiej tylko w tym kraju, było mi dane i jakby to jest dla mnie absolutnie wspaniałe. Więc audiodeskrypcja pomaga też realizować marzenia również mi i udało mi się większość z nich zrealizować. Ja bym bardzo chciał kiedyś zrobić jakiś sport zimowy, natomiast no wiadomo, że są to warunki stricte telewizyjne. No pojechanie do Zakopanego na skoki narciarskie pewnie byłoby fajne, ale ktoś musiałby chcieć to zrobić, spróbować. Pewnie w telewizji można, no ale to musiałby ktoś takie zamówienie złożyć. Tak sobie myślę, że to mogłoby być ciekawe, bo ma to duże rzesze odbiorców i fanów. Wiadomo, skoki są w Polsce bardzo popularne, a myślę, że też mogą być bardzo przyjemne i wdzięczne do audiodeskrybowania. Wtedy już myślę, że nawet ty miałabyś radość z tego, że nie musiałabyś przełączać między Eurosportem a TVP, tylko mogłabyś posłuchać dokładnie, kto jak leciał, w jakim kombinezonie, na którym metrze wylądował, czy nie odjechała mu lewa czy prawa narta i czy zachował sylwetkę w powietrzu. To jest bardzo ładne do opisywania, dość proste, bo te fazy i najazdu, i lotu, i lądowania są odpowiednio długie, żeby to bardzo precyzyjnie opisać, więc myślę, że byłoby to przyjemne, a jednocześnie bardzo miłe, bo ja bardzo sporty zimowe, głównie biathlon, ale tutaj pewnie wśród niewidomych kibiców sportu w Polsce, nie wiem ile może ich być, dwóch, skoro w ogóle z 10 kibiców biathlonu, więc pewnie nie byłoby dla kogo tego robić. No i też byłoby to trudne, no bo to się wydarza w wielu miejscach jednocześnie, tak? To jak biegi narciarskie, ktoś jest na strzelnicy, ktoś jest na starcie, ktoś jest na mecie, no to to wiadomo, jest nie do zrobienia. Ale to byłoby absolutnie, absolutnie super. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, czyli padło pytanie o zamykanie oczu. To jest w ogóle coś, co jest kluczowe przy naszych szkoleniach, bo my także jako Katarynka robimy szkolenia, bo nie jest tak, że Katarynka obsługuje całą sportową audiodeskrypcję w kraju. Bardzo chcieli to robić w Gdańsku, na Lechii i w Gdyni, na Arce i w obu miejscach my zrobiliśmy normalne szkolenia, przeszkoliliśmy ludzi, wyłożyliśmy bazę, zrobiliśmy im pokazowo jeden mecz, tak by mieli materiał do pracy i do nauki i teraz już robią sami takie rzeczy, więc to też cieszy, że taka wieść się niesie i ktoś też próbuje to wprowadzać w innych miastach, choć uważam, że i tak jak na 5 lat w Polsce to stosunkowo powoli. Myślałem, że będzie się to odbywać w nieco szybszym tempie. Natomiast podstawą ćwiczeń każdych jest właśnie zamykanie oczu. Kiedy jedna osoba mówi, to druga zamyka oczy i stara się zobaczyć właśnie oczami wyobraźni to, ile jest w stanie właśnie sobie narysować, ile jest w stanie zobaczyć. Dopiero wtedy podstawowe na przykład ćwiczenie, czyli na przykład kiedy mówimy, żeby ktoś nie myślał o niebieskim stole, natychmiast w naszej głowie ten niebieski stół się pojawia. A to jest zupełnie naturalny bodziec, tak działa nasz mózg, taki sygnał wysyła i taki obraz dostajemy. Dlatego też uczulamy na zbyt barwne porównania, takie w stylu Tomasza Zimocha, że to wszystko jest, nie wiem, i ten stadion teraz jak wielki, wzburzony ocean i statek na środku pośród fal. Jeśli ja bym zaczął tak komentować, audiodeskrybować mecz, to wiadomo, że osoba niewidoma czy niedowidząca widzi te wzburzone fale, te statki na oceanie i tak dalej, a nie stadion, kibiców i boisko. I to są takie rzeczy, na które uczulamy, czyli żeby jednak piłkarz był piłkarzem i tak dalej. No ostatnio mój kolega jakiegoś porównania użył, że zawodnik łysy Albańczyk z Wisły Kraków, Wulnet Basza, wygląda tak groźnie, że gdybym go spotkał w ciemnym zaułku, w Trójkącie Bermudzkim, we Wrocławiu, to chyba szukałbym kominiarza, by złapać się za guzik, by mieć szczęście. No jakaś, to była w ogóle abstrakcyjna, strasznie absurdalna forma słowna, już samo zdanie było dość mocno kuriozalne, ale teraz jak to przełożymy, kiedy ja o tym mówię, ktoś zamknie oczy albo nie widzi, no to oczywiście widzi tych kominiarzy, łysego gościa z nożem gdzieś w ciemnej uliczce. No nie, no trzeba być na boisku. Dlatego zamykanie oczu i próba obejrzenia tego bez patrzenia, gdy druga osoba mówi, jest kluczem przy nauce, a więc w związku z tym my też staramy się mówić tak, żeby właśnie po zamknięciu oczu osoba, która na co dzień widzi, a żeby też jak najwięcej była sobie w stanie wyobrazić. To jest podstawa absolutna, jeśli chodzi o robienie tego. I jesteśmy w stanie, aczkolwiek też widzę, no to jest chyba też nie do wyplewienia, żeby zrobić to tak czysto, żeby zadziałać tylko ten bodziec tak precyzyjnie, żeby to był czysty obraz w głowie tego, co dzieje się na boisku, na stadionie, na torze, na parkiecie. Nie da się pewnie, nie da się. Trzeba być jak najbardziej dokładnym, no ale wiedząc, że i tak, jeśli chodzi o taką czystą audiodeskrypcję w 100%, jesteśmy skazani na porażkę, bo jesteśmy. Chodzi o to, żeby oddać to, nie wiem, w 80% na przykład, jeśli chodzi o piłkę nożną, czy 90%, tak? Gdzieś się zgubi coś, ale żeby to nie było 30%, tak? Żeby to nie było opadanie różnych bajek. Nawet przy kolorach, tak? Wychodzą zawodnicy, trzeba ich ubrać. No to wiadomo, że chciałabyś też wiedzieć, jeśli wchodzą piłkarze, w jakich grają strojach. Oczywiście gra Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, ale kto w jakich, żeby to potem też oprócz geografii tych piłkarzy poubierać w jakieś tam koszulki. No to też nie można przesadzić. Często mój kolega używa stroju, że na przykład, nie wiem, sędziowie w żarowiastych, żółtych bluzach, więc wyglądają jak pracownicy na budowie, a gdyby utknęli pod lawiną śnieżną, to łatwo byłoby ich znaleźć. No już za dużo. Już widzimy lawiny śnieżne, już widzimy roboty drogowe i tak dalej, już gdzieś odchodzimy od tego wydarzenia. No trzeba się pilnować. I to jest trudne, to jest wyzwanie, ale ja lubię wyzwania.
1: Jasne. Myślę, że to jest jedno wyzwanie, to znaczy jedno z wyzwań i też bardzo ważne jest chyba dla Państwa takie rozeznanie w tym przywoływaniu różnego rodzaju porównań, jakie pojęcia są dla osób niewidomych abstrakcyjne, bo przecież pewne przedmioty, nie wiem, budowle, obrysy, figury jakieś, do których można by coś porównać, czy też jakieś kwestie związane na przykład ze światłem, cieniem, ostrą widocznością, złą widocznością, są dla osoby niewidomej czystą abstrakcją, więc tutaj też jakoś musicie zapewne panowie wejść na wyżynę swoich umiejętności, żeby było to na tyle opisowe, żeby sprowadzić to do jakichś pojęć takich, powiedzmy, swojskich, znanych osobom niewidomym, prawda?
0: Pewnie tak, natomiast to też jest szukanie złotego środka. Tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, o tym TVP i Eurosporcie, o tym, o tej różnicy, tak? Kiedy jesteśmy precyzyjni, a kiedy nie. Jest też trochę tak, że owszem, to muszą być proste rzeczy, natomiast też wiadomo, że możemy mieć na przykład na meczu 10 osób z absolutnie różnym stopniem wady wzroku. To mogą być osoby całkowicie niewidome od wielu lat, osoby, które nie widzą do jakiegoś czasu albo niedowidzą, więc wiadomo, że u jednych zagramy tylko i wyłącznie na wyobraźnię i na pewnej, uderzamy w pewną bazę prostych pojęć, kształtów i figur, a dla innych to już są rzeczywiście rzeczy, które mogą mieć barwę, nasycenie i tak dalej, więc też pewnie jest to kwestia złotego środka. No, musimy się liczyć z tym, że ktoś może nie zrozumieć do końca, do czego coś porównujemy, albo nie umieć sobie tego wyobrazić. Natomiast nie możemy też spłucić przekazu, tak żeby osobom, które są w stanie to sobie wyobrazić, żeby mogły dostać jak najwięcej detali, by taki obraz w swojej głowie zbudować. Tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę. Natomiast staramy się jednak dać tych szczegółów na tyle dużo, żeby ten obraz można było jak najbardziej ubrać w detale w swojej głowie. Ale rzeczywiście, no, możemy również założyć, że sama piłka, trawa i bramka może być abstrakcyjnym pojęciem dla kogoś, kto jej nigdy nie widział. Ale to wtedy w ogóle nie wyjdziemy poza pewien schemat prostej opisowości, więc nigdy nie przejdziemy dalej do komentowania tego, co się dzieje na boisku. Relacjonowania, nie komentowania, bo to też ważne, ale też precyzyjnym trzeba być. To jest jednak bardziej relacja niż komentarz, tak? Rzadko komentujemy, raczej relacjonujemy.
1: Jasne. Bardzo serdecznie panu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia raz jeszcze. Bardzo dziękuję, że w tak obrazowy i szczegółowy sposób opowiedział pan dziś naszym słuchaczom o audiodeskrypcji sportowej, która myślę jest tak samo ciekawa jak wszystkie inne formy audiodeskrypcji, z jakimi mamy styczność na co dzień, i też cieszę się, że o audiodeskrypcji w tej formie akurat miałam możliwość przygotować podcast z osobą będącą fachowcem, ale też mającą dar gawędziarski i możliwość opowiadania w taki bardzo obrazowy i opisowy sposób o tym, czym zajmuje się pan w kontekście audiodeskrypcji.
0: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że się usłyszymy kiedyś, czy z tobą, czy z naszymi słuchaczami, na meczach, halach, na stadionach. Serdecznie zapraszam, bo tak jak mówię, jesteśmy już w paru miastach w Polsce, oby jak najwięcej, oby jak najczęściej, i mam nadzieję, że mówiąc z tego miejsca do usłyszenia, rzeczywiście usłyszymy się na długich falach, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie.
1: Ja też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że nigdy ja osobiście nie miałam przyjemności słuchania audiodeskrypcji, więc dla mnie też pewnie byłoby to nowe i ciekawe doświadczenie. Raz jeszcze dziękuję. Przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był dzisiaj pan Michał Waszkiewicz, audiodeskryptor dla Fundacji Wydarzeń Sportowych dla Fundacji Katarynka. Ja w imieniu Michała Dziwisza i swoim własnym dziękuję już Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Dziękuję bardzo.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Ja sobie pozwolę opowiedzieć troszeczkę o moich doświadczeniach z e-learningiem. Ta prezentacja będzie bardzo osobista. Nie, czy Karolina Grecka jest już na sali?
5: Jestem.
4: Halo. Dzięki bardzo, Karolinie. Wziąłem po raz pierwszy udział w takim prawdziwym, ustrukturyzowanym kursie e-learningowym. To wcale nie oznacza, że wcześniej się nie uczyłem w tych formach, bo tak naprawdę robię to codziennie. Czytając artykuły w różnych blogach, czytając informacje, podręczniki dostępne w sieci. Najmłodszą osobą, jaką znam, która korzysta z kursów e-learningowych, jest moja córka. Jeszcze nie ma 5 lat, ale już uczy się języka angielskiego właśnie w formach e-learningowych. Taki serwis jest, nie pamiętam z tej nazwy, ale na przykład uczy się koloru w ten sposób, że lektor czyta nazwę koloru po angielsku, a Maja musi przekuć balonik w tym właśnie kolorze. Muszę powiedzieć, że błyskawicznie się uczy. Także jest to forma rzeczywiście bardzo fajna, a ja postanowiłem udział w tym kursie wziąć, po pierwsze dlatego, że temat był taki, który bardzo mnie zainteresował. Zapytałem zresztą o to Karolina podczas jednego ze spotkań, czy takich nie mają u siebie. Mianowicie był to kurs poświęcony robieniu kursów e-learningowych, czyli jak je przygotowywać. No i się okazało jakoś tak parę tygodni później, że właśnie uruchamiają i że w takim razie mnie zaprasza. No i się dogadaliśmy, że wezmę w tym kursie udział za darmo, o ile zrobię audyt jego dostępności. No i teraz właśnie muszę opowiedzieć o tym, co przeżyłem podczas tego kursu. Kurs działa na platformie Moodle. Ta platforma, o czym Dominik nie wspomniał, chociaż pewnie mu to wyszło, ma taki fajny przełącznik w konfiguracji dla użytkowników, gdzie się włącza taką opcję wyższej dostępności, może tak to nazwę. Wtedy wchodzą takie pewne elementy jakby tej platformy, które wspomagają dostępność, lepiej współpracują z technologiami asystującymi. Sęk w tym był, że ja to mogłem zrobić dopiero po wypełnieniu profilu użytkownika. Notabene wypełnienie tego profilu było elementem kursu, więc i tak było obowiązkowe. Problem polegał na tym, że znajdowało się takie pole opis użytkownika. Coś tam trzeba było sobie napisać. ale zaprojektowane to było za pomocą wizualnego edytora. Ja dzielnie czytałem najpierw wprowadzenie, wiem, że używać Firefoxa, to używam Firefoxa, a się okazuje, że ten edytor jest całkowicie niedostępny dla Firefoxa. No i tak, męczę się, nie wiem co zrobić, bo chciałbym się przełączyć na to, żeby wypełnić po prostu pozostałe pola, ale tak, nie mogę przejść dalej, żeby przełączyć się, dopóki nie pełnię opisu. Opisu nie mogę wyłączyć, dopóki nie przełączę się na zwykłe pola edycyjne. No i co musiałem zrobić? Aha, o tym Dominik już wspomniał. Ja jestem doświadczonym użytkownikiem komputera, więc szukałem sobie rozwiązań. Ja myślę, że dużo osób by sobie nie poradziło. Otóż moje rozwiązanie polegało de facto na tym, że przełączałem się między dwoma przeglądarkami, dopóki nie doprowadziłem tej platformy do stanu takiego, żeby mógł jej używać. Więc część rzeczy robiłem za pomocą Internet Explorera, część rzeczy robiłem za pomocą Firefoxa. Odkryłem też jedną ciekawostkę, też ją zresztą zgłosiłem w tym raporcie, że pod Firefoxem przynajmniej jest tak, że niektóre skróty są podpięte pod polskie diakrytyki. I w niektórych polach edycyjnych, to nie było notoryczne, ale były takie miejsca, gdzie nie dało się wprowadzić polskich znaczków, takich jak si, on, ni. Dlatego, że projektanci Moodla wymyślili, że będą one służyły jako skróty do pewnych funkcji. To się dało przeskoczyć jakoś, natomiast to są takie pułapki, na które czasami jest bardzo trudno wpaść. Ale jak już zacząłem ten kurs, to się okazało, że w programie, ponieważ był to taki specyficzny kurs na temat wykorzystywania narzędzi e-learningowych, więc pokazywano dużo narzędzi zewnętrznych. I różne zadania związane z realizacją tego kursu polegały na korzystaniu z różnych narzędzi zewnętrznych, czyli one nie były na platformie Moodle, tylko były gdzieś tam indziej. Jeden z takich elementów była telekonferencja. Prowadzący proponowali, żeby się odbyła na takiej platformie Flash Meeting. Jak sama nazwa wskazuje, zrobiona była całkowicie we flashu. To też zresztą wtedy odkryłem kilka ciekawych rzeczy, na przykład to, że flash jest całkowicie niedostępny, kiedy okno nie jest zmaksymalizowane, przynajmniej jeżeli chodzi o tą aplikację. Po prostu okno było puste dla mnie. Po jakimś czasie zmaksymalizowałem, odkryłem, że jest interfejs, są jakieś przyciski. Przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. 2 godziny walki, bo chciałem się przygotować do tej konferencji, żeby tak na dzika tam nie wchodzić, nie rozrabiać. Więc wcześniej próbowałem poznać tą platformę, ale mniej więcej po 2 godzinach się poddałem. Po prostu nie umiałem tam praktycznie nic zrobić, mimo tego, że nawet udało mi się w ogromnym trudzie założyć tam konto. Ono nie było potrzebne. Natomiast pomyślałem sobie, założę konto, może jakieś przełączniki mi się pojawią dodatkowe. Nie pomogło. Miałem zamiar zatem trochę odpuścić tą konferencję, ale tak 30 minut przed jej wyznaczonym terminem spróbuję jeszcze raz. Wlazłem na to, pokombinowałem, prawdę mówiąc zupełnie losowo, poprzyciskałem różne przyciski, nagle słyszę, jest Karolina. Słyszę, znaczy ona mnie też słyszy. Pomyliłem się, ona mnie nie słyszała. To było takie narzędzie wywodzące się z komunikatora takiego audio-wideo i czatu. Czat też był niedostępny. Także Karolina wiedziała, że tam jestem. Co jakiś czas próbowała mnie wpuścić na formie, wywoływała mnie do tablicy, natomiast ja nie byłem w stanie się odezwać. Bo ta komunikacja nie jest tak jak... Ja tak pierwszy podejrzewałem, że jest tak jak na Skype, tak jak rozmowa przez telefon czy w systemie telekonferencyjnym, ale nie. To bardziej przypominało taką komunikację na WCB. Czyli w danym momencie tylko jedna osoba mogła mówić. Trzeba było nacisnąć jakiś przycisk, wtedy można było mówić. Ponieważ tego przycisku nie odnalazłem, byłem całkowicie biernym użytkownikiem. To jest zresztą element kursów e-learningowych, który jest bardzo ważny. Bardzo często w takich synchronicznych kursach e-learningowych wykorzystuje się komunikację albo audiowizualną, albo tekstową za pomocą różnych komunikatorów, ewentualnie czat na stronie internetowej. I to jest, trzeba przyznać, duży problem, bo te narzędzia bardzo, bardzo często są niedostępne. Ja zasugerowałem w swoim opracowaniu, żeby wykorzystać Skype'a jako narzędzie, które jest oswojone przez bardzo, bardzo wielu użytkowników i wydaje się, że do grup nie bardzo dużych, ale kilkuosobowych jest wystarczające. Ja już to ćwiczyłem, robiłem takie telekonferencje. Kilka tygodni temu się dowiedziałem, że Skype też jest słabo dostępny, mianowicie dla osób, które są słabo widzące i muszą korzystać z odwróconych kolorów. W interfejsie Skype'a jest tak, że na sztywno jest ustawiony kolor tła, a zmieniają się tylko czcionki. Efekt jest taki, że po odwróceniu kolorów są jasne czcionki na jasnym tle i jest to aplikacja zupełnie niedostępna. No ale to jest być może miejsce jakieś do dalszych poszukiwań. Narzędzie Sfinks. Ja znalazłem to narzędzie oczywiście. Czytałem sobie to w moim tym raporcie, w tych notatkach, które przygotowałem. To jest takie narzędzie do wspólnej klasy. Ja już dokładnie nie pamiętam. Ono chyba za pomocą niego mieliśmy opisywać innych członków grupy. Dobrze pamiętam? Tak, to chyba o to chodziło. I to jest jedna z tych aplikacji, które są całkowicie, absolutnie niedostępne, nie da się nic zrobić z tym. Tak naprawdę to nawet tu nie byłem w stanie zaproponować żadnego narzędzia, które mogłoby zastąpić to narzędzie Sticks. No jest całkowicie wizualne i wyłącznie do obsługi za pomocą myszki. To, co rzuciłem na rybkę do takiej wspólnej pracy, to są takie różne narzędzia typu wiki, bo one wiem, że są dostępne i można z nich korzystać. Natomiast Sticks jest narzędziem troszkę innego rodzaju, ponieważ jest wizualny, to ma taki interfejs, który jest przynajmniej dla osób widzących, przyjazny, gdzie wiadomo, o co chodzi, kiedy po prostu się wyświetli tą aplikację. Tutaj się całkowicie poddałem. Tutaj nie byłem w stanie niczego zrobić. Natomiast pojawił się też taki element, bardzo popularna usługa, dokumenty Google. To jest ciekawy przypadek, dlatego że dokumenty Google są w pewnym stopniu dostępne, zwłaszcza edytor. Zadanie polegało na tym, że się wspólnie grupa przygotowywała taką tabelkę na temat bodaj wad, zalet różnych elementów. Ja nie pamiętam, że dokładnie to było. W razie trzeba było wspólnie przygotować, wpisywać swoje inicjały, żeby było wiadomo, kto co opublikował. W dokumentacji do dokumentów Google'a jest dosyć jasno opisane, jakie warunki muszą być spełnione, żeby one były dostępne. Otóż trzeba stosować przeglądarkę internetową obsługującą ARIA. I podano jako przykład Firefoxa. No to mam. Osoba niewidoma musi używać czytnika ekranu, także obsługującego ARIA. Akurat też miałem. Wreszcie tam trzeba było parę sztuczek jeszcze poznać, że trzeba było wyłączyć tryb MSA. Wyłączyłem i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że poza wszystkim nie daje się obsługiwać tabelek w tym dokumencie. Ale ja, tak jak powiedziałem, jestem dosyć doświadczonym użytkownikiem, więc postanowiłem poszukać jakiegoś innego sposobu. Nie da się bezpośrednio, spróbujemy inaczej. No i wymyśliłem, że użyję takiego narzędzia, dosyć fajnego, które nazywa się Gladnet Cloud. To jest takie narzędzie, które potrafi się podłączyć do różnych usług dostępnych w chmurze, w internecie, między innymi do Google'a. I w locie niejako przetwarza te różne informacje w taki sposób, żeby można było z nich korzystać na swoim własnym komputerze. I to prawie dokładnie tak samo się korzysta z dysków lokalnych. Innymi słowy, pojawia mi się dodatkowy dysk. Mam dysk C, dysk D jako napęd CD, a potem mam dysk E, Cloud. I tam mam dokumenty Google'a. Popatrzyłem sobie do środka, jest ten plik. Wyciągnąłem go sobie, wyedytowałem za pomocą Worda, powpisywałem co mogłem i postanowiłem rzucić z powrotem. I tu ząk. Okazuje się, że to wszystko działa pod warunkiem, że ten dokument jest mój, a nie udostępniony przez kogoś innego. To jest kwestia zabezpieczeń. Po prostu nie można tego zrobić. No i tak zostałem z tym dokumentem na dysku. Karolina, ja tam zrobiłem to zadanie. Tak byłem grzeczny. Natomiast nie byłem w stanie pokonać tego problemu. Natomiast sam kurs był dostępny. Ja zwróciłem uwagę tylko na kilka dosłownie drobiazgów, które są do poprawienia praktycznie od ręki. To był kurs, jeżeli się nie mylę, przygotowany całkowicie w formacie HTML. Nie było tam żadnych flashów i tym podobnych znalazków. Więc kurs był dostępny. Dochodziła tylko sprawa opisów alternatywnych do grafiki, które notabene były, tyle że były nieprawidłowe, nie niosły informacji żadnych. Ale było ich niewiele, znalazłem chyba 2 lub 3 takie. Cała reszta była całkowicie dostępna. Wszystkie elementy interfejsu były dostępne, albo no, ściśle biorąc, dawało się ich używać. Może tak, jak to Dominik mówił, było to używane. Dostępne były także fora internetowe, narzędzia do wysyłania prac zaliczeniowych. Wszystko było dostępne. To znaczy, w zasadzie kurs e-learningowy dostępny można przygotować. Nigdy o to nie zapytałem, jakich narzędzi użyto do przygotowania tego, ale to się da zrobić. Czy był efektowny wizualnie? Nie. Dla mnie to było bez znaczenia. Być może, że nie, ale to jakby jest dla mnie obojętne. Platforma Moodle daje jak najbardziej możliwość publikowania dostępnych kursów e-learningowych. Jest oczywiście kwestia ich przygotowania. I Moodle, tak jak ja to próbowałem zrobić, również daje możliwość przygotowywania kursów. To było duże wyzwanie, więc ja tylko tak podłuwałem trochę w tym, coś tam przygotowałem, ale to nie był żaden kurs, tylko raczej to było testowanie tej platformy. W związku z tym niespecjalnie jest sens inwestowania w kolejne platformy, zwłaszcza produkowanie kolejnych platform learningowych. Jeżeli gdzieś nam się trafia taki projekt do przeczytania, zaopiniowania, gdzie jest napisane, że w ramach projektu przygotowana zostanie platforma e-learningowa, to zawsze zwracamy uwagę, że nie ma takiej potrzeby. Że są platformy, które sobie można korzystać, które są fajne i za darmo i nie ma potrzeby na to wydawać pieniędzy publicznych. Ale jest też ta druga uwaga, to już Dominik o tym mówił, ale to z tego po prostu wnioskuję, że nasze spostrzeżenia są dosyć podobne, że problem tkwi w narzędziach do przygotowywania kursów e-learningowych, tak? To jest chyba tak naprawdę największy problem. Platformy już mamy. Mamy wiedzę, tylko co z tego? Nawet jeżeli proponujemy, że platforma, no nie będzie A-Tutor, który jest taki dostępny, czy jak to Sakai, tak? Który też jest ponoć dostępny, to co z tego, jak content nie jest niedostępny? Z kolei przygotowywanie kursów odbywa się często w sposób zautomatyzowany, w dużej mierze. Pamiętam, jak byliśmy na Cebicie w Hanowerze, na wystawie, tam było całe hangary wypełnione firmami, które zajmują się narzędziami do przygotowania kursów e-learningowych. I oni o dostępności nie wiedzieli kompletnie nic. Na słowo accessibility robili karpia, po czym nam pokazywali, jak fajnie we Flashu się zakreśla takie kawałki na stronie internetowej. Że takie rzeczy potrafi ich narzędzie. Już tu z Bartoszem też na ten temat rozmawialiśmy przed jeszcze spotkaniem, że nie przekonamy ludzi, żeby przestawili się nagle na zupełnie inne narzędzia. No. I tak, ja się zgadzam. Jeżeli ktoś produkuje te content za pomocą jakichś narzędzi i się przyzwyczaił, nauczył, no to go nie przestawimy tak z nienacka. Natomiast być może trzeba zacząć mówić o tym, że kursy powinny być dostępne, a w szczególności te kursy, które są finansowane ze środków publicznych.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Komputery amerykańskiej firmy Apple wielu kojarzą się z profesjonalną obróbką dźwięku, obrazu i grafiki. Inni sądzą, że są to zabawki dla snobów i ludzi z dużymi pieniędzmi. O ile przydatność magów w pracy mediów oraz różnego gatunku artystów nie budzi wątpliwości, o tyle otaczanie ich nimbem ekonomicznej niedostępności prowadzi do uproszczenia, że niech się bawią magiem ci, co mają pieniądze. Państwo znają zasady gorzkich czereśni, prawda? Nie warto zrywać owoców, po które trzeba by wchodzić na drzewo. A zresztą na pewno są gorzkie.
7: Witam Państwa. Moje nazwisko Robert Hecyk. W Tyflo Podcaście będę zajmował się zagadnieniami z dziedziny technologii firmy Apple, a zwłaszcza komputerami Macintosh. Pierwsze spotkanie to oczywiście kilka ogólnych uwag i taka prezentacja bardzo powierzchowna. Chciałbym pokazać Państwu ten komputer jako urządzenie dostępne dla nas, jako urządzenie, które może się przydać nie tylko, jak to się przyjęło mówić, muzykom czy grafikom. Ja nie jestem muzykiem, nie jestem grafikiem, chociaż owszem, używam komputera do obróbki dźwięku również, ale nie jest to jakaś specjalistyczna obróbka i nie zajmuję się nagrywaniem płyt z muzyką. Jeśli zajmuję się dźwiękiem, to jest to raczej montaż audycji internetowych czy radiowych. A poza tym używam komputera do prac biurowych, używam komputera do słuchania muzyki także. Więc jest to jak najbardziej typowe zastosowanie komputera. Komputery Macintosh po prostu mają od razu w sobie czytniki ekranu. Czytnik ekranu w Macach nazywa się VoiceOver i jest to część systemu. Jest to po prostu część systemu operacyjnego Apple'a, która znajduje się w każdym komputerze. Nie trzeba jej instalować osobno. Po prostu idziecie Państwo do sklepu, kupujecie komputer, przynosicie go do domu albo nawet jeszcze zanim go przyniesiecie do domu, uruchamiacie syntezę i ona jest. Nie chcę w tych naszych audycjach sprawiać wrażenia, że wszystko co dobre to komputery Macintosh, ale nie ukrywam, że jestem sympatykiem Maców i jako niespełna roczny użytkownik mogę powiedzieć, że zdecydowanie zmienił się komfort i to zmienił się na lepsze komfort korzystania z komputera, komputerów w ogóle. używam od mniej więcej 18 lat, myślę. I oczywiście większość tego czasu, bo do grudnia ubiegłego roku, były to komputery PC. Do roku 98 pracowałem pod DOS-em. Kto z Państwa jeszcze to pamięta? A od roku 98 przeszedłem na system operacyjny Windows. No i tutaj Windows 98, 98 drugie wydanie i potem już XP. I tak to było do jesieni ubiegłego roku, aż nadeszła era Maca. Używając komputerów PC, pracowałem z czytnikiem ekranu JAWS. Nie jest mi znany bliżej Windows Eyes. Troszkę kontaktu miałem z NVDA, czyli z tym darmowym, rozwijanym przez cały czas systemem do czytania ekranu. W tych audycjach oczywiście będę się odwoływał w jakiś sposób do komputerów PC, ale nie po to, żeby dokonywać jakichś porównań ze wskazaniem oczywiście na Maca, ale chciałbym, żebyście Państwo też mieli jakieś odniesienie do tego, co w porównaniu z tak zwanym PC-tem oferuje Macintosh. Jeśli chodzi o czytnik ekranu Macowy, to jego się po prostu włącza prostą kombinacją klawiszy Command plus F5. Skoro jesteśmy przy tym, to w takim razie muszę Państwu od razu opowiedzieć o różnicach w klawiaturze Maca. Dlatego, że oprócz zwykłych klawiszy jak litery, znaki, cyfry, klawisze funkcyjne, strzałki, spacja, jak wiecie, każda klawiatura ma jeszcze klawisze pomocnicze i w komputerach PC są to Ctrl, Alt, klawisz Windows, ten taki z okienkami, oraz po prawej stronie spacji, czasem bywa, czasem nie, klawisz menu umożliwiający otwarcie opcji przy określonych elementach ekranu, na których znajduje się fokus. Nie wiem, jakiego będziecie Państwo używać komputera, jeśli zdecydujecie się zaprzyjaźnić z Maciem, dlatego trudno mi zapewnić, że ta klawiatura, jaką teraz spróbuję Państwu przedstawić, będzie identycznie taka sama, jak ta, którą będziecie się posługiwać. Ale podstawowe zmiany w klawiaturze to są te, że pierwszy klawisz od spacji, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, to nie jest ani klawisz Windows, ani klawisz Alt, tylko klawisz Command, zwany czasami jabłuszkiem czy jabłkiem. Klawisz Command jest zasadniczo najważniejszym klawiszem spośród tych pomocniczych, ponieważ z nim uruchamia się większość klasycznych komend. I jeśli znacie Państwo skróty klawiszowe typu kopiuj, wytnij, wklej, to wiecie również, że w komputerze PC używa się do nich klawisza Ctrl. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, prawda? Tymczasem tutaj w Macach używa się do tego właśnie klawisza Command. Nieco dalej od spacji, drugim klawiszem od spacji jest klawisz Option. A to usłyszeliście Państwo właśnie głos Ani, która jest polskim głosem dostępnym dla komputerów Mac. Klawisz Option to jest również klawisz pomocniczy używany często z innymi klawiszami również razem, czyli na przykład Option Command, Option Control to kolejny, trzeci od spacji klawisz. To są klawisze pomocnicze, które znajdują zastosowanie przy różnych komendach i w tej chwili trudno byłoby mi konkretne komendy podawać, bo one dotyczą również konkretnych aplikacji. Te najbardziej typowe komendy, o jakich już powiedziałem wcześniej, czyli kopiuj, wklej, wytnij, czy też zaznacz wszystko. W PC-tach to jest Ctrl-A, tutaj to będzie Command-A. Komendy są bardzo podobne, więc z łatwością przyjdzie Państwu się ich nauczyć. Dalej, jako czwarty od spacji po lewej stronie występuje klawisz Fn, function, znany również z laptopów PC. Ten klawisz służy do tego, aby klawisze funkcyjne otrzymały nową funkcjonalność, nowe znaczenie. Klawisze funkcyjne mogą być w MacBookach przynajmniej ustawione w taki sposób, że albo odnoszą się do funkcji sprzętowych, czyli na przykład głośność, i to są klawisze od F10 do F12. F10 wyłącza głos, F11 obniża poziom głośności i F12 podnosi poziom głośności. Albo mają one znaczenie klawiszy do sterowania programowego. Są wykorzystywane w konkretnych aplikacjach i wtedy uruchamiają odpowiednie funkcje, czy też zmieniają parametry w odniesieniu do konkretnych programów. Klawisz Function ma jeszcze tę rolę, przynajmniej w MacBookach, że, i to zresztą również jest rzecz znana z komputerów, przenośnych komputerów PC, że mianowicie razem ze strzałkami zmienia ich funkcje i sprawia, że mogą one pełnić funkcję klawisza page up, page down, home albo end. No właśnie, nacisnąłem klawisz function i klawisz strzałka w górę i usłyszeliśmy, że jest to page up.
6: FN, page down. FN,